0: ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Sejm przyjął też ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju zakaz nocnej sprzedaży alkoholu i zakazującą reklamy alkoholu. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Wszystkie szkoły podstawowe, publiczne i niepubliczne na terenie gminy Wyszków będą w piątek zamknięte. To reakcja na atak 15-latka, który w szkole w Leszczydole Nowina chranił 3 osoby, jedną śmiertelnie. To 37-letnia woźna. Prokuratura zabezpiecza dowody. Śledczy muszą ustalić m.in. czy 15-latek będzie mógł odpowiadać za zabójstwo jak osoba dorosła. Prokuratura podkreśla, że należy najpierw stwierdzić, czy pozwala na to stopień rozwoju psychicznego i dojrzałość emocjonalna nastolatka. Przerażeni obecną sytuacją są rodzice dzieci uczęszczających do szkoły, szczególnie w kontekście pogłosek o rzekomym internetowym wyzwaniu, które ma zachęcać młode osoby do ataków.
1: Myślę, że powinno państwo się bardziej może przyjrzeć temu, co się dzieje w sieci, w jakich grupach oni funkcjonują, co na tych grupach się pisze, bo nie wierzę w to, że skoro to było w Ostrołęce 40 km dalej, czy tam 60, tu u nas się wydarzyło i są jakieś głosy, że tych ataków mogło być więcej.
0: Sprawą zajmują się też policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, mówi rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska.
2: Mamy informację o tym, że w sieci mógł się pojawić jakiś challenge. Weryfikujemy te informacje. Tak jak powiedziałam, na miejscu są już policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ze względu właśnie na to, co pojawiło się w sieci, weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy.
0: Przypomnę, również w środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. Miał za sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty. Również w środę w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje zrobić coś złego w szkole. Policja podała, że podczas przeszukania zabezpieczyła saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się dwa noże. Śledczy zabezpieczyli też jego telefon komórkowy, którym natrafiono na wyszukiwania informacji o planowanym ataku. Jak informują też lokalne media, również w Przasnyszu policja zatrzymała nastolatka, który za pośrednictwem internetowego nagrania miał namawiać do kolejnych ataków. Ostatnie dramatyczne wydarzenia w szkołach były też powodem przyspieszonych prac w Sejmie nad ustawą pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie, którą Sejm uchwalił. Nowelizacja jest też odpowiedzią na styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego do pierwszej wersji przepisów w tej sprawie. Zgodnie z nowelizacją sądy i właściwe organy będą mogły wydawać nakazy dotyczące treści w internecie. Chodzi o sytuację, gdy w sieci pojawiają się treści niezgodne z prawem, na przykład związane z przestępstwami, nienawiścią czy oszustwami. Rejestr wykorzystywanych do rozpowszechniania nielegalnych treści stron internetowych będzie prowadził prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Od decyzji będzie można odwołać się do Sądu Powszechnego, który sprawdzi, czy dana treść rzeczywiście narusza prawo. Dlatego też nakazy nie będą wykonywane automatycznie przed możliwością ich zakwestionowania w sądzie. W szczególnie pilnych przypadkach jednak decyzją organów może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Prokuratorzy, Policja, Krajowa Administracja Skarbowa oraz Straż Graniczna będą mogli występować o szybkie blokowanie treści naruszających prawo, w tym związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, kradzieżą tożsamości, oszustwami czy naruszeniami praw autorskich. Nowelizacja trafi teraz do Senatu. Sejm uchwalił też ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju zakaz nocnej sprzedaży alkoholu i zakazującą reklamy alkoholu. Za przyjęciem ustawy głosowało 400 posłów, przeciw było 29, a od głosu wstrzymało się 4 posłów. Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie nocnej prohibicji w całym kraju od 22 do 6 rano, przy czym z zakazu mają być wyłączone m.in. lokale gastronomiczne i lotniska. Regulacje przewidują również całkowity zakaz reklam i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Za jego złamanie będzie grozić grzywna od 30 tysięcy do 1 miliona złotych lub kara ograniczenia wolności. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham zaproponował niemieckiemu kanclerzowi Friedrichowi Mercowi współpracę z Niemcami przy budowie myśliwca 6. generacji. Deklaracja ta padła podczas pierwszej oficjalnej wizyty szefa brytyjskiego rządu w Niemczech. Niemieckie media opisują ofertę Burnhama jako niespodziewaną. Burnham i Merz wymienili się też dokumentami ratyfikacyjnymi nowego niemiecko-brytyjskiego traktatu o przyjaźni zawartego w lipcu ubiegłego roku. Na Ziemię powróciła 4-osobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach misji Crew 12. Dwoje Amerykanów, Francuzka i Rosjanin spędzili w kosmosie 237 dni. Jak wylicza NASA, podczas blisko 8-miesięcznej misji ekipa wykonała dziesiątki eksperymentów i prowadziła badania naukowe dotyczące m.in. komórek macierzystych, hodowli kryształów w kosmosie i zachowania ludzkiego organizmu w warunkach warunkach mikrograwitacji. A tydzień temu na stację poleciała kolejna czteroosobowa grupa. Kanadyjska pisarka Anne Carson została laureatką Literackiego Nobla. Jest autorką kilkunastu książek, z których w Polsce ukazały się Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża. Jak mówi profesor Żaneta Nalewaj-Turecka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, autorka była od 2 lat wymieniana w gronie faworytek do tej nagrody.
3: Nie pamiętam już, czy rok temu, czy 2 lata temu na pytanie o typ miałam pierwsze jednoznaczne wskazanie, że będzie to Anne Carson. Wtedy się pomyliłam, ale ogromnie się cieszę, że doczekaliśmy takiego werdyktu.
0: Anne Carson jest 2. kanadyjską laureatką Literackiego Nobla po Alice Munro, nagrodzoną w 2013 roku. Tak najwięcej przejaśnień bez opadów na południowym zachodzie, a w pozostałej części kraju przewaga chmur i miejscowe przelotne opady deszczu. W Karpatach początkowe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą w ciągu dnia od 11 do 15 stopni. Chłodniej lokalnie na Podlasiu, tam w okolicach 10 stopni.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
5: Wojciech Kowalik, kłaniam się. To jest czwartkowe, poranne EKG. A w naszym studiu Piotr Kalisz, główny ekonomista banku City Handlowy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Rada Polityki Pieniężnej zostawiła stopy procentowe bez zmian. Bez zmian i bez zaskoczenia.
6: No nie było zaskoczenia, natomiast wydaje mi się, że najciekawsze tak naprawdę będzie to, co usłyszymy od prezesa Glapińskiego podczas dzisiejszej konferencji. Bo decyzja, myślę, była do przewidzenia z kilku względów. Po pierwsze, nową projekcję, nową prognozę inflacji Rada Polityki Pieniężnej otrzyma za miesiąc, więc można poczekać z decyzjami jeszcze kilka tygodni. Drugi czynnik, który na pewno przemawiał przeciw szybkim działaniom, a za pozostawieniem stóp bez zmian, to jest decyzja rządu o obniżeniu cen paliwa albo obniżeniu podatków na paliwa, co na pewien czas kupuje nam trochę czasu, znaczy pozwala inflacji utrzymywać się na niższym poziomie przez najbliższe 3 miesiące.
5: 4% we wrześniu inflacja według szybkiego szacunku GUS-u, a teraz od października, dzięki właśnie programowi CPN3, ta inflacja będzie się wyraźnie obniżać?
6: Według naszych szacunków spadnie do około 3,6. Czyli ona wciąż jest podwyższona, natomiast 3,6 wygląda dużo lepiej niż 4 albo powyżej 4. Więc to jest dosyć duża zmiana. I w kolejnych miesiącach ona wciąż będzie kształtować się na podwyższonym poziomie. Wszystko i tak będzie zależało nie od CPN, od programu CPN, tylko od tego, co się będzie działo z cenami paliw na świecie i z notowaniami kursu złotego, bo to są czynniki, które i tak wpływają na inflację. I w momencie, kiedy program CPN wygaśnie, no bo w pewnym momencie on wygaśnie, nawet jeżeli zostanie przedłużony, no to inflacja nam wzrośnie z powrotem w okolice nawet 5% albo przynajmniej 4,5%. Więc problem tak naprawdę nie znika, my go trochę pudrujemy.
5: No właśnie, bo na razie program CPN jest zaplanowany do końca roku. Nie wiadomo, czy później zostanie przedłużony. Do tego po nowym roku mamy nowe taryfy na energię, prawdopodobnie trochę wyższe. Ten prognozowany wzrost cen żywności, jak to wszystko może wpłynąć na inflację?
6: No, wszystkie te czynniki będą podnosić inflację. Dyskusja jest raczej o tym, jak bardzo. Myślę, że największe ryzyko, tutaj takie niedoceniane powszechnie, to są ceny żywności, ponieważ przez ostatnie kilka miesięcy, a szczególnie no, maj, czerwiec, może i lipiec, ceny żywności zaniżały nam inflację, były wyjątkowo niskie. Natomiast wszystko wskazuje na to, że ze względu na słabsze zbiory, ze względu na efekt na świecie, taki światowy El Niño, ze względu na droższą energię, ceny żywności pójdą w górę. I to może być źródło niespodzianki. Oczywiście jak na razie to tak mówimy o takich czynnikach, które są poza kontrolą Rady Polityki Pieniężnej. No bo żywność, która zależy od pogody, ceny energii, które zależą od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Natomiast wszystkie te zmiany z czasem będą się przekładać, albo już się przekładają na ceny pozostałych towarów. I to jest największy problem.
5: Na razie przekładają się, ale chyba nie jakoś mocno.
6: Na razie nie było to bardzo taki szokująca zmiana. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że no, potrzeba trochę czasu. No, na pewno nie jesteśmy w takiej sytuacji jak w 2022 roku, kiedy rynek pracy był taki rozgrzany, mieliśmy napływ uchodźców, którzy też konsumowali i to podbijało inflację. Było wiele czynników, które wtedy się na ten szok inflacyjny złożyły. Teraz sytuacja wygląda inaczej, no ale trudno jakby oszukiwać się albo łudzić się, że no powiedzmy pół roku cen energii na bardzo podwyższonym poziomie jest zupełnie bez znaczenia dla kosztów produkcji. No, podnosi koszty produkcji, podnosi inflację bazową. Inflacja bazowa, nawet jeżeli nam, czyli ta inflacja, która właśnie eliminuje paliwa i żywność, ona nam może nie wystrzeliła do jakichś niebotycznych poziomów, ale ona jest wciąż na zbyt wysokim poziomie. Więc to samo to pokazuje, że no, Rada Polityki Pieniężnej ma przed sobą jakieś wyzwania.
5: No i to ona, ta inflacja bazowa, też pokazuje, jak te drogie paliwa rozlewają się po innych cenach w gospodarce. A te nowe taryfy za energię, które decyzje Urząd Regulacji Energetyki będzie podejmował w grudniu, no nie wiemy, jakie będą te podwyżki. Są szacunki mówiące nawet o gdzieś 20% wyższych rachunkach za prąd. Jak bardzo one w tych prognozach inflacyjnych mieszają.
6: To jest ważny czynnik, znaczy jedna sprawa to są ceny prądu, ale też ceny gazu, bo gaz podrożał dużo bardziej i w tym przypadku nawet wzrosty mogły być teoretycznie kilkudziesięcioprocentowe. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że no, mamy doświadczenia ostatnich kilku lat, kiedy rząd rozsmarowywał te zmiany energii na dłuższy czas, kontrolował albo wprowadzał jakieś ograniczenia dla podwyżek taryf i można przypuszczać, że w przyszłym roku, roku wyborczym, podobne działania zostaną w jakimś stopniu podjęte. Natomiast no, my zakładamy z tego względu nie pełne przełożenie, tylko mam takie upraszczające założenie, że 10% wzrostu rachunku za gaz i za energię elektryczną. Oczywiście może to ostatecznie inaczej wyglądać, ale samo to będzie podbijać inflację.
5: Sporo mówimy o tej inflacji, ale to dlatego, żeby dobrze zrozumieć te prognozy dotyczące stóp procentowych i to, co może zrobić Rada Polityki Pieniężnej. No i właśnie, jak na to wszystko, o czym powiedzieliśmy i na te ryzyka dla inflacji Rada może reagować w kolejnych miesiącach?
6: Oczywiście Rada ma pewną elastyczność, no bo zawsze może argumentować, że ceny energii są na podwyższonym poziomie ze względu na przejściowe czynniki, wojna w Zatoce, zaraz sytuacja się poprawi. Natomiast no, tego typu postawa jak najbardziej była uzasadniona w marcu, kiedy zaczynaliśmy tę wojnę, która miała krótko trwać, natomiast ona się ciągnie. Widać, że się rozlała tutaj na wiele rynków i pewnie w takiej sytuacji Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała poważnie pomyśleć o podwyżkach stóp procentowych. Myślę, że to nie jest taka sytuacja jak w 2022 roku czy 2021, kiedy trzeba było podnosić stopy procentowe do bardzo wysokiego poziomu. Mówimy raczej o lekkim dostosowaniu. Tym bardziej, że inne banki centralne też podnoszą stopy procentowe. Natomiast coraz trudniej jest jakby twierdzić, że stopy są na odpowiednim poziomie, no bo inflacja jest już wyższa niż nasze stopy procentowe. Nasza stopa procentowa jest niższa niż amerykańska, niższa niż czeska. Inne banki centralne podnoszą stopy procentowe i dla mnie no najważniejsze to jakby próbując się postawić na miejscu bankierów centralnych. Przez ostatnie 2-3 lata NBP wielokrotnie, przedstawiciele NBP musieli tłumaczyć się z tego, czy odpowiednio szybko podnosili stopy, czy nie w przypadku 2022 roku. I myślę, że no, podwyżka stóp procentowych w tym momencie w pewnym sensie ubezpieczy ich od takich zarzutów. Znaczy będzie jasne, że bank centralny podjął pewne działania, robił to ostrożnie, nie spieszył się, nie chciał jakby dobić gospodarki, nie walczył nadmiernie z inflacją, ale z drugiej strony też nie czekał. I to się wydaje jako najbardziej takie prawdopodobne rozwiązanie, dlatego też rynki finansowe wyceniają te podwyżki stóp procentowych. Może wyceniają zbyt dużo, ale jednak wyceniają.
5: No ale właśnie mówi pan o podwyżkach, czyli liczba mnoga, ich może być więcej niż jedna?
6: Że tak, jeżeli się zaczyna cykl podwyżek, to chyba trzeba zakładać, że będzie więcej niż jedna. Natomiast czy ostatecznie będzie, ile będzie tych podwyżek, to zobaczymy, w zależności od tego, co się zdarzy z cenami energii. Moim zdaniem to nie jest błędem podnieść stopy procentowe. Jeżeli ceny energii potem spadną kilka miesięcy później, trudno robić zarzut bankowi centralnemu, bo bank centralny odpowiada na to, co widzi w danej sytuacji. I trudno oczekiwać, żeby bank centralny liczył na to, że w przyszłości sytuacja się poprawi, jeżeli przez ostatnie 6 miesięcy nic takiego nie miało miejsca. Więc można zakładać, że będzie więcej niż jedna podwyżka, ale też nie sądzę, żeby tutaj było dużo tych podwyżek, bo jeżeli faktycznie sytuacja na Bliskim Wschodzie ma się ustabilizować, no to bank centralny może zdąży podnieść stopy 2 razy, może raz, ale no nie mówimy tutaj o takim bardzo długim cyklu. Przynajmniej w tym momencie to nie jest najbardziej prawdopodobny scenariusz.
5: To ile razy to pierwsza sprawa, a druga sprawa, kiedy bank centralny może się na to zdecydować? No i sporo było takich prognoz, że to może być już listopad, bo wtedy poznamy najnowszą projekcję inflacyjną, czyli prognozy inflacyjne ekspertów NBP. No a pan kiedy widziałby ten termin?
6: No, do momentu ogłoszenia programu CPN wydaje mi się, że podwyżka w listopadzie była prawdopodobna albo bardzo prawdopodobna. Teraz sytuacja wygląda w bardziej skomplikowany sposób, ale myślę, że listopad wciąż jest możliwy z kilku względów. Znaczy, trzeba sobie wyobrazić sytuację, to co się dzieje i co się może dziać w najbliższym czasie. Jeżeli do tego czasu sytuacja na Bliskim Wschodzie nie poprawi się, a wręcz na przykład będzie eskalować. Złoty utrzymuje się szczególnie wobec dolara na bardzo słabym poziomie. Rada będzie musiała to wziąć pod uwagę i uwzględnić w swojej projekcji inflacyjnej, która wtedy zostanie opublikowana. I trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy na przykład projekcja pokazuje inflację zbliżającą się do 5% w przyszłym roku, a Rada Polityki Pieniężnej twierdzi, że nic się nie stało i tak naprawdę za rok inflacja będzie dużo niższa w projekcji. Więc tu jest wiele takich zmiennych. Myślę, że z punktu widzenia na przykład uczestników rynku, inwestorów, liczy się w tych warunkach elastyczność i większość osób jest gotowa zmienić swoje poglądy, jeżeli się zmieni otoczenie zewnętrzne. W tym momencie powiedziałbym, że jest wciąż, powiedzmy, tak 50% szans, że to będzie listopad, ale powoli przekłada się, rosną szanse, że po prostu decyzja zostanie opóźniona do początku przyszłego roku.
5: No i jak długo te podwyższone stopy procentowe mogłyby się utrzymywać? Bo od marca efekt statystyczny nam tę inflację jednak sprowadzi w dół.
6: Tak, natomiast inflacja, przynajmniej według naszych prognoz, ona nie spada nam poniżej celu inflacyjnego. Raczej inflacja, powiedzmy, pod koniec przyszłego roku może być wciąż w okolicach 3%, czyli lekko powyżej celu albo w celu inflacyjnym. To nie są warunki, w których Rada Polityki Pieniężnej musi szybko ciąć stopy procentowe. Ja powiedziałbym tak, w dużym stopniu będzie to zależało od tego, o ile stopy zostaną podniesione. Jeżeli one zostaną podniesione o 25 albo w sumie o 50 punktów bazowych, to Rada Polityki Pieniężnej może w takiej sytuacji zestawić te stopy potem jako taki nowy punkt równowagi. Natomiast gdyby było więcej tych podwyżek, no to wtedy one będą zbyt wysokie do stanu gospodarki i będziemy mieli do czynienia z obniżkami stóp procentowych. Natomiast zazwyczaj, jeżeli odpowiadam na pytanie kiedy, zazwyczaj obniżki następują przynajmniej 12 miesięcy po podwyżkach, czyli Rada Polityki Pieniężnej czeka ten rok, zanim zacznie obniżać stopy procentowe.
5: No, zobaczymy, co nam dzisiaj powie prezes Narodowego Banku Polskiego. To jeszcze jedno szybkie pytanie na koniec. Wspominaliśmy o tym słabym czy słabnącym złotym. To wynika przede wszystkim z różnic między stopami procentowymi między Polską a Stanami Zjednoczonymi? To jest umocnienia dolara z tego wynikającego?
6: To jest jeden czynnik, ale też warto rzucić okiem na to, że podobne trendy, słabnięcie walut wobec dolara widzimy w przypadku innych naszych regionalnych, nazwijmy to, sąsiadów. Więc to nie jest tylko kwestia Polska, natomiast różnica w stopach procentowych na pewno nie pomaga. Na to się nakłada też polityka fiskalna, czy taka niepewność z tym związana. To nie jest czynnik, który jest bardzo ważny w tym momencie, jeżeli chodzi o złotego, ale mamy kilka takich elementów, które się składają w to. Najważniejszy czynnik, który przekłada się na słabość złotego i innych walut w regionie, to jest siła dolara. Po prostu ucieczka od euro w stosunku do dolara, to co się dzieje w Europie, w Europie Zachodniej, sytuacja fiskalna we Francji budzi obawy o sytuację w Europie i efekt jest taki, że dolar się umacnia, my tracimy.
5: Piotr Kalisz, główny ekonomista Banku City Handlowy. Dzięki za rozmowę.
6: Dziękuję.
5: Wojciech Kowalik, to jest czwartkowe południowe EKG, a w naszym studiu Agnieszka Czarnecka, Hej z Poland. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam Państwa, witam Panie Co doktorze.
5: Trzeci pracownik z pokolenia Z i co piąty ze starszych pokoleń, czyli milenialsów albo X-ów, doświadcza w pracy napięć na tle międzypokoleniowym. Tak wynika z opracowania Państwa jako Hej z Poland i Fundacja Off School. Czy to pokazuje, że problem jest? Czy to pokazuje, że ten problem się zmniejsza?
7: Ten problem jest, ale się zmniejsza. Rzeczywiście powiedziałabym, że nie demonizowałabym na pewno tego zagadnienia. Powiedziałabym, że od lat o tym dyskutujemy, od lat obserwujemy, od lat powstają raporty, badania, dyskusje na temat tego, jak się z Zetkami ciężko pracuje, a jak Zetkom ciężko ze starszymi się dogadać. Natomiast powiedziałabym, że problem jest szerszy, nie dotyczy tylko pokoleń, a nawet bym powiedziała w ogóle nie pokoleń, tylko po prostu różnic pomiędzy ludźmi. Natomiast o wiele bardziej niepokojące dla mnie są skutki pewnych napięć, które Zetki w naszym raporcie deklarują, bo 71% Zetek w naszym raporcie mówi, że z powodu napięć interpersonalnych, międzypokoleniowych rozważałoby zmianę pracy. Wydaje mi się, że to nadaje tej dyskusji trochę inny ton, bo jeżeli nawet dochodzi do napięć na poziomie, na podstawie pokoleń czy różnic wieku, bo to nie tylko o takich różnicach Zetki prawdopodobnie myślą, to o wiele bardziej niepokojące jest to, że nie mamy pomysłu na to, jak te napięcia niwelować, jak sobie z nimi radzić, jak się komunikować międzypokoleniowo, żeby uniknąć sytuacji, że jakiekolwiek pokolenie myśli o zmianie pracy z powodu tego, że nie możemy się w niej dogadać. I to jest moim zdaniem temat o wiele bardziej istotny, niż czy on wynika z pokoleń, czy z płci, czy z jakichkolwiek jeszcze innych różnic osobowościowych na przykład.
5: Tak? I do tego za chwilę wrócimy, ale pytali też Państwo, jakie są powody tych różnic między starszymi a młodszymi. No to gdzie one leżą?
7: Ja myślę, że przewrotnie powiem, różnice są zawsze i różnimy się jako ludzie pod wieloma względami i dobrze, że się różnimy. Od lat w psychologii zarządzania mówi się, że potrzebujemy zespołów synergicznych, a nie jednorodnych. Potrzebujemy różnorodności, żeby być o wiele bardziej efektywnym w biznesie. I założenie, że zespoły jednopokoleniowe będą się dogadywały lepiej, jest błędne. Będą się dogadywały lepiej, ale w pewnych obszarach, ale będą miały kłopot z kompetencjami, z wymianą doświadczeń. Różnice bardziej, powiedziałabym, leżą w interpretacjach i w komunikacji, aniżeli w wartościach i w podstawie. Oba pokolenia różnią, znaczy oczekują bardzo podobnych rzeczy. Podobne rzeczy ich martwią, bo około 40% i Zetek, i zarządzających nimi menadżerów obawia się wypalenia zawodowego. Więc możemy powiedzieć, boimy się tego samego. Zależy nam na tym samym. Zależy nam na efektywności, zależy nam na dobrej komunikacji, zależy nam na tym, żebyśmy byli zaangażowani. Tyle, że Zetki przez zaangażowanie rozumieją nieco coś innego niż starsze pokolenia.
5: No właśnie, co rozumieją?
7: No na przykład to, że elastyczność ich pracy, możliwość dzielenia się wiedzą, dobrej komunikacji, jasne zasady współpracy dla nich wpływają bezpośrednio na ich efektywność i na komfort pracy. Elastyczność rozumiana też jako taką możliwość dbania o ten work-life balance, o którym się dużo mówi. Natomiast z punktu widzenia starszych pokoleń zaangażowanie objawia się długimi godzinami pracy, obecnością w biurze, od godziny A do godziny B i jakby wszyscy mówimy o tym samym, tylko rozumiemy te założenia i te wartości z nieco innej perspektywy.
5: Tylko na tym tle też widzę tu potencjalne pole do konfliktu międzypokoleniowego, no bo może starsi jednak by oczekiwali, że skoro oni mogą siedzieć w pracy od do, robić nadgodziny, to młodsi też powinni.
7: Ja dzisiaj obserwuję coś odwrotnego. Obserwuję raczej większą wdzięczność starszych pokoleń za to, co młodsze pokolenia wnoszą do biznesu. Dzisiaj z naszych innych badań hejsowych wynika, że największą wartością pozapłacową dla pracowników jest elastyczność i to niezależnie od pokolenia. Wszyscy chcemy móc pracować mniej w biurze, więcej z domu, z różnych miejsc na świecie, w różnych godzinach i łączyć pracę trochę z życiem prywatnym. I z wszelkich obserwacji biznesowych, praktyki, z badań wynika, że to zawdzięczamy młodszym pokoleniom, tak? To oni zmienili naszą optykę pracy, kulturę pracy i nasze oczekiwania względem biznesu. Więc raczej widzimy w praktyce pozytywny wpływ tego nurtu i o wiele większą już gotowość menadżerów do tego, żeby wsłuchać w głos swoich pracowników. Natomiast wciąż, mówiąc potocznie, kuleje komunikacja po prostu. Młodsi zetki wspominają, że chcieliby jasnych zasad, lepszej komunikacji, lepszego feedbacku, a pracodawcy są trochę tak jakby w przekonaniu, że wciąż najważniejszą wartością menadżera jest umiejętność podejmowania decyzji. Taka twarda ręka, ryzyko, wiedza i kompetencje, tak? Ale obie strony doceniają siebie bardzo nawzajem. I doceniają, starsze pokolenia doceniają w młodszych to, że dzielą się kompetencjami cyfrowymi, świetnie sobie radzą z technologią, są bardzo kreatywni, przewracają trochę struktury i zasady i status quo, które w biznesie dotąd istniało, a młodsi, i tutaj uwaga, obalam stereotyp i nasze badanie je bardzo wyraźnie obala, młodsi bardzo cenią, większość zetek ceni współpracę ze swoim przełożonym. To nie są marudne, rozkapryszone, roszczeniowe dzieci w pracy, tylko one wprost, 64% zdaje się, deklaruje w naszych badanych, że docenia współpracę ze swoim przełożonym i że może się od niego uczyć. Uważam, że to obala stereotyp na temat tej młodzieży niechętnej, roszczeniowej i niewdzięcznej.
5: Ale te różnice międzypokoleniowe, no siłą rzeczy są i będą
7: tak
5: w firmach.
7: I były, zawsze.
5: I były. Menadżerowie potrafią jakoś nimi zarządzić, bo mam takie wrażenie, że teraz one się szczególnie uwypuklają. Kiedy ja wchodziłem na rynek pracy, to te różnice nie były aż tak duże.
7: Nie były, nie byliśmy tacy odważni, żeby je zgłaszać. Różnice polegają na tym, że młodsze pokolenia chętniej mówią o swoich oczekiwaniach. Też nowe przywództwo zachęca ich do udzielania feedbacku. Kiedyś feedback był jednostronny. Szef mówił, co mu się podoba, co nie. Pracownik słuchał. Dzisiaj jest to dwustronna rozmowa. Więc tu moim zdaniem sięgamy clue. Moim zdaniem nie mówimy o kryzysie współpracy międzypokoleniowej. Od lat mówi się w psychologii zarządzania, w biznesie, że jesteśmy w kryzysie przywództwa. I my jako liderzy nie jesteśmy przygotowani wystarczająco do tego, żeby efektywnie zarządzać zróżnicowanym składem zespołu, różnymi pokoleniami na rynku pracy, różnymi trendami, które wpływają na biznes dzisiaj i kulturą, która się bardzo dynamicznie zmienia. Więc to, co dzisiaj jest takim największym dla mnie wnioskiem z tego raportu, to jest to, że potrzebujemy kształcić lepiej mentorów. Młodzi szukają mentorów wśród starszych i ich nie znajdują. Znowu około 40%, tam w naszym badaniu wynika, poszukuje aktywnie mentora w pracy i go nie znajduje. Więc to nie jest tak, że oni są leniwi i nie chcą. Oni nie trafiają na dobry grunt. Oni nie mają...
5: Nie mają się od kogo uczyć?
7: Nie mają poczucia, że mają się od kogo uczyć. No mają, bo badania mówią, że mają, tak? Ale szukają wciąż mentora i chcieliby więcej. To zaprzecza trochę temu stereotypowi, że to lenistwo bije z młodszych pokoleń, tak? Absolutnie się z tym nie zgadzam. Nie widzimy tego w biznesie, nie pokazują tego badania. Potrzebujemy, to dalej też z raportu można wyczytać, że sporo firm deklaruje, że nie ma formalnej ścieżki sukcesji do ról liderskich w organizacji. Oznacza to, że przynajmniej może to oznaczać, że jest taka część organizacji, która ad hoc deleguje pracowników do ról liderskich. Bez przygotowania, bez wsparcia, bez programów sukcesji, bez programu uczenia umiejętności liderskich. No i nie jestem wtedy zaskoczona tym, że człowiek, który nie ma przygotowania do tej roli, wkracza w nią i chaotycznie, według najlepszej woli, według najlepszych intencji, ale jednak na czuja zarządza no też różnicami międzypokoleniowymi między innymi.
5: Średnio menadżerowie sobie radzą, jak już ustaliliśmy, z tymi różnicami międzypokoleniowymi. No to jakie działania mogliby wdrożyć, żeby jednak jakoś tym zarządzić?
7: Przede wszystkim młodzi sami odpowiadają na to pytanie w raporcie. Mówią, potrzebujemy jasnych zasad, potrzebujemy nie tyle instruktażu prowadzenia za rękę, ale potrzebujemy partnerskiej rozmowy, która poda nam oczekiwania twoje, menadżerze, na początek naszej współpracy, znawiguje, w którą stronę mamy iść, czego ty ode mnie oczekujesz, jak ma wyglądać nasza praca, trochę takiego kontraktu na początek, tak? My od lat obserwujemy, ja jako też psycholog pracujący w biznesie od lat, obserwuję to, że brakuje trochę takiego początku, który jest standardowy dla wielu innych przestrzeni życia publicznego, a w biznesie jakoś o nim zapomniano. Podpisujemy kontrakt formalny, ale nie podpisujemy w cudzysłowiu takiego kontraktu dotyczącego tego, jak my mamy ze sobą współpracować, czego ja od ciebie oczekuję, pracowniku, jak ja się komunikuję, co ci dam, czego będę potrzebował na co dzień, kiedy i z czym możesz do mnie przyjść, a z czym chciałbym, żebyś sobie radził sam. I między innymi tego potrzebują młodzi, to deklarują w naszym badaniu, a menadżerowie zbyt rzadko to pytanie zadają i zbyt rzadko się później, jak to mówimy, follow-upują w tym obszarze, tak? Brakuje tego takiego regularnego feedbacku i obie strony tego potrzebują. Z obu stron potrzebna jest ta informacja zwrotna.
5: Wróćmy do tego, o czym mówiliśmy na początku naszej rozmowy. Do czego źle zarządzane konflikty międzypokoleniowe w firmie mogą doprowadzić? Jakie mogą być ich skutki?
7: Zazwyczaj do odejść, do wysokiej rotacji, do bardzo dużych trudności z employer brandingiem,
5: czyli
7: wizerunkiem firmy.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Tych ludzi rozważałoby odejście z pracy właśnie z powodu tych nieprzezwyciężonych różnic pokoleniowych. A może te różnice przynoszą firmom korzyści?
3: Oczywiście, że tak.
2: Duże?
3: Bardzo duże. I ja bardzo otwarcie i głośno od kilku lat o tym mówię i cieszę się, że pan o to pyta, bo moim zdaniem od tego powinniśmy budować narrację o tych różnicach pokoleniowych. Tak jak powiedziałam, potrzebujemy do efektywnych zespołów synergii, niejednorodności. I międzypokoleniowe zespoły również gwarantują nam taką synergię. Zetki wnoszą technologie, cyfryzację, kreatywność, dynamikę.
2: Inne podejście do pracy.
3: Inne podejście do pracy. Tak, ale
2: balance.
3: Też nawet w takich umiejętnościach biznesowych, tak? Oni naprawdę są nam potrzebni do tego, żebyśmy widzieli szerzej pewne zagadnienia. Z kolei starsze pokolenia wnoszą doświadczenie, wiedzę, kompetencje. Oni, młodsi, tego szukają. Nie możemy budować zespołów stworzonych tylko z młodszych, bo będzie nam brakowało ekspertyzy, ale też nie możemy budować tylko oparciu o ekspertyzę, wiedzę i doświadczenie, bo zabraknie nam świeżości, nowości, otwartości na zmianę i też takiego challenge'owania siebie nawzajem, prowokowania siebie do ruchu w biznesie. Tak.
2: Bardzo dziękuję. Agnieszka Czarnecka, Hejs Poland była naszą gościnią. Dzięki za rozmowę.
3: Dziękuję serdecznie.
4: Jest godzina 14.43, to popołudniowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz. Na początku sytuacja na rynku finansowym. Warszawska giełda dziś traci. Indeks WIG i WIG20 spada o około 0,6%. Waluty są umiarkowanie stabilne. Kurs euro wynosi 4,38 zł. Kurs dolara 3,91 zł. A cena franka szwajcarskiego 4,69 zł. Ropa Brent aktualnie po $105 za baryłkę. Jest to wzrost o 4% w dniu dzisiejszym. Śledzimy też sytuację na rynku papierów skarbowych. Rentowności polskich obligacji 10-letnich wzrosły dziś do 6,38%. A moją gościnią jest pani Marta Schneider z Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chrustny, postawił zarzuty 4 spółkom z grupy kapitałowej Google. Podkreśla, że koncern nie podjął z większością wydawców umów na korzystanie z ich publikacji. To jest początek obalania dominacji Big Techów na rynku informacji i cyfrowej reklamy, czy tylko takie ugryzienie komara?
5: W Polsce to zdecydowanie początek takich działań. Jest ważny krok i informacja, którą wypuścił świat UOKiK, pokazuje zdecydowane działania sprzeciwiające się praktyką. Natomiast nie są to pierwsze takie działania w skali europejskiej. Podobne praktyki, podobne postępowanie prowadził już francuski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tam postępowania od 2019 roku toczyły się w sprawie bardzo podobnej, też dotyczącej praw pokrewnych wydawców prasy, którzy mieli konflikt z Googlem, nie byli w stanie zakończyć tych negocjacji. Tam najpierw Google został zobowiązany do prowadzenia negocjacji w dobrej wierze. Tych zobowiązań nie wypełnił, w związku z czym organ nałożył na nich karę i zobowiązał do w kolejnej decyzji do podjęcia stosownych działań, do wykonania tych zobowiązań z prawa autorskiego, których również nie wypełnił. I została na niego nałożona kolejna kara, w sumie tam ta pierwsza 500 milionów euro, druga 250 milionów euro. Teraz obecnie postępowanie, które toczy się przed polskim urzędem, grozi Google'owi karą 10% przychodów. Zobaczymy, czy i kiedy to postępowanie dojdzie do skutku.
4: No bo prawo, które obowiązuje, to jest nowelizacja prawa autorskiego z 2024 roku, które nakazuje to takie równe siąście do stołu i dyskusje z nadawcami, wydawcami właściwie na korzystanie z utworów, publikacji objętych prawem autorskim. I tutaj Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów konkluduje, że Google mimo podejmowania tych negocjacji, zresztą to w odpowiedzi firmy też wybrzmiewa, że podkreśla, że podpisała umowy z wieloma wydawcami, że te rozmowy się toczą i

0: tak dalej, ale UOKiK uważa, że te negocjacje nie toczą się w prawidłowy sposób, że ta pozycja monopolistyczna Big Techu jest zbyt duża.
1: Tak, zgadza się. Polskie wdrożenie tej dyrektywy zakłada konieczność przekazania wydawcy konkretnych informacji dotyczących wynagrodzenia, ustalenia tych warunków, ale też konkretnych informacji, które będą informować o sposobie, w jakim to wynagrodzenie dla wydawców, dla twórców było wyliczone. I na tym tak naprawdę polega problem, że w polskiej sprawie, że Google tych informacji nie udziela, to mamy tutaj do czynienia właśnie z tą asymetrią informacji, o której mówi urząd. No i stwierdza, że podczas gdy posiadanie tak dużej pozycji rynkowej, pozycji dominującej, jaką te spółki Google prawdopodobnie posiadają, jest to zwolone, no to już potem działania, które będą w ten sposób szkodzić, nie są dozwolone.
0: Czyli sam fakt prowadzenia negocjacji, podpisywania umów nie świadczy o tym, że to prawo jest realizowane we właściwy sposób, wystarczający sposób, tak?
1: Tak. Z tego komunikatu możemy przeczytać, że wydawcy nie mieli nawet możliwości zweryfikowania, czy te sposób, w jaki te wynagrodzenia są wyliczane przez Google, czy zaproponowanie jakiejś swojej własnej alternatywy, która byłaby poparta danymi, którymi być może dysponują. Nie mieli takiej możliwości. Google po prostu narzucił im warunki, które sam uznał za właściwe. To jest ten problem, który UOKiK tutaj dostrzegł.
0: Czyli nawet ta liczba podpisanych porozumień, umów, tam była mowa chyba o 70 wydawcach z Polski, to może wcale nie być duża liczba, czy nie może świadczyć o tym, że to nie wszyscy wydawcy są traktowani fair?
1: Tak. Z tego komunikatu UOKiK-u czytamy, że większość wydawców wręcz tych umów, te umowy nie zostały zawarte, a te, które zostały, no, nie udostępniają informacji, które prawo zobowiązywało Google'a do udostępnienia.
0: Rozumiem, że tutaj jest element takiej nierównej gry rynkowej, bo UOKiK zajmuje się różnymi branżami i tutaj jest ta asymetria w potędze finansowej i takiej międzynarodowej także. I nadużywanie tej pozycji dominującej, ale chyba też uderza to w jakieś wartości, które wykraczają poza sam interes taki rynkowy i tego, to jak się prowadzi interesy w danej branży. Akurat tu mamy do czynienia z branżą medialną. O co tak naprawdę toczy się gra?
1: Tak, zdecydowanie. To nawet, co ciekawe, UOKiK sam porusza w swoim komunikacie, podkreślając to znaczenie niezależnej i pluralistycznej prasy dla funkcjonowania demokracji, też tego, że świadomość, że media są takim biznesem, który z jednej strony tworzy treści, które wpływają na odbiorców, obywateli, kształtują ich postrzeganie świata, decyzje wyborcze, światopoglądowe, no a z drugiej strony jest to jakieś przedsiębiorstwo, jest to biznes, który potrzebuje wypłacać honoraria swoim autorom, którzy tworzą treści, i to niezależność finansowa jest, można tutaj postrzegać jako taki warunek konieczny też tej niezależności i pluralizmu treści. A Google, uzależniając jeszcze bardziej wydawców prasowych od siebie, odciąga konsumentów treści medialnych od dziennikarzy, od tych osób, które rzeczywiście wykonują tą rzetelną pracę i doświadczają, dostarczają informacje, może też wpływać na sposób, w jaki obywatele pozyskują te informacje i konsumują. I ten pluralizm w takim sensie ekspozycyjnym, który wraz ze wzrostem nowych technologii staje się coraz bardziej istotny. I po prostu ograniczenie dostępu do różnorodnej, jakościowej, wartościowej, rzetelnej prasy w tym przypadku.
0: I ogranicza prawo do korzystania z demokracji w jakimś sensie, prawda? Big Techy monetyzują treści jakościowe, które są wytwarzane nakładem finansowym wydawców i nie dostają za to odpowiedniego zwrotu. Tymczasem big techy są w stanie zmonopolizować praktycznie rynek reklamy cyfrowej. Joanna Sosnowska z Gazety Wyborczej podaje, że średnio wydawcy technologiczni w Stanach Zjednoczonych stracili w ostatnim czasie 58% ruchu, a rekordziści nawet 90%. To jest ten rodzaj oddziaływania na rynek, jaki ta wielka firma reprezentuje. Czy w takim razie działania Urzędu Antymonopolowego Polskiego mogą być skuteczne i mogą być dotkliwe? To znaczy, czy to działanie ma sens zmienić, ma szansę zmienić rzeczywistość i ma szansę stać się uciążliwa dla tej wielkiej firmy?
1: Musimy liczyć się z tym, że takie postępowania są bardzo skomplikowane i długotrwałe. Urząd wydaje jedną, dwie decyzje rocznie dotyczące nadużywania pozycji dominującej i to już jakoś pokazuje, jak długo po prostu trwają te postępowania. Przykładowo w sprawie Allegro decyzja, która też dotyczyła nadużywania pozycji dominującej, takiej z ostatnich lat, od momentu wydania informacji urzędu o wszczęciu tego postępowania, tak jak teraz mieliśmy w przypadku w sprawie Google'a, do zamknięcia tego postępowania minęły 3 lata, więc możemy się spodziewać, że to trochę potrwa. Te kary, tak jak mówiłam, mogą wynosić 10% przychodów przedsiębiorcy. Potem możliwe jest jeszcze oczywiście odwołanie się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Może to potrwać, ale to, na co możemy liczyć, to, że polski urząd, występując na podobną ścieżkę jak francuski organ i też gdzieś w tle mamy jeszcze postępowania Komisji Europejskiej dotyczące podobnych praktyk, też z wykorzystaniem sztucznej inteligencji czy z wykorzystaniem treści prasowych przez sztuczną inteligencję Google'a, że taka skumulowana europejska odpowiedź może być czymś, co rzeczywiście przyniesie jakieś realne skutki i być może właśnie widzimy jakąś praktykę na poziomie europejskim, która się wykształca.
0: To jeszcze, jeśli mogę prosić o krótką odpowiedź na pytanie, po czyjej stronie będzie większa trudność w tym postępowaniu? Kto będzie musiał włożyć więcej wysiłków w udowodnienie swojej racji? UOKiK, żeby udowodnić, że Google jest dominujący, czy Google, żeby udowodnić, że tego nie robi?
1: Tak, prawdopodobnie urząd będzie musiał wykonać dużo pracy, żeby przedstawić w przekonujący sposób, taki, który też utrzymałby się potem w sądzie, że raz pozycja dominująca jest, ale przede wszystkim to, że ta pozycja była nadużywana.
0: Dziękuję serdecznie. Pani Marta Schneider, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
2: To jest powtórka.

0: Reklama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Reklama.
2: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
3: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
4: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
5: Widać tam różnicę na korytarzach? Na przykład w czasie przerwy?
2: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Kolejne szkoły podejmują prewencyjną decyzję o odwołaniu piątkowych zajęć. To po ostatnich atakach w jednej ze szkół w gminie Wyszków zginęła 37-letnia woźna. Policja zatrzymała też 17-latka, prawdopodobnie autora udostępnionego w internecie filmu grożącego atakiem w szkole w Przasnyszu. Bratysława i Moskwa wznawiają dyplomatyczne relacje wojskowe po 4 latach przerwy. Minęła 23. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Władze Legionowa na Mazowszu zdecydowały o prewencyjnym zamknięciu w piątek 2 szkół podstawowych nr 3 i 7. Urząd Miasta informuje, że placówki te znalazły się na liście związanej z internetowym wyzwaniem, które może wiązać się z zagrożeniem dla życia i zdrowia uczniów i nauczycieli. Dodatkowo w innych gminach i powiatach nieczynne będą szkoły średnie. Tak będzie m.in. w powiecie pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim. Szkoły i przedszkola zamknięte też będą w Piasecznie. W Górze Kalwarii wystosowano apel do rodziców, by w piątek dzieci pozostały w domach. Urzędnicy jednocześnie uspokajają, że nie ma potwierdzenia realnego zagrożenia. To prawdopodobnie sterowana panika, mówi w rozmowie z TOK FM ministra edukacji Barbara Nowacka.
8: Dostajemy liczne sygnały o na pewno panice. Wydaje się, że sterowanej, bo rozprzestrzenia się to bardzo mocno. Samorządy niektóre podejmują decyzje o zamykaniu swoich placówek. To, co możemy powiedzieć, to, że służby obiecały wzmocnić patrole pod każdą szkołą. Jeżeli ktoś słyszy o niepokojącym sygnale, bardzo proszę, by informował policję. Widzimy masową manipulację też w sieci, podsycanie nastrojów paniki, więc bardzo proszę o rozwagę. Każdy komunikat, który będzie ze strony służb, trzeba po prostu przestrzegać i tam informować.
7: W ciągu ostatnich dni doszło do 2 ataków nastoletnich nożowników w szkołach na terenie województwa mazowieckiego. W jednym z tych ataków w szkole w Leszczy-Dole-Nowinach w gminie Wyszków zginęła 37-letnia kobieta, pracownica szkoły. Napastnik, 15-latek, został zatrzymany. Jak podkreślają śledczy, teraz trzeba będzie ustalić m.in., czy będzie mógł on odpowiadać za zabójstwo jako osoba dorosła. Władze gminy Wyszków również poinformowały, że wszystkie szkoły podstawowe, publiczne i niepubliczne na terenie gminy będą w piątek zamknięte. Zarzuty m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób usłyszał 19-latek, który w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły. Nastolatek miał też przy sobie plecak, w którym znajdowały się materiały wybuchowe. Śledczy kierują też do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Jakuba Z. na 3 miesiące. Policjanci z Mazowsza zatrzymali też 17-latka, który jest prawdopodobnie autorem filmu grożącego atakiem w liceum w Przasnyszu. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym sztucznie zniekształcony głos zapowiada atak na szkołę. Padają też groźby skierowane bezpośrednio do jednej osoby. Policję powiadomił nauczyciel, który informację o wypowiedziach 17-latka otrzymał od innych uczniów. Pojawiający się w związku z ostatnimi atakami motyw domniemanego internetowego wyzwania mającego namawiać młode osoby do ataków badają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Za 2 tygodnie na kolejnym posiedzeniu Sejm może przegłosować 2 projekty dotyczące aborcji. Projekty poparła nadzwyczajna komisja, zwołana nagle po ponad 2 latach przerwy. Chodzi o regulacje, które uzyskały akceptację całej koalicji, w tym konserwatystów z PSL-u i Polski 2050, co gwarantuje, że zostaną przegłosowane przez Sejm. Liczę, że dowieziemy te projekty, że obie ustawy niebawem trafią na biurko prezydenta, dodaje pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy.
9: To będzie taki moment, w którym będziemy w okolicy, no niestety, i czarnego poniedziałku, bo właściwie cały październik to jest historia protestów kobiet. masowych protestów na ulicach, no i przede wszystkim rocznica tego haniebnego wyroku, który także jedną z tych ustaw chcemy odwrócić. Potem jeszcze w tej komisji zostaną dwa projekty, projekt Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, czyli przerywanie ciąży do 12 tygodnia i nimi także chcemy się zająć, więc to nie są dwa ostatnie projekty, którymi się zajmujemy. Decyzja będzie należała do pana prezydenta. Mam nadzieję, że wsłucha się w głos przede wszystkim Polek, które dzisiaj ciąże po prostu przerywają w bardzo różnych warunkach.
7: Katarzyna Kotula dodaje, że wznowienie prac komisji nad projektami aborcyjnymi, która nie zbierała się przez 2 lata, ale była cały czas opłacana z pieniędzy podatników, jest efektem nacisków, jakie na liderów obecnego obozu rządzącego coraz mocniej wywierały polityczki koalicji, które tak jak i wiele innych kobiet w Polsce miały już dość czekania. Słowacja i Rosja po 4 latach przerwy wznawiają wojskowe stosunki dyplomatyczne. Informację potwierdziło słowackie Ministerstwo Obrony, które poinformowało o wyjeździe do Moskwy 2 oficerów. Bratysławę ma odwiedzić z kolei doświadczony oficer rosyjskiej marynarki wojennej, który pracował wcześniej w Rzymie, a ostatnie lata spędził w Moskwie. Opozycja mówi o bardzo złej decyzji i ostrzega przed przybyciem rosyjskiego szpiega. O wznowieniu prac ataszatów wojskowych rozmawiali w maju w Moskwie słowacki premier Robert Fico i przywódca Rosji Władimir Putin. Portal Actuality przypomina, że rosyjski atasze wojskowy ostatni raz był w Słowacji 4 lata temu. Po agresji Rosji na Ukrainę rząd Edwarda Hegera wydalił go z Bratysławy wraz z innymi dyplomatami. Z kolei w Moskwie zakończył wtedy misję słowacki atasze wojskowy. I na koniec informacji, coraz większe zainteresowanie szkoleniami wojskowymi w gotowości, ale też cywilnymi warsztatami organizowanymi przez organizacje czy NGOsy. W Lublinie warsztaty są organizowane od kilku miesięcy regularnie przez miasto. Lubelszczyzna już kilkukrotnie, podobnie jak Podkarpacie, doświadczyła wyjących w ciągu dnia syren, a jej mieszkańcy niemal codziennie dostają SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w tym o zagrożeniu z powietrza. Prawdopodobnie stąd większe zainteresowanie szkoleniami, a przekazywana jest podstawowa wiedza, podkreśla Dariusz Krzysztofik z Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
10: Żebyśmy wszyscy przede wszystkim zachowali spokój, zeszli z otwartej przestrzeni i to, czy to jest, czy nie jest bezpieczne, to zostawmy do oceny po zdarzeniu.
7: Na szkolenia wojskowe w gotowości właśnie uruchomiono 70 nowych terminów. Tak najwięcej przejaśnień i bez opadów na południowym zachodzie, a w pozostałej części kraju przewaga chmur i miejscowe przelotne opady deszczu. W Karpatach początkowe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą w ciągu dnia od 11 do 15 stopni, chłodniej lokalnie na Podlasiu, tam w okolicach 10 stopni.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

ain't no country club either.

0: Reklama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Reklama.
2: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na twarzy. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach w tych, no... można powiedzieć, piekarnikach.
3: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
2: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
4: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Odwołane zajęcia, działania policji i prokuratorskie śledztwo. Na początek informacji sytuacja po ataku w szkole w gminie Wyszków. W reakcji na serię ataków w szkołach i pojawiający się wątek internetowy. Posłowie przyjęli ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Sejm przyjął też ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju zakaz nocnej sprzedaży alkoholu i zakazującą reklamy alkoholu. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Wszystkie szkoły podstawowe, publiczne i niepubliczne na terenie gminy Wyszków będą w piątek zamknięte. To reakcja na atak 15-latka, który w szkole w Leszczy-Dolenowinach ranił 3 osoby, jedną śmiertelnie. To 37-letnia woźna. Prokuratura zabezpiecza dowody. Śledczy muszą ustalić m.in. czy 15-latek będzie mógł odpowiadać za zabójstwo jak osoba dorosła. Prokuratura podkreśla, że należy najpierw stwierdzić, czy pozwala na to stopień rozwoju psychicznego i dojrzałość emocjonalna nastolatka. Przerażeni obecną sytuacją są rodzice dzieci uczęszczających do szkoły, szczególnie w kontekście pogłosek o rzekomym internetowym wyzwaniu, które ma zachęcać młode osoby do ataków.
7: Myślę, że powinno państwo się bardziej może przyjrzeć temu, co się dzieje w sieci, w jakich grupach oni funkcjonują, co na tych grupach się pisze, bo nie wierzę w to, że skoro to było w Ostrołęce 40 kilometrów dalej, czy tam 60, tu u nas się wydarzyło i są jakieś głosy, że tych ataków mogło być więcej.
6: Sprawą zajmują się też policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, mówi rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska.
8: Mamy informację o tym, że w sieci mógł się pojawić jakiś challenge. Weryfikujemy te informacje. Tak jak powiedziałam, na miejscu są już policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ze względu właśnie na to, co pojawiło się w sieci, weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy.
6: Przypomnę, również w środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. Miał za sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty. Również w środę w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje zrobić coś złego w szkole. Policja podała, że podczas przeszukania zabezpieczyła saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się dwa noże. Śledczy zabezpieczyli też jego telefon komórkowy, którym natrafiono na wyszukiwania informacji o planowanym ataku. Jak informują też lokalne media, również w Przasnyszu policja zatrzymała nastolatka, który za pośrednictwem internetowego nagrania miał namawiać do kolejnych ataków. Ostatnie dramatyczne wydarzenia w szkołach były też powodem przyspieszonych prac w Sejmie nad ustawą pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie, którą Sejm uchwalił. Nowelizacja jest też odpowiedzią na styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego do pierwszej wersji przepisów w tej sprawie. Zgodnie z nowelizacją sądy i właściwe organy będą mogły wydawać nakazy dotyczące treści w internecie. Chodzi o sytuację, gdy w sieci pojawiają się treści niezgodne z prawem, na przykład związane z przestępstwami, nienawiścią czy oszustwami. Rejestr wykorzystywanych do rozpowszechniania nielegalnych treści stron internetowych będzie prowadził prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Od decyzji będzie można odwołać się do Sądu Powszechnego, który sprawdzi, czy dana treść rzeczywiście narusza prawo. Dlatego też nakazy nie będą wykonywane automatycznie przed możliwością ich zakwestionowania w sądzie. W szczególnie pilnych przypadkach jednak decyzją organów może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Prokuratorzy, Policja, Krajowa Administracja Skarbowa oraz Straż Graniczna będą mogli występować o szybkie blokowanie treści naruszających prawo, w tym związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, kradzieżą tożsamości, oszustwami czy naruszeniami praw autorskich. Nowelizacja trafi teraz do Senatu. Sejm uchwalił też ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju zakaz nocnej sprzedaży alkoholu i zakazującą reklamy alkoholu. Za przyjęciem ustawy głosowało 400 posłów, przeciw było 29, a od głosu wstrzymało się 4 posłów. Ustawa zakłada m.in. wprowadzenie nocnej prohibicji w całym kraju od 22 do 6 rano, przy czym z zakazu mają być wyłączone m.in. lokale gastronomiczne i lotniska. Regulacje przewidują również całkowity zakaz reklam i promocji. produkcji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Za jego złamanie będzie grozić grzywna od 30 tysięcy do 1 miliona złotych lub kara ograniczenia wolności. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham zaproponował niemieckiemu kanclerzowi Friedrichowi Mercowi współpracę z Niemcami przy budowie myśliwca szóstej generacji. Deklaracja ta padła podczas pierwszej oficjalnej wizyty szefa brytyjskiego rządu w Niemczech. Niemieckie media opisują ofertę Burnhama jako niespodziewaną. Burnham i Merz wymienili się też dokumentami ratyfikacyjnymi nowego niemiecko-brytyjskiego traktatu o przyjaźni zawartego w lipcu ubiegłego roku. Na Ziemię powróciła czteroosobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach misji Crew 12. Dwoje Amerykanów, Francuzka i Rosjanin spędzili w kosmosie 237 dni. Jak wylicza NASA, podczas blisko 8-miesięcznej misji ekipa wykonała dziesiątki eksperymentów i prowadziła badania naukowe dotyczące m.in. komórek macierzystych, hodowli kryształów w kosmosie i zachowania ludzkiego organizmu w warunkach mikrograwitacji. A tydzień temu na stację poleciała kolejna czteroosobowa grupa. Kanadyjska pisarka Anne Carson została laureatką Literackiego Nobla. Jest autorką kilkunastu książek, z których w Polsce ukazały się Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego i Piękno męża. Jak mówi profesor Żaneta Nalewaj-Turecka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, autorka była od 2 lat wymieniana w gronie faworytek do tej nagrody.
9: Nie pamiętam już, czy rok temu, czy 2 lata temu na pytanie o typ miałam pierwsze jednoznaczne wskazanie, że będzie to Anne Carson. Wtedy się pomyliłam, ale ogromnie się cieszę, że doczekaliśmy takiego werdyktu.
6: Anne Carson jest drugą kanadyjską laureatką Literackiego Nobla po Alice Munro, nagrodzoną w 2013 roku. Tak najwięcej przejaśnień bez opadów na południowym zachodzie, a w pozostałej części kraju przewaga chmur i miejscowe przelotne opady deszczu. W Karpatach początkowe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą w ciągu dnia od 11 do 15 stopni. Chłodniej lokalnie na Podlasiu, tam w okolicach 10 stopni.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek, a gościem jest pan dr Arkadiusz Nyzio, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: We wtorek rano funkcjonariusze Federalnego Urzędu Kryminalnego zatrzymują w Niemczech człowieka, który od 1998 do 2005 roku stał na czele Federalnej Służby Wywiadowczej, a potem był sekretarzem stanu w niemieckim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. August Hanning jest podejrzany o szpiegostwo. Razem z nim chyba jest jeszcze aresztowany Manfred D., który przez kilkanaście lat był szefem biura kolejnych prezydentów BND, czyli Federalnej Służby Wywiadowczej. No, sprawa, która chyba wstrząsnęła opinią publiczną na pewno w Niemczech, myślę, że w całej Europie, a być może na świecie. Ale ja bym zaczął trochę od ustalenia tego, co wiemy. I od ustalenia pewnych definicji, bo jeżeli zajrzymy do słownika, to w, na przykład w pańskiej analizie szpieg to jest ktoś, kto pracuje dla obcej służby, a tu mamy kogoś, kto według prokuratury kupował tajne dokumenty od swojego dawnego podwładnego, żeby zarobić na doradztwie. No więc być może nie szpieg, może handlarz informacją po prostu, który miał świetnych konsultantów.
11: Infobroker, tak. Rzeczywiście, to jest jedna sprawa. Znaczy, jeżeli operował w ramach swojej aktywności komercyjnej, w ramach przedsięwzięcia konsultingowego w wiadowni gospodarczej, firmy doradczej, tam był zaangażowany w cały szereg różnych biznesów. I jeśli korzystał w ramach tych swoich przedsięwzięć komercyjnych z informacji wywiadu, z informacji klauzulowanych, to jest czyn zabroniony sam w sobie, opatrzony odrębną klasyfikacją karną. Ale tam mamy również podejrzenia, że nie tylko używał sobie tych materiałów do tego, żeby móc pochwalić się swoim kontrahentom dobrym dostępem do wartościowych informacji, ale także, że utrzymywał kontakty, i teraz nie jest do końca jasne, z jaką liczbą służb reprezentujących jakie odcinki geograficzne czy merytoryczne, ale z tego, co do tej pory wiemy, to wyglądałoby na to, że przynajmniej z dwiema służbami, czy dwoma podmiotami.
10: Dla których przygotowywał analizy.
11: Wiemy na pewno, że przygotował, na pewno zdaniem niemieckich śledczych, bo oczywiście sprawa jeszcze będzie bardzo długo się toczyć, więc na razie niczego nie możemy przesądzać. Natomiast rekonstruując te informacje, które podawały w ostatnim czasie niemieckie media, to wygląda na to, że przygotował przynajmniej jedną analizę dla zewnętrznego odbiorcy o statusie służby wywiadowczej, bazując na materiałach uzyskanych od Manfreda D., czyli swojego dawnego współpracownika, bardzo dobrze umiejscowionego właśnie w samym centrum Bundesnachrichtendienst. Tu jest interesujące pytanie, czy on zdążył tę analizę przekazać.
10: Czy ona dotarła do adresata?
11: Zgadza się. Tego na ten moment jeszcze śledczy niemieccy, a przynajmniej dziennikarze, którzy dotarli do informacji, którymi dysponują śledczy niemieccy, tego jeszcze nie ustaliliśmy.
10: A gdyby to było w Polsce, czy w Polsce konieczny jest ten fakt dotarcia do adresata, żebyśmy mówili o przestępstwie?
11: Nie, sam fakt zgłoszenia gotowości do pracy na rzecz obcego wywiadu jest spenalizowany.
10: Czyli to pewnie byśmy musieli się wgryźć w teorię prawa, ale mamy powiedzmy działanie typu mentus reus i act rea, tak? Czyli powiedzmy winna głowa i winny czyn, czyli w pewnym momencie wystarczy, czy w pewnych kategoriach wystarczy, że chodzi nam coś po głowie, w innych konieczne jest dokonanie czynu zabronionego.
11: Samo myślenie o tym, że byłoby fajnie szpiegować przeciwko mojemu państwu, jakkolwiek naganne moralnie czy etycznie, tak oczywiście samo myślenie nie jest penalizowane, musi przyjąć jakąś postać skonkretyzowaną. Więc jeżeli wychodzimy z inicjatywą, taką instytucję, taką sytuację nazywamy w doktrynie oferenctwem. Jeżeli wychodzimy z inicjatywą, nawiązujemy kontakt, mówimy, będziemy pracować, ale jeszcze to nasze pracowanie nie ziściło się w postaci jakichś namacalnych efektów pracy, to sam ten fakt nawiązania owej relacji jest penalizowany.
10: Mówimy o potencjalnej współpracy czy przygotowaniu analizy dla obcego aparatu bezpieczeństwa.
11: Tak.
10: No i pewnie w naszej części geograficznej od razu nam się zapala lampka i mówimy Moskwa.
11: Zgadza się.
10: Ale przecież nie mamy jeszcze potwierdzone.
11: Nie mamy, co więcej, jest bardzo zaskakująca informacja, którą podał chyba jako pierwszy Spiegel. Mianowicie, ja wczoraj próbowałem zrobić taką rozpiskę, rozeznać się w kontaktach biznesowych naszego głównego bohatera i pospekulować trochę tak na własny użytek, jakie to mogły być odcinki działania. No i muszę przyznać, że informacja, którą podał później Spiegel, mnie zaskoczyła, bo akurat o tym kierunku nie myślałem. Mianowicie pojawia się Azerbejdżan. Informacje podawane przez niemieckich dziennikarzy wskazują, że Rosja nie była tym odbiorcą. Tam expressis verbis wskazano, że nie chodzi o Rosję i na dalszym etapie pojawił się właśnie Azerbejdżan. Tylko pytanie brzmi,
10: czy to był końcowy użytkownik?
11: Dokładnie tak, tak.
10: Czy w tego rodzaju sprawie, jako opinia publiczna, jako zwyczajni konsumenci informacji, mamy szansę dotrzeć do tego, co się wydarzyło? Czy kiedy mamy takie wydarzenie na najwyższych szczeblach, to pewnie dostaniemy tylko odpryski informacji?
11: Nie, myślę, że nie dostaniemy tylko odprysków. Sprawa jest absolutnie bezprecedensowa, nie tylko jeśli chodzi o Niemcy, ale jeśli chodzi w ogóle o aparaty wywiadowcze państw zachodniej hemisfery, państw naszego kręgu kulturowego. Takie rzeczy się po prostu nie dzieją. I pamiętajmy jeszcze, że BND ma na swoim koncie również bardzo poważną wpadkę. Karstena L. sprawa, która by the way ciągle się toczy sprzed kilku lat. To średniego szczebla przedstawiciel BND, który pracował na odcinku sygintowym, czyli przechwytywania informacji, to się nazywa wywiadem elektronicznym albo wywiadem sygnałowym. Bardzo głośna sprawa dotycząca pracy na rzecz FSB, która zakończyła się ogromnym skandalem w roku 2022, kiedy wybuchła, i 2023, kiedy proces ruszył. No i do dzisiaj ona generuje ogromne kontrowersje. Tak więc myślę, że Niemcy będą tym bardziej zdeterminowani, żeby wyjaśnić opinii publicznej, jak to się mogło stać. I to jeszcze jedna jest kwestia bardzo istotna w tym kontekście. To znaczy, kiedy mówimy o tej poprzedniej sprawie szpiegowskiej, jeszcze nie udowodnionej w sensie formalno-prawnym, karnoprocesowym, to tam mówimy o aktywności, która miała trwać kilka tygodni. I mówimy o middle management, o ważnej osobie, ale na średnim szczeblu. Tu mówimy o byłym szefie, a także o osobie z samego centrum struktury BND i o aktywności szpiegowskiej, a przynajmniej dotyczącej wynoszenia niejawnych informacji, która trwała około dekady. W związku z tym, jeżeli mówimy o tak ogromnym przedsięwzięciu, o tak poważnym problemie, to myślę, że Niemcom zależeć będzie na tym, żeby to wyjaśnić do spodu. I jakkolwiek nie mam żadnych wątpliwości, że nie dowiemy się oczywiście wszystkiego. Tak myślę, że powstaną bardzo rozległe reportaże, będzie sporo wywiadów prasowych, być może jakieś wspomnienia opublikowane. Myślę, że dowiemy się sporo.
10: Zimna wojna pokazała, że sporo osób funkcjonowało dla idei. Tutaj mamy przypadek kogoś, kto na razie wydaje się czynił to dla zysków materialnych. Czy da się określić, który rodzaj zdrady jest gorszy? Czy ta bardziej romantyczna, czy ta czysto ekonomiczna?
11: Dobre pytanie, tak filozoficzne bym powiedział. Myślę, że wszystkie są równie niebezpieczne. Jeśli chodzi o tę zdradę, która jest motywowana finansowo, to przynajmniej, jak spekulując, można, powiedzmy, dysponować jakimiś bardziej twardymi przesłankami, które powinny nas wyczulić na aktywność jakiejś osoby. Czy ktoś ma skłonność do hulaszczego życia, czy lubi żyć ponad stan, czy fantazjuje o tym, żeby mieć jacht, a może chce mieć większy jacht, bo jeden już ma. Więc to pewnie można jakoś w sposób bardziej ustrukturyzowany, sformalizowany monitorować aktywność, ruch na kontach bankowych, transfery finansowe, hulaszczy tryb życia i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś komuś kiełkuje w głowie taka właśnie motywowana ideowo zdrada i on tego nie manifestuje zewnętrznie, to być może trudniej byłoby bez tej jakby fizycznej manifestacji tego rodzaju podejście zidentyfikować. Tak szybko spekulując, ale myślę, że nie ma lepszej i gorszej zdrady. Wszystkie są fatalne. Ja patrzę po prostu z perspektywy wykrywczej.
10: Gościem jest pan dr Arkadiusz Nyzio, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Mówimy o sprawie byłego szefa wywiadu niemieckiego. Ktoś powie, no dobrze, każdy szef kiedyś staje się byłym szefem i z czegoś musi żyć. No, z czego żyje szef wywiadu po tym, kiedy jest na emeryturze? Z wiedzy, którą nabył, z wiedzy o państwach, z wiedzy o ludziach. Gdzie przebiega taka granica? Gdzie kończy się doradztwo, a zaczyna ryzyko wywiadowcze? I czy w ogóle ktoś w Polsce na przykład tej granicy pilnuje?
11: To już jest bardzo poważny temat w Niemczech. Jeden z większych wątków związanych z tą aferą, z tym skandalem. Mianowicie pojawia się pomysł wprowadzenia pewnej karencji, jeśli chodzi o to, co mogą robić byli szefowie służb wywiadowczych po tym, jak odejdą ze stanowiska. Bo to, że oni często trafiają do różnych innych części aparatu administracji publicznej, najczęściej do czegoś związanego z bezpieczeństwem, to jest dosyć standardowa praktyka. Do dyplomacji na przykład, to jest częsty kanał. Poprzedni, nie obecny, tylko poprzedni prezydent BND właśnie pełni funkcję ambasadorską. To się zdarza. Więc tutaj nie mówimy raczej o sektorze publicznym, chociaż też są pewne wątpliwości, w jakie miejsca powinni trafiać, w jakie może niekoniecznie, ale administracja publiczna to jest jednak jeden odcinek. Ale te właśnie przedsięwzięcia komercyjne, to jest bardzo poważna sprawa. Więc niewątpliwie budzi to ogromne kontrowersje. Tak jak pan powiedział, istnieje jakby pokusa czy ryzyko związane z tym, że te informacje i doświadczenie mogą się przydać po prostu. Nawet jeżeli nie wiąże się to z wypływaniem informacji niejawnych, no to może tworzyć pewne dwuznaczne sytuacje. Może gdzieś zahaczać o lobbying, może gdzieś zahaczać o jakieś sprawy około korupcyjne. Jest to niewątpliwie dwuznaczne i niepokojące. Nie jest to uregulowane obecnie w Niemczech i właśnie mam nadzieję, że tego rodzaju sprawa wymusi debatę w tym kierunku. W Polsce również tego rodzaju sprawa nie jest prawnie określona i nie ma też w tym zakresie ugruntowanej praktyki. Ja w ogóle wielokrotnie zwracałem uwagę na to, że my zupełnie zrezygnowaliśmy z racjonalnego zagospodarowywania byłych szefów służb specjalnych. Oni odchodzą i jeśli nie trafiają bezpośrednio od razu w jakieś inne miejsce, to na przykład jakiejś spółki energetycznej, strategicznej, na doradcę bezpieczeństwa czy czegoś podobnego, no to właściwie państwo mówi, dzięki, było nam miło, do zobaczenia. Niektórzy odnajdują się gdzieś tam w polityce czy na obrzeżach, inni zajmują się aktywnością publicystyczną, inni kompletnie gdzieś tam przepadają, nawet niespecjalnie piszą jakieś wspomnienia. Tak więc myślę, że to powinien być taki wake-up call powinniśmy coś z tym zrobić i mam na myśli nie tylko Polskę, ale szerzej nasz krąg kulturowy.
10: 3 lata temu polski ustawodawca zaostrzył kary za szpiegostwo, bodaj aż do dożywocia.
11: Zgadza się.
10: Pan chyba wspominał o tym, że to jest takie trochę myślenie magiczne. Czy ta sprawa Haninga coś w tym poglądzie zmieniła? Czy kara odstrasza, czy kontrwywiad?
11: Kontrwywiad, zdecydowanie kontrwywiad. Mówiąc to, nie, w żadnym razie nie twierdzę, że protestowałbym, gdyby kary za szpiegostwo zostały podniesione. Poczucie sprawiedliwości takie społeczne to jest ważna kwestia. Wielu komentatorów życia publicznego oburza się, dlaczego szpiedzy złapani w Polsce otrzymują tak niskie wyroki. Nie miałbym nic przeciwko temu, gdybyśmy podnieśli jeszcze te słupki wyżej. W porządku, nie ma sprawy, tylko twierdzę coś innego. Że to nie rozwiązuje problemu. Jeśli mówimy o szpiegostwie w cudzysłowie profesjonalnym, to mówimy o zawodowcach, mówimy o ludziach przeszkolonych, wyposażonych, którzy są przekonani, że im się uda. Po prostu. Więc oni nie kalkulują w taki sposób, a grozi mi 8 lat, no to jeszcze do przeżycia. Gdyby mi groziło 15, no to nie, to wtedy już rezygnuję. Oni nie zakładają, że zostaną złapani. Po prostu. A jeśli mówimy o amatorskim czy półamatorskim szpiegostwie czy pseudoszpiegostwie, to ten rodzaj rozumowania z jakąś analizą kodeksu karnego i jakimiś dylematami w zakresie wykładni prawa, ile i w jakiej klasyfikacji czynu mi grozi, to w ogóle nie występuje. A więc żaden z nich nie patrzy na kodeks karny i nie myśli, czy to mi się opłaca, czy nie. Więc ja po prostu nie widzę tych potencjalnych, pożytecznych konsekwencji w postaci wyższej sankcji jako potencjału odstraszającego szpiegów, co podkreślam, nie znaczy, że byłbym przeciw podnoszeniu wysokości sankcji. Możemy podnosić, tylko nie żyjmy złudzeniem, że to rozwiązuje problem.
10: Czy taka sytuacja, czyli że ktoś przez kilkanaście lat wynosi dokumenty, byłaby możliwa w Polsce, nie wiem, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Agencji Wywiadu, czy którejś ze służb wojskowych?
11: Trudno powiedzieć. Jeśli chodzi o ten przypadek niemiecki, to podkreślmy, że na razie nie wiemy, w jaki sposób to było wynoszone. To jest, myślę, jeden z najważniejszych wątków, jeśli chodzi o całą sprawę. Dlatego, że Niemcy będą musieli przedsięwziąć niewątpliwie bardziej wyczerpujące środki ochronne w tym zakresie. Zresztą bardzo współczuję teraz człowiekowi, który kieruje pionem ochrony wewnętrznej BND. Myślę, że ma nieprzespane noce. I tutaj zwróćmy jeszcze uwagę na jedną sprawę. Niemcy już po sprawie Karstena L. sprzed kilku lat zaostrzyli te środki ochronne. Tak? Przy czym tutaj te aktywności, ten okres aktywności szpiegowskiej Manfreda D., który miał wynosić materiały dla byłego szefa BND oraz Karstena L., one się nie pokrywają. Tak więc nie załapał się jeszcze albo już, zależy jak patrzeć, ten epizod szpiegowski, o którym dzisiaj mówimy, na te wzmocnione formy ochronne wprowadzone w BND. Tak więc można mieć nadzieję, że w tym reżimie prawno-organizacyjnym, który przyjęto w BND po tej pierwszej wpadce, bardzo poważnej, ale i tak nie tak ogromnej jak ta, która właśnie wyszła na jaw, no to wynoszenie materiałów będzie trudniejsze. Jeśli chodzi o polskie służby, no to one też mają swoje piony wewnętrzne. I tu jest ciekawy w ogóle wątek dotyczący tego, iż my w ostatnich latach, po 2022 roku, zanotowaliśmy około 100 przypadków, 100 osób, którym postawiono zarzuty w związku ze szpiegostwem i nie ma wśród nich ani jednej osoby naprawdę wysoko postawionej. Czy to w państwie, czy to w aparacie bezpieczeństwa. I z jednej strony można z tego wyciągnąć wniosek, że odpowiedź na pańskie pytanie brzmi: radzimy sobie najwidoczniej.
10: Albo wręcz przeciwnie.
11: Inna interpretacja mogłaby brzmieć, że o takich przypadkach niestety się nie dowiadujemy.
10: Co ta sprawa zmienia w zaufaniu do sojuszników, do niemieckich służb i do dzielenia się z nimi informacjami? Czy to jest swoista burning notice, czyli czy Berlin trochę nie został spalony w cudzysłowie?
11: To jest jeden z bardziej fatalnych dla nas wszystkich wątków, dlatego że on rzeczywiście może podminowywać wiarę w skuteczność i tajność intelligence sharingu, czyli wymiany informacji wywiadowczych. Zwróćmy uwagę, drodzy państwo, że ta pierwsza sprawa szpiegowska, o której mówiłem, Karstena L., ona wypłynęła dzięki informacji pochodzącej od służby sojuszniczej. Czyli Niemcy otrzymali sygnał, że ktoś wam wynosi materiały. i nie wiemy, która to była służba i który sojusznik, można spekulować, że chodzi o taką służbę, która pracuje na rzecz państwa za taką dużą wodą. Natomiast oficjalnie tego nie wiemy. Więc już wtedy Niemcy otrzymali komunikat, co się u was niedobrego dzieje i tu zobaczcie, my, wasi partnerzy, informujemy was o tym. Teraz z kolei mamy kolejny element jakby tego problemu, polegający na tym, że informacje, które przechodziły przez ręce Manfreda D., to były informacje nie wyłącznie własne BND, ale także informacje pochodzące od państw partnerskich, od służb partnerskich. W wymianie informacyjnej, wywiadowczej obowiązuje zasada trzeciej strony, third party rule. Polega na tym, że kiedy państwo wymienia się informacją z drugim państwem, to ma pozostać w ramach tej relacji. Nie można bez zgody tego pierwszego państwa, które udostępnia informacje, przekazywać te informacje trzeciemu odbiorcy, jakby trzeciej stronie. W związku z tym teraz Niemcy odgrywają niezwykle istotną rolę w samym sercu tej wymiany wywiadowczej o szczególnym znaczeniu po 2022 roku. Wśród wielu państw mogą się pojawić takie wątpliwości dotyczące tego, że to już jest drugi przypadek niemiecki, kiedy służba niemiecka okazuje się być, mówiąc kolokwialnie, cieknąca. W związku z tym może nie opłaca się ich informować, może nie warto informować też innych naszych partnerów, bo tam też mogą być tak wysoko zainstalowane źródła przecieków.
10: Czy to zatrzymanie Hanninga to jest dowód sprawności niemieckiego kontrwywiadu, czy raczej kompromitacja?
11: Byłoby oczywiście źle, ale o wiele lepiej w ramach tego złego. Byłoby fantastycznie, gdyby to była właśnie operacja kontrwywiadowcza, która wykryła całą tę sytuację. Niestety tak nie było. To jest fatalna też konstatacja. Sprawa wyszła kompletnie przypadkiem. W kontekście zupełnie innej sprawy, już nawet tutaj musielibyśmy długo o tym opowiadać, bardzo dziwna sprawa dotycząca pewnej bogatej kobiety, sporu rodzicielskiego, jakiegoś dziwnego zaangażowania Hanninga w tę sprawę. On temu zaprzecza oczywiście. Long story short, chodziło o to, że w związku z kompletnie inną sprawą przeszukano jego dom. I zrobiła to policja specjalna do spraw najpoważniejszych przestępstw kryminalnych, Landowa. Taka struktura to jest w centrali BKA, a w Landach LKA. I właśnie LKA zrobiła takie przeszukanie. No i w ramach tego przeszukania znalazła pendrive'a albo dysk przenośny z informacjami, które zawierały stemple i adnotacje BND. I tak ta sprawa wypłynęła. W związku z tym w ramach tej złej sytuacji byłoby pocieszające, gdyby to kontra niemiecka wykryła tę sprawę, tropiąc szpiega, tropiąc autora przecieków. A sprawę wykryła po prostu policja kryminalna, wyspecjalizowana, ale policja kryminalna, nie zajmując się żadnymi przeciekami z BND, tylko kompletnie inną sprawą. I jeszcze gorszą sprawą jest to, że od lat pojawiały się pewne informacje, pewne pogłoski, że ta aktywność komercyjno-towarzyska Hanninga wygląda dość niepokojąco. I najwidoczniej albo niczego z tym nie zrobiono, może nie chcąc tykać ważnej osoby byłego szefa, albo próbowano coś robić, ale nieudolnie. Każda opcja jest fatalna.
10: Dla pana jaka informacja będzie najciekawsza?
11: To był końcowym odbiorcą tych informacji i jaka była to potencjalnie druga służba, bo tak można interpretować te informacje, że chodzi nie wyłącznie o Azerbejdżan, ale jeszcze o jakiegoś innego odbiorcę. Więc to pewnie będzie najciekawsze. I ja w tym mimo wszystko nie odrzucałbym wcale wątku rosyjskiego. To zostało podkreślone, że tu nie chodzi o Rosję. Ja tam nie wykluczam, że gdzieś w tle się pojawi Rosja w takim albo innym kontekście. Przez jakąś firmę krzak, albo przez jakiegoś pośrednika, albo jakaś operacja pod fałszywą flagą. Ja bym udziału Kremla nie wykluczał.
10: Państwa i moim gościem był pan dr Arkadiusz Nyzio, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Dziękuję serdecznie.
11: Dziękuję bardzo.
10: Dzień dobry raz jeszcze. Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Oczywiście w studio gość pani Jolanta Różalska z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
10: W zapowiedzi wspomniałem, że będziemy rozmawiać o wachlarzach, które kiedyś były częścią życia, teraz trochę mniej, ale okazuje się, że trochę się pomyliłem, nie bardzo może, ale trochę, albowiem natychmiast zareagowała nasza słuchaczka pani Beata, która pisze, że wachlarze są wciąż w użyciu, tańczę tango argentyńskie i nie wyobrażam sobie wyjścia na milongę, czyli taką tangową potańcówkę, bez wachlarza. Mam ich całą kolekcję i dobieram do stroju oraz nastroju. Także okazuje się, że proszę bardzo, wachlarze są... Ale skąd one się wzięły? Bo rozumiem, że historia wachlarza sięga pewnie starożytnej, nie wiem, Babilonii albo jeszcze dalej.
12: Ach, podejrzewam, że dużo wcześniej zaczęła się ta historia. Zaczęła się w czasach prehistorycznych, kiedy nasz przodek utracił ogon. I stracił to fantastyczne narzędzie, którym można się było powachlować, można się było opędzić od owadów, można było wyrazić emocje. No i stanął przed dylematem. Co zrobić? Jakie narzędzie sporządzić, żeby zastąpić ten utracony narząd?
10: Duży liść.
12: Duży liść, tak. Więc wymyślił, że wezmę duży liść. I okazało się, że ten trzymany w ręku duży liść świetnie się sprawdza. Jako oganiaczka świetnie chłodzi w upały. Można ukryć się za nim, można schować emocje. Więc myślę, że to był pierwszy wachlarz, jaki powstał. I od tego czasu wachlarz towarzyszy właściwie każdej cywilizacji. Proszę mi uwierzyć, że naprawdę nie ma cywilizacji, nie ma nawet strefy klimatycznej, w której wachlarz by nie występował. No bo to, że w ciepłych strefach klimatycznych wachlarze są, jest to oczywistością, która wynika z warunków. Natomiast ja od wielu lat kolekcjonuję wachlarzy. Proszę mi wierzyć, że mam w swojej kolekcji wachlarze Indian alaskańskich. Oczywiście rytualne, plecionki obszyte futrem. Występują wachlarze również jako wachlarze rytualne u Indian północnoamerykańskich. Także i równik, i szerokości podbiegunowe, wszędzie wachlarze są.
10: Rozwój technologii też nie pozostał bez znaczenia dla branży wachlarzowej.
12: Oczywiście.
10: No bo te pierwsze, tak jak pani wspomniała, to była jakaś imitacja liścia. Czyli,
12: tak jest.
10: Czyli chodziło o jakąś dużą powierzchnię na rączce lub nóżce, lub pewnie to w którymś momencie uzyskało fachową nazwę.
12: Trzonek.
10: Trzonek.
12: Trzonek, więc tak oczywiście z jednego liścia zrobił się pęk liści. Później ktoś może znalazł pióro gdzieś. A może z zabitych ptaków pozyskano pióra, zebrano je w pęk, no i zapewne najpierw je związano, a później ktoś sporządził właśnie trzonek, taką rączkę, żeby się nie rozsypywały, a później pomyślał, a może by tą rączkę jakoś ozdobić, opleść czymś, a może podrzeźbić, a może czymś inkrustować. I tak narodził się wachlarz oganiaczka, jeden z najbardziej pierwotnych typów wachlarzy. Drugą wersją oganiaczki jest pęk piór, pęk włosia osadzony na trzonku. No i to włosie oczywiście pochodziło ze zwierząt hodowlanych. To było końskie włosie, bydlęce również. I takie wachlarze do tej pory funkcjonują w krajach kultury arabskiej, w krajach północnej Afryki, gdzie jest kłopot z insektami. I one bardzo dobrze spełniają swoją rolę.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Nad lampę osmalił sobie skrzydła. I rozłożyli te skrzydełka i zobaczyli, że to jest taka powierzchnia, która właśnie może składać się i rozkładać. I na tej bazie powstał wachlarz. Właśnie typ komori, czyli wachlarz składany, zwany po japońsku właśnie nietoperz, który przywędrował na początku epoki nowożytnej, koniec XV, początek XVI wieku do Europy, oczywiście do Włoch.
3: I to się składało, że tak powiem, na jednej płaszczyźnie, tak?
2: Czyli to się, tak, to się składało na jednej płaszczyźnie. Elementy stelaża na ogół drewnianego, a na spięte u nasady nitem, a na nich naklejony czy przyszyty element drugi, czyli pokrycie. Było wykonane ze skóry, było wykonane z papieru, no z takiej szlachetnego tworzywa jak welin, czyli taka delikatnie wyprawiona skórka. Te pierwsze wachlarze europejskie, które powstały w Ferrarze, były delikatnie wycinane, ażurowo barwione. Zwały się kaczą łapą, albowiem przypominały do złucenia właśnie tę część kaczki.
3: A w jakim miejscu albo w jakim czasie ktoś pomyślał sobie, no ta powierzchnia może być zdobiona, ale może to będzie też powierzchnia reklamowa albo informacyjna?
2: A, to bardzo wcześnie. Ja trochę pracowałam nad tym tematem, wygłosiłam swego czasu w Instytucie Sztuki Pan na seminarium wykład na temat wachlarza jako nośnika informacji. No i proszę sobie wyobrazić, że już w początkach epoki nowożytnej, no w zasadzie jest to powiązane z rozwojem druku, pojawiły się wachlarze informacyjne. To jest sam początek XVII wieku, kiedy zostaje opracowany przez Jacques'a Callota, słynnego francuskiego grafika, wachlarz z przedstawieniem festynów we Florencji. I tak to poszło. Podczas całego wieku XVII już pojawiają się na pokryciach wachlarzy różne informacje. Takie wachlarze, znany jest na przykład wachlarz z połowy XVII wieku, informujący o koronacji jednego z królów brytyjskich. Oczywiście oddzielną historią są wachlarze, które powstawały na zlecenie dworu Ludwika XIV we Francji. Tam rzeczywiście powstają wspaniałe, barwne, nie drukowane, ale barwne, jednostkowe, wspaniałe obiekty, które przedstawiają, a to zaślubiny królewskie, a to festyn z okazji narodzin delfina, a to sławiące zwycięstwa króla, a to upamiętniające jego generałów, na przykład słynnego generała Turena, który poległ w jednej z wojen holenderskich i stał się takim bohaterem narodowym.
3: Już nie zobaczył, jak ten wachlarz wygląda.
2: Już nie zobaczył, niestety, tak. I co ciekawe, często te wspaniałe pokrycia nie doczekiwały się naniesienia na stelaż, albowiem uznawano, że są na tyle piękne, na tyle ozdobne, na tyle znaczące, że od razu oprawiano je w ramy. I na przykład kolekcja takich przedmiotów znajduje się w Defen Museum w Greenwich.
3: Niezwykle to jest ciekawe.
2: Tak.
3: Czyli wachlarze, które miały być zdobione, ale to zdobienie było na tyle piękne, że szkoda było je przenieść na wachlarz.
2: Tak, to coś w tym rodzaju, właśnie. Natomiast oczywiście ta propagandowa funkcja bardzo mocno rozwija się w XVIII wieku. Wiadomo, że dochodzą do głosu sprawy polityczne. Pojawiają się wachlarze karykaturowe, które przedstawiają w sposób właśnie taki groteskowy, nieco wykrzywiony, różne wydarzenia, a to związane z wojną siedmioletnią, a to związane z wielką rewolucją francuską. No musimy pamiętać, że społeczeństwo wtedy było w dużej mierze nieczytające. Więc taki wachlarz z informacją rysunkową, na przykład ze sceną zdobycia Bastylii, był znakomitym przekaźnikiem informacji. Oczywiście tego typu wachlarze pojawiają się również przez cały wiek XIX. Pojawiają się i w

0: i informacje o przedstawieniach teatralnych i mapy miast, czyli takie wachlarze turystyczne.
1: A to miasto musiało być bardzo małe, żeby się zmieściło na wachlarzu. Bo inaczej człowiek nie zda.
0: Znana jest na przykład mapa Londynu na wachlarzu. No ale musimy pamiętać, że te miasta jednakowoż rzeczywiście były mniejsze.
1: Pani Jolanta Różalska z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Rozmawiamy o wachlarzach.
0: Dzień dobry ponownie.
1: Połowa wieku XIX to jest też moment, kiedy ktoś mówi: ej, no dobra, już tyle tysięcy lat te wachlarze ze sobą dźwigamy. Fajnie byłoby, gdyby można je było przytroczyć do szlówki.
0: Tak jest właśnie. I rzeczywiście w XIX wieku życie nabiera tempa. Pojawia się, jest to wiek pary elektryczności, pojawiają się nowe wynalazki, ale też i pojawiają się szybkie tańce wirowe, takie jak walc. No i proszę państwa, jak tu tańczyć szybki taniec, jeśli się trzyma w ręku wachlarz? No oczywiście nie bardzo się da, więc wymyślono coś takiego jak koluszko. To jest taki mały, zaokrąglony zaczep, który jest przymocowany u nasady wachlarza, zespolony z nitem, albo o przekroju półkolistym, albo o przekroju wieloliścia. I do tego można było przyczepić wstążkę albo chwost z frędzlem i to się przyczepiało do paska albo do szatlę, czyli takiej specjalnej zaczepki, którą wieszano u paska sukni.
1: Czyli po prostu przełom.
0: Po prostu przełom, można tak powiedzieć. I jest to bardzo ważny element datujący. To znaczy bardzo wiele obiektów z połowy XIX wieku można zadatować właśnie dzięki temu, czy mają koluszko, czy nie. I te, które nie mają, najprawdopodobniej będą sprzed 1850 roku, a te, które mają, już po roku 1850, czyli już nieco młodsze. Oczywiście zdarzało się tak, że do starszych wachlarzy przymocowywano koluszko później, przystosowując je i w drugiej połowie XIX, i w pierwszej połowie XX wieku, ale na ogół da się stwierdzić, że jest to element wtórny.
1: Czyli mówiliśmy o tym, że powiedzmy pierwotna funkcja wachlarza to było odganianie się od insektów, chłodzenie, nie wiem, może rozumiem jeszcze jako, można coś jeść na tym, jako łyżka taka.
0: No chyba jednak niekoniecznie były zbyt cenne, żeby je kalać jakimś pokarmem.
1: Ale potem, no właśnie, pewnie osoby zamożne mówią: też chcę wachlarz, ale muszę się odróżniać od plebsu, więc zróbcie mi tu to. Złoto jest za ciężkie, więc jakieś, nie wiem, kości słoniowe i muślinu i Bóg wie czego jeszcze.
0: Ale oczywiście. No, wachlarze są bardzo złożonymi, często bardzo cennymi obiektami. Więc oczywiście stelaże były wykonywane z kości słoniowej, były wykonywane z szylkretu.
1: Czyli ze skorupy żółwia?
0: Ze skorupy żółwia szylkretowego, tak, niestety. Niestety, tak. Bywały również cennych metali. Na przykład Muzeum Narodowe w Krakowie ma w swoich zbiorach srebrny ażurowy wachlarz, który był własnością takiej polskiej poetki, można powiedzieć XIX-wiecznej celebrytki Deotymy, czyli pisarki Jadwigi Łuszczewskiej. I jest to wachlarz właśnie ze srebra wykonany. Oczywiście można było też zamówić malowane pokrycie u znanych malarzy. I zarówno w Polsce, jak i w innych krajach zdarzało się, że wzięci artyści malowali pokrycia. W Polsce na przykład wachlarze malowali Wojciech Kosak, Piotr Stachiewicz, a w krajach Europy Zachodniej już od XVIII wieku na przykład Watteau, Lancret, na początku XX wieku Paul Klee.
1: Ale rozumiem, że to były takie jednorazowe rzeczy.
0: Ale oczywiście. To były przedmioty o bardzo wysokim poziomie artystycznym, bardzo cenne artystycznie i często też od razu lądowały w gablotkach. Może kobieta się raz czy dwa pokazała z takim obiektem, bo był to obiekt niesłychanie prestiżowy, a później trafiał do specjalnej półokrągłej gabloty i na przykład był wieszany nad kominkiem albo gdzieś na salonach.
1: Czyli na bal kserówka, a oryginał do...
0: Można tak powiedzieć.
1: Ale, no właśnie, ale rozumiem, że dama z dobrego domu, która bez wachlarza nie ruszała się z domu, a pewnie być może po domu, trzeba było znaleźć różne inne funkcje dla wachlarza. No nie wiem, jak ktoś był na przykład na balu, i wiadomo było, że to nie jest tak, że hej, zatańczymy, tylko trzeba było się zapisać na taniec.
0: Tak jest.
1: To wachlarz świetnie się nadawał do tego, żeby sobie kolejność i kawalerów, z którymi się tańczyło, zapisać.
0: Oczywiście, wachlarz mógł pełnić rolę karnetu, szczególnie do tego nadawały się tak zwane wachlarze płytkowe, czyli wykonane w całości z jednego materiału, na przykład z kości słoniowej, i zupełnie gładkie, niezdobione. I na takich płytkach ołóweczkiem można było się wpisać damie, pannie w kolejność na następny taniec.
1: Jak to wyglądało technicznie? Czy ona stała z tym wachlarzem i przychodził ktoś i mówi, którą tam ma pani wolną pozycję, dobrze, to ja będę ósmy? Czy wachlarz leżał i się...
0: Przypuszczam, że tak, no były to zbyt cenne przedmioty, żeby tak dawać każdemu, prawda, do miętoszenia, no.
1: Pewnie nie zdajemy sobie sprawy, albo może nie uświadamiamy sobie, że wachlarz też mógł być symbolem władzy, na przykład papieskiej.
0: Oczywiście wachlarz jest symbolem, w tej chwili może już w mniejszym stopniu, ale był symbolem władzy właściwie od starożytności. Znamy wizerunki faraonów, którzy stali w otoczeniu niewolników trzymających olbrzymie wachlarze z piór. Później oczywiście starożytna Grecja, starożytny Rzym i ze starożytnego Rzymu właśnie te duże ceremonialne wachlarze z piór przeszły do rytuału dworskiego Watykanu. I szanowni państwo, właściwie te olbrzymie wachlarze z piór, zwane z łacińska flabellum, funkcjonowały do XX wieku. Tu może zaskoczę, ale powiem, że dopiero papież Paweł VI w połowie lat 70. zrezygnował.
1: Kupił klimatyzację,
0: zrezygnował z noszenia na lektyce i zrezygnował z tego jeszcze postfaraońskiego, można powiedzieć, rytuału związanego z trzymaniem wachlarzy wokół jego osoby.
1: Jakie są, czy są takie najcenniejsze wachlarze dla kolekcjonerów albo instytucji kultury, no po prostu... Creme de la creme.
0: Proszę pana, no z wachlarzami jest ten problem, że one nie mają tak zwanej Monalizy swojej, czyli były to obiekty bardzo różnorodne i to jest fantastyczne. Ale musimy pamiętać, że to są obiekty codziennego użytku, więc te bardzo dobre obiekty często po prostu nie dotrwały do naszych czasów. Natomiast można wyróżnić taką fantastyczną grupę, to znaczy wachlarze XVIII-wieczne, rokokowe, wykonywane na specjalne zamówienie. I bywało tak, że wachlarz był zamawiany u wielu rzemieślników. Jeden rzemieślnik wykonywał misternie rzeźbiony stelaż, czy to z kości słoniowej, czy z masy perłowej, która się w XVIII wieku na stelażach pojawia, z rzeźbioną sceną. A później następny artysta, często wzięty malarz, malował związaną, jakby nawiązującą do tej sceny rzeźbiarskiej, scenę malarską. I powstawał taki wachlarz o jednorodnym programie ikonograficznym. No i to były często rzeczywiście arcydzieła. Więc można powiedzieć, że tak, ta wyróżniająca się, bardzo wyróżniającą się grupą są wachlarze rokokowe. No oczywiście należy dodać, że również bardzo wczesne wachlarze. Te wczesno-nowożytne, europejskie, typu Kaczałapa, wachlarze XVI-wieczne są niezwykle rzadkie i one są rzeczywiście bardzo cennymi obiektami, często nie ze względów artystycznych, ale po prostu ze względu na swoją unikatowość.
1: A w jaki sposób się komunikować za pomocą wachlarza?
0: Ach, no to jest oddzielna historia. Oczywiście to jest historia taka, że język wachlarza był związany z rytuałem dworskim, bardzo mocno rozbudowanym zarówno na dworze francuskim w XVIII wieku, jak i na dworze hiszpańskim. I oczywiście odpowiednio składając wachlarz, rozkładając, sytuując przy różnych częściach twarzy, a to przy oku, a to przy ustach, a to przekładając z jednej ręki do drugiej, można było dyskretnie coś swojemu rozmówcy zakomunikować, przy czym co kraj to obyczaj. To znaczy ten obyczaj porozumiewania się wachlarzem trochę inaczej wyglądał w Hiszpanii, trochę inaczej wyglądał we Francji, trochę inaczej we Włoszech.
1: Czy jak się Hiszpanka spotkała z Francuzem, to się nie dogadali wachlarzami?
0: Mogło tak być. Albo mogło dojść do jakichś nieporozumień. No na przykład w Anglii w XVIII wieku była specjalna szkoła, która uczyła języka wachlarzy. No oczywiście wojny napoleońskie spowodowały, że ta tradycja trochę przygasła. Natomiast z powrotem ją jakby rozdmuchał wielki wytwórca, słynny paryski wytwórca wachlarzy Duvelleroy, który zaczął produkować na początku lat 30. XIX wieku wspaniałe, luksusowe wachlarze. No i żeby trochę podkręcić marketingowo tę swoją firmę i ten proces handlowy, właśnie też podkręcił tę legendę o języku wachlarzy. Czyli musimy pamiętać, że jest to też trochę taka historia lekko rozdmuchana, aczkolwiek musimy pamiętać, że ten język wachlarzy, oczywiście już nie tak wyrafinowany jak początkowo, funkcjonował w zasadzie do końca XIX, a może nawet początku XX wieku.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Oczywiście o wachlarzach można powiedzieć dużo, dużo więcej, ale dzisiaj już tylko tyle. Więc niech to będzie taka przekąska. W przyszłości o wachlarzach będzie więcej. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję serdecznie. Postaram się na przyszłość przygotować jakieś smakowite danie główne.
1: Ach, cudownie. Pani Jolanta Różalska z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk.
2: To jest powtórka.

0: Reklama.
1: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
0: Reklama.
2: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
3: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
4: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
5: Widać tam różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
2: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Kolejne szkoły podejmują prewencyjną decyzję o odwołaniu piątkowych zajęć. To po ostatnich atakach w jednej ze szkół w gminie Wyszków zginęła 37-letnia woźna. Policja zatrzymała też 17-latka, prawdopodobnie autora udostępnionego w internecie filmu grożącego atakiem w szkole w Przasnyszu. Bratysława i Moskwa wznawiają dyplomatyczne relacje wojskowe po 4 latach przerwy. Minęła 23. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Władze Legionowa na Mazowszu zdecydowały o prewencyjnym zamknięciu w piątek 2 szkół podstawowych nr 3 i 7. Urząd Miasta informuje, że placówki te znalazły się na liście związanej z internetowym wyzwaniem, które może wiązać się z zagrożeniem dla życia i zdrowia uczniów i nauczycieli. Dodatkowo w innych gminach i powiatach nieczynne będą szkoły średnie. Tak będzie m.in. w powiecie pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim. Szkoły i przedszkola zamknięte też będą w Piasecznie. W Górze Kalwarii wystosowano apel do rodziców, by w piątek dzieci pozostały w domach. Urzędnicy jednocześnie uspokajają, że nie ma potwierdzenia realnego zagrożenia. To prawdopodobnie sterowana panika, mówi w rozmowie z TOK FM ministra edukacji Barbara Nowacka.
8: Dostajemy liczne sygnały o na pewno panice. Wydaje się, że sterowanej, bo rozprzestrzenia się to bardzo mocno. Samorządy niektóre podejmują decyzje o zamykaniu swoich placówek. To, co możemy powiedzieć, to, że służby obiecały wzmocnić patrole pod każdą szkołą. Jeżeli ktoś słyszy o niepokojącym sygnale, bardzo proszę, by informował policję. Widzimy masową manipulację też w sieci, podsycanie nastrojów paniki, więc bardzo proszę o rozwagę. Każdy komunikat, który będzie ze strony służb, trzeba po prostu przestrzegać i tam informować.
7: W ciągu ostatnich dni doszło do 2 ataków nastoletnich nożowników w szkołach na terenie województwa mazowieckiego. W jednym z tych ataków w szkole w Leszczy-Dolenowinach w gminie Wyszków zginęła 37-letnia kobieta, pracownica szkoły. Napastnik, 15-latek, został zatrzymany. Jak podkreślają śledczy, teraz trzeba będzie ustalić m.in., czy będzie mógł on odpowiadać za zabójstwo jak osoba dorosła. Władze gminy Wyszków również poinformowały, że wszystkie szkoły podstawowe, publiczne i niepubliczne na terenie gminy będą w piątek zamknięte. Zarzuty m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób usłyszał 19-latek, który w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły. Nastolatek miał też przy sobie plecak, w którym znajdowały się materiały wybuchowe. Śledczy kierują też do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Jakuba Z. na 3 miesiące. Policjanci z Mazowsza zatrzymali też 17-latka, który jest prawdopodobnie autorem filmu grożącego atakiem w liceum w Przasnyszu. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym sztucznie zniekształcony głos zapowiada atak na szkołę. Padają też groźby skierowane bezpośrednio do jednej osoby. Policję powiadomił nauczyciel, który informację o wypowiedziach 17-latka otrzymał od innych uczniów. Pojawiający się w związku z ostatnimi atakami motyw domniemanego internetowego wyzwania mającego namawiać młode osoby do ataków badają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Za 2 tygodnie na kolejnym posiedzeniu Sejm może przegłosować 2 projekty dotyczące aborcji. Projekty poparła nadzwyczajna komisja zwołana nagle po ponad 2 latach przerwy. Chodzi o regulacje, które uzyskały akceptację całej koalicji, w tym konserwatystów z PSL-u i Polski 2050, co gwarantuje, że zostaną przegłosowane przez Sejm. Liczę, że dowieziemy te projekty, że obie ustawy niebawem trafią na biurko prezydenta, dodaje pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy.
9: To będzie taki moment, w którym będziemy w okolicy, no niestety, i czarnego poniedziałku, bo właściwie cały październik to jest historia protestów kobiet. masowych protestów na ulicach, no i przede wszystkim rocznica tego haniebnego wyroku, który także jedną z tych ustaw chcemy odwrócić. Potem jeszcze w tej komisji zostaną dwa projekty, projekt Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, czyli przerywanie ciąży do 12 tygodnia i nimi także chcemy się zająć, więc to nie są dwa ostatnie projekty, którymi się zajmujemy. Decyzja będzie należała do pana prezydenta. Mam nadzieję, że wsłucha się w głos przede wszystkim Polek, które dzisiaj ciąże po prostu przerywają w bardzo różnych warunkach.
7: Katarzyna Kotula dodaje, że wznowienie prac komisji nad projektami aborcyjnymi, która nie zbierała się przez 2 lata, ale była cały czas opłacana z pieniędzy podatników, jest efektem nacisków, jakie na liderów obecnego obozu rządzącego coraz mocniej wywierały polityczki koalicji, które tak jak i wiele innych kobiet w Polsce miały już dość czekania. Słowacja i Rosja po 4 latach przerwy wznawiają wojskowe stosunki dyplomatyczne. Informację potwierdziło słowackie Ministerstwo Obrony, które poinformowało o wyjeździe do Moskwy 2 oficerów. Bratysławę ma odwiedzić z kolei doświadczony oficer rosyjskiej marynarki wojennej, który pracował wcześniej w Rzymie, a ostatnie lata spędził w Moskwie. Opozycja mówi o bardzo złej decyzji i ostrzega przed przybyciem rosyjskiego szpiega. O wznowieniu prac ataszatów wojskowych rozmawiali w maju w Moskwie słowacki premier Robert Fico i przywódca Rosji Władimir Putin. Portal Actuality przypomina, że rosyjski atasze wojskowy ostatni raz był w Słowacji 4 lata temu. Po agresji Rosji na Ukrainę rząd Eduarda Hegera wydalił go z Bratysławy wraz z innymi dyplomatami. Z kolei w Moskwie zakończył wtedy misję słowacki atasze wojskowy. I na koniec informacji, coraz większe zainteresowanie szkoleniami wojskowymi w gotowości, ale też cywilnymi warsztatami organizowanymi przez organizacje czy NGOsy. W Lublinie warsztaty są organizowane od 2 miesięcy regularnie przez miasto. Lubelszczyzna już kilkukrotnie, podobnie jak Podkarpacie, doświadczyła wyjących w ciągu dnia syren, a jej mieszkańcy niemal codziennie dostają SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w tym o zagrożeniu z powietrza. Prawdopodobnie stąd większe zainteresowanie szkoleniami, a przekazywana jest podstawowa wiedza, podkreśla Dariusz Krzysztofik z Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
10: Żebyśmy wszyscy przede wszystkim zachowali spokój, zeszli z otwartej przestrzeni i to, czy to jest, czy nie jest bezpieczne, to zostawmy do oceny po zdarzeniu.
7: Na szkolenia wojskowe w gotowości właśnie uruchomiono 70 nowych terminów. Tak, najwięcej przejaśnień i bez opadów na południowym zachodzie, a w pozostałej części kraju przewaga chmur i miejscowe przelotne opady deszczu. W Karpatach początkowe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą w ciągu dnia od 11 do 15 stopni, chłodniej lokalnie na Podlasiu, tam w okolicach 10 stopni.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: 6 minut po godzinie 5:00. Grupa i Radość o poranku. Tym utworem dzisiaj zaczniemy pierwszy program Tok FM. I tutaj przy okazji specjalne pozdrowienia dla pani Bogumiły z Poznania, bo to dla niej jest ten utwór. Pani Bogumiła napisała do nas taki piękny, odręczny list. To dzisiaj jest, proszę państwa, rzadkością, więc należy to docenić. A to także a propos naszego codziennego kalendarium, bo mamy rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej, która pisała właśnie teksty dla grupy i popularna była ta grupa w latach 70. Na pierwszy program Tok FM zapraszają państwa wydawca tego programu Piotr Gawroński, Liwia Prądzyńska, która realizuje naszą audycję, i Wojciech Muzal. Dzień dobry.

0: Jest piątek, to 9 października. Mamy 282 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.46, a zajdzie o 18. Imieniny obchodzą dzisiaj Bogdan, Jan, Ludwik i Wincenty, także Ananazja. Tak się zawahałem przez chwilę, bo to chyba jedno z imion rzadziej występujących. 572 lata temu w ramach wojny 13-letniej z powodu problemów finansowych wielki mistrz krzyżacki zastawił kilka zamków, w tym ten w Malborku. I wobec niespłacenia żołdu w 1457 roku został on sprzedany razem z Tczewem i Iławą Polsce. 60 lat temu na Westerplatte odsłonięto pomnik obrońców Wybrzeża. W 1980 roku Czesław Miłosz otrzymał literacką Nagrodę Nobla. W 2006 roku, a więc dokładnie 20 lat temu, w Krakowie zmarł Marek Grechuta, piosenkarz, poeta i kompozytor. I jeszcze 2016 rok, też tutaj okrągła rocznica, 10 lat temu w Warszawie zmarł Andrzej Wajda, reżyser filmowy i teatralny, laureat Oscara za całokształt twórczości. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Policjanci z Wydziału Cyberprzestępczości Mazowieckiej Policji sprawdzają informacje o rzekomych internetowych wyzwaniach, które mogły zachęcać młodzież do aktów agresji w szkołach na Mazowszu. 19-latek ranił 9 osób w Ostrołęce. To było przedwczoraj. Policjanci zatrzymali również 17-latka z dwoma nożami, który dopiero planował atak, to w sierpcu. Natomiast pod Wyszkowem 15-latek zabił nożem woźną ze swojej dawnej szkoły i zaatakował dwoje pedagogów. Sytuację na miejscu śledził reporter TOK FM Szymon Kępka.
1: Wszyscy w tej małej miejscowości koło Wyszkowa, w Leszczydole, Nowinach są wstrząśnięci.
2: Ja w tej chwili jeszcze cała drżę i no to nie jest do pomyślenia, naprawdę.
3: Wczoraj w Ostrołęce, dzisiaj tutaj, to jest masakra.
1: 15-letni sprawca, nożownik, najpierw śmiertelnie ranił 37-letnią woźną, później w szamotaninie atakował dyrektora szkoły, którego obezwładnił, sam został ranny. Ranna była jeszcze jedna nauczycielka. Do ataku doszło w czasie lekcji.
4: Na szczęście nie widziały i nie były świadkami tego, co się wydarzyło po prostu, bo
5: lekcja była.
4: W trakcie lekcji to były dzieci w klasach.
1: Policja sprawdza jedną z hipotez dotyczących motywu ataku, czyli internetowe wyzwanie. Podinspektor Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
6: Mamy informację o tym, że w sieci mógł się pojawić jakiś challenge. Weryfikujemy te informacje. Mam na razie informacje o komunikacji między osobami w zakresie właśnie takich działań.
1: O internetowym wyzwaniu mówiła nam także jedna z 18-latek, której młodszy brat uczył się w tej szkole.
7: Coś słyszałam, że jest niby jakaś gra, jak kiedyś był niebieski wieloryb, coś takiego. Znaczy, oni mają jakąś grupę na Messengerze, podejrzewam, coś takiego słyszałam. Przez to, że jest tyle fejków, nie wiadomo, czy mamy się bać, czy mamy jak na poważnie to brać, nie?
1: Na razie nie wiadomo, czy atak nożownika w Ostrołęce, udaremniony atak w szkole w sierpcu i ten w szkole koło Wyszkowa są ze sobą powiązane. Szymon Kępka, TOK FM.
0: Dodajmy, że według aplikacji iKids Alert nie ma żadnego challenge'u. To znaczy w ramach monitoringu internetu nie stwierdzono występowania właśnie tego rodzaju trendu. Sejm przyjął ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Nowelizacja jest m.in. odpowiedzią na styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego do pierwszej wersji przepisów w tej sprawie. Głosowanie wzbudziło duże polityczne emocje. Przepisy mają pozwolić usuwać z internetu nielegalne treści, na przykład właśnie nawołujące do przemocy. A tak do tej sprawy odnosił się Przemysław Czarnek z PiS.
8: Wykorzystując ten dramat dnia dzisiejszego, czarny dzień w polskich szkołach, to też jest ciekawe, dlaczego akurat po 3 latach waszych rządów największe nieszczęścia w szkołach są właśnie dzisiaj. Właśnie dzisiaj dzieci podnoszą rękę na dzieci. To jest wasza demoralizacja, to jest wasza polityka przemocowa. Chcecie dzisiaj zakneblować usta prawicy? Nie damy tego. Nie możemy poprzeć kolejnego potworka.
0: Ostatnie ataki w szkołach powinny sprawić, że ustawa zostanie przyjęta jednogłośnie. Tak uważa Szymon Hołownia z Polski 2050.
9: Dzisiaj będziemy głosowali, drodzy państwo. Możemy do tego swoją cegiełkę przyłożyć do bezpieczniejszego świata. Kolejne implementacje ustawy o usługach cyfrowych. My musimy wreszcie jako państwo wziąć też bardzo krótki kaganiec te platformy, które nadal nie wywiązują się z obowiązku powstrzymywania się przed publikacją patotreści. Patotreści w internecie doprowadzają do rozchwiania psychicznego naszych dzieci.
0: Tak było przed głosowaniem. Ustawa, tutaj przypomnę, została przyjęta. No i zgodnie z tą nowelizacją sądy i właściwe organy będą mogły wydawać odpowiednie nakazy dotyczące treści w internecie. Chodzi o sytuację, gdy w sieci pojawiają się treści niezgodne z prawem, na przykład związane z przestępstwami, nienawiścią czy też oszustwami. Druga tura kampanii prezydenckiej w Krakowie, która kończy się już dzisiaj o północy, zostanie zapamiętana przede wszystkim z sądowych posiedzeń. Kandydaci nie zdołali porozumieć się w sprawie debaty, za to ich pełnomocnicy niemal codziennie spotykali się i być może się dzisiaj także będą spotykać w sądzie.
5: I to nie zawsze w sprawach dotyczących wypowiedzi z ostatnich dni. Część sporów dotyczy jeszcze kampanii przed pierwszą turą. Wątpliwości co do zasadności rozpatrywania niektórych z nich w przyspieszonym trybie wyborczym wyraża nawet rzecznik Sądu Okręgowego do Spraw Cywilnych, sędzia Zbigniew Zgód.
10: Pytanie, czy rzeczywiście jest uzasadnione, żeby po kilkunastu dniach ten tryb taki ekspresowy był w dalszym ciągu uruchamiany, zwłaszcza jeżeli tych wniosków jest dużo. No ale póki co tak mamy te sprawy w kodeksie wyborczym uregulowane.
5: Formalnie czas na składanie kolejnych wniosków w trybie wyborczym jeszcze się nie skończył. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że te sądowe batalie niewiele już wnoszą do samej kampanii i raczej nie zastąpią wspólnej rozmowy o przyszłości Krakowa, której tutaj zabrakło.
0: Mówiła reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk. Jest jeszcze taka propozycja debaty na ostatnią chwilę, na ostatniej prostej. Ta debata miałaby się odbyć na środku rynku kilka godzin przed ciszą wyborczą. Monika Piątkowska po raz kolejny zaprosiła Łukasza Gibałę do publicznego starcia. Tym razem miałoby to być dzisiaj o godzinie 17. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że jutro odbędą się w USA rozmowy przedstawicieli Kijowa. Właściwie to już dzisiaj mogą być one zapoczątkowane. Przedstawicieli Kijowa ze stroną amerykańską na temat rozmów pokojowych z Rosją. Ostatnia runda trójstronnych rozmów między Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą i Rosją odbyła się w lutym. Moskwa intensyfikuje w ostatnich dniach uderzenia, licząc, że w ten sposób zmusi Ukraińców do ustępstw. Tylko podczas tych wczorajszych ataków Rosji na Ukrainę zginęły co najmniej 3 osoby w Kijowie i 33 w Kramatorsku. O szczegółach Tomasz Orchowski.
11: W Kijowie najdłuższy alarm trwał ponad 3 godziny. Władze ostrzegały przed atakami odrzutowych dronów. W Kramatorsku Rosjanie zaatakowali 2 autobusy. Oni specjalnie atakują cywilów. To dla nich atrakcyjny cel, bo jednym uderzeniem mogą zabić jak najwięcej ludzi, podkreślają Ukraińcy. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiada, odpowiemy na ten atak, wcześniej podkreślał. Wojna leży w naturze Putina, jest jego ideologią i wszystko to stanowi problem nie tylko dla Ukrainy, nie tylko dla nas. To problem dla wszystkich w Europie. W ataku Rosji na Pryłuki na północy Ukrainy zginęły co najmniej 22 osoby. Tomasz Orchowski, TOK FM.
0: Protestujący w Hiszpanii uczcili minutą ciszy pamięć zmarłej Mari Carmen Abascal, która stała się symbolem kryzysu mieszkaniowego w tym kraju. 87-letnia kobieta została wyeksmitowana ze swojego mieszkania po 70 latach. Właściciel budynku potroił tej kobiecie czynsz, wykorzystując lukę prawną. I ta sytuacja zachęciła Hiszpanów do protestów przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu. Po porażce tamtejszego rządu w głosowaniu w Kongresie Deputowanych nad większością taką, która tutaj by mówiła o ochronie najemców, premier Pedro Sanchez zapowiedział na 29 listopada przyspieszone wybory parlamentarne. Porażka obecnego rządu w Hiszpanii oznaczała aby zmianę sytuacji w Radzie Europejskiej, o czym mówił w TOK FM Tomasz Bielecki z Polityki Insight.
12: Jeśli oni staliby się siłą opozycyjną, to bardzo będą chwiać tą większością wspierającą Komisję Europejską w Parlamencie Europejskim. Mogą być mniej ustępliwi w ostatniej fazie negocjacji różnych przepisów.
0: Usłyszeliśmy w TOK FM, zgodnie z kalendarzem wyborczym, głosowanie do hiszpańskiego parlamentu odbyłoby się za około jeden rok. Pedro Sanchez chce w ten sposób poszerzyć mandat dla swojego rządu, organizując właśnie to wcześniejsze głosowanie. 20 minut po godzinie 5 teraz na zegarze. Dzisiaj pytamy Państwa o to, co według Państwa powinni w obecnej sytuacji takiego pewnego kryzysu i aktów agresji w szkołach, ataków nożowników, dwa takie przypadki w ostatnich dniach, co powinni zrobić rządzący? Czy głosowanie ustawy, która właśnie dotyczy bezpieczeństwa w internecie, to jest dobry krok? I powrót do tematu aktu prawnego, który został już zawetowany raz przez prezydenta Karola Nawrockiego. Czy to jest dobry kierunek? A może tutaj widzą Państwo jakąś inną opcję. 22 44 044, prosimy o telefony już teraz.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 7 Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Kanadyjska poetka Anne Carson otrzymała literackiego Nobla za odważną, innowatorską twórczość, która, nawiązując dialog z klasyczną tradycją, stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury. Tak uzasadniała przyznanie tej nagrody Akademia Szwedzka. Carson była wymieniana wśród faworytek do nagrody od lat. Ogłoszeniu jej nazwiska w sali Starej Giełdy w Sztokholmie towarzyszyły okrzyki radości. W zeszłym roku Carson została laureatką Międzynarodowej Nagrody Poetyckiej imienia Zbigniewa Herberta. Rozmawiał z nią także Cezary Łasiczka. Dziś po 9 w programie Owczarek w Tok FM obszerne fragmenty tej rozmowy można jej wysłuchać także na tokfm.pl. Teatry m.in. z Armenii, Gruzji, Macedonii czy niezależni białoruscy artyści pokażą swoje spektakle podczas 10. Festiwalu Teatralnego Kierunek Wschód, organizowanego przez Teatr Dramatyczny imienia Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę. To jedna z najważniejszych imprez białostockiego teatru. Ideą Międzynarodowego Festiwalu jest prezentacja kultury pogranicza. W centrum miasta stanie na początku tej edycji wystawa podsumowująca dotychczasowe odsłony. Do 10 października, dzień później, rozpoczną się pokazy spektakli. Również w sobotę w Radomiu rozpocznie się 17. Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski. Zainauguruje go premierowy spektakl Przeciw w reżyserii Mikołaja Grabowskiego, przygotowany przez gospodarza imprezy, Teatr Powszechny imienia Jana Kochanowskiego. Inscenizacja czerpie inspiracje z kilku tekstów, w tym dzienników Ferdy Durkę i eseju Przeciw poetom. Podczas festiwalu pokazanych zostanie 10 produkcji konkursowych, w tym 2 z zagranicy, z Argentyny i Macedonii Północnej. Pokaz debiutu Jessego Eisenberga z Julian Moore w roli głównej zainaugurował 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Do 18 października na widzów czeka 190 filmów z całego świata, w tym najbardziej wyczekiwane tytuły sezonu Fjord Christiana Mungiu i Żółte listy Ilkera Czataka.
0: Ciepło to już było tej jesieni. No bo czeka nas ochłodzenie w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o wskazania termometrów na dzisiaj, to one będą zdecydowanie niższe, bo tylko około 15 stopni. Dzisiaj zobaczymy na termometrach, też w zależności od tego, gdzie Państwo nas słuchają. Ale to, powiedzmy, jest taka średnia temperatura. No i dość deszczowy ten poranek w centralnej Polsce. Ten piątkowy poranek właśnie z takimi przelotnymi, niewielkimi opadami.
13: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Od 11 do 15 stopni na przeważającym obszarze, chłodniej będzie na Podlasiu, tam około 10 stopni, postscriptum do tej prognozy. Co według Ciebie powinni w obecnej sytuacji zagrożenia w szkołach, czy też ostatnich ataków zrobić rządzący? O to dzisiaj Państwa pytamy. 22 44 044. To jest nasz numer telefonu. Jako pierwszy dodzwonił się do nas pan Zdzisław z Warszawy. Dzień dobry, słuchamy.
15: No, sprawa jest bardzo poważna i mam nadzieję, że rządzący wezmą to sobie do serca. Ja mam taką propozycję. Po prostu w poniedziałek we wszystkich szkołach w Polsce powinny być przeprowadzone zajęcia dla uczniów z wszelkich klas, od praktycznie klasy pierwszej do klasy ostatniej klasy szkoły średniej, które by wyjaśniały temat i po prostu zaapelowały do uczniów, aby jeżeli spotkają się z podejrzeniami tego typu zachowań, informowały o tym, kogo trzeba. Jest to bardzo ważna edukacja informacyjna, ale musi być ona przygotowana perfekcyjnie, bez żadnych ideologicznych naleciałości, tylko sucha informacja i tyle. Jest to akcja, którą można wykonać, ale no szczerze mówiąc wątpię, czy obecne władze oświatowe się do tego nadają. Ale trzeba to spróbować, bo nie widzę innej możliwości. Zaś tego typu akcje, jak proponowane tutaj zmiany ustawowe, no to trzeba z tym delikatnie, bo obecna liberalno-lewicowa junta, która rządzi w Polsce, jak i w Europie, może tutaj spowodować, że przy tej okazji zostaną wycięte inne ważne dla społeczeństwa sprawy, a nie tylko te przeciwprzemocowe, bo pod co można naprawdę podciągnąć bardzo wiele rzeczy, które przemocą nie są, a apelują do wartości patriotycznych i narodowych. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Mówił pan Zdzisław z Warszawy i tutaj padło słowo junta. Państwo pozwolą, że je zdefiniuję. To jest rząd wojskowy, który przejmuje władzę w kraju w wyniku zamachu stanu. No, jeśli będziemy nadużywali określeń, które są... no ja rozumiem, że to jest w cudzysłowie użyte, ale jeśli będziemy takiego języka używali, to co będzie następne? Nie mamy rządów wojskowych w kraju. Mamy normalnie, demokratycznie wybrane rządy, aż do kolejnych wyborów. Pan Witold z Krakowa telefonuje, słuchamy.
16: Dzień dobry. Ja muszę się zgodzić z przedmówcą na paru kwestii, to znaczy ustawa, którą próbuje forsować kolejny raz. Ten rząd, niech będzie, to po prostu jest zapędy cenzorskie, tutaj wykrwią na każdym kroku, nie dopuszczając mediów nawet do konferencji, sam premier tego czyni, więc to absolutnie, to im nie można dać żadnych uprawnienia, to zagrożenie dla całego społeczeństwa. Natomiast jeśli chodzi o kwestie tych strasznych przypadków, jest parę kwestii. To znaczy podstawowym problemem jest to, że młodzi ludzie, którzy decydują się na tak desperackie kroki, to nie jest zdarzenie, które tam z jakimś jednym powodem. To są przeważnie ludzie, którzy byli w taki sposób dyscyplinowani, hejtowani przez otoczenie, przez rówieśników, przez nauczycieli. I należałoby tutaj zwrócić uwagę w szkołach pedagogów, nauczycieli, żeby wychwytywali tego typu sytuacje, jeśli pogadanki miałyby być, to właśnie w tym kierunku, dlatego że to są ważne przyczyny takiego aktu desperacji. No i oczywiście opieka psychiatryczna, którą obecna ministrzyca zdrowia dla dzieci czeka się wiele miesięcy. Można popełnić samobójstwo, zanim się pierwszą wizytę u psychiatry zostanie. Tyle z mojej strony.
0: To był pan Witold z Krakowa. Proszę państwa, jeśli chodzi o to, jeśli ktoś potrzebuje pomocy i ma jakieś myśli rezygnacyjne, to zachęcamy do tego, żeby zgłaszać się po pomoc. Za chwilę podamy numer telefonu właściwy. Tutaj pan Witold sięga po tematykę, która mnie osobiście zobowiązuje do tego, żeby o tym przypomnieć. Prosiłbym, abyśmy w sposób zdystansowany i taki chłodny patrzyli na sprawy, które są związane z ogromnymi emocjami w tej chwili wokół nas. Dwie minuty na każdą z wypowiedzi rezerwujemy. Prosimy państwa o merytoryczną dyskusję. Teraz pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej telefonuje. Słuchamy pana.
17: Włączam stopę, żeby nie przeciągnąć, bo jestem gadyła. Panie doktorze, no smutny poranek i przykro mi słuchać tych szczególnie poprzedniego głosu.
0: Proszę o nierecenzowanie pozostałych telefonów.
17: Nie będziemy recenzować. Nowe zasady absolutnie, jest dużo spokojniej. Jest porządek, musi być porządek. Dobra. Nie recenzujmy za naszych słuchaczy. Mówią jak mówią. Dobrze. Panie redaktorze, to ustawa minie, no to znowu będzie bijatyka. Pałac Prezydencki, premier. To się tak nie da. No po prostu a nauczyciele są ranni, dzieciaki, bo to dzieci są, no 17, 18 lat, 19, młodzi ludzie, no to nazwijmy to w sposób kulturalny.
0: A też 15.
17: Dźwigają. Proszę?
0: Ale też na przykład 15, co jest...
17: No właśnie, to mogą być młodzi.
0: A nawet w poprzednich tygodniach sytuacje młodszych dzieci, prawda? Więc tak. Głowa puchnie.
17: Ten pomysł pana Zdzisława na temat, to nie jest krytyka, tylko zadowolenie, że się mogę zgodzić z panem Zdzisławem, rozmowy z dzieciakami. To jest po prostu bardzo ważne. To można załatwić rozporządzeniami. To nie musi być ustawa, to może być rozporządzenie. Miejmy nadzieję, że edukowanie, rozmowa z rodzicami, bo rodzice są równie ważni. Dokończę. Może jakimś optymistycznym elementem. Jest piątek, jest koniec tygodnia. Było piękne babie lato. Mój przyjaciel, major lotnictwa z USA, przyleciał do Polski. Mówi, jaki macie wspaniały kraj. Jaki macie cudowny, cudowny kraj. I to chyba jest ważne, że mimo wszystkich naszych tutaj tragedii i różnych takich, no to jest, Polska jest cudownym krajem. Ambasador Ziemi Lubuskiej pozdrawia. Kończy mi się czas. Udanego weekendu. Ciao.
0: Dziękuję. To był pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej. Tutaj padło, proszę państwa, w odniesieniu do tej ustawy przyjętej wczoraj przez Sejm takie określenie, że to tutaj chodzi o cenzurę. Czy państwo, którzy zarzucają cenzurę, na pewno znają treści, które się pojawiają w serwisach społecznościowych. Czy państwo widzieli na przykład na jednej z platform filmy, na których ktoś jest pozbawiony życia, na których dochodzi właśnie do okaleczania innych ludzi? Czy państwo czytali te różne, czy też oglądali różne treści związane z wyzwaniami różnego rodzaju? Nie mówię teraz o tym, o którym jest głośno, bo podobno nie ma żadnego challenge'u, ale... Dzieciaki wymyślają się, chociaż być może to ktoś inny wymyśla, a one są adresatami, przeróżne dziwne rzeczy, które są, które krzywdzą innego człowieka i które są nielegalne. I rzeczywiście władza publiczna nie ma narzędzi, żeby to zablokować. Czy tak to powinno wyglądać? I czy to jest wolność słowa i wolność wypowiedzi? Pan Marek z Warszawy dołącza do nas. Słuchamy.
18: Witam serdecznie. No, pan Zdzisław ma tutaj rację. To warto by takie... komunikaty przekazywać młodym ludziom.
0: Ale chyba one są przekazywane. Trudno tak, mi sobie wyobrazić szkołę, w której by dzisiaj apelu nie było w tej sprawie.
18: No dokładnie to chciałem powiedzieć, tak. I trzeba je pokazywać. I tak właśnie jest robione, chciałem to powiedzieć, bo szkoła się zmienia też na lepsze. W niektórych obszarach może niekoniecznie.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Druga kwestia. Ja muszę to powiedzieć, bo postaram się powiedzieć to bardzo delikatnie. Jak nisko trzeba upaść, jakim trzeba być człowiekiem, żeby z takiej tragedii też robić politykę. Jak słuchałem tego, co pan Czarnek powiedział państwa na początku, po prostu ręce mi opadły. To jest kolejny raz, kiedy prawicowe, skrajne partie próbują żerować na tego rodzaju tragediach. Myślę, że tutaj akurat trzeba być ponad podziałami i tak jak walcząc o Polskę, tak trzeba walczyć o dobro naszych dzieci, naszej młodzieży, no bo to jest przyszłość Polski i po prostu róbmy wszystko, żeby właściwie ją edukować. A to, że trzeba założyć jakiś rodzaj bezpieczników na internet, no to chyba już nikt nie ma złudzeń. Mhm.
3: To był pan Marek z Warszawy. Pozdrawiamy pana, panie Marku, i lotem błyskawicy przenosimy się do Koszalina. Na Pomorze Zachodnie, czy też, przepraszam pana, panie Arturze, Pomorze Środkowe. Chyba tak by państwu w Koszalinie bardziej odpowiadało. Słuchamy pana.
4: Dzień dobry. Może być Pomorze Środkowe. To znaczy, powiem tak. Niektórzy uważają, że to wina Tuska, więc no, opadają ręce, prawda? Powiem szczerze, no, szkoda mi tych dzieciaków, tej młodzieży. Oni nie mają szans. Nie mają szans, żeby no, stać się często lepszymi ludźmi. Ponieważ to, co się dzieje obecnie na świecie, media społecznościowe wychowują ich, patrzą streamerzy, kryzys w rodzinie, czyli tu, gdzie się to wszystko zaczyna, tak? I oni nie mają szans, ponieważ stosuje się takie narzędzia w internecie, które powodują, że ich umysły są tak kształtowane w sposób negatywny. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich, tylko pewnej części. Tej części, która nie jest przez rodziców odpowiednio wychowywana. Nie mają na to czasu. Nie przykładają się do tego. I to wszystko powoduje, że te biedne dzieciaki po prostu wymyślają takie rzeczy. Więc ja uważam, że to, co powinno się zdarzyć, to całe kompleksowe działanie państwa, społeczeństwa, przede wszystkim też rodziny, szkoły. Brak jest debat. W ogóle brak jest debat nie tylko na taki temat. W mediach tych publicznych, żeby jakby obydwie strony tutaj się spotkały z publicznością, żebyśmy więcej na ten temat mówili, a nie przy okazji takich tylko jednostkowych zdarzeń. Ja jestem za tym, żeby ograniczyć w sposób zasadniczy wychowywanie dzieci przez media społecznościowe i pato streamerów, czyli ograniczyć komórki w szkołach. Z moją kuzynką ostatnio rozmawiałem, która mieszka w Anglii. Tam się komórki zamyka do szuflady, do pewnego miejsca i nie ma możliwości korzystania z komórek. Mhm.
3: Już mamy ograniczenia, panie Arturze.
4: Tak. Poza tym w mediach społecznościowych można wszystko. No jakim prawem można obrażać kogoś, kłamać na jakiś temat? Ja uważam, że powinno być to skodyfikowane i to powinno być karane.
3: Skończył się panu czas. Bardzo dziękuję. Panu Arturowi tutaj uważam, udało się sporo podnieść kwestii istotnych. Ja się podpisuję pod tym, co mówi pan Artur. Artur, jak to jest, że w sposób zupełnie niekontrolowany doszliśmy do roku 2000, znaczy w sposób zupełnie niekontrolowany w serwisy społecznościowe się w taki sposób rozwinęły, że agresja, anonimowe wrzucanie jakichkolwiek treści w komentarzach czy nie w komentarzach w ramach jakichś fikcyjnych profili, opluwanie innych, obrażanie, że to wszystko odbywa się codziennie na masową skalę i portale nie są za to, poczuwają się do odpowiedzialności za to w sposób jakiś ospały. Usuwają te treści, jeśli w ogóle. To nakręca nie tylko wśród najmłodszych taką spiralę agresji w sieci właśnie. To o tym nasz słuchacz między innymi wspominał. Nasz numer to 22 44 044. Telefonuje pan Marcin z Kujawsko-Pomorskiego. Słuchamy.
5: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ja dla kilku panów, którzy tutaj przede mną się wypowiadali, mam jedno pytanie. Wiem, że miałem się nie odnosić, ale muszę zadać. Czy wy macie dzieci? Ludzie, czy wy macie pojęcie, w jakim świecie żyją od jakiegoś czasu nasze dzieci? Tak się składa, że jestem ojcem, no już mogę powiedzieć, że na dwóch nastolatków. Syn ma 10 lat, córka 14 lat. To się wyprawia w internecie, to jak osaczane są nasze dzieci przez różne treści. Na

0: nawet jeśli tego nie chcą. To jest po prostu straszne. Ograniczenie internetu powinno być, i to uważam bardzo ostre, dla wszystkich poniżej 18 roku życia. Moja córka spotkała się w szkole podstawowej z wykluczeniem. Była osobna grupa na WhatsAppie, w której dzieci i koleżanki rzekome umawiały się, wyśmiewały ją, przerabiały zdjęcia i tak dalej. Tak się niestety składa, że moja córka od najmłodszych lat, od 6 roku życia, trenuje sztuki walki, dowiedziała się o tym i potrafiła stanąć oko w oko ze swoimi oprawcami i zapytać, powiedzieć, powiedz mi to, co piszesz, to, co robisz, prosto w oczy. Te dzieciaki same siebie niszczą poprzez wszystkie treści, które są umieszczane w internecie. Niestety, świat jest straszny. Internet powinien być ograniczony. I ludzie, zastanówcie się, naprawdę przez pryzmat dzieci pomyślcie. Nie przez swój pryzmat, nie przez pryzmat kuźwa swojej partii politycznej, tylko przez pryzmat dobra dziecka. Jest strasznie i tyle. Internet powinien być ograniczany dla młodych. Nie ma innego wyjścia.
1: Dziękuję bardzo. Pan Marcin z Kujawsko-Pomorskiego. Bardzo proszę o rozważne wybieranie słów, dobieranie słów w naszej dyskusji. Z panem Marcinem, proszę państwa, również się zgadzam. Jedni powiedzą, że to pachnie cenzurą, ale czym, proszę państwa, z kolei jest, po raz kolejny to podkreślmy, wymyślanie jakichś wyzwań przez, nie znamy osób, które wymyślają jakieś wyzwania, które trafiają do tysiące młodych ludzi, którzy je później wykonują. Są to często niebezpieczne rzeczy dla zdrowia, życia. Są to rzeczy demoralizujące. Co to za wolność, w ramach której takie rzeczy są rozpowszechniane w sieci? Za chwilę wracamy do naszej dyskusji. Pytanie brzmi, co według ciebie powinni zrobić rządzący w związku z atakami w polskich szkołach?
2: Reklama.
3: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Reklama.
4: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego. Ale marzenia ściętej głowy, nie?
5: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
4: No, jeśli niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej, nie?
6: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawie. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 0-zachodnia Polska, okolice Wrocławia. Tam dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. A jeśli chodzi o pozostałe regiony, to będzie to nawet duże zachmurzenie. Miejscami przelotne opady deszczu się będą pojawiać i tak właśnie wygląda na Mazowszu, chociażby dzisiaj poranek, właśnie w tej chwili. W Karpatach początkowo opady deszczu ze śniegiem i śniegu. A na termometrach dzisiaj maksymalnie około 10 stopni. W obszarach podgórskich Karpat około 8, ewentualnie do 15 maksymalnie. To jest ten przedział. Od 11 do 15. Tak to dzisiaj właśnie będzie wyglądało za oknami.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Co powinni zrobić rządzący po atakach w polskich szkołach? Po przypadkach, mamy dwa takie przypadki nożowników, którzy w ostatnich godzinach zaatakowali w jednym przypadku w Ostrołęce, to jest 9 osób poszkodowanych. Jest też ofiara śmiertelna, a chodzi o wczorajsze zdarzenie z udziałem nastolatka, który jest tutaj domniemanym sprawcą. 22 44 044. Pani Anna telefonuje z Warszawy, słuchamy.
8: Dzień dobry. Ja jestem mamą 13-letniej dziewczynki. Wczoraj udało mi się zadzwonić. Pytacie państwo, co możemy zrobić? Wydaje mi się, że psychiatria, tutaj mamy problem z ustaleniem schematu, jakby mogła wyglądać chociażby kontrola. Kontrola dziecka od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Wydaje mi się, że każde dziecko mogłoby mieć swoją kartę, kartę prowadzoną przez psychologa, psychiatrę, do której mogły mieć wgląd oczywiście rodzic, który miałby obowiązek nie tylko w sprawach trudnych, ale stawiać się na spotkanie z psychiatrą, psychologiem jest to niemożliwe, bo wiemy, że nie mamy dostępu za bardzo. Tutaj jest kwestia być może też narzucenia jakiejś stawki nie tylko dla lekarzy. Być może ta stawka mogłaby być atrakcyjna, stąd psychiatrzy pojawiliby się znowu w szkołach. Wydaje mi się, skoro psycholog nie ma już mocy w szkołach, być może powinny być jakieś rotacje w szkołach. Wydaje mi się, że szacunek w sieci, może taki przedmiot, może nie etyka, nie religia. I rodzice, którzy stawiają się na wyzwanie być może też i wywołane przez spotkanie dziecka, które jest osaczone. Chłopiec, którego przeprosił po szkalowaniu wykorzystywanego wizerunku, następnego dnia przeprowadził również serię ataków. Uważam, że bramki w szkołach, patrz, metale, to też byłoby nie tylko na lotniskach czy w sprawach trudnych z bankami, patrz, kredyty, sprawdzanie butelek. No butelek może nie, ale te metale, nie jest wesoło. Jest strasznie dla nas. Dzieci nie są zaopiekowane.
1: Robi się, pani Aniu, robi się strasznie. Gdyby pani dwa dni temu powiedziała w dyskusji o tych bramkach, powiedziałbym, że może to być przesada. A dzisiaj tak sobie myślę, że coś w tym jest. Tak.
8: Moja córka, jeśli mogę dodać...
1: Już czas się skończył, ale tutaj zróbmy wyjątek. Proszę.
8: Nie pozwoliłam jej zabrać do szkoły 2 lata temu spinki, która była w kształcie metalowa, zawiązuje się włosy, można ołówkiem, bo doszłam do wniosku, że niekoniecznie ona, no bo dlaczego jej do głowy miałoby przyjść wykorzystywanie, prawda, do celów niesłusznych takiego przedmiotu, ale że ktoś mógłby wyjąć jej z głowy, a to by była jej spinka, i zrobić coś...
1: Krzywdę.
8: Bo obserwuję młodzież nie tylko od pierwszego roku życia.
1: Dziękuję, to była pani Anna z Warszawy. Mamy przykład Turcji. Tutaj Piotrek podpowiada, że bramki po różnych incydentach się pojawiły. No i widać tutaj taką właśnie drogę obrano. To po strzelaninach w kwietniu i wrześniu. Natomiast pamiętajmy, że jest jeszcze Australia, która tutaj przeciera szlaki, jeśli chodzi o ograniczenia dotyczące telefonów w szkołach. Chociażby takie u nas też się już pojawiły. Pan Wojtek z Bydgoszczy telefonuje. Słuchamy.
9: Dzień dobry. Ja jestem ojcem 15-latki. Kurczę, ci wszyscy ludzie, którzy mówili wcześniej, poza panem Marcinem, to powinni najpierw powiedzieć, czy mają w tej chwili, w tych czasach właśnie dziecko. Bo to, co powiedział pan Marcin, tam też z Jacek Pomorskiego, no to powiedział najwięcej stresownych rzeczy, co się aktualnie dzieje w internecie. Ja, gdybym miał taką możliwość ze swojej strony, to pierwsze, co bym zrobił, to bym pokazowo pozamykał kilku streamerów, którzy pokazują obojętnie, czy to jest jakaś gra Minecraft, czy to są przede wszystkim te pato walki tam, te trick fighty i tak dalej, żeby troszeczkę utrzeć nota przyszłym, którzy by chcieli się tym zajmować. Bo poziom, jaki po prostu prezentują ci ludzie na tych swoich kanałach, jest poniżej jakiejkolwiek krytyki. I nie wiem, czy ktokolwiek z tych naszych rządzących widział, co tam się odstawia. Więc jeżeli dzieci chłoną od 8, 9, 10 roku życia te pierdoły, które oni tam pokazują, jak oni zakładają własne tam grupy, żeby te grupy atakowały inne grupy. Wtedy ten, co jest właścicielem tego kanału, cieszy się, że ma całą armię innych, które niszczą inny kanał. No tak oni się uczą takich głupot od początku. No to jacy mają być później, gdy dojrzewają? Dla nich to jest normalne, że trzeba zbudować grupę, która niszczy inną grupę. Bo tak zostali utworzeni przez właśnie tych imbecyli, którzy prowadzą te swoje kanały. To jest nawet, tego nawet nie idzie oglądać. bo ja byłem na bieżąco cały czas, co moja córka ogląda. Ja byłem przerażony i godziny, które ja spędziłem na tłumaczeniu, jak pastuch w krowie, tego wszystkiego, dlaczego to jest niepoprawne, to jest normalnie etat.
1: Dożyliśmy czasów, w których trzeba tłumaczyć, że czymś niewłaściwym jest stosowanie przemocy, prawda? Coś zupełnie oczywistego, tak. Panie Wojtku. Że nie wolno krzywdzić, obrażać kogoś. To trzeba młodym ludziom tłumaczyć jako coś, co nie musi być oczywiste dla nich. To jest przerażające.
9: Ja wszystkim ludziom, którzy mówili wcześniej poza panem Marcinem, proponuję odpalić znaną platformę, najprostszą, tą z reklamami, która prezentuje filmy tych słupków.
1: Żeby zobaczyć.
9: Dopiero zobaczyć. I od razu chciałbym zaznaczyć, że jestem strasznym przeciwnikiem tego zabierania telefonu. Bo uważam, że jeżeli dziecko wie, jak go używać, to ten telefon przestaje być bronią, tak? Mhm. A takie zabieranie, to takie jest ich nawet takie...
1: Człowieka ciągnie do tego, co jest niedostępne, co jest... Panie Wojtku, dziękuję za ten głos w naszej dyskusji. Nasz numer 22 44 044, mail także do Państwa dyspozycji. Pierwszy @tok.fm, na skrzynkę mailową zajrzę za chwilę, ale wcześniej oddam głos panu... Pani Małgorzacie z Krakowa, słuchamy.
10: Dzień dobry Państwu. No jest tak naprawdę kilka spraw, o których mam wrażenie nikt nie powiedział tutaj. Nie wiem, czy słychać mnie dobrze? Tak.
1: Doskonale, my się wszyscy tutaj w słuch zamieniliśmy.
10: Super. Pierwsza sprawa, pogadanki. One są, ich jest mnóstwo, naprawdę ich jest mnóstwo. Na wszystkie te tematy nie dają nic. Dlaczego? Ponieważ dzieci i młodzież uczą się na zasadzie modelowania. To, że ja dziecku powiem, nie mów o koledze, że jest głupi, a siedzę przy stole z mężem i mówię, wiesz, ta Zośka z mieszkania obok, taka, ona jest głupia i tępa, a dziecko...
1: Nasiąka tym.
10: Słyszy to. Mhm. I robi dokładnie to, co robię ja, a nie to, o co proszę go. Zakaz telefonów. Proszę Państwa, zakazy już w dużej mierze są. To nic nie daje. Dziecko jest w szkole 7 godzin, 6 godzin, 3 godziny. Potem wychodzi z niej i ma w zasadzie nieograniczony dostęp do telefonu. Kiedy my mu na te, powiedzmy, 24 godziny zabronimy dostępu do telefonu na 6, nawet na 8, to nic nie da. Naprawdę. A w zasadzie w praktyce na mniej, bo i tak siedząc na lekcji nie korzystałby i tak. Trzecia rzecz. W szkołach są procedury, które mają pomóc zatrzymać sytuacje konfliktowe, prześladowania w zalążku. One są, natomiast one nie działają. Z jednej strony dlatego, że ludzie są bezradni, że nauczyciele, nie wiem, się boją, czy nie chcą i przymykają oczy, bo sytuacje, kiedy młodzież czy dziecko przychodzi z nożem do szkoły, to nie jest sytuacja, która się rozwija miesiąc czy dwa. To są lata, kiedy dzieje się coś i reakcji nie ma. To jest jakby kolejne. I ostatnie, myślę, że najważniejsze, skupienie się na oprawcy. My ciągle mówimy o tym, co zrobić, żeby młodzież nie przyszła, nie uderzyła, nie zabiła. Skupmy się na ofiarach.
1: Dziękuję.
10: Nie mówimy o tym, że jest coś takiego jak syndrom ofiary i to jej trzeba pomóc, jak nie zostać nią.
1: Najpierw trzeba powstrzymać potencjalnego sprawcę. Dziękuję. Pani Małgorzata z Krakowa. Teraz mail, który otrzymaliśmy na adres pierwszy@tok.fm. Otóż przede wszystkim, pisze pan Krzysztof, najważniejszą rolą w tym zakresie jest postawa rodziców i to nie tylko względem własnych dzieci, ale również wobec grona pedagogicznego. Tymczasem w szkołach widzi się brak szacunku, niebywałą roszczeniowość rodziców wobec nauczycieli w jakimkolwiek aspekcie i wręcz niedopuszczanie do siebie negatywnych informacji na temat swoich dzieci, jakie przekazują im nauczyciele. Prawda to. Pani Barbara z Łodzi telefonuje. Słuchamy.
11: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jest pani na antenie.
11: Pozdrawiam Radio Tok FM przede wszystkim. Chciałam podsumować może to wszystko. Na problemy trzeba patrzeć holistycznie. Wszechobecny wyścig wynalazków technologicznych na planecie może doprowadzić do zagłady ludzkości. To jest droga donikąd, do agresji, do przemocy. Oby niedługo wszyscy nie znaleźli się w kryzysie psychicznym.
1: Dziękuję bardzo, bo to są sprawy, które dotyczą tak młodych, jak i ludzi, jak nas dorosłych przecież. Dziękuję. Pani Barbara z Łodzi. Pan Paweł z okolic Opola jest w tej chwili na linii. Oddajemy panu głos. Słuchamy pana.
12: Dzień dobry. Pytanie dotyczy tego, co powinien zrobić rządzący. Tak. Powiem, dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że po pierwsze, powinno być wprowadzone traktowanie platform komunikacyjnych, ich odpowiedzialności za to, co jest rozpowszechniane, w taki sam sposób, jaki odpowiadają wydawcy. Czy to wydawcy radiowi, ponieważ te treści, które są przepełnione prymitywnym darwinizmem społecznym, które pochwalają kłamstwa, są czystymi kłamstwami, one są rozpowszechniane. W pańskim radzie były rozpowszechniane, natychmiast by to radio zostało zamknięte. Dalej. Powinien być wprowadzony...
1: Panie Pawle, przepraszam, przerwę na chwilę. Doskonale rozumiem, o co panu chodzi, bo tutaj zachodzę w głowę, jak to jest, że w realu mamy pewien porządek i pewne czerwone linie, pewne granice, pewne rzeczy są niedopuszczalne. W internecie można być wszystko, a rządzący, nawet wie pan, ministerstwa nie mają na to wpływu żadnego, co się dzieje, czy jakaś... No, proszę kontrolować.
12: Następnie powinno się wzmocnić te wszystkie instytucje, które prowadzą tak zwany fact-checking, ponieważ kłamstwo jest źródłem tego. Dalej, kolejną rzeczą powinno być ograniczenie pochwał dla przemocy, powiedziałbym ustawowej, polegające na tym, że takie treści, jakie są rozpowszechniane, na przykład w kanale Zero, czy przez Jasztura, czy nawet w telewizji Republika, powinny być zakwalifikowane jak przestępstwa ścigane po prostu związane z głoszeniem totalitaryzmu, ideologii totalitarystycznych, jak powiedzmy faszyzm czy komunizm. Dalej, powinno się wprowadzić oczywiście zakaz młodzieży, tak samo jak jest zakaz młodzieży dla alkoholu, tak samo zakaz młodzieży do platform komunikacyjnych, bo nie mówmy społecznościowe, bo to są to platformy rozwalające
1: społeczeństwo. Dziękuję panu. Też ja nie używam określenia media społecznościowe, tylko serwisy społecznościowe. I puenta.
12: Puenta jest jedna rzecz. Jesteśmy kult kłamstwa, oderwania od rzeczywistości. I to są stop dla mowy nienawiści. I jeszcze jedna taka rzecz, że to taki kamyczek ogólny. Okazuje się, że te przestępstwa miały miejsce w tych regionach, gdzie prawica, które są bastionami, można powiedzieć, wyborczymi prawicy. No i jeszcze jedna rzecz. Gdybyśmy mieli pozwolenie, strach pomyśleć, co by było, gdybyśmy mieli pozwolenie na rozpowszechnianie broni.
1: Tak, to tutaj mam to może. Prawda. Dziękuję. To był pan Paweł z okolic Opola. Już czas chwilę temu się skończył, ale trochę tutaj podeszliśmy z pewnym, w związku z tym, że to są emocje i to są rzeczy, które bardzo nas niepokoją, państwa martwią. Tutaj nie ma się co dziwić temu, że państwo czasami mają potrzebę coś dodać, coś od siebie dołożyć do tej naszej dyskusji, która jeszcze powróci w pierwszym programie TOK FM. Po 6.40 będzie z nami Danuta Kozakiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. Będę pytał o to, jak będzie ten piątek wyglądał w jej szkole. No i przyjrzymy się też politycznym głosom, inicjatywom związanym właśnie z tym, jak zareagować, co zrobić w tej takiej kryzysowej sprawie. To wszystko jeszcze przed nami, a w związku z tym, że obiecywałem państwu, że czy też zapowiedziałem, że pojawi się telefon dla tych wszystkich, którzy go mogą potrzebować. 116-111, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. 800-12-12-12, dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka, bezpłatny i całodobowy. Także 800-702-222, to jest bezpłatna, czynna, całą dobę infolinia dla dorosłych w kryzysie psychicznym. Dziękujemy państwu za dzisiejszą dyskusję. Pora na pierwszy dzisiaj przegląd prasy. Na początek Gazeta Wyborcza, która na pierwszej stronie zadaje pytanie w tytule artykułu, czy to był challenge ataki nastoletnich nożowników. 15-latek zabił wczoraj w podwyżkowskiej podstawówce kobietę. Dwie osoby ranił. Do podobnego ataku, na szczęście bez ofiar śmiertelnych, doszło w środę w Ostrołęce. Koniec z patologią w internecie. Donald Tusk potwierdził wczoraj, że zabójca właśnie z okolic Wyszkowa miał kask z kamerką. Jego intencją było filmowanie całej tej akcji. Podinspektor Katarzyna Kucharska z wyszkowskiej policji przyznała, że pojawiły się informacje o rzekomym challenge'u, w którym mógł brać udział 15-latek. Z tego powodu sprawą zajmuje się również Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Tutaj Kids Alert podaje natomiast, proszę Państwa, że takiego challenge'u nie było, że to jest tylko plotka. Chociaż sprawdzanie tego wszystkiego trwa. Rzut oka teraz jeszcze na pierwszą stronę Rzeczpospolitej. Radykalni i niebezpieczni. W ostatnich dniach doszło do dwóch krwawych ataków w szkołach. Przed radykalizacją młodzieży już pół roku temu ostrzegał w rozmowie z Rzeczpospolitą szef ABW. Nihilistyczna, zorientowana przemoc, takim określeniem stosowanym przez FBI, dr Konrad Ciesiołkiewicz, ekspert od wpływu środowiska cyfrowego na zachowania młodzieży, nazywa ostatnie ataki w polskich szkołach. Ona tym się różni od przemocy opartej na podstawach ideologicznych, że jej celem nie jest zmiana porządku społecznego w oparciu o jakąś ideologię, na przykład antydemokratyczną, wyjaśnia Ciesiołkiewicz, politolog, psycholog Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego z Uczelni Korczaka, w rozmowie z Rzeczpospolitą. Wracamy do Gazety Wyborczej, w której o dwóch projektach komisji aborcyjnej. Po dwóch latach przerwy sejmowa komisja aborcyjna zebrała się, by przyjąć dwa projekty. O depenalizacji pomocy w aborcji i powrocie do stanu sprzed wyroku TK. I tutaj pewną rolę odegrały też posłanki PiS-u, które próbowały zablokować pracę komisji. No ale bezskutecznie, co wszystko jest dzisiaj w Gazecie Wyborczej opisane. Informacje o godzinie 6 przed nami, a po informacjach o raporcie WWF w sprawie spadku populacji dzikich zwierząt.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Kolejne szkoły na Mazowszu podjęły decyzję o prewencyjnym odwołaniu dzisiejszych zajęć. To w związku z ostatnimi atakami w szkołach. Również w kontekście pojawiających się w sieci materiałów dotyczących ataków Sejm przyjął ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Posłowie przyjęli także ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz nocnej sprzedaży alkoholu oraz jego reklamy. Piątek, 9 października, jest 6. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Dziś w niektórych powiatach województwa mazowieckiego szkoły mają być zamknięte. Ma to związek z ostatnimi atakami w placówkach w Reszczydole, Nowinach i Ostrołęce. Przy szkołach pojawią się też patrole Policji i Straży Miejskiej. Zamknięte będą wszystkie szkoły podstawowe, publiczne i niepubliczne, także przedszkola na terenie gminy Wyszków. To w związku z atakiem 15-letniego absolwenta szkoły podstawowej w Reszczydole, Nowinach, gminie Wyszków, w wyniku którego zmarła 37-letnia pracownica szkoły, a dwie osoby zostały ranne. Dodatkowo w innych gminach i powiatach nieczynne będą szkoły średnie. Tak będzie m.in. w powiecie pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim. Szkoły i przedszkola zamknięte będą także w Piasecznie. W Górze Kalwarii wystosowano apel do rodziców, by dziś dzieci pozostały w domach. Również Legionowski Ratusz poinformował, że dwie szkoły numer 3 i 7 zostały zamknięte, w związku z tym, że według niepotwierdzonych przez służby informacji znalazły się na liście związanej z rzekomym internetowym wyzwaniem, które ma być związane z ostatnimi atakami w szkołach. Przed nadmierną paniką przestrzegał wcześniej premier, a teraz też minister edukacji Barbara Nowacka.
14: Widzimy masową manipulację też w sieci i podsycanie nastrojów paniki, więc bardzo proszę o rozwagę. Każdy komunikat, który będzie ze strony służb, trzeba po prostu przestrzegać i tam informować.
13: A wczoraj Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Nowelizacja jest odpowiedzią na styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego do pierwszej wersji przepisów w tej sprawie. Celem zmian jest wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe będzie szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci. Po 6.20 w TOK FM gościnią Wojciecha Muzala będzie Anna Borkowska, psycholog, ekspert do spraw edukacji cyfrowej w NASK. Zarzuty m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób usłyszał już 19-latek, który w zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły. Nastolatek miał też przy sobie plecak, w którym znajdowały się materiały wybuchowe. Śledczy kierują też do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Policjanci z Mazowsza zatrzymali także 17-latka, który jest prawdopodobnie autorem filmu grożącego atakiem w liceum w Przasnyszu. Policję powiadomił nauczyciel, który informację otrzymał od uwagi innych uczniów. Pojawiający się w związku z ostatnimi atakami motyw domniemanego internetowego wyzwania mającego namawiać młode osoby do ataków badają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
15: To wszystko rozgrywa się w sieci, dlatego policjanci właśnie zwalczający cyberprzestępczość są tu niezbędni i kluczowi.
13: Mówiła Magdalena Polecka z prokuratury rejonowej w Wyszkowie. Mazowiecka kurator oświaty na dziś zwołała naradę z udziałem dyrektorów wszystkich szkół na terenie województwa. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Nowe przepisy przewidują także zakaz reklamy alkoholu oraz podwyższenie opłaty za jego sprzedaż. Los ustawy do końca nie był znany, bo liczne zastrzeżenia i poprawki do niej zgłaszało Polskie Stronnictwo Ludowe. Więcej o tym Maciej Kluczka.
16: Chcieliśmy zadbać o organizatorów festiwali winiarskich, by mogli je promować i by nie spotkała ich za to kara, mówi Jacek Tomczak z PSL-u.
17: Te wszystkie rzeczy, o które prosili polscy winiarze, będą mieli te poprawki przeszły, zostały poparte przez Platformę, przez Konfederację.
18: Ale to będzie wymagało notyfikacji na poziomie unijnym, prawda?
17: Tak, częściowo tak.
16: Ustawa przez to wejdzie w życie później, ale ważne jest to, że nie wylądowała w koszu, mówi Wioleta Tomczak z Polski 2050.
19: Te poprawki z bardzo dużym prawdopodobieństwem, one po prostu wstrzymają proces legislacyjne, będą musiały iść do notyfikacji. Mam nadzieję, że jednak będą pewne rozwiązania, żeby Senat jak najszybciej mógł zająć się ustawą.
16: Ustawa rozszerza obowiązujący już w Polsce zakaz reklamy alkoholu na piwo, w tym bezalkoholowe. Maciej Kluczka, TOK FM.
13: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że nie wznowi ataków na Iran przed wyborami połówkowymi w USA zaplanowanymi na 3 listopada. Oznajmił, że prowadzi z Teheranem produktywne rozmowy. Trump zamieścił swój wpis po serii doniesień mediów sygnalizujących, że Stany Zjednoczone mogą wznowić poważne działania wojenne przeciwko Iranowi jeszcze przed wyborami. Spodziewane uderzenia miałyby według m.in. portalu Axios objąć elektrownie i mosty oraz obiekty nuklearne, a w atakach miałby wziąć udział także Izrael. Zagłębiowskie Centrum Onkologii zamierza zakończyć przyjmowanie porodów oraz działalność oddziału noworodkowego. Placówka wskazała m.in. na koszty działalności, zmiany demograficzne i planowany rozwój leczenia onkologicznego. Grzegorz Kozioł.
20: Ujemny wynik finansowy oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego wyniósł w pierwszej połowie tego roku niemal 4 miliony złotych, informuje rzecznik szpitala Tomasz Burek.
21: Prowadzenie położnictwa i neonatologii wymaga utrzymania gotowości zespołów medycznych przez całą dobę, niezależnie od liczby porodów w danym dniu.
20: Dąbrowski Szpital nie podał konkretnej daty zakończenia przyjęć, ale przedstawił plan, który zakłada, że mieszkanki Dąbrowy Górniczej będą rodzić w Sosnowcu, w oddalonym o kilka kilometrów tamtejszym szpitalu miejskim.
21: Zgodnie z tym kierunkiem stacjonarne położnictwo i neonatologia miałyby zostać skoncentrowane w Sosnowcu. Natomiast w Dąbrowie Górniczej rozwijana byłaby ginekologia zabiegowa i ginekologia onkologiczna.
20: Dyrekcja Zagłębiowskiego Centrum Onkologii nie przedstawiła dotąd szczegółowych zasad dotyczących swoich pacjentek, ani rozwiązań dotyczących personelu. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
13: Kolejne informacje już o 6.20, teraz jeszcze w TOK FM prognoza pogody. Dziś najwięcej przejaśnień i bez opadów na południowym zachodzie, a w pozostałej części kraju przewaga chmur, miejscowe przelotne opady deszczu. W Karpatach początkowo opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą dziś w ciągu dnia od 11 do 15 stopni, czyli przyszło to zapowiadane ochłodzenie. Chłodniej lokalnie na Podlasiu, tam nawet w okolicach 10 stopni.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Straciliśmy 73% żyjącej planety. Taki jest wniosek z raportu WWF, który będziemy teraz omawiali razem z Dariuszem Gadkowskim, ekspertem do spraw różnorodności biologicznej tej właśnie fundacji w WWF Polska. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
1: Co ta liczba mówi w ogóle panu?
22: Przede wszystkim mówimy tutaj o takich gatunkach, które są poddane monitoringowi, czyli mówimy o spadku średniej liczebności monitorowanych populacji gatunków zwierząt w ciągu ostatnich 52 lat. I tak naprawdę powiem, że to nie tylko mówimy o skali globalnej, bo ta liczba dotyczy całego świata, ale też takie wskaźniki są szykowane w różnych krajach, w Polsce. Też takie wskaźniki są szykowane i dla Polski, dla naszego kraju wiemy, że tylko 20% siedlisk przyrodniczych oraz 38 gatunków jest zachowane w dobrym stanie. I tak naprawdę te dane mówią o stanie naszego świata. Aha. Mówią o tym, jak nam się żyje i jak możemy prowadzić nasz rozwój społeczny i gospodarczy w długim okresie. Mówimy tutaj o różnorodności biologicznej, czyli tak naprawdę bogactwie życia na naszej ziemi, w Polsce, w Europie, na świecie. I tak naprawdę to jest zła wiadomość dla nas, dla ludzi, że te wskaźniki mówią o tak drastycznym spadku różnorodności biologicznej, dlatego że my od tej przyrody, od różnorodności biologicznej zależymy. Tak naprawdę to ona nam zapewnia pożywienie, to ona nam zapewnia wodę, czyste powietrze. Różnorodności biologicznej zawdzięczamy chociażby żyzne gleby, zapylanie, ale też leki, więc my tego potrzebujemy do życia i to jest właśnie trudne, że te wskaźniki tak alarmują, a jeszcze nie ma tyle działań, które by zapobiegały czy odbudowywały.
1: A właśnie, jak to zmienić w takim razie? To jakie pan ma działania na myśli?
22: No i właśnie, i przede wszystkim my w raporcie pokazujemy dane, że jest źle, ale też pokazujemy, że jest nadzieja. Jest nadzieja dlatego, że wiemy, dlaczego tracimy tą przyrodę, znamy czynniki utraty różnorodności biologicznej, wiemy, jak ją odbudować i raport też pokazuje, że sukces jest możliwy, ale też patrzymy na to wszystko tak pod kątem szerokim i widzimy, że ta degradacja jest tak naprawdę napędzana przez trzy systemy, duże systemy, czyli system żywnościowy, jak produkujemy i pozyskujemy żywność oraz co konsumujemy, system energetyczny, jak produkujemy energię oraz system finansowy, czyli jak co finansujemy, a czego nie finansujemy. I zmiana tych systemów tak, aby wspierały działania przyjazne ludziom i przyrodzie jest kluczowa. Mhm. I powiem tak, że my mówimy o nadziei, raport o nadziei i widzimy, że te pozytywne zmiany dzieją się chociażby w systemie energetycznym, gdzie dużo dobrego się zmieniło i właściwie ta zmiana zaczyna się sama napędzać. Chociażby widzimy w Polsce informacje ostatnie o wiatrakach na Bałtyku, ponad 70 wiatraków zainstalowanych. Dzięki temu będziemy mogli nie tylko budować bezpieczeństwo energetyczne, ale też zmniejszać zmianę klimatu, a zmiana klimatu jest jednym z tych czynników, które powodują utratę różnorodności biologicznej. Mhm. Więc zmiany są możliwe nawet tak dużych systemach, które mogą się wydać abstrakcyjne, wielkie i trudne do transformacji, ale widzimy,
1: możliwe,
22: że jest to możliwe.
1: Wszystko, tylko pytanie, jak przekonać do tego ludzi? Pan mówi o tym, co jest dobre dla człowieka i tak obiektywnie patrząc na matkę Ziemię naszą, to przede wszystkim dobre jest środowisko naturalne i bioróżnorodność. Natomiast kto inny powie, mam tutaj na myśli na przykład polityków, że ochrona, nie wiem, kopalń, które funkcjonują i dalsze wydobycie i dalsze zatruwanie środowiska, że to jest w interesie ludzi. To jak osiągnąć to przekonanie społeczeństwa?
22: To niestety jest praca, która wymaga lat i prawdą jest to, że budowanie takiej świadomości, chociażby to, że zależność od paliw kopalnych jest dla naszego bezpieczeństwa energetycznego bardzo kiepskim pomysłem, chociażby widzimy, co się dzieje w ciśnie Ormus w tym roku, czy bazowanie na drogim węglu, to też nie jest najlepszy pomysł. Widzimy, że budowanie świadomości jest jedną z takich potrzeb. To robimy, ale to nie tylko świadomość, ale też potrzeba takiej sprawczości jest istotna i my tą sprawczość jako ludzie wszyscy mamy. I my czasami patrzymy, jest wielki system, kopalnie, węgiel, co z tym zrobić, ale możemy też spojrzeć na to, co taki Kowalski czy Kowalska sama może zrobić. I chociażby proste wybory konsumpcyjne, czy chociażby wybory, co jemy, czy stosujemy na przykład dietę planetarną, którą WWF promuje. Tutaj nie mówię o odchodzeniu w 100% od mięsa, ale rzeczywiście zmniejszanie ilości białka zwierzęcego w naszej diecie wśród Polek, Polaków.
1: I jedzenie tego, co rośnie w pobliżu, co różnicę. Nie generuje śladu węglowego transportu przez ileś krajów, pewnie tutaj tak. to by pan dopisał. Wróćmy jeszcze, bo tutaj to są sprawy już niejednokrotnie omawiane, przypominamy o nich, ale co do wniosków z tego raportu, jak rozumiem, 3/4 w ciągu pół wieku gatunków zniknęło, tak?
22: No, Ta liczba jest średnią liczebności, więc nie mówimy o ilości gatunków, tylko średniej liczebności i też mówimy tutaj, że jest miara względna, czyli zarówno porównujemy te populacje gatunków, czyli populacje, czyli takie osobniki, które żyją w jakimś terenie, które różnią się między innymi populacjami danego gatunku. I jeżeli jedna populacja jest mała, a druga jest duża i zmiany zachodzą w tych różnych populacjach, to my patrzymy na względną liczebność, mhm. czyli na to, jaka zmiana jest procentowa. Mhm. Nie mówimy, ile osobników zginęło, czy ile osobników jest mniej i nie mówimy o ilości gatunków.
1: A czy możemy czyli wspomnieć w takim razie o tym, ile w które gatunki są najbardziej dotknięte tym spadkiem populacji?
22: Najbardziej dotknięte są gatunki, które żyją w ekosystemach słodkowodnych, na przykład ryby, gazy, płazy i w skali globalnej ten spadek to jest o 85% średnia liczebność populacji gatunków słodkowodnych, dzikich gatunków słodkowodnych w ciągu 52 lat. I takie przyczyny spadku tych ilości gatunków, średniej ilości populacji gatunków słodkowodnych wynikają w dużej mierze z przekształceń tych ekosystemów słodkowodnych. Na przykład w Polsce możemy mieć przykłady prostowania rzek, przekopywania rzek, czyszczenia rzek, czyli
1: działań, które... też można dopisać tutaj, prawda?
22: Kryzys na Odrze to zdecydowanie przekształcanie tych ekosystemów, robienie ich mniej naturalnych, ale też zanieczyszczenie, czyli kolejny czynnik utraty różnorodności biologicznej. My w Polsce, jeżeli byśmy chronili te ekosystemy rzeczne, to byśmy nie tylko chronili gatunki tam żyjące, zależne od słodkich wód, jak na przykład ryby czy płazy, ale też byśmy chronili siebie, dlatego że naturalna rzeka wolniej odprowadza wodę, wolniej spływa, więc zarówno chroni nas przed suszą, ale też chroni nas przed powodzią, przed tym, żeby fala powodziowa była jak najniższa. Czyli patrząc na przyrodę i na te wskaźniki mówiące o zwierzętach, o kręgowcach, też możemy patrzeć na siebie. I te czynniki, które prowadzą do utraty różnorodności biologicznej, tak naprawdę powodują, że nam jest gorzej, czy pod kątem gospodarczym, czy pod kątem społecznym, ale też na przykład zdrowotnym.
1: Zaznaczył pan na wstępie, że mimo tych alarmujących kolejnych danych jest dla nas nadzieja. To znaczy można naprawiać to, co nas otacza. Populacja dziko żyjących tygrysów wzrosła o ponad 70% w ciągu 15 lat. To jest właśnie taki przykład tego, że warto coś robić?
22: Tak. Pokazujemy takie rzeczywiście spektakularne przykłady, dlaczego coś się udało i pokazujemy, że w tych przykładach nie ma także jakaś jedna jednostka, indywidualna osoba coś zrobiła wielkiego, ale pokazuje, że tak naprawdę jest to sukces wielu osób, czy przy odbudowie tygrysów, czy przy odbudowie żółwi zwielnych, przy afrykańskich słoni sawannowych w Afryce Południowej, ale też na przykład w Polsce są projekty, które chronią konkretne gatunki, czy wspierają ich odbudowę, chociażby WWF prowadzi wysiłki z innymi organizacjami przyrodniczymi i instytucjami, chociażby odbudowę, prowadzi projekt odbudowy reintrodukcji rysia w Polsce Północnej. Wiemy, że na przykład populacje bylików, żurawi, bobrów się odtworzyły w Polsce. Więc te sukcesy są. Wiemy, jak to zrobić, wiemy, jak do tego dążyć. Wiemy, że mamy wszystkie potrzebne narzędzia, żeby tak naprawdę to zrobić. To, co nam bardzo jest potrzebne, to oczywiście decyzje polityczne, regulacje polityczne, które do tego zachęcają. Potrzebujemy odpowiednie finansowanie. Wiemy, że w skali globalnej ponad 30 razy więcej środków wydajemy na działania, które szkodzą przyrodzie, też i nam, niż na takie działania, które są dla tej przyrody korzystne. Więc też dzięki tym projektom terenowym wiemy, jak te populacje odbudować, co robić w terenie. Wszystko to mamy tak naprawdę, mamy wiedzę naukową, no potrzebujemy rzeczywiście decyzji. Widzimy, że częściowo one są, widzimy, że dużo brakuje.
1: Ale opór też jest duży. Już musimy powoli kończyć. Proszę o krótką puentę.
22: Ja na koniec powiem, że w Polsce mamy ogromną szansę na to, żeby taka decyzja odbudowująca polską przyrodę spowodowała właśnie dużą zmianę. Mamy coś takiego jak Krajowy Plan Odbudowy Zasobów Przyrodniczych. To jest coś, co obecnie czeka na wpis do wykazu prac Rady Ministrów. Termin jego przygotowania minął 1 września. Jeżeli
1: będziemy
22: ten wpis będzie,
1: śledzić.
22: To wtedy będziemy mogli naprawdę zrobić transformację systemu przyrodniczego w Polsce. Dziękuję bardzo.
1: Dariusz Gatkowski, ekspert do spraw różnorodności biologicznej WWF Polska, był z nami. Po informacjach o 6.20 będziemy pytali o ekstremizm młodych ludzi.
7: Autopromocja.
0: W najbliższej audycji Wspólna Sobota.
2: O Festiwalu Sztuk Queerowych w Poznaniu.
0: O 80-leciu Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.
2: I pokłócimy się o status roślin strączkowych w naszym życiu.
0: Anna Sobańda i Rafał Turowski, zapraszamy. Sobota, godzina 10.
7: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
24: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
25: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek 9 października o 22:00. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
26: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
27: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
26: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
28: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Zwiększenie liczby patroli policyjnych wokół szkół zapowiedział premier w reakcji na ostatnie wydarzenia. Jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ranne w wyniku wczorajszego ataku 15-latka w szkole podstawowej pod Wyszkowem. Dzień wcześniej do podobnego ataku doszło w Ostrołęce. Tam rannych zostało 9 osób. W związku z atakami dziś w niektórych powiatach województwa mazowieckiego szkoły mają być zamknięte. A wczoraj po wystąpieniu premiera dotyczącego ograniczenia mowy nienawiści w sieci Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Projekt został skierowany do głosowania kilka godzin wcześniej. Nowelizacja jest odpowiedzią na styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego do pierwszej wersji przepisów w tej sprawie. Około północy zakończył się alert o zagrożeniu atakiem z powietrza w związku z działaniami Rosjan w Ukrainie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało ostrzeżenia dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego, a myśliwce wróciły do baz. Piątek jest ostatnim dniem kampanii przed drugą turą wyborów prezydenta Krakowa. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. Krakowianie będą wybierać między radnym miejskim Łukaszem Gibałą, a senator Koalicji Obywatelskiej Moniką Piątkowską. Teraz w Tok FM czas na sport.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
29: Błażej Kulesza, zapraszam. Nasi najlepsi tenisiści Iga Świątek i Hubert Hurkacz ruszają do walki w chińskich turniejach. W południe na Wrocławianina czeka Serb Nowak Dżokovic. Obaj tenisiści powalczą o trzecią rundę szanghajskiego tysięcznika.
30: To będzie niezwykłe wyzwanie. Będę grał mecz z Nowakiem. Od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem. Także dam z siebie wszystko.
29: Hurkacz będzie musiał się wznieść na wyżyny, bo we wszystkich dotychczasowych meczach z Serbem jeszcze nigdy nie wygrał. Godzinę później, czyli o 13 w Pekinie na kort wyjdzie Iga Świątek walcząc o półfinał, a jej rywalką będzie Belgijka Elise Mertens. Szczypiorniści Orlen Wisły Płock zrobili spory krok do awansu do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów, pokonując w Skopie tamtejszy Vardar 32-26. Sytuacja w tabeli grupy B jest o tyle ciekawa, że wszystkie zespoły poza drużyną z Macedonii mają po 4 punkty, więc decydujące o awansie będą 3 ostatnie kolejki spotkań. Prezydent UEFA Aleksander Čeferin będzie ubiegać się o kolejną kadencję szefa europejskiego futbolu. To jednocześnie potwierdzenie, że zmniejsza się grono potencjalnych kandydatów mogących rzucić wyzwanie Gianniemu Infantino w marcowych wyborach na prezydenta FIFA. Pia Skrzyszowska zaczyna przygotowania do nowego sezonu. Nasza multimedalistka lekkoatletycznych Mistrzostw Europy tradycyjnie planuje obóz w RPA, a głównym celem są przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Pekinie. W nowym sezonie nasza płotkarka będzie mieć też dodatkowe zajęcie. Została bowiem przewodniczącą Komisji Zawodniczej European Athletics i jednocześnie weszła w skład Rady Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej. Tak mówiła o tym w TOK FM.
4: Warto już trochę myśleć o swojej przyszłości po karierze. I faktycznie uważam, że jak się pojawiła ta szansa, to jestem w stanie może właśnie kontynuować moją ścieżkę sportową, łączyć to ze sportem i też działać na korzyść zawodników. Dużo więcej rzeczy się wyklaruje już niedługo, ale liczę, że nie tylko ja, ale cała ta rada zawodnicza będzie miała pozytywny wpływ na europejską lekkoatletykę.
29: Skrzyszowska w tym roku wywalczyła brąz halowych Mistrzostw Świata w Toruniu, srebro Mistrzostw Europy w Birmingham indywidualnie oraz brąz w sztafecie. W TOK FM teraz już czas na pogodę.
5: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
13: Na południowym zachodzie sporo słońca i nie powinno padać, a w pozostałej części kraju więcej chmur, miejscami przelotne opady. Temperatura do około 10 stopni na Podlasiu, do 15 na zachodzie. Uwaga na silny, porywisty wiatr nad morzem do nawet 85 km na godzinę.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 25 minut po 6:00. To jest pierwszy program TOK FM. Jest z nami Anna Borkowska, psycholożka i ekspertka do spraw edukacji cyfrowej w NASK. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Jaki wpływ na ekstremizm młodych ludzi ma internet?
8: Powiedziałabym, że duży, ale nie jedyny. Rzeczywiście obserwujemy taki fakt, który wiąże się z szeroką dostępnością do internetu i rzeczywiście internet jest takim środowiskiem, który może sprawiać, że te ekstremistyczne idee mogą dzisiaj znacznie szybciej znaleźć się w zasięgu młodego człowieka, aczkolwiek chciałabym podkreślić, że internet ekstremizmu nie wymyślił. On jest, nie jest jego przyczyną, ale jest bardzo silnym wzmacniaczem, jak moglibyśmy powiedzieć. Porównując to do tak zwanych tradycyjnych, dawnych ekstremizmów czy ścieżek radykalizacji, moglibyśmy powiedzieć, że o ile wcześniej młody człowiek, który chciał znaleźć takie osoby podzielające jego skrajne poglądy, musiał fizycznie je znaleźć, to teraz może to zrobić dosłownie w kilka minut, ponieważ dzięki internetowi może trafić do takich społeczności, w której te jego przekonania są nie tylko akceptowane, ale też nagradzane. Więc internet dał ekstremistycznym środowiskom, powiedziałabym, trzy rzeczy. Zasięg, dostępność, no i takie łatwą możliwość budowania poczucia wspólnoty, co wszystkie analizy podkreślają, że jest takim ważnym czynnikiem na ścieżce do radykalizacji. Działania.
1: I tutaj, wie pani, jeszcze wrócimy do tego, jak to wygląda w sieci, jaki wpływ ma na to sieć, ale oczywiście spotykamy się dlatego, że 15-letni uczeń szkoły podstawowej zaatakował nożem pracowników placówki, 37-letnia pracownica szkoły zginęła. Dzień wcześniej 19-latek zaatakował osoby w zespole szkół w Ostrołęce, rannych zostało 9 osób. Mówimy też o udaremnionej takiej niebezpiecznej sytuacji w gdzie 17-latek miał z kolei stanowić zagrożenie. Czy pani widzi w tym wszystkim, patrząc na te właśnie przypadki, czy pani widzi problem, który dotyczy właśnie obszaru internetu?
8: Ja bym powiedziała tak, że niewiele jeszcze mamy informacji na temat motywacji, intencji tych młodych ludzi, którzy podjęli się takich drastycznych ataków, i ja bym tutaj była ostrożna. W przypadku takich dramatycznych zdarzeń dość łatwo jest zacząć szukać jednej przyczyny, właśnie na przykład internetu, a sprawa nie jest taka prosta. Zwykle zachowania agresywne o takiej skali są wynikiem nałożenia się wielu czynników.
1: Ale przepraszam, dodam tylko, że 15-latek, który ten uczeń szkoły w Podwyżkowem, miał na głowie kask z zamontowaną kamerą.
8: Tak, znam te doniesienia. Wiem, że też jeden z tych chłopców miał właśnie poprzez internet kontakt z ekstremistycznymi grupami i treściami. Przynajmniej takie są informacje z mediów. I to nie jest coś, co w kontekście radykalizacji młodych ludzi by dziwiło, bo rzeczywiście najnowsze analizy pokazują, że internet stał się takim środowiskiem, który może upowszechniać, wzmacniać i dawać dostęp bardzo łatwy do radykalnych działań i do ekstremistycznych ataków. I rzeczywiście jest tak, że często te przypadki ataków są streamingowane, są grupy, które kibicują, które wzmacniają też na żywo działania takiego atakującego. I my widzimy, że ekstremistyczne działania dzięki internetowi mogły stać się takim rodzajem pewnego show. One rzeczywiście bardzo często są dokumentowane, wykonywane są zdjęcia, mamy do czynienia ze streamingami, z live'ami z takich ataków czy prób samobójczych, więc rzeczywiście to narzędzie internetowe też jest wykorzystywane w ten sposób do nagłaśniania i do pokazywania pewnego sposobu radzenia sobie z czymś, co nam się nie podoba, z grupami, które nam się nie podobają. I rzeczywiście i rekruterzy, i ideolodzy ekstremistyczni bardzo skrzętnie z takiej możliwości korzystają, i to pokazują w zasadzie wszystkie analizy Komisji Europejskiej, Europolu.
1: Kids Alert informuje, że tutaj nie ma żadnego challenge'u, który by prowokował do tych te sytuacje niebezpieczne. Policja bada to, czy ten challenge był, czy nie. O co chodzi z tymi challenge'ami?
8: Tak, ja bym się ostrożnie przyglądała temu, czy rzeczywiście jest to challenge, choć wiem, że takie informacje w mediach się
1: pojawiły. Bo w ogóle są jakieś challenge w serwisach społecznościowych.
8: Tak. Challenge są znane od lat, towarzyszą młodym ludziom, są trochę wpisane w ich życie, i te challenge są bardzo różne. Są takie challenge, które są bardzo niebezpieczne, które mogą szkodzić zdrowiu, życiu młodych ludzi. My mieliśmy, co jakiś czas pojawiają się takie informacje, docierają do nas wiadomości o challenge'ach polegających na przykład na wypijaniu alkoholu w jak największej ilości, w jak najkrótszym czasie, albo połykaniu tabletek.
1: I to dzieci
8: do zmywarki
1: robią.
8: Samookaleczaniu się w pewien sposób, ale też bywają challenge, które mają promować takie pozytywne idee, na przykład zbiórki na cele charytatywne i tak dalej. Natomiast jeżeli pojawiałyby się takie challenge, które miałyby gdzieś w swoim tle rodzaj namawiania do radykalizmu, do działań ekstremistycznych, to rzeczywiście jest już sprawa dla służb, bo szczerze wątpię, że takie challenge wymyślają dzieci i młodzież. Warto zawsze przyjrzeć się, kto jest inicjatorem takiej, w cudzysłowie nazwę to, zabawy, która już nie jest zabawą.
1: Bardzo. Więc, Proszę dokończyć zdanie.
8: Więc bym przestrzegała przed zrzucaniem wszystkiego na rodzaj challenge'u i takiej niefrasobliwości młodych ludzi. Tam rzeczywiście było, może być dużo bardziej skomplikowane.
1: Dziękuję. Anna Borkowska, psycholożka, ekspertka do spraw edukacji cyfrowej w NASK, była razem z nami. Do usłyszenia. Po informacjach i po pierwszym programie gospodarczym będziemy łączyli się z Danutą Kozakiewicz, dyrektorką szkoły nr 103 w Warszawie. Będziemy pytali o to, jak dzisiaj będą wyglądały zajęcia. A już teraz pora na pierwszy program gospodarczy.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: 10 punktów procentowych unijną średnią pokazała najnowsza analiza Eurostatu dotycząca sytuacji na regionalnych rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej. Brytyjskie drzwi do G20 wciąż przymknięte. Polska może poczekać. MSZ Wielkiej Brytanii wskazuje Rzeczpospolitej tematy, wokół których powstanie agenda prac G20 na przyszły rok. Londyn ma powód, by patrzeć na nasze ambicje niechętnie. Wciąż nie wiadomo, czy Polska zachowa miejsce przy G20 w przyszłym roku. Do grudniowego szczytu w Miami politycy mają zagwarantowany udział właśnie w tym szczycie w pracach grupy dzięki wstawiennictwu gospodarzy, czyli Stanów Zjednoczonych. Jak to będzie w przyszłości? Tutaj nasza sytuacja gospodarcza nie jest pewna pod tym względem. O cenie pokoju przeczytamy dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej. Zwiększone wydatki obronne nie staną się silnikiem rozwojowym polskiej gospodarki, ale i tak warto je ponieść, pisze Sebastian Stodolak. W połowie września tego roku w Sejmie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański mówił: chcemy, by polski przemysł obronny był nowym silnikiem napędowym gospodarki. Te wydatki, 200 miliardów w skali roku, muszą się przekładać na wzrost gospodarczy i na inwestycje. I chcę Państwa zapewnić, będą. Natomiast z tą tezą autor artykułu trochę dzisiaj dyskutuje w dzienniku Gazecie Prawnej.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot.
4: Autopromocja.
5: Ta pani podobno powiedziała, tamten pan podobno zamierza, a w poranku TOK FM nie zawracamy głowy plotkami i głupotami. Rozmawiamy o faktach, od których zależy nasze życie. Weryfikujemy informacje, proponujemy różne interpretacje, żeby każdy mógł świadomie decydować. Do usłyszenia o 7:00, Jacek Żakowski.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
8: W ten piątek i sobotę tylko z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni lub masło ekstra Polmlek 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego olej wyborny 1 litr. Różne

0: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
1: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
2: A w dodatku można go podać również na noc.
1: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
0: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
8: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
9: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
8: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
10: Pan mi kibicował i dobiegłam.
11: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
12: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
13: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel, zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
14: A cappuccino też za piątkę?
15: Te.

0: Też.
1: A flat white?
0: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Nie będzie dzisiaj lekcji w szkołach w gminie Wyszków na Mazowszu. To po tym, jak wczoraj 15-latek zabił woźną i ranił nauczycielkę oraz dyrektora szkoły w Leszczydole-Nowinach. Szkoły będą otwarte, ale głównie po to, by dzieci mogły przyjść i zostać pod opieką nauczycieli. Tymczasem policja bada, czy ostatnie ataki uczniów są ze sobą powiązane. Dwa dni temu w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób. Jeszcze jeden przypadek był w sierpcu, gdzie w porę zatrzymano uzbrojonego 17-latka. Kończy się pierwszy tydzień po powrocie rządowego programu Ceny paliwa niżej. Wszystko wskazuje na to, że tańsze paliwo pozostanie z kierowcami do końca roku. Ceny benzyny i diesla są na razie niższe, choć eksperci podkreślają, że sytuacja na światowych rynkach nadal jest bardzo niepewna. Litr benzyny kosztuje dziś maksymalnie 6,90 zł, litr oleju napędowego 7,82 zł. Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, przyjmie dziś na sesji plenarnej opinię na temat przepisów dotyczących uprawnień prezydenta RP w zakresie składania ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego i innych powołań. Na obrady przyjadą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta i Sejmu. To moment dumy dla całej Kanady. Tak kanadyjski premier Mark Carney zareagował na literackiego Nobla dla Anne Carson, poetki, autorki esejów, tłumaczki i specjalistki w dziedzinie literatury klasycznej. Carson, zafascynowana starożytnością, przełożyła na język angielski dzieła autorów, takich jak Eurypides, Safona i Sofokles. Jest autorką kilkunastu książek, z których w Polsce ukazały się Słodko-gorzki Eros, Autobiografia Czerwonego czy Piękno męża. A dziś o 11 w Oslo ogłoszenie tegorocznego laureata pokojowego Nobla. Wawel, warszawskie Łazienki, Wilanów i Zamek Królewski. Te cztery rezydencje przez cały listopad będzie można zwiedzać całkowicie za darmo. Na gości czekają wystawy i ponad 1000 warsztatów, ale to przede wszystkim szansa, żeby zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych dla turystów. Na południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. W pozostałych regionach więcej chmur i deszcz. Na termometrach maksymalnie od 11 do 15 stopni, chłodniej lokalnie na Podlasiu około 10.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: To jest pierwszy program TOK FM. Za 17 minut godzina 7. Wczoraj okolice Wyszkowa 15-letni były uczeń szkoły podstawowej zaatakował nożem pracowników placówki. 37-letnia pracownica szkoły zginęła. Dzień wcześniej 19-latek zaatakował aż 9 osób. Poszedł do zespołu szkół zawodowych numer 4. To są dwa przypadki, dwa przykłady, ale więcej jest w ogóle niebezpiecznych sytuacji w szkołach. Niektóre z nich będą zamknięte dzisiaj. A jak to będzie w Warszawie, w szkole numer 103? O to już pytamy teraz Danutę Kozakiewicz, dyrektorkę tej placówki. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Jak się ten piątek zapowiada u pani?
11: Mam nadzieję, olbrzymią nadzieję, że będzie to normalny dzień pracy i nie wydarzy się nic nadzwyczajnego. Oczywiście do końca normalny nie może on być, ponieważ to, co się wydarzyło, odbiło się bardzo na naszych dzieciach, na rodzicach. Są oni zaniepokojeni, mają takie poczucie lęku, niezrozumienia sytuacji i potrzebują po prostu pomocy. Różny jest stopień tego zaniepokojenia, ale wszyscy potrzebujemy w tej chwili wsparcia w szkołach. Mhm. Moją rolą jest zadbanie o bezpieczeństwo dziecka i dostarczenie jak najskuteczniejszej pomocy psychologicznej. W związku z czym spotkaliśmy się już po wydarzeniach w Ostrołęce w zespole wspomagającym, w zespole psychologów, pedagogów specjalnych w szkole. Mamy opracowany sposób postępowania z dziećmi. Będziemy dawali przede wszystkim przestrzeń przestrzeń do rozmowy, tą przestrzeń również muszą dawać wychowawcy. A ja sprawdzam procedury, sprawdzam, czy skuteczne są te wszystkie sprawy techniczne i myślę, co mogę zrobić jeszcze.
10: Góra, w Górze Kalwarii wystosowano apel do rodziców, by dzisiaj dzieci pozostały w domach. Legionowo. Tutaj decyzja o prewencyjnym zamknięciu dzisiaj dwóch szkół podstawowych numer 3 i 7. Piaseczno. Rozbieżne komunikaty władz i policji w sprawie bezpieczeństwa, bo tutaj najpierw gmina mówi o, tutaj, o pozostawianiu dzieci w domach i apeluje i wiąże to ze stanowiskiem policji. Policja trochę inaczej na to patrzy. No w ogóle Mazowsze. Tutaj się te rzeczy z jakiegoś powodu wydarzyły w województwie. Jak pani w ogóle patrzy na sytuację w innych placówkach, na atmosferę w szkołach regionu, czy też w polskich szkołach i na te decyzje? Jak pani to wszystko skomentuje?
11: Wywołaliśmy olbrzymią panikę i postępujemy niektórzy właśnie w taki sposób, jaki powoduje panika. Schować się, uciec i to może załatwić sprawę. Uważam, że zamknięcie szkoły poza tymi szkołami, gdzie faktycznie wydarzyło się na nieszczęście i może być to uzasadnione, zamykanie wszelkich innych szkół nie jest rzeczą dobrą. My w tym momencie dzieci pozostawiamy same sobie. My dzieci, które przeżyły pewnego rodzaju stres, traumę niektóre, pozostawiamy bez pomocy psychologicznej w domu przed laptopem. Tata, mama idzie do pracy, dziecko siada, włącza telewizor, widzi przekazy o przemocy. Włącza komputer, widzi przekazy o przemocy. Opisy bardzo różne w mediach społecznościowych, rzeczy straszące, rzeczy, które mają wywołać panikę. To wszystko powoduje, że dziecko potrzebuje pomocy, a nie odesłania do domu. Uważam, że zamykanie w tym momencie szkół niewiele zmieni. Pod względem bezpieczeństwa szkoła w tej chwili jest dla dziecka bezpieczniejsza niż droga, niż ulica, niż każde inne.
10: Niż komputer.
11: W tej chwili my mamy sytuację, gdzie rolą szkoły jest zaopiekować się dzieckiem i podjąć działania w kierunku bezpieczeństwa, a nie odepchnąć od siebie problem, pozostawiając dziecko w domu przed komputerem. My dorośli mamy teraz zapanować nad paniką. W sytuacji kryzysowej to my musimy być odporni, zdecydowani i mamy pokazać dziecku twarz osoby dorosłej, która wie, co robi, jest zdecydowana, robi wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo, rozmawia i nie ucieka od problemu. Moja szkoła nie jest zamknięta. Rodzic podejmie decyzję. Oczywiście to jest jego prawo. Ale dziecko w szkole dostanie pomoc psychologiczną, a naszą rolą jest dbałość o bezpieczeństwo. W tej chwili jest bezpieczniej niż przed tymi wydarzeniami, bo teraz my wszyscy jesteśmy uczuleni. My patrzymy na każdego. My patrzymy, obserwujemy i staramy się zapewnić bezpieczeństwo. Nie zamykam szkoły i mam nadzieję, że będzie to dzień spokojny, gdzie dzieci wyjdą ze szkoły spokojniejsze niż do niej wchodzą.
10: Bardzo dziękuję. W Warszawie też dotyczy zalecenie o tym, żeby właśnie szkoły były otwarte, żeby zajęcia się odbywały. Danuta Kozakiewicz, dyrektorka szkoły numer 103 w Warszawie, była razem z nami.
11: Dziękuję.
10: Doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy piątek, więc nasze cotygodniowe spotkanie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
10: To jest jeden z tych dni, kiedy to dzień dobry trochę tak nie do końca pasuje do okoliczności. Tutaj mamy w związku z tymi sytuacjami, z tymi atakami w szkołach też wydarzenia dotyczące polityki. Ustawa, która ma zwiększać bezpieczeństwo w sieci, została przegłosowana. Czy to jest dobry czas, żeby wrócić do tego tematu?
0: No, trzeba wrócić po prostu. I nie umiem odpowiedzieć, czy to jest dobry czas, ale w każdym razie trzeba wrócić, bo tu bym powiedziała czas najwyższy, żeby zacząć jakoś porządkować tę rzeczywistość, no bo widzimy, jak ta rzeczywistość bulgoce i narasta. No. Już jeśli chodzi o zachowania agresywne, zeszły do szkoły, dobrze, że nie do żłobka. jeśli chodzi o uporządkowanie pewnych kwestii i to redaktorzy moralno-etycznych jednak w dużej mierze, co bardzo mocno przecież wiąże się i z systemem wartości, i z tolerancją, i z normalnie szeroko pojętą demokracją, i z empatią, i mogłabym tak wymieniać, co my tam jeszcze musimy kształcić. No tu figa, no kiedyś wreszcie trzeba się tym zająć. Nie mamy innego wyjścia, bo zejdziemy do epoki kamienia łupanego.
10: Właśnie to, że trzeba zrobić porządek w internecie jest chyba jasne, chociaż nie dla wszystkich, bo niektórzy tutaj mówią, prawica szczególnie mówi o wolności, że tutaj te zakusy to jest cenzura. No i pan Czarnek wczoraj występując w Sejmie mówił o tym, że atakował rząd i tutaj mówił o tym, że to nie ciekawe, to nie jest dosłowny cytat, dlaczego akurat teraz przez te ostatnie 3 lata się nasiliły za waszych rządów te sytuacje. Jak pani skomentuje łączenie tych kwestii?
0: Wie pan, wszystko ze wszystkim można połączyć, a już na pewno potrafi to zrobić polityk odpowiednio sprytny, który coś tam chce wygrać. No i tak to się dzieje, że to jest amoralne, to druga sprawa. No ale właśnie takie jest. Wie pan, to się łączy, je siotra z łososiem i młotrość wychodzi z tego. No i tyle mogę powiedzieć. Natomiast przypisywanie jednej opcji politycznej jakichś szczególnych
10: wpływu na tę sytuację.
0: Tak. To jest już kompletne nieporozumienie i to jest używanie spraw poważnych, bo naprawdę to, co się dzieje w szkołach zwłaszcza, to są i te zachowania będą dziedziczone. To nie jest tak, że my to z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień jakoś wyporządkujemy. Więc i zajmować się trzeba i naprawdę nie wolno używać doraźnie do różnego rodzaju merkantylnych
10: Czarnek celów. Coś daje do zrozumienia, że za Tuska się zrobiło niebezpiecznie w szkołach. A Tusk wyciąga Nawrockiemu, prezydentowi Polski, weto w sprawie ustawy o bezpieczeństwie w sieci.
0: Tak.
10: Czy tutaj widzi pani pewien znak równości, że jedna i druga strona w podobnej mierze robi sprawę polityczną?
0: No panie redaktorze, no nawet jeżeli nie ma intencji, to w każdym razie taki jest efekt, powiedzmy sobie. Bardzo często intencji nie ma, a jak wiadomo, dobrymi intencjami piekło wybrukowane, ale taki jest efekt i to widać, słychać i czuć. I tutaj naprawdę w imię przyszłych pokoleń, już nie chcę być tutaj jakoś tak bardzo górnolotnie stawiać sprawy, ale w imię przyszłych pokoleń, naprawdę oba pałace powinny się jakoś dogadać i bardzo ważne, nie personalizować. Naprawdę, Tusk nie jest Belzebubem, ale nie jest też nim i pan Nawrocki. A takie postawy polityków, ja też słyszałam ostatnio, że to wszystko przez to. W szkołach, że religia nie jest obowiązkowa. Miałam ochotę powiedzieć, panie pośle, jak pan nie ma niczego do powiedzenia, to nie pchaj się pan przed kamery i mikrofony, idź pan do domu, bo to się nie godzi. No ale tak rzecz się dzieje, no.
10: Tutaj jest jeszcze prezydent Nawrocki, do którego trafił ustawa. Mhm. Będzie podpis?
0: Boję się. Mówiąc szczerze, powinnam powiedzieć, że mam nadzieję, że tak.
10: Dla niego politycznie tak źle i tak niedobrze.
0: Dokładnie.
10: Podpiszę. No znowu będzie, że nie trzeba było rumakować. Nie podpiszę, blokuję zabezpieczenie naszych dzieci.
0: No niestety tak. Tutaj czego by nie zrobił, naprawdę tragizm jako kategoria teoretyczno-literacka. Co byś nie zrobił, będziesz potem żałował. Symbol rozdartej sosny
10: to co zrobi?
0: I główka prezydenta. Obawiam się, panie redaktorze, że pan prezydent ma taką tendencję, tak jak tam analizowałam sobie jego różne zachowania, że wtedy, kiedy jest niepewny, to bardzo lubi tak miękko wylądować na łonie tych, którzy go wypromowali. Pan prezydent przecież jako polityk nie był takim liderem samoistnym, który zebrał wokół siebie duże grupy, bo po prostu no, charyzmatyczny człowiek był, nie był. Jakieś środowiska go promowały i pan prezydent...
10: Jeden naprawdę... człowiek palcem pokazał na niego, że to ma być prezydent.
0: A to swoją drogą tak się to, też. No,
10: takie było źródło.
0: W każdym razie on ma takie ciągoty. Dobra to, bo wtedy się można schować za tych panów i panie. Że nie ja jeden, ja jakby w imieniu tych wszystkich, zupełnie jak wójt z serialu Rancho. Ja w imieniu ludzi. I pan prezydent też ma ciągoty do takiej postawy. I zawsze wtedy, kiedy na dwoje babka wróżyła, to ja boję się, że ten rys charakteru przeważy.
10: Zobaczymy, jak będzie. Lewica zabrała się za projekty aborcyjne. Tym razem z jakąś sprawczością. Jak pani myśli?
0: Panie redaktorze, trudno tutaj coś wycenić. Ja się tylko boję, żeby to znowu nie był taki fajerwerk, który wyskakuje, bo od czasu do czasu jakieś środowisko polityczne, jakaś partia, jakieś ugrupowanie wraca do tematów dyżurnych, ważnych zresztą społecznie i rozkręca. No i to rozkręcenie trwa 2-3 tygodnie i potem znowu figa. Ja bym oczekiwała od lewicy w tych kwestiach, które jakby w sposób naturalny lewicy przynależą, elementarnej konsekwencji, takiego katonowania. I kończ Czarzasty za każdym razem jako ten katon. On mówił, Kartagina powinna zostać zburzona. Czarzasty, kończ, a to powinno być podpisane, bo jest ważkie i bez tego nie da się do przodu.
10: Jeszcze sprawa, tak się tutaj trochę zawahałem, bo nie wiem, czy warto panu posłowi Berkowiczowi z Konfederacji poświęcać uwagę, ale z drugiej strony też może warto się sprzeciwić, warto się wstawić w tym wypadku za dziennikarką Justyną Dobrosz-Oracz, obrażoną, nazwaną wulgarnie przez tego człowieka. Chce pani coś powiedzieć na ten temat?
0: Panie redaktorze, ja generalnie nie lubię tyra to chamstwie wygłaszać, bo to wtedy wygląda, że jestem taką starą kornacką i wyświechtane frazesy powtarzam. I stąd uważam, że nie warto. Ale wie pan co, tu można się powołać. Ja już nawet mówiłam o tym, nie pamiętam, czy tu u pana w studio też, że nasza niedawno zmarła, naprawdę wzorotwórcza kobieta, pani Wanda, jedna z bohaterek, nestorek Powstania Warszawskiego. Świetnie wychowana kobieta, przedwojenne wychowanie. Notabene powinniśmy czynić zwroty w kierunku takiego wychowania. To na szerszą rozmowę. Ale oważ pani nagle nie wytrzymała, odsunęła konwenansę i krzyknęła pewnemu panu z prawicy: milcz, chamie. I
10: tak
0: to
10: należałoby,
0: jest dla mnie
10: puenta. To jest puenta. Dziękuję. Doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz była razem z nami jak co piątek i w tym czasie dołączył do nas Jacek Żakowski.
0: Dziękuję bardzo. Witam. O, dzień dobry, panie redaktorze.
1: Tak, po cichutku wszedłem, nawet pani nie zauważyła.
0: Tak, po cichutku, no.
1: Skrada się przyszłość.
10: Bardzo krótko chcielibyśmy teraz zapowiedzieć piątkowy poranek w TOK FM. Czasu mamy, no już się kończy praktycznie, ale co u ciebie w programie?
1: No, będzie po 7.20 Aleksander Smolar, były szef Fundacji Batorego, mieszkający na stałe we Francji, polski politolog i ekonomista, były doradca pani premier Suchowskiej, pana premiera Mazowieckiego. No, większość osób wie, kim jest Aleksander Smolar. Mieliśmy rozmawiać głównie o tym, co się wydarzyło od 7 października, od słynnego ataku Hamasu w naszej świadomości, w świadomości świata na temat Palestyny. No ale oczywiście łączy Polskę z Francją kryzys w szkołach. Innego rodzaju chyba kryzys, ale więc też o tym będzie. A potem długa rozmowa od 7.40 do 8.20 z Andrzejem Domańskim, ministrem finansów.
10: Bardzo dziękuję za pierwszy program TOK FM. Dziękuję państwu, Piotr Gawroński, Lwia Prądzyńska i Wojciech Muzel. Dobrego weekendu.
7: Reklama. To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Mamo, źle się czuję.
12: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
13: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
14: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
15: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
14: O, wielka sprawa.
15: Największa!
16: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
18: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
18: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
19: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Policja wyjaśnia zdarzenia, do których doszło w szkołach na Mazowszu. Dyrektorzy zamykają niektóre placówki, a minister edukacji apeluje o zachowanie spokoju. W Stanach Zjednoczonych dziś rozmowy o nowej propozycji pokojowej dla Ukrainy. Mają jeszcze jeden dzień na przekonywanie wyborców w Krakowie. Monika Piątkowska kolejny raz zaprasza Łukasza Gibałę do publicznego starcia. Mamy piątek, 9 października, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Policja apeluje o zachowanie spokoju i zapewnia, że sprawdza wszystkie internetowe doniesienia o rzekomych planach ataków w szkołach. W ich okolice wysyłane są dodatkowe patrole policji. Wiele szkół w województwie mazowieckim ze względów bezpieczeństwa zdecydowało się dziś na odwołanie zajęć lekcji. Nie będzie m.in. we wszystkich szkołach w Wyszkowie. Wczoraj w pobliskiej miejscowości 15-latek zabił szkolną woźnią i ranił 2 osoby. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
20: Decyzje o odwołaniu zajęć dotyczą też placówek w powiecie piaseczyńskim i mińskim, a także 2 szkół w Legionowie, po tym jak okazało się, że w internecie były wymieniane jako możliwy cel ataku. Inne placówki zapewniają o zaostrzeniu procedur bezpieczeństwa. Ale wielu rodziców i tak decyduje, że ich dzieci zostaną dziś w domach. Rodzicielskie czaty w mediach społecznościowych są pełne obaw.
21: Widzimy masową manipulację też w sieci, podsycanie nastrojów paniki, więc bardzo proszę o rozwagę. Każdy komunikat, który będzie ze strony służb, trzeba po prostu przestrzegać i tam informować.
20: Mówiła ministra edukacji Barbara Nowacka. Dziś dojdzie do narady mazowieckiej kurator oświaty z dyrektorami wszystkich szkół w regionie w sprawie procedur bezpieczeństwa po atakach w Ostrołęce i Wyszkowie oraz nieudanych próbach kolejnych. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
9: 19-letni sprawca ataku w Ostrołęce wczoraj wieczorem usłyszał 11 zarzutów. Śledczy zawnioskowali także o areszt dla niego. Sprawca śmiertelnego ataku z Podwyszkowa jest w Policyjnej Izbie Dziecka. O jego przyszłości zdecyduje sąd rodzinny. Duże emocje towarzyszyły posłom wieczorem przy głosowaniu nad ustawą o usługach cyfrowych. Ustawa wdraża unijną dyrektywę. Pierwszą wersję tych przepisów w styczniu zawetował prezydent. Teraz w obliczu serii ataków w szkołach, które mogły być wynikiem radykalnych i przemocowych treści w internecie, premier zaapelował do Sejmu o ponowne ich przyjęcie, a prezydenta o zmianę błędnej decyzji w obliczu dramatu dzieci i młodzieży. Maciej Kluczka.
22: Podobny apel tuż przed głosowaniem wystosował Szymon Hołownia.
23: My musimy wreszcie jako państwo wziąć też bardzo krótki kaganiec te platformy, które nadal nie wywiązują się z obowiązku powstrzymywania się przed publikacją patotreści.
22: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki oraz Przemysław Czarnek z PiSu oskarżyli rządzących o polityczne wykorzystywanie tragedii. Padły mocne słowa.
23: Warto zająć się bezpieczeństwem Polaków zamiast zająć się słupkami poparcia.
2: Mieliśmy do czynienia z pokazem hienizmu, hienokracji w wykonaniu pana Tuska.
22: Przepisy pozwolą blokować w sieci nielegalne treści. Potrzebujemy ich, mówi Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej.
3: Czyli na przykład treści przedstawiające krzywdzenie seksualne dziecka, treści nawołujących do przemocy, zachęcających do samobójstwa.
22: Ustawą zajmie się teraz Senat. Maciej Kluczka, TOK FM.
9: Co mam powiedzieć wyborcom? Pyta poseł koalicji rządzącej Ryszard Petru, odnosząc się do podatkowych propozycji Ministerstwa Finansów. Sejm rozpoczął nad nimi pracę. Propozycje z jednej strony przyniosą ulgę dla ponad 3 milionów podatników, bo podwyższają pierwszy próg podatkowy i wprowadzają drugą pośrednią stawkę podatkową. Z drugiej strony wprowadzają obciążenia dla części przedsiębiorców, mówi Ryszard Petru z klubu Centrum.
5: Jestem przekonany, że będę głosował przeciwko, dlatego że nie można w ramach hasła obniżki podatków de facto podwyższać, bo uderza to duże polskie firmy. 4 tysiące polskich firm, które z kolei zatrudniają pracowników. Co ja mam powiedzieć wyborcom? Proszę powiedzieć, co ja mam powiedzieć wyborcom?
9: Minister finansów Andrzej Domański będzie gościem dzisiaj w poranku TOK FM. Początek rozmowy o 7.40. Około północy zakończył się alert o zagrożeniu atakiem z powietrza w związku z działaniami Rosjan w Ukrainie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało ostrzeżenia dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego, a myśliwce wróciły do baz. Wczoraj wieczorem dwie osoby zginęły w rosyjskim ataku dronowym na Kramatorsk we wschodniej Ukrainie. Wcześniej w rosyjskim ataku na dwa autobusy zginęły tam 33 osoby. Wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa spotkają się dziś z ukraińską delegacją w Stanach Zjednoczonych, by omówić nową propozycję pokojową dotyczącą Ukrainy. W rozmowach, które według portalu Axios odbędą się w Miami na Florydzie, mają uczestniczyć także przedstawiciele Unii Europejskiej, NATO, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Za faworytów uchodzą m.in. Międzynarodowy Trybunał Karny, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz Komitet Ochrony Dziennikarzy. Dziś o 11 w Oslo ogłoszony zostanie tegoroczny laureat pokojowego Nobla. Zgłoszono blisko 300 kandydatów. Nazwy i nazwiska nominowanych zgodnie z testamentem Alfreda Nobla pozostają w tajemnicy przez 50 lat po zgłoszeniu kandydatury. To dziś. A od wczoraj wiadomo, że laureatką tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury jest kanadyjska poetka, eseistka i wieloletnia wykładowczyni filologii klasycznej Anne Carson. Akademia nagrodziła ją za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Po polsku ukazały się jej tomy Dekreacja, autobiografia Czerwonego, Piękno męża i Słodko-gorzki eros. Ale jak sprawdził reporter TOK FM, niełatwo te książki zdobyć w księgarniach czy antykwariatach.
19: U nas na pewno nie ma. Nie pamiętam, żeby się ostatnio w ogóle pojawiła.
24: Pan w ogóle kojarzy to nazwisko?
19: Nie, nie kojarzę.
25: Ewa Grudzińska, antykwariat Silverer. Sprawdziłam, jakie napisała książki, ale nic z tych rzeczy u nas się nie trafiło.
24: Czy dla pani to nazwisko w ogóle jest znajome?
25: W ogóle nie. Nie słyszałam.
26: Anna Witczak, księgarz z Księgarni Światowit. Miałyśmy parę lat temu, było jej piękne wiersze. To się nazywało Piękno męża, ale to jest jedyna pozycja, jaką w ogóle mieliśmy tej autorki do tej pory.
9: W aplikacji TOK FM i naszym portalu posłuchać można rozmowy, jaką rok temu w TOK FM z Anne Carson przeprowadził Cezary Łasiczka. Debata na ostatnią chwilę na środku rynku i zaledwie kilka godzin przed ciszą wyborczą, przed niedzielnymi wyborami prezydenta Krakowa. Monika Piątkowska po raz kolejny zaprasza swojego kontrkandydata Łukasza Gibałę do publicznego starcia. Tym razem wyznacza mu spotkanie dziś o 17. Katarzyna Młynarczyk.
27: Po wielu dniach bezskutecznych prób uzgodnienia warunków debaty kandydatka proponuje rozmowę bez scenariusza, za to z udziałem dziennikarzy.
28: Liczę, że pan radny Gibała będzie miał odwagę. W zeszłym tygodniu nasze aby usiłowały uzgodnić termin wspólnej debaty. Nie udało się, ale mamy jeszcze jeden dzień. Zatem zapraszam.
27: Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że to bardziej kampanijny gest niż realna próba zorganizowania debaty. Zwłaszcza, że nic nie wskazuje na to, by Gibała zamierzał się pojawić. Zamiast wspólnej rozmowy może więc być kolejny polityczny spektakl. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
9: Dziś najwięcej przejaśnień i bez opadów na południowym zachodzie, a w pozostałej części kraju przewaga chmur i miejscowe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą w ciągu dnia od 11 do 15 stopni, chłodniej lokalnie na Podlasiu, tam w okolicach 10 stopni.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Witam, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Teraz 8 minut po 7 będę z Państwem prawie do 9. Oczywiście będziemy mieli gości, przed którą mogliście Państwo już usłyszeć, jakich gości. Po 7.20 Aleksander Smolar, przez 20 lat prezes Fundacji Batorego, były rzecznik KOR-u za granicą, były doradca premierów Mazowieckiego i Suchockiej, członek Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Tak, porozmawiamy o tym, co łączy Polskę z Francją, czyli wybuch kryzysu w oświacie, ale nie tylko, bo też spróbujemy ocenić, jeżeli tylko nam się uda zdążyć z tym tematem, ocenić konsekwencje ataku Hamasu z 7 października i potem ludobójczej wojny w strefie Gazy trwającej do dziś. Po 7.40 i po 8.00 Andrzej Domański, od grudnia 23 minister finansów, od lipca 25 także minister gospodarki, od lutego 26 przewodniczący Rady Przyszłości i to jest ważne. I od kwietnia 26 wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Tematów jest co niemiara oczywiście. Także czy znajdą się dodatkowe pieniądze dla polskiej oświaty, która ewidentnie wymaga jakościowej zmiany. A po 8.20 Daria Alszechabi, dziennik Gazeta Prawna, Witold Gadomski, Gazeta Wyborcza i Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna. Rozstaniemy się, jak mówiłem, przed 9.00. Teraz tradycja każe mi opowiedzieć Państwu, co mi się udało ciekawego znaleźć w gazetach. Tak, oczywiście niemal wszystkie drukowane gazety o tym, co się dzieje w ostatnich dniach w polskich ich szkołach, radykalni i niebezpieczni, to tytuł Rzeczpospolitej. W ostatnich dniach doszło do 2 krwawych ataków w szkołach. Już wiemy, że planowane było więcej. Przed radykalizacją młodzieży już pół roku temu ostrzegał w rozmowie z Rzeczpospolitą szef ABW. Dodam tylko, że to nie było pół roku temu specjalnie odkrywcze, z całą pewnością. Przynajmniej od 10 lat wiemy, że wpływ mediów społecznościowych i różnych innych zmian cywilizacyjnych na młodzież jest głęboki, nie tylko istotny, ale też głęboki właśnie, zmieniający systemy wartości, nie tylko zachowania, porządkujący, układający młodym ludziom mózgi w zupełnie inny sposób. To wszystko wiemy i trzeba powiedzieć, nic nie robimy. Albo robimy bardzo, bardzo niewiele. A jak już, to wtedy, kiedy coś się wydarzy, wpadamy w histerię i w sensacyjne ton. Dzisiejszy Super Express na pierwszej stronie. Krwawy terror w szkołach. No bez przesady. Bez przesady, konkretnie w 2 szkołach. Coś się takiego krwawego, terrorystycznego zdarzyło. Nie w tysiącach polskich szkół. Myślę, że też trzeba tym wydarzeniom nadać właściwą miarę, bo bardzo łatwo jest się na chwilę wzmóc, a za chwilę wzmożemy się czym innym. A tu trzeba by chyba zacząć myśleć o sytuacji metodycznie, racjonalnie i na przykład zastanowić się, czy rzeczywiście te zmiany, które wprowadzamy w polskich szkołach, to są te zmiany, które są najbardziej potrzebne. Czy ktoś na przykład zapytał polskich pedagogów, bardzo zaawansowane intelektualnie i akademicko środowisko, co zrobić, żeby wychowywać dobrych ludzi, dobrych obywateli, a nie tylko w miarę sprawnych pracowników kształcić, uczyć w polskich szkołach. Po 1989 roku ze wstrętem zaczęliśmy odnosić się do pedagogiki jako czegoś nadużywanego przez komunę i postawiliśmy na dydaktykę w szkołach. Czy to był na pewno dobry wybór? Czy nie trzeba o szkole myśleć raczej jako instytucji socjalizującej niż szkolącej? To są duże pytania. Nie pomaga w szukaniu odpowiedzi ton, który też na przykład w fakcie można znaleźć, masakra w szkołach. Pierwsza strona. I nie sądzę, żeby radiowozy pod szkołami mogły istotnie zmienić sytuację, które chce wysłać pan premier, o czym piszą liczne gazety, między innymi dzisiejszy Fakt. I nie wydaje mi się, prawdę mówiąc, żeby sensacyjny ton Gazety Polskiej codziennie, fala ataków nożowników w polskich szkołach, dwóch przypominam, żeby to był ten ton, który poprawi sytuację na przyszłość. No może poza sytuacją sprzedażową Gazety Polskiej codziennie, bo jak się ludzie przerażą takim tytułem, to może wydadzą te parę złotych i komuś tam wpadnie. Raczej szukałbym racjonalności. Polska de Orlen, uczeń z nożem w ręku. Seria ataków w polskich szkołach. Też trzeba skalę tej serii dobrze obserwować, co nie znaczy, że bagatelizować zdarzenie. Czy to był challenge, pyta Gazeta Wyborcza. I to jest bardzo ważne pytanie, także dla wielu z nas wysyłających dziś dzieci z niepokojem do polskich szkół pod wpływem zapowiedzi krwawego piątku, która krąży w sieci. Wczoraj policja mazowiecka zatrzymała 17-latka z powiatu Przasnyskiego, który podobno jest autorem przerażającego, muszę powiedzieć, nagrania krążącego w sieci, gdzie maska Anonimusa głosem brzmiącym tak celowo, sztucznie i przerażająco mówi o tym, że dopiero się zacznie i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy się zacznie. Zdecydowaliśmy się nie upubliczniać tego nagrania na naszej antenie, żeby nie sprawiać satysfakcji autorowi chociażby, ale trzeba mieć świadomość, że nie wiemy. Do dziś nie wiemy. Policja podobno sprawdza, czy to nagranie spotkało się z odzewem i z jakim odzewem i co nas może dziś w polskich szkołach czekać. Moje przekonanie jest takie, że nic się nie wydarzy. Ale przecież tego z całą pewnością powiedzieć nie możemy. Każdy musi sam rozważyć, jakie są ryzyka i czy chce je podejmować. O podłożach tych zjawisk ciekawie w Rzeczpospolitej mówi dr Konrad Ciesiołkiewicz. Samotne wilki i cyfrowy narcyzm. To rzeczywiście jest problem nie tylko polski, to jest problem europejski i trzeba do niego podejść poważnie. Ciesiołkiewicz mówił niedawno w Gazecie Wyborczej o weaponizacji dzieci przez środowiska patologiczne, przestępcze, nie wiem jak to nazwać, czyli o tworzeniu właśnie takich challenge'y mających skłonić nastolatków, zwłaszcza do podejmowania zbrodniczych zachowań. Ważna sprawa i myślę, że jednak przyszedł taki czas, kiedy nie premier, nie minister, nie policjanci, nie prokuratorzy, tylko ludzie, którzy znają się na wychowywaniu młodych pokoleń, powinni mieć głos w sprawie tego, do czego ma służyć, jak ma funkcjonować, jaki ma być model polskiej szkoły. Takich projektów było kilka w ostatnich latach. Między innymi w raporcie Reforma Kulturowa sprzed 11 lat, gdzie zwracano uwagę na te zagrożenia i gdzie proponowano kompetentną odpowiedź przygotowaną przez wybitnych pedagogów. No ale myśl racjonalna kiepsko się w polityce polskiej przyjmuje i to dotyczy niestety także oświaty. Może Społeczny Kongres Edukacji, Pedagogiki, Szkoły byłby dobrą odpowiedzią na wyzwania, przed którymi szkoła, oświata, nauczyciele, uczniowie, rodzice. Po prostu my stajemy na co dzień. Teraz informacje w TOK FM, a za chwilę nasz pierwszy gość Aleksander Smolar.
1: Autopromocja. W Owczarku rządzą rybojaszczury?
4: Był kiedyś taki czas, kiedy Polską rządziły rybojaszczury.
1: Bestia, jak się patrzy.
4: Taki rybojaszczur to taki forfiter razy 10.
1: Dane techniczne.
4: To jest wielkości orki. Orki nie tylko z Majorki.
1: To wszystko i dużo więcej mięsa w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
11: Telewizor Haier 55 cali, najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
10: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
29: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
30: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
31: Mamy niskie ceny.
6: Reklama.
32: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 7:20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Po wystąpieniu premiera dotyczącego ograniczenia mowy nienawiści w sieci, Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Projekt został skierowany do głosowania kilka godzin wcześniej. Nowelizacja jest odpowiedzią na styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego do pierwszej wersji przepisów w tej sprawie. Apel premiera był związany z atakami, do których doszło w szkołach na Mazowszu. Jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ranne w wyniku wczorajszego ataku. 15-latka w szkole podstawowej pod Wyszkowem. Dzień wcześniej do podobnego ataku doszło w Ostrołęce. Tam rannych zostało 9 osób. W związku z atakami dziś w niektórych powiatach województwa mazowieckiego szkoły mają być zamknięte. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej ma dziś przyjąć sprawozdanie z prac w sprawie wstępnego wniosku o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Dotychczas w tej sprawie komisja przesłuchała ponad 50 świadków. Premier Izraela Benjamin Netanyahu w miesiącach poprzedzających atak Hamasu z 7 października 2023 roku otrzymał wiele ostrzeżeń od wojska, wywiadu i ministra obrony przed rosnącym zagrożeniem wojną. Część z nich lekceważył, wynika z dokumentów ujawnionych przez izraelską telewizję Kanał 12. Pociąg przewożący 600 ton węgla wykoleił się na południu Argentyny. Państwowa firma wydobywcza, do której należy ładunek, twierdzi, że wypadek mógł być wynikiem celowego działania. Na to, że znaleziono metalowy przedmiot, który mógł doprowadzić do wypadku. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
33: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
34: Błażej Kulesza zapraszam. Polskie piłkarki zaczynają barażą Mundial. Rywalkami Polek będą Belgijki, z którymi jeszcze biało-czerwone nie odniosły zwycięstwa. Pierwszy mecz dziś wieczorem w Leuven, rewanż we wtorek w Gdańsku. Nawet jeśli Polki wygrają, to niewykluczone, że w przyszłym roku będą musiały rozegrać jeszcze jeden baraż, tym razem interkontynentalny. Na Mundial w Brazylii zakwalifikuje się bowiem 11 lub 12 drużyn z Europy. Po ponad dwutygodniowej przerwie na reprezentację rozgrywki wznawia piłkarska ekstraklasa. W pierwszym meczu 10. kolejki Wieczysta Kraków zagra z Wisłą Płock. Wieczorem derby województwa śląskiego. Raków Częstochowa zmierzy się z GKS-em Katowice. Dla wielu trenerów to spore wyzwanie, bo jak mówił szkoleniowiec medalików Tomasz Kaczmarek, część piłkarzy dopiero do klubu wróciła.
35: Wiadomo, że potrzebujemy jakby też dla całego zespołu kilku tygodni treningowych, kilka meczów, żeby to się wszystko dotarło, co nie zmienia faktu, że będziemy absolutnie gotowi, aby wygrać mecz.
34: Czas na reprezentację to był czas resetu dla piłkarzy GKS-u, co przyznał trener katowiczan Rafał Górak.
2: I dobrze, że już gramy, bo taki jednak rytm meczowy, kiedy są mecze punktowe, to tym bardziej się wszystkim tak dynamicznie pracuje. To jest po prostu to, co najważniejsze. Także przerwa za nami. Wydaje mi się, że wykorzystaliśmy ją najlepiej, jak żeśmy mogli.
34: Raków potrzebuje punktów, by wydostać się z ostatniego miejsca w tabeli. Gieksa ma 6 punktów przewagi nad strefą spadkową i będzie chciała ten dystans powiększyć. Mecz o 20:30. Teraz żużel. Szwed Fredrik Lindgren jest ostatnim zawodnikiem, który dostał dziką kartę do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Wcześniej dodatkowo do walki o indywidualne mistrzostwo świata zaproszeni zostali Brytyjczyk Daniel Bewley, Australijczyk Jack Holder oraz Maciej Janowski. To może być modowa rewolucja w królowej sportu. Mistrz olimpijski w biegach na 5500 metrów Jakob Ingebrigtsen zapowiedział, że w przyszłym sezonie zamierza startować w pokrywającym całe ciało czarnym stroju. Norweg w kombinezonie widzi spory potencjał, a ostatnio w podobnym stroju biegła mistrzyni olimpijska z Paryża na 800 metrów Brytyjka Kelly Hodkinson. To teraz o strojach na dziś w TOK FM. Czas na pogodę.
33: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
3: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
9: Na południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. W pozostałych regionach więcej chmur i deszcz. Na termometrach maksymalnie od 11 do 15 stopni, chłodniej lokalnie na Podlasiu około 10.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
32: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, teraz 25,5 minuty po siódmej i mam smutną wiadomość, nie udało nam się jeszcze połączyć z Aleksandrem Smolarem, mam nadzieję, że za chwilę to się uda. Więc czekając na rozmowę z Aleksandrem Smolarem albo chwilę później z ministrem Andrzejem Domańskim, przypomnę Państwu jeszcze, co mi się udało znaleźć ciekawego w gazetach, bo nie o wszystkim zdążyłem powiedzieć. Najpierw informacja o tym, że polska policja przestrzega przed dezinformacją także w sprawie tego, co się dzieje w polskich szkołach. Nie przesyłajmy sobie niesprawdzonych, kłamliwych informacji. To napędza niepotrzebną i szkodliwą spiralę strachu. Polska policja, współpracując z ABW i NASK, działają intensywnie. Śledztwo, warto śledzić komunikaty służb. To pewne i sprawdzone źródło informacji. To wpis Jacka Dobrzyńskiego sprzed 20 paru minut. A my wrócimy do tego, co mi się udało znaleźć w gazetach, a zwłaszcza do rozmowy z Konradem Ciłkiewiczem, o której już zacząłem Państwu mówić przed informacjami. Samotne wilki i cyfrowy narcyzm, to dzisiejsza Rzeczpospolita. Marek Kozubal pyta, co powoduje, że cichy, nie rzucający się w oczy młody człowiek idzie z nożem do szkoły, w plecaku ma domowej roboty bombę, aby ranić rówieśników, nauczycieli i przypadkowe osoby. Z relacji świadków wynika, że zapowiadał, że będzie o nim głośno w dniu urodzin. Ciesiołkiewicz. Co dzieje się w głowie, wie tylko sprawca. Możemy snuć pewne hipotezy i przypuszczać, że mamy do czynienia z procesem radykalizacji prowadzącej do przemocy. Istotna jest odpowiedź na pytanie, jakie były jej inne objawy, środowisko, w którym funkcjonował młody człowiek, jakie wydarzenia z jego życia spowodowały, że na końcu podjął tak dramatyczną decyzję, najprawdopodobniej zabicia innych osób. To musi być przedmiotem badań profesjonalistów. To nie jest taki pierwszy przypadek. pyta Kozubal. Dzisiaj policja informuje o dwóch kolejnych atakach. Nie możemy tego zdarzenia analizować w oderwaniu od tego, co dzieje się w kraju i w innych państwach europejskich, gdzie zdarzeń tego typu jest bardzo dużo. W Polsce w ostatnich 3 tygodniach policja i służby zatrzymały co najmniej 3 małoletnich planujących podobny atak. Nie wszystkie te przypadki wpisują się w jeden schemat. Radykalizacja młodych ludzi prowadząca do przemocy dzieje się w sposób zdecentralizowany, dlatego że ma ona charakter silnie indywidualistyczny, zatomizowany ze względu na funkcjonowanie w ekosystemie społeczno-cyfrowym. Dzisiaj jednak nie wiemy, czy ten komponent był obecny w tym, co wydarzyło się w Ostrołęce. To jest rozmowa po zdarzeniu w Ostrołęce. Marek Kozubal. Powiedział pan, że nie ma wzoru pozwalającego opisać samotnego wilka, który decyduje się na dokonanie zamachu z potencjalną masową liczbą ofiar, ale niewątpliwie można taką postawę zdefiniować w oparciu o pewne wspólne elementy. Odpowiada Ciesiołkiewicz. Starają się je opisać raporty przygotowywane przez służby, które zajmują się skrajnym etapem radykalizacji, czyli aktami przemocy i działaniami zagrażającymi życiu i zdrowiu ludzi. Z tych raportów wiemy, że w Polsce i Europie jest to zjawisko nowe. Mówimy o dwóch mechanizmach. Pierwszy Europol określił jako VAAS, czyli przemoc jako usługa. Violence as service. Młody człowiek dokonuje aktów przemocy za mikropłatności dokonywane przez platformy społecznościowe, streamingowe, ale częściej szyfrowane komunikatory. Europol, opisując ten mechanizm, wskazał 4 podmioty. Osobę, która inicjuje działanie, ktoś inny dokonuje wyboru danej osoby lub osób, kolejnym jest logistyk, który dostarcza na miejsce środki, na przykład broń na końcu tego łańcucha, jest wykonawca. Najtrudniej jest określić, kto jest tym pierwszym elementem. Europol uznaje ten schemat działania za na tyle poważny, iż powołał specjalną grupę zadaniową, która zajmuje się tym zjawiskiem w 10 państwach. W ciągu kilku miesięcy zatrzymała ona 260 osób w Europie. Nie wszyscy byli małoletnimi. Część z nich była rekruterami, inni inspirowali do działania. Uchwycenie ich działań jest trudne, bo dotyczy w większości osób małoletnich, które nie podlegają twardemu prawu karnemu. Ci ludzie wykonywali zadania między innymi o charakterze przestępczym za niewielkie środki finansowe. Jakie mieli zlecenia? Pyta Marek Kozubal i odpowiada Konrad Ciesiołkiewicz. Wykonywali zdjęcia, materiały wideo, tworzyli sytuację chaosu społecznego, uczestniczyli w bójkach, ale też mogli dokonywać podpaleń czy malować hasła na murach, niszczyć mienie społeczne. Jestem przekonany, że ten mechanizm był wykorzystywany na przykład w działaniach antyukraińskich, co uwidaczniało się w szerzeniu antyukraińskich fobii. To zjawisko jest obecne w Polsce, także wśród młodych Ukraińców i Białorusinów. Uchwycenie tego mechanizmu przez państwo jest trudne, bowiem nie mamy regulacji, które ograniczałyby takie działania. Tym bardziej, że młodzi posługują się szyfrowanymi komunikatorami, a do tych treści nie ma dostępu nawet właściciel platformy. Kozubal. Szef ABW, pułkownik Rafał Syrysko, powiedział Rzeczpospolitej, że w takich przypadkach coraz częściej nie mamy do czynienia z uporządkowaną ideologią. Źródło radykalizacji, to jest cytat z pułkownika Syrysko, wynika z zanurzenia młodych ludzi w świecie brutalnych obrazów, makabrycznych nagrań, propagandy terrorystycznej, gloryfikacji masowych mordów i internetowych społeczności, które stopniowo oswajają odbiorcę ze śmiercią, cierpieniem, a przede wszystkim pogardą dla ludzkiego życia. To działa jak trucizna podawana małymi dawkami. Koniec cytatu. Pan, mówi Kozubal, używa także określenia nihilistycznie zorientowana przemoc. Konrad Ciesiołkiewicz. Takiego określenia używa FBI, które mówi o pozaideologicznym czy nieideologicznym ekstremizmie młodzieży. Ona tym się różni od przemocy opartej na podstawowych ideologiach, że jej celem nie jest zmiana porządku społecznego w oparciu o jakąś ideologię, na przykład antydemokratyczną. Pojawiają się za to narracje innego typu. Celem jest destrukcja sama w sobie. Kozubel, możemy powiedzieć, że czysta przemoc? Ciesiełkiewicz. Tak, staje się ona zarówno środkiem, jak celem. Jest w zasadzie całym światem tego ekosystemu społeczno-cyfrowego. Tak naprawdę chodzi tylko o brnięcie w nią, zwiększenie jej skali. W Polsce mieliśmy do czynienia z obudowaniem ich na przykład narracją neonazistowską, ale to był tylko środek prowadzący do celu, bo w tym przypadku mamy do czynienia z instrumentalizacją. Za miesiąc ten sam człowiek mógł prezentować na przykład ideologię skrajnie proekologiczną. Z czego wynika to rozchwianie? Pyta Kozubel. Ciesiełkiewicz. Młody człowiek nie ma spójnej wizji świata podług jakiejś ideologii. Jego działania są bardzo niekoherentne. I to jest specyfika określenia ekstremizmu czy radykalizacji przemocy zorientowanej nihilistycznie. Ten wyróżnik wynika z tego,

0: Ho, ho, ho! Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Drugi czynnik wynika ze specyficznego ekosystemu. Kozubal. Platforma cyfrowa nie jest zatem tylko dodatkiem do życia, narzędziem do pracy, nauki lub zabawy. Ciesiołkiewicz. To jest środowisko ich życia. Warto cały ten wywiad przeczytać, to dopiero połowa, żeby zrozumieć, z jak innymi ludźmi mamy dziś do czynienia w polskich szkołach, niż mieliśmy jeszcze, nie wiem, na przykład 10 lat temu. Świat się zmienił i szkoła też musi się zmienić. I pewnie nie tylko szkoła. Teraz informacja, a po informacjach minister Andrzej Domański.
2: Autopromocja.
3: Szczotka, pasta, kubek, zimna woda. Gdyby to było takie proste.
4: Dbanie o zęby u najmłodszych to niekiedy droga przez mękę.
3: Ale przecież nie musi nią być. W czasie rodziców porozmawiamy z dentystą o tym, jak robić to dobrze.
4: Co stosować, a czego lepiej unikać, żeby nasze dzieci nie miały problemów z zębami i nie kojarzyły wizyty u dentysty z koszmarem.
3: Zapraszamy w sobotę o 13:00.
4: Ula Malko,
3: Krzysztof Chorwat.
5: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.

0: Świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto dużo dobrego.
8: Za mnie.
9: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pani zalecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Media Expert.
14: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 7:40.

0: 30. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. To nie jest dobre rozwiązanie. Tak o dzisiejszych decyzjach w sprawie zamykania niektórych szkół mówiła w TOK FM dyrektorka warszawskiej podstawówki nr 103 Danuta Kozakiewicz. Po ostatnich atakach nożowników i pojawiających się w internecie doniesieniach o planach kolejnych część mazowieckich szkół odwołała dziś zajęcia. W ten sposób zostawiamy dzieci samym sobie, komentowała dyrektorka warszawskiej szkoły w TOK FM.
1: Rolą szkoły jest zaopiekować się dzieckiem i podjąć działania w kierunku bezpieczeństwa, a nie odepchnąć od siebie problem, pozostawiając dziecko w domu przed komputerem. My, dorośli, mamy teraz zapanować nad paniką.
0: Warszawski ratusz zalecił, by nie odwoływać dziś zajęć w stołecznych placówkach. Przy szkołach pojawią się jednak dodatkowe patrole policji i straży miejskiej. Dziś policjanci ze Szczytna zatrzymali 16-letniego chłopaka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w tym mieście. Miał to zrobić dla żartu. Teraz zmierzy się z realnymi konsekwencjami swojego działania, informuje policja. Po wczorajszym ataku 15-latka w szkole podstawowej pod Wyszkowem jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ranne. Dzień wcześniej do podobnego ataku doszło w Ostrołęce. Tam rannych zostało 9 osób. Również w środę, w Sierpcu, policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje zrobić coś złego w szkole. W obliczu serii ataków w szkołach, które mogły być wynikiem radykalnych i przemocowych treści w internecie, premier zaapelował do Sejmu o przyjęcie przepisów umożliwiających natychmiastowe blokowanie przez państwo mowy nienawiści w internecie. Pierwszą wersję projektu ustawy o usługach cyfrowych w styczniu zawetował prezydent. Apel tuż przed głosowaniem wystosował także Szymon Hołownia.
2: My musimy wreszcie jako państwo wziąć też bardzo krótki kaganiec te platformy, które nadal nie wywiązują się z obowiązku powstrzymywania się przed publikacją patotreści.
0: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki oraz Przemysław Czarnek z PiSu oskarżyli rządzących o polityczne wykorzystywanie tego tematu. Padły mocne słowa.
3: Warto zająć się bezpieczeństwem Polaków zamiast zająć się słupkami poparcia.
4: Mieliśmy do czynienia z pokazem hienizmu, hienokracji w wykonaniu pana Tuska.
0: Posłowie ustawę uchwalili, teraz zajmie się nią Senat. A w Sejmie trwają prace nad przyszłorocznym budżetem projektu ustawy budżetowej. Projekt ustawy budżetowej trafił wczoraj do prac w komisjach. Te mają potrwać do 15 stycznia. Finansowe plany rządu krytykuje opozycja, wskazując m.in. na rosnący deficyt. W samej koalicji też nie ma pełnej zgody, jeśli chodzi o podatkowe propozycje Ministerstwa Finansów. Minister Finansów Andrzej Domański będzie już za moment gościem poranka TOK FM. Teraz jeszcze prognoza pogody. Dziś najwięcej przejaśnień na południowym zachodzie, a w pozostałej części kraju przewaga chmur i przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 11 do 15 stopni, chłodniej lokalnie na Podlasiu w okolicach 10.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Teraz dokładnie 43,5 minuty po siódmej jest tu z nami minister Andrzej Domański. Od grudnia 23 minister finansów, od lipca 25 minister gospodarki też. Od lutego 26 przewodniczący Rady Przyszłości, do tego przejdziemy po ósmej zwłaszcza. I od kwietnia 26 wiceprzewodniczący KO. Naprawdę to tempo przyrostu funkcji jest przerażające. Kwiecień 28 przewiduje sekretarz generalny ONZ. Czy coś takiego jeszcze dodamy?
7: Dzień dobry Państwu. Dziękuję za te za te miłe słowa. W ostatnich dniach przede wszystkim minister finansów i gospodarki jednak, bo dużo się tutaj w naszej gospodarce dzieje.
6: Ale też członek rządu, któremu oświata trochę jakby wybucha w rękach i od tego musimy zacząć. To te zdarzenia, dwa krwawe z ostatnich dni, kilka, a podobno kilkanaście przechwyconych, przerwanych w trakcie przygotowań wcześniej przez policję. Jak pan na to patrzy, jako jeden z ludzi odpowiadających za Polskę, czy czegoś zabrakło?
7: Panie redaktorze, szanowni państwo, w tej chwili policja i odpowiednie służby prowadzą czynności, będą informowały o postępach i trzeba to powiedzieć bardzo wyraźnie. To jest jedyne źródło sprawdzonych informacji. Bardzo apeluję, abyśmy nie ulegali dezinformacji, jakimś fejkom, które niestety pojawiają się w internecie. Policja reaguje na każde zgłoszenie w tej chwili. weryfikuje.
6: Od tego jest, żeby żadna łaska.
7: Żadna łaska oczywiście, ale te działania są naprawdę ze strony policji bardzo w tej chwili intensywne. Osoby, które rozsiewają informacje, które mogą stanowić zagrożenie, no muszą sobie zdawać sprawę, że te czynności są przez nasze służby prowadzone. No i sytuacja jest oczywiście dynamiczna.
6: Jest ta grupa na komunikatorze, która ma według zapowiedzi, niepotwierdzonych od razu mówię, ale powtarzanych w wielu mediach, która ma doprowadzić do krwawego piątku dziś?
7: Nie ma takiego żadnych dowodów na to i tak jak powiedziałem dosłownie przed sekundą, skupmy się na komunikatach policji. Na
6: bo to jest istotna decyzja dla rodziców, którzy dziś wysyłają dzieci do szkół, prawda? Jeżeli pan mówi, że nie ma potwierdzenia, nie ma takiej grupy, nie ma się czego bać, no to zupełnie w innej atmosferze inne decyzje będą podejmowali rodzice, niż jeżeli nie wiemy jeszcze.
7: Ja muszę być bardzo precyzyjny.
6: No właśnie.
7: Nie ma na ten moment dowodów. Natomiast sytuacja jest oczywiście...
6: Skąd minister finansów to wie?
7: Ja jeszcze przed chwilą rozmawiałem z panem ministrem Marcinem Kierwińskim, jadąc tutaj do studia i chcę jakby jeszcze raz zaapelować do wszystkich, abyśmy informacje czerpali tylko i wyłącznie ze sprawdzonych źródeł. Takim źródłem z całą pewnością jest polska policja.
6: Tok FM.
7: Oczywiście odpowiednie służby również prowadzą swoje czynności. Natomiast nie ulegajmy fejkom, nie ulegajmy dezinformacji, nie ulegajmy jakimś podszeptom, które gdzieś w internecie się pojawiają. Powtórzę raz jeszcze, tylko sprawdzone źródła.
6: Widziałem wczoraj naradę u pana premiera, która była pokazywana w mediach. Bardzo fajnie, że rząd tak szybko sprawnie się mobilizuje do działania w sytuacjach kryzysowych, ale pomyślałem sobie, czy ktoś tam z tych osób, które tam siedziały, zna się na pedagogice, na oświacie. Pan premier jest historykiem, pani ministra jest informatyczką, różne rzeczy ludzie w życiu robili, którzy tam byli, ale nie było ani jednego pedagoga. Ja zastanawiam się, czy to do pana pytanie, jako przedstawiciela świata racjonalnej wiedzy, czy to nie jest taki moment, kiedy może władza mogłaby się zwrócić do ludzi, którzy znają się na pedagogice i szkole. Czyli no, na przykład do Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego o opracowanie jakiegoś takiego strategicznego raportu. Jak pan ma Radę Przyszłości, to Rada Przyszłości, Podrada Przyszłości Szkoły.
7: Wczorajsze spotkanie miało wyjątkowy charakter, zostało zwołane w trybie specjalnym po to, aby natychmiast podejmować decyzje, podejmować działania. Stąd na tym spotkaniu przedstawiciele służb, pani minister edukacji, pan minister, wicepremier cyfryzacji. To jest jakby zupełnie naturalny skład tego spotkania. Patrząc szerzej, ale to oczywiście działania do podejmowania w dłuższym horyzoncie. Oczywiście taki wkład ze strony środowisk nauczycielskich, od osób, które, no, tak jak pan sam powiedział, znają się na pedagogice. No,
6: mamy kilkadziesiąt katedr pedagogiki w Polsce, tak, prawda? Tam są wybitni eksperci. Jakoś nikt ich nie pyta w takich sytuacjach, co robić.
7: A tego nie wiem. W sensie z całą pewnością wczoraj był czas na podejmowanie zdecydowanych działań, a nie na przygotowywanie długich raportów.
6: Jest w Radzie Przyszłości miejsce na przyszłość szkoły i na poważne zajęcie się przyszłością szkoły?
7: No, o nauce bardziej.
6: Nauka to co innego, a szkoła to trochę...
7: Nauka, to prawda, więc odpowiadając na pytanie, do tej pory skupiliśmy się na dyskusji o nauce, na pewnej możliwości przekładania badań naukowych na praktykę gospodarczą w Polsce.
6: Chciałbym do tego dojść potem.
7: Ta Rada Przyszłości ma też taki charakter no jednak mocno związany z polską gospodarką.
6: Uh-huh. Czyli szkoła raczej nie.
7: Ale nie wykluczam absolutnie, iż w Radzie Przyszłości miejsce dla osób o takim właśnie profilu się znajdzie.
6: Chyba super by było, mam wrażenie, że politycy trochę nabrali takiego w Polsce przekonania, że no już zjedli wszystkie rozumy i nie muszą na przykład do ekspertów, do akademii się zwracać. Wiem, że Ministerstwa Finansów to dotyczy może w najmniejszym stopniu, bo tam jednak pilnujecie, żeby ekonomiści byli, ale gdzie indziej jest bardzo różnie.
7: Dawno się na tego powołaliśmy, pan premier Tusk powołał Radę Przyszłości, właśnie po to, aby słuchać zewnętrznych głosów ekspertów z różnych obszarów. Naprawdę ta rada jest w mojej opinii bardzo mocna, ale być może faktycznie należy ją również o osoby bardziej zajmujące się edukacją wzmocnić.
6: No, bez szkoły przyszłości nie będzie, jak wiadomo, bo jak powiedział Jan Paweł II, młodzież jest przyszłością tego świata. No, proste. Dobrze. Kto wygra w Krakowie?
7: Monika Piątkowska.
6: Dlaczego?
7: Bo jest najsilniejszą, bardzo dobrą kandydatką, ma olbrzymie doświadczenie w różnych obszarach prowadzenia miasta, zna Kraków, kocha Kraków, potrafi walczyć o sprawy Krakowa. Wiem o tym bardzo dobrze, bo przecież nie tak dawno dyskutowaliśmy. Nie powiedziałbym, że jest to w żaden sposób wyrwanie pieniędzy, ale twardo przedstawiała argumenty za popularnie, czymś, co jest nazywane popularnie opłatą turystyczną. Tutaj wraz z moim wiceministrem wiele, wiele godzin pracowała nad tym rozwiązaniem, które w mojej ocenie jest rozwiązaniem wyważonym i dobrym dla Krakowa.
6: Jak pan mówi z taką pewnością, że ona wygra, to nie boi się pan trochę o swój autorytet, bo za chwilę będzie pan mówił inne rzeczy dotyczące przyszłości, a akurat ta przepowiednia będzie się sprawdzi szybko.
7: Pytanie zero-jedynkowe, prawda? Albo ona, albo jej kontrkandydat. No ja mocno wierzę w to, że wygra pani senator Monika Piątkowska. Wspierałem jej kampanię. Jesteśmy członkami tego samego klubu i jestem...
6: Też jesteście Krakusami.
7: Tak, jesteśmy z Krakusami, a większą część mojego życia spędziłem w Krakowie, więc no, tym bardziej chciałbym, aby moje miasto miało silnego, odpowiedzialnego prezydenta.
6: To teraz już będzie o budżecie, bo to jest coś też, gdyby nie wydarzenia w szkołach, to byśmy byli pod wrażeniem wczorajszej debaty budżetowej, silnym. W 2025 roku wydatki sektora finansów publicznych wyniosły 51% PKB. To szóste miejsce, wydatki budżetowe w Unii Europejskiej. Polska wyprzedza już słynącą z wysokiego socjalu Szwecję. To jest przyczyna naszych problemów?
7: Przede wszystkim oddajmy trochę miejsca prawdzie, jeżeli chodzi o stan polskiej gospodarki, bo wczoraj w debacie PiS i Konfederacja rysowały czarny obraz Polski, a fakty są takie, że Polska to dziś najszybciej rosnąca duża gospodarka w Unii Europejskiej. Mamy jedno z najniższych stóp bezrobocia i inflacja jest na opanowanych w poziomach, co nie jest jakby, co w przeszłości, w szczególności za rządów PiS-u, nie miało miejsca. Kolejny fakt jest taki, że jesteśmy jednym z liderów nakładów na bezpieczeństwo, na obronność w całym NATO. Wydajemy i w przyszłorocznym budżecie również 200 miliardów złotych, panie redaktorze, na wzmocnienie polskiej armii. Wydarzenia ostatnich tygodni pokazują, że to musi być priorytet każdego odpowiedzialnego rządu w Polsce, modernizacja polskiej armii, zwiększanie naszych możliwości. I kolejny punkt, rok w rok bardzo dynamicznie rosną nakłady na zdrowie. W przyszłym roku to będzie 274 miliardy złotych, wzrost o 26 miliardów. Ja tylko przypomnę, w roku 2023 za rządów PiS-u to było 184 miliardy. Czyli mówimy o wzroście o 50% w ciągu
6: 100 miliardów,
7: w ciągu 4 lat.
6: Tak. To jest bardzo dużo oczywiście i bardzo dziwne jest, że nie czujemy tego, kiedy idziemy do lekarza. To jest jakiś temat nie do pana, tylko do pani ministry zdrowia, która jest trudniej, jeszcze trudniej osiągalna. Ale może kiedyś, panie minister, zapraszam gorąco. Może się pan za mną wstawi zresztą.
7: Wstawię na pewno.
6: Dziękuję. Więc To jest oczywiste, prawda, że jest bardzo dużo koniecznych wydatków. Ale z drugiej strony patrzymy na rosnące gwałtownie, czy też rosnące rentowności polskich obligacji, na rosnące koszty obsługi polskiego długu, 107 miliardów w tym roku, czy ja się mylę?
7: Panie redaktorze,
6: to 107 miliardów?
7: To jest poprawna kwota, ale też jeżeli mówimy o rentownościach polskich obligacji, to też
6: 25-10-latka ostatnio, ile pamiętam.
7: Oddajmy miejsce też tutaj prawdzie, to jest akurat poziom 6, dla 10-latki to jest w tej chwili 6,28.
6: Już, przepraszam.
7: Ale rentowności obligacji skarbowych rosną na całym świecie. Przyczyną, główną przyczyną jest szybko rosnące zadłużenie nie w Polsce, a w Stanach Zjednoczonych. To nie jest tak, że rentowności w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech czy Stanach Zjednoczonych rosną dlatego, że mamy w Polsce wysoki deficyt. Jest dokładnie na odwrót. Rentowności obligacji w Polsce w ostatnich miesiącach rosną przede wszystkim z uwagi na, po pierwsze, problemy fiskalne w Stanach Zjednoczonych.
6: Czyli wina Trumpa.
7: I po drugie, z uwagi na sytuację w ciśnieniu Ormuz. Możemy bardzo na wykresie zobaczyć, kiedy zaczęły rosnąć rentowności polskich obligacji skarbowych. W marcu 2026 roku, kiedy wystrzeliła cena ropy, rynki zaczęły bać się wyższej inflacji, a co idzie za wyższą inflacją? Wyższych stóp procentowych. Szczęśliwie w Polsce sytuacja w obszarze inflacji jest dosyć stabilna.
6: Aha. I bardzo dobrze. I nikt nie mówi, że, znaczy ja nie mówię, że to pańska wina. Zajmujemy się szukaniem winnych w tej chwili. Tylko jak widzę te 107 miliardów, to jest ogromny ciężar dla każdego z nas. Tylko na rolowanie na to, żeby utrzymać dług.
7: Zgadza się.
6: Za te 100 miliardów można by uszczęśliwić polskie szkoły na bardzo wiele lat.
7: Prawda? Zgadza się. I te koszty obsługi długu rosną w wielu krajach, nie tylko w Polsce.
6: Czym bardziej się zadłużamy, tym bardziej one rosną. Prawda?
7: Zgadza się. Zgadza się i to jest, jedno z...
6: Gdzieś jest próg taki, powyżej którego pan by powiedział, nie, tak zadłużyć się nie możemy.
7: Tylko może jeszcze dwie liczby, bo przed chwileczką mówiliśmy o tym, że w tej chwili te rentowności polskich obligacji dziesięcioletnich wynoszą tam 6,25, 6,30. No, za rządów PiS-u był taki moment, że one sięgały niemal 9%.
6: Tak, ale to już jest nudne z tym PiS-em. Nie może pan tak opowiadać.
7: Liczby mogę, myślę, przytaczać, bo to pokazuje prawdziwy obraz sytuacji. Ja oczywiście chciałbym, aby koszty obsługi długu spadały. Tutaj kluczowa jest, po pierwsze, oczywiście kluczowy jest poziom długu, po drugie również wiarygodność rządu. I znowuż jednak odwołam się do tego, co wydarzyło się w roku 2023, bo dzięki zwycięstwu naszej koalicji i takiemu wyraźnemu zwrotowi z powrotem w kierunku europejskich wartości, rentowności polskich obligacji wyraźnie spadały. I to jest fakt, któremu nie da się zaprzeczyć.
6: No tak, ale teraz już mówi pan do mnie jak polityka, a ja chciałem z ministrem finansów pogadać. Jak zapytałem, czy jest taka granica zadłużenia, powyżej której by pan już się nie posunął?
7: No to odpowiem dla mnie. Znaczy, po pierwsze, mamy ustawowy limit długu do...
6: No tak, ale prognozy pokazują, że przekroczyły.
7: To jest poziom 55%, to jest próg ostrożnościowy. No i mamy konstytucyjny limit 60%. Żaden minister finansów nie może przedstawić projektu ustawy budżetowej, w którym ten limit 60% byłby złamany. Więc no, to są te poziomy.
6: Po informacjach, bardzo dziękuję, po informacjach wrócimy i troszkę spróbujemy spojrzeć bardziej w przeszłość.
8: Reklama.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
14: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minuta po 8:00. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie ulegajmy fejkom i dezinformacji. Czerpmy informacje tylko ze sprawdzonych źródeł. Słuchajmy policji. Apelował przed chwilą w poranku TOK FM Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki. Policja zapewnia, że sprawdza wszystkie internetowe doniesienia o rzekomych planach ataków w szkołach, a w ich okolice wysyłane są dodatkowe patrole policji. Wiele szkół w województwie mazowieckim ze względów bezpieczeństwa zdecydowało się dziś na odwołanie zajęć. Lekcji nie będzie m.in. we wszystkich szkołach w Wyszkowie. Wczoraj w pobliskiej miejscowości 15-latek zabił szkolną woźną i ranił dwie osoby. Dzień wcześniej do podobnego ataku doszło w Ostrołęce. Tam rannych zostało 9 osób. Również w środę, w Sierpcu, policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje zrobić coś złego w szkole. Dziś policjanci ze Szczytna zatrzymali 16-letniego chłopaka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w tym mieście. Miał to zrobić dla żartu. Teraz zmierzy się z realnymi konsekwencjami swojego działania, informuje policja. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu obejmie całą Polskę. Sejm przyjął ustawę zakazującą sprzedaży procentowych napojów w sklepach od godziny 22 do 6 rano. Nowe przepisy przewidują też całkowity zakaz reklamowania alkoholu, w tym piwa, oraz podnoszą opłaty za zezwolenie na jego sprzedaż. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. A w studiu TOK FM cały czas jest minister finansów i gospodarki. Po prognozie pogody ciąg dalsze rozmowy Jacka Żakowskiego z Andrzejem Domańskim. Dziś najwięcej przejaśnień i bez opadów na południowym zachodzie, a w pozostałej części kraju przewaga chmur i miejscowe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 11 do 15 stopni, chłodniej lokalnie na Podlasiu, tam w okolicach 10 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 3 minuty po 8 i jest z nami w dalszym ciągu Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki oraz przewodniczący Rady Przyszłości i wiceprzewodniczący KO. Ponownie witam panie ministrze. Rozmawialiśmy o długu?
5: Rozmawialiśmy.
4: Rozmawialiśmy o obligacjach i tak dalej. No, są dwa sposoby na radzenie, są właśnie trzy. Jeden to można rolować i jeżeli PKB rośnie, to dług nie przeszkadza specjalnie. Gorzej, jak PKB tąpnie i wtedy ta relacja długu do PKB się zmienia i rentowności rosną jeszcze bardziej i obciążenie niszczy gospodarkę. Drugi sposób radzenia sobie to są cięcia. Niemodne słowo w tym sezonie. Jakby tu Leszek Balcerowicz to powiedział, jak ciąć, ale rozumiem, że pan jest z trochę innej szkoły i raczej nie będzie pan jakichś drastycznych cięć wprowadzał. W każdym razie nie widać takich zapowiedzi. I trzeci sposób, no to jest strona dochodowa budżetu, żeby ją pompować nie tylko przez wzrost gospodarczy, ale też na przykład przez podatki. Tak popatrzyłem na podatki w Polsce, bo jak wiadomo, jest propozycja, żeby PiS w przyszłym roku był trochę inaczej wyglądał, żeby był trzeci próg, był 12,32, teraz jeszcze 24 by był. Jeżeli to się uda, oczywiście. Ale popatrzyłem na podatki w innych krajach. No wie pan, u nas najwyższy próg podatkowy to jest 32, co jest niebywale hojne dla dobrze zarabiających ludzi, takich jak pan czy ja. A na przykład w takiej Szwajcarii, czyli najbardziej innowacyjnym państwie świata, to jest przeszło 40. Podobnie Włochy, Niemcy, Luksemburg, Hiszpania, Islandia, Irlandia, Chorwacja, Finlandia. Przeszło 50% tego górnego progu. Mają Dania, Szwecja, Belgia, Portugalia, Grecja, czyli kraj mniej zamożny niż my. Dlaczego jesteście tacy szczodrzy dla bogaczy?
5: Znaczy jeszcze, panie redaktorze, żeby jednak uzupełnić, to dla osób o dochodach powyżej 1 000 000 zł funkcjonuje opłata solidarnościowa. Więc ci faktycznie najbogaci płacą jeszcze dodatkowy podatek. Teraz ją zresztą chcemy uszczelnić, tak aby osoby o różnych źródłach dochodu, nie tylko umowę o pracę, również tę wyższą opłatę tą dodatkową daninę płaciły.
4: Czyli na przykład prezesi spółek Skarbu Państwa?
5: Oni akurat płacą. To, co jest dla mnie bardzo istotne, to to, że w Polsce powstaje klasa średnia. Ta klasa średnia tym systemem podatkowym, który zaproponował PiS i wprowadził PiS, jest szczególnie mocno dotknięta. Dlaczego? Mamy takie bardzo drastyczne przejście z 12% stawki na stawkę 32%.
4: Dlatego ucieka do innych form zarabiania, takich jak umowy B2B i
5: tak dalej. Ale nie każdy może. Nie każdy może. Na przykład nauczyciele
4: To bardzo średnia klasa.
5: To było jeden z postulatów tego środowiska. Coraz częściej właśnie narzekali na to, iż wpadają w drugi próg.
4: Ja nie krytykuję tego trzeciego, nowego progu.
5: Stąd nasze zmiany.
4: Ja krytykuję na brak czwartego progu.
5: Na tych zmianach zyska 3,5 miliona
4: super
5: podatników, o ile prezydent podpisze.
4: Super. Teraz mówi do mnie polityk. Ale chciałbym usłyszeć...
5: Ekonomista jednak.
4: I ekonomista. Ale chciałbym usłyszeć właściwie, dlaczego my nie możemy lepiej zarabiających, pana i mnie, nie tych super bogaczy, zarabiają milion. Nie zarabia pan miliona, nie. Prawda? Nie. Nie tych super bogaczy. Dlaczego nie możemy ich opodatkować tak, jak się to robi w cywilizowanych krajach, które przed chwilą wymieniłem?
5: Ale właśnie powiedziałem, że funkcjonuje opłata solidarnościowa powyżej tego miliona dochodu. Stawka 32% jest stawką, no już bym powiedział, na europejskim poziomie. Przecież to nie jest wciąż...
4: Jedna z najniższych w Europie.
5: To wciąż nie jest całość obciążeń podatkowych, którą płacą podatnicy.
4: Nigdzie nie jest całość.
5: Są, chociażby dochodzi składka zdrowotna. W związku z czym dla mnie bardzo istotne jest to, aby po pierwsze zmniejszyć ten przeskok z 12 na 32%, dzięki czemu osoby o tych średnich dochodach zapłacą trochę mniej, a po drugie, to bardzo ważne, walczyć z czymś, co się nazywa arbitrażem podatkowym, czyli z uciekaniem z umowy o pracę w zupełnie inne formy.
4: No i to inspekcja pracy teraz zaczyna tę walkę.
5: Ja tutaj przede wszystkim, dlatego zmieniamy zasady rozliczania ryczałtu. Chcemy, aby rozliczenie ryczałtem było dostępne, tak jak było pierwotnie to zaplanowane, dla tych podatników osiągających średnie, drobnych podatników, a nie dla dużych, o dużych dochodach.
4: No dobrze, czyli rozumiem, że nie przewiduje pan czwartego progu typu 45%, to mieliśmy coś takiego już
5: Nie przewiduję, natomiast chcę powiedzieć też, że my nasze zmiany podatkowe przeprowadzamy w sposób odpowiedzialny, bo w tym samym projekcie ustawy, który został przyjęty ostatnio przez Radę Ministrów, zaproponowaliśmy również podniesienie stawki CIT dla największych spółek, tych, które osiągają przychody powyżej 50 milionów euro, po to, aby duże firmy płaciły CIT na poziomie europejskim. Chcemy chronić małe i średnie polskie przedsiębiorstwa, natomiast te duże, bardzo często to są koncerny międzynarodowe, chcemy, aby płaciły w Polsce wyższą stawkę CIT-u. I w ten sposób sfinansujemy zmiany w PIT-ie.
4: A ostatnie takie badanie się ukazało, pokazujące, jak bardzo Polacy we wszystkich elektoratach boją się sztucznej inteligencji i wypierania ludzi z rynku pracy przez sztuczną inteligencję. To jest jeden z istotnych aspektów tej zmiany technologicznej. Zdecydowana większość we wszystkich znów elektoratach uważa, że firmy wprowadzające sztuczną inteligencję powinny płacić na przekwalifikowanie osób, które przez nie stracą pracę. Międzynarodowa dyskusja dotyczy tego, czy roboty i boty powinny być opodatkowane tak jak ludzie. A pan co o tym myśli?
5: Tak, sztuczna inteligencja, ona budzi rosnące obawy na całym świecie. To nie jest polski fenomen.
4: No,
5: ja potrafię te obawy zrozumieć. Tylko moją rolą nie jest, żeby się bać. Moją rolą jest to, żeby
4: działać.
5: Rozmawiać z ludźmi, którzy rozumieją, jak rozwija się sztuczna inteligencja. Bo jest to, panie redaktorze, największa zmiana technologiczna prawdopodobnie od wynalezienia, od pojawienia się internetu.
4: Dobra.
5: Więc idąc dalej.
4: Boty powinny być zastępujące ludzi na przykład w infoliniach. Powinny być opodatkowane tak jak ludzie.
5: Już mówię. Ostatnio na spotkaniu grupy G20, na którym reprezentowałem Polskę, pojawił się temat opodatkowania sztucznej inteligencji i ministrowie finansów w bardzo wielu krajach dostrzegają ryzyko, iż jeżeli sztuczna inteligencja będzie rozwijała się w takim kierunku jak obecnie, no to będą spadały przychody z tytułu podatków dochodowych. Dlatego rośnie znaczenie opodatkowania CIT-u, a musimy stwarzać konkurencyjne warunki dla zatrudnienia pracowników i stąd proponowane przez nas zmiany w PIT-ie. Ja nie chcę w tej chwili wyrokować, w jaką stronę pójdzie opodatkowanie chociażby sztucznej inteligencji.
4: No, roboty humanoidalne, którymi Chińczycy zaczynają już zalewać świat, to jest bezpośrednia konkurencja dla pana i dla mnie. Mogą tu siedzieć, prawda? Jeden będzie udawał pana, drugi mnie.
5: Nie, znaczy, panie redaktorze, jeszcze nim robot humanoidalny zastąpi pana redaktora, to jeszcze...
4: No wiem, to pan redaktor pójdzie w kosmos sam, ale... Mówiąc brutalnie, czy pan uważa, że tu potrzebne jest budowanie, bo to będzie trwało lata, systemu podatkowego, dodatkowego dla botów i robotów?
5: Na pewno potrzebne jest budowanie wiedzy i zrozumienia tego, jak rozwija się sztuczna inteligencja. Przed chwilą rozmawialiśmy o Radzie w przyszłości i o znaczeniu systemu edukacji. Ja się cieszę, że w Radzie przyszłości przy premierze Tusku są wybitne autorytety właśnie ze świata rozwoju sztucznej inteligencji, jak chociażby pan profesor Sankowski, dzięki któremu także ja lepiej rozumiem, co stanowi zagrożenie, a co jest być może zagrożeniem wyolbrzymione.
4: Pan profesor Sankowski mówił ostatnio na przykład, że Chińczycy mają odwagę wymagać obligatoryjnie rejestrowania wszystkich algorytmów wprowadzanych na rynek, a my jesteśmy, no mówiąc delikatnie, ostrożni i pozwalamy wprowadzać niekontrolowane algorytmy.
5: Z całą pewnością w dyskusji o rozwoju sztucznej inteligencji musimy się jako Polska, jako Europa pozbyć naiwności. To jest bardzo brutalna gospodarcza gra, w której mamy silnych aktorów takich jak Stany Zjednoczone i Chiny. Europa musi zająć odpowiednie dla naszego potencjału gospodarczego miejsce.
4: Ile w Polsce ma pan na to pieniędzy? Bo to są pieniądze, mówimy o bilionach dolarów.
5: Panie redaktorze, ja nie uważam, że wszystkie zadania, które są istotne dla polskiej gospodarki, muszą być rozwiązywane z pieniędzy publicznych. W Stanach Zjednoczonych AI przecież rozwija nie rząd Donalda Trumpa, tylko nie administracja Donalda Trumpa, tylko rozwijają spółki prywatne. OpenAI, SpaceX to są przecież...
4: SpaceX to jest projekt w ogromnej mierze militarno.
5: No ale zgodzimy się, że OpenAI nie jest spółką kontrolowaną przez rząd w Stanach Zjednoczonych. W związku z czym chcemy tworzyć warunki do tego, aby polski prywatny biznes mógł rozwijać i mógł budować tutaj, jeżeli chce oczywiście, swoje kompetencje w obszarze sztucznej inteligencji, ale też chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że technologia ma służyć człowiekowi, a nie w drugą stronę. I to jest nasze stanowisko, które też prezentowaliśmy teraz w trakcie posiedzeń grupy G20 w Stanach Zjednoczonych. Rozwój AI musi być kontrolowany, musi być w pewien sposób nadzorowany, tak aby nie wymknął się spod kontroli.
4: Dla pana obecność Rosjan na spotkaniach G20 jest problemem, czy nie?
5: Jest problemem, oczywiście. Natomiast Rosja jest członkiem G20. Amerykanie, którzy mają w tej chwili
4: przewodnictwo
5: w grupie G20, mają prawo zaprosić członka grupy G20. Ja swoją opinię...
4: No w ogóle praw Amerykanom nikt nie będzie odmawiał.
5: Ja wykorzystuję naszą to, że jesteśmy na spotkaniach grupy G20 do tego, aby bardzo twardo i w bardzo zdecydowany sposób prezentować nasze stanowisko, chociażby dotyczące rosyjskiej brutalnej agresji na Ukrainę. I teraz w trakcie spotkania, pisały o tym polskie media, w trakcie spotkania w Milwaukee, zaprotestowałem, gdy Rosjanie gadali no totalne bzdury o tym, co dzieje się w tej chwili konkretnie w Ukrainie.
4: I jak Amerykanie to przyjęli?
5: Nie będę opowiadał o całości dyskusji, natomiast chcę powiedzieć, że Polska wykorzystuje obecność na G20 także do tego, aby zająć twarde stanowisko i protestować, gdy przedstawiciele Federacji Rosyjskiej po prostu kłamią.
4: Budżet idzie przez Sejm, zostanie uchwalony, może z nieznacznymi poprawkami, i trafi do pana prezydenta prawdopodobnie bez rozdziału dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego. Czy pan się nie boi, że pan prezydent uzna, że to nie jest budżet, ponieważ nie ma tam rozdziału dotyczącego jednej z instytucji konstytucyjnych i uzna, że nie dostał projektu budżetu?
5: Prezydent na szczęście może wetować bardzo wiele ustaw.
4: Wetować nie może, ale może uznać, że nie dostał.
5: Nie może zawetować ustawy budżetowej. Pewnie gdyby mógł, to by to zrobił, dlatego że destabilizuje finanse państwa od wielu miesięcy. Wracając do ustawy budżetowej, my jesteśmy przygotowani na różne scenariusze.
4: Jest pan gotów na taki scenariusz?
5: Zawsze jesteśmy przygotowani, bo wiemy, że ze strony Kancelarii Prezydenta trudno liczyć na odpowiedzialne zachowanie. Na szczęście...
4: No dobrze, i co wtedy będzie? Wyślecie ten budżet, pan prezydent powie, dostałem jakiś list, ale on zawiera dokument, który nie jest budżetem, więc nie mogę go podpisać. I co wtedy zrobi minister finansów?
5: Zacznijmy od tego, że Trybunał Konstytucyjny nie przedstawił prawidłowo skonstruowanego budżetu.
4: Ale i co wtedy będzie, jeżeli tak się stanie?
5: Zostawimy sobie te ścieżki na ewentualność, gdyby pan prezydent tak się zachował. Nie będę tutaj mówił, co zrobimy, jeżeli... Dlatego, że...
4: Ale wie pan, ludzie się martwią, że pensji nie dostaną.
5: Dostaną. A, to mogę wszystkich uspokoić. Państwo jest na to gotowe. Prezydent jest w stanie destabilizować finanse publiczne, jest w stanie wetować ustawy, dzięki którym bylibyśmy w stanie mocniej opodatkować międzynarodowe koncerny, jest w stanie wetować zmiany, dzięki którym uszczelnialiśmy system podatkowy i to robi, natomiast nie jest w stanie zablokować funkcjonowania budżetu w Polsce.
4: Czyli nie grozi nam blackout jak Amerykanom?
5: Nie grozi. Na szczęście nasz system, choć ma trochę wad, w tym obszarze jest przygotowany.
4: Jak pan patrzy na przyszły rok i perspektywę wyborów z punktu widzenia ministra finansów, to ma pan poczucie, że gospodarka będzie i finanse będą atutem tej koalicji, czy raczej będą przedmiotem zarzutów dzisiejszej opozycji?
5: No, z całą pewnością będą atutem, dlatego że mamy w tej chwili najszybciej rosnącą gospodarkę w Unii Europejskiej. Mamy jedną z najniższych stóp bezrobocia i wszyscy pamiętają, mam nadzieję, a jeżeli nie, to będę przypominał, jaki stan gospodarki odziedziczyliśmy w 2023 roku. Zerowy wzrost gospodarczy, 11-procentową inflację i lukę VAT sięgającą 15%. W tej chwili luka VAT znalazła się poniżej 5%, wzrost gospodarczy dobija do 4%, a inflacja jest kilkukrotnie niższa niż zarządów PiSu. I Polacy to pamiętają. Pamiętają 18-procentową inflację w szczycie, która przetrzebiła ich portfele. I tego PiSowi nie zapomną.
4: Mówi z uśmiechem, mogliście to państwo zobaczyć na YouTubie. Minister finansów, bardzo dziękuję, panie ministrze.
5: Dziękuję.
4: Teraz informacje, a za chwilkę komentatorzy Daria Al-Szehabi, Witold Gadomski i Agnieszka Wiśniewska.
1: Reklama.
6: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
7: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pan zalecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299.

0: niskie ceny.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 8:22. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Powołaliśmy Radę Przyszłości po to, by słuchać zewnętrznych głosów ekspertów z różnych obszarów, ale być może trzeba je wzmocnić osobami zajmującymi się edukacją, mówił przed chwilą w poranku TOK FM Andrzej Domański, minister gospodarki i finansów. Rada Przyszłości to ciało doradcze przy premierze, którego szefem jest Andrzej Domański. Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański zaapelował do uczniów i ich rodziców o zgłaszanie służbom wszelkich niepokojących sygnałów w związku z atakami w szkołach. Powiedział w radiu publicznym, że od dziś policjanci będą kontrolowali tereny wokół szkół i za zgodą dyrektorów wchodzili do placówek. Po ostatnich atakach nożowników i pojawiających się w internecie doniesień o planach kolejnych, część mazowieckich szkół odwołała dziś zajęcia. Sąd okręgowy w Krakowie nakazał wicepremierowi, ministrowi spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu sprostowanie słów o Łukaszu Gibale. Chodzi o wypowiedź, w której Sikorski miał sugerować, że sąd stwierdził, że Gibała jest kłamcą lub mitomanem. Te słowa padły w sobotę, kiedy szef MSZ-u towarzyszył kandydatce na prezydenta Krakowa Monice Piątkowskiej podczas spotkania z mieszkańcami. Postanowienie sądu jest nieprawomocne. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Błażej Kulesza, zapraszam. Kibiców tenisa czeka dziś dzień pełen emocji. W Pekinie o półfinał powalczy Iga Świątek z Belgijką Elizą Mertens. Polka gra nie tylko o najlepszą czwórkę, ale także o punkty tak potrzebne do WTA Finals. Awans Polki sprawiłby, że odrobiłaby sporo oczek. Początek meczu Polki o 13:00. Godzinę wcześniej przed wielkim wyzwaniem stanie Hubert Hurkacz, który zmierzy się w drugiej rundzie z Nowakiem Dziokowiczem. Serb wraca do mistrzowskiej formy, a na domiar złego za każdym razem pokonywał Hurkacza.
5: Od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym, wyjątkowym wyzwaniem, także dam z siebie wszystko.
4: To będzie 9. mecz obu tenisistów. Wraca piłkarska ekstraklasa. 10. kolejka zacznie się w Krakowie. Rywalem wieczystej będzie Wisła Płock. Wieczorem jeszcze pojedynek Rakowa z GKS-em. Cel przed trenerem częstochowian Tomaszem Kaczmarkiem jest jeden: opuścić ostatnie miejsce w tabeli.
6: My po prostu musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy, a w trakcie podnoszenia naszego poziomu sportowego musimy regularnie zdobywać punkty. I to w tym wszystkim jest najważniejsze.
4: A w sobotę najciekawiej zapowiada się pojedynek Jagiellonii Białystok z Górnikiem Zabrze. W niedzielę za to Legia Warszawa zagra z Wisłą Kraków. Sportowy Trybunał Arbitrażowy w Lozannie obradował w związku z apelacją Senegalu od decyzji Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej. Chodzi o odebranie tej drużynie tytułu Mistrza Kontynentu i przyznaniu go Marokańczykom. Decyzja jest spodziewana jednak dopiero w ciągu kilku dni lub nawet tygodni. I pozostaniemy w Afryce, bo reprezentacja Gany szuka nowego selekcjonera. Po odpadnięciu z Kolumbią na mundialu w fazie pucharowej i dwóch wrześniowych porażkach pracę stracił portugalski trener Carlos Quiroz. Tamtejszy Związek Piłki Nożnej kandydatów na jego stanowisko zachęca do wysyłania CV na adres e-mail podany na stronie internetowej federacji. To nietypowy sposób poszukiwania selekcjonera. Na ogół krajowe federacje bezpośrednio kontaktują się z trenerami lub ich agentami. Więcej o sporcie w informacjach TOK FM. Teraz już pogoda.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Dziś najwięcej przejaśnień na południowym zachodzie, a w pozostałej części kraju przewaga chmur i przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 11 do 15 stopni, chłodniej lokalnie na Podlasiu, tam w okolicach 10.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, teraz 27, prawie minut po 8:00 i zaczynamy spotkanie komentatorów. Daria Al-Shehabi, dziennik Gazeta Prawna, Witold Gadomski, Gazeta Wyborcza i Agnieszka Wiśniewska. No Agnieszka, chociaż ty zostałaś naprawdę z naszego...
8: Dzień dobry, witam wszystkich.
7: I pozdrawiamy Leni i tak dalej. Dla mnie bardzo pouczająca była rozmowa z ministrem finansów i ciekawa. Nie tylko dlatego, że przepowiedział zwycięstwo pani Piątkowskiej w Krakowie, co mi się wydaje ryzykowne, ale może ma rację. Ale też dlatego, że zarysował taką bardzo optymistyczną wizję sytuacji gospodarczej, budżetowej, fiskalnej Polski, z którą wiele osób, co widzieliśmy wczoraj w Sejmie, ale nie tylko, to w gazetach po prostu można wyczytać na co dzień, wiele osób się nie zgadza. Trochę się uspokoiłem, a wy?
0: No tutaj przede wszystkim...
7: Witold Gadomski.
0: Nie rozmawialiście, troszkę twoja wina.
7: No tak.
0: O tym... co minister zamierza zrobić, żeby nie przekroczyć tych progów. No minister mówił o tych progach 55%, 60%. Dotyczy to tak zwanego państwowego długu publicznego, który jest tylko częścią rzeczywistego długu. Nasza ustawa o finansach publicznych i nasza konstytucja nic nie mówi o prawdziwym długu, który jest sporo większy, o kilkaset miliardów złotych większy.
7: Znaczy, no, mówisz o długach samorządowych i o funduszach.
0: Ja mówię o całym długu, który jest liczony według metody unijnej.
7: Bo jeszcze trzeba pamiętać o paru innych długach. To jest dług ekologiczny, który wciąż zaciągamy.
0: No tak,
7: bardziej niszcząc środowisko niż no, dług demograficzny,
0: znaczy, który wciąż mówić, zaciągamy. Możemy mówić o wielu różnych sprawach, ale trzymajmy się na razie finansów publicznych. Minister, ty go nie spytałeś i minister nie odpowiedział, co zamierza zrobić, żeby w przyszłym roku ten państwowy dług publiczny nie przekroczył 55%. W ostatnim dokumencie Ministerstwa Finansów, w tak zwanej strategii zarządzania długiem, jest mowa o tym, że przekroczy dopiero w 2028 roku. Ale Rada Fiskalna, której trochę bardziej wierzę, uważa, że przekroczy ten pułap 55% już w przyszłym roku. A skutki tego są przewidziane w ustawie o finansach publicznych i te skutki mogą być przykre. Dla następnego rządu. Rząd...
7: To może jest odpowiedź.
0: Rząd Tuska już raz miał taką sytuację, ale wówczas miał swojego prezydenta. To znaczy, bo pierwszy próg to był 50%.
7: I podniósł na 55%.
0: Nie. Po prostu zlikwidował ten pierwszy próg. I pozostał tylko ten 55% i 60%. Gdyby rząd miał swojego prezydenta, to prawdopodobnie by zmienił ustawę.
8: Może przyszły rząd będzie miał swojego prezydenta.
7: No więc właśnie. Nie chciałem się wdawać w spekulacje wyborcze z panem ministrem dziś, bo to już by było, prawda? A oczywiście odpowiedź na twoje pytanie wymagałaby spekulacji wyborczej, prawda? Kto będzie wtedy rządził?
0: Ja oczekiwałbym jednak od ministra finansów przedstawienia choćby w jakimś tam dłuższym okresie planu stabilizowania długu.
8: Ale wydaje mi się, że Jacek też pytał o to, bo to pytanie dotyczące z jednej strony kosztów, a z drugiej strony przychodów do tego budżetu, czyli podatków, no to jest właśnie takie pytanie. I to jest, dzisiaj widzimy dla całej sceny politycznej i tutaj minister Domański mówił jak polityk, bardzo trudny i niewygodny temat, bo oczywiście nikt nie chcę powiedzieć, że żeby utrzymywać jakąś stopę życia, żeby utrzymywać te wydatki na takim poziomie, jaki dzisiaj mamy, potrzebujemy, żeby się na przykład najbogaci więcej dorzucali, największe firmy, największe korporacje.
0: Ale problem polega na tym, najbogatsi
8: rzeczywiście...
0: tego nie sfinansują. To jest zawsze takie coś. Okej, my jesteśmy za podniesieniem podatków dla najbogatszych.
7: Ale ile z tego będzie?
0: A my nie jesteśmy najbogatsi.
7: Więc, nie, jesteśmy na czymś.
8: Nie, no ale to jest tak.
7: Gdyby był czwarty próg, to ja bym wpadł w ten czwarty próg.
8: To jest tak, prawda? Że jak nie ma tych próg, tak jak nie ma, bo zawsze można, bo to jest stałe taka narracja, że no, jakby dzisiaj nie ma tych najbogatszych, to nie jesteśmy w Ameryce, to nie mamy tych miliarderów i tak dalej, to jest zupełnie inna sytuacja, ale przez to, że nie ma tych progów, no to oczywiście ten kapitał tam się na górze akumuluje i jak nikt nie wykona tego gestu i nie przełamiemy takiej bariery wyobraźni, że to jest możliwe, żeby ci, którzy najwięcej zarabiają, dorzucali się po prostu proporcjonalnie do tego, co zarabiają, to się nigdy nie wydarzy, a ta akumulacja
7: ale
8: sprawi...
7: Ale oni tam mają ten podatek solidarnościowy,
8: tak, o tym minister
7: niski.
8: Również wspominał, a ta akumulacja będzie sprawiać, że rzeczywiście tak będą też rosnąć nierówności.
7: Dla mnie raczej problem jest ta wyższa klasa średnia uciekająca klasie średniej. Prawda? Czyli ci ludzie, którzy zarabiają powiedzmy między 500 000 a 1 000 000 rocznie, jeszcze nie są w solidarnościowym podatku, a płacą tyle samo, co nauczyciele.
8: Oraz to, że wszystko to się wrzuca do opowieści o klasie średniej i efektem tego jest, że jak zaczyna się rozmowa o klasie średniej, to słyszymy o nauczycielkach.
7: Tak, ale to są ci faceci w Mercedesach G-klasy, prawda, i tak dalej, którzy nie zarabiają może 5 000 000, ale zarabiają 950 000.
0: My troszkę zbaczamy z tematu, który starałem się narzucić. Temat taki.
7: A broniły się.
0: Temat taki. Jak skonstruować finanse publiczne, żeby ten dług nam stale nie przyrastał? Minister Domański przedstawił
7: on
0: taki...
7: ma nie przyrastać? Czy on ma nie przyrastać proporcjonalnie do PKB?
0: Proporcjonalnie do PKB. Minister Domański przedstawił taki dokument 2 lata temu. Przedstawił Brukseli, bo miał obowiązek, ponieważ Polska strategia jest w procedurze nadmiernego deficytu. Przedstawił taki dokument. Ten dokument ma taką ładną brukselską nazwę: średniookresowy plan budżetowo-strukturalny. I w tym planie była mowa o tym, że tak, ma pomysł. Tym pomysłem miało być zamrożenie progów podatku dochodowego. Więc minister Domański 2 lata temu mówił wprost, to raczkującą klasę średnią będę opodatkowywał wyższym podatkiem i dzięki temu ten dług mi się ustabilizuje. Oczywiście okazało się, że ten plan jest kompletnie nierealny.
7: To się nie może udać. No.
0: Nie jest realizowany. W tej chwili w Brukseli są takie nastroje, że no okej, jest wojna, w ogóle wszystko się rozpada, niech tam sobie robią co chcą, więc Bruksela nie naciska nadmiernie, no ale kiedyś będzie naciskała.
7: No z tym nawet w ogóle nie chodzi o Brukselę, tylko o to, że Bruksela ma jakieś racje, żebyśmy ograniczali zadłużenie, po prostu dlatego, że no, dla mnie ten przykład z okresu Gierkowskiego, czyli z okresu wielkiego kryzysu naftowego i potem, prawda, jest bardzo pouczające. Oprocentowania mogą skoczyć z dzisiejszych 6 do 20 albo 22, jak wtedy było coś takiego, prawda? I czy my wtedy też będziemy w stanie obsłużyć przy 22% rocznie płaconych od tego ile? 1,5 biliona? Czy już nie będziemy? Na tym się Gierek przewrócił. Już Meksyk się na tym przewrócił. Już nie pamiętam, jakie tam Witek napnął. Pamięta wszystkie kraje, które się poprzewracały, tak? To jest coś, co mnie niepokoi. Brukselę też niepokoi, prawda? Czy przy realnie mało prawdopodobnych, ale możliwych stopach będziemy w dalszym ciągu zdolni do obsługi zadłużenia? To dotyczy też rodzin, jak biorą kredyty przecież,
0: prawda? Wyższe stopy, nawiasem mówiąc,

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Trzeba zasnąć. Wielu wybitnych ekonomistów wtedy mówiło, są stopy niskie, wykorzystajmy sytuację, wydawajmy pieniądze, nie martwmy się długiem. No, ale zaskoczyła nas.
3: No tak, nie ma sensu rysować czarnych scenariuszy nadmiernie, prawda, bo i tak mamy się czym martwić.
2: Jasne.
3: Ale lepiej pomyśleć czasami o tym, na co nie wydawać pieniędzy, na przykład na CPN, to mój konik, nie wydawać pieniędzy na CPN.
4: No a propos długu klimatycznego, rozumiem, mówisz.
2: I w ogóle długu.
3: Bo to jest, prawda, to jest nie tylko dług finansowy, ale też klimatyczny oczywiście.
4: Absolutnie fantastyczny poważny tekst. Trammer napisał na Krytyce Politycznej o tym, jak wyliczył, ile kosztuje CPN i jakby za te pieniądze na przykład dofinansowywać kolej, to co można, jakby to ile tracimy na tym, żebyśmy mogli te właśnie kolej wspierać i dofinansowywać.
3: Na
4: i
3: przykład
4: nasze marzenia o tam na właśnie takim bilecie za stałą cenę na kolej w całym kraju, one wszystkie runą, bo po prostu cała ta kasa pójdzie na dofinansowanie prywatnych kierowców i paliwa dla nich.
3: Grzybiarze. Informacje w TOK FM, za chwilkę wracamy.
5: Autopromocja.
6: No dobrze, zostało ich dwoje, Monika Piątkowska i Łukasz Gibała. To jest finisz kampanii wyborczej, a TOK 360 ponownie jest w Krakowie. Na każdy temat, z każdej strony. Adam Ozga, zapraszam punktualnie o godzinie 16.
5: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
15: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Co ty wiesz o zaufaniu?

0: Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22:00. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od 1,24 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 8.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Policja prowadzi działania w sprawie internetowych doniesień o rzekomych planach ataków w szkołach. O postępach będzie informować na bieżąco i to powinno być oficjalnym źródłem wiedzy, podkreślał w poranku TOK FM minister finansów Andrzej Domański.
5: Policja reaguje na każde zgłoszenie w tej chwili. Te działania są naprawdę ze strony policji bardzo w tej chwili intensywne. Osoby, które rozsiewają informacje, które mogą stanowić zagrożenie, no muszą sobie zdawać sprawę, że te czynności są przez nasze służby prowadzone.
4: Od chwili pojawienia się informacji o rzekomym internetowym wyzwaniu policjanci nieustannie prowadzili czynności, aby zweryfikować te doniesienia. Do sprawy wrócimy w informacjach o 9:00. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej ma dziś przyjąć sprawozdanie z prac w sprawie wstępnego wniosku o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Dotychczas w tej sprawie komisja przesłuchała ponad 50 świadków. Wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa spotkają się dziś z ukraińską delegacją w Stanach Zjednoczonych, by omówić nową propozycję pokojową dotyczącą Ukrainy. W rozmowach, które według portalu Axios odbędą się w Miami na Florydzie, mają uczestniczyć także przedstawiciele Unii Europejskiej, NATO, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Sędzia brazylijskiego Sądu Najwyższego wydał nakaz aresztowania Eduarda Bolsonaro, skazanego na karę więzienia za lobbowanie w Stanach Zjednoczonych przeciwko obecnym władzom Brazylii. Eduardo jest bratem faworyta drugiej tury wyborów prezydenckich, Flavia Bolsonaro. Dziś rusza 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. W programie pokaz 190 filmów, w tym aż 102 premier. Festiwalu tworzą najnowszy film Jessego Eisenberga, debiut oraz Błogosławieństwo Ziemi w reżyserii Hansa Petera Molanda. Teraz jeszcze prognoza pogody. Dziś najwięcej przejaśnień na południowym zachodzie, a w pozostałej części kraju przewaga chmur i przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 11 do 15 stopni, chłodniej lokalnie na Podlasiu w okolicach 10 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, teraz 44 minuty po 8, mówiąc po ludzku za kwadrans 9. I wracamy do rozmowy komentatorów, Daria Szechabi, Witold Gadomski i Agnieszka Wiśniewska są z nami. I chciałbym, żebyśmy teraz jeszcze nawiązali do tego, co było przed chwilą w wiadomościach, czyli do sytuacji w szkołach. Bardzo jestem ciekaw, jak zareagowali rodzice na te doniesienia o potencjalnych zagrożeniach. Jakie jest wasze wrażenie? Czy to są incydenty, raczej uważacie, czy też mamy do czynienia z jakimś nowym zjawiskiem, które teraz będzie nam towarzyszyło, Daria?
7: Wiesz co, to są incydenty jeszcze, ale mi się zdaje, że one się będą powtarzały i one będą się intensyfikowały i one właśnie będą przychodziły takimi falami w różnych dziwnych konfiguracjach. Bo za mojego życia się wydarzyły dwie bardzo poważne rewolucje. Pierwsza była internetowa, druga AI-owa i dla mnie ogarnięcie tych dwóch poziomów jest już dużym wyzwaniem. Tak, teraz wchodzi AI, ja się tego muszę uczyć i teraz myślę sobie o tym...
6: A ile masz lat? Przepraszam.
7: 33, mogę... bardzo, tak jezusowo mam lat.
6: Piękny wiek.
7: Ja muszę się tego wszystkiego od początku uczyć, to nie jest dla mnie naturalne. Natomiast patrzę na mojego 18-letniego, przepraszam, brata, dla którego w ogóle ta sfera na przykład gamingowa jest zupełnie naturalna.
6: To jest jego świat.
7: I to jest świat, w którym on się czuje dobrze. Ja nie rozumiem połowy słów. Często jak w jakichś takich rozmowach on mi coś próbuje powiedzieć, ja nie rozumiem, co on do mnie mówi.
6: Czyli on jest tubylcem, a my jesteśmy migrantami.
7: Z grubsza rzecz biorąc, albo odwrotnie, nie wiem, tak? To... I teraz myślę sobie o tym, jaka jest przepaść pokoleniowa między mną a moim bratem lat 18 i ona jest nie do zapełnienia. To znaczy zakładam, że jakbym siedziała w tym świecie gamingowym, to pewnie bym go bardziej rozumiała. Ale chodzi mi o to, że nie mamy nad tym żadnej kontroli, że te rzeczy nie są dla nas naturalne. I no mówię i tutaj też... o tych dorosłych ludziach, którzy są w stanie jakkolwiek to kontrolować. No i wczoraj, robiąc research, odkryłam, że no właśnie, że te teamspeaki tak zwane, czyli te miejsca, w których się gra, czy gry, w których się gra w zespole, podczas których się rozmawia z całym swoim zespołem na słuchawce. No i tam się dzieją rzeczy absolutnie nieprawdopodobne. To znaczy to, do jakich wyzwisk tam dochodzi, w jaki sposób, jaka jest w ogóle kultura rozmowy. Ci ludzie się przecież nie znają zazwyczaj, tak? Nie, no może niektórzy się umawiają na jakąś wspólną grę.
6: Tak, ale to w ogóle są globalne gry, to prawda? Są globalne jeden siedzi gry, w Nowej Zelandii, drugi w południowej Afryce.
7: I super ciekawe było dla mnie też odkrycie, że tam dochodzi do takich, no na przykład mój mąż, który bardziej w tym siedzi, opowiadał mi, że przed 2014 rokiem, jak się spotykało gdzieś podczas gry Rosjan, no to się tam tak puszczało oczko, oni tam mówili, a Polaczki, a oni tam, tam a Ruscy, ale to było raczej w ramach jakiejś tam, no takiej niedopowiedzianej sympatii. Po 2014 roku wyzwiska, awantury, no już nie było wspólnych zespołów. Jak to się zmieniło po wojnie, po wybuchu pełnoskalowej wojny, tego nie wiem, bo nie jestem tam, nie uczestniczę. Nie zmienia to faktu, że to jest tak wielopoziomowe, trudne miejsce w ogóle do zmapowania, bo nie mamy regulacji, które by pozwalały na to, żeby kontrolować na przykład Discorda, tak? No już nie wspominam o Telegramie. No, że właściwie...
6: Może to lepiej pod niektórymi względami, ale pod niektórymi
7: Ale no, pod niektórymi słabo. To jest przerażające, tak? Te relacje między... Sam fakt, że może
6: ale wiesz
7: w tych...
6: co, bo ja mam takie wrażenie, że ty poszłaś tym tropem regulacyjnym, trochę jak premier Tusk wczoraj, prawda? Coś tam się stało w szkołach, radiowozy pod szkołami. To oczywiście ma znaczenie dla rodziców, którzy odprowadzają dzieci, bo oni się trochę uspokajają. Dzięki temu jakoś lepiej się czują ci rodzice. Ale czy słusznie lepiej się czują, to ja mam bardzo dużą wątpliwość, bo jak... już ten narzędnik będzie w szkole, to zanim ten policjant tam dobiegnie, ileś nieszczęścia zdąży się wydarzyć. To jest metodami policyjnymi, czy takimi właśnie tego typu, mi się wydaje, będzie bardzo trudno te zjawiska cywilizacyjne, kulturowe opanować.
7: No to tak, raczej bo to jest wymaga cała przestrzeń, której my nie znamy.
6: Zupełnie innego myślenia o szkole, bo szkoła jest tak, będzie z grubsza biorąc taka, jak ja chodziłem do szkoły, no, ale trochę mniej demokratyczna dzisiaj niż w schyłku PRL-u, a mniej podmiotowi są uczniowie i tak dalej, a świat się zmienił kompletnie. I to, że my cały czas próbujemy tam tylko coś dodać, tu więcej chemii, a mniej religii, albo jakieś takie rzeczy, to są kosmetyczne w gruncie rzeczy zmiany. Więc ja jestem dość przerażony tym trybem takim właśnie policyjno-nadzorczym, że my to w ten sposób załatwimy. Tak myśleli Prusacy o rewolucji komunistycznej i wiadomo jak skończyli.
7: Ale też widać jak to działa w Stanach. Tak, to od razu tylko dorzucę.
2: Ale też inny jest tryb, bo ty mówisz, że jak zacząłeś mówić, że premier Tusk poszedł takim trybem nadzorczym.
6: To, no to zasadzie... myślimy policję, niech wejdzie do szkoły.
2: Tak,
6: policja.
2: Ale ja w zasadzie od razu pomyślałam, że jakby część tego pójścia trybem nadzorczym to było wrócenie do ustaw regulujących media społecznościowe, tak zwane media społecznościowe. Tak. A widzisz, to właśnie to jest też tryb regulacyjny, bo co innego, bo tryb, że policja będzie, nie wiem, raz dziennie wchodzić do szkoły, że będą radiowozy przed budynkami policji, to jest tryb jak pokazania, że państwo jest.
6: Tak, ale to też pokazuje,
2: ale
6: nie,
2: takiego fizycznego, to ma inne,
6: w amerykańskich szkołach duża jest rozmowa o tym, że to normalizuje przemoc jako instytucję społeczną. Prawda? I my mamy swoją przemoc, oni mają swoją przemoc, przemoc jest. I obecność uzbrojonego strażnika albo umundurowanego strażnika, policjanta i tak dalej ma też ten destrukcyjny charakter.
2: To widać doskonale pewnie jak się śledzi to, jak wyglądają na przykład protesty we Francji, jak wygląda codzienność we Francji. Znaczy jest pewnie zaskakujące dla mnie na przykład, jak nie wiem, jestem we Francji i tam widzę tych umundurowanych, tam naprawdę po prostu służby na ulicy, to wygląda, to są takie kosmici. Żołnierze, kosmici po prostu, jak z Gwiezdnych Wojen, z tymi karabinami, to jest szok. No ale oczywiście to mnie dziwne, że protesty, że to jest zupełnie inna kultura, potem się z tego wytwarza. Ale wracając jeszcze do tych regulacji, znaczy to, że ta sytuacja dzisiaj, która jest taka bardzo trudna, sprawia, że znowu wraca rozmowa o kwestiach regulacji i mediów społecznościowych i tego, co oczywiste. Nam się dzieje, to jest bardzo ważne.
6: Nawrocki,
2: mam nadzieję, że
7: no,
2: podpisze.
7: Postawione jest pod taką ścianą bo to jest, takiej nieprzyjemnej no sytuacji.
2: Bo to jest też tak, że taka, że potrzeba regulacji też jest taką, sprawia, że jest jakaś potrzeba potem rozumienia, co tam się dzieje i tego, nie tyle rozumienia tych języków, którymi mówią ludzie używający różnych, nie wiem, kanałów komunikacji, ale w ogóle tego silnika, tego jak działają silniki właśnie tych big techów, mediów społecznościowych, które karmią się tym, żeby ludzi nakręcać, bo na tym zarabiają i tak dalej, i tak dalej. I że tutaj muszą być po prostu jakieś regulacje wprowadzane. Bardzo ważne jest też to, żeby rzeczywiście, żeby ta sytuacja i była, znaczy mam, jakby, że te tragedie są jednorazowe, ale żeby ta sytuacja była też taką może inspiracją do tego, żeby w szkołach czy rozmawiać, czy przeprowadzać na przykład jakieś ćwiczenia. Czy rzeczywiście uczyć się, jak reagować. I widzimy to teraz.
8: To jest bardzo ważne.
2: I widzimy to teraz, jak pojawiają się komunikaty, nie wiem, jak państwo, ale pewnie wszyscy, jak macie dzieci albo dzieci w rodzinie, to wczoraj też, żeście na swoich komunikatorach mieli te informacje, czy tam jutro dzieci idą do szkoły, czy nie idą do szkoły, czy szkoła jutro zamknięta, czy nie zamknięta, czy przed szkołą będzie patrol policji, czy nie będzie. I po prostu grupy rodziców, takie grupy lokalne po prostu gotują się od tych informacji,
8: Ja to rozumiem, bo to są decyzje bardzo trudne dla rodziców.
2: Bardzo trudne. I teraz podstawowe takie zasady bezpieczeństwa, które mówią, jak coś się dzieje, szukaj kanałów informacji, sprawdzonych kanałów informacji. W takim przypadku państwa to by były na przykład media publiczne. Pytanie, czy jak wejdziemy na media publiczne, to tam naprawdę na samej górze masz bardzo rzetelne informacje wypunktowane.
8: Dobra. Mam prośbę. Kuba, wejdź na stronę MSW, zobacz, jakie tam są informacje na temat zagrożeń dzisiaj w szkołach.
2: Ostatnia
8: informacja, jaką mieliśmy, to była taka, że policja sprawdza.
9: Od kiedy pomylono województwo lubelskie z lubuskim, to jakoś nie mam zaufania ani do służb specjalnych, ani do naszego państwa.
2: Nie wolno tak, po prostu nie poradzimy sobie bez zaufania do państwa, bez wzmacniania. Okej, państwo się pomyliło, okej, były tam, nie wiem, czasami jak mieliśmy alarmy, to nie wiem, pamiętamy szkoły, które źle zareagowały. Takie rzeczy, to się zdarza, to trzeba naprawiać. Potrzebujemy naprawdę budować zaufanie do siebie, bo bez tego sobie nie poradzimy w tak trudnych sytuacjach. Znaczy zaleje nas dezinformacja, znaczy Rosjanie będą otwierać szampana i po prostu zalewać nas fejkiem, a my będziemy tylko siedzieć na tych grupkach i nie będziemy wiedzieli, gdzie sprawdzić rzetelną informację, bo państwo nas raz zawiodło, bo coś tam pomyliło.
8: Jedna rzecz wydaje mi się bardzo istotna. Rosjanie są oczywiście groźni, ale my też jesteśmy groźni dla siebie. Obudził się Henryk Sawka i przesłał dwa rysunki, które chciałem państwu krótko opowiedzieć. Na jednym dwie bryły mężczyzn w sile wieku, przypominających funkcjonariuszy policji. Przed nimi siedzi bryła przypominająca młodego człowieka i pada pytanie od dwóch brył: dlaczego zaatakowałeś nożem? Odpowiedź brzmi: bo nie miałem pistoletu. Mi się wydaje, że to jest,
7: bardzo
8: ważna dla Nawrockiego odpowiedź. I drugi rysunek, który też chciałem przytoczyć, chyba zacząłem tylko jeden przytaczam. Siedzą dwie bryły przypominające starszych obywateli niejasnej płci i z otwierających się drzwi dochodzi głos: nożownik w szkole ujęty. A jedna z tych brył mówi: szkoda, że to Polak. I to jest też druga istotna informacja, prawda, że nie tylko obcy są dla nas groźni, ale że właściwie jak się patrzy na statystyki przestępstw, w tym terrorystycznych w Polsce, to Polacy są dla Polaków groźni przede wszystkim. A chciałem was jeszcze zapytać, czy spodziewacie się, że poza tymi takimi spektakularnymi reakcjami, które teraz były oczywiście, prawda, premier, minister, kurator i tak dalej, że będzie jakaś refleksja strategiczna po tym, co się stało w szkołach tym razem?
2: Musi być. Znaczy, jeżeli to nie jest jakby taki, nie wiem, gong, żeby się zastanowić nad tym, nad kwestiami przede wszystkim przygotowania, ćwiczenia, dwa, informacja, no to już nie wiem, co się miałoby wydarzyć.
6: Powiem szczerze, ja też nie wiem, trochę liczę na ministra Dobońskiego, że powoła podzespolik w Radzie Przyszłości do spraw przyszłości szkoły i młodzieży.
9: W ogóle jak się coś takiego dzieje, to się zbiera rada.
6: No ale żeby była mądra rada, to jeszcze też by się przydało. Bardzo wam dziękuję. Agnieszka Wiśniewska, Witold Gadomski, Daria Szechabi. Piątkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Kuba Żebrowski. Program zrealizowała Liwia Prądzyńska. O 9:00 informacje TOK FM. Po nich program Owczarek, na który już za chwilę zaprosi państwa sam Cezary Łasiczka. A dziś fragment wywiadu z noblistką Anną Carson.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Tanio, weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Już 10 osób zatrzymała policja w związku z informacjami o rzekomych planach ataków na szkoły, dowiedział się reporter Tok FM. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu obejmie całą Polskę. Sejm przyjął ustawę zakazującą sprzedaży procentowych napojów w sklepach od 22 do 6 rano. Wysłannicy Donalda Trumpa mają się dzisiaj spotkać z przedstawicielami Ukrainy, by rozmawiać o zakończeniu wojny. Jest 9. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. 10 osób zostało zatrzymanych w sprawie filmów w internecie, które informowały o planach ataków w szkołach. Dowiedział się reporter TOK FM Szymon Kępka. To m.in. osoby z Pruszkowa, Otwocka, Krakowa i Szczytna, które wrzucały do sieci filmy rozsiewające dezinformacje, mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji.
14: Pojawiło się wielu w sieci, którzy wykorzystują tę tragedię do tego, żeby zaistnieć, do tego, żeby zbudować swoje zasięgi, albo do tego, żeby w ich ocenie wrzucić jakiś żart. Te osoby, mamy takich osób już 10, zostały zatrzymane przez różne jednostki policji na terenie całego kraju.
13: Jednocześnie do tej pory policja skontrolowała 11 tysięcy szkół i ich okolic, a policjanci bez mundurów zabezpieczają także okolice.
14: W tej chwili nie ma żadnych potwierdzonych informacji, które wskazywałyby na to, że istnieje jakiś rzekomy challenge, który ma spowodować masowe ataki w szkołach, więc to w tej chwili dementujemy, ponieważ nie potwierdzamy tego, nie znaleźliśmy żadnej wiarygodności. wiarygodnej informacji na ten temat.
13: Wśród zatrzymanych jest 16-latek ze Szczytna, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w tym mieście. O niepokojącym nagraniu policję zaalarmowali rodzice. Wieczorem funkcjonariusze zatrzymali 17-latka, który miał być autorem nagrania grożącego atakiem na szkoły w Przesnyszu. W nagraniu miały się pojawić również pogróżki pod adresem konkretnego chłopca wymienionego z imienia i nazwiska. Policja zatrzymała także 2 piętnastolatków z Pruszkowa i 13-latka ze stołecznego Bemowa, którzy publikowali w mediach społecznościowych nagrania z groźbami pozbawienia życia innych osób. Cezary Jaszczyk.
0: Policja zapowiada, że żadna z osób zamieszczająca takie treści nie pozostanie bezkarna. Policjanci weryfikują wszystkie podejrzane treści pojawiające się w mediach społecznościowych. Część szkół zdecydowała się dziś na prewencyjne odwołanie zajęć. Ale to nie jest dobry ruch, bo w ten sposób zostawiamy dzieci samym sobie, uważa dyrektorka warszawskiej podstawówki numer 103, Danuta Kozakiewicz.
15: My dzieci, które przeżyły pewnego rodzaju stres, traumę niektóre, pozostawiamy bez pomocy psychologicznej w domu przed laptopem. Tata, mama idzie do pracy.
0: Zajęcia zostały odwołane m.in. w Wyszkowie, Legionowie, Piasecznie, Mińsku Mazowieckim i Górze Kalwarii. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
13: Właśnie teraz zbierają się posłowie z Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. To kluczowe posiedzenie, bo w jego trakcie ma być przyjęte sprawozdanie dotyczące prezesa Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński według rządzących powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka.
16: Dobry.
13: Powiedz proszę, co zarzuca się prezesowi NBP i czy faktycznie dosięgnie go wyrok Trybunału?
16: Adam Glapiński miał upolitycznić bank centralny, który z założenia przecież powinien być niezależny, ale ten najpoważniejszy zarzut dotyczy finansowania deficytu budżetowego, czyli kupowania obligacji bezpośrednio od rządu, a tego zakazuje konstytucja, przypomina Tomasz Trela z Lewicy.
17: Ten czas Adama Glapińskiego też już się pomału kończy. Złamanie konstytucji, dogadanie się rządu z NBP-em. Słuchaj, nie mamy pieniędzy, zrobimy działanie, bo ty te obligacje dasz, gwarancje i tak dalej. No to tutaj jest bardzo poważny problem.
16: I tak się działo w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Posiedzenie komisji jest tajne, o jego wynikach dowiemy się później, a jeszcze później będzie głosowanie całego Sejmu nad wnioskiem o Trybunał Stanu, ale w tej sprawie rządzący potrzebują głosów choć części opozycji.
13: Maciej Kluczka z Sejmu, bardzo ci dziękujemy. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Przepisy przewidują także zakaz reklam alkoholu, w tym piwa i piwa zero. Przyjęcie ustawy do końca nie było pewne, bo liczne zastrzeżenia do niej zgłaszali politycy PSL-u. Ostatecznie zgłosiły poprawki, które mają zabezpieczać interesy branży winiarskiej, tak by organizatorzy lokalnych festiwali mogli to robić bez ryzyka otrzymania kary, mówi poseł PSL-u Jacek Tomczak.
18: Te wszystkie rzeczy, o które prosili polscy winiarze, będą mieli te poprawki przeszły, zostały poparte przez Platformę, przez Konfederację.
16: Ale to będzie wymagało notyfikacji na poziomie unijnym, prawda?
18: Tak, częściowo tak, ponieważ te definicje się zmieniają, więc trzeba będzie przejść proces notyfikacji.
16: I to wydłuży proces wdrażania tego prawa, całego prawa, także zakazu sprzedaży nocnej alkoholu w całym kraju w życie.
18: Pewnie trochę tak. To nie jest jakiś długi proces.
13: Poprawki PSL-u opóźnią wejście w życie przepisów, ale ważne, że sprawa posuwa się do przodu, mówi Joanna Wicha z Lewicy.
19: Wreszcie doczekaliśmy się takiego momentu, że parlament w miażdżącej przewadze zagłosował za ustawą, która ogranicza spożycie alkoholu w Polsce. To jest niesamowite.
13: Nocny zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje już w wielu gminach oraz w takich miastach jak Kraków i Warszawa. Wysłannicy Donalda Trumpa mają się dzisiaj spotkać z przedstawicielami Ukrainy, by rozmawiać o zakończeniu wojny rozpętanej przez Rosję. Portal Axios donosi, że dyskusje odbędą się w Miami na Florydzie. To, że do nich dojdzie, potwierdził prezydent Ukrainy. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
20: Ukraiński zespół negocjacyjny spotka się w USA z Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Spotkanie ma potrwać 2 dni, liczymy na to, że do naszej i amerykańskiej grupy dołączy zespół europejski. Media za oceanem donoszą, że w rozmowach wezmą też udział przedstawiciele Unii, NATO, Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii. Nie będzie tam Polski. Reuters donosił wcześniej, że Amerykanie, między innymi Kushner, rozmawiali z Rosjanami o zaangażowaniu inwestora z USA w gazociąg Nord Stream. Zełenski stwierdził, że Waszyngton chce utrzymać z Rosją więzi gospodarcze, równocześnie starając się pełnić rolę mediatora, oskarżył Amerykanów o brak działania. Tomasz Orchowski, TOK FM.
13: W ciągu dwóch dni w rosyjskich atakach na Ukrainę zginęło ponad 70 osób, a więcej niż 200 zostało rannych. Teraz apel od lekarzy: nie lekceważmy grypy. Nieleczona infekcja u zdrowego i wysportowanego nastolatka miała dramatyczny przebieg. W efekcie konieczny był przeszczep płuc. Kacper był operowany w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Obecnie po 8 miesiącach hospitalizacji przygotowuje się do powrotu do domu. W czasie terapii na oddziale świętował 18.
1: Nie spodziewałem się tego. Nie zdypowałem. 18, ale udana bardzo. Bardzo mi się podobała.
21: Już tam coś zaczyna mówić jakieś tam mamo na matę, kiedy wrócę, mamo basen. Wiadomo, że teraz nie będzie to wszystko możliwe dla niego. Będzie się musiał nauczyć tym wszystkim żyć, ale damy radę. To jest fajter.
13: Dodawała mama Kacpra. Chłopak wciąż przechodzi rehabilitację, ale zdaniem lekarzy ma duże szanse na powrót do pełnej sprawności. Kolejne informacje w TOK FM o 9.20. Teraz jeszcze pogoda.
22: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
13: Dziś najwięcej przejaśnień bez opadów na południowym zachodzie. W pozostałej części kraju przewaga chmur i miejscowe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą w ciągu dnia od 11 do 15 stopni. Chłodniej lokalnie na Podlasiu, tam w okolicach 10 stopni.
22: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
23: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
24: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek i dzisiaj można powiedzieć wydanie specjalne programu, taki Ann Carson Day w Owczarku, albowiem rozpoczniemy od wysłuchania fragmentu mojej rozmowy z Ann Carson. Ta rozmowa miała miejsce w zeszłym roku, kiedy Ann Carson odbierała w Warszawie nagrodę literacką imienia Zbigniewa Herberta. Także miałem wtedy okazję porozmawiać z Ann Carson. Całą rozmowę będzie można wysłuchać w poniedziałek najbliższy o godzinie 23. Także o 23 mogą Państwo wysłuchać całej rozmowy. Ci z Państwa, którzy korzystają z aplikacji albo też nie korzystają, mogą tę rozmowę także znaleźć w aplikacji oraz na stronie TOK FM. Proszę słuchać, słuchać i jeszcze raz słuchać. Po godzinie 9.20 gościem będzie pani profesor Olga Kubińska, literaturoznawczyni, poetka i też fantastyczna tłumaczka, która przetłumaczyła cudownie zbiór wierszy Ann Carson zatytułowany Piękno męża. Także porozmawiamy o Ann Carson. Mam nadzieję, że też pani profesor Olga Kubińska da się namówić, żeby z jeden lub jeden i pół wiersza z tego tomu przeczytać, bo no jest to fantastyczny tom, ale też i fantastyczne tłumaczenie. Także o godzinie 9 pani profesor Olga Kubińska, a oczywiście w poetyckim piątku kto? Ann Carson. Ann Carson, a gościem będzie pani profesor Julia Fiedorczuk. Także Ann Carson Day, oczywiście w poniedziałek, więc to taki day and a half. Albo, dobrze, nie będę już wchodził w matematykę. A teraz zapraszam do wysłuchania fragmenciku mojej rozmowy z Ann Carson, a całość w poniedziałek o 23. W Hamilton po raz pierwszy zetknęła się pani z wierszami Safony, prawda?
25: Tak, na przedmieściach Hamilton, gdzie mieszkaliśmy. Poszłam chyba do centrum handlowego i zobaczyłam tę książkę, dwujęzyczne wydanie Safo, które sprawiło, że po raz pierwszy pomyślałam o Grece.
24: Wyobrażam sobie, że nauka greki i łaciny w Ontario nie była oczywistym wyborem.
25: To było w tamtym czasie. Nie wiem, jak teraz, nie znam waszego systemu szkolnictwa, ale w tamtych czasach każdy mógł wybrać łacinę jako przedmiot fakultatywny. Greka nie była oferowana, ale przypadkiem spotkałam nauczyciela łaciny, który znał również grekę i chciał mnie uczyć. To było po prostu szczęście, ale ogólnie rzecz biorąc, w tamtym czasie nie było to nic dziwnego. To było, tak myślę, że to było niejasne. W każdym razie nie był to wybór niemożliwy i jestem bardzo wdzięczna, że go dokonałam.
26: And I am very grateful that I made that
2: Czy od razu to panią przyciągnęło? No bo język to jedno, ale przecież tyle się za nim kryje. Wszystkie te historie, mity, bogowie.
25: Nie interesowały mnie mity, bogowie i takie tam. Interesował mnie sam język, sposób, w jaki on działa, rozumowanie w tym języku i rodzaj zagadek, jakie ten konkretny język oferuje. Greka jest jednym z najbardziej interesujących i eleganckich języków pod względem zagadek i składni. Łacina jest prostsza, bardziej przypomina armię maszerującą po twoim umyśle, ale greka jest wyrafinowana i inna niż jakikolwiek inny język.
2: Cytat z dekreacji. Dane porównawcze. W 1784 roku Kant posiadał 550 książek. Goethe 2300. Herder 7700. A jaki jest pani stosunek do książek? Czy ma pani ogromną bibliotekę? Czy pożycza pani? Czy kupuje? Czy bazgrze w książkach? Czy w końcu podróżuje i przeprowadza się z książkami?
25: Nie mam ogromnej biblioteki. Nie fetyszyzuję książek szczególnie. Kupuję wszystko, czego potrzebuję do badań, a potem zazwyczaj oddaję to do biblioteki lub komuś innemu. Powiedziałabym więc, że mój związek z książkami jest przejściowy. Myślę, że w dzisiejszych czasach smutne jest to, że książki odchodzą na rzecz czegoś cyfrowego, co wydaje mi się zupełnie innym ćwiczeniem umysłu i słów.
2: Oprócz książki jako obiektu, stara się również pani uczynić książki, tak to zrozumiałem, obiektami sztuki. Niektóre z pani książek są tworzone ręcznie.
25: Tak. Myślę, że nie wiem, jaki jest związek między myśleniem obrazami a myśleniem słowami. Dla mnie są ze sobą powiązane. A kiedy byłam dzieckiem, zawsze rysowałam z większym entuzjazmem niż pisałam. Rysowanie było pierwszym sposobem, w jaki chciałam zrozumieć świat. Potem, po napisaniu kilku książek, rysowanie wróciło do mnie jako praktyka. A kiedy znów zaczęłam to robić, chciałam znów tworzyć rzeczy. Wtedy zaczęłam używać innych form niż te konwencjonalne do tworzenia książek.
2: Porozmawiajmy o starożytności kontra teraźniejszość. Są tacy, którzy wierzą, że wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania zostały już udzielone w starożytności, że Grecy wiedzą wszystko, a przywracając teksty i filozofów, otrzymamy odpowiedzi na teraźniejszość. Czuję, że niewłaściwie patrzymy na starożytność. Nie powinno jej się traktować jako wskazówki, ale jak sama pani powiedziała, ważne w studiowaniu przeszłości jest słuchanie starożytnych, a nie zastępowanie ich własnymi wyobrażeniami dotyczącymi tego, jak są dla ciebie istotni.
25: Tak, myślę, że w dzisiejszych czasach zawsze szukamy znaczenia. Zwłaszcza w wywiadach. Na przykład ludzie zawsze pytają o znaczenie klasyki dla teraźniejszości. A ja myślę, że z większym szacunkiem byłoby mówić o tym, jak my odnosimy się do klasycznych tekstów lub sposobów myślenia. Tak czy inaczej, nie wierzę, że można zastąpić lub, jak to mówisz, wcisnąć odpowiedzi z przeszłości, aby rozwiązać problemy teraźniejszości. Nie ma to dla mnie sensu, ponieważ życie, które prowadzili, jest tak różne. Ale jest to sposób na danie umysłowi gry, w którą można grać, myśląc o problemach w teraźniejszości. Myślę, że taki jest cel literatury porównawczej. Chodzi o to, by stworzyć grę, w którą można grać, myśląc o tym, o czym trzeba myśleć.
2: Przejdźmy do tłumaczenia i pracy z językami, które nie są językami, których uczymy się od naszych rodziców albo ze środowiska. To czym jest dla Pani tłumaczenie? Jest to bardziej dialog, wykopaliska, a może zdrada w pewnych momentach?
25: Zawsze, tak, zdradzieckie. Zawsze nieadekwatne, jak sądzę. Ale dla mnie jest to zawsze sytuacja trzyczęściowa, w której myślę o tekście oryginalnym, możliwym tekście angielskim, a następnie o czymś pośrodku, co jest lepsze od obu, ale do czego nigdy nie dotrę. Walter Benjamin nazywa to świętym językiem. Ale święty, nie jestem pewna, czy wiem, co to znaczy. Ale w każdym razie, nieosiągalny pośrodku, ale nie zobaczyłbyś tego koryta pośrodku, gdybyś nie miał napięcia między dwiema stronami.
2: Powiedziała pani, że tłumaczenie jest formą słuchania. Dlaczego więc pani nasłuchuje?
25: Słucham wnętrza tej osoby. Myślę, że nie da się dokładnie zdefiniować, czego się słucha, ale wiesz, myślę, że tak jak podczas gry na instrumencie muzycznym wiesz, kiedy wysokość dźwięku jest właściwa i słyszysz ją, gdy jest zła, więc to tylko kwestia słuchania prawdy w jej brzmieniu.
24: Ann Carson, Literacka Nagroda Nobla, tak, to jest najnowsza noblistka w dziedzinie literatury. Informacje o 9:20, po informacjach tłumaczka noblistki, pani profesor Olga Kubińska.
3: Autopromocja. Czasem trzeba się zatrzymać, żeby usłyszeć coś, czego wcześniej nie było słychać. Piosenkę, historię drugiego człowieka. Albo samego siebie. Piątkową noc zapraszam Państwa do świata, w którym muzyka ma swoje tajemnice. Brak mi słów. Startujemy dziś po 23:00. Marcin Sobesto.
23: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Czyta lektor AI.

0: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
1: Tak, a co?
0: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
1: Już robię drugą.
0: Na komputer.
1: Już biorę pożyczkę.
0: Na co?
1: Na komputer. Moje ty szczęście.
2: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
3: Aliorbank albo nic.
2: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 9.21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. O 10.00 rozpocznie się narada z dyrektorami szkół i placówek zwołana przez mazowiecką kurator oświaty. To po tym, jak we wczorajszym ataku 15-latka w szkole podstawowej pod Wyszkowem. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. Dzień wcześniej do podobnego ataku doszło w Ostrołęce. Tam rannych zostało 9 osób. Policja informuje, że zatrzymała już 10 osób w związku z pojawiającymi się w internecie informacjami o rzekomych atakach w szkołach. Funkcjonariusze skontrolowali ponad 10 tysięcy szkół. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że nie wznowi ataków na Iran przed wyborami połówkowymi w USA zaplanowanymi na 3 listopada. Oznajmił, że prowadzi z Teheranem produktywne rozmowy. Trump zamieścił swój wpis po serii doniesień mediów sygnalizujących, że Stany Zjednoczone mogą wznowić poważne działania wojenne przeciwko Iranowi jeszcze przed wyborami. Spodziewane uderzenia miałyby według m.in. portalu Axios objąć elektrownie i mosty oraz obiekty nuklearne, a w atakach miałby wziąć udział także Izrael. Za faworytów uchodzą m.in. Międzynarodowy Trybunał Karny, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz Komitet Ochrony Dziennikarzy. Dziś o 11 w Oslo ogłoszony zostanie tegoroczny laureat pokojowego Nobla. Zgłoszono blisko 300 kandydatów. Nazwy i nazwiska nominowanych zgodnie z testamentem Alfreda Nobla pozostają tajemnicą przez 50 lat po zgłoszeniu kandydatury. Dziś najwięcej przejaśnień i bez opadów na południowym zachodzie, a w pozostałej części kraju przewaga chmur, miejscowe przelotne opady deszczu. W Karpatach początkowo opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą w ciągu dnia od 11 do 15 stopni. Na Podlasiu będzie chłodniej, tam w okolicach 10 stopni. Teraz jeszcze raport smogowy, krótki i optymistyczny.
9: Sponsorem audycji jest firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
8: Dawno rzeczywiście nie było takiej sytuacji, żeby mapa smogowa świeciła na zielono i tak się dzisiaj właśnie dzieje. Świeci na zielono, nigdzie normy pyłów zawieszonych nie są przekroczone.
9: Sponsorem audycji była firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dzisiaj Anne Carson Day w Owczarku, literacka nagroda Nobla. Wczoraj powędrowała do kanadyjskiej poetki, tłumaczki i fantastycznej osoby Anne Carson, a gościem jest pani profesor Olga Kubińska, literaturoznawczyni, poetka, zakład translatoryki anglistycznej, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry pani profesor.
11: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
10: I gratulacje.
11: No, gratulacje dla Anne Carson przede wszystkim.
10: No, ale teraz pani jest tłumaczką noblistki.
11: Najnowsze. Prawdę powiedziawszy, dawno temu powinna Anne Carson dostać tego Nobla. I bardzo się cieszę, że dostała, bo to jest wielka poezja i bardzo zasłużony Nobel. Bardzo.
10: Nobel nierychliwy, ale sprawiedliwy. Można to stare szwedzkie przysłowie przytoczyć.
11: Pytanie, co sama Anne Carson powie.
10: No ja już widziałem wczoraj dwa Dobrze.
11: Dwa komentarze?
10: Dwie próby wywiadów. To znaczy, jest tak, że Ann Carson albo się zna, albo się nie zna, w sensie twórczości. Jak się nie zna, to trudno tak na szybko nas myśleć, ale też ona jest dość specyficzną osobą i nie lubi właśnie iść w jakiś taki bełkot, patos. Jest taką osobą, która po prostu bardzo twardo stąpa po ziemi i próby jak gdyby wyciągnięcia z niej różnych rzeczy miały efekt dość komiczny. I biedne dziennikarki wczorajsze, które jedna telefonicznie, druga islandzka, złapały ją gdzieś na przechadzce na wyspie i po prostu próbowały sklecić wywiad, nie znając jej osobowości dość specyficznej, ale też i twórczości widziałem. Te wywiady mogą państwo gdzieś odszukać w sieci. Ale pani profesor Olga Kubińska, która fantastycznie, brawurowo przetłumaczyła Piękno męża. Może o tym zbiorze porozmawiamy trochę.
11: Porozmawiajmy o tym. Ona napisała tyle tomów wspaniałych, prawda, i eseje, a ten mój ukochany to jest właśnie Piękno męża. Piękno męża. Czy ja mogę przeczytać jeden
10: tak,
11: na początek?
10: Tak, oczywiście.
11: Piękno, tak, to jest Piękno męża w 29 tangach. To ja zapraszam państwa do tanga numer 4. On, ona, my, one, oni, ty, wy, ja, jej. Tak zaimki zaczynają taniec zwany płuczką, którego nazwa wywodzi się z alchemii, gdyż po chwili bez ruchu następuje chwila poruszenia. Po wielkim bezruchu wielkie poruszenie. Odwróć męża i odsłoń jego skrytą stronę. Jego list z Rio de Janeiro. Dlaczego z Rio? Nie warto pytać. Jeszcze się nie rozwiedliśmy, ale od 3 lat żyliśmy w separacji. Mógł się pojawić wszędzie. Zapytany dlaczego, niewątpliwie by skłamał. W innych okolicznościach lepiej było w niego wątpić. Kiedy mówię skrytą, myślę śmieszną. Łzy męża nigdy nie są skryte. Rio, 23 kwietnia. Nie rozumiem całej tej lingwistyki. Doprowadź mnie do płaczu. Nie doprowadzaj mnie do płaczu. Płaczę. Ty płaczesz. Doprowadzamy się do płaczu. Zmuszam się do podróży bezsensownej, pracy, wydawania pieniędzy. Carioca. Jestem w mieszkaniu w Rio z jakimiś Brazylijczykami. Wykłócamy się, jak uruchomić pralkę. Za pół godziny zapomną o tym i wyjdą na kolację, zostawią pralkę w płomieniach. Wrócą z kolacji, znajdą spalone ubrania, będą się tłuc po głowach i uznają, że kupili suszarkę, której nie potrafią obsługiwać. Poszedłem spojrzeć na maszynę. Faktycznie płonąca pralka. Właśnie takie rzeczy się zdarzają. Ty i ja. Wiąże nas głęboki smutek. Jego napady są regularne. Nie potrafię odróżnić go od miłości. Ty pragniesz czystego życia. Ja żyję życiem zbrukanym. Stara historia. Cóż, nie ma we mnie, nie ma ze mnie wielkiego pożytku bez ciebie. Wciąż cię kocham. Doprowadzasz mnie do płaczu. W liście trzeba dostrzec 3 rzeczy. Po pierwsze symetrię. Doprowadź mnie do płaczu, doprowadzasz mnie do płaczu. Po drugie kazuistykę. Motywy kosmologiczne, ogień i woda, umiejscowione bezpośrednio przed wyznaniem miłości, by wywołać skojarzenia pierwotnego erosa i walki. Po trzecie, brak adresu zwrotnego. Nie mogę odpowiedzieć. Nie czeka na odpowiedź. Czego on chce? 4 rzeczy. Lecz przed 4. uciekam. Przebiegła i niezbrukana. To jest tango kilkadziesiąt lat, 29 lat po rozwodzie samej Ann Carson. Tango numer 4. Jeden z piękny, taki prosty wiersz, prawda? Mm. Prosty wiersz, a jednocześnie tak jak pozostałe teksty, niektóre z tych tekstów są króciusieńkie, niektóre z tych tang są nieco dłuższe, niektóre są kryptyczne, ale wszystkie są przepiękną opowieścią o miłości i taką, czy ja wiem, czy można to nazwać taką antypenelopą. Mm.
10: Ale też
11: ona rozplata tę pamięć.
10: No właśnie, ale też o takiej miłości, bo kiedy słyszymy poezja miłosna, czy wiersze o miłości, to od razu zdaje nam się, że to będzie tak jak wiatr, jak pani wysokie C i w ogóle idee takie bardzo romantyczne. Ale ta miłość Carson jest właśnie, tak jak pani powiedziała, rozpleciona, rozłożona, zdekonstruowana. Często to jest taka miłość zwyczajna dnia codziennego, która zupełnie może nie wyglądać jak miłość.
11: Dokładnie, albo też z Brukana, prawda?
10: Tak, tak.
11: Bo tutaj to jest wielka miłość młodej dziewczyny do swojego takiego mentora i potem bardzo bolesne rozstanie, ale też ta opowieść, no mówię, to jest takie rozplatanie tej pamięci napisane tak wspaniałym językiem. Jednocześnie można je czytać na tak wielu poziomach. To jest to, co ja uwielbiam w Carson. Można to przeczytać właśnie jako taką zawiedzioną miłość, taką opowieść, prawda? Usiąść przy lampce wina i przeczytać sobie opowieść o nieudanym związku. Ale można to przeczytać jako wielką opowieść też literacką. Ona tutaj robi bardzo dużo odniesień do Keatsa, ale teraz jak sobie tak sama siebie słuchałam, czytając ten fragment i pomyślałam, że och jejku, to jest tak różne od sonetów Szekspira, jednocześnie tak bardzo szekspirowskie, bo te sonety miłosne Szekspira są najczęściej tak strasznie smutne. Opowiadają o rozstaniu, o bólu miłości i o świecie, w którym przyszło żyć tym bohaterom, bo my się tu z tych wierszy Carson dużo dowiadujemy o tym świecie, w którym nam przyszło żyć, ponieważ to jest też nasze życie, to jest opowieść wydana przez Carson w 2002 roku, czyli to jest początek XXI wieku. Prawda? To jest opowieść nasza tu i teraz, ale wychodzi w tych wierszach, jak się tak głębiej poszuka, jak się tak podrapie trochę te interteksty, jak się poszuka tych różnych powinowactw z wielką literaturą dawną, to wychodzi to, o czym, co też wyszło z pana rozmowy z poetką, to wychodzi jej wykształcenie klasyczne, prawda? Wychodzi ta głęboka znajomość literatury. Ja się nie dziwię, że trudne są z nią wywiady. Ona z panem bardzo pięknie rozmawiała, ale też pan był przygotowany do tej rozmowy, bo ona się nie bawi blichtrem, prawda? Ona się nie bawi blichtrem. Ona pisze te wiersze i pisała te cudowne teksty. No nie dla Nobla. Nie dla Nobla. Nie, ona pisała, bo ona pracuje w języku. I dla mnie to nie jest przypadek, że ona jest też tłumaczką.
10: Ja się śmieję, bo wczoraj właśnie podglądałem te wywiady i ona mówi, że strasznie zaczął telefon dzwonić. Oczywiście nie odbierali tego telefonu z mężem czy z partnerem, no bo wolą ciszę, tak, wolą słuchać szumu wiatru na Islandii, wpatrywać się w wodę, czy też spacerować, bo jak mówi, właściwie wszyscy ludzie, których spotyka na Islandii, są poetami. Przynajmniej z tego, co mówią, powiedziała, więc każdy jest poetą, więc to jest dość urocze. No więc nie odbierała telefonu. W końcu mąż mówi, słuchaj, może odzwoń, może coś ważnego. No więc odzwoniła, dowiedziała się, przyjęła to trochę jakby ktoś powiedział, że nie wiem, dostawa pralki będzie w przyszłym tygodniu. Zakonotowała tę Nagrodę Nobla, po czym znowu wyłączyła, no bo znowu dzwoni, a przecież cisza jest cenna, bo wsłuchiwanie się w ciszę jest fantastyczne. Zapytana, co zrobić z pieniędzmi, powiedziała, no ale co ja mogę zrobić, właściwie niczego nie potrzebuję, ale mamy kilku znajomych, którzy być może potrzebują jakiegoś miejsca zamieszkania, więc już myślimy o tym, komu te pieniądze oddać, jakby osobom, które potrzebują. Ja jestem jeszcze bardziej urzeczony, pani profesor.
11: Boję się nie gubi istota rzeczy. Ona siedzi w tej największej literaturze. Prawda? Może teraz u nas też w Polsce nastąpi taka duża moda na literaturę antyczną. Jeszcze Odyseja, która wzbudziła tak. No nie takie dyskusje jak lalki, ale też
10: metodą małych kroków,
11: wzbudziła zainteresowanie. Tak, że w tym momencie może nastąpić coś, co nastąpiło w krajach anglosaskich, o czym mówią edukatorzy, że nastąpił zwrot i taki powrót do zainteresowania literaturą antyczną. Jeśli tak, to Anne Carson ma w tym swój duży udział, ponieważ jej tłumaczenia dramatu antycznego są tak współczesne, tak napisane dzisiejszym językiem, a jednocześnie nie gubiące ducha tej literatury, niekoturnowe. I myślę, że ta jej odpowiedź na to, co zrobi z pieniędzmi dla osoby, która nie cierpi nędzy i która też już wie, na czym życie polega. Ona wie, że życie polega na tym, żeby czerpać z istoty, ze źródła, czyli z języka. Czyli z języka, prawda? Ale też z ciszy, bo język bez ciszy jest bełkotem. Prawda? Słowa bez ciszy i je okalającej są bełkotem.
10: Tak, pięknie to pani ujęła. Ach, a ja no, muszę powiedzieć, fantastyczne tłumaczenie tego tomu Piękno męża. Wraca pani do tego tekstu, czyta pani sobie, podczytuje pani sobie czasem?
11: Ja ją sobie podczytuję. Ja mam, nie mam tylko jej najnowszego tomu, ale mam pozostałe wszystkie jego.
10: Wrong Norma?
11: Ja sobie. Tak, tego nie mam jeszcze. A. Ale no, zaniedbałam się, ale to przez
10: szybko. To 2024. No ja już tak, musiałem być przygotowany do tej rozmowy w zeszłym roku, więc tak. Fantastyczny tom. Pani profesor, bardzo pani dziękuję. Gratuluję, bo to też myślę pani zasługa w tym, że twórczość Ann Carson jest znana w języku polskim. Także ogromne dziękuję. Gratulacje. Bardzo
11: jest
10: dziękuję.
11: Jest nas więcej zakochanych tłumaczy w niej, prawda? To jest cudowne.
10: Klub zakochanych Ann Carson.
11: Bardzo dziękuję, KZAC. Że mogłam... Tak jest. Bardzo dziękuję, że mogłam państwu choć fragmencik przeczytać i oczywiście czytajmy Ann Carson,
10: mówi pani profesor Olga Kubińska, literaturoznawczyni, poetka i tłumaczka z Uniwersytetu Gdańskiego. Przetłumaczyła Piękno męża autorstwa Ann Carson. Laureatkę Literackiej Nagrody Nobla wczoraj się dowiedzieliśmy. Kanadyjska poetka, tłumaczka, literaturoznawczyni. A tymczasem w studio jest już Wojciech

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Nauki i naukowców. Jakie odkrycia docenił w tym roku Komitet Noblowski? O prawicowym tsunami w Brazylii, z którego cieszy się Donald Trump. Ale też o budowaniu odporności społecznej w Polsce w czasach polaryzacji. Zapraszam od 7 do 9. Aleksandra Karasińska.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 9.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację Tok FM. Sąd rejonowy w Wyszkowie zdecyduje dziś, czy 15-latek, który wczoraj w szkole podstawowej w Leszczedole-Nowinach nożem śmiertelnie ugodził woźną i zranił dwie inne osoby, zostanie umieszczony na czas postępowania w schronisku dla nieletnich. W związku, że sprawca jest nieletni, będzie się nim zajmował Wydział Rodzinny Wyszkowskiego Sądu. Policja informuje, że zatrzymała już 10 osób w związku z pojawiającymi się w internecie informacjami o rzekomych atakach w szkołach. Funkcjonariusze skontrolowali ponad 10 tysięcy placówek. A o 10 rozpocznie się narada z dyrektorami szkół zwołana przez mazowiecką kurator oświaty. Trwa posiedzenie Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W jego trakcie ma być przyjęte sprawozdanie dotyczące prezesa Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński według rządzących powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. Miał upolitycznić bank centralny, który z założenia powinien być niezależny. Ale najpoważniejszy zarzut dotyczy finansowania deficytu budżetowego, czyli kupowania obligacji bezpośrednio od

0: rządu. Piątek jest ostatnim dniem kampanii przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. Krakowianie będą wybierać między radnym Łukaszem Gibałą, a senator Koalicji Obywatelskiej Moniką Piątkowską. Nasi najlepsi tenisiści ruszają do walki w chińskich turniejach w Szanghaju. W południe na Huberta Hurkacza czeka w drugiej rundzie Serb Nowak Dziokowicz, z którym jeszcze nigdy nie wygrał. Godzinę później w Pekinie na kort wyjdzie Iga Świątek, walcząc o półfinał, a jej rywalką będzie Belgijka Elise Mertens. Termometry pokażą od 11 do 15 stopni, chłodniej lokalnie na Podlasiu w okolicach 10. Dziś najwięcej przejaśnień na południowym zachodzie, a w pozostałej części kraju chmury i deszcz.
1: Reklama.
2: Kiedy firma osiąga pewną skalę biznesu, zmieniają się jej potrzeby. W cyklu Partner Dobrych Decyzji Biznesowych rozmawiamy z Małgorzatą Sosnowską, dyrektorką zarządzającą pionu klientów MŚP i korporacyjnych banku BNP Paribas. Czego oczekuje firma od banku?
3: Przede wszystkim partnera, który rozumie biznes na etapie dynamicznego wzrostu. Bank BNP Paribas łączy globalne doświadczenie grupy numer 1 w Europie ze znajomością polskiego rynku. To oznacza konkretne narzędzia do zarządzania płynnością, finansowania ekspansji i dostęp do ekspertów.
2: Jak to partnerstwo wygląda w praktyce?
3: W banku BNP Paribas firmy mogą skorzystać z finansowania bez prowizji za udzielenie, leasingu bez opłaty oraz rachunku z pakietem usług za 0 zł przez rok. To realne oszczędności w momencie, kiedy każda złotówka pracuje na rozwój firmy.
2: Partnerem cyklu jest bank BNP Paribas. Materiał nie jest ofertą. Więcej na bnpparibas.pl w zakładce przedsiębiorstwa.
1: Reklama.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
5: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
4: Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei, 14-16 października, Sopot.
6: Dziewiąta 44, Wojciech Kowalik, to jest piątkowe poranne EKG, a w naszym studiu Piotr Malepszak, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego i wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Kolejarze to chyba zacierają ręce, patrząc na drogie paliwa do samochodów.
7: Jest to zdecydowanie element, który sprzyja kolei, biorąc pod uwagę te wzrosty przewozów, które mamy. Prognozowałem kilka miesięcy temu, że będziemy mieli wzrost 7% w liczbie pasażerów, ale wychodzi na to, że to będzie wzrost nawet 8%, a może nawet nieco w okolicach 8,5%. Przynajmniej za 8 miesięcy był wzrost nawet na poziomie 8,7%, co powoduje, że zbliżamy się już do poziomu 500 000 pasażerów w polskim systemie kolejowym. Ten rok zakończymy wynikiem około 470, może 475 milionów.
6: I to widać tak na co dzień, że przesiadamy się nie tylko do tych pociągów dalekobieżnych, bo to jak ktoś kupuje bilet, to widzi, jak pełny jest ten pociąg, ale też przy tych codziennych dojazdach do pracy?
7: Tak, to się przekłada bezpośrednio, bo to się przekłada na codzienne dojazdy na odległości 20, 30, 50 kilometrów. Mamy pasażerów, którzy codziennie z nami jeżdżą nawet na odległości do 100 kilometrów w codziennych podróżach, ale też przekłada się bardzo dla przewoźnika Intercity, bo ten przewoźnik rośnie ponownie najbardziej. Ponad 10%, w okolicach 10% szacujemy, że to będzie wzrost liczby pasażerów. Na popularnych trasach warto z wyprzedzeniem kupować bilety, szczególnie gdy są jakieś też imprezy masowe, to pociągi są pełne i Intercity zbliża się powoli do 100 milionów przewiezionych rocznie pasażerów.
6: No, rzeczywiście o bilety czasami trudno. Pytanie, czy PKP Intercity trochę nie sięga już szczytu swoich możliwości przewozowych?
7: Biorąc pod uwagę zasoby taborowe, czyli pociągi, wagony, różnego rodzaju pociągi, Oczywiście ta liczba miejsc na pokładzie jest zawsze ograniczona. Robimy, co możemy, żeby zwiększać tę liczbę miejsc. W pociągach składających się z wagonów te wagony w razie potrzeby są odczepiane od jednych wagonów, doczepiane do innych wagonów. I to jest dzisiaj duża sztuka, bo praktycznie operujemy takim samym zasobem taborowym, jak 3 lata temu, ale przewieziemy w tym roku około 30 milionów pasażerów więcej niż 3 lata temu w wydaniu Intercity, a całościowo kolejowo 100 milionów więcej. Stąd są problemy i to nie tylko letnie, bo te są najbardziej zauważalne, ale też mamy rekordowy świeżo w Intercity wrzesień, rekordowy kolejny wrzesień całościowo dla naszej kolei, ponad 40 milionów pasażerów, stąd mogę powiedzieć, że faktycznie są momenty, gdy jest trudno i część pasażerów jedzie stojąc.
1: No i to jest chyba najgorsza antyreklama dla kolei w ogóle, kiedy pasażer nie może kupić biletu na miejsce siedzące.
7: Podkreślam, że te kwestie, którymi zarządziliśmy w ostatnich 2 latach, bo podejście jeszcze 3-4 lata temu było takie, żeby kupować i to czasem kupować coś o wysokich parametrach, ale kupować koniecznie, żeby to było polskiej produkcji, nawet wtedy, gdy polskiej produkcji nie mamy do wyższych parametrów, czyli nie mamy pociągów o prędkości 200-250 km na godzinę, które moglibyśmy kupić z polskich fabryk. Musimy się nauczyć tej technologii i dlatego nie kupowano, ponieważ to była taka polityka marzycielska, taka polityka złudzeń, że odkładamy w czasie i czekamy, aż polscy producenci wyprodukują. Oni wyprodukują, tylko muszą się nauczyć tego, najlepiej w kooperacji z innymi partnerami, którzy już taką technologię mają, ale to powodowało odkładanie w czasie dużych zakupów. Podjęliśmy decyzję w 2024 roku, zrealizowaliśmy ją w 2025, że Intercity kupuje 42 pociągi o wysokiej pojemności, 550 miejsc na pokładzie z opcją na kolejne 30 pociągów, ale też bardzo mocno zbroją się przewoźnicy regionalni, bo w samym KPO pierwotnie mieliśmy założone 77 pociągów do ruchu regionalnego, a finalnie tych pociągów udało się zakupić ze środków KPO 109. I to jest wiele różnych elementów składających się na to, że tych pociągów przybywa, nowoczesnych pociągów i tutaj akurat ze środków KPO to były pociągi produkowane w Polsce, z Newagu w Nowym Sączu, z Pesy Bydgoskiej, ze Stadlera w Siedlcach, też wagony z Cegielskiego w Poznaniu i ta układanka zawsze musi być taka wyważona. Jeśli kupujemy pociągi regionalne, to z reguły to już są pociągi praktycznie kupowane w Polsce, ale pociągi do wyższych parametrów potrzebujemy kupować u producentów zagranicznych.
1: Panie ministrze, o ile opóźniony będzie projekt Portu Polska, czyli Centralnego Portu Komunikacyjnego? Bo w tę datę 2032 to już chyba nikt nie wierzy.
7: Ja dzisiaj jeszcze bardzo w tych ostatnich 3 miesiącach, gdy wszedłem w buty pełnomocnika rządu do spraw CPK, oczywiście biorąc pod uwagę moje bardzo często podkreślane podejście do publicznych pieniędzy, dzisiaj weryfikuję różne aspekty projektu CPK. Jak realne są harmonogramy, ten 32, jak realne są kwoty podawane wcześniej, jeśli chodzi o finanse. Jaka jest realność na przykład pozyskania środków unijnych?
1: Bo nie jest to realne, rozumiem.
7: Bo była zapisana na przykład kwota 33 miliardów złotych ze środków unijnych, którą możemy pozyskać dla budowy kolei dużych prędkości. I ta kwota pojawiała się praktycznie w ostatnich 5 latach. I ja jestem zwolennikiem, jeśli mówimy o publicznych pieniądzach, a wszystko w czym tutaj się opieramy, to publiczne pieniądze, jestem zwolennikiem eliminowania wszelkich fikcji. Wszelkich. Bo te fikcje rodzą tylko kolejne fikcje, co powoduje finalnie, że inwestycje nie są realizowane albo budżety są później tak przeszacowane, finalne, że często podejmowane są nawet decyzje redukujące projekty albo nawet niekontynuowanie projektu. Dlatego ja dzisiaj mogę powiedzieć, że Ten 32 cały czas obowiązuje, ale...
1: Ale głowy pan nie położy pod ten 32.
7: Biorąc jednak pod uwagę ryzyka, które odkrywam. Od 7 do 9 miałem spotkanie z zarządem CPK dotyczące kwestii harmonogramu i zakresu realizacji inwestycji. Widzę na horyzoncie, albo właściwie już nie na horyzoncie, tylko widzę, dzisiaj te ryzyka się zmaterializują, że musimy naprawiać pewne kwestie, które ciągną się już 3-4 lata, dokumentacji projektowych, które nie są zakończone, które powinny już dawno się zakończyć, bo terminy były w 2024 czy 2025 roku, a umowy podpisywane w 2021, 2022 roku. I te tematy nie są kończone, a jeśli nie są kończone, to automatycznie dochodzi do sytuacji, że trzeba będzie weryfikować też kwestie i harmonogramu, i kosztów. Podkreślam raz jeszcze, to do 2020 roku, ja mogę tak powiedzieć, bo uczestniczyłem wtedy w projekcie, była inwestycja transportowa. W 2020 roku weszła polityka, weszło myślenie w kategoriach, musimy pokazać Niemcom, musimy wstawać z kolan, musimy niektórych chcieli leczyć swoje kompleksy innych tym projektem, bo przypomnę, że tam padały takie hasła, że na przykład dworzec kolejowy CPK na lotnisku ma być widoczny z kosmosu. I jeśli tego typu pojawiają się elementy, nie transportowe, tylko bazujące na emocjach, no to ja mówię, że tak, mówię wprost, że tak się nie buduje inwestycji, tak się nie realizuje inwestycji transportowych. Dlatego myślę, że najbliższe tygodnie będą nasączone trochę informacjami korygującymi pewne wcześniejsze założenia. Zresztą to się dzieje na bieżąco. Tam były też założenia kupowania pociągów dużych prędkości przez spółkę. A ja mówię, spółka ma się skoncentrować na budowie lotniska i infrastruktury kolejowej i nie powinna pączkować, bo taka tendencja bardzo silnie wystąpiła, żeby pączkować w innych obszarach, które nie są taką kluczową, korową działalnością spółki.
1: Mamy ten samo lotnisko, mamy też do niego kolej dużych prędkości, to też potrwa i to też będzie kosztowało. No to tym bardziej ten termin 32 wydaje się nierealny. A pan jakby tak miał obstawiać, no to kiedy my byśmy mogli dojechać pociągiem do tego lotniska i wylecieć z niego samolotem?
7: Panie redaktorze, jeśli będę miał pełną weryfikację przedstawioną przez spółkę tych harmonogramów, to zakładam, że spotkamy się bardzo szybko i porozmawiamy o nowych harmonogramach. Dzisiaj wchodzę niekiedy nawet w spore szczegóły, jeśli chodzi o zakresy i inwestycje i mogę powiedzieć, że to jest proces, który jeszcze potrwa i podkreślam raz jeszcze, moim celem jest postawienie tego projektu naprawdę takiej pozycji z głowy, stawania na głowie, postawienia go na nogi, żeby to był projekt transportowy. Staram się również wśród posłów opozycji, pokazując ten projekt, pokazywać naprawdę konieczność w poważnym kraju, o poważnych aspiracjach, poważnego podejścia do publicznych pieniędzy. Bo tu mówimy o kwocie 140 miliardów złotych, jeśli chodzi o lotnisko, jeśli chodzi o tą pierwszą linię kolejową, jeśli chodzi o otoczenie tego lotniska układem drogowym infrastruktury, to jest moim celem. Jeśli dzisiaj jakikolwiek polityk bujający w obłokach albo daleki od wiedzy o projekcie będzie opowiadał kolejne bajki, to ja bardzo chętnie takie bajki będę weryfikował.
1: Co z reformą, panie ministrze, funduszu kolejowego? No bo to ma być nawet 12 miliardów złotych rocznie, odsunięta w czasie?
7: Ten temat nam się faktycznie przesunął, bo...
1: Na 28.
7: Tak, ale przesuwa się korzystnie, ponieważ ja i tutaj najważniejsze jest dla branży budowlanej, dla stabilności finansowania inwestycji kolejowych w kolejową infrastrukturę, żeby generalnie środków było więcej niż w latach poprzedzających. Ja dzisiaj na 27 rok nie mam jeszcze funduszu kolejowego w tej nowej wersji na 27, ale dla zarządcy infrastruktury PKP PLK mam 5 miliardów złotych więcej na inwestycje kolejowe i na utrzymanie tej infrastruktury. Mechanizm funduszu dający elastyczność, możliwość przenoszenia środków jest dla mnie bardzo ważny, bo daje też stabilizację. wejdzie w 28. Tak jesteśmy umówieni z Ministerstwem Finansów, że idziemy, już teraz prowadzimy, mamy już wszelkie uzgodnienia, prowadzimy ten proces do podpisu pana prezydenta gdzieś w okolicach lutego, marca i ten fundusz w nowej wersji wszedłby od 1 stycznia 2028, bo budżet 27 już jest zamknięty w tej formie, która do tej pory obowiązywała. Dlatego podkreślam, fundusz jest świetnym mechanizmem, jednak kluczowe jest, żebym miał więcej pieniędzy w systemie kolejowym, szczególnie na budowę nowej infrastruktury, modernizację infrastruktury z różnych źródeł, środków unijnych, środków budżetowych, innych środków, które też chcę pozyskiwać na te cele. Także jestem tutaj optymistą w tej podstawowej kwestii. Mam więcej pieniędzy i mogę więcej zrealizować zadań w 27 roku.
1: Piotr Malepszak, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję.
1: To było poranne EKG. Za chwilę w TOK FM informacje, a po nich wraca Cezary Łasiczka i Popczarek. Wojciech Kowalik, dzięki i do usłyszenia.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl. Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
8: Reklama.
9: Różni pracownicy, różne potrzeby? W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
10: Play. Rozwiązania dla biznesu.
11: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
12: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
13: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
15: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Policjanci zatrzymali 10 osób. W internecie zapowiadały rzekome ataki na szkoły. Mazowieckie Kuratorium Oświaty naradza się z dyrektorami szkół. Zaraz zacznie się pilna wideokonferencja. Jest szansa, że reklama i nocna sprzedaż alkoholu będą zakazane w całym kraju. Posłowie przyjęli odpowiednie przepisy. Minęła 10. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. 10 osób zatrzymanych w sprawie nagrań publikowanych w internecie, których autorzy zapowiadali rzekome ataki na szkoły. Wśród nich są nieletni, którzy zamaskowani nagrywali filmy z groźbami. Zgodnie z zapowiedziami przy każdej szkole w Polsce byli albo będą dzisiaj policjanci. A doniesienia w tej sprawie śledzi nasz reporter Szymon Kępka.
18: Służby sprawdziły już 11 tysięcy placówek oświatowych i terenów wokół nich. Bezpieczeństwa uczniów pilnują także policjanci w cywilnych ubraniach, mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji.
19: Wszystko to, żeby po pierwsze było bezpiecznie, żeby wyłapać wszystkie osoby, które na kanwie tych ostatnich zdarzeń będą próbowały właśnie zaistnieć, będą próbowały kogoś przestraszyć.
18: W ciągu ostatnich godzin policjanci z różnych części kraju zatrzymali już łącznie 10 osób nieletnich, którzy publikowali w sieci filmy o atakach na szkoły.
19: Takie osoby usłyszą zarzuty kierowania gróźb karalnych i przestrzegamy wszystkich, którzy te tragedie z ostatnich dni próbują wykorzystać do tego, żeby właśnie budować swoje zasięgi. W każdym takim przypadku policja będzie bezwzględnie stosować prawo.
18: Nie ma dotąd dowodów na to, by internetowe groźby były częścią jednej zorganizowanej akcji w całym kraju. Tak twierdzi Komenda Główna Policji. Szymon Kępka, TOK FM.
17: Sąd zadecyduje o losie 15-latka z Podwyżkowa, który wczoraj w szkole śmiertelnie ranił nożem jedną z pracownic. Ranił też dwie inne osoby. Możliwości są dwie. Albo sprawa pozostanie w sądzie rodzinnym, który może umieścić 15-latka w ośrodku poprawczym lub zakładzie leczniczym, albo zostanie skierowana do prokuratury. Wtedy nieletni napastnik będzie sądzony jak osoba dorosła. Sąd dysponuje kompletem informacji, mówi Wioletta Szmanik z Komendy Powiatowej w Wyżkowie.
20: Dokumentacja dotycząca czynności wykonanych w związku z wczorajszym zdarzeniem została przekazana już do sądu rejonowego.
17: Obecnie chłopak przebywa w policyjnej izbie dziecka. Zarzuty już usłyszał 19-latek, który w Ostrołęce ranił nożem 9 osób i próbował zdetonować w szkole ładunek wybuchowy. Grozi mu dożywocie. A właśnie teraz powinna rozpoczynać się wideonarada mazowieckiej kurator oświaty z dyrektorami szkół i placówek oświatowych. Zorganizowana została w trybie pilnym po wydarzeniach ostatnich dni w szkołach na Mazowszu. Podczas spotkania mają być omawiane zasady bezpieczeństwa w szkołach. Nie przewidujemy wprowadzenia 40 lub 50% podatku dla najbogatszych Polaków, deklarował w poranku TOK FM minister finansów. Jacek Chrzakowski pytał Andrzeja Domańskiego o to, czy rząd rozważa taki scenariusz wzorem innych państw zachodniej Europy.
21: Dlaczego nie możemy ich opodatkować tak, jak się to robi w cywilizowanych krajach, które przed chwilą wymieniłem?
22: Ale właśnie powiedziałem, że funkcjonuje opłata solidarnościowa powyżej tego miliona dochodu. Stawka 32% jest stawką, no już bym powiedział, na europejskim poziomie.
21: Jedna z najniższych w Europie.
22: To wciąż nie jest całość obciążeń podatkowych, którą płacą, tak. Chociażby dochodzi składka zdrowotna.
17: Mówił minister finansów. Zgodnie z zapowiedziami od stycznia ma wejść w życie nowa skala podatkowa zaproponowana przez rząd. Zakłada ona podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Przewiduje też wprowadzenie nowego progu obejmującego dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tysięcy złotych ze stawką 24%. Dochody powyżej 150 tysięcy złotych miałyby zostać objęte stawką 32%. To sukces, na który w Sejmie długo pracowaliśmy, bo zapisy ustawy były negocjowane przez wiele miesięcy. Tak wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski z Lewicy komentuje decyzję Sejmu w sprawie ustaw alkoholowych. Wieczorem posłowie przyjęli przepisy, które zakazują reklamy alkoholu i jego nocnej sprzedaży w całym kraju.
23: Jest sukces, bardzo się cieszymy, bo tej ustawy potrzebowaliśmy wszyscy. Te rozwiązania, czyli nocna cisza alkoholowa, one się sprawdzają. W Warszawie udało się to rozwiązanie wprowadzić. Najpierw pilotażowo, teraz obowiązuje w całym mieście. Wszyscy są zadowoleni, jest mniej interwencji policji i nikt nie płacze. Nie zmieniła się jakoś też szczególnie mapa sklepów w Warszawie. To znaczy, że to działa, dzięki temu jesteśmy bardziej bezpieczni.
17: Ustawą zajmie się teraz Senat, później zdecyduje o niej prezydent. Donald Trump deklaruje, że nie wznowi działań wojennych przeciwko Iranowi przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Wcześniej amerykańskie media donosiły, że prezydent USA może wydać rozkaz powrotu do walk przed tym głosowaniem. Tomasz Orchowski.
24: Trump przekazał, że jego kraj nie wznowi ataków na Iran przed wyborami, bo trwają, i tu cytat, produktywne rozmowy o zakończeniu trwającej od pół roku wojny. Ameryka stara się narzucać swoją wolę innym krajom, mówił prezydent Iranu Masud Pezeszkian podczas spotkania z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem, który napadł na Ukrainę. Za każdym razem, gdy podejmowaliśmy z nimi rozmowy, wracali do ataków. Mimo to nie wycofujemy się od stołu negocjacyjnego ani z dialogu. Przedstawiliśmy pewne propozycje. Wojna z Iranem może zaszkodzić republikanom w wyborach. Mniej więcej 60% Amerykanów, w tym 1/4 republikanów, krytykuje to, jak Trump prowadzi ten konflikt. Tomasz Rychowski, TOK FM.
17: Informacje wracają w TOK FM o 10.20.
25: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
26: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
17: Thank you. Dziś na termometrach maksymalnie 15 stopni, tyle w Rzeszowie, przeważnie około 13, sporo deszczu w wielu regionach.
25: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
26: Sponsorem programu był Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Czas na program Popczarek. Gościem jest pan dr Janusz Bochciewicz, Instytut Filologii, Uniwersytet Pomorski w Słupsku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: I wracamy do klasyki, film z 1991 roku. Piękna Złośnica, czyli film, który trwa prawie 4 godziny w wersji skróconej około 2. Jak kogoś przekonać, kto w piątek wieczorem szuka lekkiej komedii, że warto?
2: Może nie lekkiej komedii, ale zacznijmy właśnie od tych 4 godzin, że przed chwilą słuchaliśmy serwisu, wszyscy jesteśmy bombardowani mnóstwem bodźców, informacji i myślę, że 4 godziny spokojnego seansu, w którym większość tego seansu wypełniona jest pozowaniem nagiej Emmanuelle Béart i malowaniem obrazu w ciszy, jest jakimś rodzajem, no powiem tak brzydko, odtrutki na rzeczywistość, która nas otacza. Lato w okolicach Montpellier, cykady w tle, niezagłuszane żadną muzyką, która miałaby manipulować naszymi emocjami. Takie trochę spóźnione wakacje na początku jesieni, które można sobie zafundować właśnie w piątek wieczór czy weekend.
1: Chyba też warto na chwilę się zatrzymać przy tej złośnicy, bo to trochę brzmi tak szekspirowsko, ale przecież to źródło słów byłby od osoby, która szuka zwady. Tak bym w tym kierunku poszedł.
2: On ma różne tłumaczenie. Jak to sprawdzałem, to się wywodzi z takiej francuszczyzny z Quebecu w Kanadzie i to jest tłumaczone jako sekutnica, ale jest też tłumaczone tak dość brzydko, lód na tyłku. W każdym razie ktoś, kto jest po angielsku, to przetłumaczone jako troublemaker, czyli ktoś, kto robi problemy, ktoś, kto stwarza pewien problem. I no, to dotyczy tej właśnie pięknej, młodej dziewczyny. W gruncie rzeczy to jej stworzono problem, ponieważ w tym filmie nie chcę za wiele zdradzać. No, ona jest modelką, ale modelką, która stanowi wyzwanie dla malarza, a w jakiejś mierze dla wszystkich wokół. I cóż, no, można powiedzieć, że to jest trochę coś innego niż Poskromienie złośnicy. Bo to w języku polskim to się tak kojarzy. Zresztą no, ten tytuł narzuca samo przez się. No, spojrzenie z Szekspirem, przypomina się wielki spektakl Werlikowskiego, który też trochę zreinterpretował Szekspira. Ale tu jest tak, że to właściwie ta dziewczyna, no to nie jest tak, że ona zostanie ujarzmiona, tak to powiem.
1: Dobrze. Niewiele. Tutaj reżyser sięgnął po opowiadanie Balzaka zatytułowane Nieznane arcydzieło. I ponieważ żyjemy w czasach, gdzie okazało się, że każdy w naszym pięknym kraju ma potrzebę zweryfikowania, co zostało z tekstu, czy to jest lalka, czy nie lalka. Więc co z Balzaka zostało, a co reżyser po swojemu przerobił?
2: To jest takie opowiadanie z 1831 roku, dość stare, ale opowiadanie, które było kultowe, tak to nazwę, wśród malarzy francuskich w przełomu XIX i XX wieku. Dla wielu jest to opowiadanie, które zapowiada właściwie sztukę nowoczesną. Nie chcę też za dużo o nim opowiedzieć. To jest krótki tekst, który warto sobie przeczytać. To nie jest tak, że to jest tak zwana ekranizacja, ponieważ to jest kultowa opowieść o randze sztuki i relacji sztuki do życia. To po prostu bardzo wielu jakoś było zainspirowanych tym opowiadaniem i sam Jacques Rivette wziął po prostu postaci, i zresztą trochę pozmieniał, to znaczy są imiona tych postaci wzięte do filmu, natomiast ich role w filmie są nieco zmienione, bo na przykład malarz Porbus w opowiadaniu Balzaka jest marszandem Porbusem w filmie, więc nie jest artystą. Na przykład, tylko taka drobna rzecz, zostaje ten Fraunhofer, ten malarz guru u Balzaka, jest głównym bohaterem filmu, ale to jest trochę pozmieniane. Zresztą w napisach to się nie pojawia, ale ten film też nawiązuje do dramatu Ibsena, też o sztuce, ostatniego dramatu Ibsena w Dniu Zmartwychwstania. Więc to jest trochę tak jak z tą lalką netflixowską, że artysta, reżyser Jacques Rivette wziął pewien problem z tego opowiadania, nawiązał aluzyjnie poprzez imiona bohaterów. Są pewne, no jest tam jeszcze nawet więcej aluzji do tego opowiadania, ale to nie jest ekranizacja Balzaka po prostu. Ja tak sobie myślę...
1: No proszę, tak, wolno, myśleć wolno, wciąż jeszcze.
2: Tak, w kontekście tego, tych naszych czasów, to warto się zastanowić, bo to jest film z 91 roku, więc on technologicznie jest passé. On się zaczyna od takiej sceny, nic nie zdradzam, bo to jest sam początek filmu, w którym ktoś komuś robi zdjęcie polaroidem. Wtedy to był krzyk technologicznej mody. Dzisiaj wszyscy są wyposażeni w smartfony i robią miliony zdjęć. Bardzo wielu ludzi uważa, że ma wielki talent i te zdjęcia publikuje i uważa, że należy je podziwiać, lajkować i tak dalej. My sami, zwykli ludzie, tacy, którzy nie publikują, to też robią bardzo dużo zdjęć, a my mamy tutaj film o tym, że obraz powstaje przynajmniej przez tydzień. To też nie jest tak dużo, jeśli chodzi o malarstwo. Ale dla nas, dla widzów tego filmu, on powstaje przez 4 godziny i warto się zastanowić nad tą relacją między krótką fotką i mnóstwem fotek i obrazem, który nie chcę właśnie zdradzać tym z Państwa, którzy tego filmu jeszcze nie widzieli, ale obraz, który dokonuje pewnej zmiany. Obraz, który... My widzimy proces twórczy. Proces twórczy, który w gruncie rzeczy jest chyba ważniejszy od samego dzieła.
1: No dobrze, to jeszcze skręcę w innym kierunku, bo powiedziałem o tym, że film trwa 4 godziny i w takiej wersji jest skróconej około 2, ale przecież reżyser to jest reżyser, czy autor, który słynie z filmów trwających po kilkanaście godzin. Czy to można by rzec, że Piękna Złośnica jest krótkim metrażem u niego?
2: W kontekście filmu Out 1 z lat 70. Tak, tylko z tym Out 1 to było tak, że on miał być tak naprawdę filmem dla telewizji. Telewizja go nie kupiła, on funkcjonuje rzeczywiście jako taki. Przyznam, że ja go nie widziałem. Na przykład jest bardzo trudno zobaczyć ten 12-godzinny obraz, bo to żadne kino, żadna platforma tego nie chce upowszechniać. Ja przynajmniej się z tym nie spotkałem nigdzie na platformach. Chętnie się dowiem, jeśli to gdzieś jest. Natomiast no, te 4 godziny, co? My jesteśmy już przyzwyczajeni. No, ta lalka kinowa w tej chwili ma chyba prawie 3 godziny, więc to niewiele mniej. Pewnie więcej się dzieje.
1: Za jakie grzechy?
2: Rivette nas... I to jest trochę... warto o tym filmie mówić w dzisiejszych czasach, bo on robi rzeczywiście filmy, które nas uczą czasu, uczą nas cierpliwości, uczą nas trwania. To jest naprawdę piękny film. Warto się w niego tak zanurzyć i w jego właśnie pewną atmosferę, zamek, fasas, piękni ludzie, dawne rozmowy. No rozmowy już są trochę...
1: Jasne, ale też prawie zero muzyki, natomiast szelest papieru, ołówek, tak?
2: Tam bohaterowie mówił też, że słychać nawet może, chociaż to może śródziemne jest.
1: Może słychać, może nie, trochę jak na polskim filmie.
2: Tak. Oj, do polskiej szkoły dźwięku ten film rzeczywiście jest na antypodach, zwłaszcza z tych lat 80. i 90. Ale jest właśnie trwanie, jest proces, jest patrzenie, widzenie, a nie tylko obraz, który szybko mija. My możemy się nauczyć trochę, my na przykład, to jest, ja nie znam innego filmu, w którym pokazane jest tak dobrze malowanie, rysowanie.
1: Ale jeszcze, my tam, na sam koniec trochę wrzucę, bo Jane Birkin tam się pojawia.
2: Tak.
1: Jako żona malarza. Niedawno. No właśnie, a no właśnie. Czyli mamy tutaj taki swoisty trójkąt.
2: Tak. No to relacje w tle, głównie chodzi o dzieło sztuki, ale chodzi o to, w jaki sposób sztuka wpływa na życie. I ten film proponuje, nie będę tutaj głosił żadnej wielkiej interpretacji, ale proponuje wspaniałą w ogóle propozycję, w jaki sposób sztuka może pomóc w relacjach trudnych. Tam są właśnie te rozmowy, już zacząłem o tym mówić, że rozmowy są o trudnych sprawach, o relacjach męsko-damskich, które są skomplikowane. Natomiast wygląda na to, że ten film wnosi naprawdę, tutaj nie mamy czasu, jesteśmy w audycji pop, czarek, nie będziemy wielkich interpretacji tutaj przywoływać, ale o tym, jak sztuka wspaniale zmienia nas, może wpłynąć na nas, poprawić te relacje.
1: O, bardzo piękna
2: klamra. Tam takie rzeczy się dzieją.
1: Piękna klamra, bardzo dziękuję. Pan doktor Janusz Bochciewicz, Instytut Filologii, Uniwersytet Pomorski w Słupsku. Wracamy do klasyki, czyli Piękna złośnica, Jacques Rivet z roku 1991. Dziękuję.
2: Tak. Ja również dziękuję. To jest jeden z najlepszych filmów, jakie w życiu widziałem. Zapraszam.
1: Informacje o 10.20, a po informacjach coś, czego nigdy w historii tego radia nie było i chyba już nigdy nie będzie. A co tu takiego? Zdradzę, że to dlatego, że nie ma szefa, jest na urlopie. No dobrze, zaraz się Państwo dowiedzą.
3: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
27: Panie Pascalu.
28: Tak?
27: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
28: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
27: A to pędzę, lecę, pa!
29: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
30: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
31: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
32: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa Twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
31: Brzmi dobrze.
32: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
33: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
34: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
35: Reklama.
36: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Minęła 10.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej wnosi o postawienie szefa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Poinformowali przed chwilą jej członkowie. Komisja wnosi też o pociągnięcie prezesa banku do odpowiedzialności konstytucyjnej. Na Mazowszu do tej pory zatrzymano 6 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. W sumie w rękach policjantów znalazło się 10 osób, także z innych regionów Polski. O losie nastolatków zadecydują sądy rodzinne. Także słowacka policja planuje zwiększyć obecność funkcjonariuszy w pobliżu szkół. Chce też sprawdzić przygotowanie do reagowania na podobne zagrożenia. Pod koniec września na Słowacji także doszło do ataku w szkole. Zginęła 61-letnia dyrektorka placówki, a później w szpitalu zmarła ciężko ranna uczennica. 13-letni sprawca został zatrzymany. W TOK FM czas teraz na kulturę.
3: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Ann Carson, kanadyjska poetka, eseistka i wieloletnia wykładowczyni filologii klasycznej, jest od wczoraj kolejną laureatką Literackiej Nagrody Nobla. Akademia nagrodziła ją za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Po polsku ukazały się jej tomy Dekreacja, Autobiografia Czerwonego, Piękno Męża i Słodko-Gorzki Eros. Ale jak sprawdził reporter TOK FM, niełatwo je zdobyć w księgarniach czy antykwariatach.
4: U nas na pewno nie ma. Nie pamiętam, żeby się ostatnio w ogóle pojawiła.
8: Pan w ogóle kojarzy to nazwisko?
4: Nie. Nie kojarzę.
12: Ewa Grudzińska, Antykwariat Silverorum. Sprawdziłam, jakie napisała książki, ale nic z tych rzeczy u nas się nie trafiło.
8: Czy dla pani to nazwisko w ogóle jest znajome?
12: W ogóle nie. Nie słyszałam.
13: Anna Witcza, księgarz z Księgarni Światowit. Miałyśmy parę lat temu, było jej piękne wiersze. To się nazywało Piękno Męża, ale to jest jedyna pozycja, jaką w ogóle mieliśmy tej autorki do tej pory.
3: Więcej o Noblicce piszemy na tok.fm.pl. Trwają ostatnie próby do spektaklu Przeciw w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. Jutro Radom zespół zainauguruje 17. Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski. Spektakl powstał na podstawie dzienników, fragmentów Ferdy Durkę oraz Przeciw poetom, dialogu o poezji z Czesławem Miłoszem Witolda Gombrowicza.
14: W tym spektaklu także mamy do czynienia z takim przeciw samemu sobie. No a gdzie jest coś przeciwko sobie samemu? Gdzie ty piszesz przeciwko tobie? I rzeczywiście znalazłem kilka tekstów świetnych, których on jakby jest przeciw samemu sobie. To przeciw jest jakby pełnym obrazem jego myślenia o świecie.
3: Mówi reżyser Mikołaj Grabowski. Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski potrwa do 17 października. Kultura między nami to hasło 27. konkursu Galerii Plakatu AMS, który odbywa się we współpracy z instytucją Katowice Miasto Ogrodów. Hasło nawiązuje do programu Polskiej Stolicy Kultury i zachęca twórców do spojrzenia na kulturę jako przestrzeń spotkania, budowania relacji i wspólnoty. Prace na konkurs można zgłaszać do 19 listopada, a werdykt jury poznamy 4 grudnia. Zwycięskie prace będzie można oglądać na City Light AMS w całej Polsce w przyszłym roku, a także na innych nośnikach w przestrzeni miejskiej.
17: Sporo wiatru i sporo deszczu w prognozach. Do tego temperaturowo znacznie zimniej niż w ostatnich dniach. Maksymalnie dziś 15 stopni na południowym wschodzie.
36: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest program Pop Czarek. Wiele osób, które słucha Radio TOK FM, podziwia je za to, że są tam treści wysokiej jakości, intelektualne, a nawet jeżeli pojawia się muzyka, to jest wysmakowana, może jazz, a może jakiś świetni autorzy tekstów, fantastyczni kompozytorzy. I myślę sobie, że jeszcze bardziej niż hiszpańskiej inkwizycji nikt nie spodziewał się, że w TOK FM pojawi się utwór taki jak ten.

0: A gościem jest pan profesor Bogusław Skowronek z Instytutu Filologii Polskiej, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pan się spodziewał, że posłuchamy sobie tak, tego, ale tak. Wyjaśniamy oczywiście, że nie zmienia się warstwa muzyczna Tok FM. Bardziej chodzi o to, żeby przyjrzeć się temu fenomenowi albo zjawisku, które przez lata, powiedziałbym, było trochę takie skrywane. Nikt się nie przyznawał, że słucha. Niektórzy słuchali, inni nie słuchali. Ale w którymś momencie, i to też jakoś politycznie nam się połączyło ze zmianą rządu, okazało się, że nastąpiła czysta taka eksplozja disco polo. Cóż to jest to disco polo, panie profesorze, dla pana jako uważnego badacza, naukowca? Czy to taki, nie wiem, polski blues?
1: Oj, chyba nie. Powiedziałbym tak, szanowni państwo, jestem badaczem przekornym, jestem kulturoznawcą, medioznawcą, zajmuję się kulturą popularną i nie ukrywam, że wraz z moją doktorantką napisaliśmy książkę, chyba jedyną w Polsce naukową książkę, Disco Polo, analiza lingwistyczno-kulturowa, gdzie zaczęliśmy się zastanawiać a, nad jakie są przyczyny tej popularności, b, co kryje się za właśnie tą muzyką, że tyle ludzi ją słucha i wreszcie pewna przekora, mianowicie polegająca na tym, że ja bardzo nie lubię, kiedy, no mówiąc teraz językiem naukowym, tak zwane dyskursy dominujące na zasadzie dystynkcji, czyli szeregowania, określają z góry, co jest dobre, a co złe, co wartościowe, a niewartościowe. Ja zawsze jako badacz kultury popularnej mówiłem, że należy analizować przejawy, wszelkie przejawy kultury popularnej, muzykę, filmy, gry cyfrowe, nie w abstrakcyjnej przestrzeni, czyli izolowawszy te teksty od kontekstów, tylko wpisywać je w pewną logikę czasu, historii, kultury, antropologii, pewnych przejawów takich, bym powiedział, głębszych. I wtedy okazuje się, że disco polo jako nurt muzyki popularnej wbrew pozorom kryje w swoich trzewiach bardzo wiele, może nie oryginalnych, ale takich, bym powiedział, podstawowych dla ludzkiego bytu treści. Więc to nie jest taka banalna do końca muzyka.
0: Czyli co, seks?
1: Nie, zdecydowanie nie. Disco polo jest to nurt, w którym jest bardzo dużo erotyki. Bardzo dużo erotyki, ale erotyki. To znaczy miłość jest traktowana tam jako najważniejszy ludzki przejaw, najważniejszy ludzki atrybut definiujący człowieczeństwo. Natomiast albo inaczej, jest bardzo niewiele utworów, gdzie seksualność jest wyrażana wprost. Mówię o tym pierwszym nurcie disco polo, czyli lata 90., początek roku 2000. Natomiast obecnie, kiedy wchodzi jeszcze rytm latino pewnego wykonawcy, może nie będę wymieniał go, zaproszonego ostatnio do Pałacu Prezydenckiego, tam się znajdują treści, bym powiedział, wyraźnie seksualizowane i to nie jest to prawdziwe, pierwotne disco polo. W pierwotnym disco polo była miłość, było uczucie, były sugestie.
0: Czyli korzenne disco polo.
1: Ale takie korzenne disco polo, takie to pierwotne, gdzieś powstałe po 89 roku.
0: Pierwsza fala.
1: Dlaczego tam nie ma dużo seksu? Ponieważ disco polo jest muzyką wbrew pozorom szalenie konserwatywną. Szalenie konserwatywną, to znaczy, gdzie pewien stereotyp Polaka, patrioty, katolika oczywiście, bo z reguły te utwory muszą kończyć się ślubem, to są utwory o miłości, zabawie, rodzinie, domu, ojczyźnie, przedsiębiorczości, czyli takich, bym powiedział, wzorcowych atrybutach dobrego. Tu daję pewien cudzysłów, trochę ironizuje Polaka.
0: Czyli te harce i swawole o zabarwieniu erotycznym, które się pojawiają w tekstach, one są w ramach pewnej miłości takiej...
1: Tak, one są sublimowane. To jest, szanowni państwo, to jest tak jak muzyka ludowa. Oczywiście porównywanie disco polo do muzyki ludowej to już też badacze, ja również wykazałem, że to jest pewne uproszczenie, bo disco polo nie wywodzi się tylko z muzyki ludowej, ale gdybyśmy chcieli prześledzić muzykę ludową, czyli przyśpiewki ludowe, XIX-wieczne i wcześniejsze, to one są również szalenie naerotyzowane, tyle że jest to oczywiście pewna sublimacja. To pasienie konika te łączki, to są wszystko metafory dotyczące oczywiście erotyki. I tutaj mamy podobnie. Ten utwór Majteczki w kropeczki, który słyszeliśmy na początku, to są oczywiście sugestie pewne, ale nigdy tu nie było wulgarności czy dosłowności. Mm-hmm. Więc na tym polega ta erotyka w tym pierwszym Disco Polo. Ona jest jej dużo, ale ona jest wpisana w model miłości.
0: No dobrze,
1: miłości
0: panie profesorze.
1: Jako najważniejszej siły.
0: No dobrze, ale majteczki w kropeczki. Rozumiem, że konik i łączka i możemy sobie tutaj łączyć tak. kropeczki, tak. ale majteczki, no to już dosłownie się nie da. Czy da?
1: No oczywiście, że dosłownie dobra, się nie da, ale ja, znaczy, tak, dosłownie się da, ale ja bym powiedział tak. To jest taka chęć też trochę uświatowienia swojskości, to znaczy to jest takie swojskie te majteczki. Mhm. No szanowni państwo, wszyscy nosimy majteczki jakieś, pewnie. No nie jedni takie, drugie inne. No niech będzie, ale jakąś bieliznę nosimy. A oni tutaj sobie postanowili, a co? A ja teraz będę w tym momencie chciał wreszcie jakby stworzyć swoje własne wyrażenie, nie to, które jest mi narzucane, nie to, które każą mi uznawać, tylko to moje. Po 89 roku, pamiętajmy, wolność polityczna, wolność ekonomiczna połączyła się z pewną wolnością w budowaniu tożsamości, w budowaniu poczucia kontroli nad własnym życiem. Ja teraz mogę powiedzieć majteczki w kropeczki i co mi zrobicie. Na tej zasadzie. A równocześnie wiedzieli, że to jest pewna formuła akceptowana w środowisku odbiorczym, w środowisku, do którego ta muzyka była adresowana. Bo twórcy disco polo, oni wcale nie mieli ambicji wchodzenia na salony. Ich salony kompletnie nie interesowały. Ich interesowały dyskoteki typu Panderosa, Atlanta. I nam się to może wydawać śmieszne, ale to jest autentyczna ich własna tożsamość, której się po prostu nie wstydzili.
0: Ciekawe jest to, panie profesorze, że kiedy myślimy na przykład o muzyce włoskiej, popularnej, to raczej nam się to kojarzy właśnie z jakimś takim romantyzmem, ale znowu, jeżeli przyjrzymy się, czy wsłuchamy, wczytamy się w teksty włoskie, to one na wielu poziomach są bardzo podobne do tekstów disco polo.
1: Ale zdecydowanie.
0: Przypomniał mi się jakiś utwór włoski, gdzie refren brzmi Alza ti lagonna fami vedere, czyli podnieś spódniczkę, niech sobie spojrzę. No, poważna piosenka, która ma wielu fanów i w ogóle nie wydaje się ani sprośna, ani tylko taka właśnie włoska, canzone italiana, wiadomo. A tymczasem to jest italo, no dobrze, tekstowo italopolo, takie tu mosty z ziemi włoskiej do Polski.
1: Ja bym powiedział tak, dobrze, że pan ten przykład przywołał muzyki włoskiej popularnej. Szanowni państwo, disco polo w porównaniu z niektórymi tekstami włoskiej muzyki to jest wręcz, bym powiedział, grzeczny przekaz. To jest wręcz konserwa. Ja troszkę znam kulturę popularną włoską. Parę moich studentek będących we Włoszech pisało pracę na temat na przykład telewizji i programów rozrywkowych włoskich.
0: Colpo Grosso.
1: Berlusconiego.
0: Tak.
1: To nasze programy rozrywkowe, no to jest naprawdę konserwa. Ten seksizm, który wylewał się z ekranów włoskiej telewizji za czasów Berlusconiego, podlany sosem patriarchalnej, wręcz, no trzeba powiedzieć wprost, takiej przemocowego modelu kultury, to disco polo to jest dziecinada w porównaniu z tym. Ale generalnie zwróćcie państwo uwagę. Tak, to jest pewien... No inaczej powiem. Szanowni państwo, mówienie o miłości jest podstawowym trybem jakby antropologicznego funkcjonowania człowieka. Jesteśmy gatunkiem ssaków, dla której miłość jest jedną z najważniejszych wartości. Tylko trzeba wiedzieć, w jakich sposobach o niej mówić. I znalazła się grupa, która powiedziała, a my będziemy mówić właśnie w taki, a nie inny.
0: Czyli wiążąc to z aktualnościami, można by rzec, że można o miłości mówić jak noblistka Anne Carson,
1: tak,
0: albo jak Bayer Full.
1: Tak. I na tym polega właśnie wolność kultury popularnej. Że kultura popularna to jest nadawanie znaczeń. To nie jest odkrywanie, wyciąganie znaczeń z tekstu i ja mówię, to jest teraz wybitne i proszę się zachwycić, tylko to jest nadawanie znaczeń temu, z czym obcuję. I teraz podam taki przykład. Możemy czytać noblistów i uronić łzę nad ich tekstami wzruszeni niezwykle. Ale ta sama łza uroniona nad tekstem tęsknię za tobą, czekam na ciebie, bo cię kocham, ma taką samą wartość emocjonalną. Czyli w tym momencie ta ranga tej łzy, mówię tu metaforą, jest taka sama.
0: Czyli una furtiva lacrima, czyli jeszcze operę w to włączyłem. Ale wrócimy, panie profesorze, do Disco Polo. Po informacjach pan profesor Bogusław Skowronek, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej. Informacje o 10.40. Po informacjach, Popczarek.
2: Autopromocja.
3: W najbliższej audycji Wspólna Sobota.
4: O Festiwalu Sztuk Queerowych w Poznaniu.
3: O 80-leciu Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.
4: I pokłócimy się o status roślin strączkowych w naszym życiu.
3: Anna Sobańda i Rafał Turowski, zapraszamy. Sobota, godzina 10.
2: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jesień?

0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
2: M2 Films przedstawia Robert Pattinson w najgłośniejszym filmie sezonu.
3: You see how this looks, right?
2: Prime Time w kinach od 9 października.
4: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
5: Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: Oh.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
9: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
10: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęła 10.40, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś po południu w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce odbędzie się posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztu dla 19-latka, który zaatakował w zespole szkół. Prokuratura chce aresztowania mężczyzny na 3 miesiące. Jakub Z. usłyszał łącznie 9 zarzutów, grozi mu nawet dożywocie. Przedwczoraj 19-latek wszedł do budynku z niebezpiecznymi narzędziami na terenie szkoły. Zaatakował uczniów i nauczycieli. Miał też plecak, w którym znajdował się ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia. W mieszkaniu 19-latka znaleziono prekursor, który mógł stanowić podstawę do zbudowania materiałów wybuchowych. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przyjęła sprawozdanie z prac w sprawie wstępnego wniosku o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Jak poinformowali jej członkowie, komisja wnosi o pociągnięcie szefa Narodowego Banku Polskiego do odpowiedzialności konstytucyjnej. Z kolei zastępca szefa komisji Iwona Arendt z Prawa i Sprawiedliwości po zakończeniu posiedzenia komisji poinformowała, że Koalicja Obywatelska z niektórymi swoimi współkoalicjantami przegłosowała sprawozdanie. Zdanie komisji. Komisja doprowadziła do tego, żeby postawić prezesa NBP przed Trybunałem Stanu właśnie po to, żeby zdestabilizować sytuację finansową w naszym kraju, żeby okraść Polaków, stwierdziła przedstawicielka PiSu. Do tego tematu wrócimy w informacjach TOK FM o 11. Towarzystwo Dziennikarskie stanowczo potępia publiczne poniżenie dziennikarki Justyny Dobrosz-Oracz przez posła Konrada Berkowicza. Dziennikarka TVP próbowała zapytać się posła przed wejściem do Sejmu, czy był w wojsku. Poseł odparł, że nie ma czasu na rozmowę. Poza tym rozmawiam z dziennikarzami, a nie z kurtyzanami, dodał. Dziennikarka zapowiedziała pozew. Towarzystwo Dziennikarskie zwraca się do marszałka Sejmu o stanowczą reakcję na to zachowanie, do prezydium Sejmu o rozważenie konsekwencji przewidzianych w regulaminie Sejmu, do Komisji Etyki Poselskiej o zbadanie sprawy i ocenę zachowania posła Konrada Berkowicza, a także do Klubu Poselskiego Konfederacji o zajęcie stanowiska w sprawie publicznego poniżenia dziennikarki. Donald Trump twierdzi, że nie wznowi działań wojennych przeciwko Iranowi przed listopadowymi wyborami do Kongresu. To dość zaskakująca deklaracja, bo wcześniej amerykańskie media donosiły, że prezydent może wydać rozkaz powrotu do walk przed tym głosowaniem. Według

0: Trumpa trwają, i tu cytat, produktywne rozmowy o zakończeniu trwającej od pół roku wojny. Ameryka stara się narzucić swoją wolę innym krajom, mówił prezydent Iranu Masud Pezeszkian podczas spotkania z rosyjskim dyktatorem.
1: Za każdym razem, gdy podejmowaliśmy z nimi rozmowy, wracali do ataków. Mimo to nie wycofujemy się od stołu negocjacyjnego ani z dialogu. Przedstawiliśmy pewne propozycje.
0: Wojna z Iranem może zaszkodzić republikanom w wyborach. Mniej więcej 60% Amerykanów, w tym 1/4 republikanów, krytykuje to, jak Trump prowadzi ten konflikt. 15 stopni to dziś najwyższa temperatura, jaką pokażą termometry w Polsce, tyle w okolicach Rzeszowa. Przeważnie około 13, najchłodniej w Suwałkach, tylko 10.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: To jest program Pop Czarek. Dzisiaj naukowo, ale i popularnie o disco polo, które być może jest pewnego rodzaju przedłużeniem muzyki ludowej, czyli taki nowy folk. I może jeszcze jedna ilustracja muzyczna. Zanim podziwialiśmy go w lalce, podziwialiśmy go w łazience, chyba tak można powiedzieć. Posłuchajmy.

0: Gościem jest pan profesor Bogusław Skowronek, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej. Panie profesorze, rozumiem, że nie za to kochamy Marka Kondrata, ale miał w swej szerokiej karierze takie przygody jak Mydełko Fa, Marlena Drozdowska, Marek Kondrat, Mydełko Fa. I tu też się pojawiają, panie profesorze, włoskie akcenty, tak można powiedzieć. No ale może już mniej wyrafinowane.
1: Przykład Mydełka Fa jest bardzo ciekawym przykładem. Marek Kondrat po pierwsze jest człowiekiem szalenie dowcipnym, z ogromnym dystansem do siebie i świadomością. I Mydełko Fa było pomyślane, to jest produkcja z 1991 roku, było pomyślane jako piosenka parodiująca fascynację wtedy disco polo. To miał być atak na disco polo. To miał być jakby neutralizacja siły oddziaływania disco polo poprzez wyśmianie disco polo. I coś się stało z tym utworem. Mianowicie utwór ten został w pełni zaakceptowany przez słuchaczy disco polo. Wszedł do kanonu, którzy w pełni to przyjęli. I to nie idzie o to, że oni nie mieli metarefleksji, nie umieli dostrzec pastiszu. To było, jak jedna z badaczek napisała, trudno pastiszować estetykę, która sama ma w sobie elementy pastiszu i takiego przymrużenia oka, jeśli chodzi o opis rzeczywistości. Co więcej, podobny charakter miała wielka gala piosenki popularnej chodnikowej z lutego 92 roku, gdzie też miano obśmiać, wyszydzić uczestników, a co się okazało? Zostało to w pełni zaakceptowane i przejęte. I teraz już mówiąc naukowo, bym powiedział tak. Mianowicie, tu jest element takiego przechwytywania przez grupę podporządkowaną znaczeń. Grupa podporządkowana, której wyznacza się jej miejsce, dyscyplinuje, pokazuje, gdzie ma siedzieć, co ma robić, czego ma słuchać i czym się zachwycić, przejęła pewne znaczenia, które miały ją niby obnażać i dyskwalifikować. I przejąwszy, włączyły do własnego jakby repertuaru tożsamościowego. I tak było z Mydełkiem Fa, tak było z tymi działaniami. Bo o co tutaj jeszcze też chodzi? To jest wcale nieoryginalne, co ja mówię, bo w latach 70. tak zwani badacze ze szkoły Birmingham w Wielkiej Brytanii, którzy również nie godzili się na prosty podział na elity i masy, zaczęli badać odbiorczynie, bo to były głównie kobiety, takich seriali, które w porównaniu z dzisiejszą telewizją jakościową, no to uchodziły za w ogóle no jakieś, jak to dawniej mówiono, dla kucharek, typu Dynastia czy Dallas, były takie, już nikt pewnie nie pamięta tych seriali. I co się okazało? Okazało się, że oglądający, i nie są nie tylko kobiety, oglądający nadawali znaczenia takie, których się ci badacze nie spodziewali. Czyli to nie była tylko konsumpcja bierna, kompletnie pozbawiona jakiegokolwiek intelektualnego zasięgu. Mhm. Oni byli wręcz zdziwieni, że ci odbiorcy nadają znaczenia bardzo ważne, istotne dla ich życia. O, i to jest jeszcze bardzo ważne. Kultura popularna dostarcza jakby materiału do tworzenia własnej tożsamości i poczucia kontroli nad własnym życiem. Nie to, że ktoś mi narzuca pewien model kontroli nad własnym życiem, tylko ja mogę. To się też ładnie wpisuje, szanowni państwo, popatrzcie na obecny zwrot ludowy. Dawniej większość naszego społeczeństwa nie miała głosu. Jej nie było, prawda? My się zachwycamy szlachcicem, kmicicem, a nikt nie mówi w potopie, że jego majątek to był wynik pracy pańszczyźnianych chłopów tak naprawdę. Mm. I disco polo, metaforyzując oczywiście, bo to może za daleko to porównanie poszło, ale disco polo jest właśnie takim nurtem, który jakby bierze się z budowania własnej tożsamości i podmiotowości, czyli masy tu daję cudzysłów, znalazły się w sytuacji po 89 roku, tak my teraz możemy sami o sobie także muzycznie decydować. A jeszcze jedno słowo. Jestem strasznym gadułą, taki nawyk uniwersytecki. Jeszcze jedno słowo. Kultura popularna, w tym disco polo, opiera się na pewnej kategorii antropologicznej, która w dyskursach dominujących jest taka troszkę, bym powiedział, no, nie uchodzi za właściwą do końca. Mianowicie na kategorii przyjemności. To także Roland Barthes o tym pisał. Przyjemności. My oczywiście odczuwamy tak zwaną przyjemność intelektualną, też metaforycznie powiem, prawda? Czytamy Ulyssesa, i mówimy, och, jaka to rozkosz. A większość sobie myśli, o matko, no dobrze, przebrnąłem. A Disco Polo to jest utwór, który nie musi udawać, że jest czymś więcej niż tym, czym jest. I ta przyjemność słuchania i mówienia o tym, co, o czym oni także mówią, o miłości, o trosce, o domie, o przyjaźni, o relacjach, to jest właśnie moje. Mam kontrolę nad swoim losem.
0: To jest bardzo ciekawe w kontekście tego zwrotu ludowego, panie profesorze, bo oto mamy warstwę społeczną, która tworzy sobie kulturę i potem ta kultura jest trochę przez inną warstwę, która jest jak gdyby potomkinią warstwy, czy też grupy, która no, była opresorem tejże. Wrzuca ją do takiego, chce ją zamknąć w muzeum pewnym, tak? Tak, taka wizja po prostu jakiejś wiejskiej kapeli w sukmanach, tak, na gęślika grającej, bo wtedy jest bezpiecznie. Wtedy,
1: zdecydowanie.
0: Prawda? Wtedy jest bezpiecznie. I teraz nagle znowu wybucha inny rodzaj ekspresji. No i teraz ta warstwa, która jawi się nam jako wyższa, mówi o nie, nie, no to jest w ogóle proste, wulgarne, nie, nieskomplikowane.
1: Ale tu chodzi tylko o zachowanie statusu.
0: Tak.
1: To jest prosta, Pierre Bourdieu o tym pisał bardzo wyraźnie. To jest kwestia statusu, począwszy od ekonomicznego, po status kulturowy. Ale pamiętajmy, to się też wszystko zmienia. Przypomnijmy sobie historię, jak kiedyś traktowano na przykład komedię Charlie'ego Chaplina. Przecież to były komedie slapstickowe, produkowane dla niepiśmiennych emigrantów w Stanach Zjednoczonych, nie znających angielskiego. Były traktowane jako rozrywka jarmarczna najbardziej, a dzisiaj Charlie Chaplin, jego filmy są w filmotekach traktowane jako arcydzieła. Popatrzmy na utwory muzyki rockowej. Popatrzmy na jazz. Jazz przecież przez Afroamerykanów tworzony był traktowany jako muzyka ludu, podobnie blues.
0: Blues, tak.
1: Jako muzyka ludu, całkowita. No po prostu no, nikt poważny się tym nie zachwyca. A dzisiaj jest to wręcz wyrafinowana muzyka. No i wreszcie przypominam sobie, jako młody, bardzo młody człowiek, kiedy słuchałem utworów zespołu The Beatles, to wiele osób mówiło, Boże, co to za w ogóle jakaś wrzaskliwa,
0: prostacka,
1: wulgarna muzyka. A dzisiaj w rozgłośniach, które proponują muzykę filmową czy poważną, utwory The Beatles są klasykami.
0: No dobrze,
1: ja
0: panie
1: nie twierdzę,
0: profesorze,
1: że Disco Polo będzie klasyką.
0: No
1: ja
0: właśnie
1: tego nie twierdzę. Ja tylko twierdzę, że dystynkcja polegająca na unieważnieniu pewnych treści odgórnym, to jest krótkowzroczne w sensie kulturowych badań podejście.
0: Czy Disco Polo, jakieś wybrane utwory, który według pana byłby najlepiej by się sprawdził zaaranżowany na orkiestrę?
1: O, to znaczy, teraz pewnie chce mnie pan spytać, czy ja słucham Disco Polo i jestem
0: ja wiem, że pan słucha
1: muzyki. Ja słucham badawczo. Ja po prostu jestem naukowcem.
0: Czasopisma dla artykułów, wiadomo.
1: Jestem naukowcem, który bada zjawisko kultury, różne zjawiska kultury popularnej. Te z reguły, bo ja jestem, powiedziałem, przekornym naukowcem, które były w jakiś sposób traktowane właśnie jako albo pornografia muzyczna, albo coś. O, pornografia muzyczna. Przypominam sobie dyskusję i łapanie się za głowę akademików, kiedy amerykańska badaczka Linda Williams zaczęła badać twardą pornografię, hardcore. Filmoznawczyni. Dzisiaj jest klasyczna, to pozycja jest klasykiem. Dzisiaj istnieje w kulturoznawstwie porn studies. Studia nad porno i jest to praca naukowa. Albo przypominam sobie, jak akademicy łapali się za głowę, kiedy mój kolega filmoznawca napisał książkę o gore. Wiemy, co to jest gore. To jest najbardziej krwawa odmiana horroru. Prawda? Teksaska masakra piłą łańcuchową na przykład. Wszyscy mówili, jakże poważny filmoznawca może czymś takim się zajmować. No dzisiaj my się tym zajmujemy i nikogo to nie szokuje, że badamy tego typu zjawiska.
0: A jest już katedra Disco Polo w którymś z uniwersytetów?
1: Nie,
0: a
1: nie
0: powinna
1: ma, nie
0: powstać,
1: ma. Nie, nie, nie, nie ma. To znaczy ja myślę, że akademie muzyczne Ja kiedyś rozmawiałem na ten temat w Opolu, tam jest Muzeum Polskiej Piosenki, tak. Jeśli się nie mylę. I są już badacze, nie tylko ja i moja doktorantka, którzy napisaliśmy tę książkę. Są badacze, którzy po prostu od strony kulturoznawczej patrzą. Bo oceny muzycznej, no bądźmy szczerzy, oceny muzycznej to jest bardzo prosta muzyka. Ale też znów od strony muzycznej.
0: No dobrze, ale Beatlesi wcześniej...
1: Wcześniej Beatlesi, no bądźmy szczerzy, to też nie jest najbardziej skomplikowana rytmicznie.
0: To nie jest Britain.
1: Bym powiedział. No zdecydowanie. Nie. Więc,
0: panie profesorze.
1: Więc, powiem tak na koniec może, bo chyba czas nas goni. Spoglądajmy na zjawiska kultury popularnej, jak mówię, w wielu kontekstach. Nie izolujmy tych tekstów tylko i nie oceniajmy, albo inaczej, wartościowanie zostawmy na koniec po analizie. Pierwsza analiza, potem wartościowanie.
0: Dziękuję, to święte słowa. Nasz słuchacz, pan Mariusz, bywalec no, takich wydarzeń związanych z kulturą wysoką, informuje, że utwór Jesteś Szalona był wykonywany przez Orkiestrę Teatru Wielkiego razem z zespołem Boys na jakimś jubileuszu i brzmiało to jak niezły pop. Także?
1: No a Metallica, która występuje, która także z orkiestrami symfonicznymi koncertuje. Kolejny przykład.
0: Także apelujemy do uniwersytetów, otwórzcie katedrę Disco Polo, oczywiście chodzi o badania naukowe, i do orkiestr, może Sinfonia Varsovia w nowej siedzibie, jakąś wiązankę Disco Polo nam zaproponuje? Zobaczymy.
1: Wystarczy katedra badań nad kulturą popularną.
0: O! Mówi pan profesor Bogusław Skowronek z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Dziękuję. Informacje o 11, a po informacjach co? Poetycki piątek. Ann Carson.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
12: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Jest wstępny wniosek o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu i od tego zaczynamy. Więcej patroli policji wokół szkół oraz zatrzymania, także wśród nastolatków, to reakcja po ostatnich atakach w szkołach. Fanów tenisa czeka dziś sporo emocji, o nich więcej za chwilę. Minuta po 11:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej chce, by szef Narodowego Banku Centralnego, Adam Glapiński, stanął przed Trybunałem Stanu. A to może oznaczać, że Adam Glapiński nie będzie mógł pełnić ważnych urzędów państwowych, mówi Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.
4: Komisja przegłosowała wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Glapińskiego. 8 zarzutów zostało przez komisję podtrzymane. To jest pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego. Działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej. Nieuprawnione interwencje walutowe.
3: Zdaniem posłów PiSu Iwony Arendt i Pawła Szrota zarzuty są bezpodstawne.
5: Ta komisja doprowadziła do tego, żeby postawić prezesa przed Trybunałem Stanu.
6: Te zarzuty mają charakter czysto i wyłącznie pretekstowy. Ich funkcją polityczną jest to, aby usunąć ze stanowiska bardzo ważnego urzędnika, szefa Banku Centralnego, który jest obwarowany warunkiem konstytucyjnym niezależności.
3: Wniosek komisji to dopiero pierwszy krok w tej procedurze, następne to przegłosowanie wniosku przez cały Sejm. Policja weryfikuje wszystkie informacje o planowanych rzekomych atakach w szkołach. Do tej pory funkcjonariusze zatrzymali co najmniej 10 nieletnich, którzy publikowali w sieci nagrania z groźbami. Służby przestrzegają, że każdy taki przypadek będzie surowo karany. Cezary Jaszczyk.
7: Funkcjonariusze sprawdzili już 11 tysięcy placówek oświatowych. Policjanci, także w cywilnych ubraniach, patrolują tereny wokół szkół. To reakcja na doniesienia o rzekomym internetowym challenge'u i ostatnich atakach w placówkach w Ostrołęce i Podwyżkowem. Od godziny w mazowieckim kuratorium oświaty trwa pilna narada z dyrektorami wszystkich szkół z terenu województwa. Spotkanie dotyczy procedur w razie zagrożenia.
8: Procedur bezpieczeństwa, reagowania, na co należy zwrócić uwagę, co przejrzeć, jak rozmawiać z nauczycielami, jak przetestować kanały komunikacji, alarmowania, żeby zwrócić na to szczególną uwagę.
7: Mówiła mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. Część szkół ze względów bezpieczeństwa zdecydowała dziś o odwołaniu zajęć. To między innymi placówki z Mińska Mazowieckiego, Wyszkowa, Legionowa i Piaseczna. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Sąd rodzinny w Wyszkowie zdecyduje dziś o przyszłości 15-latka, który wczoraj w okolicznej szkole zamordował woźną. Po południu rozpocznie się też posiedzenie aresztowe 19-latka, który dzień wcześniej ranił 9 osób w szkole w Ostrołęce. Musimy mieć oczy dookoła głowy, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski o możliwych zagrożeniach hybrydowych związanych z bezpieczeństwem żywności. Jak podkreśla, prowadzony jest m.in. monitoring określonych grup w internecie pod kątem tego, czy nie są przygotowywane jakieś akcje sabotażowe. Anna Gmiterek-Zabłocka.
9: Chodzi z jednej strony na przykład o dodanie jakiejś toksycznej substancji do żywności, ale też o szereg innych działań, w tym w cyberprzestrzeni, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo tego, co jemy. Tak było niedawno przy zatruciu toksyną botulinową, która była w gotowym produkcie do jedzenia, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
10: To zaskutkowało poważnym działaniem również z udziałem służb, ponieważ nie możemy wykluczyć, że zatrucie, skażenie tej żywności miało charakter świadomy, tak, że to mógł być sabotaż.
9: Rosjanie działają bowiem na bardzo różnych polach, stąd ścisła współpraca inspekcji sanitarnej również ze służbami. Na przykład wtedy, gdy doszło do zatrucia wśród funkcjonariuszy Straży Granicznej.
10: Sam przebieg tego zdarzenia, to, że dotyczyło właśnie służb mundurowych, no jest absolutnie dla mnie sygnałem, że muszą służby wyjaśnić, czy doszło do jednak intencjonalnego skażenia żywności, a więc no tak działamy.
9: Bo trzeba być czujnym również w tym zakresie. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: A teraz informacja sprzed chwili. Południowoafrykańska prawniczka Nawa Feneme Navi Pillay została laureatką pokojowej Nagrody Nobla. To była sędzina Międzynarodowego Trybunału Karnego i eks-wysoka komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka. Do tego tematu będziemy jeszcze dzisiaj wracać w informacjach TOK FM. A dla fanów tenisa to będzie bardzo emocjonujące popołudnie. Najlepsi nasi tenisiści w odstępie raptem godziny zaczną rywalizację w turnieju w Chinach. W południe z legendą tenisa, Serbem Nowakiem Dziokowiczem, powalczy Hubert Hurkacz, a godzinę później Iga Świątek zagra z Belgijką Elizą Mertens o półfinał i przedłużenie szans walki o turniej mistrzeń, w którym wystąpią najlepsze zawodniczki na świecie. Więcej na ten temat wie Błażej Kulesza.
1: Bilety do WTA Finals zostały już praktycznie dwa. Kandydatki są cztery, wśród nich Iga Świątek. Jak sama mówi w wywiadach, nie chce patrzeć na ranking, ale zwycięstwo z Belgijką Mertens skróciłoby dystans do Czeszki Karoliny Muchowej, która z turniejem w Pekinie już się pożegnała. Przed jeszcze większym wyzwaniem stanie dziś Hubert Hurkacz, który zmierzy się w drugiej rundzie z Serbem Nowakiem Dziokowiczem.
11: Mecz z Nowakiem, dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym wyzwaniem, także dam siłę wszystko.
1: Serb jest w wyśmienitej formie, co potwierdził dwa dni temu, zdobywając 102 tytuł w karierze. Polak zagra o przełamanie i historyczne zwycięstwo, bo jeszcze nigdy z Dziokowiczem nie wygrał meczu. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Informacje wracają o 11.20.
2: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Od 11 stopni w Suwałkach, przez 13 w centrum, do 15 na południowym wschodzie. W wielu miejscach może dziś pojawić się deszcz.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: Nadszedł czas na poetycki piątek i dzisiaj nie może to być inny poetycki piątek niż ten poświęcony Anne Carson, najnowszej noblistce. A w studio pani profesor Julia Fiedorczuk, poetka, pisarka, tłumaczka, krytyczka literacka, Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani profesor.
14: Dzień dobry.
13: Dodam od razu, że właśnie ukazała się najnowsza książka pani profesor, zatytułowana I o poezji i zmysłach. O tej książce, mam nadzieję, będziemy mieli okazję porozmawiać w najbliższym czasie, bo nie mogę się doczekać.
14: Wspaniale. Też się na to cieszę.
13: A tymczasem Anne Carson, fantastyczna osoba, fantastyczna autorka, fantastyczna poetka, fantastyczna tłumaczka, ale jeżeli chodzi o... No bo mam też takie wrażenie, że teraz bardzo dużo rzeczy będzie się dodrukowywało z tych rzeczy, które się już ukazały i bardzo dużo rzeczy się pewnie będzie pojawiało, bo ona ma dość spory zasób, jakaś mała część tego zasobu została przetłumaczona na język polski. I przy tym słowie przetłumaczona na chwilę zostanę. To jest twórczość trudna. Wydaje mi się, że trzeba dobrze zrozumieć, o czym pisze i jak pisze. Bo to jest osoba, która jest niezwykle zabawna, a jednocześnie niezwykle rzeczowa i wnika do głębi. I uchwycenie tego, nawet dla wytrawnego tłumacza czy tłumaczki, jest rzeczą trudną.
14: Myślę, że bardzo trudną i może powiem jeszcze od razu na początku, że bardzo się z tej nagrody cieszę, naprawdę bardzo. Strasznie się ucieszyłam wczoraj, kiedy usłyszałam tę wieść, bo Anne Carson jest na pewno jedną z moich absolutnie najulubieńszych autorek i ona jest taką pisarką, taką poetką, która właściwie nie jest podobna do nikogo innego. Ona jest po prostu jedyna w swoim rodzaju. To jest w ogóle moim zdaniem coś super świetnego, kiedy ludzie są jedyni w swoim rodzaju, czymkolwiek by się nie zajmowali. I ona jest kimś takim w literaturze. To jest jej wielka siła, no ale to prawdopodobnie jest jeden z powodów, dla którego tak trudno jest uchwycić tę jej specyfikę, bo tak jak pan redaktor powiedział, ona jest niebywale erudycyjna, jest bardzo intertekstualna, ja zaraz to wytłumaczę, bo też chciałabym państwu powiedzieć, że właściwie literatura zawsze jest w jakimś stopniu intertekstualna, czyli jest bardzo erudycyjna, cytuje inne dzieła, nawiązuje do innych dzieł, ale oprócz tego jest bardzo zabawna, ma niesamowity dystans do siebie samej. Te teksty są też seksowne, bardzo zmysłowe, zaskakujące, takie zaskakujące po prostu zwroty, frazy i słowa tam się znajdują i to sprawia naprawdę ogromną przyjemność podczas lektury. I jest takim przypadkiem Ann Carson dosyć ciekawym, trudnej autorki, wymagającej autorki, takiej, która naprawdę nie idzie w swojej sztuce na żadne kompromisy i robi to, co chce, a jednocześnie jest naprawdę popularna i uwielbiana przez czytelników i czytelniczki. Bo to nie jest ten przypadek kogoś, kto robi coś tak ekstremalnie intelektualnego i wysublimowanego, że 5 osób to rozumie na świecie i we własnym gronie mogą się tym zachwycać. Tylko naprawdę Carson ma rzesze czytelników i czytelniczek na całym świecie, więc to jest jakiś ogromny talent używania potężnych zasobów zachodniej kultury, całej tej erudycji, wiedzy o czytania, które ona ma, ale w taki sposób, żeby to grało dzisiaj jakby na ten moment. No i teraz, żeby to uchwycić po polsku, to trzeba byłoby mieć na to naprawdę jakiś taki mocny pomysł, jak połączyć te rejestry. Trzeba byłoby mieć ogromną wiedzę też filologiczną i trzeba byłoby mieć przede wszystkim, myślę, pomysł na ten ton, który jest taki trudny do uchwycenia. Właśnie jednocześnie sublimowany, eksperymentujący, bardzo erudycyjny i lekki, zabawny. Tam jest zawsze oddech, tam jest zawsze dystans do samej siebie. Państwo, którzy mają dostęp do angielskiego, to ja też bardzo polecam, żeby sobie posłuchać wywiadów z nią, bo one są przezabawne i widać po prostu, jaka to jest osoba z takim naprawdę głębokim oddechem, radością życia, bardzo dużą ciekawością i dystansem.
13: Ale jednocześnie to jest osoba, która, ponieważ bardzo precyzyjnie operuje słowami, te słowa, one się tak beztrosko nie wydobywają z niej, preferuje, kiedy ma jakieś wystąpienia, odczytać te wystąpienia z kartki, dlatego że tam każde słowo znaczy i każde słowo zostało przez nią ułożone i odpowiednio sformułowane. Natomiast dziennikarze, którzy i dziennikarki, którzy wczoraj nie bardzo chyba znali jej twórczość, ale też nie bardzo znali jej osobowość, próbowali wyciągnąć z niej różne rzeczy i po prostu jak ta islandzki ocean rozbijający się o skałę, po prostu natrafiali na jej taką, no dobrze, zostawię, ale
14: tak.
13: Ja miałem fantastyczny zaszczyt i szczęście spędzić z nią prawie godzinę na rozmowie i to była świetna rozmowa i zapraszam Państwa do wysłuchania tej rozmowy w najbliższy poniedziałek o godzinie 23, ale do niej trzeba podchodzić przygotowanym i myślę, że bez względu na to, czy to jest taka rozmowa kuluarowa, czy zmierzenie, spotkanie się z jej tekstem, który trzeba przetłumaczyć. Trzeba się przygotować.
14: Tak, to prawda, to prawda. Właśnie może słowo o tym aspekcie intertekstualnym jej pisania całego. Chodzi po prostu o to, że wszystko, co ona pisze, zawsze jest w głębokim, często wielowarstwowym dialogu z zachodnią tradycją literacką. Carson, jak być może Państwo już wiedzą od wczoraj, jest filolożką klasyczną i tłumaczką starożytnych tekstów greckich. Tłumaczyła między innymi Eurypidesa, Safony piękne przykłady są i to jest bardzo ważne. W ogóle Safona jest też taką jedną, wydaje mi się, z kluczowych postaci dla Carson. Tłumaczyła też Sofoklesa. I jej teksty operują właśnie zachodnią tradycją literacką w taki sposób, że często biorą jakieś wątki albo jakieś postacie i sprawiają, że te wątki czy postacie ożywają w nowych kontekstach. Jest być może gest, który teraz już rozumiemy, bo takich powrotów do antyku jest sporo w popkulturze również, więc być może istnieje jakiś szerszy kontekst dla zrozumienia takiej akurat praktyki, która pojawia się u Ann Carson.
13: Swoją drogą jeszcze dorzucę, że w wielu księgarniach wyprzedały się wczoraj książki. Sprzedaż jej książek, sprawdziłem, wzrosła 184 razy.
14: 184 razy.
13: Wzrosła ciekawe, jaka
14: tak. Też warto byłoby sprawdzić, jaka była przed, czy co wzrosło 184 razy. No tak, ale to rzeczywiście robi wrażenie. No właśnie i już kończąc ten wątek intertekstualności, który mi się wydaje bardzo ważny, warto odnotować, że właściwie cokolwiek piszemy czy tworzymy jako jakiś tekst kultury, zawsze jesteśmy zanurzeni w dialogu z innymi dziełami kultury. Znaczy nie da się w ogóle powiedzieć niczego w literaturze, ani w filmie, ani w teatrze, co nie pozostawałoby w jakimś stopniu w dialogu z poprzednimi tekstami, no bo już choćby sam fakt, że nie wiem, jakiś tekst zostaje podzielony na wersy, to już jest nawiązanie do tego faktu, że istnieje coś takiego jak tradycja poetycka w ogóle, czyli że dzielimy teksty na wersy w jakiś tam sposób, tak? Choćby na takim bardzo oczywistym poziomie. Czy jeżeli oglądamy film, to mamy jakieś takie oczekiwanie, że fabuła będzie miała strukturę typu początek, środek i koniec, no to tutaj wracamy do Arystotelesa. Na takim zupełnie fundamentalnym poziomie. W przypadku Carson te nawiązania są oczywiście dużo bardziej ewidentne, dużo głębsze i wybite jakby na pierwszy plan. Czyli ona pisze o życiu, uważam, że pisze przede wszystkim o miłości. Eros jest w ogóle bogiem patronem całego tego pisarstwa i myślenia, bo związki pomiędzy intelektem i Erosem to jest też bardzo ważny temat. Ann Carson, więc ona pisze o życiu, pisze o miłości, ale jednocześnie zawsze pisze o literaturze, bo te dwa żywioły, życie, miłość i literatura właśnie, czyli te ludzkie sposoby opowiedzenia sobie o nas samych, one są nierozłączne dla tej autorki. Dlatego każda z jej książek, oprócz tego, że jest o najprawdziwszych ludzkich pasjach, zawsze jest też o literaturze. Pytanie jest takie, czy my w ogóle mielibyśmy dostęp do własnych pasji, czy w ogóle rozumielibyśmy własne pasje, gdybyśmy nie mieli literatury, która nam o tych pasjach opowiada?
13: Być może odpowiedź na to pytanie pojawi się w tekstach poetyckich Ann Carson, ale to już po informacjach, a informacje o godzinie 11.20. Poetycki piątek, gościem jest pani profesor Julia Fiedorczuk, poetka, pisarka, tłumaczka i krytyczka literacka z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a bohaterką poetyckiego piątku jest oczywiście Ann Carson.
15: Reklama.
16: A teraz w RTV Euro AGD.
17: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
20: Nie, jakie to składniki?
19: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
20: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
19: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
21: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
22: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Panie Pascalu,
25: tak?
24: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
25: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
24: A to pędzę, lecę, pa!
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
27: Janie, skarpeta na pieniądze.
28: Się rozpadła.
27: Noż do 100.
28: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
29: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
30: Tato, patrz jaki kolos. Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
31: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
30: O, wielka sprawa.
31: Największa.
32: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy pierwszy i trzeci oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy drugi i trzeci. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
0: Różni pracownicy, różne potrzeby? W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
1: Play. Rozwiązania dla biznesu.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Minęła 11.20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Południowoafrykańska prawniczka Nawanefe Nnavi Pillay została laureatką pokojowej Nagrody Nobla. Była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego i eks-wysoką komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka. Norweska Komisja Noblowska postanowiła uhonorować ją za wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. W uzasadnieniu komisja zwróciła też uwagę na zaangażowanie Nnavi Pillay na rzecz uniwersalnych zasad prawnych oraz jej niezachwiane poczucie moralności. Policjanci z Płocka zatrzymali 13-latkę, która na zamkniętą grupę w internecie wstawiła film. Groziła w nim śmiercią uczniom z kilku płockich szkół. Film ten trafił później na jeden z portali społecznościowych. Policję powiadomili o tym internauci. Obecnie z nastolatką trwają czynności w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku. Na miejscu jest także rodzic dziecka. A jak informuje policja, dotąd zatrzymano na Mazowszu 8 nastolatków, którzy publikowali w mediach społecznościowych filmy z groźbami, a także mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. Dwóch zgłosiło się samych. Zatrzymania nastolatków trwają też w innych regionach, między innymi w województwie warmińsko-mazurskim. Przedstawiciele Sił Zbrojnych Polski i Słowacji rozmawiali o wzmacnianiu nadzoru radiolokacyjnego. Poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Spotkanie służyło też wymianie doświadczeń, dobrych praktyk oraz omówieniu rozwiązań stosowanych przez obie strony w realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem przestrzeni powietrznej. Dowództwo podkreśliło, że w obliczu współczesnych wyzwań bezpieczeństwa konsekwentne zacieśnianie współpracy wojskowej pomiędzy państwami NATO pozostaje istotnym elementem wzmacniania bezpieczeństwa wschodniej flanki sojuszu. Na poniedziałkowym posiedzeniu Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przedstawi jawną część raportu dotyczącego zakupu, legalności i sposobu wykorzystywania tego systemu, twierdzi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Zapowiedziała też kolejne zawiadomienia do prokuratury. Komisja będzie też obradować w formule niejawnej, gdzie zaprezentowana zostanie tajna część raportu. Przewodnicząca komisji powiedziała, że raport ma przede wszystkim przedstawić zebrany przez komisję materiał oraz wskazać, w którym miejscu i kto złamał prawo. Jesienią Polacy coraz częściej nie wybierają ciepłych krajów, a podróż w poszukiwaniu grzybów. I to nie tylko w polskich lasach, mówi Marcin Starkowski z SKPE.
5: Najchętniej wybierane kierunki to Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa i Estonia, a nawet Szwecja i Finlandia, gdzie lasy kuszą bogactwem runa.
4: Jesienią najbardziej wzrosło zainteresowanie wyjazdami do Czech, na Litwę i do Estonii. Choć oczywiście nie brakuje też wyjazdów do cieplejszych krajów, które o tej porze roku bywają przecenione. Dziś na termometrach maksymalnie 15 stopni, tyle w Rzeszowie, przeważnie około 13. Sporo deszczu w wielu regionach.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Poetycki piątek. Ann Carson, noblistka najnowsza. A gościem jest pani profesor Julia Fiodorczuk, poetka, pisarka, tłumaczka i krytyczka literacka z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wskakujemy, pani profesor.
14: Dobrze.
13: Tych książek jest kilka na polskim rynku, ale proponuję, abyśmy wskoczyli do tej, która, nie wiem, czy pani jest najbliższa, ale pamiętam, że pani pisała posłowie.
14: Napisałam posłowie do poematu powieści, bo to jest jednocześnie poemat i powieść, Autobiografia Czerwonego. Kiedyś tutaj państwu już opowiadaliśmy o tej książce, więc ja może za dużo wokoło nie będę gadać, tylko bardzo pokrótce. W tej powieści, mamy tę powieść, poemat w przekładzie Macieja Topolskiego, wydało wydawnictwo Ossolineum. I ta książka bazuje, ta opowieść bazuje na fragmentach poematu z Tezy Chora. Główną postacią jest Geryon, potwór, którego znamy z 10 pracy Herkulesa. 10 praca Herkulesa polegała na tym, że miał on uprowadzić bydło pod Geryona, no i przy okazji zgładzić tego potwora. Ten potwór czerwonego koloru skrzydlaty potwór dla Stezychora staje się głównym bohaterem poematu, który gdzieś tam istnieje we fragmentach. Zresztą tutaj Ann Carson dodaje nam różne zmistyfikowane fragmenty do swojej powieści, na przykład wywiadu ze Stezychorem. To jest też takie typowe dla niej zagranie. No ale ona też skupia się na postaci potwora Geryona. W jej powieści ta mitologiczna postać staje się po prostu chłopcem. Chłopcem, który no, jest w jakiś sposób niedopasowany do swojego środowiska, do szkoły. Chłopcem z trochę trudnej rodziny, prawdopodobnie takiej raczej bezmiłosnej rodziny. No i śledzimy losy tego powieściowego Geryona od jego trudnego dzieciństwa no, do takiego momentu, kiedy on staje się artystą, bo jest to też opowieść o sztuce, o tworzeniu. Geryon akurat używa fotografii jako swojego medium artystycznego, ale może przeczytamy fragmenty.
13: Proszę, się zamieniam w
14: Wtorek. Rozdział pod tytułem Wtorek. Tutaj występują Geryon i jego matka. Myślę, że będą Państwo sobie w stanie wyobrazić tę scenę. Wtorki były najlepsze. W zimie, co drugi wtorek, ojciec i brat Geryona mieli lekcję hokeja. Geryon i jego matka jedli kolację sami. Uśmiechali się do siebie, podczas gdy noc wypełzała na brzeg. Zapalali wszystkie światła, nawet w pokojach, z których nie mieli korzystać. Matka Geryona przygotowywała ich ulubioną potrawę, brzoskwinie z puszki i tosty, pokrojone w paski do maczania w gęstym sosie. Na tostach było dużo masła i drobne plamy tłuszczu pływały w syropie. Tace z kolacją brali do salonu. Matka Geryona siadała na dywanie z czasopismami, papierosami i telefonem. Geryon pracował obok niej pod lampą. Przyklejał papierosa do pomidora. Nie skup wargi, Geryon, niech się zagoi. Wydmuchiwała dym przez nos, wybierając numer telefonu. Maria, to ja, możesz rozmawiać? Co powiedział? Tak po prostu? Drań. Wolność, też mi coś. Zwyczajny brak uczuć. Jakiś narkoman. Przepędziłabym próżniaka. To jakiś melodramat, zdusiła niedopałek papierosa. A może zrób sobie przyjemną kąpiel? Tak, kochana, wiem, że to teraz nie ma znaczenia. Geryon? W porządku, jest tutaj, pracuje nad swoją autobiografią. Nie, to rzeźba, on nie potrafi jeszcze pisać. A z tego i tamtego, co znajdzie na zewnątrz, Geryonowi zawsze coś wpadnie w ręce, prawda, Geryon? Mrugnęła do niego z nad słuchawki. Odmrugnął dwojgiem oczu i wrócił do pracy. Podarł szeleszczące papierki, które znalazł w jej portfelu i przykleił do górnej części pomidora jako włosy. Na zewnątrz ciemny styczniowy wiatr zwalił się ze szczytu nieba i uderzył z siłą w okna. Lampa zamigotała. To jest piękne, Geryon, powiedziała matka, kiedy odłożyła słuchawkę. Piękna rzeźba. Położyła dłoń na czubku jego małej, lśniącej czaszki, przyglądając się pomidorowi. I pochyliwszy się, pocałowała Geryona w jedno oko, a potem w drugie, po czym wzięła z tacy swoją miskę z brzoskwiniami, a Geryonowi podała jego. Następnym razem spróbuj zrobić włosy z $1, nie z 10, powiedziała, gdy zaczęli jeść. Początki działalności artystycznej Geryona. Pomidor jest czerwony, więc tutaj możemy zauważyć, że chłopiec, spędzając spokojny wieczór z matką, kiedy bardzo przemocowy brat, ojciec, o którym niewiele wiemy, idą sobie zajmować się hokejem, on zostaje z matką, to są jego ulubione momenty. No, matkę poznaliśmy. Jej sposób funkcjonowania. Chłopiec praktykuje swoją sztukę tutaj, no, szukając jakichś takich środków wyrazu, takich, jakie ma pod ręką, żeby coś o sobie powiedzieć. Dalej?
13: Tak. Ja w ogóle zasłuchany z otwartymi ustami wpatruję się i wsłuchuję i odpływam, gdyż to jest tak piękne, jak pani czyta, ale też i tekst, który pani czyta.
14: Super. Rozdział 6. Pomysły. W końcu Geryon nauczył się pisać. Maria, przyjaciółka matki, podarowała mu piękny zeszyt z Japonii z fluorescencyjną okładką. Na okładce Geryon napisał autobiografia. Wewnątrz wynotował fakty. Wszystko, co wiemy o Geryonie. Geryon był potworem. Wszystko, co się go tyczyło, było czerwone. Geryon mieszkał na atlantyckiej wyspie zwanej Czerwonym Miejscem. Matka Geryona była rzeką płynącą do morza, rzeką czerwonej radości. Ojciec Geryona był złotem. Jedni mówią, że Geryon miał 6 rąk i 6 nóg, inni mówią, że skrzydła. Geryon był czerwony i tak samo jego osobliwe bydło było czerwone. Herakles przybył pewnego dnia, zabił Geryona, zabrał bydło. Po wszystkim wypisał pytania i odpowiedzi. Pytanie. Dlaczego Herakles zabił Geryona? 1. Czysta przemoc. 2. Musiał. Była to jedna z jego prac. 10. 3. Przyszło mu do głowy, że Geryon jest śmiercią, że inaczej żyłby wiecznie. Na koniec. Geryon miał małego czerwonego psa. Jego też Herakles zabił. Skąd on bierze te pomysły? Zastanawiał się nauczyciel. Tego dnia była w szkole wywiadówka. Siedzieli obok siebie w maleńkich ławkach. Geryon przyglądał się matce, zdjęła z języka resztkę tytoniu i zapytała: a czy napisał kiedyś coś, co by się szczęśliwie skończyło? Geryon zawahał się. Następnie wyciągnął rękę i delikatnie uwolnił kartkę z wypracowaniem z dłoni nauczyciela. Przeszedł na tył klasy, usiadł w swojej ławce i wyjął ołówek. Nowe zakończenie. Piękne czerwone wiatry w podmuchach rozeszły się zgodnie po całutkim świecie.
13: Fantastyczne. I to też myślę, że jest ciekawa ta forma, prawda? Bo słysząc poezję czy esej, no jesteśmy trochę, nawet mentalnie od razu stajemy się niewolnikami pewnej formy. Mówimy, a dobrze, jak poezja powinna się rymować, albo przynajmniej układać wersy, a jak esej, to i tak dalej. A tymczasem N. Carson mówi, no dobrze, to forma nie może też nam przesłaniać treści.
14: Ona bardzo często praktykuje formy będące hybrydami różnych istniejących form, czyli na przykład takie połączenie między poezją i esejem, mi szczególnie bliskie, muszę tutaj się przyznać, co polega też na tym, że traktuje się poezję jako miejsce do przemyślenia różnych rzeczy. To jest bardzo ciekawe. Natomiast w autobiografii Czerwonego tu dużo rzeczy na poziomie języka się dzieje i dzieje się dużo rzeczy na poziomie brzmienia. Mamy podział na wersy, ale faktycznie idzie ten tekst, no rzeczywiście, czy to jest jakby, powołuje pytanie o różnicę między poezją i prozą. Jeżeli poezja to są po prostu, to jest po prostu tekst pocięty na linijki, na wersy, no to jest poezja. Ale też mamy fabułę, która jest charakterystyczna dla formy epickiej. Więc tak, czytamy dalej?
13: Czytamy dalej.
14: No dobrze, tutaj to tylko jeszcze słowem komentarza dla państwa. Herakles pojawia się w powieści, ale pojawia się jako kochanek, pojawia się jako ktoś, kto złamie serce Geryona. Więc Geryon wchodzi w okres dorastania i spotyka Heraklesa. Rozdział 9. Przestrzeń i czas. W obliczu drugiego człowieka nasze postępowanie zyskuje na wyrazistości. Geryon zadziwiał sam siebie. Właściwie nie było dnia, żeby nie widział się z Heraklesem. Niespodziewana siła wytworzyła się między nimi, pochłaniając każdą kroplę spływającą po ścianach jego życia i pozostawiając za sobą tylko duchy, szeleszczące niby stara mapa. Nie miał nic do powiedzenia. Czuł się wolny i promienny. Płonął w obecności matki. Prawie cię nie poznaję, powiedziała oparta o drzwi jego pokoju. W czasie kolacji lunął deszcz. Zachodzące słońce płoszyło krople na szybie. Nieświeży spokój dawnych wieczorów wypełnił pomieszczenie. Miłość nie czyni mnie delikatnym ani dobrym, pomyślał Geryon, kiedy mierzyli się z matką wzrokiem, patrząc na siebie z przeciwległych krańców światła. Upychał w kieszeniach pieniądze, klucze, klisze. Strzepnęła papierosa w zagłębienie dłoni. Po południu włożyłam ci kilka czystych koszulek do górnej szuflady, powiedziała. Jej głos nakreślił okrąg wokół wszystkich lat, które Geryon przeżył w tym pokoju. Spojrzał w dół. Ta jest czysta, powiedział. Tak ma wyglądać. Koszulka podarta była tu i tam. Bóg kocha Lolę czerwonymi literami. Dobrze, że nie zauważyła, co jest na plecach, pomyślał i zarzuciwszy kurtkę, wsunął aparat do kieszeni. O której będziesz w domu? Powiedziała. Niezbyt późno, odpowiedział. Przypełniło go czyste i nieznośne pragnienie, by zniknąć. Geryon, co ci się tak podoba w tym chłopaku, w tym Heraklesie? Możesz mi powiedzieć? Czy mogę ci powiedzieć? Pomyślał Geryon. Tysiące rzeczy, których nie mógł powiedzieć, przemknęły mu przez głowę. Herakles zna się na sztuce, fajnie nam się rozmawia. Patrzyła obok niego, chowając niezapalonego papierosa do kieszeni na piersi. Jak wygląda oddalenie? To proste i bezpośrednie pytanie. Rozciąga się od bezprzestrzennego wnętrza do granic tego, co może być kochane. A bierze się z ognia. Ognia? Powiedział i podszedł do niej z pudełkiem zapałek wyciągniętym z kieszeni dżinsów. Nie, dziękuję, kochanie. Odwróciła się. Naprawdę powinnam rzucić.
13: Ach, i moglibyśmy tak siedzieć i czytać, i czytać, i czytać, a mam wrażenie, że już wkrótce tych rzeczy Anne Carson po polsku będzie dużo więcej. Ale i tak jest już kilka fantastycznie przetłumaczonych książek i jedna mniej fantastycznie przetłumaczona. To może tak to pozostawię. Pani profesor, bardzo pani dziękuję.
14: Dziękuję bardzo ja.
13: Chyba gratulacje w takim sensie, że wszyscy jesteśmy szczęśliwi, bardzo, więc możemy sobie
14: bardzo
13: gratulować.
14: Bardzo gratuluję panu redaktorowi. Tak, ja pani to gratuluję. Jest nasz wspólny sukces. Tak. Dzięki.
13: Pani profesor Julia Fiedorczuk, poetka, pisarka, tłumaczka i krytyczka literacka z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, była gościem dzisiejszego Poetyckiego Piątku. Anne Carson i jej poezja. Informacje Tok FM już za kilka minut o godzinie 11.40. Po informacjach Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista, ale zaproszę także na program Interluda. Jutro o godzinie 16.00 gościem będzie fantastyczna reżyserka, pani Katarzyna Minkowska. Także jutro o 16.00 Katarzyna Minkowska, a w poniedziałek o godzinie 23.00 będą państwo mogli wysłuchać całej rozmowy, którą udało mi się przeprowadzić w zeszłym roku z noblistką Anne Carson. Także sobota 16, Interluda, a w poniedziałek o 23. A teraz Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, co dziś u ciebie?
2: Dzisiaj w programie moimi państwa gośćmi są Karolina Felberg, Radosław Młynarczyk, autorzy książki Chłasko / Osiecka, byle nie o miłości. Jeżeli nie o miłości, to o czym?
6: O skomplikowanych, trudnych relacjach damsko-męskich, które się mogą przydarzyć nawet rzekomo bujającym w obłokach pisarzom.
2: Proszę państwa, proszę zostać z nami po 11.40 w Kulturze Osobistej. Rozmowa o Chłasce Osieckiej z autorami książki, właśnie tej, której tytuł już przytoczyłam. No, też mamy taką okazję, bo przecież 9 października to 90. rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej. Czekamy na państwa w Kulturze Osobistej po 11.40.
7: Autopromocja.
8: Szczotka, pasta, kubek, zimna woda. Gdyby to było takie proste.
9: Dbanie o zęby u najmłodszych to niekiedy droga przez mękę.
8: Ale przecież nie musi nią być. W czasie rodziców porozmawiamy z dentystą.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
5: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
5: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
5: Na co?
6: Na komputer. Moje ty szczęście.
7: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Aliorbank albo nic.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
13: Noż do 100!
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
17: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 11.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Policjanci prowadzą akcję w całej Polsce. Na Mazowszu zatrzymali 10 nastolatków. W Legnicy zatrzymali 16-latkę, która miała przesyłać komunikatorem internetowym groźby związane z przemocą w szkole. Miała tłumaczyć się swoje postępowanie głupim żartem. Odpowie przed sądem rodzinnym. Z najnowszych informacji wynika, że policjanci ze Zduńskiej Woli w Łódzkiem zatrzymali 16-latka, który w mediach społecznościowych opublikował animowany film sugerujący niebezpieczną sytuację w jednej ze szkół. O jego dalszym losie ma zadecydować sąd rodzinne. Nastolatek również tłumaczył swoje zachowanie głupim żartem, a może za niego zostać osądzony jak osoba dorosła. Gaza Children Village, amerykańska organizacja charytatywna prowadząca szkoły w strefie Gazy, chce używać sztucznej inteligencji, aby rejestrować przebieg lekcji oraz zapobiegać wypowiedziom nienawistnym i podżegającym do przemocy. Założycielem tej organizacji jest David Hassan, palestyński neurochirurg mieszkający w USA. Hassan wpadł na pomysł założenia organizacji, gdy jako wolontariusz pracował w szpitalach w Gazie. Przyznał, że od najmłodszych lat uczono go negatywnego oceniania Żydów i Izraelczyków i dopiero na studiach w USA poznał inne perspektywy. Teraz chcę, żeby dzieci w Gazie uzyskały taką możliwość już na wczesnym etapie życia. Władze Filipin informują o niemal dwukrotnym wzroście we wrześniu liczby jednostek chińskiej straży przybrzeżnej przebywających na spornych wodach Morza Południowochińskiego. Korea Południowa odnotowała z kolei gwałtowny napływ nielegalnych flotylli rybackich z Chin przy granicy morskiej. Według danych opublikowanych przez filipińskie wojsko, w samym wrześniu w rejonie spornych wysp i raf na Morzu Południowochińskim zaobserwowano 101 chińskich okrętów wojennych i jednostek straży przybrzeżnej. To niemal dwukrotnie więcej niż 56 jednostek odnotowanych miesiąc wcześniej. Dziś drugi piątek października, co oznacza w kalendarzu dość nietypowe święto, bo dziś dzień jajka. I z tej okazji Główny Urząd Statystyczny policzył polskie jajka. Okazuje się, że w ubiegłym roku padły rekordy.

0: W Polsce wyprodukowano 14 miliardów 400 milionów jaj. To o 100 milionów więcej niż rok wcześniej. Jemy też rekordowo dużo jajek, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
1: Policzyliśmy, że średnio na głowę jednego mieszkańca Polski przypadło 218 zjedzonych jajek. Oczywiście jedni zjedli ich mniej, a inni sporo więcej, ale przeciętnie właśnie 218, o 17 więcej niż rok wcześniej.
0: Poprzedni rekord spożycia jest z 2005 roku. Wtedy było 215 jajek na Polaka. Sporo wiatru i sporo deszczu w prognozach, do tego temperaturowo znacznie zimniej niż w ostatnich dniach. Maksymalnie dziś 15 stopni na południowym wschodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Dzisiaj dwójka gości w studiu Radia Tok FM. Karolina Felberg, historyczka literatury, krytyczka literacka i publicystka, i Radosław Młynarczyk, literaturoznawca, redaktor. Witajcie serdecznie.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Dzisiaj z książką Chłasko Osiecka, byle nie o miłość, wydaną przez Znak. Taką właśnie książkę moi goście popełnili. I zacznijmy od formy, jaką ta książka przybrała, mianowicie formy dialogowej, bo książka jest w dużej mierze dialogiem, waszym dialogiem na temat Osieckiej i na temat Chłaski, ale także życia kulturalnego, społecznego w PRL-u i różnych innych zawiłościach tego czasu. Skąd pomysł właśnie na to, żeby rozmawiać w książce?
4: Dlatego, że wydawało nam się, że ta forma podcastowa, która się jakoś upowszechniła i zdobyła serca publiczności, no warta jest do przeniesienia do książki. Mieliśmy taką tradycję kiedyś, wywiady rzeki, prawda? To lata 90. w Polsce. Bardzo, bardzo tego było dużo. I ja to czytałam, się na to wychowałam i dla mnie to było niesamowicie inspirujące. Wydawało mi się, że to jest jakaś fantastyczna formuła. To zanikło. Może właśnie na rzecz, nie wiem, potem podcastów pewnie też. No i postanowiliśmy trochę wskrzesić tę dawną formę i zobaczyć, co się w niej wydarzy. Zwłaszcza, że tutaj taki był układ dziwny, no bo jakby każdy z nas miało swojego bohatera na plecach, prawda? Więc trochę jest to rozmowa między nami, a trochę to jest rozmowa naszych, nie wiem, bohaterów między sobą, taka niemożliwa rozmowa.
3: No właśnie, tak to sobie wyobrażałam, bo oczywiście jestem Państwu słuchaczom winna wyjaśnienia, ale myślę, że wielu z Państwa posiadają tę wiedzę, że Karolina Felberg jest autorką biografii Agnieszki Osieckiej, a Radosław Młynarczyk też odkrywał utwory Marka Chłaski i też biografem Chłaski jest. I jak to było? Usiadł Tim Osiecka i Tim Chłasko naprzeciwko siebie i zaczęło się od kłótni?
5: Nie, myśmy się prawie w ogóle nie kłócili. Czasami przekonywaliśmy się do własnych interpretacji faktów, mitów i tego wszystkiego, co można znaleźć w książce. Natomiast to trochę było tak jak Karolina powiedziała, że byliśmy i obrońcami, i oskarżycielami swoich bohaterów i skupialiśmy się na nich, a nie na wyrzutach względem przeciwnej strony. Więc ja reprezentowałem Chłaskę, Karolina reprezentowała Osiecką i to była naprawdę przyjemna i spójna praca, bo jednak praca...
3: No dobrze, to w takim razie określmy, co to była za relacja? Rozumiem, że czytelnicy waszej książki mają to odkryć. Mhm. Może czasem między wierszami bardziej o tym niż wprost rozmawiacie i piszecie, bo tutaj oprócz waszej rozmowy są też zapiski z dzienników chociażby Agnieszki Osieckiej, są listy, kartki, pocztówki.
4: To była relacja bardzo krótka, trwająca parę sezonów.
3: Sezonów teatralnych?
4: No, w sensie ze 2-3 lata tak naprawdę, no to jest niewiele. Ale rzeczywiście intensywna, ponieważ ona się praktycznie zaczęła od zaręczyn. Paru tygodni intensywnej znajomości już były pierwsze zaręczyny. Potem były drugie zaręczyny. Potem była słynna sprawa ze ślubem prokura, czyli ślubem na odległość, który miał w imieniu Chłaski wziąć Henryk Bereza, prawda, tutaj w Polsce, żeby Chłaska jako już mąż Agnieszki Osieckiej mógł wrócić do kraju. To wszystko to są znane fakty. Ale zastanawialiśmy się właśnie nie nad tym, no bo ten ślub prokura, no to jest taka sprawa polityczna. To chodziło o urzędowe załatwienie pewnej kwestii. Ale zastanawialiśmy się, co się stało, że Agnieszka Osiecka w wieku 21, 22, 23 lat dwa razy zdecydowała się na ślub. Powiedziała tak, to, że do tego ślubu nie doszło, to jest inna rzecz, ale jednak zdecydowała się na przyjęcie oświadczeń Marka Chłaski. Dlaczego Marek Chłasko, człowiek też wysoce już doświadczony przez życie, jeżeli chodzi o sprawy damsko-męskie, akurat jej oświadczył się dwa razy. Mm-hmm. Nie zwykł tego robić.
3: Była miłość, czy nie było?
4: O ile to, co teraz powiedziałam przed chwilą, to są rzeczy, które ujawniając nie psujemy przyjemności może z książki i odkrywania jej, O tyle na to pytanie, które przed chwilą zadałaś, to ja bym odpowiedziała, podsuwając Państwu jednak pełen tytuł naszej książki. Chłasko/Osiecka, byle nie o miłości. Mm-hmm. Ale to nie znaczy, że o nienawiści, o rozpaczy, o rozpadzie, o czymś. To byle nie o miłości, to znaczy, że nie zawsze miłość jest najważniejsza. Czasami coś ważniejszego niż miłość może łączyć ludzi. I o tym próbowaliśmy opowiedzieć.
3: Oni się poznali pod koniec lat 50. Oboje byli już, no właśnie, oni byli wtedy na początkach tak naprawdę swoich karier. Co ich połączyło wtedy i co ich połączyło potem? Bo od początku to połączenie było inne niż to połączenie późniejsze, tak mi się wydaje.
5: To, co ich połączyło, dla mnie samego było zaskoczeniem, ponieważ żyłem w przekonaniu, zresztą powielanym przez choćby serial o Osieckiej, że poznali się przez oddanie wypożyczonej książki, a Karolina tutaj podsunęła notesy Osieckiej i okazało się, że no...
3: Że było inaczej.
5: Że było troszkę inaczej. Też nie chcę zdradzać, jak było, bo to jest jednak jedna z tych rzeczy, które wyciągnęliśmy. Natomiast myślę, że to, co ich połączyło, to pewna wspólnota myślenia ponad myśleniem własnego pokolenia. To znaczy... Łatwo byłoby, gdybyśmy z Karoliną usiedli i rozmawiali tylko i wyłącznie o Związku Chłaskiej i Osieckiej. Natomiast nas interesuje wszystko to, co dookoła. I nie tylko życie literackie, ale też podejście pokoleniowe do miłości, do instytucji rodziny, do instytucji związku, posiadania dzieci. Przecież i Chłasko, i Osiecka są dziećmi pokolenia wojennego, ale takiego pokolenia, które było za młode, żeby walczyć, ale już na tyle zaawansowane w jakim, żeby ta wojna z nimi została. Natomiast tradycje, jakie wyciągnęli z domu, też były różne, bo pochodzili jednak z nieco... No mieli nieco odmienne wychowanie. Chłasko pochodził z rodziny jednak lekko dysfunkcyjnej, lekko rozbitej. Wychowywała go w głównej mierze samotna matka. Z kolei Osiecka miała dwoje rodziców, ale też no, tak niekoniecznie zawsze obecnych w domu, o czym zresztą Karolina wspaniale napisała w Rodzi się ptak. Więc wychodzili z pewnym mierze ze wspólnego korzenia, ale z zupełnie różnych środowisk. I to bardzo rzutowało na ich sposób myślenia także i o sztuce, i o sobie nawzajem, o wyobrażeniu swoich ról w związku, czy też relacji, jaką tworzyli. I to słusznie padło stwierdzenie, że inaczej się to zaczęło, a zupełnie inaczej się skończyło. I to, co było najwspanialsze w tej naszej rozmowie, jest to, że ja na przykład byłem bardzo zaskoczony tym obrazem Osieckiej, jaki wyszedł z naszej rozmowy, jaki mi przedstawiła Karolina, bo jest jednak troszeczkę inny niż wszyscy myślimy.
3: A co najbardziej konkretnie cię zaskoczyło? To, co możesz zdradzić tutaj w tej rozmowie?
5: Przyjęło się mówić, że Osiecka była kochliwą poetką. I super. I taki obraz autorka tekstów, i taki obraz funkcjonuje w kulturze popularnej. Wszyscy tak o niej myślą. Natomiast ona, jej intelekt był przeogromny. Była piekielnie inteligentna, oczytana, znała kilka języków, Chłaskę biła na głowę. Miała ogromną przewagę intelektualną nad nim, przewagę wynikającą z wykształcenia.
4: I była to koniec końców jedyna intelektualistka, z którą się związał.
5: Tak, tak, to też jest intrygujące, że pozostałe jego partnerki były albo artystkami,
4: Antrykami.
5: Albo urzędniczkami na przykład, czy nie, sekretarkami. A Osiecka stanowiła jakieś wyzwanie chyba, chociaż nie do końca, chyba była przez niego traktowana na równi.
4: Ja bym powiedziała nawet tak, oni zaczęli się oglądać nawzajem bardzo w takich prozaicznych okolicznościach. Otóż jedno i drugie pisało do Po prostu, bardzo ważnej wtedy gazety, tygodnika kulturalnego. I tam siebie nawzajem czytywali. Więc zaczęło się od takiej znajomości redakcyjnej, bym powiedziała, chociaż w redakcji się nie spotykali. Ale też patrzyli razem na rozpad Po prostu, prawda? Na to, jak władza dojechała Po prostu, też dojeżdżając ich przy okazji. No bo nie bez powodu jedną z tez naszej książki jest to, że gdyby nie Gomułka, to być może Osiecka byłaby panią Chłaskową. Ale zaczynając od tego, czyli... studenci, albo właściwie ona, studentka, bo zaczynała właśnie drugie zaczynała studia i on, młody pisarz, bohater właściwie świata literackiego. Zaczynając od tego, oni w toku wspólnej znajomości, w związku z tym, że z pewnych powodów, które zdradzamy w książce, ale może teraz ich nie zdradzimy, nabrali do siebie bardzo, bardzo, bardzo dużego, bardzo szczególnego zaufania, pozostali razem związani na zawsze pewną tajemnicą. I wydaje mi się, że ta tajemnica jest trochę kluczowa, bo ona spowodowała, że nawet po śmierci Marka Chłaski Agnieszka Osiecka ciągle czuła się w obowiązku, żeby nie tyle go tłumaczyć czy usprawiedliwiać, ale żeby pokazywać jego adekwatne miejsce w kulturze polskiej. A przypominam, że on umiera w czasach, kiedy jeszcze w Polsce jest PRL, więc on nadal jest tutaj uważany za buntownika, którego trzeba było wyrzucić z kraju. Oczywiście nie przez młodzież i kontrkulturę, którego hołubi, ale jednak Agnieszka Osiecka mówiła szerzej. Ona zawsze mówiła przede wszystkim jako twórczyni STS-u, czyli miejsca, do którego przychodzi cała inteligencja warszawska. Mówiła przede wszystkim do inteligencji warszawskiej, o czym kompletnie zapominamy. Bo jej piosenki w Opolu, wiadomo, były dla
6: wszystkich.
4: Ale to, co robiła i czym żyła na co dzień w Warszawie, to jednak też było inne.
3: Byle nie o miłości, miejmy to w głowie. I teraz zadam wam pytanie, czy mieli szansę i ją stracili? Czy wykorzystali wszystkie szanse?
4: Dali sobie bardzo dużo szans i za to ich podziwiam, ale w pewnym momencie Agnieszka Osiecka przeczytała pewien biuletyn. To jest fakt dotąd nieujawniany w opowieści o Agnieszce Osieckiej i Marku Chłasce. I z tego biuletynu dowiedziała się czegoś, co raz na zawsze w jej głowie tę historię skończyło. Potem dopiero możliwość spotkania po latach na emigracji oczywiście też została przez nią wykorzystana, ale mogło być tych spotkań na emigracji więcej w Stanach Zjednoczonych. Marek chciał, był gotowy na bycie z nią bliżej w Stanach Zjednoczonych, ale ona z jakiegoś powodu się zdystansowała, ale też mu dała tę szansę. Natomiast rzeczywiście potem były dwa czy trzy takie momenty, kiedy jeszcze mogła i jakoś nie wykorzystała i została z tym ogromnym wyrzutem sumienia, że parę miesięcy później Marka już nie było.
3: Co na to Tim Chłasko?
5: Zadziwiająco dużo szans dali sobie jak na siebie nawzajem. To znaczy Agnieszka wcześniej raczej uciekała, jeśli się sparzyła. No wyjątkiem był Bierecki, no, ale to jest zupełnie inna historia. Natomiast Chłasko zupełnie przechodził między kolejnymi związkami. I w zasadzie to związek z Agnieszką Osiecką, czy ta relacja z Agnieszką Osiecką do momentu ślubu z Sonią Zimmermann, to była jego najdłuższa relacja, taka ciągła, okej, z przerwami, ale jednak najdłuższa. I myślę, że gdyby inna była sytuacja polityczna, albo gdyby Marek nieco mniej egoistycznie i mniej tak niedojrzale podszedł do całej sprawy wyjazdu, i to troszkę bardziej skupił się na myśleniu o swojej przyszłości jako człowiek, a nie tylko jako artysta, to zapewne ta historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. Natomiast ten biuletyn, o którym powiedziała Karolina, oczywiście nie powiemy, jaka była treść tego biuletynu i czego dotyczył, natomiast to był taki moment przełomowy, który nastąpił zaledwie kilka miesięcy, jak nie tygodnie, już teraz dokładnie nie pamiętam, po tej kwestii ślubu per procura, bo to wszystko się działo podczas tego pierwszego okresu emigracyjnego, ale już poza Europą.
4: To był bardzo przykry list z Tel Awiwu.
5: Kompletnie zaburzający dynamikę. O.
3: Tak. No i zostawiamy państwa w pewnym zawieszeniu, z pewnym suspensem. Dlatego warto zajrzeć do tej książki, o której dzisiaj rozmawiałam z autorami, której Karolina Felberg, Radosław Młynarczyk, Chłasko/Osiecka, byle nie o miłości, wydawnictwo Znak. Bardzo wam dziękuję.
4: Dziękujemy bardzo.
5: Dziękujemy.
3: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia. Reklama.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe, do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, aksesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
6: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
12: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
13: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No, więcej na szkłomazgon.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
13: I Cezary Pazura.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Neonet, Neonet,
18: to korzyści pełen sklep.
17: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
19: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
17: Neonet.
20: Gang zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
21: Reklama.
22: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Piątek, 9 października, minuta po 12. Policjanci patrolują okolice szkół i zatrzymują tych, którzy umieszczają groźby karalne w internecie. Południowoafrykańska prawniczka z pokojowym Noblem, Navi Pillay, została doceniona za wysiłki na rzecz prawa międzynarodowego, a Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej chce, by szef Narodowego Banku Polskiego stanął przed Trybunałem Stanu. To jest TOK 360 w południe. Filip Kekusz, dzień dobry, zaczynamy. Tysiące policjantów czuwają nad bezpieczeństwem uczniów, patrolują okolice szkół w całej Polsce. To efekt zarządzenia komendanta głównego policji w związku z falą agresji w szkołach. Chodzi o przypadki z Wyszkowa i Ostrołęki, gdzie doszło do ataków na personel i uczniów. Jednocześnie policjanci na bieżąco zatrzymują nieletnich, którzy w ostatnich godzinach publikowali filmy z groźbami o planach rzekomych ataków. Szymon Kępka.
24: 11 tysięcy placówek sprawdzonych i próba uspokojenia fali niepokoju po tym, gdy w sieci masowo zaczęły pojawiać się ostrzeżenia, że w polskich szkołach dojdzie do podobnych ataków jak tych z Ostrołęki i Wyszkowa, czy też przypadków udaremnionych w Józefowie, Przasnyszu i Sierpcu. Tam nieletni zapowiadali, że zaatakują nożami, przygotowywali albo próbowali przynieść do szkoły niebezpieczne narzędzia. Wiele gmin na Mazowszu wysyłało wczoraj wieczorem komunikaty o tym, by rodzice nie wysyłali dzisiaj dzieci do szkół. Niedługo po tym zarówno mazowiecka policja, jak i lokalne garnizony policji, ale też na przykład miasto stołeczne Warszawa zaczęło studzić emocje, nie rekomendowały tego, by dzieci zostały w domu. Teraz policja, także bez mundurów, czuwa przy szkołach w całym kraju. Inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji.
0: Ta obecność policjantów ma dać poczucie bezpieczeństwa uczniom, rodzicom, ale też pedagogom. Także dzisiaj na pewno wzmożone działania funkcjonariuszy. Mamy już skontrolowanych blisko 11 tysięcy szkół. Mało tego, reagujemy oczywiście na każdy sygnał. I tu też apel do wszystkich. Jeżeli pojawia się jakaś niepokojąca okoliczność, cokolwiek, to może być najmniejsza rzecz, to oczywiście prosimy takie rzeczy zgłaszać.
24: A dla nas, rodziców, opiekunów, ale też dla młodzieży, kluczowy jest teraz spokój, opanowanie emocji, nieuleganie medialnej presji tabloidów i internetowych troli, dla których tragedia w Wyszkowie czy w Ostrołęce to zwyczajna pożywka. Śledźmy oficjalne komunikaty, a o niepokojach

0: niepokojących zajściach, natychmiast zawiadamiajmy policję. Szymon Kępka, TOK FM.
1: Mimo apeli niektóre szkoły zostały jednak zamknięte. Zostawienie w domu dzieci to w tej sytuacji zły pomysł, mówiła w TOK FM dyrektorka warszawskiej szkoły podstawowej nr 103 Danuta Kozakiewicz.
2: Wywołaliśmy olbrzymią panikę i postępujemy niektórzy właśnie w taki sposób, jaki powoduje panika. Schować się, uciec i to może załatwić sprawę. Zamykanie wszelkich innych szkół nie jest rzeczą dobrą. My w tym momencie dzieci pozostawiamy same sobie. My dzieci, które przeżyły pewnego rodzaju stres, traumę niektóre, pozostawiamy bez pomocy psychologicznej w domu przed laptopem. Tata, mama idzie do pracy, dziecko potrzebuje pomocy, a nie odesłania do domu. W tej chwili my mamy sytuację, gdzie rolą szkoły jest zaopiekować się dzieckiem i podjąć działania w kierunku bezpieczeństwa, a nie odepchnąć od siebie problem, pozostawiając dziecko w domu przed komputerem. My dorośli mamy teraz zapanować nad paniką. W sytuacji kryzysowej to my musimy być odporni, zdecydowani i mamy pokazać dziecku twarz osoby dorosłej, która wie, co robi.
1: W Mazowieckim Kuratorium Oświaty trwa pilna narada z dyrektorami wszystkich szkół stanu województwa. Policja podała rano, że w kilku miejscach w Polsce zatrzymano w sumie 10 nastolatków, którzy mieli przekazywać w sieci informacje o planach rzekomych ataków, ale jak ustalił reporter TOK FM, dane z policyjnej akcji wciąż spływają i zatrzymań było więcej. Nowa fenem Navi Pillay została laureatką pokojowej Nagrody Nobla. Norweski komitet docenił południowoafrykańską prawniczkę za jej wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Tomasz Orchowski.
3: Przewodniczący norweskiego komitetu Jürgen Vatne Fridnes, ogłaszając werdykt, zwrócił uwagę, że 85-letnia Navi Pillay kieruje się niezachwianym kompasem moralnym. Urodziła się w czasach apartheidu w rodzinie pochodzenia tamilskiego, walczyła z głęboko zakorzenioną dyskryminacją. Była pierwszą kobietą, która w czasach segregacji rasowej otworzyła kancelarię prawną w prowincji Natal i pierwszą niebiałą kobietą zasiadającą w Sądzie Najwyższym RPA. Potem z wykluczeniem walczyła w procesach międzynarodowych.
4: The Nobel Peace Prize.
3: Pokojowa Nagroda Nobla za rok 2026 trafia do osoby, która z wyjątkową odwagą i niezłomnością zasad wytyczyła drogę ku bardziej kompleksowemu, światowemu porządkowi prawnemu. Tegoroczna laureatka odegrała kluczową rolę w doprowadzeniu do tego, by zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i ludobójstwo były ścigane i osądzane. Navi Pillay pracowała w MTK i w Międzynarodowym Trybunale Karnym do spraw Ruandy. Była też wysoką komisarz do spraw praw człowieka. Ta nagroda zapewne nie spodoba się prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, który po pierwsze sam chciałby dostać Nobla, po drugie krytykuje multilateralizm, a prawa międzynarodowego nie poważa. Jeśli będziecie bardziej klaskać, może podzielę się tą nagrodą z Trumpem. Skomentowała przyznanie nagrody Navi Pillay na nagraniu opublikowanym przez Anię Skalamar, szefową Amnesty International. Tomasz Urchowski, TOK FM.
1: Jest wstępny wniosek Sejmu o postawienie szefa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Dziś przyjęła go Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W sejmowym studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Powiedz, co to dokładnie oznacza i jakie są kolejne etapy tej procedury.
5: To oznacza, że lista zarzutów jest długa, bo komisja też długo pracowała. Procedura jest skrupulatna i wymagała przesłuchania wielu świadków, zebrania materiału dowodowego. No i to oznacza, że też to ważny polityczny kontekst. Wieloletni przyjaciel Jarosława Kaczyńskiego, Adam Glapiński, obecny prezes NBP, powinien zdaniem rządzących stanąć przed Trybunałem Stanu. A szef Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Zdzisław Gawlik z Koalicji Obywatelskiej, przytacza zapisy ustawy o banku centralnym, który nakłada na jego prezesa konkretne obowiązki.
6: Zobowiązuje po prostu prezesa Narodowego Banku Polskiego o troski o stabilność po prostu pieniądza, dbałość o to, żeby pieniądz był pewny, żeby pieniądz był stabilny. Równocześnie ktoś powie, że w artykule 3 jest mowa również o obowiązku troski o gospodarkę, ale proszę zauważyć, ustawa tam wyraźnie zaznacza, o ile to nie narusza stabilności pieniądza, czyli pierwszorzędne znaczenie jest troska o jakość tego pieniądza, bo jakość pieniądza przesądzi o sytuacji każdego z naszego gospodarstwa.
5: A tu w tle jest decyzja prezesa NBP o tym, żeby w czasach rządów PiS-u finansować deficyt publiczny przez zakup obligacji skarbowych, co jest po prostu zakazane przez konstytucję. Mimo tych zarzutów prezesa NBP w obronę biorą politycy PiS-u i mówią, co się stanie, jeśli Sejm ostatecznie przegłosuje wniosek. Mówią Paweł Szrot i Marek Ast.
4: co finalnie pozwala na usunięcie ze stanowiska. Do tego się sprowadza zawieszenie pana prezesa po formalnym postawieniu go w stan oskarżenia przez Sejm przed Trybunał Stanu.
7: Ta dzisiejsza decyzja komisji nie jest niczym innym jak kontynuacją zamachu na niezależność Narodowego Banku Polskiego.
5: Oczywiście to, czy finalnie to postawienie przed Trybunałem Stanu się ziści, to do końca nie wiadomo, bo tutaj potrzebna jest większa liczba głosów niż dysponuje nią większość sejmowa, więc po prostu większości sejmowej powinna w tej sprawie pomóc opozycja. Czy tak się stanie? Nie jest to pewne.
1: To był Maciej Kluczka z Sejmu. Rząd nie planuje wprowadzania 40 lub 50% podatku dla najbogatszych Polaków. W TOK FM deklarował to minister finansów Andrzej Domański, pytany przez Jacka Żakowskiego, czy władze zdecydują się na taki krok wzorem wielu innych państw zachodniej Europy.
8: Dlaczego nie możemy ich opodatkować tak, jak się to robi w cywilizowanych krajach, które przed chwilą wymieniłem?
9: Ale właśnie powiedziałem, że funkcjonuje opłata solidarnościowa powyżej tego miliona dochodu. Stawka 32% jest stawką, no już bym powiedział, na europejskim poziomie. Przecież to nie jest... Przecież to nie jest wciąż...
8: Jedna z najniższych w Europie.
9: To wciąż nie jest całość obciążeń podatkowych, którą płacą podatnicy.
8: Nigdzie nie jest całość.
9: Są, chociażby dochodzi składka zdrowotna. W związku z czym dla mnie bardzo istotne jest to, aby po pierwsze zmniejszyć ten przeskok z 12 na 32%, dzięki czemu osoby o tych średnich dochodach zapłacą trochę mniej, a po drugie, to bardzo ważne, walczyć z czymś, co się nazywa arbitrażem podatkowym, czyli z uciekaniem z umowy o pracę w zupełnie inne formy.
1: Mówił minister finansów Andrzej Domański. Zgodnie z zapowiedziami w styczniu ma wejść w życie nowa skala podatkowa zaproponowana przez rząd. Zakłada ona podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy. Przewiduje też wprowadzenie nowego progu obejmującego dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tysięcy złotych ze stawką 24%. Dochody powyżej 150 tysięcy miałyby zostać objęte stawką 32%. Propozycjami rządu zajmują się posłowie w Sejmie. Najem krótkoterminowy ma być w końcu uregulowany. Sejm przyjął stosowne przepisy. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły zakazywać wynajmu mieszkań turystom, a samorządy wyznaczać strefy wolne od takich miejsc. Obiekty muszą być zarejestrowane, a za brak właścicieli czekają wysokie kary, nawet 50 tysięcy złotych. Uchwalone przepisy są jednak pełne dziur, dlatego ci, którzy o uregulowanie najmu tak mocno walczyli, już zapowiadają poprawki w Senacie. Błażej Kulesza.
10: Nie tego oczekiwali mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych. Prawo decydowania o tym, czy lokal może zostać przeznaczony na najem krótkoterminowy, w teorii mają, ale w praktyce ewentualnego zakazu nie da się przegłosować.
11: Będzie bardzo ciężko mieszkańcom spółdzielni ograniczyć Airbnb.
10: Mówi Eryk Baczyński ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.
11: System ten będzie polegał na tym, że o takiej decyzji, o tym, czy w budynku spółdzielni będzie możliwość prowadzenia działalności Airbnb, będzie decydował większość tutaj wszystkich właścicieli.
10: Dla przykładu, jedna z największych spółdzielni mieszkaniowych w stolicy liczy około 31 tysięcy członków. Kworum potrzebne do podjęcia zakazu to ponad 15 tysięcy osób, więc szanse na podjęcie uchwały są czysto iluzoryczne. Z podobnym problemem zostaną mieszkańcy wspólnot.
12: To nie jest przyjemne dla kogoś, kto chce po prostu odpoczywać w swoim mieszkaniu.
10: Mówi Iwona Szymacha, przedstawicielka jednej wspólnot z ulicy Marszałkowskiej w Warszawie.
12: Tu przyjeżdżają z dalekich krajów albo z odległych dzielnic, żeby tylko się napić i drzeć mordy, przepraszam za słownictwo. Też trudno nazwać takich ludzi turystami, bo turysta to jest człowiek, który szanuje zwyczaje państwa, miasta, do którego przyjeżdża.
10: Tylko z danych stołecznego ratusza wynika, że w Warszawie jest około 14 tysięcy lokali na krótki najem. Do tego jednak trzeba doliczyć szarą strefę. Nowe przepisy mają ją ograniczyć, ale przede wszystkim dadzą też narzędzia samorządom do wprowadzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego, o czym mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
13: Ja wolałbym, żeby samorządy miały w tej sprawie więcej do powiedzenia. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o możliwość wybierania stref, które są w sposób znacznie bardziej ścisły regulowane.
10: Ustawa wdraża do polskiego prawa przepisy unijne. Termin na ich wprowadzenie upłynął w maju. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Niespełna 12 godzin zostało Łukaszowi Gibale i Monice Piątkowskiej do przekonywania do siebie krakowian. Na razie wielkich emocji w drugiej turze kampanii wyborczej nie było, wspólnej debaty też nie, za to nie brakowało sądowych sporów. A najnowszy sondaż pokazuje, że przez te 2 tygodnie układ sił właściwie się nie zmienił. Katarzyna Młynarczyk.
14: Według sondażu OGB dla Love Kraków Łukasz Gibała ma prawie 60% poparcia, a Monika Piątkowska 40%. To niemal identyczny wynik jak w badaniu sprzed pierwszej tury. Piątkowska jeszcze na finiszu kampanii próbuje doprowadzić do bezpośredniego starcia i zaprasza rywala na debatę na rynku głównym.
15: Jak chce się zarządzać prawie milionowym miastem w Polsce, trzeba mieć odwagę, żeby stanąć do debaty, trzeba mieć odwagę, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania, które mamy między sobą, ale również na pytania, które mają do nas dziennikarze.
14: Czy do takiego spotkania dojdzie? Na razie nie wiadomo. Pewne jest natomiast, że zamiast wielkiej politycznej konfrontacji, krakowianie oglądali głównie wymianę zarzutów i sądowe batalie. O północy rozpocznie się cisza wyborcza, a w niedzielę ostateczny werdykt wydadzą wyborcy.
1: To była Katarzyna Młynarczyk. Podsumujemy dziś kampanię w TOK 360 po 13.30, również popołudniowe wydanie TOK 360 dziś z Krakowa, a po 21.00 w niedzielę po zamknięciu lokali zapraszamy oczywiście na specjalny wieczór wyborczy do TOK FM. Szpitale pod lupą Narodowego Funduszu Zdrowia, placówki medyczne mają obowiązek szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. To efekt nowych przepisów, które mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Agnieszka Wenarska.
16: Pierwsze weryfikacje i rozliczenia w systemie ruszą już w listopadzie. Szpitale muszą zbierać dane dotyczące czasu pracy lekarzy za październik. To bardzo duże wyzwanie administracyjne, zwłaszcza dla dużych placówek, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
17: To jest bardzo skomplikowany proces. Proszę pamiętać, że w tak dużym szpitalu to jest mniej więcej około 1500 osób personelu medycznego. My musimy mieć czas na dostosowanie naszych programów informatycznych, programu kadrowo-płacowego, żeby chociażby mieć raportowany ten harmonogram czasu pracy pracownika według tych nowych zasad. Musimy zebrać oświadczenia, będziemy musieli raportować do NFZ-u.
16: Dodatkowym problemem jest to, że mimo rozporządzenia szpitale nadal nie mają formatu raportowania czasu pracy lekarzy i działają trochę na ślepo. Wszystkie te działania są po to, by systemy komputerowe NFZ-u i OutMeet-u automatycznie porównywały grafiki ze wszystkich szpitali. Jeśli lekarz zostanie wykazany w tym samym czasie na dyżurze w dwóch placówkach, system natychmiast wygeneruje alert. Ministerstwo Zdrowia dąży do uszczelnienia wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej oraz zapobiegania sytuacjom pracy ponad siły po kilkaset godzin miesięcznie. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
1: I na koniec jeszcze minister energii, który zdecydował o tym, że w weekend i poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,97 zł, benzyny 98 7,85 zł, oleju napędowego 8,06 zł. Te ceny mają obowiązywać w sobotę, w niedzielę i poniedziałek na stacjach benzynowych. W tej części TOK 360 to wszystko. Po 12.20 wrócimy jeszcze do akcji policji, która zatrzymuje osoby, które umieszczały groźby karalne w internecie. Będziemy pytać, co grozi za umieszczenie takich groźb właśnie w sieci.
18: Reklama.
19: A teraz w RTV Euro AGD.
20: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
21: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
22: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
23: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
24: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
23: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
25: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
23: Sposób na twój dobry dzień?
24: Mamy to w Lewiatanie.
25: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
26: Mamy niskie ceny.
27: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
28: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
29: Dobrze.
28: 15 zł.
29: Lepiej.
28: 20 zł.
29: Najlepiej. Na Orlenie?
28: Ciepło.
29: Z kuponami?
28: Cieplej.
29: W Orlen witaj.
30: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
31: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
32: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Reklama.
33: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
34: Minęła 12.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Za swoje wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego została doceniona południowoafrykańska prawniczka. Laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla została Nawanefem Navi Pillay. Komitet ocenił, że Pillay pociągała przywódców do odpowiedzialności, dawała nadzieję ofiarom przemocy i konfliktów oraz przez całą swoją długą karierę wykazywała się silnym poczuciem moralności. Polskie służby sanitarne na bieżąco śledzą sytuację epidemiologiczną w Federacji Rosyjskiej oraz komunikaty Światowej Organizacji Zdrowia i Europejskiego Centrum Kontroli Chorób. WHO zwróciła się do władz rosyjskich o przekazanie dodatkowych danych, informuje GIS. To po dość tajemniczej śmierci laborantki w Irkucku, która zajmowała się patogenami dżumy. Po 4 miesiącach od wprowadzenia umowa Unia Europejska-Mercosur nie spowodowała wzrostu importu do Polski kluczowych produktów rolnych, podaje dziś Ministerstwo Rolnictwa. Z danych wynika, że wartość importu m.in. drobiu spadła o 83%, a kukurydzy o 23%. Przypomnę, 1 maja rozpoczęło się tymczasowe stosowanie handlowej części umowy Unia Europejska-Mercosur.
1: 12.21, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami dr Katarzyna Osiak-Krynicka, radca prawny, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, pani doktor.
35: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Kilkanaście osób zatrzymali do tej pory policjanci w związku z groźbami karalnymi, które były umieszczane w sieci. Mundurowi, jak twierdzi Komenda Główna Policji, skontrolowali 10 tysięcy placówek oświatowych, ale pracują też w internecie. Policjanci twierdzą, że ostatnie wydarzenia, ataki z użyciem ostrego narzędzia w placówkach oświatowych, wywołały tu, cytat, ogromny niepokój społeczny. I zastanawiam się, jakie są konsekwencje tego niepokoju, bo czy w tym konkretnym momencie zwracamy uwagę na te groźby, które jeszcze tydzień temu byśmy zignorowali?
35: Myślę, że tak, zwracamy szczególną uwagę na te groźby, natomiast one nigdy nie powinny być ignorowane. I to przez nas, przez społeczeństwo, także przez rodziców, przez nauczycieli. Myślę, że w szkołach też niejednokrotnie nauczyciele mieli świadomość tego, że uczniowie wykazują nieprawidłowe postawy, bo też współpracuję ze szkołami i też wiem, że rzeczywiście nauczyciele często zwracali na to uwagę, ale takie postawy rodziców przez rodziców też były bagatelizowane. Więc no, bardzo przykro, że w takich okolicznościach uwaga jest zwracana na takie kwestie, ale to dobrze, że jest zwracana.
1: Tylko że zastanawiam się trochę nad pewnymi aspektami tego zwracania uwagi, dlatego że też śledzę działania policji, którymi chwali się na portalu X i między innymi mamy do czynienia z taką sytuacją, o której informuje Policja Mazowsze. Policjanci z Sochaczewa prowadzą czynności z 13-letnią mieszkanką powiatu sochaczewskiego, która na grupie klasowej zamieściła informację, że przyniesie do szkoły maczetę i jest screen z jej telefonu, gdzie jakby widać wyraźnie, że jest to bardzo głupi, ale jednak żart na samym końcu tego żartu, że przyniesie maczetę bojową, dodajmy, jest buźka z okularami przeciwsłonecznymi. I jak ja tu widzę, że telefon nastolatki został zabezpieczony, o sprawie zostanie powiadomiony Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rodzinnego w Sochaczewie, to ja się trochę obawiam, że może trochę za dużo?
35: To znaczy, takie działania, no, działanie dla żartu, bo jeżeli ktoś komuś grozi popełnieniem przestępstwa na czyjąś szkodę,
1: to jest
35: to realną. To jest co innego, ale mówienie, że coś jest zrobione dla żartów. Każdą sytuację należy sprawdzić, jeżeli rzeczywiście w okolicznościach, w tych, których jesteśmy, mogłoby to wzbudzić uzasadnione obawy w uczniach na przykład, że rzeczywiście coś takiego mogłoby zostać zrealizowane, to jak najbardziej powinno być po prostu podjęte działanie, żeby to sprawdzić. Ale tutaj należy podkreślić, że grożenie komuś dla żartów nie usprawiedliwia takiego działania. I tutaj to, że sąd rodzinny się przyjrzy tej sytuacji, jest to zupełnie zgodne z przepisami, bo to sąd rodzinny jest właściwy do tego, żeby przepatrywać się sytuacji dzieci. Nawet jeżeli dziecko dopuszcza się w naszym, jak my to rozumiemy, przestępstwo, chociaż dziecko nie popełnia przestępstwa do 17 roku życia, tylko czyn karalny, to rzeczywiście tutaj sąd rodzinny jak najbardziej ma jurysdykcję nad tym, żeby to sprawdzić, bo być może gdzieś tutaj w życiu tej dziewczynki, w jej sytuacji domowej, też dochodzi do jakiegoś zaniedbania. Rodzice też nie za bardzo wiedzą, co się dzieje w życiu córki i tak naprawdę, że ona dopuszcza się nawet takich żartów, to czego nie powinna się robić. Nie powinna się dopuszczać.
1: Jasne, to jest też bardzo skomplikowana i delikatna materia, ale no, są sankcje prawne, tak? No i pani doktor, teraz przejdźmy przez to. W momencie, w którym ktoś w internecie grozi uczniom ze swojej klasy, czy po prostu umieszcza groźby karalne, być może nawiązują do sytuacji z ostatniego tygodnia, co jemu grozi za coś takiego?
35: To znaczy, tutaj jest zasadnicza różnica, ile ten sprawca, ta osoba, która grozi, ma lat. Bo jeżeli, tak jak powiedziałam, mamy osobę, która nie ukończyła 17 roku życia i jest między 13 a 17 rokiem życia, no to jej czyn może być zakwalifikowany jako czyn karalny. U nas, jako dla osób dorosłych, jest to przestępstwo groźby karalnej. W przypadku dziecka między 13 a 17 rokiem życia jest to tak zwany czyn karalny. I tutaj właściwym do rozpoznania takiej sprawy jest właśnie sąd rodzinny. Natomiast są sytuacje, które są wymienione w artykule 10 kodeksu karnego, paragraf 2, którym w pewnych sytuacjach, jeżeli dziecko dopuściłoby się przestępstwa wskazanego w tych przepisach, to mogłoby dojść wyjątkowo do odpowiedzialności karnej takiego dziecka. I na przykład ta sytuacja, którą mieliśmy wczoraj miejsce, kiedy chłopiec dopuścił się ataku, które niestety doprowadziło do śmierci jednej z pracownic szkoły i dziecko miało lat 15. W takiej sytuacji, jaka jest ścieżka postępowania? Chłopiec został zatrzymany, został zebrany materiał dowodowy, zostało przekazane to do sądu. Sąd powinien zastosować środki takie zapobiegawcze wobec tego chłopca poprzez umieszczenie w schronisku dla nieletnich i będzie sąd rozpatrywał tę sprawę, sąd rodzinny. Jeżeli sąd rodzinny uzna, że zachodzą przesłanki do tego, żeby ten chłopiec odpowiadał jak osoba dorosła, bo według artykułu 10 kodeksu karnego jest taka szansa i zostaną wszystkie przesłanki z tego przepisu spełnione, to może dojść do tego, że sąd przekaże sprawę prokuratorowi, który potem wniesie akt oskarżenia już do sądu karnego.
1: To jest jeden z przykładów. Inny przykład takiego zachowania to jest na przykład sytuacja, w której ktoś przynosi nóż do szkoły i być może, żeby pochwalić się kolegom, być może, żeby coś udowodnić. Nic ostatecznie się nie dzieje, niemniej jednak ma ze sobą przedmiot, który może być potencjalnie bardzo niebezpiecznym przedmiotem. Co wtedy?
35: Tak, to jeżeli mamy do czynienia z nożem kuchennym czy z jakimś scyzorykiem, no to to nie są przedmioty, które są zabronione nielegalne, prawda? Ale jeżeli ktoś posiada taki przedmiot z zamiarem użycia go do przestępstwa, to jest już wykroczenie z artykułu 50a kodeksu wykroczeń. I teraz w przypadku dziecka, jeżeli mamy do czynienia z wykroczeniem, to w takiej sytuacji także mamy tutaj jurysdykcję sądu rodzinnego i też sprawa może być właśnie takiego nieletniego skierowana do sądu rodzinnego i wobec takiego nieletniego mogą być podjęte środki wychowawcze lub poprawcze. To zależy oczywiście od wagi czynu, więc tutaj no, może być to jakieś upomnienie, zobowiązanie do określonego postępowania, czy może być nadzór kuratora nad takim dzieckiem zastosowany. To wszystko zależy od okoliczności i od wagi, od powagi sytuacji. Mhm. Natomiast jeżeli mamy, to na przykład jest to jakaś na przykład, nie wiem, kastet, do którego potrzebne są uprawnienia i są to ogólnie przez ustawę wskazane, że są to niebezpieczne przedmioty, no to tutaj tak naprawdę wchodzi nam jeszcze czyn właśnie posiadania nielegalnych przedmiotów, w których dziecko też nie, bez pozwolenia, jako osoby dorosłe, bez pozwolenia posiadać nie można było. Więc tutaj tak naprawdę wszystko to byłoby rozpatrywane przez sąd rodzinny. Tylko tutaj zaznaczam, że czyny dziecka do 17 roku życia są czynami karalnymi. My nie patrzymy na to jak na przestępstwo, więc konsekwencje, o których my czytamy w kodeksie karnym, nie mają zastosowania do dziecka. Dziecko nie pójdzie do więzienia, nie poniesie kary pozbawienia wolności, tylko muszą być zastosowane wobec niego środki z ustawy o wspieraniu resocjalizacji nieletnich.
1: Trochę też obawiam się takiej narracji wokół nastolatków, którzy wrzucają groźby i takie grafiki do internetu, bo to są też młodzi ludzie często zagubieni, targani bardzo rozmaitymi emocjami, którzy czasem oczywiście mają złe intencje, a czasem po prostu zrobią głupotę w złości, pisząc za dużo, chcąc się popisać. Czy oni mają szansę na to, żeby być wysłuchanymi, kiedy już ta machina prawnicza ruszy?
35: Tak, oczywiście. Przed sądem sąd rozmawia z nieletnim. Kiedy jest już wyznaczona sprawa przez sąd, przed sądem stawia się nieletni. Też mogą wziąć udział w tym postępowaniu jego rodzice i nieletni może powiedzieć, może też przeprosić za swoje zachowanie, może wyjaśnić, może opowiedzieć jak najbardziej. To jest właśnie przestrzeń na to, żeby dziecku dać oczywiście prawo do wypowiedzenia się, prawo głosu. I tutaj też ta cała sytuacja pokazuje, że należy naprawdę słuchać tego, co robią dzieci, co mówią dzieci, jakby nie zostawiać ich też samopas tak naprawdę ze światem internetu. Dla dzieci świat internetu jest naturalnym światem. Dla nas możemy się wyłączyć jako dorośli, natomiast dla dzieci jest to naturalny ich świat, więc my też powinniśmy patrzeć, sprawdzać, co tak naprawdę, w jakim świecie dziecko żyje, czy potrzebuje pomocy. Często jest tak, że dziecko, które dopuszcza się agresji wobec innego ucznia, czy wobec jakiejkolwiek osoby, to jest dla nas sygnał, że coś być może w życiu tego dziecka jest... Coś się dzieje nie tak, może on potrzebuje pomocy, może w jego środowisku rodzinnym nie dostaje on odpowiedniej uwagi i opieki, bo często dzieci, które podejmują agresję, właśnie ta agresja jest skutkiem czegoś. To często nie jest sama w sobie przyczyna, tylko skutek jakiegoś działania. Być może samo w domu doświadcza przemocy i tą przemoc chce odreagować, przenosząc ją na innych.
1: Bardzo dziękuję, dr Katarzyna Osiak-Krynicka, radca prawny, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie była z nami. Do tematu uważności rówieśniczej wrócimy jeszcze w TOK 360 po godzinie 13. A teraz jest z nami profesor Szymon Malinowski, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry.
1: Prawniczka Nawanetem Navi Pillay z Republiki Południowej Afryki została laureatką Pokojowej Nagrody Nobla, tak ogłosił Norweski Komitet Noblowski o godzinie 11. Media rzuciły się w pierwszych minutach do komentowania, a brytyjski Guardian w relacji na żywo w pierwszej informacji napisał tylko: oj, a to ci niespodzianka. Pan, panie profesorze, jest zdziwiony?
5: Tak, bardzo jestem zdziwiony. Tak się jakoś wzięło, że komentuję te pokojowe nagrody Nobla od czasów, kiedy jeszcze podejrzewano, że Greta Thunberg może dostać. I za każdym razem jestem zdziwiony.
1: No dobrze, no ale przejdźmy nad tym zdziwieniem i powiedzmy, tak. co znalazło się w laudacji na temat pani Pillay. Nagroda została przyznana osobie, która z niezwykłą odwagą i prawością torowała drogę do bardziej kompleksowego światowego porządku prawnego. Odegrała kluczową rolę w zapewnieniu ścigania zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości oraz ludobójstwa. No, ja to czytam jako krytykę działań Izraela, a także Stanów Zjednoczonych, które planują kolejne sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny.
5: Znaczy, ja bym to czytał znacznie szerzej, bo w dzisiejszym świecie my nie przestrzegamy zasad prawa i międzynarodowego, i także prawa wojennego, i różnych innych praw. I teraz wskazanie osoby, która przez całe życie z wielką intensywnością walczy o to, żeby tych reguł, na które się przecież umówiliśmy między sobą, przestrzegano jest jakby pewnym, chciałbym powiedzieć, konserwatywnym zwrotem w kierunku, którym powinniśmy pójść, żeby uporządkować relacje między państwami, między sobą. No a ze względu na moje zainteresowania i moją działalność też uważam, że kolejnym krokiem powinno być uporządkowanie relacji między ludźmi i naturą, bo bez tego też nie będzie pokoju.
1: To jest jeden aspekt, ale wróćmy jeszcze do pani Pilej. W jaki sposób ona działała na rzecz porządku międzynarodowego? Ona ma 85 lat, więc to jest też ogromny jej dorobek, który został wzięty pod uwagę.
5: No ona działała przeciwko apartheidowi w Afryce, w Republice Południowej Afryki. Potem działała w Trybunale do spraw zbrodni po wojnie w Rwandzie. Działała w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości i wreszcie działała w Organizacji Narodów Zjednoczonych na różnych stanowiskach. Dbając i przede wszystkim starając się mówić i przestrzegać praw człowieka. I dla mnie te prawa człowieka, bo jestem przecież fizykiem, prawa natury są nienegocjowalne, prawa człowieka są negocjowalne. Myśmy te prawa sami na siebie w pewnym sensie sprowadzili jako umowę między nami, że mamy takie prawa i że jest prawo międzynarodowe i że są innego rodzaju prawa. Teraz ta nagroda jest o tym, że powinniśmy po prostu być uczciwi. Jak się na coś umówiliśmy, to tego dotrzymywać. Ta nagroda jest także o tym, że za zbrodnie należy się kara, prawda? Jeśli idzie o te zbrodnie wojenne w Rwandzie i Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Więc ja bym nie sprowadzał tej nagrody tylko do ostatnich wydarzeń i relacji na rynku politycznym, tylko szukałbym takich głębszych korzeni. Co jest źle, z czym mamy kłopot, na czym polega to, że nie mamy pokoju i wcale się do niego nie zbliżamy.
1: Panie profesorze, wspominał pan, że już od lat komentuje pan to, kto zdobył pokojową Nagrodę Nobla. Czy z pana doświadczenia i z pana obserwacji wynika, że osoby, które tę nagrodę otrzymały, poza prestiżem, jakby zyskują miejsce, z którego mogą mówić? To znaczy, czy ich głos po tym, jak otrzymają tę nagrodę, jest bardziej słyszalny?
5: Niekoniecznie. Ja mogę powiedzieć już o takim bardzo, bardzo starym przykładzie z roku 2007. Jak międzyrządowy panel do spraw zmiany klimatu został Nagrodę Nobla i to spowodowało, że upadły negocjacje klimatyczne w Kopenhadze. No i mamy teraz ten problem, jaki mamy, który narasta w ogóle z kryzysem klimatycznym i kryzysem planetarnym. Więc właśnie bardzo bym się obawiał takich prostych i bezpośrednich interpretacji, bo one nie prowadzą do tego, do czego powinna prowadzić ta pokojowa Nagroda Nobla, do refleksji nad tym, co powinniśmy poprawić w naszych stosunkach.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Szymon Malinowski, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego był z nami. 12.36, za chwilę EKG, Wojciech Kowalik będzie z doktoranną Czarczyńską rozmawiał o bardzo wielu tematach, między innymi o tym, o czym mówiliśmy już po godzinie 12, to znaczy o Adamie Glapińskim, którego Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej chce postawić przed Trybunałem Stanu.
8: Reklama.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
11: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
10: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
13: Nie, jakie to składniki?
12: Codziennie nowy kierunek.
0: prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: M2 Films przedstawia. Robert Pattinson w najgłośniejszym filmie sezonu.
12: You see how this looks, right?
8: Prime Time w kinach od 9 października.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: W tej reklamie.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
5: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
6: Różni pracownicy, różne potrzeby? W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
7: Play. Rozwiązania dla biznesu.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Minęła 12.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. I znamy już ceny paliw na weekend i poniedziałek będzie drożej. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,97, 98 7,85, a oleju napędowego 8,06 zł, ogłosił minister energii. Dziś maksymalna cena 95 jest niższa o 7 groszy, a diesla o 24 grosze. W ciągu ostatnich kilku lat liczba zwolnień z powodu zaburzeń psychicznych wzrosła o ponad 1/3, a czas nieobecności w pracy o 43%. Wynika z danych ZUS-u. Najczęstszą przyczyną jest reakcja na długotrwały stres oraz depresja. Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że Polacy coraz częściej borykają się z kryzysami psychicznymi, ale też częściej szukają pomocy u specjalisty. Do rejestru zabytków została wpisana narożna kamienica Wiktora Bychowskiego z oficyną przy ulicy Mokotowskiej 61, poinformował mazowiecki konserwator zabytków. Kamienica stanęła ponad 100 lat temu na działce u zbiegu ulic Mokotowskiej i Wilczej pod ostrym kątem. Ten nietypowy układ zdecydował o unikalnej bryle.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
12: Sponsorem magazynu EKG jest Polski Fundusz Rozwoju.
13: Dwunasta 42, Wojciech Kowalik, to jest piątkowe południowe EKG, a my łączymy się z dr Anną Czarczyńską z Akademii Leona Koźmińskiego i Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej chce, by szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński stanął przed Trybunałem Stanu, no i rekomenduje taką decyzję całemu Sejmowi, który będzie o tym decydował. Pani doktor, jak to wpływa na wizerunek Polskiego Banku Centralnego?
14: Znaczy w sytuacji obecnej na pewno niezbyt korzystnie, bo wiadomo, że mamy problem z taką wiarygodnością zewnętrzną, z pogarszającymi się ratingami dla gospodarki polskiej, aczkolwiek prognozy są optymistyczne, więc ja bym postawiła trochę pytanie inaczej, nie tyle jak to wpływa obecnie, tyle co się stało, że w ogóle rzeczywiście musimy rozważać taką kwestię, czy prezes Narodowego Banku Polskiego dobrze sprawował swój mandat i czy rzeczywiście w ramach swoich już kolejnej kadencji, a mówimy tutaj głównie o sytuacjach, jak rozumiem, których dotyczy raport Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, który miał miejsce kilka lat temu i czy wtedy ta wiarygodność była dobrze broniona przez prezesa. Więc ja bym chciała porozmawiać nie tylko o tym, czego możemy się spodziewać w tej chwili, ale również o tym, co się wydarzyło wcześniej i jak budujemy wiarygodność Narodowego Banku Polskiego w takiej szerszej perspektywie.
13: No to spróbujmy na to pytanie odpowiedzieć. Tych zarzutów wobec prezesa NBP jest kilka, a wśród nich upolitycznienie Banku Centralnego, naruszenie przepisów między innymi przez zabronione pośrednie finansowanie deficytu budżetowego, dokonywanie interwencji walutowych bez upoważnienia zarządu NBP, czy utrudnianie pracy członkom Rady Polityki Pieniężnej. Które z nich pani zdaniem są najpoważniejsze?
14: Ja myślę, że ta lista jest wystarczająco długa, żeby koniecznie tą sprawę zbadać.

0: oddać i bardzo osobiście jestem zadowolona z tego, że Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej podjęła taką decyzję i przekazuje dalej do procedowania w zasadzie wszystkie, dlatego że podstawą bezpieczeństwa systemu finansowego w Polsce jest niezależny bank centralny. I teraz pytanie jest takie, czy ten bank centralny był niezależny, szczególnie w takich latach, gdzie doświadczaliśmy bardzo wysokiej inflacji, bo pamiętamy, że inflacja sięgała w Polsce 18% jeszcze nie tak dawno, czyli mniej więcej 3 lata temu. I wtedy, czy polityka banku była prowadzona w obronie polskiego złotego i w obronie sytuacji, znaczy stabilności finansowej, czy była jakby... ja tego nie przesądzam, tylko chodzi o to, żeby to wynikało po prostu z tego rodzaju postępowania. Czy były inne czynniki, które wpływały na decyzje podejmowane w tamtym czasie przez zarząd tak naprawdę, bo akurat to nie miało wiele wspólnego z Radą Polityki Pieniężnej.
1: Dlaczego tak poważnym zarzutem tutaj kierowanym w stronę prezesa NBP jest to pośrednie finansowanie deficytu budżetowego? Na czym to polega i co tam się miało wydarzyć?
0: Dlatego, że jest to po prostu zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim zabronione. To dotyczyło skupu aktywów mniej więcej szacowanych w latach 2020-2021 na około 144 miliardy złotych. To jest ogromna kwota i tutaj jak prześledzimy historię ostatnich kilku lat, to widzimy, że to czy bank centralny wykazywał deficyt czy nadwyżkę, również decydował w zasadzie o tym zarząd. I to skutkiem tego były wpływy do budżetu bądź nie. Natomiast w momencie, kiedy zadłużające się Ministerstwo Finansów ma problem ze sprzedażą na przykład obligacji albo ich cena gwałtownie się na rynku zmienia, to bank centralny w tym momencie podejmował interwencje, do których nie ma, których nie powinien robić. I to jest jeden z głównych zarzutów.
1: Interwencje mamy tutaj też walutowe, bez upoważnienia zarządu NBP. To kolejny zarzut wobec prezesa Glapińskiego. To też spróbujmy wyjaśnić, o co tutaj chodzi.
0: Znowu to ma związek z wykazywaniem, poprzednio mówiliśmy o interwencji w postaci skupu aktywów. Tutaj akurat chodzi o przeszacowanie wartości rezerw walutowych banku centralnego w momencie, kiedy mamy koniec roku i bezpośrednio wpływanie na wartość kursu złotówki względem głównych walut światowych. I dokonując takiej interwencji na końcu roku w tym momencie wykazujemy, to jest trochę taka księgowość kreatywna. Możemy wykazać mniejszy albo większy zysk, zależnie od tego, po jakim kursie to euro będzie notowane. W tym momencie też było, jest silne podejrzenie, że po prostu ten kurs był sztucznie zmieniany przez interwencję banku. I to takie rzeczy są do prześledzenia.
1: No i w efekcie bank centralny wykazał zysk. Ten zysk trafił prawie w całości do budżetu państwa. No i minister finansów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości miał taki prezent.
0: Tak. Dlatego ta podstawowa zasada apolityczności banku centralnego wydaje się być mocno nadszarpnięta. Ja się bardzo cieszę, że teraz bank centralny się odwołuje do apolityczności i to jest święta zasada, natomiast chodzi o to, żeby wyjaśnić sytuacje, które miały miejsce między 2000 a 2023 rokiem.
1: Sam Adam Glapiński z zarzutami się nie zgadza, ocenił, że nie mają one żadnych podstaw, no i zapowiedział, że jak to ujął, nie podda się żadnej politycznej presji. Prace tej komisji, która dzisiaj głosowała, trwały 2,5 roku. Jak pani myśli, czy teraz kolejny etap tego procesu już w Sejmie też będzie tak długo trwał?
0: Myślę, że na pewno nie będzie łatwo, dlatego że w następnym kroku mamy głosowanie w Sejmie i to być może, że pod koniec tego miesiąca zobaczymy. Nie jest to przesądzone, dlatego że nie wydaje mi się, żeby ze strony również obecnej większości była taka zdecydowana wola, czy tą sprawę po prostu ciągnąć. Ja uważam, że dla czystości i dla również pewnej ustalenia pewnej linii przyszłych prezesów NBP-u należałoby takie sprawy wyjaśniać, dlatego że chcemy mieć po prostu mocny i niezależny bank centralny zawsze, niezależnie od tego, kto stoi na czele tego banku. No i potem mamy Trybunał Stanu, czyli prezes Sądu Najwyższego, który jest również przewodniczącym. też to może trwać. Nie spodziewam się szybkich rezultatów tego postępowania.
1: No, zobaczymy, jak to będzie i ile to potrwa. To przyszłość, ale teraz proponuję, żebyśmy tak zostali przy prezesie NBP, ale cofnęli się o jeden dzień. Wczoraj Adam Glapiński miał konferencję po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Rada w październiku stóp nie zmieniła. No i prezes, tak się wydaje, że odsunął nam perspektywę podwyżek stóp, mówiąc, że nic nie wskazuje na to, żeby w listopadzie miały wzrosnąć. A myśli pani, że z powodu znów rosnącej inflacji ta podwyżka, perspektywa podwyżek stóp czy na początku przyszłego roku jest realna?
0: Myślę, że jest realna, jeśli utrzymają się te czynniki zewnętrzne, które obserwujemy teraz, czyli ceny paliw, ceny energii. To jest dosyć silny szok zewnętrzny, który został częściowo zasymilowany przez rynek, ale wydaje mi się, że nie mamy szansy całkowitego zasymilowania tego szoku zewnętrznego. I ja bym nie wykluczała jednak podwyżki stóp procentowych. Zresztą prezes wypowiedział się podobnie. Nie zakłada, ale oczywiście nie może tego wykluczyć, ponieważ inflacja w tym momencie, przynajmniej ta za wrzesień, 4% przekroczyła górny limit, który był na poziomie 3,5%. Trudno mi ocenić, czy w październiku ta inflacja spadnie do poziomu 3,5%, tak jak to przewiduje NBP. Jeśli będzie powyżej, należałoby się liczyć po prostu ze podwyższeniem oprocentowania i tych stóp referencyjnych, bo to ma nam utrzymywać tą inflację w ryzach.
1: No, ekonomiści mówią, że rzeczywiście dzięki programowi CPN ta październikowa inflacja już będzie dość wyraźnie niższa, choć gdzieś tam w okolicach tej górnej granicy tego dopuszczalnego poziomu. Pani doktor, proponuję na koniec naszej rozmowy jeszcze zmienić temat. Jest pani w Hiszpanii, więc chciałbym wykorzystać tę okazję i zapytać o to, co tam teraz się dzieje. Mamy potężne protesty na tle mieszkaniowym. Polityka mieszkaniowa to jak duży problem teraz w Hiszpanii?
0: Czy to jest bardzo duży problem? To oczywiście nie dotyczy turystycznych destynacji Polaków, bo to nie o to chodzi. Natomiast bardzo duża luka podaży względem popytu, czyli tutaj mamy zapóźnienie, które gdyby w tym tempie, w którym obecnie Hiszpania buduje, to jest poniżej 100 tysięcy mieszkań rocznie, to jest nieprawdopodobnie mały przyrost, to potrzeba by 40 lat, żeby zaspokoić popyt. I oczywiście to nie jest równo rozłożone w różnych regionach Hiszpanii. Cały wschód jest bardzo silnie dotknięty tą deficytem mieszkań, fizycznym deficytem mieszkań, na które składa się zarówno bardzo niska podaż, ale też regulacje prawne, regulacje administracyjne, bardzo dużych ograniczeń, jeżeli chodzi o prawo własności dysponowania lokalami, co powoduje, że część właścicieli po prostu wyłącza te mieszkania część się pozbywa, bo głównie transakcje są na rynku wtórnym, albo na przykład nie przeznacza na najem, a najem tutaj jest podstawową formą jakby funkcjonowania, i to szczególnie wśród młodego pokolenia, gdzie prawie 40% opiera się na jakiejś formie wynajmu, to jest sytuacja rzeczywiście dramatyczna. No i to, co obserwujemy, to jest próba rozegrania tego w sposób polityczny, czyli wcześniejsze wybory zaplanowane na listopad tego roku. Trochę na fali protestów, głównie które są takim kołem napędowym dla młodych, którzy się radykalizują, to znaczy albo idą w stronę bardzo skrajnej lewicy, albo w stronę bardzo skrajnej prawicy. No i wydaje się, że rząd Pedro Sancheza po prostu liczy na to, że włączając w to niezadowolenie młodych ludzi, którzy nie mogą się usamodzielnić, plus związki zawodowe, które zapowiadają strajk generalny, również współpracujące z rządem, prawdopodobnie w ten sposób chce kolejne wybory rozegrać na swoją korzyść.
1: Tak to wygląda, jakby kwestie gospodarcze miały być tym, czym będzie żyła kampania wyborcza?
0: Raczej jest to bardziej emocjonalne, dlatego że relatywnie niedużo mówi się o tym, że dlaczego na przykład nie buduje się nowych mieszkań, dlaczego do tej pory z bańki spekulacyjnej z 2008 roku pozostaje 500 000 mieszkań, które są niezagospodarowane w takim funduszu, który został stworzony dla złych długów po kryzysie mieszkaniowym 2008-2009 i jakby rozwiązań nie ma, rozwiązań nie było przez ostatnie kilkanaście lat na dobrą sprawę. Sytuacja się stopniowo pogarsza, natomiast wydaje się, że młodzi ludzie nie bardzo wiedzą, kogo mają winić za tą sytuację, nie bardzo wiedzą też, jak ją rozwiązać. Natomiast bardzo silne takie emocjonalne sytuacje typu właśnie eksmisja Mary Carmen, czyli już takiej postaci ikonicznej, a wczoraj niestety również śmierć głównej bohaterki tych protestów, no powoduje, że praktycznie cała Hiszpania jest zaangażowana emocjonalnie w walce z na przykład z inwestorami, bo inwestorzy tutaj są również postrzegani jako to zagrożenie, które doprowadza do eksmisji i które powoduje, że sytuacja na rynku staje się jeszcze trudniejsza.
1: Doktor Anna Czarczyńska z Akademii Leona Koźmińskiego i Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: W tym wydaniu EKG to już wszystko. O 14.40 porozmawiamy o prognozach dla cen paliw na przyszły tydzień. No i niestety nie są najlepsze. Już w weekend maksymalna cena diesla przekroczy i to wyraźnie 8 zł. Maksymalna cena benzyny zbliża się do 7. A za chwilę w TOK FM informacje. Po nich wraca TOK 360. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
3: Sponsorem magazynu EKG był Polski Fundusz Rozwoju.
4: Autopromocja.
5: W sobotnim poranku TOK FM będzie o triumfach nauki i naukowców. Jakie odkrycia docenił w tym roku Komitet Noblowski? O prawicowym tsunami w Brazylii, z którego cieszy się Donald Trump. Ale też o budowaniu odporności społecznej w Polsce w czasach polaryzacji. Zapraszam od 7 do 9. Aleksandra Karasińska.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dużo dobrego.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
12: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: Neonet, Neonet.
19: To korzyści pełen sklep.
18: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
6: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
19: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
20: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Kto jest odpowiedzialny za ataki w szkołach? Politycy już mają swoje teorie. Policjanci zatrzymują dziś nastolatków, którzy wrzucają groźby do sieci o losie każdego z nich. Zdecyduje sąd rodzinny. Może uznać się, by sądzić kogoś jak dorosłego. W czasach, gdy łamane są prawa międzynarodowe, wyróżnienie takiej osoby jest ważnym krokiem dla relacji międzypaństwowych. Dziś przyznano pokojową Nagrodę Nobla. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Wzajemne oskarżenia i wyzwiska w politycznej debacie o odpowiedzialności za ostatnie ataki w szkołach. Wczoraj Sejm przyjął ustawę o usługach cyfrowych, która ma pomóc w walce z nielegalnymi treściami udostępnianymi w internecie, na przykład promującymi przemoc. Ich blokowanie w sieci byłoby szybsze i skuteczniejsze. Maciej Kluczka.
24: Pierwszą wersję ustawy zawetował prezydent. Drugi projekt leżał w rządowych szufladach. Ale po dramatycznych atakach w polskich szkołach premier zaapelował o szybkie ich przyjęcie. Donald Tusk stwierdził, że Karol Nawrocki popełnił błąd, wetując poprzedni projekt. To, według polityków PiS-u, próba powiązania prezydenta z dramatycznymi wydarzeniami.
25: Mieliśmy do czynienia z pokazem hienizmu, hienokracji w wykonaniu pana Tuska.
24: Mówił poseł PiS-u Przemysław Czarnek. Michał Wójcik, też z PiS-u, takich słów nie używa, ale kolegi partyjnego nie chce krytykować.
26: Jestem zaskoczony, że pan premier zrobił taki filmik i od razu politycznie próbował to wykorzystać. Takich rzeczy nie wolno robić.
24: Ustawą zajmie się teraz Senat. Tam dyskusja może być bardziej merytoryczna. Maciej Kluszka, TOK FM.
23: Trwa seria zatrzymań nieletnich, którzy publikowali w sieci filmy nawołujące do agresji w szkołach. Policja na razie mówi o 16 osobach, które zapowiadały ataki z nożami, przygotowywały albo próbowały przynieść do szkoły niebezpieczne narzędzia. Funkcjonariusze są w pobliżu szkół, sprawdzają zgłoszenia, monitorowane są niebezpieczne zachowania w internecie, a na rolę edukacji społeczeństwa zwraca uwagę szef MSWiA Marcin Kierwiński.
27: I w tych dniach szczególnie mocno powinniśmy mówić o tym, jak konieczna jest edukacja. Jak konieczna jest edukacja, jeżeli chodzi o kwestię tego, jak reagować na zagrożenia, jak w sposób właściwy diagnozować te zagrożenia, jak w sposób właściwy potrafić te zagrożenia dostrzegać, zgłaszać.
23: Podsumowanie działań policji w zakresie zatrzymań po agresji w polskich szkołach po godzinie 14. Policja zapowiada, że liczba zatrzymanych rośnie z godziny na godzinę. Sytuacji w polskich szkołach bacznie przyglądają się też specjaliści i zastanawiają się nad skalą radykalizacji młodych ludzi. Choć zjawisko nie jest niczym nowym, dzięki rozwojowi mediów społecznościowych może szerzej trafiać na podatny grunt. Cezary Jaszczyk.
28: Uwagę na to w TOK FM zwróciła psycholożka i ekspertka do spraw edukacji cyfrowej NASK Anna Borkowska.
29: O ile wcześniej młody człowiek, który chciał znaleźć takie osoby podzielające jego skrajne poglądy, musiał fizycznie je znaleźć, to teraz może to zrobić dosłownie w kilka minut.
28: Ważnym czynnikiem jest też postępujący kryzys zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. To już uwaga pedagogzki dr Kamili Kamińskiej.
30: Jedyny mianownik wspólny, który ja bym widziała w tych wszystkich zbrodniach albo usiłowaniu zbrodni, to jest wielka, wielka złość, wściekłość, frustracja i coś bardzo niedobrego, co się dzieje w młodym człowieku, że coś takiego robi. I wydaje mi się, że też młodzież nie ma kompletnie świadomości konsekwencji swoich czynów.
28: A jak zapowiada policja, konsekwencje każdej groźby, nawet tej, która w założeniu miała być żartem, będą bardzo surowe. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
23: Południowoafrykańska prawniczka Navane Femme Pillay została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Przeciwstawiała się m.in. segregacji rasowej. Jako sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego uznawała, że gwałty i przemoc seksualna mogą wyczerpywać znamiona zbrodni ludobójstwa. Działała także w strukturach ONZ i stała na stanowisku, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. W czasach, gdy łamane są prawa międzynarodowe, wyróżnienie takiej osoby jest ważnym krokiem dla relacji międzypaństwowych, mówił w TOK FM profesor Szymon Malinowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Wskazanie osoby, która przez całe życie z wielką intensywnością walczy o to, żeby tych reguł, na które się przecież umówiliśmy między sobą, przestrzegano, jest jakby konserwatywnym zwrotem w kierunku, którym powinniśmy pójść, żeby uporządkować relacje między państwami, między sobą.
23: Navane Femme Pillay w związku z wyróżnieniem otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 12 milionów koron szwedzkich. Pokojowa Nagroda Nobla przyznawana jest od 1901 roku. Szpitale pod lupą Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czas pracy w październiku, mówi dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy Agnieszka Rogalska.
1: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że mimo już tego rozporządzenia, które narzuciło ten obowiązek, na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych, więc troszeczkę na razie na ślepo się do tego przygotowujemy.
23: Systemy komputerowe będą automatycznie porównywały grafiki ze wszystkich szpitali. Jeśli lekarz zostanie wskazany w tym samym czasie na dyżurze w dwóch placówkach, system natychmiast wygeneruje alert. Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Informacje w TOK FM wracają o 13.20.
2: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
23: Dziś na termometrach maksymalnie 15 stopni, tyle w Rzeszowie, przeważnie około 13, sporo deszczu w wielu regionach.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
22: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami doktor habilitowana Małgorzata Golonka-Wójcik, psycholożka Uniwersytet SWPS. Dzień dobry, pani profesor.
4: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
3: Wracamy do tematu tego, co dzieje się w internecie, a także chyba w umysłach bardzo wielu młodych ludzi jest wyraźnie widoczny niepokój po ostatnich incydentach z nożownikami, osobami, które z użyciem ostrego narzędzia atakowały w szkołach na Mazowszu w środę i w czwartek. Jak słyszeli państwo w informacjach, zatrzymano do tej pory 16 osób, które wrzucały do internetu rozmaite groźby. Nie usprawiedliwiając tego, ale czy też nie jest tak, że takie skrajne zachowanie, te niektóre z gróźb, które pojawiają się w internecie, to może być właśnie wyraz tego niepokoju, który towarzyszy młodym ludziom w związku z tym, co czytają w tej sferze medialnej?
4: No to bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć, bo to są, myślę, że mimo, że widzimy pewien wzór zachowania i te zachowania są liczne, to bardzo trudno nam odpowiedzieć, co kierują młodymi ludźmi, bo każdym kierują trochę inne czynniki, czy znajduje się w trochę innym kontekście. No ale tak, można powiedzieć, że różne zachowania, takie, które nam bardzo trudno wytłumaczyć, mogą być także spowodowane takim niepokojem, takim zachwianiem równowagi, czy szkoła, która była postrzegana jako takie miejsce w miarę bezpieczne fizycznie, bo to widzimy na przykład w badaniach PISA, że nasi 15-latkowie deklarują, że w szkole się czują bezpiecznie, czy w drodze do szkoły przynajmniej deklarowali, kiedy to badanie było prowadzone. No teraz już tego poczucia bezpieczeństwa nie mają, wobec czego no może to generować różne takie nieoczekiwane zachowania.
3: No właśnie, jedno z najważniejszych miejsc w życiu młodego człowieka, nieważne czy dobrze, czy źle przez niego ocenianych, ale jednak miejsc, które daje pewną stabilność, regularność, nagle staje się miejscem, gdzie coś się może wydarzyć, coś, co zagraża bezpośrednio jego zdrowiu i życiu. I to powoduje pewne emocje. I w jaki sposób jego opiekunowie mogą na ten niepokój zareagować? Jak można go wesprzeć w tym niepokoju?
4: No przede wszystkim wiem, że to jest bardzo trudne, ale takie zachowanie spokoju, takiej rzetelności w wykomunikowaniu, co się dzieje, czy w ogóle rozmowy z młodymi ludźmi na ten temat, no to jest bardzo istotne. Bardzo ważne też jest, no bo to, co teraz widzimy w szkołach, bo też rozmawiamy ze współpracującymi z nami szkołami, to jest taki właśnie chaos i niepewność, czyli teraz młodzi ludzie patrzą na siebie nawzajem i rozważają, kto będzie następny, kto może popełnić taki czyn, i to tylko generuje jeszcze większy niepokój, takie poczucie zagrożenia we własnej grupie rówieśniczej, którą, tak jak pan powiedział, jest bardzo ważną grupą dla dzieci, dla młodych adolescentów. Więc rozmowa o takiej uważności na różne sytuacje czy różne zachowania, niepokojące zachowania kolegów, ale to też nie może być takie wywoływanie takiego nieustającego poczucia zagrożenia, bo uważność na kolegów to może być taka dwustronna, czyli nie tylko na zagrażające zachowanie, ale także takie zachowanie w trosce o kogoś. Czyli jeżeli widzę, że ktoś ma trudność, że ktoś jest bardziej wycofany niż był, czy rzadziej się uśmiecha, czy coś wspomniał, że coś się dzieje w domu, czy coś wspomniał, że ma jakąś trudność, no to jest ta sama uważność, która powinna być w momencie, gdy ktoś mówi, że coś zrobi, że jest wściekły, że komuś zrobi krzywdę. Wobec czego mówienie właśnie o takiej uważności, o takiej bardzo ogólnej na innych jest tu też istotną kwestią.
3: A ta empatia się przydaje szczególnie chyba wobec takich uczniów, uczennic, którzy na przykład nie są lubiani w klasie, którzy są gdzieś wycofani, siedzą w ostatniej ławce, bo wydaje mi się, że w takich sytuacjach tutaj grupa rówieśnicza może znaleźć sobie takiego kozła ofiarnego i nawet w formie żartu opowiadać różne rzeczy na jego temat, i to też generuje pewne napięcia.
4: Oczywiście widzimy to zjawisko niestety dość powszechne, czyli bullying, przemoc rówieśnicza, wykluczenie rówieśnicze, różnie to nazywamy, ale jest to coś, co niszczy dobry, relacyjny klimat w klasach, wywołuje poczucie zagrożenia i takie poczucie, że chce natychmiast opuścić to miejsce, bo to jest miejsce nieprzyjazne, ale też zmniejsza tą uważność. My też widzimy w badaniach, bo tym się zajmują w Centrum Badań nad Bullyingiem, że młodzież, dzieci rzadko, w 20-30% są gotowi zgłosić, że komuś dzieje się krzywda w mojej klasie, że w mojej klasie te relacje są nie takie, jakbyśmy tego oczekiwali. Więc naszym zadaniem jest projektowanie takich kanałów komunikacji z wykorzystaniem wiedzy, którą mamy z badań, czyli jaki ten system musi być, żeby młodzi ludzie chcieli zgłosić jakiś niepokój, nawet jeżeli nie są do końca przekonani, że to jest coś poważnego, bo być może to jest żart, ale oni nie wiedzą, no to to jest coś, na co teraz szczególnie musimy zwrócić uwagę w placówkach edukacyjnych.
3: No ale w jaki sposób zbudować taką atmosferę, gdzie nauczyciel staje się osobą, której można powierzyć bardzo delikatną materię, nawet ryzykując pomyłkę, nawet ryzykując, że reagujemy na sygnał być może zbyt ostrożnie, być może chodziło tylko o żart, być może coś nam się wydawało, ale warto to sprawdzić. No bo w momencie, w którym uczeń rusza do nauczyciela z czymś tak poważnym, on też musi się czuć zaopiekowany i musi czuć, że on zostanie wysłuchany, bo inaczej to nie ma sensu, on nie ruszy tam.
4: Tak, i może państwa to zdziwi, bo w Uniwersytecie ZWPS od wielu lat prowadzimy badania, co to musi być, jaki to musi być system. My ten system stworzyliśmy, system Reschool działa już w kilkuset szkołach w Polsce. I przede wszystkim jest to system anonimowy, czyli uczeń, jeżeli szkoła wchodzi w ten system, uczeń ma możliwość anonimowego zgłoszenia niepokoju albo troski, albo sytuacji, albo swojej własnej sytuacji i wie, komu zgłasza. Zgłasza specjalnie wyznaczonym do tego osobom, kilku osobom w szkole, interwentom, którzy mogą, nadal anonimowo mówię, porozmawiać z uczniem, dopytać go, poprosić o informacje. I w momencie, proszę państwa, kiedy uczeń widzi, że ta osoba serio traktuje ten niepokój, to zgłoszenie, no to dość szybko ujawnia, z której jest klasy, jak się nazywa, albo jakiego ucznia ta trudność dotyczy. Więc my musimy słuchać uczniów, czyli my zaprojektowaliśmy ten system razem z uczniami i bardzo ważnym elementem była właśnie anonimowość, łatwość zgłoszenia, bezpieczeństwo tego zgłoszenia i wiadomo, komu zgłaszam. Czyli osoba, do której zgłaszam, musi być konkretną osobą z tej szkoły, którą ja znam z imienia i nazwiska. Także wiemy, jak to robić. Oczywiście Reschool jest tylko jednym z takich systemów. Każda szkoła może postarać się o stworzenie sobie takiego systemu komunikacji i myślę, że on w tym momencie jest dla nas kluczowy.
3: Pani profesor, chciałbym jeszcze wrócić na koniec naszej rozmowy do tych relacji dorosły-uczeń związanych z tym, co dzieje się wokół nas, co działo się w ostatnich dniach. Jakie emocje my jako dorośli, bo pani profesor wspominała o tym, że jest takie wrażenie chaosu w szkołach, jakie emocje my jako dorośli możemy okazywać, kiedy rozmawiamy z młodymi ludźmi, z naszymi dziećmi? Czy to jest coś na zasadzie współpracy i wspólnego niepokoju, który próbujemy przezwyciężyć, czy może raczej my musimy być taką opoką, która daje stabilność?
4: No, jedno i drugie, panie redaktorze, czyli my musimy być opoką, która daje stabilność, ale też nie możemy negować tego, że jesteśmy bardzo zaniepokojeni na równi z uczniami tą sytuacją, wobec czego rzeczywiście jest to wspólny problem, wspólny niepokój i tylko w ten sposób możemy mu zaradzić w tym momencie, łagodząc w jakiś sposób ten chaotyczny, tą chaotyczną sytuację, ale też po to, żeby w przyszłości móc wprowadzić w szkole, wprowadzić w naszej klasie takie rozwiązania, które będą zapobiegały i przyszłym takim wydarzeniom. Oczywiście to jest nie tylko działanie szkoły, bardziej działanie globalne na wielu aspektach, no ale też pokazać młodym ludziom, że my wszyscy razem mamy obowiązek i mamy możliwość tworzenia takiego klimatu klasy, w którym takie rzeczy się nie będą zdarzały, ale jeżeli będą miały się zdarzyć, to uczniowie i nauczyciele będą mieli takie relacje, że wychwycenie tych sytuacji będzie możliwe. Oczywiście nie zawsze i nie we wszystkich sytuacjach, ale ten klimat klasy, proszę Państwa, widzimy to z badania na badanie, nie tylko badań międzynarodowych, ale też naszych badań w polskim kontekście, że klimat, dobry relacyjny klimat klasy wspomaga komunikację. Czyli nawet jeżeli uczeń ma wątpliwość, czy ma coś zgłosić, to jest gotowy na rozmowę, na poproszenie o pomoc, bo to przecież chodzi o poproszenie o pomoc osoby dorosłej w szkole. Więc jeszcze raz podkreślam, bo mówię to we wszystkich możliwych audycjach, że relacyjny klimat klasy to jest coś, nad czym musimy intensywnie pracować.
3: A w relacji rodzice-dzieci, kto powinien zainicjować rozmowę o tym, co się wydarzyło?
4: No myślę, że rodzice.
3: Rodzice tutaj. Jednak. Warto byłoby też sprawdzić, co młody człowiek
4: rodzice,
3: wie.
4: Rodzice. Tak, to jest też bardzo trudne dla rodziców, może to jest dla wszystkich, trzeba powiedzieć, nowa sytuacja, czego jeżeli rodzice nigdy nie rozmawiali z dziećmi tak naprawdę głęboko, poważnie o tym, co dzieje się w szkole, w relacjach, nie tylko w ocenach, nie w nauce, ale w relacjach pomiędzy uczniami, to pewnie będzie to pewna trudność, pewna nienaturalność, ale myślę, że jest to też dobry moment, żeby porozmawiać z dzieckiem o tym, co się stało, czy z młodym człowiekiem.
3: Bardzo dziękuję, doktor habilitowana Małgorzata Golonka-Wójcik, psycholożka Uniwersytet SWPS, była z nami. 116-111 to jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. To jest telefon anonimowy, bezpłatny, całodobowy i dyskretny. 13.17, za 3 minuty informacje, a po informacjach porozmawiamy o tym, co dzieje się dzisiaj w Miami, gdzie spotkać się mają wysłannicy Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, by rozmawiać o tym, jak zakończyć inwazję Rosji na Ukrainę.
5: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Castorama.
11: Teoria
9: i praktyka.
11: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
18: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
21: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
18: Pewne zwycięstwo.
21: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
31: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
32: Dobrze.
31: 15 zł.
32: Lepiej.
31: 20 zł.
32: Najlepiej. Na Orlenie?
31: Ciepło.
32: Z kuponami?
31: Cieplej.
32: W Orlen witaj.
33: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
34: Reklama.
35: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Minęła 13.21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Jest wstępny wniosek Sejmu o postawienie szefa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Dziś przyjęła go Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Większość członków komisji chce pociągnięcia Glapińskiego do odpowiedzialności konstytucyjnej. Zdaniem rządzących prezes złamał prawo i to kilkukrotnie. Upolitycznił NBP i na przykład pozwolił na finansowanie deficytu publicznego przez zakup obligacji skarbowych, co jest zakazane przez konstytucję. Prezesa NBP w obronę biorą politycy PiSu. Paweł Szrot i Marek Ast.
36: Co finalnie pozwala na usunięcie ze stanowiska. Do tego się sprowadza zawieszenie pana prezesa po formalnym postawieniu go w stan oskarżenia przez Sejm, przed Trybunał Stanu.
37: Ta dzisiejsza decyzja komisji nie jest niczym innym jak kontynuacją zamachu na niezależność Narodowego Banku Polskiego.
23: Na kolejnym posiedzeniu Sejm wniosek w sprawie Trybunału Stanu dla prezesa NBP będzie poddany pod głosowanie. Nie wiadomo jednak, czy zyska większość, bo rządzący muszą liczyć się w tej sprawie na wsparcie części opozycji. W przyszłym tygodniu benzyna 95 może kosztować średnio ponad 7 zł za litr, a olej napędowy przeszło 8. Twierdzą w swoich opracowaniach analitycy ePetrol.pl. Zwrócili uwagę, że w tym tygodniu na rynku hurtowym zanotowano wzrost cen wszystkich paliw. Już teraz w weekend i poniedziałek będzie drożej. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,97, 98 7,85, oleju napędowego 8,06 zł. Ogłosił to już dziś minister energii. Dzisiejsza maksymalna cena 95 jest niższa o 7 groszy, a diesla o 24. We wczorajszych dwóch atakach jemeńskich rebeliantów Huti na międzynarodowe lotnisko w Rijadzie zginęły 3 osoby. Uszkodzony został też samolot linii Saudi Airlines, informuje Generalny Urząd Lotnictwa Cywilnego Arabii Saudyjskiej. Jeden z zabitych był pracownikiem linii lotniczej. Wśród rannych znaleźli się obywatele i rezydenci różnych narodowości. Jak dodano, mimo strat materialnych, działalność lotniska została wznowiona, a ruch lotniczy wrócił do normy. W Czarnogórze zatrzymano Michaiła Zwinczuka, szefa znanego rosyjskiego kanału propagandowego Rybar, działającego na Telegramie. Zatrzymali zostali również jego żona oraz 3 współpracowników. Według czarnogórskich służb akcja była wymierzona w rosyjską sieć operacji hybrydowych. Prowadzony przez Zwinczuka kanał Rybar to jedna z kluczowych platform dezinformacyjnych Kremla, finansowana m.in. przez koncern Rostech oraz podmioty związane niegdyś z Jewgenijem Prigożynem, szefem najemniczej grupy Wagnera. Zatrzymanie Zwinczuka potwierdziła w rozmowie z rosyjskimi mediami rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. Zwinczuk jest od 23 roku objęty sankcjami Unii oraz zakazem wjazdu do wspólnoty. Sporo wiatru i sporo deszczu w prognozach, do tego temperaturowo znacznie zimniej niż w ostatnich dniach, maksymalnie dziś 15 stopni na południowym wschodzie.
0: 13.24, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami Maria Piechowska, analityczka do spraw Ukrainy, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa spotykają się dzisiaj z ukraińską delegacją w Stanach Zjednoczonych. Będą także przedstawiciele, mają być przedstawiciele Unii Europejskiej, NATO, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Tak więc bardzo wiele stron zainteresowanych zakończeniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według portalu Axios ma być dyskutowana nowa propozycja zakończenia tej inwazji. Czy my wiemy, co to jest za propozycja?
1: No tutaj mówi się o różnego rodzaju rozejmach tak naprawdę na tym etapie, które mogłyby później doprowadzić do rzeczywiście jakiegoś zakończenia przynajmniej tej fazy wojny. Natomiast wszystkie te plany, jak zwykle, trudno powiedzieć, czy one osiągną jakikolwiek cel, bo najbardziej państwo, które tutaj mogłoby rzeczywiście zakończyć, jest nieobecne, czyli Rosja. Na tym etapie Rosja nie wysyła żadnych sygnałów, że w ogóle jest zainteresowana zakończeniem wojny. Oczywiście gra na zwłokę cały czas i różne sygnały wysyła, że może rozmawiać, ale to jak na razie, no to jest powtórka z historii, którą obserwujemy już dosyć długo.
0: Rosja wysyła rakiety i drony nad Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę, że w tym tygodniu ponad 70 Ukraińców zginęło w atakach na obiekty cywilne w Rosji. Natomiast no, pytanie brzmi, kiedy amerykańscy wysłannicy mogliby spotkać się z delegacją rosyjską?
1: No tutaj oni jakby są w stanie pojechać, tylko znowu, czy są w stanie osiągnąć cokolwiek. Mówi się nieoficjalnie, że Rosja oprócz, że przede wszystkim Rosja nie zamierza cały czas zrezygnować z tego, żeby dostała Donbas i to najchętniej właśnie bez walki. Liczy na to, że Ukraina po prostu odda jej ten Donbas. Ukraina oczywiście nie może się na to zgodzić. Natomiast tutaj zaczęło się też mówić, że jak jest o dyskusję o rozejmie, to Rosja też żąda zniesienia sankcji i to przynajmniej ograniczenia sankcji. To jest taka trochę pułapka, bo tak naprawdę za każdym razem, jak Rosja coś takiego mówi, to można się zastanawiać, czy rzeczywiście ona chce te sankcje zdjąć i rzeczywiście doprowadzić do jakiegoś zawieszenia broni jednocześnie, czy tak naprawdę wykorzystuje te negocjacje w celu zapewnienia sobie po prostu dodatkowych funduszy na prowadzenie dalej wojny. No niestety dotychczasowe działania Rosji pokazują, że raczej chodzi o to drugie.
0: O tym, że Rosja gra na zwłokę, świadczy też kalendarz dotychczasowych rozmów. No poprzednia runda trójstronnych rozmów między USA, Ukrainą i Rosją odbyła się w lutym. Od tego czasu takiego spotkania nie było. Na jakim etapie teraz są obie strony, to znaczy Ukraina i Rosja? Która z nich w ciągu tych ostatnich 7 miesięcy zyskała przewagę i silniejszą pozycję negocjacyjną?
1: No tutaj trudno mówić o jakiejś przewadze, natomiast rzeczywiście obserwujemy bardzo skuteczne ataki ukraińskie na terytorium Rosji. Ukraińcy atakują magazyny, atakują infrastrukturę energetyczną i to widać, że Rosję boli. Choćby właśnie stąd wiemy o tym, że Rosja proponuje to zniesienie sankcji, chce trochę tego rozejmu energetycznego. Natomiast dalej to jest kalkulacja rosyjska, czy rzeczywiście osiągnie jak najwięcej tym, czy będzie dalej kontynuować to, co jest, wzmacniać dalej też te ataki na Ukrainę. One coraz są rzeczywiście silniejsze. Tutaj trzeba pamiętać, że póki co trwa jesień, ale za chwilę zacznie się na Ukrainie zima i to będzie naprawdę bardzo trudna sytuacja. Rosji cały czas się wydaje, że doprowadzi Ukrainę do poddania się właśnie takim zmasowanymi atakami. Natomiast generalnie ludzie, powiedziałabym, że reagują na Ukrainie wręcz odwrotnie. Oni rozumieją, że to w ten sposób, że muszą walczyć dalej.
0: Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział w ciągu ostatnich godzin, że inwazja Rosji na Ukrainę, wojna rosyjsko-ukraińska przyjęła formę niebezpiecznego, utknęła w niebezpiecznym punkcie i to zawieszenie przewagi którejkolwiek ze stron przekłada się też na to, że może dojść do pełnoskalowej wojny w regionie. Zastanawiam się, co oznaczają te sygnały wysyłane przez Biały Dom.
1: No to o takich sygnałach nie słyszymy nie tylko ze strony Białego Domu. Tak naprawdę wiele europejskich agencji wywiadowczych zwracało uwagę na tak naprawdę zagrożenie ze strony Rosji. Ale to też jest takie informacje, które też wskazują, są trochę odstraszaniem jednocześnie. Czyli my mówimy, wiemy, że wy coś planujecie, to nie znaczy, że to się wydarzy, ale my wiemy. I to już jest sygnał ze strony Rosji. Natomiast rzeczywiście jesteśmy w takim momencie, że Rosja nie jest w stanie się, to też wynika z jakiejś rosyjskiej mentalności, z tego, ile on inwestowała w tą wojnę, nie jest w stanie się wycofać z tej wojny. Dla niej by to oznaczało przegrane, dla Putina osobiście by to oznaczało utratę twarzy, tak przynajmniej w jego wyobrażeniu jest. I niestety Rosja nie jest gotowa na jakiekolwiek ustępstwa. I cały czas właściwie w każdych wypowiedziach czy Putina, czy innych rosyjskich polityków widać, że oni w ogóle nie zamierzają zakończyć tej wojny. Chyba że osiągną swój cel, a osiągnięcie celu oznaczałoby podbicie Ukrainy, czy przynajmniej kontrolowanie jej, ale też zmianę architektury bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej.
0: Bardzo dziękuję. Maria Piechowska, analityczka do spraw Ukrainy, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, była z nami. Łączymy się z Angeliką Pitoń, dziennikarką OKO.press. Witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Mi kończy się kampania przed drugą turą wyborów w Krakowie, kampania, w której mierzyli się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Co po tych dwóch tygodniach więcej wiadomo na temat dwojga kandydatów do rządzenia tym miastem?
2: Z pewnością wiemy, że oboje lubują się w sądowych pozwach i to tam o wiele częściej dochodzą sprawiedliwości, aniżeli na ulicach miast, bo rzeczywiście ta druga tura kampanii o wiele częściej i mocniej toczyła się na sali sądowej, gdzie każdy z kandydatów co ruszał po to, aby uzyskiwać oświadczenia o tym, że druga strona używała kłamliwych argumentów podczas swoich kampanii wyborczej. I to rzeczywiście w budynku sądu właśnie ta druga tura kampanii się toczyła o wiele mocniej aniżeli podczas debat, bo do tej nie doszło w drugiej turze ani razu. Pamiętamy, że jeszcze dwa tygodnie temu właściwie każdego dnia czekała nas debata ze wszystkimi lub prawie wszystkimi kandydatami zarówno w telewizjach, jak i w kanałach radiowych.
0: A dlaczego tej debaty nie było? Kto tutaj bardziej uciekał od tej dyskusji?
2: Powiedziałabym, że żadnej ze stron nie zależało tak naprawdę na tym, żeby ze sobą móc rozmawiać, choć Monika Piątkowska dzisiaj ma oczekiwać na Łukasza Gibały na płycie krakowskiego rynku i w ten sposób dać mu szansę na to, aby wspólnie podebatowali. Natomiast socjologowie i politolodzy są tutaj zgodni, że tak naprawdę te debaty na ostatniej prostej, co też pokazano wielokrotnie na przestrzeni tej polskiej sceny politycznej, potrafią odmienić losy wyborów i mam wrażenie, że żadnej ze stron nie zależy na tym, aby dzisiaj sprawić, że część wyborców po tej debacie zdecyduje, że jednak nie odda głosu na swojego kandydata, bo tutaj każdy ze stron ma wiele do stracenia.
0: Ale Monika Piątkowska ma chyba trochę więcej do zyskania, biorąc pod uwagę, jak kształtują się sondaże Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.
2: To prawda, tak. Nawet dzisiejszy poranny sondaż wskazuje, że ona tą drugą turę wyborów przegra. Natomiast ten jej wynik z pierwszej tury, oscylujący w okolicach 30%, był dla niej naprawdę bardzo dobry. Ona sama zresztą mówi o tym, że był to sukces. I gdyby podczas tej debaty jej nie poszło, no to myślę, że mogłaby tutaj ryzykować o wiele więcej, bo tak naprawdę mam wrażenie, gra o jak najlepszy wynik, jak najmniejszą różnicę między tym dzisiejszym liderem i faworytem wyścigu, czyli Łukaszem Gibałą.
0: Łukasz Gibała albo Monika Piątkowska zostaną której z nich zostanie prezydentem, prezydentką Krakowa. Pierwsze najważniejsze wyzwanie, które będzie stało przed nowym włodarzem miasta, to?
2: Myślę, że uspokojenie nastrojów w samym magistracie. Zresztą też tych nastrojów dotyczył jeden ze sporów sądowych i Monika Piątkowska zarzuciła Łukaszowi Gibale, że ten przeprowadzi masowe zwolnienia w Urzędzie Miasta, co musiała już po decyzji sądu sprostować. I myślę, że tutaj to zamieszanie i popłoch, który w Urzędzie Miasta panuje, będzie takim elementem, który będzie poważnym wyzwaniem dla kandydatów. Druga rzecz, która czeka prezydenta już w takiej skali ogólnomiejskiej, to z pewnością kwestia dotycząca strefy czystego transportu, cen biletów komunikacji miejskiej, tego potencjalnego wydłużenia biletów tramwajowych i autobusowych. Oraz myślę właśnie ta kwestia pożegnania się z epidemią kolesiostwa, to ta fraza, która przylgnęła już do Aleksandra Miszalskiego, do Koalicji Obywatelskiej. Ta kwestia z jednej strony pozbycia się partyjnych nominatów ze spółek miejskich i Urzędu Miasta, z drugiej strony w przypadku, w którym Monika Piątkowska wygra, udowodnienie, że rzeczywiście nie mamy tutaj do czynienia z epidemią kolesiostwa, a z zatrudnieniem wysoko wyspecjalizowanych ekspertów, w których ta afiliacja partyjna ma drugorzędne znaczenie.
0: Bardzo dziękuję. Angelika Pitoń, dziennikarka OKO.press, była z nami. Temat Krakowa jeszcze będzie wracał w TOK FM, między innymi w TOK 360 po godzinie 16, bo ponownie TOK 360 ze studia w Krakowie. Jest z nami Adam Ozga. Witaj, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja dzisiaj byłem na spacerze po Krakowie i doszedłem do rynku głównego. Tam ustawiane były barierki, były też wozy transmisyjne niektórych mediów, więc są tacy, którzy liczą na to, że Łukasz Gibała pojawi się na tym spotkaniu z Moniką Piątkowską na rynku, choć ja prawdę mówiąc nie dowierzam, żeby wczoraj, to się miało stać.
0: Wczoraj na ten temat rozmawialiśmy i też byłeś dosyć sceptyczny. Dlaczego?
3: Tak. Ja wierzę w debaty, ale ja nie wierzę w debatę w tej kampanii w Krakowie, ale może się będę mylił, my będziemy tego pilnować w TOK 360 i oczywiście gdyby do tej debaty na ostatniej prostej na rynku w Krakowie doszło, to damy znać. Objawił się też Aleksander Miszalski po 4 miesiącach. Wzywa do głosowania na Monikę Piątkowską, przedstawia Łukasza Gibałę jako kandydata składającego nierealne obietnice i nieposiadającego doświadczenia w poważnym zarządzaniu, więc takie kwiatki na samym finiszu, więc wróćmy do nich w TOK 360 po południu, po 16.
0: Bardzo wiele wątków i podsumowań właśnie w temacie krakowskim po godzinie 16. To był Adam Ozga. Z Adamem słyszymy się za nieco ponad 2 godziny. Będzie też oczywiście wieczór wyborczy w TOK FM po godzinie 21 w niedzielę po zamknięciu lokali wyborczych. 13.36, za 4 minuty informacja, a po nich lista przebojów i Bartosz Dąbrowski.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
8: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
7: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
11: Bo nie mam żadnych objawów.
19: Bo nie mam czasu.
20: Bo boję się diagnozy.
22: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
24: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
9: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
25: Neonet, Neonet.
26: To korzyści pełen sklep.
25: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
27: Neonet.
4: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
6: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
10: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa Twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
6: Brzmi dobrze.
10: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Lidl oficjalnym dostawcą świata.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Twoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Minęła 13.40. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Na początek wiadomość sprzed chwili. Polak pokonał legendę tenisa. Hubert Hurkacz wygrał w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju z Nowakiem Dziokowiczem 6-4, 6-3. Więcej o tym w informacjach o 14.00. Nie chcemy wprowadzać obostrzeń na uczelniach, zamykać ich, ale musimy zadbać o bezpieczeństwo pracowników i studentów, powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Marcin Kulasek. Wziął dziś udział w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie w Białymstoku. Przypomniał o tragedii, jaka w ubiegłym roku wydarzyła się na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie student siekierą zaatakował pracownicę uczelni, która zmarła. To jest wszystko potrzebne. W dzisiejszym zmieniającym się świecie musimy na takie rzeczy, na takie trudne sytuacje kryzysowe również reagować, podkreślił minister. Ostrołęckie szkoły pracują dziś normalnie, ale frekwencja jest na poziomie 25%, przekazał prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski. Zapewnił, że władze miasta wspólnie z policją podjęły działania, by uczniowie czuli się bezpiecznie. Prezydent powiedział, że od 7.30 przed wszystkimi placówkami oświatowymi na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Ostrołęce obecne są stałe patrole funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji. W działania włączyli się też wolontariusze z lokalnego Stowarzyszenia Obronnego. A dziś na Mazowszu szkoły i ich otoczenie monitoruje 3,5 tysiąca policjantów wspieranych przez straże miejskie. Poinformował o tym z kolei wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Nadzorem objętych jest 2,5 tysiąca szkół. 1200 w garnizonie stołecznym i 1300 w pozostałej części województwa. Również w weekend na uczelniach wyższych i w ich pobliżu będą wzmożone patrole służb. Były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder oskarżany jest w kraju o zdradę po wizycie w Moskwie na urodzinach rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. Politycy CDU i Zielonych zarzucają mu działanie na szkodę Niemiec i Europy. Agencja DPA informowała niedawno, że Schröder został członkiem Rady Nadzorczej rosyjskiej sieci supermarketów. W środę polityk odwiedził jeden z oddziałów tej sieci w Moskwie, a także, jak poinformował Kreml, został przyjęty przez Putina, który tego dnia obchodził 74. urodziny. Katowice będą bardziej zielone. Zamówienie na rośliny zostało już złożone. Miasto kupiło 500 drzew i ponad 3000 krzewów. Dostawy rozpoczną się w listopadzie, mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta Katowice.
6: ZZM podpisał umowę na dostawę roślin o wartości blisko 215 tysięcy złotych z opcją na dalsze zakupy za ponad 50 tysięcy. Co szczególnie istotne, sadzonki drzew będą miały wysokość przekraczającą 2,5-3 metry.
5: Wśród zamówionych roślin znajdują się m.in. rozplenice japońskie, hortensje, piwonia, także lipy, klony, kasztanowce, sosny, buki i dęby. Piętnaście stopni to dziś najwyższa temperatura, jaką pokażą termometry w Polsce. Tyle w okolicach Rzeszowa, przeważnie około 13. Najchłodniej w Suwałkach tylko 10.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Lista przebojów TOK FM, jakie radio TOK lista. Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, zapraszam na kolejne wydanie, ale wcześniej sytuacja, która dość rzadko się zdarza, jednak no, nie po raz pierwszy. Będę zmuszony jedynie przeczytać, jakie nagrania zajęły, które miejsca w wyniku głosowania w poprzednim notowaniu. Na miejscu trzecim Włodzimierz Czarzasty, o tym, jakich pytań się boi. Również na miejscu trzecim Tomasz Sekielski, któremu szkoda jest lata. Na miejscu drugim prezydent Nawrocki jako dzidziuś radykał, czyli Jakub Stefaniak u Tomasza Sekielskiego, a miejsce pierwsze bez najmniejszych wątpliwości. Joanna Kącka u Adama Ozgi. Szkoda, że nie możemy wysłuchać tego nagrania, ale niestety reżimy czasowe są nieubłagane. Premier w notowaniu 781. Listy przebojów TOK FM. Zaczynamy od swoistego monologu. Tak bawił siebie i innych na sali plenarnej obrad Sejmu. Marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty.
4: TOK 1.
8: Sejm uchwalił ustawę o zabezpieczeniu społecznym osób wykonujących zawód artystyczny. Opuścił nas pan minister Boguski. Ciekawe, czy dzisiaj był wierzchem. Powracamy do rozpatrzenia punktu 6 porządku dziennego. Sprawozdanie. Bardzo proszę panią poseł Sylwię Bielawską o przedstawienie.

0: A będzie sprawozdania komisji.
1: Szkoda, że pan minister Bogucki uciekł, bo chciałabym go również poprosić o to, żeby pan prezydent tę ustawę podpisał. Dziękuję bardzo.
0: Nie uciekł. Nie uciekł, odjechał. Może i dobrze to by, bo by się zagalopował. Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 3076. Komisja przedstawia również w dodatkowym sprawozdaniu.
2: Teraz w naszej liście scena jak u Hitchcocka. Najpierw będzie bardzo mocny start, a potem napięcie będzie narastać. Marcin Ociepa, Karolin Lewicki.
3: Tok 2.
4: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Marcin Ociepa, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, były minister obrony narodowej. Dzień dobry, panie pośle.
5: Dzień dobry.
4: Jeżeli chciałby pan panu Tuckerowi Carlsonowi powiedzieć, że powinien puknąć się w głowę, to ma pan wyśmienitą okazję teraz na naszej antenie. Proszę.
5: Nie wiem, czy to pana Carlsona cokolwiek będzie obchodzi z tego prostego powodu, że jest typem osobistości, nazwijmy to tak szumnie, internetowo-medialnej, której nie zależy na faktach, tylko na zasięgach.
4: Ale w związku z tym krew się nie burzy, jak pan słyszy, że Hitler miał powód, żeby na nas napaść?
5: Burzy się, ale przecież na Zachodzie mnóstwo jest tego typu twórców i bzdur, które są przez nich wypowiadane. Myślę, że dla nas
4: ale to nie jest przypadkowy gość.
5: Nie, oczywiście, znaczy to jest szalenie groźne. To jest szalenie groźne, tylko że, no, mówiąc szczerze, cała trzecia RP nie przepracowała tego tematu naszego wizerunku Polski za granicą.
4: No to niech pan przepracowuje.
5: No oczywiście, no to staramy się. Ja mogę powiedzieć, co ja robiłem, kiedy byłem
4: w rządzie. A uruchomili teraz państwo swoje kontakty z ruchem MAGA, żeby ruch MAGA, politycy, z którym mają państwo kontakt, ci amerykańscy, no wytłumaczyli Carlsonowi, dlaczego Hitler napadł na Polskę i dlaczego to nie była wina ofiary?
5: A widzi pani redaktor, że to się w zasadzie stało samo. To znaczy te nasze kontakty z ruchem MAGA doprowadziły do sytuacji, w której zanim my zdążyliśmy zareagował na przykład ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rolls, który pierwszy mu odpisał natychmiast dał mu ripostę. I to jest, myślę, że najcenniejsze. Nie żebyśmy my sami siebie bronili, tylko żebyśmy mieli naszych adwokatów.
4: To jakaś zasadnicza epokowa zmiana, bo do tej pory, kiedy coś mówiono źle o Polsce, szkalowano, przeinaczano fakty historyczne, to Prawo i Sprawiedliwość tutaj grzmiało, że trzeba natychmiast reagować, potępiać, może nawet ścigać.
5: Należy, tylko wyższym stadium naszej sprawności dyplomatyczno-komunikacyjnej na świecie jest to, że ktoś inny nas broni.
4: A może chodzi o to, że państwo po prostu się boją uderzyć w Carlsona?
5: Nie, no pani redaktor, dlaczego pani? Bo dzisiaj Tucker Carlson jest na absolutnym marginesie ruchu MAGA.
4: O, nie powiedziałabym.
5: No nie, no to...
4: To, że go z Fox News wyrzucili, no to go wyrzucili, bo chcieli ugodę z tą firmą produkującą maszyny liczące głosy zawrzeć i trzeba było jakiegoś kozła ofiarnego znaleźć i Carlsona poświęcili w 23. No i jeszcze były te SMS-y, że nie przepada za Trumpem i już nie chciałby go zapraszać do programów, ale chyba się już przeprosił z Trumpem.
5: Nie, no przede wszystkim jest persona, no, grata w Białym Domu dzisiaj, także za rolę, którą odegrał w dniach czy tygodniach poprzedzających atak na Iran. I dzisiaj jest człowiekiem, który jest, po prostu nie ma żadnej wiarygodności, żadnych relacji z Donaldem Trumpem, więc wydaje mi się, że akurat w tym sensie jest na marginesie politycznym, ale jest człowiekiem groźnym, bo ma duże zasięgi i niezwykle ważne jest, żeby to kontrować. Oczywiście nasza rola też jest w tym, mówię tutaj o rządzie, o nas wszystkich jako użytkownikach internetu, bo to jest przykład twórcy, no, niezależnego, tak, w tym sensie, że my musimy wszyscy to kontrolować. Ale jeszcze raz powiadam, ważniejsze jest to, że jego rodacy sami pukają się w głowę, kiedy słyszą to, co on mówi.
2: W kolejnym fragmencie z anteny Radia Tok FM zgoła inna sytuacja. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka u Adama Olski.
3: Tok 3.
6: Czyli wtedy bardziej w pierwszym planie działania będzie ten plan polegać na tym, by wysłać tam żołnierzy, wspomóc, wzmocnić granice, niż żeby odpowiadać jakąś formą agresji na Rosję, tak?
7: Widzi pan, to jest taki moment, kiedy z jednej strony w pełni szanuję dostęp do informacji i to, że słuchacze chcieliby wiedzieć jak najwięcej, ale z drugiej strony jako wiceminister obrony muszę mieć świadomość, że taką audycję słuchają nie tylko nasi słuchacze, ale jeszcze kilka innych osób ma na słuch, więc uchylę się odpowiedzi na to pytanie.
6: Czy my przekażemy w Ukrainie w najbliższym czasie, a może już to zrobiliśmy, kolejne pociski do Patriotów, do rakiet Patriot? Mamy te najnowsze, PAK-3 MSI. Ostatnio Mariusz Cielma ekspert do spraw wojskowości, informował w TOG FM, że mamy w sumie najwięcej w Europie tych pocisków.
7: I znowu to jest informacja, o której nie będę mówić.
6: Dlaczego teraz nie możemy powiedzieć, czy pociski zostały przekazane?
7: Będzie pan premier Kosiniak, jak będzie na to czas, będzie o tym mówił.
6: Czyli już bardziej post factum.
7: No proszę mnie tutaj zwolnić od odpowiedzi.
6: Okej.
7: No, na razie nie idzie panu dzisiaj.
6: I idzie, już troszeczkę
7: przyznać.
6: Się dowiedzieliśmy. Wiem, że pani musi ze względów bezpieczeństwa takie informacje często zachowywać.
2: Propozycja numer 4 jest obszerna, ale to naprawdę mocne nagranie. Nagranie ze starcia lewic, jeżeli można się tak wyrazić, w przenośni, a dosłowniej starcia przedstawicieli dwóch różnych ugrupowań lewicowych. Przed państwem Adrian Zandberg, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Włodzimierz Czarzasty.
3: TOK 4.
8: Wysoka Izbo, znowu robi się drożej i trudniej. Inflacja osiągnęła już 4%. Źródła tej inflacji oczywiście są poza Polską i są związane w dużym stopniu z kosztami paliw. Ale jest odpowiedzialnością rządzących, w jaki sposób na to reagują. Tymczasem tu do Sejmu trafił projekt budżetu państwa, z którego wynika, że płace realne pracowników w kolejnym roku mają spaść. Pani minister Dziemianowicz-Bąk zaproponowała pracownikom symboliczną podwyżkę godzinowej płacy o 90 groszy, co oznacza, że na koniec roku ci, którzy zarabiają w okolicach płacy minimalnej, będą biedniejsi niż na początku roku. Drodzy państwo, zmieńmy to. Zmodyfikujmy te wskaźniki w budżecie, podnieśmy wynagrodzenie minimalne i wynagrodzenia w budżetówce, tak żeby nie doprowadzać do sytuacji, w której grubo ponad 3 miliony pracowników w wyniku przyjęcia obecnego kształtu budżetu realnie zbiednieją.
0: Dziękuję serdecznie, panie pośle. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. Zgodnie z artykułem 186 o głos poprosiła pani ministra. Bardzo proszę.
1: Panie marszałku, Wysoka Izbo, droga partio Razem, czas na fakty. Prognozowana w ustawie budżetowej przez ministra finansów inflacja to 2,8%. Płaca minimalna wzrośnie o 3%, czyli wzrost wynagrodzenia jest wyższy niż wzrost cen. Ale oczywiście ma pan, panie pośle, rację, żyjemy w tak zwanych ciekawych czasach. Wojna na Bliskim Wschodzie, cieśnina Ormus, różne globalne zawirowania. Jeśli coś się w tej sprawie zmieni, rząd będzie reagować dokładnie tak, jak reaguje teraz, wprowadzając największy program osłonowy dla polskich rodzin, polskich pracowników, polskich obywateli. Program ceny paliwa niżej, CPN, to jest największy program osłonowy, finansowany partio Razem nie z kieszeni pracowników, nie z kieszeni polskich rodzin, ale z kieszeni koncernów paliwowych, wielkich korporacji. Robimy to my, ten rząd, bez waszego partio Razem udziału. Chronimy polskich pracowników bez waszego udziału. Dokładnie tak samo, jak bez waszego udziału przeprowadziliśmy największą reformę Państwowej Inspekcji Pracy. Tę samą, którą bardzo próbowaliście zohydzić. Nazywaliście je ogryskową, uważaliście, że jest niepotrzebna. Tymczasem dzięki tej zmianie polscy pracownicy zyskują umowę o pracę. Do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło już ponad 1000 skarg. Setki poleceń zostało wydanych i wykonanych. Setki ludzi miało śmieciówki, ma umowy o pracę. Nie miało urlopu, ma prawo do urlopu. Nie miało płatnych nadgodzin, ma prawo do płatnych nadgodzin. Nie miało poczucia bezpieczeństwa, a dzisiaj to bezpieczeństwo ma. Zrobiliśmy to my, lewica w tym rządzie, nasz rząd, bez waszego partio Razem udziału. Bez waszego udziału wprowadzamy dobre zmiany dla milionów polskich pracowników. Wzmacniamy związki zawodowe, upowszechniamy układy zbiorowe, wprowadzamy ochronę przed mobbingiem i kończymy z patologią bezpłatnych staży. To wszystko dzieje się bez waszego udziału. Bez waszego udziału przeprowadzamy zmiany, te, które są dzisiaj procedowane i te, które już działają. Wprowadziliśmy zaliczanie do stażu pracy czasu przepracowanego właśnie na śmieciówkach w latach, kiedy one były powszechne. wprowadzamy konkretne, dobre rozwiązania dla polskich rodzin. Bez waszego udziału wprowadziliśmy wolną od pracy Wigilię. Za tą zmianą nawet nie potrafiliście podnieść ręki. Dokładnie tak, jak nie potrafiliście podnieść ręki za możliwością zaaresztowania Zbigniewa Ziobro. Ale to oczywiście nieco inna sprawa. Wracając do pracowników. Partio Razem, wasza obecność w tych ławach poselskich dla polskiego pracownika nie przynosi dokładnie nic. Od wielu lat, każdego miesiąca, każdy z was pobiera kilkanaście tysięcy złotych i z tych pieniędzy polski pracownik nie ma dokładnie nic. Powiedzmy sobie szczerze, jedyne miejsca pracy i jedyne wynagrodzenia, które was, partio, razem obchodzą, to są wasze wynagrodzenia. I z tych wynagrodzeń polski pracownik ma okrągłe zero. Dlatego w imieniu milionów ciężko pracujących ludzi w Polsce mam dla was jeden komunikat. Do roboty!
0: Jakoś tak słońce zaświeciło.
2: To była propozycja numer 4. Propozycja piąta to Joanna Kącka u Adama Ozgi, czyli nagranie, które dobrze znamy, bo wygrało poprzednie notowanie. Przechodzimy do kolejnej premiery. Propozycja 6, tutaj znacznie krócej, Marcin Chorała i Włodzimierz Czarzasty.
3: Tok 5.
0: Pan marszałek Marcin Chorała. Bardzo proszę, panie marszałku.
9: Panie marszałku, Wysoka Izbo, mieliśmy do czynienia niedawno z niebywałą sytuacją. Rządowe Centrum o Ironio Bezpieczeństwa zdezinformowało Polaków, zasiało dezinformację lepszą niż rosyjska, bo pomyliliście województwa, lubuskie z lubelskim. Pozostaje się cieszyć, że nie było szczytu NATO w Londynie, bo byście pojechali do Lądka Zdroju. Ale szanowni państwo, obronnością trzeba się zająć poważnie. Jako Rozwój Plus zaproponowaliśmy kompleksowy raport Armia na wojnę, nie na defiladę. Tam jest cały szereg ważnych postulatów. W tym między innymi powrót do powszechnego szkolenia rezerw. Z tym musimy się zmierzyć. Polska za chwilę z przyczyn naturalnych przestanie mieć przeszkolone rezerwy i do tego szkolenia musimy wrócić. I proponujemy, dajmy dobry przykład. Niech każdy parlamentarzysta w odpowiednim wieku podlega miesięcznemu szkoleniu poligonowemu i miesięcznemu kursowi na Akademii Sztuki Wojennej. A nawiasem mówiąc, odcięcie niektórych od sklepu nocnego na miesiąc też by im dobrze posłużyło. Może zaczną rozróżniać województwa. Dziękuję.
2: Propozycji niewiele liczebnie, ale jakże wyborne, prawda? Są w tym notowaniu propozycje. Zachęcam do głosowania na www.tokfm.pl, czyli na naszym portalu internetowym. Pojawi się cała lista już wieczorem. Za chwileczkę w aplikacji mobilnej Tok FM pojawi się zaś podcast z listy, w którym jej naprawdę pełne w najobszerniejszym wydaniu notowanie. A z kolei za tydzień na Radia Tok FM po 13.40. Kolejne wydanie listy. Już teraz gorąco zapraszam, proszę głosować. Bartosz Dąbrowski, do usłyszenia.
10: Tok 360 dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Różą Rumińską i Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo dziękujemy. O 14.00 po 14.00 na Zapytam Inaczej zaprosi państwa Anna Piekutowska.
11: Autopromocja.
12: No dobrze, zostało ich dwoje, Monika Piątkowska i Łukasz Gibała. To jest finisz kampanii wyborczej, a Tok 360 ponownie jest w Krakowie. Na każdy temat, z każdej strony. Adam Ozga, zapraszam punktualnie o godzinie 16.
11: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
18: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
19: Netto przedstawia
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
19: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
19: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
19: Dobre!
20: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
21: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
22: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
23: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
24: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
23: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
25: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
23: Sposób na Twój dobry dzień?
24: Mamy to w Lewiatanie.
25: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
26: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
27: No ja. Właśnie otwieram firmę.
26: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
27: To tak się da?
26: No ba.
28: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
29: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
30: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
31: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
30: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
32: Reklama.
33: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
34: Część szkół zamkniętych, część zajęć zdalnie. Tak dziś wygląda edukacja na Mazowszu po atakach. Dziś kolejni nastolatkowie są zatrzymywani, niektórzy mogą być sądzeni jak dorośli. Hubert Hurkacz ograł legendę i o tym za chwilę. 14:02. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. 49 szkół na Mazowszu dziś zostało zamkniętych. Tam, gdzie było to możliwe, lekcje odbywały się zdalnie. To reakcja na brutalne ataki w placówkach w Ostrołęce i Podwyżkowym oraz internetowe groźby kolejnych napaści. Tylko na Mazowszu bezpieczeństwa pilnuje pod szkołami ponad 3,5 tysiąca funkcjonariuszy. Apel i prośby do władz kierują też przedstawiciele uczelni wyższych. Tam także pojawili się policjanci. Jak wygląda sytuacja w mazowieckich placówkach? O tym Błażej Kulesza.
35: Policja i Straż Miejska lub gminna od samego rana były widoczne przed szkołami. Ochroną objęto 2,5 tysiąca placówek na Mazowszu.
36: Poszczególni dyrektorzy podjęli decyzję o wzmożeniu środków bezpieczeństwa.
35: Mówi Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki.
36: Nie wpuszczaniu postronnych osób, tylko uczniów i nauczycieli na teren poszczególnych placówek.
35: Nadzwyczajną naradę pedagogiczną zwołała mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
37: Poprosiłam dyrektorów szkół, żeby telefony alarmowe znajdowały się, numery telefonów alarmowych znajdowały się w każdej sali dydaktycznej.
35: Ponadto każda szkoła ma powtórzyć procedury bezpieczeństwa na wypadek wtargnięcia napastnika, a nauczyciele mają zgłaszać wszystkie podejrzane przypadki agresji wśród uczniów. Błażej Kulesza, TOK FM.
34: Przypomnę, w środę 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce ranił nożem 9 osób. Z kolei wczoraj 15-latek w placówce podwyżkowym zaatakował ostrym narzędziem troje pracowników, w tym 37-letnią woźną, która zmarła. Gdy mamy do czynienia z osobami poniżej 17 roku życia, nie mogą one odpowiadać za takie czyny jak za przestępstwo, przypomina w TOK FM radczyni prawna dr Katarzyna Osiak-Krynicka.
38: Czyny dziecka do 17 roku życia są czynami karalnymi. My nie patrzymy na to jak na przestępstwo, więc konsekwencje, o których my czytamy w kodeksie karnym, nie mają zastosowania do dziecka. Dziecko nie pójdzie do więzienia, nie poniesie kary pozbawienia wolności, tylko muszą być zastosowane wobec niego środki z ustawy o wspieraniu resocjalizacji nieletnich.
34: W związku z ostatnimi zdarzeniami policjanci zwiększyli intensywność patroli terenów wokół szkół. Trzy osoby zginęły w ataku na międzynarodowe lotnisko w Rijadzie. Za uderzeniem stali jemeńscy Huti, regionalni sprzymierzeńcy Iranu. Tomasz Orłowski.
0: To kolejny atak Hutich na saudyjskie lotnisko w ostatnich dniach, bo konflikt między Arabią i jemeńskim ruchem eskaluje i w najbliższym czasie raczej nie zostanie wstrzymany. Portal Politico donosi, że Saudowie, którzy nie chcą wyjść na słabych, będą kontynuować działania wojenne, dopóki nie odzyskają terytoriów utraconych ostatnio w Jemenie, a każda eskalacja może doprowadzić do wzrostu cen ropy. To z kolei przyczynić się do spadku popularności republikanów w listopadowych wyborach do kongresu. Dlatego Donald Trump zapowiedział, że nie wznowi działań wymierzonych w Iran przed tym głosowaniem, choć wcześniej pojawiały się doniesienia, że może to zrobić. Tomasz Rychowski, TOK FM.
34: Kampania przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie dobiega końca, ale sondaże pokazują, że przez ostatnie dwa tygodnie niewiele się zmieniło. Najnowsze badanie daje Łukaszowi Gibele niemal 60% poparcia, Monice Piątkowskiej około 40%. To praktycznie taki sam układ sił jak przed pierwszą turą. Piątkowska do ostatniej chwili próbuje jednak nadać kampanii nieco dynamiki i wzywa rywala na debatę w Rynku Głównym.
1: Zapraszam o godzinie 17:00. Będę czekała na pana na Rynku Głównym. Zadajmy sobie pytania wzajemne. Pan ma fory, bo te pytania już zadałam. Pozwólmy zadać też pytania dziennikarzom.
34: Czy na kilka godzin przed końcem kampanii dojdzie jeszcze do bezpośredniego starcia kandydatów? Na razie nic na to nie wskazuje. A wyborcy, którzy przez dwa tygodnie oglądali przede wszystkim sądowe potyczki obu sztabów, ostateczny werdykt wydadzą w niedzielę. Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dziokowicza. Polak był lepszy od legendy tenisa w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju. Mecz śledził Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
2: Dzień dobry.
34: Przemku, jak do tego doszło?
2: No dość szybko, bo w niespełna półtorej godziny najważniejszy w sporcie jest wynik, więc 6-4, 6-3, tak właśnie wygrał Hubert Hurkacz i to było pierwsze zwycięstwo po 7 latach, po 8 porażkach. No i po tym jak Djokovic wygrał swój 102 turniej w karierze, dopiero co przecież, bo w Pekinie. No i też ważna rzecz, Hurkacz jest 31. tenisistą w historii, który pokonał każdego z wielkiej trójki, więc nie tylko Djoka, ale także Nadala oraz Federera.
34: Trwa też mecz Iggy Świątek w Pekinie. Jak jej idzie?
2: Tak, to jest ćwierćfinał. Na drugiej stronie kortu jest Eliza Mertens, no i właśnie trwa tiebreak, a więc 6-6 w pierwszym secie.
34: A to był Przemysław Pozowski, dziękuję. Od 11 stopni w Suwałkach, przez 13 w centrum, do 15 na południowym wschodzie. W wielu miejscach może dziś pojawić się deszcz.
33: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Anna Piekutowska, dzień dobry. Zapraszam Państwa na audycję Zapytam Inaczej. Zaczynamy ją od tego, co się dzieje w ostatnich dniach. W Ostrołęce i Podwyżkowem doszło do ataków z użyciem noża. W internecie zaczęły krążyć informacje o rzekomym wyzwaniu, o krwawym piątku. Dzisiaj miały zostać zaatakowane kolejne osoby. Nawet udostępniano listy szkół, które miały być celem ataków. Te doniesienia wywołały ogromny niepokój. Właśnie trwa konferencja prasowa, na której szef MSWiA dementuje te wszystkie niepotwierdzone informacje, te kłamstwa, po prostu dezinformacje. Dzisiaj około 50 szkół odwołało zajęcia. To są szkoły głównie zlokalizowane na Mazowszu, ale wielu rodziców również w innych częściach Polski postanowiło nie posyłać dzieci na lekcje. I o tym porozmawiam z Ulą Malko. Dzień dobry.
4: Cześć, dzień dobry.
3: Psycholożką, psychoterapeutką i współprowadzącą audycję Czas Rodziców w TOK FM. Jak nie wpaść w panikę, słysząc o tych wszystkich kolejnych doniesieniach?
4: No ja myślę, że to jest naturalne, że możemy wpaść jednak w panikę i się możemy bać. I myślę, że to, co jest ważne, to jest właśnie rozgraniczenie między świadomością tego, że mamy prawo się przestraszyć, no bo to jest coś strasznego i to jest coś nowego też jakoś, a zarazem, no właśnie, żeby nie wpadać w panikę, rozumiano jako to, że będziemy podejmować różne bardzo pochopne decyzje i na przykład obciążać tym też nasze dzieci. Dużo o tym dzisiaj myślałam, że to jest taki moment, kiedy rzeczywiście jako rodzice musimy być dorośli bardzo i najpierw zaopiekować się sobą, a potem dopiero jakoś, no jak z tą maską tlenową, tak, założyć ją najpierw sobie, a potem dzieciakom. I jak usłyszałam o tym zamknięciu szkół, to pomyślałam o tym, że oczywiście nie wiemy, z jakiego powodu część z nich została zamknięta. To sobie myślę, że to jest, może była to słuszna decyzja z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale to, co mnie zaniepokoiło, to jest to, co z tymi dziećmi w tym czasie. W takim sensie, że oczywiście jeśli groziło im coś w tej szkole, to absolutnie, to jest oczywiste, że nie powinny się tam zjawiać. Trochę tak jak w pandemii też, prawda, szkoły zostały zamknięte. Natomiast jeśli efektem tego jest to, że one siedzą w domu i siedzą na telefonach albo komputerach i oglądają te wszystkie filmy i czytają te wszystkie newsy i są bombardowane tak jak my, siedząc w mediach, właściwie nie mediach, na portalach społecznościowych, to, no to to jest bardzo dla nich niezdrowe.
3: No i też może utrwalać takie przekonanie w tych dzieciakach. Mówię tutaj też szczególnie o tych rodzicach, którzy no, sami podjęli te decyzje. Te szkoły nie zostały odgórnie zamknięte, tylko po prostu rodzice stwierdzili, dobrze, to ty zostań dzisiaj w domu, że jednak taka decyzja chyba może w dziecku jakby jeszcze bardziej go przekonać o tym, że szkoła może być niebezpiecznym miejscem.
4: No, pytanie jest oczywiście, jak to jest uzasadnione przez rodziców, ale tak, no to jest bardzo ważne, jak o tym w ogóle rozmawiamy z dzieciakami. Tak, no bo myślę sobie, że wiele przez ostatnie lata było trudnych sytuacji, tak, które nas dotknęły. Przypomniałam sobie wczoraj ten moment, jak wybuchła wojna w Ukrainie i co się działo na mieście i nie tylko, w ogóle jaka była atmosfera. I myślałam o tym, że no chcę moje dzieci pojechać do szkoły nie dlatego, że myślę, że one coś się wydarzy, tylko dlatego, że ta atmosfera, która była w środkach komunikacji miejskiej, na mieście, była tak napięta, że wolałam im tego oszczędzić, tak? I powiedziałam im, słuchajcie, wiecie co, ja nie chcę, żebyśmy byli, jechali komunikacją miejską, jest strasznie dużo napięcia, ludzie są zdenerwowani, chodźcie, przyjadę po was i pojedziemy sobie, miałam taką możliwość przyjechać moim samochodem, tak? Chodzi mi o to, że wszystko zależy od tego, jak rozmawiamy z dzieciakami. Bo co innego jest powiedzieć, strasznie się o was boję, może się coś złego stać, szkoła nie jest bezpieczna, absolutnie nie zgadzam się, żebyście tam szli. I przy dzieciach słuchać tego radia i oglądać i czytać na głos newsy, to jest coś, co je bardzo obciąża. Też dlatego, że niestety, wszyscy wiemy, też od tego zaczęłaś, że miesza się, co jest prawdą, a co jest dezinformacją. Bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli dostęp do takich newsów, którym ufamy.
3: No dobrze, no to może być też tak, że dziecko samo do nas przyjdzie i powie, że nie chce pójść do szkoły. Przecież to nie jest tak, że tylko wśród rodziców się te niepokojące informacje roznoszą. Dzieciaki też mogą mieć z nimi kontakt przez media społecznościowe, gdziekolwiek.
4: Absolutnie, ja bym się tym zaciekawiła. Oczywiście, że jak dziecko do nas przychodzi i mówi, że się boi, to w nas, wiecie, rośnie takie napięcie i byśmy najchętniej chcieli, jak ten strażak, szybko zgasić, powiedzieć, nie, słuchaj, nie ma się czego obawiać, wszystko jest w porządku. Ale wiemy też, że to nie pomoże długofalowo. Więc wdech, wydech i pytamy, słuchaj, ale opowiedz mi, czym się niepokoisz? Co takiego przeczytałaś? Co by ci pomogło się poczuć bezpieczniej? No i tu wchodzi oczywiście w grę cała współpraca między rodzicami a szkołą, która marzyłaby mi się, żeby była taka, że w sytuacji, jak dzieje się coś takiego, że właśnie szkoła się niepokoi, jak dzieciaki zareagują, no to, że jest na pokładzie są pedagodzy, pedagogzki, psycholodzy, psycholożki, którzy mogą wesprzeć i rodziców, i dzieci w tej sytuacji.
3: Plus jeszcze dochodzi rozprzestrzenianie tych informacji na grupach rodzicielskich. Wczoraj dostaliśmy takie informacje, pojawiły się, że właśnie przez WhatsAppa, gdzieś tam na komunikatorach, na których rodzice wymieniają się różnymi informacjami, zaczęły się pojawiać właśnie informacje o tym, że jakieś konkretne szkoły, konkretne osoby mogą zostać zaatakowane. Jak właśnie odróżniać tą odpowiedzialną ostrożność od paniki? No bo to jest taki paradoks, że dorośli przekazują sobie niesprawdzone informacje, podając listy szkół czy opowieść o internetowych wyzwaniu, a jednocześnie oni mówią, że te młodzi zostali zmanipulowani przez internet, a my robimy dokładnie to samo.
4: Tak, ja myślę, że to jest o tej panice, o której powiedziałaś. Znaczy, że my wszyscy bierzemy te telefony i zaczynamy szukać to, jaka jest prawda. Tak, jakoś bardzo mi się pandemia przypomniała, bo wtedy też tak było, tak, że szukaliśmy informacji. Każdy szukał, gdzie jest ta wiedza, czy to się, w jaki sposób się ta choroba rozprzestrzenia. I tu jest podobnie, tak? Czyli czy to jest tak, że zamkną szkoły, czy to jest challenge, czy nie challenge. No i kłopot polega na tym, że tak jak za moich czasów był telewizor w pokoju i to było jedyne źródło informacji albo dnia następnego gazeta, to teraz jest tych źródeł bardzo dużo. I myślę, że strasznie ważne jest rzeczywiście czytać informacje na stronach, które są wiarygodne, bo inaczej, dokładnie jak mówisz, rozsiewamy tą falę nieprawdziwych informacji. Do mnie wczoraj dotarły filmiki o atakach, a potem się okazało, że to było w ogóle z jakichś innych lat, a jedno to w ogóle było ze Stanów Zjednoczonych. Tak? I to się sieje, już potem jest, że to tak naprawdę spod Warszawy. Więc no, sieć ma tę moc, że zanim zostanie coś obalone jako fake, to niestety zadziała na nas emocjonalnie. Tak? Przestraszymy się i na tej podstawie będziemy działać.
3: No i to jest też kłopotliwe w dzisiejszych czasach, kiedy to zaufanie do mediów spada. Jest coraz więcej ludzi, którzy otwarcie mówią, że wszystkie informacje o świecie czerpią z, na przykład z TikToka. I wtedy jest trudno jednak odsiać te fałszywe informacje. A też jak powiedziałaś o tej pandemii, to przypomniało mi się też taki mechanizm, którego doświadczaliśmy, że to przekazywanie dalej różnych informacji również dawało takie poczucie jakiejś ulgi, poczucie tego, że się coś zrobiło, zadziałało. Co też chyba może być dosyć złudne.
4: Tak, znaczy my wszyscy chcemy być sprawczy w tej sytuacji. Tak. I prawda, jeden mechanizm to jest taki, żebyśmy bardzo szybko chcieli zrozumieć, czemu to się wydarzyło, więc szukamy winnego albo jakiejś łatwej odpowiedzi.
3: Tak? No taka była sytuacja z tym challenge'em, prawda, że wczoraj nawet Donald Tusk powiedział o tym, że badają, czy właśnie za tymi atakami stał jakiś internetowy challenge, wyzwanie, no bo łatwo jest znaleźć jeden powód, bo bardzo łatwo jest jeden powód wyeliminować.
4: Tak, dodatkowo myślę, że wszyscy mamy taki bardzo pierwotny mechanizm, żebyśmy chcieli, żeby łatwo było zlokalizować, kto jest tym złym, w cudzysłowie. Trochę jak źli bohaterowie w bajkach, albo jak dzieci oglądają bajki i złodzieje chodzą w bardzo charakterystycznych ubraniach, a potem są zaskoczeni, że tak w życiu to nie wygląda. To jest bardzo pierwotne. Chcielibyśmy móc odróżnić, który to jest ten, który nam zagraża, który to jest ten, którego mamy, przed którym mamy się chronić. W związku z tym, jak szybko padnie informacja, że to, no to wiadomo, to był ktoś, kto akurat właśnie miał jakąś chorobę, albo to był ktoś, kto brał udział w challenge'u, no to wszystko jasne.
3: Naszą rozmowę będziemy kontynuowały po informacjach TOK FM o godzinie 14.20. Ula Malko jest moją gościnią.
5: Autopromocja.
6: W nowym wydaniu audycji Globalne Popołudnie wybieramy się z Wojciechem Jagielskim do Nepalu. Gdy w 2015 roku ten kraj nawiedziło trzęsienie ziemi, świat wykazał się niespotykaną solidarnością. Jak ta solidarność, sprawiedliwość klimatyczna wygląda ponad 10 lat później, gdy Nepal podnosi się po katastrofalnej powodzi spowodowanej oberwaniem lodowca w Himalajach? Jak znosi skutki wojny, którą Donald Trump rozpętał w Iranie? O tym porozmawiamy w Globalnym Popołudniu w niedzielę tuż po godzinie 16.
33: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert.
5: Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
12: M2 Films przedstawia Robert Pattinson w najgłośniejszym filmie sezonu.
16: You see how this looks, right?
12: Prime Time w kinach od 9 października.
17: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Minęła 14.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Na początek ważne wieści dla kierowców po śmiertelnym wypadku na wysokości miejscowości Cisie na Mazowszu. Zablokowana jest autostrada A2 w obu kierunkach. Auto osobowe zderzyło się tam z ciężarówką. Policjanci próbują jak najszybciej odblokować ruch w stronę Mińska-Mazowieckiego. Rosja chce wykorzystać takie zdarzenia jak atak w szkole, powiedział szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Poważna akcja dezinformacyjna może wzbudzać panikę, a dodatkowo okazało się, że ze strony Rosji w sieci także nastąpiła wczoraj spora aktywność. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pogratulowała Navane Femi Pillay pokojowej Nagrody Nobla. Gratulacje złożył jej również przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Von der Leyen podkreśliła, że niewiele osób poświęciło życie w walce o sprawiedliwość, pokój i godność człowieka w takim stopniu jak południowoafrykańska prawniczka. W TOG FM czas na kulturę.
22: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Dziś rusza 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. W programie pokaz 190 filmów, w tym aż 102 premier. Festiwal otworzą najnowszy film Jesse'ego Eisenberga, debiut oraz Błogosławieństwo Ziemi w reżyserii Hansa Petera Molanda. A w kinach Róża to film queerowy, ponieważ jak mówi reżyser Markus Schleincer, każdy z nas jest queer. To obraz, który zapewnił Sandrze Hüller Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą rolę pierwszoplanową. W Lublinie trwają konfrontacje teatralne. Dziś w Centrum Kultury będzie można zobaczyć spektakl krakowskiego Teatru Łaźnia Nowa, proces Eligiusza Niewiadomskiego, mówi kurator festiwalu Jacek Wakar.
23: Wszystkie słowa, które padają w tym spektaklu, padły rzeczywiście na procesie Eligiusza Niewiadomskiego. Jeżeli posłuchają Państwo, co mówi w tym przedstawieniu, wstrząsająco grany przez Krzysztofa Zarzyckiego, to rozpoznają Państwo głosy z polskiej tak zwanej debaty publicznej.
22: Konfrontacje teatralne w Lublinie potrwają do 17 października. A w Warszawie dziś i w sobotę Blastcast, festiwal podcastów, podczas którego chętni będą mogli spotkać się z twórcami najpopularniejszych podcastów w Polsce. W programie nie zabraknie odcinków na żywo, premier, spotkań z twórcami i specjalnych formatów dostępnych wyłącznie podczas tego wydarzenia. Na miejscu będą też twórczynie i twórcy podcastów TOK FM, Dzieje się i Tekstorie. W najbliższą niedzielę w Filharmonii Narodowej wystąpi BBC Symphony Orchestra pod batutą Zakariego Ramo. W partii solowej usłyszymy pianistę Francesco Piemontesiego.
21: 10 na termometrach maksymalnie 15 stopni i taka wartość będzie w Rzeszowie, a przeważnie w kraju około 13. Sporo deszczu też w wielu regionach.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Anna Piekutowska, wracamy do audycji Zapytam Inaczej. Moją gościnią cały czas jest Ula Malko, psycholożka, psychoterapeutka, współprowadząca audycję w TOK FM pod tytułem Czas Rodziców. To jutro, w sobotę, na antenie. A my rozmawiamy o tym, co się dzieje w ciągu ostatnich dni, z czym muszą mierzyć się uczniowie, rodzice, uczennice, nauczyciele, nauczycielki, czyli o tych trudnych wydarzeniach w polskich szkołach. Właśnie trwa konferencja prasowa cały czas. Wcześniej mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Też widziałam fragment wypowiedzi Barbary Nowackiej, minister edukacji, która powiedziała, że kontrole policyjne w szkołach były potrzebne, bo i dziś, i wczoraj w wielu szkołach, jeśli może nie we wszystkich, pojawili się policjanci. Ula, co ty o tym myślisz? Czy rzeczywiście ci policjanci byli potrzebni? Czy to nie jest takie nadmierne straszenie i nadmierne kryminalizowanie uczniów?
4: No ja myślę, że wszystko zależy od tego oczywiście, jak to się wydarzyło. Mam niestety obawy, że to mogło być przestraszające dla dzieci, bo wyobrażam sobie sytuację, w której nauczyciele i nauczycielki i kadra wspiera dzieci przed taką sytuacją i tłumaczy im, o co chodzi. Słuchajcie, policja musi sprawdzić, czy w waszych plecakach, czy w szkole nie ma jakichś niebezpiecznych sprzętów, że się zdarza, że ktoś to podrzuci, albo że ktoś się przyniesie, nie zdając sobie sprawy, że to może komuś zrobić krzywdę. Z kawałka właśnie takiego no, opiekowania, a nie, tak jak mówisz, kryminalizacji. Bo zakładam, że większość z tych dzieci nic nie ma przy sobie, a się przestraszy. No, miejmy nadzieję, że tak było. A jeśli jeszcze się będzie wydarzać, to że jakoś się właśnie tak będzie zadziewało. Bo wyobrażam sobie, że naprawdę dobrze by było, żeby policjanci dzieciom kojarzyli się z kimś, do kogo właśnie warto zwracać się o pomoc. Bo mogłoby tak być, że tą sytuację obrócimy na rzecz tego, że dzieci zobaczą, o, jak dzieje się coś niepokojącego, to są dorośli, którzy nas wspierają.
0: Że oni zobaczyli, że była jakaś reakcja.
4: Tak, tak. Bo myślałam o tym, przygotowując się do naszego spotkania dzisiaj, czytając różne badania, że kłopot polega na tym, że wiele dzieci ma takie doświadczenie, że jeżeli coś się dzieje niepokojącego i one to zgłaszają, to są odpychane, albo jest to lekceważone, albo jest, no nie przesadzaj, albo jest informacja, a próbowałeś sam to załatwić, albo jest informacja...
0: Wiesz, to ty baba jesteś? Ostatnio było tak, kiedy ten chłopiec na początku, chyba września to było, kiedy zaatakował siekierą w szkole koleżankę, to któryś z dziennikarzy porozmawiał z jego dziadkiem i właśnie powiedział, że wnuk się skarżył, poszedł do nauczycielki, a nauczycielka mu powiedziała, że no co ty baba jesteś?
4: No właśnie, więc mam takie wrażenie i doświadczenie też w kontakcie z dzieciakami, że rzeczywiście często one coś zgłaszają i słyszą, że skarżą albo że właśnie mogłyby sobie same poradzić, albo że to nie jest problem. Ja dużo też pracuję z nauczycielami i kadrą i wiem, że to też często wynika z tego, że po pierwsze, tak żeby jakoś pokazać też drugą stronę, no że oni są... mają tak strasznie dużo obowiązków, tak strasznie dużo dzieci pod opieką, że często rzeczywiście trudno jest im reagować na każde dziecięce zgłoszenie. Po drugie, nie mają często kompetencji, nie wiedzą, jak załatwić konflikty między dziećmi, co właściwie trzeba wtedy zrobić. Dodatkowo też są często wspierani w tym, no żeby rzeczywiście dzieciaki próbowały te konflikty załatwiać same, no bo żeby nie wszystko robić za nich. I trudno, myślę, często kadrze jest odróżnić, kiedy jest ten moment, że no jednak dziecko potrzebuje nas jako dorosłego, żebyśmy weszli i pomogli, a kiedy można go wesprzeć w tym, żeby zrobił to sam. Więc tu się pojawia taki temat tego, że wspaniale byłoby, żeby kadra dostała dużo jakiegoś wsparcia i szkoleń na temat tego, jak reagować, jak się w ogóle pojawia, prawda, hejt, czy się pojawia jakieś zgłoszenia z punktu widzenia dzieci. I wracając do tej policji, wyobrażam sobie, że gdyby tak to zadziałało, że dzieci zobaczą, o, ja się niepokoiłam, że się coś dzieje w szkole i teraz przyszedł ktoś, kto się tym zajmie, no to może to będzie jakiś kierunek odbudowy zaufania. To jest oczywiście proces i nie chcę brzmieć na naiwną, no ale jednak mam nadzieję, że jeśli to zostanie dobrze przeprowadzone, to będzie miało też pozytywny wpływ.
0: To, co mówisz, jest bardzo słuszne, ale muszę się jednak wyzłośliwić, bo jak słyszę ministra edukacji, która mówi o tym, że wysłaliśmy policjantów i to jest dobre, to ja mam ochotę zapytać, a wysłaliście psychiatrów, a wysłaliście psychologów? Wiemy dobrze, w jakim opłakanym stanie jest psychiatria dziecięca i jak trudny jest dostęp do opieki psychologicznej dla młodych osób. Może właśnie nasi politycy, którzy wychodzą i mówią, że to wina internetu, że właśnie tutaj teraz zwiększymy kontrolę, czy będziemy próbować zwiększyć bezpieczeństwo właśnie w taki sposób, stawiając policjantów przed szkołami, no to może warto by było zwiększyć dofinansowanie na przykład dziecięcej psychiatrii.
4: No nic, tylko mi się z tobą zgodzi. Znaczy ja myślę, że tu są w ogóle dwa procesy równolegle się wydarzają. Jeden to jest taki, że lubimy, jak jest szybki efekt, tak? I to widać, tak? Że się pojawiają policjanci, że są zatrzymania, że wszystko się szybko dzieje, więc to daje nam jakieś poczucie, o, dzieje się, uf. No ale też wszyscy wiemy, a jak nie wiemy, to opowiem o tym, że jest tak, że żeby nastąpiła zmiana, potrzebny jest proces. Znaczy, że to jest, nie da się tylko zatrzymaniami i przeszukaniami zmienić tego, co się dzieje. A to wymaga czasu. I to wymaga wsparcia psychologicznego, psychologicznego dzieci, rodziców, kadry szkolnej i przedszkolnej, myślę też, bo to się nie zaczyna tylko w szkole. Naprawdę to jest proces i to jest działanie systemowe. I tego nie, znaczy, to nie jest tak, że jak teraz zrobimy właśnie kontrolę w szkołach i zakażemy telefonów w szkołach i wszystko będzie się opierać na zakazach, to już więcej takich historii nie będzie. Będą. Dlatego, że to jest dużo szerszy problem.
0: To o czym powinniśmy rozmawiać, mówiąc o rozwiązaniach, żeby to właśnie się nie skończyło zakazem telefonów chociażby? Czy zakazem przynoszenia ostrych narzędzi do szkoły, który chyba i tak obowiązuje już prawdopodobnie?
4: Rozmawiać, rozumiem, z włodarzami, tak? Mhm. Z mojego punktu widzenia bardzo ważne jest to, żebyśmy wsparli rodziców oraz kadry w szkołach, w jaki sposób wspierać dzieciaki w tym trudnym czasie, jakim jest kontakt z internetem i z treściami, mhm, które tam są. Bo oczywiście możemy dyskutować godzinami na temat tego, czy to dobrze, czy źle, że dzieci nie mają telefonu w szkole. Ja akurat jestem za tym, że to był dobry pomysł. Niemniej to nie rozwiązuje problemu, bo wszystkie badania pokazują, że dzieciaki otwierają te telefony, jak wychodzą ze szkoły o 12-13. I co wtedy? Tak, znaczy i nadal mają dostęp do tych wszystkich treści. I nadal siedzą tam i chłoną to. I nie potrafią odróżniać, co jest fejkiem, a co jest prawdą. Nie, bardzo potrzebują przynależności. I grupy, które się tam pojawiają, coraz bardziej zradykalizowane. O tym też wiemy, badania to pokazują, prawda? Że jest coraz więcej bardzo zradykalizowanych grup w internecie, które jakoś wspierają poczucie przynależności i tożsamości tych dzieciaków, które jakoś są zagubione. W związku z tym edukacja, wsparcie to jest coś, od czego trzeba zacząć.
0: A jak wspierać nauczycieli?
4: Mi by się marzyło, żeby... Bo myślę, że wszyscy nauczyciele są przestraszeni. I sobie wyobrażam też, i wiem to, bo dostałam dzisiaj kilka informacji na ten temat, że zawalani informacjami, jak sobie mają plan poradzić i zaradzić, i czy dzieci są bezpieczne. No bo jako rodzic wysyłam dziecko do szkoły i ono tam te kilka godzin jest pod opieką nauczyciela i ten nauczyciel nagle jest tym, który jest odpowiedzialny, prawda, za to, że to dziecko będzie tam bezpieczne, co jest gigantyczną odpowiedzialnością. Nawet jak nie ma zagrożenia z nożownikiem albo inną osobą, która mogłaby dokonać jakiegoś ataku. W związku z tym według mnie absolutnie konieczne jest po pierwsze wsparcie indywidualne nauczycieli, którzy się przestraszyli i to mogło wpłynąć po prostu na ich dobrostan, bo jeżeli ktoś jest w wysokim lęku i może wyjść ataki paniki albo po prostu się zdestabilizować, to absolutnie potrzebuje tu i teraz natychmiast wsparcia psychologicznego. To jest numer jeden, bo nie jest w stanie wtedy być wspierającym i opiekującym dorosłym dla dzieci. Dwa, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli. Takie zaradcze, rozumiane jako to, co zrobić, jak taki człowiek się pojawia na terenie szkoły, i to wiem, że jest sporo już takich szkoleń i wiem, że one jakoś się pojawiają, czy takich związanych z, rozumiem, atakami terrorystycznymi, czy zamachami, czy właśnie takimi indywidualnymi atakami, ale też, jeśli nie przede wszystkim, szkoleń z tego, jak wspierać dzieciaki w byciu grupą. Jak wspierać dzieci w dojrzewaniu, jak im pomagać być grupą, która nie kręci się tylko wokół tych rzeczy, które się dzieją w internecie. Ja pomyślałam, że to jest dobra okazja teraz, jak oni nie będą mieć telefonów w szkołach, no bo na przerwach coś się będzie musiało dziać.
0: I na koniec chciałam cię jeszcze zapytać trochę ze swojej perspektywy, no bo mówi się w psychologii o tym mechanizmie naśladowania i o tym, że nagłośnione ataki mogą wpływać na kolejne osoby. Jak o tym mówić, żeby nie tworzyć tej atmosfery nieuchronnego zagrożenia, nie stygmatyzować młodych, a jednocześnie też go nie zlekceważyć tego zagrożenia?
4: No, czy na pewno udostępnianie filmików, co się wydarzyło, i inspiracji jest absolutnie zakazane, powiedziałabym nawet. Znaczy, po prostu nie możemy tego robić, żeby w internecie jakoś pod wpływem tych emocji dalej puszczać: o matko, czy widzieliście, co tam się zadziało? I teraz już wiadomo, czemu ten chłopiec tak, a nie inaczej, bo i tu opisywać, co się wydarzyło, bo tak działa rzeczywiście, jest taki mechanizm naśladownictwa. Natomiast to, co możemy robić, to jest rozmawiać, i wiem, że jestem zdartą płytą, jednakowoż o tym, co dzieciaków ciągnie do tego, żeby w tej sieci być. Co ich tam ciągnie, żeby być na tych grupach? Co sprawia, że oni no takim trudno jakoś się właśnie uwolnić od tego wpływu? Bo no naprawdę trochę jesteśmy wszyscy, obudziliśmy się z ręką w nie najlepszym miejscu i jesteśmy naprawdę za późno. Znaczy jesteśmy w momencie, kiedy musimy nadrabiać i gonić tą zmianę i nasze dzieci już są dużo dalej. Więc teraz musimy się zatrzymać i się zastanowić, czemu one tego potrzebują, co to spełnia.
0: I z tym pytaniem zostawiamy słuchacze i słuchaczki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ula Malko, psycholożka, psychoterapeutka, współprowadząca audycję Czas Rodziców w soboty o 13:00 razem z Krzysztofem Chorwatem. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję.
0: I głos oddaję Wojciechowi Kowalikowi, który opowie
1: Dzień
0: państwu,
1: dobry.
0: Co w EKG.
1: Tak jest. Dzisiaj paliwowy piątaczek w EKG. Jesteśmy pod koniec pierwszego tygodnia programu CPN. No i cóż, kończymy go w ten sposób, że w weekend przebijemy 8 za diesla, po weekendzie przebijemy 7 za benzynę, więc mimo, że mamy ten program CPN, no to te paliwa wciąż są koszmarnie drogie. Do tego wszystkiego zdrożeje też autogaz. O ile te podwyżki? Dlaczego? No i co dalej? O tym wszystkim po 14:40.
0: Zapraszam państwa serdecznie. Ja się z państwem słyszę po godzinie 15:00 i będziemy rozmawiać o tym, że będziemy mieć prawdopodobnie, zobaczymy jak dalej pójdzie ta ustawa, ale Sejm przegłosował nocny zakaz sprzedaży w całym kraju alkoholu i zakaz reklamy i promocji alkoholu.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali, najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: O.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona. 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
15: Pani Celinka wie, co jest super.
16: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
15: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Mamo, źle się czuję.
19: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
20: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.

0: Swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Przez straże miejskie, powiedział wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski na briefingu po sztabie kryzysowym. Nadzorem objętych jest 2,5 tysiąca szkół. W weekend z kolei na uczelniach wyższych i w ich pobliżu będą również wzmożone patrole służb. Na Mazowszu do tej pory zatrzymano kilkanaścioro nastolatków, jak już wspomniałam. Publikowali oni w mediach społecznościowych filmy z groźbami. Mieli przy sobie lub chcieli przynieść do szkoły nóż. Dwóch zgłosiło się samych. W ostatnich dniach w regionie doszło do 2 aktów przemocy w szkołach. Poinformacja o tym, że jeden z napastników miał na sobie kaskę z kamerą do transmisji nagrania. Pojawiły się informacje o rzekomym challenge'u wśród uczniów. Doniesienia zweryfikowała policja, która nie potwierdziła tych informacji. Wobec niepokojących wydarzeń o rzekomym czarnym piątku w szkołach w wielu była dziś zdecydowanie niższa frekwencja. W szkołach na Nowosądecczyźnie była bardzo niska w związku z niepokojącymi informacjami o rzekomym zagrożeniu dla uczniów, które pojawiły się w mediach społecznościowych. W jednej ze szkół w Nowym Sączu na 1300 uczniów przyszło 40 dwoje, poinformowano podczas konferencji prasowej. Tendencja ta została wywołana właśnie przez informacje i fake newsy. Poinformował o tym starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Na południu, na zachodzie i nad morzem miejscami dziś słabe przelotne opady deszczu. Maksymalnie na ogół od 18 do 22 stopni, chłodniej na Pomorzu i nad morzem od 13 do 17. Do końca dnia w całym kraju będą dość silne podmuchy wiatru.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu jest Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
5: Sponsorem magazynu EKG jest Polski Fundusz Rozwoju.
6: Na 43 Wojciech Kowalik. To jest piątkowe popołudniowe EKG i za chwilę podsumujemy pierwszy tydzień programu CPN i powiemy, jakich cen paliw mamy się spodziewać w weekend i w przyszłym tygodniu. A na razie o ważnej decyzji, która zapadła dziś w Sejmie. Jest wstępny wniosek Sejmu o postawienie szefa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Dziś przyjęła go Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a dalej o jego losach będzie już decydował Sejm. Ja przypomnę, że tych zarzutów wobec prezesa NBP jest kilka. Wśród nich o upolitycznienie banku centralnego, niedozwolone pośrednie finansowanie deficytu budżetowego, dokonywanie interwencji walutowych bez upoważnienia zarządu NBP, czy utrudnianie pracy członkom Rady Polityki Pieniężnej. A sam prezes NBP wczoraj powtarzał, że nie zgadza się ze stawianymi mu zarzutami. Banki wysyłają klientom powiadomienia, że wracają do odrzuconych wcześniej zgłoszeń i reklamacji dotyczących nieautoryzowanych transakcji. Robią tak 4 banki, a w cudzysłowie nakłonił je do tego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Część spraw banki rozpatrzą z automatu. W części trzeba będzie ponownie złożyć reklamację. A jak to ma dokładnie wyglądać, to można przeczytać w rozsyłanych komunikatach. Banki, jak podawał UOKiK, nie zawsze wywiązywały się ze swoich obowiązków, a uznanie transakcji za nieautoryzowaną daje oszukanym klientom mocną podstawę prawną do odzyskania utraconych pieniędzy. Teraz w popołudniowym EKG zerknijmy na sytuację na rynkach. Na warszawskiej giełdzie na plusie i to wyraźnie. WIG w górę o 1,6%, WIG 20 o 1,4%, a na rynku walutowym złoty dzisiaj znów trochę słabszy. Euro 4,38, frank szwajcarski po 4,71, dolar 3,91, a brytyjski funt po 5,17. I czas już na naszą rozmowę. Ceny paliw niestety rosną, mimo rządowego programu CPN. Znów wracamy do 8 za diesla i 7 za benzynę. Jak więc wygląda sytuacja po pierwszym tygodniu CPN-u i jakie są prognozy na kolejny? O tym rozmawiałem z Jakubem Boguckim z e-petrol.pl. Mamy za sobą pierwszy tydzień trzeciej odsłony programu CPN. No i co się wydarzyło w tym tygodniu z cenami paliw?
7: Mieliśmy już taki okres, że się przyzwyczailiśmy do tego, że jesteśmy poniżej psychologicznych granic tych pułapów, na które tak mocno uważamy w ostatnim czasie. Niestety

0: te ceny maksymalne, które się pojawiły na najbliższy weekend, to jest powrót ponad psychologiczną granicę, dla oleju napędowego. Cena maksymalna to będzie 8 zł i 6 groszy. W przypadku benzyny jesteśmy blisko, ale nie przebiliśmy jeszcze 7 zł. Jesteśmy na poziomie 6,97. Te zmiany to jest oczywiście pokłosie tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, tego, że atakowane są tankowce, tego, że cały czas nie ma tam spokoju i widoków na spokój i co za tym idzie, ropa przebija też 3-cyfrowe poziomy, kosztuje już ponad trochę ponad $100, a na rynku paliw gotowych to jest jakby no też ta reakcja nerwowa związana z sytuacją bliskowschodnią. Także niestety no dobrych wieści na ten moment, jeśli chodzi o tankowanie na stacjach, nie mamy. Nieobjęty pakietem CPN Autogaz też będzie nam drożał. Tutaj już przebicie nawet poziomów 3 zł i 30 groszy za litr jest zupełnie prawdopodobne.
1: Mówiliśmy o tych cenach maksymalnych na weekend, no ale z tego, co pan mówi, to na przyszły tydzień te prognozy też nie wyglądają najlepiej.
0: Tak, tutaj też niestety jesteśmy w dalszym ciągu w takiej fazie rynku, która niestety obawiam się, że może skutkować wyższymi cenami na polskich stacjach. To nie będą oczywiście jakieś wzrosty rewolucyjne, ale niestety te poziomy ponad 7 zł dla benzyny będziemy mogli zapewne w kolejnym tygodniu zobaczyć. O ile oczywiście nie nastąpi jakaś forma uspokojenia czy jakaś antyreakcja na to wszystko, co się w ostatnim czasie działo. Mówi się trochę z nadzieją o tym, że prezydent Trump chociażby przed tymi listopadowymi wyborami połówkowymi będzie chciał trochę uspokoić sytuację, trochę dać wyborcom oddechu z tymi emocjami wokół Iranu, ale no to jest tylko takie domniemanie, że to się może stać i wtedy ceny nam się trochę obniżą. Natomiast jeżeli takie coś się nie stanie, to niestety te 7 zł jest zupełnie realnym scenariuszem i podchodzenie wyżej ponad 8 zł niż te 8,06 dla diesla to także jest scenariusz zupełnie realny.
1: A sporo wyżej?
0: Myślę, że niestety te kilka groszy jeszcze w tym tygodniu możemy zobaczyć, czyli ceny z przedziału 8, 8,10, 8,12 jak najbardziej są możliwe. W przypadku benzyny to jest, myślę, że 7,05 to jest ten pułap, do którego obawiam się w tym tygodniu możemy dojść.
1: Czyli znowu taką naszą codziennością będą ceny, które przecież jeszcze niedawno uważaliśmy za bardzo wysokie.
0: Musimy pamiętać, że to wszystko dzieje się w realiach, kiedy CPN nam funkcjonuje, czyli pamiętajmy, że gdyby go nie było, no to ten rachunek byłby przynajmniej o złotówkę, złotych 20 na litrze wyższy, także mielibyśmy już znowu ponad 9 zł za litr diesla wyraźnie i 8 zł za benzynę niestety. Także no, cieszmy się z tego, co jest, ale niestety o optymizm na razie w tej sytuacji trudno.
1: A jak pan obserwuje rynek, to te stacje trzymają się tych maksymalnych poziomów? Czy można jednak znaleźć takie, które no, decydują się jednak stosować niższe ceny?
0: Myślę, że da się oczywiście znaleźć stacje, może nie jest ich bardzo dużo, takich, które są nieco poniżej tego pułapu, natomiast tutaj wiele poniżej tego pułapu zejść się nie da. Pamiętajmy, że to też w jakiś sposób wynika ze sposobu kalkulowania cen maksymalnych, że one po prostu przekładają to, co się dzieje na rynku hurtowym, na te możliwości stacyjne. Także jeżeli gdzieś są takie ceny, to zaledwie o grosz dwa może niższe. Nie spodziewam się, żeby wiele było takich, które mają dużo głębiej tą stawkę cenową w stosunku do cen maksymalnych zaproponowaną kierowcom.
1: Czyli nie ma co jeździć i szukać, że będzie taniej. Najbliższa stacja to prawdopodobnie ta z cenami jak wszystkie inne w okolicy.
0: To jest jakaś korzyść, zważywszy, jeżeli ktoś na przykład planuje dalsze podróże, że nie trzeba będzie patrzeć, czy na MOPie jest dużo drożej, bo zazwyczaj na MOPie będzie podobna cena jak w miastach, czy jak w takich miejscach, gdzie jest większa konkurencja niż przy autostradzie. Także no, to jest jakaś tam wątpliwa korzyść dla tankujących, jedna z nielicznych zapewne, jakie w warunkach tej drożyzny mamy.
1: Wszystko, jak już wspomnieliśmy, przez drogą ropę naftową i przez to, co dzieje się wciąż w cieśninie Ormus. No bo jak to wygląda z ropą? Ona płynie przez cieśninę Ormus, czy tam ciągle są te zakłócenia?
0: Ta ropa, nawet jeśli płynie, to płynie bardzo opornie i bardzo w niewielkich ilościach, biorąc pod uwagę to ryzyko związane chociażby z atakami na tankowce. Ropa z Zatoki Perskiej jest częściowo przetaczana przez rurociąg wschód-zachód, czyli trafia przez Arabię Saudyjską na Morze Czerwone. Natomiast ta skala jest oczywiście dużo mniejsza, niż gdyby to była taka normalna żegluga, normalny eksport przez cieśninę Ormus. No ale coś udaje się stamtąd przynajmniej częściowo wydostać, ale jest to paraliż związany z tym, że jednak ta ryzyko tej żeglugi jest na tyle duże, na tyle jest poważne, że wiele tankowców po prostu by się jej nie podjęło.
1: Tak, wydaje mi się, że dochodzi nam jeszcze jeden czynnik, czyli słaby złoty i dolar docierający w okolice 4 zł też tu pewnie w tej sytuacji nie pomaga.
0: Tak, musimy pamiętać, że za ropę płaci się w amerykańskim dolarze, więc jeżeli ta relacja naszej waluty do dolara jest niekorzystna, no to niestety ten rachunek nam wychodzi wyższy. I tu w tym momencie, kiedy już ta czwórka niemalże nam majaczy na horyzoncie za dolara, to dodatkowo jeszcze pogłębia problem, jaki mamy jako nabywcy ropy naftowej.
1: Sporo mówiliśmy o benzynie, sporo mówiliśmy o oleju napędowym, wspomnieliśmy o autogazie wyłączonym z programu CPN, więc zatrzymajmy się jeszcze przy nim na chwilę. Mówi pan, że drożeje i że drożeć może dalej. Dlaczego? Co steruje jego cenami?
0: Pamiętajmy, że autogaz to także jest paliwo ropopochodne, że ono także jest w jakiś sposób powiązane z tymi globalnymi fluktuacjami cen i ono nawet jeśli drożeje wolniej, czy drożeje w trochę innym rytmie niż paliwa tradycyjne, to jednak te globalne trendy go także dotyczą i autogaz również drożeć będzie w ślad za paliwami, które no w normalny sposób od ropy zależą. Autogaz jest bezpiecznym paliwem w sensie kierunków zaopatrzenia, bo on nie jest do Polski sprowadzany z regionu bliskowschodniego, więc tutaj od tej strony możemy być spokojni. Natomiast jego ceny niestety mocno zależą od tego, co się dzieje na całym świecie, podobnie jak paliw tradycyjnych. I on również wolniej, ale jednak drożeje. I drożyć niestety w najbliższym czasie będzie. Tutaj wizja no może 3-50 to jeszcze jest dosyć odległa perspektywa, ale niestety chyba bliższa niż kiedykolwiek w ostatnich miesiącach.
1: Czyli patrząc ogólnie na ten rynek paliwowy, szans na niższe ceny na razie żadnych nie widać.
0: Obawiam się, że na razie nie widać specjalnie szans na niższe ceny. Oczywiście tutaj można by było snuć jakieś scenariusze, głównie o charakterze politycznym, że w związku z wyborami w Stanach Zjednoczonych dałoby się jakoś złagodzić tą konfrontacyjną retorykę ze strony Stanów Zjednoczonych, czy działania Iranu by się w jakiś sposób zmniejszyły te militarne w regionie Zatoki Perskiej. No ale to są scenariusze, które na razie są snute, ale nie bardzo się sprawdzają. Także obawiam się, że bez tego niestety mówienie o jakiejś trwałej obniżce, o trwałej stabilizacji czy jakiejś zmianie poważniejszej na rynku surowcowym, no na razie niestety nie są uprawnione.
1: Ciągle jednak mamy stosunkowo niższe ceny paliw niż choćby nasi sąsiedzi. Widać już może turystykę paliwową do nas, od naszych sąsiadów?
0: Nie słyszałem jeszcze o jakiejś poważnej skali turystyki paliwowej. Pamiętajmy, że nie tylko Polska patrzy i nie tylko Polska próbuje jakieś takie rozwiązania prokonsumenckie realizować. Także myślę, że tutaj no, ta skala opłacalności nie jest aż tak duża. Jeżeli już, to by było ograniczone wyłącznie do tego obszaru przygranicznego. Przynajmniej na razie no, nie słychać, żeby miało to większą skalę, czy żeby w jakiś sposób były polskie stacje drenowane przez przyjeżdżających cudzoziemców.
1: O cenach paliw rozmawiałem z Jakubem Boguckim z e-petrol.pl. A my teraz łączymy się z Krakowem, skąd wprawdzie nie nadamy hejnału zwierzy mariackiej, ale nadamy łączenie z Adamem Ozgą, który zaprasza na TOK 360 po 16. Cześć Adamie, no i coś mi mówi, że sporo będzie o niedzielnej drugiej turze wyborów prezydenta Krakowa.
2: Zgadza się, ale z bardzo różnych stron. Nawet sondaż się nie pojawił dzisiaj. Na Łukasza Gibałę wskazuje prawie 60% badanych przez OGB dla lawkraków.pl. Z kolei Monika Piątkowska uzyskała troszeczkę tylko ponad 40% poparcia, ale nie o sondażach, o Krakowie bardziej, między innymi z byłym wiceprezydentem tego miasta, doktorem habilitowanym Stanisławem Mazurem, także z byłą radną doktor Małgorzatą Jantos. O bolączkach, o nadziejach, o planach, o wyzwaniach będę z nimi rozmawiać, ale też nie tylko o Krakowie w TOK 360, bo jednak mimo, że stąd z Krakowa, ale dostrzegamy przecież inne rzeczy, które się dzieją.
1: Na przykład pokojowego Nobla.
2: Na przykład pokojowego Nobla. Ja myślę, że w Białym Domu to jeden taki człowiek, który tam mieszka, to on się tak wkurzył, tak się dzisiaj wkurzył, że on zakończył bardzo dużo wojen. nieważne, że rozpoczął jedną, której konsekwencje odczuwamy chociażby na stacjach paliw, ale tyle ich zakończył i znowu nie został doceniony. I jeszcze ten okropne międzynarodowe sądownictwo zostało docenione w ramach wyróżnienia Navi Pillay pokojową nagrodą Nobla. Moim gościem będzie też dyrektor jednej z warszawskich podstawówek. Myślę, że to był trudny dzień w szkołach po wczorajszych atakach i na ten temat też chcę porozmawiać w TOK 360. Ale patrzymy, co dzieje się w Krakowie. Może Łukasz Gibała przyjdzie na rynek rozmawiać dzisiaj z Moniką Piątkowską, tak na sam koniec tej kampanii, no bo od północy cisza wyborcza.
3: No i o tym z Krakowa Adam Ozga w TOKu 360 po 16. Ekonomia 360, teraz o nowej porze, o 16.40. Wojciech Kowalik, dzięki i do usłyszenia.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu była Konfederacja Lewiatan, organizator Europejskiego Forum Nowych Idei 14-16 października, Sopot.
5: Sponsorem magazynu EKG był Polski Fundusz Rozwoju.
6: Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Czas na quiz. Co daje dziecku moc, a co ją odbiera? Ignorowanie.
7: Odbiera dziecku moc.
6: Tak, dzieci potrzebują naszej uwagi. Docenianie.
8: Daje dziecku moc.
6: Tak, pomaga uwierzyć w siebie. Krzyk.
7: Odbiera dziecku moc.
6: Potrafi ranić. Wsparcie.
8: Daje moc.
6: Tak, szczególnie w trudnych chwilach.
7: Wspieraj dzieciństwo mocy, bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
0: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 15 tysięcy szkół skontrolowanych, zatrzymanych, 19 osób. Służby podsumowują swoje działania z ostatnich godzin w polskich szkołach. Skutki dla ogólnopolskiej polityki po tych wyborach będą niewielkie. Ostatnie godziny przed drugą turą głosowania na prezydenta Krakowa. Samorządy wstrzymują pracę nad wprowadzeniem nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu. Za chwilę opowiemy dlaczego. Minęła 15. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. 19 osób zatrzymanych po kontrolach w 15 tysiącach szkół przeprowadzonych przez 24 tysiące policjantów. Służby podjęły te działania po atakach nożowników w szkołach w Ostrołęce i koło Wyszkowa, gdzie wskutek obrażeń zginęła pracowniczka placówki. Na tę chwilę nic nie wskazuje, żeby te zdarzenia były ze sobą powiązane, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
13: Na dzień dzisiejszy, po przeanalizowaniu wszelkich nośników elektronicznych, które zostały zabezpieczone w ramach tej akcji, nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u, czy jakkolwiek nazywane jest to w sieci.
12: Jak dodał szef MSWiA, policja będzie kontynuowała działania do końca wyjaśnienia wszystkich wątpliwości w tej sprawie. Do niepokojącej sytuacji doszło dziś, m.in. na warszawskim Mokotowie, gdzie ujęto 14-latka, który miał przy sobie nóż z ukrytym ostrzem i 11 petard hukowych. A po atakach w szkołach w kilku miejscach w Polsce Lublin wzmacnia działania prewencyjne. Każdy dorosły, który wchodzi na teren placówki, musi podać swoje dane. Dodatkowo w okolicy szkół pojawiły się patrole policji i straży miejskiej. Anna Gmitarek-Zabłocka.
14: Prezydent Lublina Krzysztof Żuk zapewnia.
15: Szkoły są bezpieczne i będą bezpieczne.
14: To ważne słowa, bo po atakach w różnych miejscach w Polsce, wśród rodziców, również w Lublinie, zapanowała panika. Również wśród młodzieży, mówi dyrektor zespołu szkół elektronicznych Michał Tarnowski.
16: Odwiedziła nas policja, mieliśmy przed każdą pierwszą lekcją przeprowadzącą nauczyciela spotkanie, by nie siać paniki, aby uspokoić uczniów.
14: Rodzice wymieniają się informacjami, które są często niepotwierdzone, dzięki czemu fake newsy mają się świetnie i w efekcie część dzieci została w piątek w domach, mówi dyrektor jednej z lubelskich szkół Joanna Jędruszczak.
17: Moją rolą jest wyciszenie negatywnych emocji i bazowanie na faktach. Tylko spokój, tylko operowanie faktami jest gwarantem tego, tego, by sobie dobrze poradzić w tym trudnym czasie dla wszystkich.
14: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
12: Lubelscy radni chcą, by w szkołach zaplanowano szkolenia dla nauczycieli. Jak reagować na wypadek ataku, na przykład nożownika, i jak go obezwładnić? Taki wniosek wpłynął już do ratusza. To walka prestiżowa, ale to nie jest walka, która będzie miała skutki dla ogólnopolskiej polityki. Tak politycy w Sejmie odnoszą się do wyborów w Krakowie, które już w tę niedzielę. Dojdzie wtedy do drugiej tury wyborów prezydenckich, w których zmierzy się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL. Maciej Kluczka.
8: Krakowska kampania prezydencka jest dla Koalicji Obywatelskiej trudna, bo do wyborów doszło z powodu referendum, w którym mieszkańcy stolicy Małopolski odwołali polityka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Miszalskiego. Mimo to poseł tej partii Jerzy Meiszczowicz liczy na wygraną Moniki Piątkowskiej.
10: Dlatego, że uważam, że jest bardzo dobrym kandydatem. Zaczęła kampanię jako osoba nie do końca rozpoznawalna w takim szerszym gronie krakowskim, ale w ciągu krótkiego okresu zyskała z 8 do 30% poparcia.
8: W kuluarach słychać głos zawodu u Koalicji Obywatelskiej, że mniejsze partie nie poparły wprost kandydatki Koalicji Obywatelskiej. Chociażby Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, która odpadła po pierwszej turze, nie wskazała, kogo popiera w drugiej. Maciej Kluczka, TOK FM.
12: Część samorządów wstrzymuje pracę nad wprowadzeniem nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu. To skutek przyjętej wczoraj przez Sejm ustawy mającej wprowadzić takie ograniczenia na terenie całego kraju od 22 do 6 rano. Do jej wejścia w życie jeszcze droga daleka, bo teraz dokument musi przejść przez Senat, a później trafić do podpisu prezydenta, ale mimo to z planów rozszerzenia nocnych ograniczeń rezygnuje na przykład Łódź. Tam nocne ograniczenie sprzedaży obowiązuje już od roku, ale jedynie w centrum miasta. Przed wakacjami władze miasta zapowiedziały, że chciałyby rozszerzyć to ograniczenie na całe miasto, ale teraz wstrzymują się z tymi planami, bo liczą na wejście ogólnopolskich przepisów. Nocne ograniczenia w Łodzi i te planowane w całym kraju nie dotyczą lokali gastronomicznych, mówi radny Tomasz Frączak z Lewicy, która przygotowała projekt ogólnopolskich przepisów.
18: My jedynie, czego chcemy, to ograniczyć to spontaniczne spożywanie alkoholu, przede wszystkim nad ranem, w momencie, kiedy ludzie idą do pracy, kupują w lokalnych sklepach bardzo małe butelki, potocznie zwane małpkami, wyrzucają je na trawniki, wyrzucają je w bramy.
12: Zakaz sprzedaży miałby obowiązywać od 22 do 6 rano, przy czym gminy mogłyby go wydłużyć od 21 do 9 rano. To przejaw antyizraelskiej nienawiści. Joseph Goebbels bije brawo z piekła. Tak pokojowego Nobla dla południowoafrykańskiej prawniczki Nawa Fenem Navi Pillay komentuje izraelski resort dyplomacji. Norweski komitet wyróżnił byłą członkinię Międzynarodowego Trybunału Karnego za walkę na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Tomasz Orchowski.
19: Navi Pillay była też wysoką komisarz do spraw praw człowieka ONZ. Przyjęliśmy wiadomość o nagrodzie dla niej z radością, mówi obecna rzeczniczka tego urzędu Shabia Manto. Była zagorzałą obrończynią i orędowniczką praw człowieka. Dzisiaj tym ważniejsze jest, by wyróżnienie przyznawano tym, którzy zabierają głos w sprawie naruszeń i zobowiązują się do obrony praw człowieka. Navi Pillay była także przewodniczącą ONZ-owskiej komisji, która w zeszłym roku stwierdziła, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. Nie jesteśmy sądem, to jej raport, raport komisji. Oczywiście mamy wielkie zaufanie do jej profesjonalizmu, do jej uczciwości, ale to praca ONZ-owskiej komisji. Mówił przewodniczący norweskiego komitetu noblowskiego Jürgen Vatne Fridnes. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
12: Dziś w kraju temperatura na ogół od 18 do 22 stopni. Chłodniej będzie na Pomorzu i nad morzem od 13 do 17. Do końca dnia w całym kraju będą dość silne podmuchy wiatru. Na południu i na zachodzie oraz nad morzem możliwe słabe przelotne opady deszczu.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: 400 głosów za, 29 przeciw. To była bezprecedensowa zgoda w polskim Sejmie, który wczoraj uchwalił nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości, która między innymi ogranicza sprzedaż i zakazuje reklamy alkoholu. To jest audycja Zapytam Inaczej. Się nazywam Anna Piekutowska i połączyliśmy się z Zofią Sobczak z Fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: Byłaś zaskoczona tym wynikiem głosowania?
1: Byłam bardzo zaskoczona, bo też do ostatniej chwili, przez to też, że to głosowanie spadło z obrad 2 tygodnie temu, wiemy, że też po drodze pojawiło się dużo głosów ze strony PSL-u, które trochę rozmywały to, co ma się znaleźć w tej ustawie ostatecznie. No to tak naprawdę do momentu, kiedy wczoraj to głosowanie późnym wieczorem się odbyło w Sejmie, to ja nie byłam pewna i my też w fundacji nie byliśmy pewni, ile w końcu będzie tych głosów, czy to będzie większość głosów za. No i jak zobaczyłam tą tablicę z głosowaniem, że tych głosów jest 400, czyli no mamy tutaj tak naprawdę, ponadpartyjną zgodę i naprawdę taką zgodę ponad tymi podziałami wojny polsko-polskiej, no to przyznam szczerze, że byłam zaskoczona bardzo pozytywnie.
20: Teraz ustawa trafi do Senatu, następnie na biurko prezydenta. Czy coś na tym etapie jeszcze może pójść nie tak? Czy które przepisy tutaj mogą budzić największe kontrowersje? No chyba jasne jest, że pytam wprost o prezydenta i jego stosunek do tego.
1: Szczerze mówiąc, ja się nie aż tak bardzo boję reakcji pana prezydenta, dlatego że no właśnie też z tego powodu to wczorajsze głosowanie było bardzo ważnym sygnałem dla nas, co będzie działo się dalej, bo jednak widać, że w PiS-ie zdecydowanie większość głosów była za, więc to też wskazuje nam na to, że raczej tutaj pan prezydent też powinien tą ustawę podpisać. Zresztą on też kilkukrotnie wcześniej wypowiadał się nie na temat konkretnie tej ustawy, ale na temat różnych regulacji antyalkoholowych i wypowiadał się raczej pozytywnie. Niestety jest jeszcze wcześniej punkt, czyli punkt w Senacie, gdzie wiemy już, że wczoraj zostały przegłosowane poprawki ze strony, które były złożone ze strony PSL-u, które niestety mogą wydłużyć pracę nad tą ustawą i przekazanie jej potem właśnie do Senatu, a potem do podpisu prezydenta. Więc my się cieszymy dzisiaj bardzo, ale też trzymamy rękę na pulsie, żeby też pilnować tutaj nadal posłów i posłanki, żeby też te prace były odpowiednio szybko prowadzone.
20: A co to są za poprawki PSL-u?
1: To jest jedna poprawka dotycząca sprzedaży na odległość i druga ta poprawka związana z postulatami winiarzy, którzy co prawda sami moim zdaniem nie do końca wiedzieli, co właściwie zmienia ta ustawa, ale też wrzucili takie poprawki, które umożliwiają im na pewno prowadzenie degustacji podczas imprez. I te poprawki być może będą musiały być notyfikowane przez Unię Europejską, a ten proces notyfikacji niestety bardzo wydłuża proces potem po prostu procedowania tej ustawy.
20: Bo jeśli wszystko poszłoby zgodnie z planem, no to ustawa obowiązywałaby od nowego roku, jak rozumiem.
1: Tak, jeżeli wszystko poszłoby zgodnie z planem, to byłaby od 1 stycznia 2027. Natomiast jeszcze my tego nie wiemy na 100%. Na razie jesteśmy dobrej myśli, że to wszystko nie będzie trwało tak długo. W najgorszym wypadku, no to ona się po prostu przesunie z tego stycznia, być może na następny miesiąc, luty czy marzec. Natomiast no teraz jeszcze nie jesteśmy w stanie tego tak na 100% potwierdzić.
20: To porozmawiajmy o tym, co się zmieni w praktyce. Czy marki alkoholowe znikną z przestrzeni publicznej? Bo tradycyjna reklama to jedno, a dwa, że no, producent może reklamować to swój produkt alkoholowy, na przykład będąc widocznym jako sponsor wydarzenia.
1: Marki alkoholowe co do zasady znikną z przestrzeni publicznej, bo ten zakaz reklamy alkoholu dotyczy reklamy produktów alkoholowych, ale także bezalkoholowych, jeśli mają właśnie ten sam brand, co marka alkoholowa.
20: Czyli to jest to piwo 0%.
1: Tak, i żeby też nie zostawiać takiej furtki, która zresztą byłaby na pewno wykorzystywana szeroko, gdzie marki alkoholowe de facto by się prezentowały reklamując swoje brandy bezalkoholowe, więc dlatego też ta zmiana przeszła. Na pewno zniknie reklama z przestrzeni publicznej, czyli te wielkie płachty z różnymi sławnymi aktorami, różne banery, plakaty i tak dalej. To, co generalnie gdzieś tam zaśmieca nasze przede wszystkim polskie miasta.
20: Parasole w ogródkach barowych, tak?
1: Tak, jeżeli chodzi o parasole i tego typu różne takie gadżety, to tutaj ten czas wprowadzenia tych zmian jest troszeczkę dłuższy niż zakaz tej reklamy właśnie, powiedzmy, wielkoformatowej czy reklamy w telewizji, po to, żeby też firmy mogły się przygotować na, że tak powiem, taki rebranding. Natomiast docelowo tak, docelowo generalnie zniknie wszystko, a zostanie, tak jak sama pani powiedziała, sponsoring. I to też jest argument przeciwko osobom, które twierdziły, że tutaj są zagrożone imprezy sponsorowane przez różne marki alkoholowe, dlatego że tak naprawdę to właśnie jedyne, co jakby w tej ustawie jest im zostawione, to ten sponsoring, więc nie trudno sobie wyobrazić, że efekt będzie taki, że te sponsorowane imprezy no, będą bardziej dotowane i będzie być może nawet ich trochę więcej, tak?
20: Mhm. Drugi filar ustawy to jest zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw między 22 a 6. Dlaczego to rozwiązanie ogólnopolskie było takie ważne, a nie zostawienie decyzji samorządom, które i tak bardzo chętnie swoje lokalne własne zakazy uchwalały?
1: Bo niektóre samorządy robiły to chętnie, a inne samorządy nie robiły tego chętnie i mieliśmy ten argument przy wprowadzaniu nocnej ciszy alkoholowej w różnych miejscach, że powstaną wyspy takie samorządowe, gdzie będzie można kupować ten alkohol, bo na przykład dany samorząd tak dookoła samorządy wprowadzą tą zmianę, a jakiś jeden w środku, jakaś gmina nie wprowadzi tej zmiany. I tutaj właśnie, żeby też zapobiec takiemu rozwiązaniu, gdzie jak właśnie na przykład wszystkie miasta dookoła by tą zmianę wprowadziły, a jakaś gmina podmiejska nie, żeby też nie prowadzić takiej turystyki alkoholowej, no to dlatego ta zmiana na terenie całej Polski. Zresztą to jest zmiana według mnie najmniej taka kontrowersyjna społecznie ze wszystkich tych zmian, które są wprowadzone, bo chociaż wszystkie te zmiany tak naprawdę mają poparcie społeczne, to my wiemy, że znakomita większość społeczeństwa jest za tym ograniczeniem nocnej sprzedaży alkoholu i też wiemy, że bardzo dużo osób podnosiło ten wątek, żeby ona była dłuższa, nie tylko pomiędzy 22 a 6 rano i to też ta ustawa zmienia, daje właśnie możliwość samorządom wydłużenia tego czasu od 21 do 9 rano, co jest też bardzo ważne, bo wiemy, że wiele alkoholu, w tym małpek, jest po prostu kupowanych rano przed pracą.
20: A które te z tych nowych zasad są kontrowersyjne bardziej społecznie?
1: Myślę, że trochę może bardziej rzeczywiście była ta reklama piwa zero, ale też przyznam szczerze, że w ogóle dyskusja i, że tak powiem, poziom kontrowersji dookoła tej ustawy na tej ostatniej prostej był zaskakująco niski, nawet dla nas, bo my już się tym tematem zajmujemy od kilku lat i no te, powiedzmy, 3-4 lata temu, kiedy rozmawialiśmy o tych rozwiązaniach, to widać było jeszcze, że one budzą dużo emocji. Mam wrażenie, że dzisiaj ta dyskusja taka ogólna, tak, w mediach społecznościowych, z ekspertami, odbyła się w Polsce na temat szkodliwości alkoholu i jednak większość społeczeństwa jest za tymi zmianami.
20: Tak, to też jest zaskakujące dla mnie, bo przecież jeszcze niedawno pamiętamy dyskusję nad nocną prohibicją dla Warszawy, która była wprowadzana z trudnością, z oporami, tak. A też w Sejmie przecież mieliśmy awanturę o barek z alkoholem.
1: No, to też pokazuje, że często władza jest krok jakby za tym, co chce społeczeństwo, tak? Bo to, że społeczeństwo chce tych zmian i tak samo też, że społeczność mieszkańców Warszawy też chciała już tej nocnej ciszy alkoholowej na terenie całego miasta, że tak powiem, trochę wyprzedziło nastroje wśród rządzących. Można powiedzieć, że z tą ustawą, którą wczoraj przegłosował Sejm, jest podobnie, no bo wiemy już z sondaży wielu i tak jak mówię, też z badania opinii publicznej, że Polacy generalnie chcą umieścić alkohol tam, gdzie jest jego miejsce, czyli na półce z szkodliwymi używkami. No i dzisiaj można powiedzieć, że ta ustawa, która jest proponowana, ona jeszcze nie w pełni, bo na przykład nie ma tam jeszcze zakazu małpek, którego też wiele osób chciałoby w Polsce, ale już z pewnym opóźnieniem odpowiada na tą potrzebę społeczną. Więc to jest w ogóle wielki sukces, że tak powiem, społeczeństwa obywatelskiego tutaj w przypadku tej ustawy, bo jest to prawdopodobnie taka największa regulacja, która będzie dotyczyła całego kraju, która niewątpliwie wyszła od dołu, wyszła od ludzi, od organizacji społecznych, a potem dopiero zamieniła się w te ustawy poselskie i w to głosowanie, które wczoraj widzieliśmy.
20: Dziękuję za rozmowę. Zofia Sobczak, Fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich.
1: Dziękuję bardzo.
20: Teraz czas na informacje, a po nich zapytam Michała Potockiego, o co kłóci się prezydent Zełenski z Koreańczykami z południa.
2: Autopromocja. Halo, Adam? Gdzie ty jesteś? Pociąg już odjeżdża, kawę ci kupiłam.
21: O rany, to ja nie zdążę, może zostanę w Warszawie.
2: No ale jak to, wieczór wyborczy.
21: I ostatni pociąg z Warszawy do Krakowa.
2: Zrobimy to na dwa miasta.
22: Ty w Krakowie.
2: A ty w Warszawie.
22: Zadbasz o to, żeby wybrzmiał każdy istotny dla Krakowa temat.
2: A ty zapytasz w Warszawie gości, jakie przełożenie ma Kraków na całą Polskę.
22: Na każdy temat z każdej strony.
2: Anna Piekutowska.
22: Adam Ozga.
2: Zapraszamy o 21 w niedzielę.
22: Do usłyszenia.
2: I do zobaczenia.
23: Autopromocja.
24: Reklama.
25: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
26: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
27: Bo nie mam żadnych objawów.
28: Bo nie mam czasu.
29: Bo boję się diagnozy.
30: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
31: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
26: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
32: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
33: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
34: Pan mi kibicował i dobiegłam.
35: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
36: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
37: Panie Pascalu,
38: tak?
37: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
38: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
37: A to pan zalecę, pa!
39: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
40: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
41: Tak, a co?
40: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
41: Już robię drugą.
40: Na komputer.
41: Już biorę pożyczkę.
40: Na co?
41: Na komputer. Moje ty szczęście.
42: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
43: Aliorbank albo nic.
42: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
44: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
45: Marian, a po całym tygodniu pracy?
46: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
45: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
24: Reklama.
47: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Minęła 15.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Nowa wspólna propozycja, która obejmuje wszystkie aspekty konfliktu i ma na celu zakończenie wojny. To ma być temat rozmów delegacji Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w Miami. Ukraińcy są już na miejscu, o tym poinformowała agencja Reutera, powołując się na własne źródło. Na Florydzie są też przedstawiciele innych krajów europejskich. Do spotkania w Miami dołączą doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego z grupy E3, czyli z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, a także przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO. Negocjacje mają trwać 2 dni. Dziś mają się z nimi spotkać specjalni wysłannicy Białego Domu, Steve Witkoff i Jared Kushner. 14-latka zabiła żołnierza na zlecenie służb specjalnych Rosji. O sprawie poinformowała policja obwodu Rowieńskiego na północnym zachodzie Ukrainy. Dziewczyna pozostawała w kontakcie wideo ze swoim opiekunem. Na jego bezpośrednie polecenie najpierw otruła pokrzywdzonego mieszaniną alkoholu i substancji odurzającej, a następnie udusiła. Obecnie oskarżona przebywa w areszcie śledczym, powiadomiła policja w komunikatorze Telegram. Zachodniopomorski kurator oświaty Paweł Palczyński, omawiając procedury bezpieczeństwa w szkołach po wydarzeniach na Mazowszu, zaapelował do rodziców, by budowali relacje z dziećmi, spędzali z nimi więcej czasu, a także kontrolowali treści w internecie i zawartość uczniowskich plecaków. Kurator zaapelował również do mediów o wyważony przekaz, publikowanie rzetelnych, sprawdzonych informacji. Przed województwem śląskim zupełnie nowa architektura finansowa Unii Europejskiej. W nowej perspektywie na lata 2028-34 nie będzie odrębnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Nowe regionalne programy operacyjne będą za to elastyczniejsze niż dotychczasowe. Grzegorz Kozioł.
0: Nowe środki europejskie nie będą od razu programowane w całości, a ich część będzie rozdzielana później, w zależności od bieżących wyzwań. Środki na transformację energetyczną mają być wydzielone i dostępne w koszyku krajowym, tłumaczy marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
1: Przestajemy negocjować z Unią Europejską. Jako marszałek nie będę jeździł do Brukseli negocjować, tylko będę jeździł do Warszawy. Niewiele się zmieni. Dalej jako silne regiony, silne województwa będziemy pisać swoje strategie i pod te strategie dostaniemy środki do wydania.
0: Nowa europejska perspektywa finansowa zgodnie z założeniem ma zostać uzgodniona do końca tego roku. Polska ma otrzymać 123 miliardy euro. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
12: W informacjach to wszystko. Za chwilę prognoza pogody.
2: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
12: Jutro w kraju zachmurzenie będzie duże i w wielu regionach trzeba się spodziewać przelotnych opadów deszczu, maksymalnie od 12 do 16 stopni na przeważającym obszarze kraju. Cieplej będzie na południowym wschodzie do 18, a chłodniej w kotlinach sudeckich około 11. Wiatr umiarkowany, ale porywy będą się dawać we znaki.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
24: Reklama.
3: Kiedy firma osiąga pewną skalę biznesu, zmieniają się jej potrzeby. W cyklu Partner Dobrych Decyzji Biznesowych rozmawiamy z Małgorzatą Sosnowską, dyrektorką zarządzającą pionu klientów MŚP i korporacyjnych banku BNP Paribas. Czego oczekuje firma od banku?
4: Przede wszystkim partnera, który rozumie biznes na etapie dynamicznego wzrostu. Bank BNP Paribas łączy globalne doświadczenie grupy numer 1 w Europie ze znajomością polskiego rynku. To oznacza konkretne narzędzia do zarządzania płynnością, finansowania ekspansji i dostęp do ekspertów.
3: Jak to partnerstwo wygląda w praktyce?
4: W banku BNP Paribas firmy mogą skorzystać z finansowania bez prowizji za udzielenie, leasingu bez opłaty oraz rachunku z pakietem usług za 0 zł przez rok. To realne oszczędności w momencie, kiedy każda złotówka pracuje na rozwój firmy.
3: Partnerem cyklu jest bank BNP Paribas. Materiał nie jest ofertą. Więcej na bnpparibas.pl w zakładce przedsiębiorstwa.
24: Reklama.
47: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Połączyliśmy się z Michałem Potockim z Dziennika Gazety Prawnej, komentatorem audycji Zapytam Inaczej. Witaj.
6: Dzień dobry.
5: Będziemy rozmawiać o dyplomatycznych niesnaskach pomiędzy Ukrainą a Koreą Południową. To nie jest tajemnica, że od 2 lat po stronie Moskwy walczą żołnierze Korei Północnej, a Pjongczang dostarcza Rosji amunicję i pociski. Dla reżimu to jest okazja do zdobycia jakiegoś doświadczenia bojowego, a dla Rosji no to jest dodatkowe wsparcie militarne. Ale teraz współpraca przeciwko wspólnemu zagrożeniu dzieli tych, którzy są przeciwnikami Pjongczangu i Moskwy, bo Korea Południowa odwołała ambasadora z Ukrainy po tym, jak Wołodymyr Zełenski ujawnił przekazanie Seulowi 2 północno-koreańskich Niemców. Jaka jest historia tych Niemców? Jeńców.
6: Jeńcy, tak, nie wszyscy jeńcy to Niemcy, przynajmniej w nowożytnej historii. Jeńcy zostali północno-koreańscy dwaj wzięci do niewoli w 2025 roku przy okazji operacji ukraińskiej w obwodzie Kurskim, bo przede wszystkim tam Koreańczycy walczyli po stronie Rosji. Rosjanie starali się ich nie wysyłać ich do walki po stronie międzynarodowo uznanego terytorium Ukrainy. Zostali wzięci do niewoli i od tej pory trwały rozmowy z Koreą Południową, które nie były tajne. To znaczy o tych rozmowach mówili publicznie i Ukraińcy, i sami przedstawiciele Korei Południowej. o tym, żeby przekazać tych dwóch dżentelmenów Korei Południowej, ponieważ Korea Południowa według swojego prawa konstytucyjnego uznaje wszystkich obywateli Korei Północnej za swoich, ze względu na to, że nie uznaje się podziału kraju.
5: Oni wojnie też chyba wyrazili taką wolę, że oni chcą wrócić do Korei Południowej, a nie Północnej.
6: No tutaj pytanie oczywiście, na ile można zweryfikować, na ile jesteśmy w stanie zweryfikować wolę ludzi, którzy przebywają tak naprawdę w potrójnej niewoli, tak? Dlatego, że z jednej strony ich kraj sam w sobie, czyli Korea Północna, jest jednym wielkim więzieniem. Walczyli po stronie Rosji, czyli kolejnego więzienia, i siedzieli w obozie jenieckim, ukraińskim, który też przecież nie był, no też pod presją pewną, w związku z czym ja bym akurat te stwierdzenia wziął w nawias. Mhm. Natomiast sam fakt, że trwają rozmowy o przekazaniu jeńców Korei Południowej, to była informacja publiczna. To, co prawdopodobnie się wydarzyło, to jest fakt, że rzeczywiście nie ustalono, że ogłosi się fakt, że ci ludzie zostali rzeczywiście przekazani Korei Południowej, ale prawdopodobnie ta sprawa ma drugie dno. To znaczy reakcja Korei Południowej wygląda na mocno przesadzoną. Bo to, że Zełenski powiedział coś, czego prawdopodobnie powiedzieć nie powinien, to jest jedna sprawa. To, że Ukraińcy, jak zresztą mają w zwyczaju, kategorycznie odmawiali jakichkolwiek tam przeprosin, czy nawet jakichś dyplomatycznych sygnałów wskazujących na zamiar załagodzenia sytuacji, to jest inna sprawa. Natomiast fakt, że ta sprawa trwa do tej pory i Korea Południowa stara się dalej eskalować, i że w tę sprawę włączyli się twitterowicze i trolle zarówno z Korei Południowej, jak i z Ukrainy, jeszcze do tego Polaków tam włączono, nie wiedzieć, znaczy wiedzieć czemu, bo z jednej strony Koreańczycy odkryli, że Ukraińcy z Polakami też na początku żyli bardzo dobrze, a potem się zaczęło psuć, a Ukraińcy zaczęli pisać, że no Korea Południowa to taka azjatycka Polska, bo też najpierw nam pomagali, a potem nas zaczęli wystawiać, co z kolei Koreańczycy potraktowali jako komplement, więc to samo w sobie to jest swoją drogą pasjonująca historia takiej komunikacji czy historii związanych właśnie ze światem Twittera jako taką globalną wioską. Natomiast prawdopodobnie tam jest drugie dno. To znaczy w zeszłym roku do władzy w Korei Południowej doszedł prezydent Lee Jae-myung, wywodzący się z południowo-koreańskiej lewicy. On w przeciwieństwie do poprzednika nie stawia tak wyraźnie na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią i siłą rzeczy dobre stosunki z Ukrainą, dlatego że nowy prezydent raczej postrzega Japonię jako najpoważniejsze zagrożenie i rewanżyzm, który rzekomo czy w domniemany sposób w Japonii narasta. On dochodził do władzy z zamiarem jakiejś poprawy relacji wewnątrzkoreańskich z Koreą Północną, w związku z czym prawdopodobnie chodziło o to, że tomu po prostu idzie wbrew jego własnym zamiarom.
5: Czyli ten ujawnienie tego transferu mogło utrudnić jakieś wznowienie dialogu pomiędzy Seulem a Pjongczangiem, tak? O to chodzi.
6: Pewnie wznowienie dialogu to trochę za dużo powiedziane, ale łagodzenie napięć pomiędzy Seulem a Pjongjangiem. Bo rzeczywiście prezydent Lee, dla prezydenta Lee relacje z Japonią zwłaszcza, a co za tym idzie ze Stanami Zjednoczonymi, a co za tym idzie z Ukrainą, nie są tak ważne jak dla poprzednika. I ten poprzednik prezydenta Lee miał takie spojrzenie na wojnę rosyjsko-ukraińską podobne do naszego, znaczy podobne do naszego regionu. Natomiast obecny prezydent, dla niego nawet sam fakt, że Korea Północna wykorzystała wojnę rosyjsko-ukraińską do tego, żeby przeszkolić w warunkach bojowych pokaźną grupę swoich żołnierzy, żeby zacieśnić sojusz z Rosją i z Białorusią, żeby pozyskać dostęp do rosyjskich technologii, postrzega to jako mniejsze paradoksalnie zagrożenie niż potencjał wzrostu jakichś rewanżystowskich nastrojów w Japonii. W związku z czym prawdopodobnie pretekst został wykorzystany do tego, żeby się od Ukrainy w sposób demonstracyjny odciąć i wykorzystany po prostu stricte wewnątrzpolitycznie, jak to często też bywa w relacjach międzynarodowych.
5: A Ukraina chciałaby otrzymywać od Korei Południowej wsparcie wojskowe czy systemy obrony powietrznej. No i właśnie udział tych północno-koreańskich żołnierzy mógłby być takim argumentem, że to bezpieczeństwo Ukrainy i bezpieczeństwo Korei Południowej są jakoś związane ze sobą.
6: Tak, i tu, przy czym tutaj już wkraczamy w taką przestrzeń spekulatywną. Mówiło się o tym, że rzeczywiście przekazanie Korei Południowej tych dwóch północno-koreańskich jeńców miałoby się wiązać z pewną transakcją wiązaną, to znaczy z odwdzięczeniem się przez Seul jakąś formą dostaw czy pomocy wojskowej. Bo rzeczywiście Korea Południowa nawet pod poprzednimi rządami, bardziej sprzyjającymi Ukrainie broni nie wysyłała. Ukraińcy twierdzą, że trochę amunicji poszło z Korei Południowej, ale też przez pośredników, czyli w podobny sposób jak na przykład Serbia amunicję Ukraińcom sprzedawała. Wprost nic nie poszło. To też wynikało z wewnętrznych uwarunkowań prawnych Korei Południowej, która ma bardzo mocno obostrzone, bardzo daleko idące obostrzenie, jeśli chodzi o eksport broni do państw toczących wojny, czy nie aż tak daleko idące jak Japonia, ale też daleko idące. No ale więc i znowu, ja też słyszałem taką interpretację, że od Ukraińców, że takie demonstracyjne odcięcie się od Ukrainy i wykorzystanie pretekstu w postaci ujawnienia przez Zełenskiego w ONZ-cie przekazania jeńców było taką wygodną odejściem z twarzą od jakichś zobowiązań, które być może zostały na linii Seul-Kijów ustalone w ramach tej operacji. Ale tak jak podkreśliłem to na początku tego wątku i podkreślę to jeszcze raz, to są czyste spekulacje.
5: No to co teraz będzie po zabraniu ambasadora z Ukrainy? Czy to napięcie będzie jakoś eskalowało?
6: No trudno sobie szczerze mówiąc wyobrazić, co więcej mogłoby się stać, no bo to jednak są państwa położone daleko od siebie. Korea Południowa nie może wstrzymać na przykład dostaw broni, bo po prostu jej nie dostarcza. Nie ma na swoim terenie hubu takiego jak Jasionka. No nie wiem, może zacząć głosować, nie tak jakby się Ukrainie chciało w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, ale powiedzmy sobie szczerze, nie jest to jakieś tam szczególnie bolesne, nie byłoby to. Ciekawe będzie obserwowanie pewnie, czy pójdą za tym kolejne tygodnie jakiejś takiej retorycznej burzy, w zasadzie twitterowej burzy, bo przez ostatni tydzień czy dwa tygodnie mieliśmy do czynienia przede wszystkim z taką twitterową wojenką. No, trudno mi sobie wyobrazić, co więcej, co jeszcze mogłoby się stać. Ambasador Korei Południowej ma zostać z Ukrainy wycofany. Ukraina swojego ambasadora w Seulu z kolei nie ma od jakiegoś czasu i nie chodzi o jakieś tam kwestie dotyczące konfliktów dyplomatycznych, tylko po prostu o krótką ławkę kadrową. Ukraina ma problem z obsadą części stanowisk ambasadorskich od dawna. Więc no, co więcej można zrobić?
5: A czy to nie jest tak, że wojna w Ukrainie wzmacnia Koreę Północną?
6: Bardzo. Dlatego, że przede wszystkim...
5: Michał, Korea powiedz Północna jeszcze raz, bo straciliśmy cię przez trzy sekundy.
6: Wojna zdecydowanie wzmocniła Koreę Północną, dlatego że Korea Północna przestała być pariasem. Stała się pełnoprawnym sojusznikiem Federacji Rosyjskiej, zawarła z Rosją sojusz wojskowy, wzmocniła relacje nie tylko z Rosją, ale również z Białorusią. Ma w związku z tym większe pole manewru w relacjach z Chinami, wobec których była takim państwem wasalnym, zwłaszcza w tych najtrudniejszych latach 90. czy początkach lat 2000. Ileś tysięcy północno-koreańskich żołnierzy zostało sprawdzonych na polu walki. Wyciągnięto z tego oczywiście wnioski. Ukraińcy nie byli najwyższego zdania na temat zdolności bojowych akurat tych sił północno-koreańskich, które zostały wykorzystane w obwodzie kurskim. Mówili o nich jako o ludziach pozbawionych absolutnie inicjatywy czy jak kreatywności, ślepo podążających za rozkazami, nawet w sytuacji, w której te rozkazy traciły na aktualności ze względów jakichś obiektywnych. No tak jak można sobie zresztą wyobrazić wojsko tak totalitarnego państwa jak Korea Północna. Natomiast uzyskała dostęp do technologii w większym stopniu do technologii rosyjskiej.
5: Musimy kończyć.
6: Pewnie może liczyć na większą pomoc. W związku z czym zdecydowanie ta wojna... No Korea Północna stała się częścią osi Rosja, Iran, Korea Północna, Białoruś i korzysta z tego na pełną skalę.
5: Dziękuję ci bardzo. Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej.
6: Dziękuję, do usłyszenia.
5: Do usłyszenia. W studiu pojawił się Przemysław Pozowski.
7: Tak, i nie będę sam w tym studiu już za chwilę. Dzień dobry. Będzie ze mną Jan Jackowiak, czyli srebrny medalista kolarskich Mistrzostw Europy w kategorii do lat 23. Będzie jego ojciec Michał, który jest współzałożycielem toruńskiego klubu, któremu patronuje i też maczał palce przy tym jego zakładaniu Michał Kwiatkowski. A my ciągle w naszym kolarstwie szukamy już następców Michała Kwiatkowskiego i Rafała Majki, więc trochę będzie o tych Mistrzostwach Europy, a trochę o tym, czy to jest tak, że rzeczywiście tylko Katarzyna Niewiadoma Fini teraz ciągnie nasze kolarstwo, czy może to się zaraz zmieni.
5: Zapraszam serdecznie na jeszcze więcej sportu. To wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską. Program realizowali Krzysztof Olesiewicz i Adam Brzeziński, a za chwilę informacje TOK FM. Jeszcze Państwa też zaproszę. Wyjątkowo w niedzielę o 21:00 będzie wieczór wyborczy. Z Krakowa się z Państwem przywitam. Adam Ozga z Warszawy, no i też z Krakowa nadamy, zapytam inaczej, w poniedziałek. Do usłyszenia.
47: Autopromocja.
8: Czasem trzeba się zatrzymać, żeby usłyszeć coś, czego wcześniej nie było słychać. Piosenkę, historię drugiego człowieka albo samego siebie. Piątkową noc zapraszam Państwa do świata, w którym muzyka ma swoje tajemnice. Tak mi słów. Startujemy dziś po 23:00. Marcin Sobesto.
47: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Netto przedstawia.
13: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
15: Za mnie.
16: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
17: M2 Films przedstawia. Robert Pattinson w najgłośniejszym filmie sezonu.
18: You see how this looks, right?
17: Prime Time. W kinach od 9 października.
45: Panie Pascalon.
38: Tak?
45: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
38: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
45: A to pan zalecę, pa!
39: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
44: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek 9 października o 22:00. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
24: Reklama.
47: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Minęła 15:40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś w całej Polsce zamknięto 59 szkół, poinformowała szefowa MEN Barbara Nowacka na konferencji prasowej w MSWiA. Najwięcej, czyli 45 w województwie mazowieckim, 9 w województwie kujawsko-pomorskim, 3 w województwie świętokrzyskim i po jednej w województwach podlaskich i warmińsko-mazurskim. Ministra zaznaczyła, że nie była to odgórna decyzja MEN-u, lecz decyzja organów prowadzących szkoły, czyli samorządów. Czasem na wniosek dyrektora szkoły można podjąć takie decyzje. Dodała, że część szkół oferowała zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Nowacka zapowiedziała też, że co najmniej raz w półroczu będą się odbywać ćwiczenia dotyczące różnych sytuacji kryzysowych. Treningów ma być więcej, nie tylko w sytuacji pożaru, ale również na wypadek alarmu dronowego.

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Do spraw dotrzymywania zobowiązań przez państwa członkowskie Rady Europy. W sprawie chodzi o czworo wybranych w marcu przez polski Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania, podobnie jak wybrany we wrześniu Maciej Berek. Prezydent Karol Nawrocki nie wyznaczył mu terminu ślubowania. Już ponad 8,5 tysiąca miejsc schronienia spośród ponad 86 tysięcy w całej Polsce uruchomiono na Śląsku. Poinformował o tym wojewoda śląski Marek Wójcik. Wszystkie takie publiczne punkty powinny zostać oznaczone na terenie całego kraju do końca tego roku. Mapę punktów schronienia zawiera m.in. aplikacja gdziesieukryć.pl. To internetowe narzędzie, w którym w kraju zaznaczono punkty, które mogą posłużyć jako bezpieczne schronienie na wypadek sytuacji nagłego zagrożenia, w tym zagrożenia atakiem z powietrza. Szpital Wojewódzki w Zdunowie w Zachodniopomorskiem będzie realizował nowy ogólnopolski program profilaktyki raka płuca. Badania wykonane będą bezpłatnie. Program obejmuje bezbolesne badania obrazowe, które przy użyciu minimalnej dawki promieniowania pozwoli na precyzyjne wykrycie zmian nowotworowych płuc we wczesnym stadium. Badanie wykonywane jest bez podania kontrastu. Program kierowany jest do osób w wieku od 55 do 74 lat, które palą lub paliły papierosy. Jutro trzeba się spodziewać w wielu regionach przelotnych opadów deszczu, maksymalnie na termometrach od 12 do 16 stopni. Na południowym wschodzie 18, chłodniej będzie w Kotlinach Sudeckich około 11, trochę silniej powieje.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Przemysław Ozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu, jest godzina 15.43 i w studiu TOK FM dziś rządzić będzie Toruń i rządzić będzie kolarstwo, a ze mną jest Jan Jackowiak, czyli nasz kolarz szosowy, który przywiózł właśnie medal z Mistrzostw Europy w Słowenii. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Jest też jego ojciec, czyli Michał, założyciel klubu kolarskiego z Torunia Copernicus. Witam serdecznie. To najpierw zamknijmy oczy. Ponferrada 2014, wielki triumf Michała Kwiatkowskiego. W jakich okolicznościach, pytam najpierw ojca, oglądałeś?
5: Oglądaliśmy w Toruniu w gronie trenerów, założycieli Copernicusa i witaliśmy Michała na rynku staromiejskim, jak wracał z Ponferrady.
4: I wtedy klub już działał, którego Michał jest współzałożycielem?
5: Współzałożycielem, patronem, darczyńcą.
4: A ty Ponferradę pamiętasz, czy tylko z powtórek telewizyjnych?
5: Pamiętam, mamy taką fotkę z innymi byłymi i też aktualnymi zawodnikami Akademii. Mamy taką fotkę z Ales Kwiato. Nawet chyba te plakaty my robiliśmy. No i gdzieś tam ta fotka poszła do Michała.
4: Ja nie bez powodu Michała Kwiatkowskiego zahaczyłem i o Ponferradę, bo to był taki, właściwie zaczynał się wtedy taki złoty czas polskiego kolarstwa. Oczywiście patrząc na XXI wiek, bo my, teraz porozumiewawczo spoglądam na ojca Michała, pamiętamy Zenona Jaskółę, który swoim trzecim miejscem w Tour de France też nas w latach 90. inspirował do wyczynów mniej bądź bardziej udanych. Natomiast Jan, ty poszedłeś w kolarstwo, jeździłeś w klubie, czy jeździsz właściwie w klubie Copernicus, ale to się wszystko zaczęło od takiego absolutnie małego chłopaka już, tak?
5: Tak jest, zgadza się. No od zawsze, od kiedy pamiętam, jeździmy na rowerach weekendami czy w tygodniu. Od początku to były rajdy rowerowe i tam przejażdżka na lody do Torunia, czy na kolację, czy obiad rodzinny. No powoli to się przerodziło w wspólne weekendowe treningi, pierwsze starty, pierwsze zgrupowania z rówieśnikami i teraz jesteśmy tutaj.
4: I ty, znów pytam ojca, widziałeś w nim od razu potencjał na zawodowego kolarza przywożącego medale, na razie jeszcze z imprez powiedzmy juniorskich, czy tych do lat 23?
5: No, myślę, że jestem rodzicem, który widział w swoich dzieciach zarówno kolarzy, jak i jazzmenów.
4: Jazzmenów?
5: Znaczy w sensie takim, że wydaje mi się, że dzieci mogą wszystko, tak? Więc to nie było wyobrażenie na zasadzie, że planujemy jakąś karierę albo jestem tatą czy moja żona Agnieszka mamą, która ciśnie, że ma być sportowiec albo ma być muzyk, bo ma

0: ja na końcu szkołę muzyczną. Tylko po prostu to się działo, tak? To była jakaś pasja, to była jakaś regularność, jakaś dyscyplina z tym związana, ale myślę, że wszystko się sprowadzało do tego, żeby z tego dzieciaki miały radochę.
1: Wiesz, też zapytałem, bo też wiem, że sam profesjonalnym sportowcem ani ty, ani żona nie byliście i no to nie jest tak jak, nie wiem, papa Tsitsipas, że nawiąże do tenisa i Stefanos i tak dalej. Można by pewnie szukać tam kolejnych przykładów. Ale wracając do ciebie, Janek, czy to jest tak, że teraz to, co się wydarzyło, nawet nie tylko w tym roku, bo były Mistrzostwa Świata w Montrealu, zaraz o nich powiemy, były te Mistrzostwa Europy w Lublanie, gdzie był ten srebrny medal, to cię utwierdza w tym, że lepiej było wybrać to kolarstwo niż jazz?
2: Myślę, że do jazzu mi nigdy tak blisko nie było jak do kolarstwa, ale ja myślę, że na tym etapie, na którym jestem i w wieku, w którym jestem, to nikt mnie nie musi przekonywać. Jeśli jestem tutaj i robię to, co robię, to robię to dlatego, że lubię, bo mam możliwości, żeby robić inne rzeczy. Mógłbym wymieniać, co może robić 18-latek w 2026 roku, nie? Także myślę, że ja mogę być wdzięczny i mogę się cieszyć tym, co mogę robić na co dzień i możliwościami, jakie dostaję na co dzień od drużyny, od kadry, od rodziców, za tych ludzi, którzy mnie wspierają na co dzień i pozwalają mi to robić, to jasne. Nie żałuję. Cieszę się, że tu jestem i dlatego tu jestem.
1: Zostańmy przy tobie jeszcze i powiedz o tych takich najważniejszych momentach w takim razie swojej dotychczasowej kariery, bo mieliśmy Mistrzostwa Świata w Kigali. Montreal też był ważny, chociaż nie poszedł chyba tak, jak sobie to wyobrażałeś. To też pewnie zaraz opowiesz o tym, co tam się wydarzyło. No i teraz ta Lublana czy Słowenia i ten srebrny medal. To co, Kigali najpierw?
2: Myślę, że Kigali najpierw, bo to był pierwszy medal imprezy mistrzowskiej międzynarodowej. W kategorii junior, która się trochę jeszcze różni od tego, co się ścigamy w tym roku. I pewnie będę mógł to mówić co roku, bo co roku coś się zmienia w każdej kategorii, a przy okazji zmieniamy kategorię. Ale rzeczywiście w Orliku są już 4 roczniki i to robi różnicę, bo na tym etapie pół roku potrafię robić różnicę w kwestii rozwoju i nawet jak patrzę po zdjęciach, po moich i znajomych, no to jeszcze trochę inaczej wyglądałem rok temu i pewnie jeszcze inaczej będę wyglądał za rok. I ze względu na to te 4 lata grają rolę większą niż 2 lata w juniorach. Także myślę, że są równie ważne. No, to był medal Mistrzostw Świata, a teraz medal Mistrzostw Europy w starszej kategorii, w której może była trochę jeszcze bardziej zacięta konkurencja.
1: A w tym Montrealu? Co tam się wydarzyło?
2: W Montrealu wydarzyło się kolarstwo. No, jak ogląda się tenisa, czy ogląda się piłkę nożną, no to statystycznie jest 50% na wygranie, na to, że twoja drużyna czy twój zawodnik wygra. No w kolarstwie jest, jeśli patrzymy na drużyny, no to 20 parę, a jeśli patrzymy na jednostki, no to szanse drastycznie spadają, także ze względu na to jest dużo bardzo zmiennych i ileś razy zdarza się tak, że są czynniki, na które nie mamy wpływu. Ja w tym przypadku nie miałem i gdzieś tam zaliczyłem kraksę w newralgicznym momencie wyścigu, która spowodowała, że goniłem długą grupę i to w tym momencie, kiedy zaczął się taki prawdziwy wyścig, także no, trochę mnie to kosztowało i nie byłem w stanie pokazać tego, co planowałem pokazać tego dnia.
1: Nie ma kolarstwa bez kraks. Przekonali się chyba o tym już wszyscy najwięksi. Ostatnio co Tadej Pogacar na Vuelcie, parę lat temu pamiętam Remco Evenepoel na Il Lombardii. A wracając do taty, do Michała, to inny Michał Kwiatkowski, czyli współzałożyciel klubu toruńskiego. Też słyszałem, że wydatnie pomagał naszym młodszym kolarzom, kolarkom podczas tych mistrzowskich imprez?
0: Tak, ja miałem okazję być w Kanadzie i obserwowałem to z boku. I też znam relację Janka, opowiadał, jak Michał się nimi opiekował. Kasia, niewiadoma, też się opiekowała dziewczynami i ta zmiana pokoleniowa, albo bardziej połączenie pokoleń, było bardzo widoczne. Atmosfera w kadrze Polski jest świetna. Te gwiazdy nasze przekazują wiedzę, przekazują doświadczenia, omawiają strategię, naprawdę spędzili ze sobą wiele godzin i celebrowali sukcesy, więc super się na to patrzy.
1: No a jak to jest? Rzeczywiście teraz to trochę już Michał Kwiatkowski w roli mentora, także pewnie tak naprawdę w swojej zawodowej drużynie, czy takiej postaci bardzo ważnej na arenie tej, na którą się jeździ, nie lidera, to już od dawna zresztą. I jest tak, że to nasze kolarstwo teraz trochę ciągnie, mówię tak medialnie, wizerunkowo, Katarzyna Niewiadoma Fini, no bo to ona walczy w Tour de France o podia i te podia zdobywa, wygrywa etapy na słynnych podjazdach, a my tak trochę właśnie czekamy, aż to takie pełne przekazanie pałeczki w sztafecie kolarskiej nastąpi. No, Rafał Majka już powiedział do zobaczenia. Michał jeszcze trochę pojeździ, ale nie wiadomo ile. Jest ten moment takiego, nie chcę powiedzieć dołka, no ale takiego momentu, kiedy właśnie tenis czy inne dyscypliny, siatkarze to zainteresowanie kolarstwem jednak zabierają?
2: Na pewno, tylko że dołek jest możliwy tylko dlatego, że byliśmy bardzo wysoko, nie? I myślę, że tego warto tego nie pomijać, bo mieliśmy naprawdę, dostarczyli nam dużo, dużo emocji i dużo powodów do radości.
1: No zaczęliśmy ten program od Fonferrady i od
2: tak
1: triumfu.
2: Tak. I dlatego też mamy do czego porównywać, ale Kasia i reszta dziewczyn bardzo odpowiedzialnie tą dziurę wypełniły i tak samo odpowiedzialnie się nami zajęły, więc ja myślę, że mamy naprawdę dużo szczęścia, my jako zawodnicy, mieć takie gwiazdy, jakie mamy. Ja jestem po prostu naprawdę bardzo wdzięczny i Michałowi, i Kasi za to, jak te role idolów, czy idoli, czy przykładów wypełniają, bo okej, możemy tego od nich oczekiwać, ale to nie jest standard i to nie jest minimum.
1: No a mamy też jeszcze Marię Okrucińską, też z waszego, w cudzysłowie oczywiście, podwórka, też z Torunia, teraz akurat problem zdrowotny, też oczywiście związany z kolarstwem, ale też jest to kolejna nadzieja na taką fajną przyszłość naszego kolarstwa, rozumiem?
0: Tak, no Maria jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza, najlepsza na czas w tym roku, złota medalistka Mistrzostw Świata w Montrealu. Przez dwa lata, tak jak podobnie jak Janek rok temu, wręcz równolegle byli liderami rankingów kolarskich na świecie, więc no, naprawdę utalentowana zawodniczka. No i też ciekawostka, że z Jankiem od przedszkola są w jednej grupie, w jednej klasie, więc tak, wychowanka Kopernikusa i również patrzymy na Marię jako na kandydatkę do wyjazdu, może do Los Angeles już.
1: Mówimy teraz o Igrzyskach Olimpijskich w 2028 roku i tutaj powoli stawiamy kropkę. No ja tak się rozmarzę i powiem, że skoro zaczęliśmy od Ponferrady i tytułu Michała Kwiatkowskiego, potem oczywiście jeszcze były wygrane etapowe w Tour de France, to ja liczę, że kiedyś się tutaj w tym studiu spotkamy po jakiejś właśnie choćby etapowej wygranej, czy na Tourze, czy w Giro, czy w Vuelcie. Jan Jackowiak, nasz kolarz szosowy, srebrny medalista w kategorii do lat 23 Mistrzostw Europy w Lublianie sprzed kilku dni. Dziękuję ci serdecznie.
2: Dziękuję bardzo.
1: I był dzisiaj także z nami w studiu jego ojciec, czyli Michał, założyciel klubu kolarskiego z Torunia, Kopernikus. Dzięki serdeczne.
0: Dziękuję.
1: Adam Ozga jest za to nie w Toruniu, lecz w Krakowie. Adamie, co dziś?
3: Zgadza się, na posterunku już za chwilę startujemy Stok 360 z Krakowa na finiszu kampanii przed drugą turą wyborów prezydenta tego miasta, ale pogadamy też chwilę o sporcie.
1: Tak, porozmawiamy o Jerzym Brzęczku, bo ja się dzisiaj miałem okazję z nim spotkać, czyli selekcjonerze naszej kadry do lat 21, to w Sport 360 po 18.30. A to był magazyn Jeszcze Więcej Sportu, który wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował Adam Brzeziński. Już za chwilę natomiast właśnie ze studia w Krakowie TOK 360 i Adam Ozga, Przemysław Pozowski. Mówię, do usłyszenia.
4: Reklama. To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
9: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgon.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
11: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Czas na quiz. Co daje dziecku moc, a co ją odbiera? Ignorowanie.
11: Odbiera dziecku moc.
14: Tak, dzieci potrzebują naszej uwagi. Docenianie.
15: Daje dziecku moc.
14: Tak, pomaga uwierzyć w siebie. Krzyk.
11: Odbiera dziecku moc.
14: Potrafi ranić. Wsparcie.
15: Daje moc.
14: Tak, szczególnie w trudnych chwilach.
16: Wspieraj dzieciństwo mocy, bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
17: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
20: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
21: No ja. Właśnie otwieram firmę.
20: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
21: To tak się da?
20: No ba.
22: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
23: Jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
24: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
23: Neonet.
25: Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Piątek, 9 października, jest 16. Patrole policyjne, niska frekwencja oraz nieraz odwołane zajęcia to szkoły dzień po atakach na Mazowszu. Ten pokojowy Nobel nie spodoba się w Izraelu, nie spodoba się też Donaldowi Trumpowi, gdy się obudzi. Nagrodę odbierze prawniczka z południowej Afryki, czołowa postać międzynarodowego prawa Navi Pillay. Łukasz Gibała nie wybiera się na rynek na wezwanie Moniki Piątkowskiej. To już ostatnie godziny kampanii wyborczej w Krakowie. Z Krakowa w TOK 360 mówię dzień dobry. Adam Ozga. Sąd zdecydował o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich 15-latka, który zabił woźną w szkole podwyżkowym. Nie ma żadnych dowodów, by ten atak podwyżkowym, napaść w Ostrołęce oraz akt agresji w sierpcu były ze sobą powiązane, a odpowiedzialne za nie osoby były ze sobą w kontakcie, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, podkreślając, że nie potwierdzają się też hipotezy, że działania nastolatków były podyktowane internetowym wyzwaniem. Szef MSWiA dodaje, że akcja policji polegająca na pilnowaniu szkół, monitorowaniu sieci będzie kontynuowana, aż sytuacja się uspokoi. Do południa funkcjonariusze skontrolowali 15 tysięcy placówek i zatrzymali 19 młodych osób. Tomasz Węskę.
0: W wielu przypadkach zatrzymania dotyczyły po prostu nieodpowiedzialnego zachowania, na przykład wrzucania do sieci zdjęć noży albo screenów z gry z opisem zapowiadającym, że coś się stanie w szkole. Policja nie chce na razie mówić o grożących nastolatkom konsekwencjach, podkreślając, że po atakach, do których doszło, sprawa jest poważna. Aktów agresji jednak poza pewnym podobieństwem i użytym narzędziem nic bezpośrednio nie łączy, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Nie potwierdzają się, podkreślam to, na dzień dzisiejszy. Chcę to bardzo mocno podkreślić, nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u, czy jakkolwiek nazywane jest to w sieci.
0: Komendant główny policji, generał Marek Boroń, nie ma wątpliwości, że potrzebna jest dyskusja o tym, jakie treści powinny być blokowane w sieci.
2: Są to różnego rodzaju treści pornograficzne, jest tam przemoc i w pewnym momencie wpuściliśmy nasze dzieci bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad. Teraz jest czas na to i to robi wiele krajów na świecie, ustala pewne zasady komunikowania się w sieci i możliwość tego, żeby osoby, zwłaszcza nieletnie, nie miały dostępu do tych wszystkich platform, z którymi dzisiaj mamy problemy.
0: Jak mówi szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka, zamkniętych było dziś 59 szkół. Decydowały o tym lokalne władze. Ministra zapewniła też, że obsługa numeru 800-100-100 otrzyma dodatkowe wsparcie z resortu zdrowia.
4: Gdzie dorośli, czyli nauczyciele i rodzice, mogą dostać informacje dotyczące tego, jak wspierać bezpieczeństwo dzieci. Numer ten będzie czynny również w weekend. Ja bardzo dziękuję Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę za taką gotowość przeorganizowania pracy, by również w weekend można było pod ten numer zadzwonić. Tam są godziny dyżurów, tam są specjaliści przygotowani do tej rozmowy. Poprosiłam też kuratorów, by przeprowadzili spotkania u siebie w województwach z dyrektorami szkół.
0: Policja zapewnia, że wciąż pracuje na materiałach zabezpieczonych na telefonach i komputerach nastolatków, które dopuściły się ataków w szkołach lub nimi groziły, by ustalić, czy ich działania były przez kogoś inspirowane. Tomasz Fęskę, TOK FM.
3: W blisko 50 szkołach na Mazowszu zajęcia były dziś odwołane. W mazowieckich placówkach przedstawiono też dyrektorom nowe rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa. Każda szkoła ma powtórzyć wszystkie procedury na wypadek wtargnięcia napastnika. Numery telefonów alarmowych mają wisieć w każdej z sal. Weryfikacji mają podlegać wszystkie osoby, które szkoły będą odwiedzać, mówią Wioletta Krzyżanowska, kuratorka oświaty na Mazowszu, oraz Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki.
5: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej. To znaczy, że należy dokonać przeglądu przyjętych w szkołach i placówkach sposobów komunikowania się z odpowiednimi służbami i instytucjami.
6: Ze względu na wzmożone też telefony i prośby ze strony uczelni wyższych na Mazowszu w ten weekend, w związku z tym, że będą mieli dodatkowe zajęcia, też będą podjęte działania zabezpieczające przez policję.
3: A w przyszłym tygodniu Senat ma zająć się ustawą wdrażającą unijne rozporządzenie aktu o usługach cyfrowych. Ustawa została wczoraj przyjęta przez Sejm. Debata i głosowanie nie obyły się bez emocji. Pierwszą wersję ustawy w styczniu zawetował prezydent Karol Nawrocki. Teraz koalicja rządząca do tematu wraca, między innymi po dramatycznych aktach przemocy w polskich szkołach w ostatnich dniach. Maciej Kluczka w studiu. Śledziłeś sejmowe głosowania. Witaj. Powiedz, dlaczego ten temat nie łączy, a dzieli polityków znowu?
7: No właśnie, dzieli i to bardzo. Emocji nie brakowało. Premier wczoraj podczas takiej narady pilnej z ministrami poprosił, zaapelował, oczywiście też w takim mocnym apelu, o to, by wrócić do ustawy DSA, czyli tej wdrażającej unijne rozporządzenie o usługach cyfrowych. W styczniu zawetował ją prezydent. Ona potem przeleżała w rządowych szufladach. Jedna jej część, bo ta ustawa została rozdzielona na dwa etapy. Jedna już została wdrożona i podpisana przez prezydenta, ale właśnie ta druga, pozwalająca ściągać, blokować publikować nielegalne treści, nie. No i wystosował wideo przesłanie i tam przypomniał ruch prezydenta, uznał go za błąd i zaapelował do zmiany zdania. Tak to rozwścieczyło polityków PiSu, ale też szefa kancelarii prezydenta, że wczoraj chociażby od Przemysława Czarnka z PiSu z mównicy sejmowej słyszeliśmy to.
8: To też jest ciekawe, dlaczego akurat po 3 latach waszych rządów największe nieszczęścia w szkołach są właśnie dzisiaj. Właśnie dzisiaj dzieci podnoszą rękę na dzieci. To jest wasza demoralizacja, to jest wasza polityka przemocowa.
7: Zapytałem innego posła PiSu, Michała Wójcika, czy skoro mówimy o przemocy w sieci, próbie jej zniwelowania, to czy politycy powinni używać tak mocnych słów? No i poseł Wójcik no, trochę się jakby zdystansował, ale i tak przerzucił odpowiedzialność na drugą stronę.
9: Jestem zaskoczony, że pan premier zrobił taki filmik i od razu politycznie próbował to wykorzystać. Takich rzeczy nie wolno robić. Pracowaliśmy, pamiętam, przy ustawie o patostreamingu i to była bardzo dobra współpraca posłów, którzy po raz pierwszy chyba potrafili wznieść się ponad podział polityczny i wyszła bardzo dobra ustawa. Natomiast no, to jest fatalne, jeżeli się upolitycznia, robi się filmy, to jest wasza wina.
3: Maciej Kluczka wciąż z nami. Powiedz jeszcze, co na to rządzący.
7: Rządzący liczą na to, że teraz ustawa, skoro już powędrowała do Senatu, jak wspomniałeś, w przyszłym tygodniu zajmą się nią w Izbie Wyższej, w Izbie Zadumy, no to będzie tam troszeczkę spokojniej. A całą historię tej ustawy i jej istotę przypomina minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
10: Mogły być narzędzia przez państwo wdrożone 9 miesięcy temu, które pozwalałyby na to, że w każdej sytuacji krytycznej, gdy dochodzi do mowy nienawiści, patologii, transmisji na żywo dotyczących zabójstw czy namawiania do samobójstwa, można by było żądać od platformy natychmiastowego wyłączenia takich transmisji. Dzisiaj nie można z tego skorzystać.
3: Maciej Kluczka, wywiad polityczny o 17:00. Kto pierwszym gościem?
7: Temat wróci Szymon Hołownia, ojciec dzieci, które codziennie wysyła do szkoły, więc ten temat wróci, ale też o konkretnych działaniach szkół z wiceministrą edukacji o 17:20 Paulina Piechna-Więckiewicz.
3: No to do usłyszenia. Prawniczka z RPA Navi Pillay została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla.
11: The Nobel Peace Prize.
12: Pokojowa Nagroda Nobla za rok 2026 trafia do osoby, która z wyjątkową odwagą i niezłomnością zasad wytyczyła drogę ku bardziej kompleksowemu, światowemu porządkowi prawnemu. Tegoroczna laureatka odegrała kluczową rolę w doprowadzeniu do tego, by zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i ludobójstwo były ścigane i osądzane.
11: And genocide are prosecuted.
12: Jeśli będziecie bardziej klaskać, może podzielę się tą nagrodą z Trumpem.
3: Navi Pillay pracowała w Międzynarodowym Trybunale Karnym, na który Amerykanie chcą teraz nakładać kolejne sankcje. Była wysoką komisarz do spraw praw człowieka. Będąc na tym stanowisku, orzekła, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. Z wyróżnienia Navi Pillay nie jest zadowolone w takim razie izraelskie MSZ. To świadczyło, że laureatka szerzy antysemickie kłamstwa i demonizuje Izrael. Ten temat pokojowego Nobla dla Navi Pillay wróci w TOK 360. Zapowiedziana przez władze USA transmisja na żywo egzekucji Nidala Hassana, skazanego za zabicie 13 osób w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie, stanowiłaby formę tortur. To już dzisiejsze oświadczenie Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw praw człowieka. Wyrok ma zostać wykonany 3 grudnia przez pluton egzekucyjny w bazie, w której dopuścił się zbrodni, i Pentagon zapowiada transmisję. Publiczne egzekucje stanowią formę okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, podkreśla ONZ-owskie biuro. Przypomina wcześniejsze stanowisko ONZ wobec publicznych egzekucji w Afganistanie i w Iranie. W Stanach Zjednoczonych ruszają dzisiaj dwudniowe amerykańsko-ukraińskie rozmowy o zakończeniu wojny rozpętanej przez Rosję. Ostatnio Moskwa zintensyfikowała uderzenia na Ukrainę, zabijając tam w ciągu 2 dni prawie 80 osób. Tomasz Orchowski.
13: Rosyjskie ataki nie tylko zbierają śmiertelne żniwo, spowodowały też duże zniszczenia w ukraińskiej sieci energetycznej. Moskwa uderza na takie cele i sieć ciepłowniczą przed zimą. Mer Kijowa, Witalij Kliczko. Jeśli chodzi o częstotliwość ataków, Kijowa nie da się porównać z żadnym innym miastem Ukrainy. Pozostaje on kluczowym celem Putina. Podczas rozmów w Miami USA będą reprezentować specjalni wysłannicy Trumpa, jego zięć Jared Kushner oraz przyjaciel, deweloper miliarder Steve Witkoff. NBC donosi, że chcą omówić nowy plan pokojowy. Ta wojna musi się skończyć wynegocjowanym porozumieniem. Im szybciej, tym lepiej. Jesteśmy gotowi to ułatwić. Próbowaliśmy, będziemy to robić dalej, ale nie będziemy się angażować w bezsensowne procesy. Powtarzał szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. Na Florydzie mają też być przedstawiciele krajów europejskich, ale nie Polski. W skład ukraińskiej delegacji wchodzą między innymi szef kancelarii prezydenta Kryło Budanow czy Rustem Umierow, który stoi na czele Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
3: Debaty nie było, były za to pozwy, zażalenia i sądowe przepychanki. Dobiega końca kampania przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Monika Piątkowska jeszcze na ostatniej prostej próbuje ściągnąć Łukasza Gibałę na debatę na Rynku Głównym. Teoretycznie miałaby się zacząć o 17, ale już wiadomo, że o 17 Gibały na Rynku nie będzie. Katarzyna Młynarczyk.
14: Gibała zaproszenie odrzuca i wyjaśnia dlaczego.
15: Co to za debata, jeśli kandydatka jednostronnie ogłasza na kilkanaście godzin przed tym wydarzeniem, że zapraszam je w takie a takie miejsce bez uzgodnienia formuły, nie wiadomo kto to miałby prowadzić. Moim zdaniem to bardziej przypomina cyrk niż debatę.
14: W tej kampanii kandydaci częściej ścierali się za pośrednictwem prawników niż twarzą w twarz. Nie brakowało wzajemnych oskarżeń, ale trudno mówić o wielkich politycznych emocjach czy przełomach. Ostatnie sondaże również nie przyniosły większego zaskoczenia. Gibale dają prawie 60% poparcia, a Piątkowskiej 40%. Teraz pozostaje już tylko pytanie, czy zaskoczą wyborcy. Odpowiedź poznamy w niedzielę.
3: Katarzyna Młynarczyk, dzięki wielkie. TOK 360 dziś z Krakowa, krakowskich, ale nie tylko tematów, więc nie zabraknie na finiszu kampanii. Część samorządów wstrzymuje pracę nad własnym wprowadzeniem nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu. To wskutek przyjętej wczoraj przez Sejm ustawy mającej wprowadzić takie ograniczenia w całej Polsce od 22 do 6 rano. Do wejścia tych przepisów w życie jeszcze daleka droga, bo teraz dokument musi przejść przez Senat, później trafić do podpisu prezydenta, ale z planów rozszerzenia nocnych ograniczeń sprzedaży alkoholu rezygnuje na przykład Łódź i o tym Bartosz Kądziołka.
16: W Łodzi nocne ograniczenie sprzedaży obowiązuje już od roku w centrum miasta. Przed wakacjami władze Łodzi zapowiedziały, że po wakacjach mogłyby rozszerzyć to ograniczenie na całe miasto, ale teraz wstrzymują się z tymi planami, bo liczą na wejście ogólnopolskich przepisów. Nocne ograniczenia w Łodzi i te planowane w całym kraju nie dotyczą lokali gastronomicznych, mówi radny Tomasz Frączak z Nowej Lewicy, czyli partii, która przygotowała projekt ogólnopolskich przepisów.
17: My jedynie czego chcemy, to ograniczyć te spontaniczne spożywanie alkoholu. Przede wszystkim nad ranem, w momencie kiedy ludzie idą do pracy, kupują w lokalnych sklepach bardzo małe butelki, potocznie zwane małpkami, wyrzucają je na trawniki, wyrzucają je w bramy.
16: Minimalny czas ograniczeń wynosiłby od 22 do 6 rano, ale gminy mogłyby je wydłużyć na maksymalnie od 21 do 9 rano. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
3: Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu ma nie obowiązywać w barach, w restauracjach czy na lotniskach. Zezwolenia na sprzedaż mają być droższe. Przegłosowano też całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu, w tym piwa. Piwo to też jest alkohol. Pytanie na przykład, co z firmami alkoholowymi, które sponsorują sport albo sponsorują festiwale muzyczne? Odpowiada na nie Wojciech Szumiło z Fundacji Growspace.
18: My rozumiemy to, że na przykład festiwale muzyczne, ale tak samo jak kluby sportowe, no są finansowane przez takie marki i ta ustawa nie odbiera tej możliwości finansowania. Zakłada tylko trochę taki kaganiec, można powiedzieć, że reklama w ramach tego sponsoringu nie może wyjść poza teren tego festiwalu czy poza na przykład teren tej imprezy sportowej.
3: Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia, no ale najpierw Senat, a potem podpis prezydenta. Do komisji wyjaśniającej przypadki wykorzystywania seksualnego w diecezji sosnowieckiej zgłaszają się kolejne osoby. Częściowy raport z lutego tego roku wskazywał na co najmniej 50 skrzywdzonych nieletnich. Grzegorz Kozieł.
19: Skrzywdzone osoby zwracają się bezpośrednio do biskupa sosnowieckiego Artura Ważnego, informuje Dominika Bem, rzeczniczka diecezji sosnowieckiej. Dodaje, że większość z nich pochodzi spoza jej terenu.
21: Osoby skrzywdzone opowiadają o doświadczeniach wykorzystania seksualnego nie tylko w środowisku kościelnym, ale również na przykład w rodzinie. Piszą listy, zwracając się do księdza biskupa wiadomości. Z częścią z nich ksiądz biskup spotkał się osobiście. Każde zgłoszenie traktujemy z należytą powagą, a informacje dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przekazujemy prokuraturze.
19: Komisja Wyjaśnienie i Naprawa została powołana przez biskupa po serii skandali obyczajowych z udziałem duchownych tej diecezji. Częściowy raport komisji jest wciąż uzupełniany, a informacje przekazywane prokuraturze. Biskup niedawno informował w mediach, że pracy jest sporo i pełny dokument będzie gotowy nieco później niż zakładano. Prawdopodobnie na Wielkanoc przyszłego roku. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
3: A w TOK 360 jeszcze tenis. On wygrał z legendą, ona niespodziewanie przegrała. Hubert Hurkacz i Iga Świątek grali dziś w Azji dwa bardzo zacięte mecze. Obydwa skończyły się niespodziankami, o czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
1: Mam dla Państwa dwie informacje, jedną dobrą, jedną złą, no to najpierw ta dobra. Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza, to stało się w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Szanghaju, a czekał na to, co swoje. Zresztą posłuchajmy, co powiedział w wywiadzie na korcie transmitowanym przez Polsat Sport Premium.
20: Na pewno niesamowity rezultat dla mnie, bardzo się cieszę ze zwycięstwa nad Nowakiem, mojego pierwszego. W sumie gramy już przeciwko sobie od 7 lat i nie miałem szczęścia dotychczas, więc też Nowak to jest niesamowity zawodnik, tyle co wygrał w swojej karierze. Nikt inny tego nie osiągnął, więc pokonanie jego jest to coś wyjątkowego, więc tym bardziej się cieszę z tego.
1: Tyle Hubert Hurkacz, no a w środę Hubiego nie poszła niestety Iga Świątek, która odpadła w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Przegrała z Belgijką Elisę Mertens 6-7, 3-6. Przemysław Pozowski, TOK FM.
3: 16.16 to jest TOK 360, o 16.20 informacje TOK FM, a po nich Kraków.
22: Autopromocja. Czy rosół to nudny, niedzielny obiad, czy danie, które może być sexy? O jakich jego wersjach zdążyliśmy zapomnieć?
23: Niektóre z nich dzisiaj byłyby naprawdę hardkorem.
22: Czy rosół wege to jeszcze rosół?
23: Wywołuje dyskusje i emocje i o to nam chodzi.
22: Z Grzegorzem Mazurem z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie o tym, dlaczego tradycja polskiego rosołu to coś, z czym idziemy w świat, w audycji przy stole w sobotę po 12. Zapraszam, Tomasz Fęskę.
24: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
25: Reklama.
26: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
27: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
28: Panie Pascalu,
29: tak?
28: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
29: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
28: A to pan zalecę, pa!
30: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
31: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
32: Dobrze.
31: 15 zł.
32: Lepiej.
31: 20 zł.
32: Najlepiej. Na Orlenie?
31: Ciepło.
32: Z kuponami?
31: Cieplej.
32: W Orlen witaj.
33: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
34: Kochanie! Ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
32: Tak, a co?
34: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
32: Już robię drugą.
34: Na komputer.
32: Już biorę pożyczkę.
34: Na co?
32: Na komputer. Moje ty szczęście.
35: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
36: Aliorbank albo nic.
35: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
37: Czyta lektor AI.

0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Minęła 16.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację Tok FM. Rosja żąda od USA zniesienia sankcji w zamian za rozejm energetyczny z zawieszeniem broni na Morzu Czarnym. To mają być warunki wstrzymania ataków na ukraińską infrastrukturę. Informację podał portal Kyiv Independent i powołał się na amerykańskich i ukraińskich dyplomatów. Laureatka pokojowej Nagrody Nobla, południowoafrykańska prawniczka Navy Pillay, zadedykowała przyznaną jej tego dnia pokojową Nagrodę Nobla wszystkim, którzy przeżyli zbrodnie międzynarodowe. Powiedziała o tym na konferencji prasowej w Norymberdze, gdzie sądzono zbrodniarzy hitlerowskich. Zapowiadane przez belgijskie związki zawodowe jako pokojowe protesty zorganizowane w Brukseli przerodziły się w zamieszki. Manifestanci odpalili fajerwerki, zapłonęły ułożone w stosy miejskie hulajnogi. Manifestacja została zorganizowana przez związki zawodowe, ale dołączyli do nich także wzorem Francji belgijscy licealiści. Barwne tłumy protestujących w ten sposób pokazały swój sprzeciw polityce oszczędnościowej rządu i rosnącym kosztom życia.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Adam Ozga, a gośćmi w TOK 360 w studiu w Krakowie są dr Małgorzata Jantos, wieloletnia działaczka samorządowa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu.
3: I doktor habilitowany Stanisław Mazur, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, były wiceprezydent Krakowa też. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa.
3: Jesteśmy na finiszu kampanii przed drugą turą wyborów prezydenta miasta. Kampanii, która już przed tą drugą turą szczególnie jest określana jako nieszczególnie ciekawa, tocząca się przede wszystkim w sądach. Nie dojdzie do debaty. Jak państwo oceniają to, że tej debaty nie będzie? Monika Piątkowska wprawdzie zamierza na rynku głównym za 40 minut czekać na Łukasza Gibała, ale Łukasz Gibała już zapowiedział, że się tam nie pojawi.
6: Panie profesorze, ja mogę chyba
5: Proszę bardzo.
6: Tak, dlatego, że my uzgodniliśmy z panem profesorem, że żadne z nas, ani pan profesor, ani ja, nie jesteśmy w żadnym sztabie wyborczym.
3: Niniejszym to zostało odnotowane.
6: Tak, dobrze. No więc w tym momencie możemy powiedzieć, jako obywatele tego miasta, obserwujący kampanię, że jest ona nudna, właściwie poza naszym bezpośrednim wglądem, ponieważ jest na wokandach sądowych. Takie jest moje zdanie, panie profesorze. Nie wiem, jak pana. No po prostu, no, a poza tym, no, jest bardzo krótki ten okres przygotowania. I dziękuję cały czas za to, że jutro jest sobota i że jest cisza wyborcza jednak.
5: Z pewnością te oczekiwania budzą pewien niedosyt w kontekście tego, czego oczekiwaliśmy jako mieszkańcy Krakowa. Natomiast to pytanie pana redaktora o tej debacie, no to jest istotnych instrumentów demokracji lokalnej. I nie znam do końca kulisów, dlaczego tej debaty nie doszło.
3: Sądzę, że z perspektywy... Chyba nie chcieli i oboje mieli za dużo do stracenia.
5: To jeżeli tak, no to myślę, że to jest jednak praktyka, którą trzeba jakby kultywować i dbać o to, żeby takie debaty się odbywały, bo w istocie rzeczy, no wtedy, kiedy ci ubiegający się ważną funkcję publiczną wykładają swoje racje, to my jako racjonalni, odpowiedzialni obywatele mamy przestrzeń do tego, żeby racjonalnie oceniać i podejmować tak. mądre decyzje.
6: Myślę, że to jest zdanie bardzo ważne, że no właściwie każdy chce usłyszeć, chociaż w tych debatach też to są zarys szczępy właściwie tego, co później się będzie działo w polityce. Ewentualnie, no bo taka jest istota debat.
3: Byli prezydenci poparli właśnie Monikę Piątkowską, Józef Lasota, Andrzej Gołaś, Jacek Majchrowski.
6: Jej i też osób innych.
3: Aleksander Miszalski także z tych byłych prezydentów, który milczał przez ostatnie 4 miesiące, odmówi, że wraca do debaty, przyznaje, że jako prezydent próbował wprowadzić zbyt wiele zmian jednocześnie i poniósł za to polityczną odpowiedzialność, jednak wzywa do głosowania na Monikę Piątkowską, przedstawiając Łukasza Gibałę jako kandydata składającego nierealne obietnice i nieposiadającego doświadczenia w poważnym zarządzaniu.
6: Przeczytał pan do końca cały jego długi wpis?
3: To był bardzo długi
6: bardzo
3: wpis.
6: Bardzo długi wpis i cały czas, tak mi się wydaje, że jest to może no, quasi nie do końca określone, ale może pocałunek śmierci dla pani Piątkowskiej, bo jeżeli człowiek, który został odwołany w referendum, wyraża poparcie, no to rozsądny i logiczny, no to jest, no, panie profesorze, że jednak sprowokował nas tutaj pan redaktor do jakichś intymnych zwierzeń. Ja myślę, że jednak tutaj ten wpis i to poparcie, no kiedyś moja babcia mówiła, że tonący brzytwy się chwyta, więc może te wszystkie przypisy i bardzo długie, to był esej, proszę pana. Ja przeczytałam 1/3, a lubię czytać, bo to moja robota. Nie dałam rady do końca tego Miszalskiego.
3: No, tam było dużo między innymi o finansowaniu obietnic.
6: Tak, ja wiem. No tak, pan prezydent był, wiedział, co robi. O Jezu, panie prezydencie. Pan prezydent wie najlepiej obok, jak to było. W każdym razie obiecaliśmy sobie, że nie będziemy mówili o tym, jak to było i jak to będzie w tych debatach.
5: Ja nie znam tego wpisu, ale rozumiem, że jakby...
6: Strasznie długi, okropnie.
5: W ferworze tej bardzo ostrej starcia politycznego każda ze stron szuka tych argumentów i tych środowisk, które za nią staną, i to jest oczywiste. Jeżeli pani senator Monika Piątkowska uznała, że to są te gremia, tak, których wsparcie będą racjonalne, no to ma do tego pełne prawo, natomiast znów wraca...
3: Dokładnie to wygląda, tylko uzupełnię w ten sposób, że jest to oświadczenie trzech prezydentów, o których wspomniałem, i bardzo długie oświadczenie dodatkowe Aleksandra Miszalskiego, więc to nie podejrzewałbym tutaj, albo nie byłbym pewien intencji ze strony Moniki Piątkowskiej.
5: Rozumiem.
6: Znaczy, myśli pan, że ona nie chciała poparcia pana prezydenta Miszalskiego?
3: Tak myślę.
6: Tak pan myśli. A no właśnie, no to jest to pocałunek śmierci.
5: W kontekście rozmowy dużo ważniejszą rzeczą byłoby jednak, gdyby zastanowić się, czego potrzebuje miasto, czego oczekują mieszkańcy, i wokół tego prowadzić debatę. Ja rozumiem, że jest pewien rytuał polityczny, który ma różne instrumentarium, ale to pierwsze wydaje się być dużo ważniejsze, i to, co mnie zajmuje, interesuje, to odpowiedź na pytanie, czy te wyobrażenia, które kandydaci przedstawiają, i te obietnice, które formują, są racjonalnymi, są możliwymi do wykonania i czy rzeczywiście będą służyć miastu. To jest dla mnie kwestia kluczowa.
3: Zatrzymajmy się na tych obietnicach możliwych do wykonania, bo jeżeli te wybory wygrałby Łukasz Gibała, sondaże wskazują, że tak się może stać. W sondażu OGB dla Law Kraków on ma prawie 60% poparcia, choć z sondażami wiem, różnie bywa, no to będzie miał naprzeciwko siebie Radę Miasta, która w referendum odwołana nie została. No to co będzie mógł zrobić Łukasz Gibała z krytyczną wobec siebie Radą Miasta?
6: Oddaję głos panu profesorowi, bo pan profesor wie, co może zrobić Łukasz Gibała, ja się domyślam.
5: Czyli ja sądzę, że kluczem do tego będzie wiarygodność obietnic, które będą miały poparcie społeczne. Jeżeli będzie tak, że obywatele będą gremialnie solidaryzować się z poparciem tego czy innego zwycięzcy tych wyborów, to będzie naturalna presja polityczna i kierowanie się chęcią reelekcji, która będzie zmierzać w kierunku realizacji. Czyli po drugiej stronie są możliwości, bo zawsze wiemy, że między tym, co chcemy, a tym, co się wydarza, jest duża przepaść. I tutaj nasuwa mi się taka myśl, i absolutnie nie jest to uwaga personalna do żadnego z kandydatów. Nie tak dawno po raz kolejny oglądałem House of Cards. I tam jest główny bohater, który nazywa się Frank Underground, i on tam używa takiego bardzo fajnego pojęcia, który mówi: po wyborach na ogół zmieniają się parametry obietnic. Więc ja bym sobie bardzo życzył, żeby te parametry się nie zmieniły.
6: Więc chcę panu powiedzieć, że z tą Radą Miasta ja mam troszeczkę inną opcję siedzenia świadomości niż pan profesor, bo pan profesor był z drugiej strony, że tak powiem, organ wykonawczy, ja byłam organ stanowiący, w każdym razie tak to jest w prawie. Chcę panu powiedzieć, że tutaj sprawa jest bardzo prosta, znaczy każdy radny chce coś zrobić dla tego Krakowa. Mój optymizm, jak panowie słyszycie, jest olbrzymi, więc każdy radny chce coś zrobić dobrego dla miasta, ale do tego potrzebne pieniądze są, a pieniądze są niestety czy stety po stronie organu wykonawczego, czyli pana prezydenta. W związku z tym ja myślę, że tutaj będzie sprawa taka, że jeżeli nie będzie współpracy, to będzie stagnacja dla miasta, za którą będzie oskarżony nie tylko organ wykonawczy, ale organ uchwałodawczy, czyli Rada. To jest jedna strona. A jeszcze punkt taki cieniutki C, to znaczy taki, że wyznacza do spółek pan prezydent. Dobrze myślę, panie prezydencie.
5: Tak jest.
6: No więc myślę, że tutaj państwo jesteście w stanie zrozumieć, czy jeżeli tak duża ilość radnych w obecnej kadencji jest w radach spółek, no to myślę, że wniosek logiczny jest bardzo prosty. Współpraca będzie poza tym czynieniem dobra, co jest oczywiste dla mnie, dla Krakowa, jest sprawa czynienia dobra własnego. No i w tym momencie każdy radny musi przemyśleć swoje straty i zyski.
5: I to pytanie, które pan redaktor postawił, jest o tyle bardzo istotne, bo ja przez ostatnie miesiące zajmowałem się taką pracą, którą niedługo pewnie opublikujemy, dotyczącą pozycji konkurencyjnej Krakowa na mapie europejskiej. W sensie gospodarczym. Mm-hmm. Bo na koniec końców musimy pamiętać o tym, że za to wszystko ktoś musi zapłacić.
6: I
5: formułowanie koszt, tak, różnych obietnic musi mieć pewne twarde fundamenty ekonomiczne. I z tego raportu wynika, że Kraków jest bardzo specyficznym miejscu i bardzo wiele od tego zależy, jak będzie się ten Kraków rozwijał. Czy będziemy mieć stabilną pracę, czy będą wysokie dochody, czy będziemy mogli myśleć o nowoczesnym rozwoju gospodarki, czy nie. I te decyzje będą musiały zapadać w najbliższym czasie.
3: Ale to ja nie mogę zapytać, nie zapytać w takim razie o zadłużenie Krakowa, które jest bardzo wysokie i praktycznie każdy, z kim rozmawiam na temat Krakowa, tu w TOK 360, ale też poza studiem, mówi o budżecie jako o kłopocie i jako ogromnym wyzwaniu dla Krakowa w najbliższych latach.
6: Znaczy, wie pan, no ja myślę, że to zadłużenie to jest olbrzymie rzeczywiście. Nie zostało stworzone ani dwa lata temu. Ono było tworzone precyzyjnie przez lata bardzo długie. Kiedyś było jeszcze coś takiego, też tutaj odwołuję się może do wiedzy pana profesora, że miasta mogły się zadłużać do pewnego procenta. Później to wszystko zniesiono, czyli dano wolę zadłużania w nieskończoność w zasadzie. Chociaż w tej chwili Rio mówi, że Kraków jest jeszcze w miarę bezpieczny, chociaż to się chwieje i to jest naprawdę sprawa milimetra. W związku z tym ja cały czas myślę, że to jest wielkie wyznanie, to znaczy naprawdę bardzo głębokie wejrzenie w to wszystko, co się dzieje, co wymaga finansowania i co powinno być absolutnie ścięte, nawet w perspektywach myślenia o tym, jeżeli mamy być tacy prawdziwi wobec społeczeństwa, a nie obiecywać im tego, co Mleczko mówi, żądamy obietnic. W związku z tym musimy realnie popatrzeć na to, co można w tej chwili wyhamować, co jest konieczne do kontynuacji i czego nie obiecać, bo to nie będzie zrealizowane.
5: Kraków ma 5 kluczowych, mojej opinii, takich wyzwań rozwojowych. W istocie poradzenie sobie z nimi będzie miarą oceny tej osoby, która wygra te wybory i jego zespołu. Jeżeli chodzi o finanse publiczne i o zadłużenie, to jest, tak jak pani Małgorzata była uprzejma zaznaczyć, to jest rzeczywiście kumulacja bardzo wielu czynników. Po pierwsze, dług z przyszłości. Kraków bardzo mocno inwestuje i my coraz częściej stawiamy sobie pytanie, jak utrzymać tą wielką infrastrukturę, którą zbudowaliśmy. Bo to kosztuje.
6: Świetne słowa.
3: Druga, to są te koszty operacyjne.
5: Tak,
3: które
5: tak?
3: Tutaj,
5: tak, to są tak? Po prostu to, że budowaliśmy po prostu dziesiątki różnych inwestycji. Chociażby tak oczywiste jak ICE, Tauron Arena i w tej chwili przychodzi czas płaty. Tak. Drugi istotny problem to jest problem niedofinansowania i to jest uwaga pod adresem rządu centralnego budżetu samorządów terytorialnych. Ja tylko zaznaczę, że w 10-miliardowym budżecie Krakowa 4 miliardy kosztuje edukacja, z których połowę edukacja, która zgodnie z konstytucją jest finansowana przez rząd centralny, w Krakowie jest finansowana w 50%. Tak, tylko do transportu miejskiego miasto dopłaca 1,1 mld. Suma sumarum mamy na bardzo wysokim poziomie usługi publicznej i to kosztuje. I mądrość polega nie na tym, żeby je ograniczać, tylko jak znaleźć stałą mechanizm budowania samodzielności czy siły finansowej miasta. I to są te wyzwania. No i wreszcie bardzo istotny problem i też o tym należy wspomnieć. Polski Ład, którego doświadczyliśmy jako samorządy, no w istocie nie przyczynił się do stabilizacji finansów publicznych. Zatem byłoby absolutnym populizmem powiedzenie, że ostatnie dwa lata wygenerowały te długi. To jest konglomerat, to jest zbiór bardzo różnych czynników.
3: Były wcześniej, ale ten Polski Ład rzeczywiście jest tutaj bardzo istotnym czynnikiem. Nieco zatarła się pamięć o nim.
5: To prawda, Kraków stracił na tym 700 milionów. I to jest niebagatelna kwota. Natomiast o tym progu...
6: No jeszcze przez 20 lat janosikowe, które spłacaliśmy jako miasto, prawda? No więc to wszystko spowodowało właśnie to sprawę rozdęcia.
5: Natomiast uczciwie trzeba powiedzieć, że Kraków ma bardzo wysokie zadłużenie, największe z polskich dużych miast. Ono w tej chwili sięga 80% budżetu. Ten próg ustawowy, o którym pani doktor powiedziała, to 100%. Aczkolwiek rząd poluzował i rok temu powiedział, że jeszcze przez kolejne 3 lata, te 100% traktujmy, powiedziałbym, w dosyć liberalny sposób.
6: No ale to też jest niebezpieczne dla wszystkich.
5: Absolutnie.
6: Absolutnie. To powinno być, znaczy ja jestem zwolenniczką tego, żeby jednak było ograniczenie możliwości zaciągania długów, może jakieś barbarzyństwo tu powiedziałam, ponieważ no, nasze miasto jest przykładem tego, że nie można pozwalać na rozbrykanie, tak najdelikatniej nazywając. Jeszcze jest jedna sprawa, to co powiedział pan profesor jest niebywale ważna. Przy wszelkich instytucjach, które chcemy tworzyć, czego przykładem chociażby były Planeta Lem. Ja ciągle się pytałam, ponieważ miałam do czynienia też z przedsiębiorczością, przepraszam, wybudowanie i zrealizowanie przepięknej idei to jest raz, ale to po drugie trzeba utrzymywać. W związku z tym my ciągle zapominamy, że przy wielu naszych inicjatywach, które są bardziej lub mniej potrzebne, zdaniem i mieszkańców, i władz, istnieje ten punkt B, to znaczy tego, że to trzeba utrzymywać. To nie jest sprawa tylko wybudowania, bo to się może da, ale trzeba później permanentnie utrzymywać i o tym już wszyscy zapominają.
5: I żeby ten warunek był spełniony, to w istocie rzeczy to największe wyzwanie, które ma Kraków w tej chwili, to jest gruntowna zmiana polityki gospodarczej. Kraków jest zakładnikiem sukcesu, który polegał tej pory na obecności wielkiej korporacji. tak, które w tej chwili już nie są stabilizującym czynnikiem. Pasą relatywnie niewielką część CIT-u, która trafia tutaj. W związku z tym my jesteśmy w, tak, w przededniu bardzo radykalnych decyzji gospodarczych i trzeba myśleć o budowaniu nowego modelu gospodarki, który będzie oparty o inne czynniki wzrostu niż po prostu tylko świat korporacji, bo ten świat się kończy. Więc jeżeli my nie zbudujemy tej bardzo technologicznej gospodarki, wiele by o tym mówić, to my będziemy tracić dystans konkurencyjny. Wspomniałem o tym raporcie, który przygotowujemy. Wzięliśmy 11 miast europejskich podobnych do Krakowa.
3: To już tytułem puenty naszej dyskusji.
5: Tak. I popatrzyliśmy, gdzie jest Kraków, jakie ma mocne strony. Edukacja, rynek pracy, przedsiębiorczość, kultura, a słabe strony, niski jakby niewydajny system poborów publicznych, niestabilne podstawy finansowe i wreszcie archaiczny model gospodarki oparty o tanią siłę roboczą. Ten model się kończy i my jako Krakowianie nie chcemy być w strukturze gospodarki, w której czynnik niskich kosztów pracy jest tym, który powoduje, że ktoś przychodzi tutaj do Krakowa.
6: I jeszcze chyba taka sprawa, że oparliśmy do tej pory funkcjonowanie gospodarcze Krakowa na firmach, których istnienie polega na tym, że z dnia na dzień mogą opuścić. Ja kiedyś pisałam taki artykuł mówiąc o tym, szanowni państwo, nie budujmy tyle biurowców, bo nagle się okaże, że oni są podstawowymi pustostanami w Krakowie i niestety coś takiego się pojawia, więc tak jak powiedział pan profesor, trzeba się bardzo głęboko zastanowić nad tym modelem w przyszłości, a strategii wciąż nie ma.
3: Doktor Małgorzata Jantos, wieloletnia działaczka samorządowa i doktor habilitowany Stanisław Mazur, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, były wiceprezydent miasta, byli gośćmi TOK 360 tu w studiu w Krakowie przed niedzielną drugą turą wyborów prezydenta miasta. Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
3: 16.36 o 16.40 informacje TOK FM, po informacjach Ekonomia 360, a jeszcze przed 17 o pokojowym Noblu, który mógł zdenerwować nie tylko Donalda Trumpa, ale i Benjamina Netanyahu.
1: Autopromocja. Jak 2000 lat temu zdobywano miłość?
0: Anubisie, Boże ziemi i podziemia i nieba. Psie, psie, psie.
1: Jak rozpalano uczucie?
0: Wywar ze skarabeusza, gotowanego z pewnymi przyprawami.
1: Jak można było zawładnąć czyimś sercem?
0: Tylko seks, seks, seks.
1: Magia, mikstury, zaklęcia i dużo więcej w Owczarku. Od poniedziałku do piątku o 9:00. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
7: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w SkiTeam wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, a może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w SkiTeam lub na skiteam.pl.
3: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22:00. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
6: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
7: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
8: Pan mi kibicował i dobiegłam.
9: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju Twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania ze środków ministra edukacji.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Minęła 16.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Prawo i Sprawiedliwość składa projekt ustawy zakazujący sprzedaży alkoholu w opakowaniach o pojemności poniżej 500 ml. Napisał na X szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. Zakaz obejmie napoje o zawartości alkoholu powyżej 12%. Błaszczak wyjaśnił, że PiS zamierzało zgłosić takie rozwiązanie jako poprawkę do ustawy przyjętej wczoraj przez Sejm. Jej przyjęcie mogłoby jednak opóźnić wejście całej ustawy w życie ze względu na konieczność przeprowadzenia procedury notyfikacyjnej. Sąd rodzinny w Koszalinie postanowił o ustanowieniu kuratora dla 13-latka. Chłopiec w jednej z miejskich podstawówek groził nauczycielowi, że do szkoły przyjdzie z maczetą, a w plecaku miał nóż kuchenny. O sprawie poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Koszalinie Sławomir Przykucki. Chłopiec zapewnił, że nie chciał użyć tego noża przeciwko komukolwiek. Nie chciał też nim grozić. Zapomniał go po prostu wyjąć po zajęciach, na których uczniowie robili smoothie. Nosił go w plecaku od kilku dni. Z uwagi na to, że jednak konkretne groźby wobec nauczyciela padły, będzie prowadzone postępowanie w trybie ustawy o wspieraniu rodziny. W Zamościu i w powiecie puławskim natomiast policjanci zatrzymali 3 czternastolatków, którzy publikowali m.in. groźby w internecie, a dotychczas w związku z publikacją

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Hołownia, wicemarszałek Sejmu i przewodniczący Klubu Polski 2050. Gościnią Maćka będzie też Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceministra edukacji z Nowej Lewicy. A już teraz Ekonomia 360. Szans na tańsze paliwo nie ma. Przed Państwem, jak zwykle, o nowej parze Wojciech Kowalik.
3: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Diesel znów powyżej ósemki, mimo programu CPN. Maksymalna cena tego paliwa w weekend sięgnie 8,06 zł, a benzyny 6,97, czyli będzie drożej niż dziś. Na razie powoli, ale dalej z cenami będziemy się pieli w górę. I jak mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl, także benzyna przebije psychologiczny poziom.
7: Te 7 zł jest zupełnie realnym scenariuszem i podchodzenie wyżej ponad 8 zł niż te 8,06 dla diesla to także jest scenariusz zupełnie realny.
6: A na przyszły tydzień jakie prognozy cenowe?
7: Myślę, że niestety te kilka groszy jeszcze możemy zobaczyć, czyli ceny z przedziału 8,10, 8,12. W przypadku benzyny to jest myślę, że 7,05.
6: Drożeje też autogaz, kosztuje teraz 3,25 średnio w skali kraju i może podchodzić w okolice 3,30. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej chce postawienia szefa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Wobec Adama Glapińskiego są zarzuty o upolitycznienie banku centralnego, zabronione pośrednie finansowanie deficytu budżetowego, nieuprawnione interwencje walutowe czy utrudnianie pracy członkom Rady Polityki Pieniężnej. Każdy z tych zarzutów jest poważny, mówiła w TOK FM dr Anna Czarczyńska z Akademii Leona Koźmińskiego i Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
8: Podstawą bezpieczeństwa systemu finansowego w Polsce jest niezależny bank centralny. I teraz pytanie jest takie, czy ten bank centralny był niezależny, szczególnie w takich latach, gdzie doświadczaliśmy bardzo wysokiej inflacji. I wtedy, czy polityka banku była prowadzona w obronie polskiego złotego i w obronie stabilności finansowej, czy była, ja tego nie przesądzam, tylko chodzi o to, żeby to wynikało po prostu z tego rodzaju postępowania, czy były inne czynniki, które wpływały na decyzje podejmowane w tamtym czasie.
6: Adam Glapiński powtarza od dawna, że te zarzuty są bezpodstawne. Rząd jest przygotowany na sytuację, w której prezydent nie podpisze przyszłorocznego budżetu, zapewnia w TOK FM minister finansów Andrzej Domański. Pojawiają się doniesienia, że ponieważ w projekcie nie ma zapisanego budżetu Trybunału Konstytucyjnego, to prezydent może uznać, że to nie jest budżet i odmówić jego podpisu, choć nie może go zawetować. Minister finansów mówił o tym w poranku TOK FM w rozmowie z Jackiem Żakowskim.
9: Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze, bo wiemy, że ze strony Kancelarii Prezydenta trudno liczyć na odpowiedzialne zachowanie.
10: Wyślecie ten budżet, pan prezydent powie, dostałem jakiś list, ale on zawiera dokument, który nie jest budżetem, więc nie mogę go podpisać. I co wtedy zrobi minister finansów?
9: Zacznijmy od... Zostawimy sobie te ścieżki na ewentualność, gdyby pan prezydent tak się zachował.
10: Ale wie pan, ludzie się martwią, że pensji nie dostaną.
9: Dostaną. A, to mogę wszystkich uspokoić. Państwo jest na to gotowe.
6: Budżetu Trybunału nie ma w planie wydatków państwa, bo, jak argumentują rządzący, dokument, jaki wysłał prezes TK, nie został przyjęty zgodnie z prawem. Banki wracają do odrzuconych wcześniej zgłoszeń i reklamacji dotyczących nieautoryzowanych transakcji i właśnie wysyłają o tym informacje klientom. Nakłonił je do tego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który uznał, że banki nie zawsze wywiązywały się ze swoich obowiązków, a uznanie transakcji za nieautoryzowaną daje oszukanym klientom podstawę do odzyskania utraconych pieniędzy. Teraz część spraw banki rozpatrzą z automatu, a w części trzeba będzie ponownie złożyć reklamację. A jak to dokładnie ma wyglądać, można przeczytać w rozsyłanych komunikatach. Czarne chmury zbierają się nad terminami budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wciąż oficjalną datą jego otwarcia jest 2032 rok, ale projekt

0: projekt wymaga wielu zmian. Dlatego w najbliższym czasie będą informacje korygujące wcześniejsze założenia, mówił w porannym EKG Piotr Malepszak, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego i wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolei.
1: Ten 32 cały czas obowiązuje,
2: ale głowy pan nie położy pod ten 32.
1: Biorąc jednak pod uwagę ryzyka, które odkrywam, widzę na horyzoncie, albo właściwie już nie na horyzoncie, tylko widzę, dzisiaj te ryzyka się zmaterializują, że musimy naprawiać pewne kwestie, które ciągną się już 3-4 lata, a jeśli nie są kończone, to automatycznie dochodzi do sytuacji, że trzeba będzie weryfikować też kwestie i harmonogramu, i kosztów.
0: Cały projekt CPK, zwanego też Portem Polska, ma kosztować 140 miliardów złotych. 4,38 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,71, dolar 3,91, a funt po 5,17.
3: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
5: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Adam Ozga, to jest TOK 360 z Krakowa. Gościnią TOK 360 jest profesor Patrycja Grzebyk z Wydziału Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Navi Pillay została laureatką pokojowej Nagrody Nobla. To południowoafrykańska prawniczka. Była pierwszą kobietą, która w czasach segregacji rasowej otworzyła kancelarię prawną w prowincji Natal. Pierwszą niebiałą kobietą zasiadającą w Sądzie Najwyższym RPA. Potem z wykluczeniem walczyła w procesach międzynarodowych. Pracowała w Międzynarodowym Trybunale Karnym, Międzynarodowym Trybunale do Spraw Ruandy. Była też wysoką komisarz do spraw praw człowieka. Czy ja dobrze odczytuję, że ten Nobel to jest bardzo czytelny sygnał w stronę czy to Izraela, bo Navi Pillay jako wysoka komisarz do spraw praw człowieka oskarżyła Izrael o ludobójstwo, czy w stronę Donalda Trumpa, który nakłada kolejne sankcje na MTK?
7: Ja myślę, że to jest Nobel, który mówi o tym, że nie chcemy zrezygnować z porządku opartego na prawie, na zasadach, z tego rule-based order, że to jest wyraźny też sygnał w stosunku też do Stanów Zjednoczonych, a pamiętajmy, że właśnie dzisiaj Stany Zjednoczone nakładają kolejne sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny, gdzie Navi Pillay zasiadała w Izbie Apelacyjnej. Ona o tej nagrodzie dowiedziała się, będąc w sali numer 600, dokładnie w tej sali, gdzie 80 lat temu ogłoszono wyrok norymberski i gdzie właśnie teraz debatuje się na temat konieczności sądzenia zbrodni agresji, a przecież do tej agresji dochodziło w tym roku wielokrotnie. Tak jak pan wspomniał, to jest też bardzo wyraźny sygnał, że nie akceptujemy sytuacji zastraszania ekspertów prawnych, bo wiemy, że sankcjami są objęte między innymi też Francesca Albanese, a w przypadku Navi Pillay ona nie jako wysoka komisarz, ale jako przewodnicząca takiej izby, znaczy też komisji do spraw badań sytuacji na terenach okupowanych, właśnie wspólnie ze swoimi kolegami w zeszłym roku twardo powiedziała, że nie da się wytłumaczyć inaczej niż ludobójstwem polityki prowadzonej przez Izrael w Gazie. Więc to jest osoba, no weźmy pod uwagę, to jest 85-letnia wybitna prawniczka, której całe życie było poświęcone walce o prawo, prawa człowieka, upominanie się o najsłabszych i nie bała się krytyki ze strony innych państw.
6: No, ale obawiam się, że trochę symboliczne będzie to wsparcie dla międzynarodowego porządku prawnego, ścigania zbrodni międzynarodowego sądownictwa, bo no, przez politykę niektórych światowych przywódców jest ono, nie chcę mówić w odwrocie, ale jest pod ostrzałem, co najmniej.
7: No ale trudno spodziewać się czegoś innego od Komitetu Noblowskiego. Komitet Noblowski jednak daje pewną wskazówkę do tego, jakie są oczekiwania, jakie są wartości, które chcielibyśmy bronić. I uhonorowanie prawnika, co bardzo rzadko się zdarza, bo takim poprzednim typowym przykładem uhonorowania prawnika to było uhonorowanie René Cassin za jego osiągnięcia w związku z przyjęciem powszechnej deklaracji praw człowieka. To jednak przyznanie takiej nagrody prawniczce, która zasiadała w Trybunale Ruandyjskim, który po raz pierwszy tak tak naprawdę Trybunał poświęcił tyle energii i czasu na sądzenie zbrodni ludobójstwa i sądzenie największych zbrodniarzy, a potem robiąc dokładnie to samo w Międzynarodowym Trybunale Karnym i w kolejnych komisjach, urzędach, to jest też jasny sygnał, że ta praca jest doceniana, jest widoczna i nawet jeżeli teraz mówimy o pewnym kryzysie wartości, to jak widać dla wielu osób te wartości mają ogromne znaczenie, zwłaszcza jak weźmiemy sobie pod uwagę, kto nominuje do Nagrody Noblowskiej. To znaczy, że to nie jest decyzja kilku osób, to jest rzeczywiście wyraz uznania dla tej walki o rządy prawa, które wydaje mi się są kluczowe w dzisiejszym momencie. I tak jak mówię, no symboliczny jest też moment. Symboliczny jest moment, w którym Stany Zjednoczone ogłaszają kolejne sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny i sprzeciwiają się jakiejkolwiek krytyce, czy to polityki Stanów Zjednoczonych, czy Izraela. Więc wypowiadanie się głośno na ten temat jest niezwykle ryzykowne i tym bardziej trzeba docenić osoby, które jednak się na to decydują mimo grożących im sankcji.
6: Navi Pillay z Pokojowym Noblem. Jak te sankcje, o których rozmawiamy, mogą wpłynąć na funkcjonowanie MTK?
7: Znaczy tak naprawdę chcielibyśmy dowiedzieć się dokładnie, jak one wyglądają. Wiemy, że już są pewne przecieki, że one już zostały zakomunikowane. Wiemy, że do tej pory mówiliśmy o sankcjach wobec sędziów czy pracowników prokuratury, co oczywiście utrudnia im życie, biorąc pod uwagę natychmiastowe zamrożenie kont, niemożliwość podróżowania, czy w ogóle takiego normalnego funkcjonowania, gdy większość transakcji dokonujemy przez internet przy użyciu Swiftu, a ta możliwość jest wtedy wykluczona. Natomiast no, kilka godzin temu tutaj padły takie informacje, że te sankcje instytucjonalne przez USA zostaną ogłoszone. Natomiast ja sama czekam na szczegóły, jak daleko one idą i w jaki sposób odpowiedzą państwa i czy te lata grożenia tymi sankcjami no, pozwoliły na przygotowanie tej instytucji do przetrwania tego sztormu, który za chwilę się rozpocznie.
6: Bardzo dziękuję. Profesor Patrycja Grzebek z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego była gościnią TOK 360. Navi Pillay, południowoafrykańska prawniczka z Pokojową Nagrodą Nobla, a w studiu już Maciej Kluczka. Witaj.
8: Dzień dobry raz jeszcze.
6: Wywiad polityczny za moment. Szymon Hołownia już jest?
8: Jest. Widziałem, wszedł do nas, do siedziby Radio TOK FM. Zaraz będzie w studiu TOK FM. Wicemarszałek. I oczywiście lista bardzo długa tematów. Zaczniemy od tematu tygodnia, tego dramatycznego tematu, czyli ataków w szkołach, bo wicemarszałek rozpoczął wczorajszą debatę sejmową przed głosowaniem w sprawie rozporządzenia DSA o usługach cyfrowych. Widać było, że dotknął go ten temat, bo przecież jest ojcem dwójki dzieci. Zaapelował o to, by przyjąć tę ustawę jak najszybciej, ale mimo to emocje rozgorzały. Zapytam o te emocje, o to, czy prezydent podpisze, czy może skoro jeszcze niedawno mówił, że chciałby być łącznikiem między rządem a prezydentem, czy w tej sprawie będzie chciał być takowym. A potem wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz z Lewicy. A porozmawiamy też, jeszcze na koniec dopowiem, o ringu prezydenta, bo porozmawiam z dziennikarzem Faktu, który uczestniczył w prezydenckiej delegacji do Filipin.
6: Na TOK 360 wraca punktualnie o godzinie 18. Moim gościem będzie Paweł Prusik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Warszawie, bo to nie był łatwy dzień w szkołach. Adam Ozga, do usłyszenia.
9: Autopromocja.
10: Mateusz Morawiecki wrzuca na X-a zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego z Michałem Moskalem, który bawił na Ibizie z tymże kralem.
11: Ale zwrócił za bilet, gotówkę. To tak jak Piesiewicz za zegarek. Dlatego prawica lubi gotówkę.
10: Ci ludzie z dużymi pakietami gotówki chodzącymi w różne miejsca.
11: Koniecznie w reklamówce.
10: Teraz 2000 za bilet, tutaj rata w euro za patka.
12: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
13: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
14: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
13: Co piątek o 17.
14: Dzieje się.
9: Autopromocja.
14: Reklama.
15: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
16: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
15: O, wielka sprawa.
16: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy pierwszy i trzeci oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy drugi i trzeci. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
18: Magda, wszystko w porządku?
19: Przepraszam, migrena.
20: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
19: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
21: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
22: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
23: Netto przedstawia.
24: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
25: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
24: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
25: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
24: To może zapraszamy?
25: Dobre!
16: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
26: Za mnie.
16: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
27: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
28: Mamo, źle się czuję.
29: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
30: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
31: Reklama.
32: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
33: Minęła 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Komisja Wenecka przyjęła opinię na temat przepisów w sprawie uprawnień prezydenta RP w zakresie składania ślubowań przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego i innych powołań. Do czasu publikacji, co nastąpi zapewne w poniedziałek lub we wtorek, opinia pozostaje tajna. W obradach komisji uczestniczyli doradca prezydenta Karola Nawrockiego, konstytucjonalista profesor Dariusz Dudek i Daniel Kędzierski z Kancelarii Sejmu. Komisja Wenecka to organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego. Doprowadzenie do zawieszenia broni w Ukrainie pomogłoby republikanom przed listopadowymi wyborami do Kongresu USA, powiedział William Galston, były doradca prezydenta Billa Clintona i ekspert Brookings Institution. Dzisiaj w Miami ruszają dwudniowe rozmowy delegacji Ukrainy i USA na temat nowych propozycji pokojowych. W negocjacje mają być też zaangażowani obecni na Florydzie przedstawiciele innych krajów europejskich, w tym Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Większość Hiszpanów chce zagłosować na partię z prawej strony sceny politycznej. Tak wynika z sondaży przeprowadzonych już po ogłoszeniu przedterminowych wyborów, które mają się odbyć 29 listopada. Hiszpania to jeden z trzech krajów Unii Europejskiej, w której obecnie rządzi lewica. Pedro Sanchez podjął w poniedziałek decyzję o rozpisaniu przedterminowych wyborów po tym, jak 3 dni wcześniej Kongres Deputowanych nie zatwierdził dekretów jego mniejszościowego rządu zwiększających ochronę lokatorów. W informacjach to wszystko. Za chwilę prognoza pogody.
5: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
33: Najbliższa noc na wschodzie i na południowym wschodzie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze dużo więcej chmur. Od zachodu w głąb kraju będą się przemieszczać opady deszczu. 7 do 11 stopni na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej miejscami na wschodzie i na południowym wschodzie od 4 do 6, a na obszarach podgórskich Karpat około 2 stopni.
5: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
16: TOK FM.
0: na każdy temat, z każdej strony.
1: Wywiad polityczny, Maciej Kluczka zapraszam. Jak zawsze o tej porze tygodnia zapraszamy też do odsłuchania najnowszego podcastu politycznego Dzieje się, między innymi w aplikacji TOG FM, ale przede wszystkim do wysłuchania rozmowy z wicemarszałkiem Sejmu, szefem klubu Polski 2050, Szymonem Hołownią. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Na czołówkach dzisiejszych gazet mam tutaj je przy sobie, panie marszałku. Uczniowie z nożem w rękach, radykalni i niebezpieczni. Źle się dzieje w państwie polskim, źle się dzieje w polskiej szkole, że takie nagłówki są na ogólnopolskich gazetach?
2: No, w szkole źle się dzieje w tym sensie, że mamy do czynienia z jakąś zupełnie niebywałą falą przemocy. Pewnie jest tak, jak bardzo często jest w przypadku takich zjawisk, to jest nakręcanie się jedno zdarzenie po drugim. Ktoś coś podpatrzył, ktoś coś skopiował i to też bardzo często pada na słabsze psychiki, na psychiki już w jakiś sposób dotknięte. Ja zwracam na to uwagę, bo to jest też z pewnością jakieś głębokie tło tego, co te nasze dzieci przeżyły, kiedy był COVID, kiedy one były małe, mówię o dzisiejszych nastolatkach, ale już rozwalał im się na samym progu socjalizacji. Między 9 a 12 rokiem życia jest ten kluczowy moment, w którym zaczynamy wytwarzać zachowania socjalizacyjne, uczymy się funkcjonować w grupie, oni wtedy siedzieli zamknięci w domach.
1: Czyli zamiast relacji był ekran.
2: Był ekran, było jakby inwestowanie czy budowanie w pewien fałszywy sposób, no ale często jedyny dostępny tych relacji właśnie przez ekran. I dzisiaj, kiedy słyszę tych wszystkich, którzy krzyczą, co w polskiej szkole, to ja chciałbym zapytać, a co u nas w polskich domach? Czy my naprawdę zwracamy uwagę i inwestujemy tyle czasu, oby tak było, żeby sprawdzić, w jakich grupach na WhatsAppie są nasze dzieci?
1: Może ta sytuacja to akurat zmieni.
2: Jak wygląda na przykład zaangażowanie w różnego typu gry online, których nie widzimy? Jakie szanse oglądają nasze dzieci?
1: Zmienia się rzeczywiście szkoły, bo między innymi to był też pana pomysł i pana idea, żeby zakazać smartfonów używania w czasie czasu szkolnego, a czy może powinniśmy pójść za śladem w ślad innych krajów i zakazać używania dostępu do platform społecznościowych, tak zwanych do określonego wieku?
2: No pewnie, że powinniśmy. Już dawno powinniśmy to zrobić i z tego co wiem, były już, tak jak się dowiadywałem w Ministerstwie Cyfryzacji, takie plany ze strony Polski, ale jesteśmy wciąż mitygowani przez Komisję Europejską, która mówi, żeby poczekać na ten tak zwany Kids Act, który powinien zostać ratyfikowany, przyjęty przez nas wszystkich. Oczywiście, że powinniśmy to zrobić. My dzisiaj powinniśmy przyjąć postawę już nie tylko asertywną, ale wręcz wojowniczą wobec platform, wobec big techów, bo my naprawdę jesteśmy dzisiaj ich zakładnikami, niewolnikami, a jesteśmy o krok od sytuacji, w której powiem to mocno, oni staną się wrogami naszego państwa, bo zaczną doprowadzać do tego, że nasi obywatele będą dokonywali wyborów, których polskie państwo nie chciałoby, żeby dokonywali.
1: Bo będą im podpowiadać algorytmy.
2: Zarabiają na patostreamingu, zarabiają na fałszywych reklamach, zarabiają na tym, że pokazują rzeczy, które nie powinny być pokazywane. I zarabiają też na nienawiści i na konflikcie.
1: Pan wczoraj podczas debaty sejmowej przed głosowaniem w sprawie ustawy o usługach cyfrowych mówił, dołóżmy ten swój kamyczek, który możemy dołożyć jako politycy. Będzie pan apelować do prezydenta. Pan niedawno mówił, że mógłby być łącznikiem między rządem a prezydentem. To może być ten temat do spotkania z Karolem Nawrockim?
2: Wie pan, ja mogę się deklarować jeszcze w 50 różnych odsłonach, ale do tanga trzeba by było w tej sytuacji trojga. Ja mogę się oferować jako
1: pośrednik. Czyli premiera i prezydenta
2: tak,
1: jeszcze,
2: oczywiście.
1: Tak? Oczywiście.
2: Jeżeli oni chcą, to ja mógłbym się do czegoś przydać, choć pewnie poradzą sobie beze mnie. To proszę bardzo, ale
1: a
2: jeżeli nie ma woli...
1: jak w sprawie paliw?
2: To może trzeba, bo ja oczywiście o tym będę mówił. Mam tyle, ile mam swojego głosu i naszego ugrupowania. Natomiast zdecydowanie dzisiaj od day one, od tego, co się wydarzyło, od dzisiaj, od tego głosowania, powinno już być ustawianie kontaktu pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a Kancelarią Prezydenta, żeby zacząć już roboczo rozmawiać o tym, co zrobić, żeby przez Senat ta ustawa ewentualnie przeszła tak, żeby prezydent miał większe szanse ją podpisać. Później mamy czas do Senatu, a później 21 dni prezydenta.
1: Bo tam się rozbija spór o to, co u urzędnika, co w sądzie,
2: ja
1: tak, jeśli chodzi
2: rozumiem
1: o kontrolę, zdejmowanie
2: natomiast
1: treści.
2: No jak ktoś mnie będzie przekonywał, że nie wiem, okres kampanii wyborczej, wyborczej powinien być wyłączony z tego typu regulacji, no to ja mu powiem, że chyba mierzy wszystkich swoją miarą, bo to naprawdę nie jest tak, że jeżeli nasi koledzy z prawej strony mają różne doświadczenia z różnego rodzaju manipulacjami, to wszyscy będą manipulować. Tym bardziej, że widać bardzo wyraźnie, że Rosjanie, bo to trzeba sobie powiedzieć wprost, rozpoczęli kampanię w marcu tego roku, którą mają zaplanowaną do grudnia przyszłego roku, na którą mają włożone już miliardy dolarów, w którym jednym z celów jest Polska, ale nie polska infrastruktura krytyczna, czy polski fizycznie rozumiany obywatel,
1: tylko sieć,
2: tylko polscy wyborcy. Mm-hmm.
1: Szef MON-u powiedział, że dezinformacja, która się pojawiła po tych atakach, że będą kolejne, że będzie krwawy piątek, to jest już wykorzystywana, może nie...
2: Absolutnie.
1: Nie Rosja może jest autorem, ale na pewno jest teraz już współautorem.
2: Ja troszeczkę, bo ja mam dużego Facebooka, rzadko z niego korzystam, bo tam się też już nie mam cierpliwości do tego, co się tam wyprawia, ale wie pan, że mi się ostatnio zdarzało łapać, w sensie zauważać, no najprawdopodobniej ruskich troli w postach informujących o czyjejś śmierci. Mąż informuje o śmierci żony, mówię bardzo konkretny przykład.
1: Na pana tak zwanej ścianie, tak się pokazywało?
2: Mamy informację o śmierci żony pastora. Ludzie składają wyrazy współczucia i nagle zaczyna się trollerka, skąd które ewidentnie są trollerskie, bo ma dwóch znajomych, 2000 publikacji, fejkowe zdjęcie i tak dalej, które piszą, no co, no tak, jak jesteście chrześcijanie, to trzeba było się modlić i może by zmartwychwstała, może to, może tamto. I to nagle zaczyna przybierać przemysłową skalę. Kto to robi? Oczywiście, że robią to ludzie, którzy chcą tak rozedrgać nasze społeczeństwo, że podczas kiedy będą próbowali zniszczyć energetykę Ukrainy i logistykę Ukrainy w czasie zimy, to nam zniszczą głowy i serca.
1: Pan się bał dzisiaj wysłać dzieci do szkoły? Chyba dziecko, tak? Jedno z dwójki chodzi do szkoły.
2: Do przedszkola.
1: Jest jakaś trwoga w rodzinie, czy na zimno podchodzicie?
2: Nie ma. Podchodzimy na zimno. Oczywiście, dlatego o tym też mówiłem w Sejmie, dzisiaj trzeba też rozmawiać z rodzicami. My nie jesteśmy wszechwiedzący i wszechumiejący. No, my też musimy wiedzieć, jak rozmawiać z naszymi dziećmi.
1: Kuratorka oświaty prosiła, zobaczcie, z kim kontaktują się w internecie, a nawet zaglądnijcie do plecaka, co tam mają.
2: Tak,
1: zagląda
2: tak,
1: pan?
2: Tak. Akurat tutaj logistycznie byłoby to trudne, bo moja córka z plecakiem chodzi, tylko podobnie jak ja nosi mnóstwo rzeczy w rękach. Ale jeżeli pyta pan, czy ja byłem wolny dzisiaj od obaw, to nie byłem wolny. I myślę, że bardzo wielu rodziców dzisiaj wolnych nie było.
1: A co można poprawić, żeby tych obaw było mniej? Ta policja, te patrole, to jest dobry pomysł? Coś
2: tylko
1: innego? Niektórzy myślą
2: już
1: nawet o wykrywaczach metali w szkołach.
2: Dobrze, tylko my nie dajmy się też nakręcić. I bardzo dobrze, że rząd dzisiaj bardzo stonowaną komunikację w tej sprawie prowadzi i policja. Bo proszę zobaczyć, jaki jest ten mechanizm. To znaczy wydarzyło się co się wydarzyło. Mechanizm tego musimy zrozumieć. Służby mają do tego pewnego rodzaju czcionki, matryce. Czy to przyszło z Telegrama, czy było na przykład na Discordzie, czy było w różnych innych miejscach, pojawiały się różnego typu rzeczy, czy to była rzeczywiście, było ileś izolowanych przypadków, które spięły się, indukowały się jeden
1: na nieco drugi. To musi być wyjaśnione.
2: To musi być wyjaśnione, natomiast to, co dzisiaj musimy zrobić, to też pamiętać, że tego rodzaju operacje, jeżeli dzisiaj są przez Rosjan, trzeba sobie to powiedzieć wprost, najprawdopodobniej wzmacniane w sieci i ta panika ma być siana, to jest również po to, żeby przeciążyć polskie służby. Żeby policja była zawalona koniecznością patrolowania, odbierania zgłoszeń, weryfikowania fałszywych alarmów i żeby polskie państwo znowu stanęło w sytuacji, w której obywatele przestaną mu ufać. Obywatel będzie dzwonił na policję, nie będzie się mógł dodzwonić i później sobie pomyśli, to co to jest za państwo i co to jest za policja. My musimy naprawdę bardzo precyzyjnie i mądrze prowadzić tu komunikację jako państwo, żeby nie dać się rozegrać tym złym, którzy próbują to zrobić. A pyta pan, co w szkole? W szkole jeszcze więcej rozmów, jeszcze więcej spotkań, jeszcze więcej uważności i jeszcze więcej rzeczywiście uważności również ze strony nas, rodziców. Bo my teraz nie możemy przyjąć postawy i powiedzieć, coś się to dzieje w tych szkołach.
1: Niech sobie poradzą.
2: Proszę
1: niech
2: pana, dzieci
1: my musimy
2: w domach budzą się przy YouTubie i zasypiają.
1: Kolejny
2: przy YouTubie.
1: Ważny temat. O bezpieczeństwie wręcz globalnym teraz porozmawiajmy. W przyszłym tygodniu Warsaw Security Forum. Wiem, że się pan wybiera, ale wybiera się też naczelny dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksus Grinkiewicz, i ma w Warszawie zaprezentować wizję, jak zarządzać siłami sojuszników w Europie przed ewentualną agresją. Brzmi groźnie.
2: Chyba ja już się przyzwyczaiłem trochę do różnego rodzaju przedwojennych komunikatów. Uważam też, że bardzo musimy być ostrożni w formułowaniu tychże. W Polsce, jestem o tym przekonany, kinetycznie nic w tej chwili nie zagraża. Jesteśmy natomiast też w sytuacji bardzo określonej. Niedawno, liczone to przecież może być w dniach, doszło do ataku tak zwanych zielonych ludzików, które przekroczyły granicę łotewską. Banda około 20 osób, która pchała najpierw migrantów przed sobą, później wróciła na Białoruś, do Rosji, później wróciła z kolei z powrotem. Tego typu rzeczy to cały czas jest dokładnie to samo, co było zrobione z tym wlotem dronów we wrześniu. Testowanie odpowiedzi, testowanie reakcji. Oni robią taki numer, a później biorą zeszyty i sprawdzają. Kto napisał na Twitterze,
1: na to
2: o którym, co
1: być
2: się
1: lepsza?
2: Wydarzyło.
1: Jest coś do poprawy?
2: Pytanie na co? Bo jeżeli mówimy o balansowaniu cały czas pomiędzy progiem P i W, czyli tak naprawdę w stanie zintensyfikowanej wojny hybrydowej, to naszym głównym dzisiaj zadaniem w Polsce na przykład, bo żołnierz przyjdzie, tak jak generał Grinkiewicz, i powie, my tu mamy plany, bo od tego są żołnierze, żeby je mieli. I to będzie wyglądało tak i tak. I jeżeli je ujawniamy, to również po to, żeby druga strona wiedziała, że my je mamy i że się nie zawahamy ich użyć. Natomiast w naszej polskiej sytuacji jednym z czołowych wyzwań jest spowodowanie, żeby polskie prawo widziało ten stan pośrodku. Bo ono go jeszcze w wielu miejscach nie widzi.
1: No i to jest na przykład to zestrzeliwanie, jeden z elementów tego planu, tak,
2: tak
1: już bez podlatywania, tylko
2: ale,
1: dzięki radarom.
2: Ale rozbudowujemy wojska bezzałogowe, rozbudowujemy wojska cybernetyczne. My musimy, wie pan, jeżeli do czegoś by, nie daj Boże, miało dojść i musielibyśmy odpowiedzieć, to nie może być tak, że my dopiero będziemy, jak już będzie decyzja, że robimy, to będziemy drążyli te korytarze, będziemy się przygotowywali do tego natarcia, tylko my już dzisiaj musimy mieć przygotowane te korytarze, umownie powiem, w cyberprzestrzeni, żeby w momencie, w którym trzeba będzie nacisnąć ten guzik i prezydent to zrobi, albo głównodowodzący sił zbrojnych, no to trzeba będzie w tym momencie
1: i o tym też będzie na forum. A
2: będzie,
1: jeśli chodzi o bazy...
2: Wszyscy mamy ten sam problem w regionie.
1: O bazy amerykańskie. Myśli pan, że ewentualna przegrana Trumpa, dokładnie republikanów, w listopadowych wyborach połówkowych do kongresu może ten plan wywrócić, że on się przestanie tym interesować, obrazi się i tak dalej, schowa zabawki?
2: Nie
1: czy
2: wiem.
1: Jednak nie? Czy ten jest temat pewny? I
2: nie wiem.
1: Zostanie...
2: My mamy zrobić te rzeczy, które są
1: nie
2: po naszej stronie. Nie sprowokować konfliktu. My mamy doprowadzić do tego, żeby nasze rules of engagement w sytuacji konfliktu były jasne, o czym mówiłem przed chwilą, na bardzo wielu obszarach. Cybernetycznym, bezzałogowym, wielu innych. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych, to ja na razie przecieram oczy ze zdumienia, patrząc na niektóre aspekty funkcjonowania i rzeczywistości politycznej. I czekam na midtermsy. Zobaczymy, co przyniosą wybory połówkowe w listopadzie. Każdą reakcję sobie wyobrażam i mam nadzieję, że będzie zmitygowana, bo jednak amerykańskie państwo jest silne z siłą swoich instytucji. I tego się niektórym nawet politykom nie udaje złamać. Natomiast czasami ręce mi opadają z cichym szelestem, kiedy słucham Pita Hegseta, który mówi, że będzie transmitował zabijanie tego skazańca. Mam nadzieję, że media staną na wysokości zadania i ogłoszą totalny bojkot tego rodzaju idiotycznych pomysłów.
1: Wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i też prezydenta Nawrockiego i wszystkich po polskiej stronie oczekiwałby pan, żeby chuchali, dmuchali, nie rozgrzewali tego tematu, żeby Donald Trump widział jedną...
2: Jakiego tematu?
1: Bas. Żeby nie było kłótni, która dojdzie do Waszyngtonu.
2: Bazę trzeba cisnąć, mówiąc kolokwialnie, do oporu. My mamy to uzgodnione, mamy decyzję. To jest tylko kwestia w tej chwili, jak rozumiem, dogrania szczegółów. I tu akurat świetnie, że mamy prezydenta, który naprawdę może tam coś zdziałać. Śmiano się też z tego, że kiedyś rozmawiałem z Adamem Bielanem. Według Politico jest to jeden z 20 najbardziej wpływowych polityków.
1: Nie z samego faktu rozmowy, tylko gdzie się wydarzyła,
2: ja
1: przy jakiej
2: ukrywać
1: okazji.
2: Moje rozmowy z politykami, to bym potrafił to ukryć.
1: Okay, to na koniec...
2: Ale to chcę tylko jeszcze powiedzieć, że my musimy też być asertywni, jeśli chodzi o nasze wartości. I Władysław Kosiniak-Kamysz ma świetne relacje z Pitem Hegsetem, również osobiste. Mam nadzieję, że mu powie, że nasze dzieci nie chcą oglądać żadnych egzekucji w internecie, które dzisiaj jest ponad granicami, wszędzie, bo to jest patostreaming, z całym szacunkiem dla śmierci człowieka, wciąż jeszcze żyjącego, który zniszczy znowu psychikę naszych dzieci.
1: Seria krótkich pytań na koniec. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powinna rządzić partią do wyborów?
2: Mamy demokratyczne procedury. Oczywiście, że powinna być przewodniczącą, skoro jest demokratycznie wybraną przewodniczącą.
1: Pan mówił, że partii przydałaby się konsolidacja, więc skoro jest pan szefem klubu teraz od niedawna, to pomyślałem, że może i szefem partii pan zostanie.
2: Ale konsolidacja w jakim sensie?
1: No, że jeszcze w jednych rękach wszystko.
2: Nie, inna konsolidacja. Konsolidacja centrum, bo my musimy centrum skonsolidować.
1: A właśnie, czyli do wyborów pójdziecie kupą mości panowie, tak? Na jednej liście Unia Centrum, może Polska 2050, PSL.
2: Nie ma dyskusji.
1: No bo jak osobno, to skażecie się na porażkę.
2: Zaraz, chwilę. Jeszcze się nigdzie nie skazaliśmy, jeszcze mamy bardzo dużo czasu. Proszę mnie zaprosić na 2 godziny, to panu opowiem, co myślę o tym, jak się świat cyfrowy zaczął nam wymykać przez algorytmy i naszym radarom z tego, co się dzisiaj dzieje.
1: A co by pan powiedział słuchaczom, może niektórym wyborcom, jak to się stało, że mieliście 15% razem z PSL-em jako trzecia droga w 23, a teraz obie partie walczą o wejście do Sejmu?
2: Bo epoka się zmieniła.
1: Epoka, a nie błędy przewodniczącego
2: i
1: przewodniczącej?
2: Oczywiście, że błędy też. Ja niepotrzebnie, mam wrażenie, wiele rzeczy zrobiłem.
1: Hamletyzował pan trochę czasami przy niektórych tematach, a czy idę do ONZ-u, czy do Watykanu?
2: Nie, ja chciałem iść do ONZ-u i mówiłem o tym otwarcie.
1: I to pierwszy raz u mnie nawet kiedyś tam
2: pan mimochodem oczywiście, że tak. Uważam, że to też by było bardzo dobre dla Polski. Natomiast taki wybór został dokonany, to było w ogóle super doświadczenie.
1: Czyli zarządzanie partią mogło być lepsze.
2: Natomiast dzisiaj ludzie czytają tylko najgrubsze komunikaty. I myśmy mieli świetny pomysł na 23 rok z tą trzecią drogą i on rzeczywiście zapracował. Natomiast ponieważ my nie mamy takiej bezwładności, jeżeli chodzi o budowanie bazy wyborców, jak mają wielkie i stare partie, no to musimy się na nowo wymyślić przed 27
1: rokiem.
2: Ale
1: jakaś konsolidacja na listach wyborczych musi
2: być. Wydaje mi się, że tak, dlatego że tak jak mówię, czas wyborów ściśle programowych, postulatów mądrych, pięknych, pewnie będzie w 31 i 35, a teraz trzeba sobie brutalnie powiedzieć, ludzie potrzebują poczucia bezpieczeństwa. Poczucia bezpieczeństwa. To jest to, dlaczego Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie.
1: Za 2 tygodnie
2: prymarne poczucie bezpieczeństwa.
1: Na posiedzeniu Sejmu prawdopodobnie ustawy alkoholowe, jedna dekryminalizująca pomoc przy aborcji, druga przywracająca stan prawny sprzed wyroku Trybunału. Za którąś pan zagłosuje?
2: Zagłosuję za trzeciodrogową oczywiście, bo jestem
1: czyli
2: do niej przekonany.
1: Tak stan.
2: Jest, bo na to się umówiliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o depenalizacyjną, jeżeli miałaby być w takim kształcie, jak była, to będę przeciw. Natomiast słyszałem, bo koleżanki już mi po tej mojej deklaracji publicznej doniosły, że zostały wprowadzone poprawki. Więc teraz zapoznam się z tymi poprawkami i zobaczę, co z nich wynika.
1: Odeschnął pan z ulgą, że ustawy alkoholowe z poprawkami PSL-u może wymagające notyfikacji, ale jednak przeszły przez
2: to Sejm? Bardzo dobrze, że przeszły. Myśmy bardzo mocno o to walczyli, żeby przeszły. To są podstawowe dwie rzeczy. Tu Wiola Tomczak, nasza posłanka, wspaniałą robotę robiła. Ile było rozmów, ile było ucierania. Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy i zakaz tej reklamy rzeczy bezalkoholowych, które są bardzo podobne do alkoholowych. To jest oczywisty standard.
1: Natomiast ale PSL wydłużył sprawę.
2: Dlatego, ale też nie rozumiem do końca, dlatego że te poprawki, jak mówię, będą wymagały notyfikacji, a to oznacza dłuższe wchodzenie w życie tej ustawy, plus leży ustawa winiarska w Sejmie.
1: No właśnie.
2: Dedykowana
1: PSL
2: temu
1: to taki
2: środowisku
1: czasami hamulcowy,
2: sektorowa.
1: Przyzna pan.
2: Czasami nie zawsze się rozumiemy, ale no
1: kończymy.
2: Jak jest, musimy
1: za
2: o tym
1: miesiąc
2: rozmawiać.
1: Rok nowego marszałka Włodzimierza Czarzastego sprawdził się?
2: Za rok?
1: Dzisiaj? Nie, za miesiąc będzie rok.
2: Za miesiąc będzie rok. Wie pan, ja jestem pod wrażeniem, wiele rzeczy zrobiłbym inaczej. Tam to prezydenckie czy marszałkowskie weto jest moim zdaniem kompletnie niezrozumiałe. Różne rzeczy. Ale jeżeli chodzi o organizacyjną stronę, to muszę powiedzieć, szanuję. Szanuję naprawdę to, co dzisiaj Kancelaria Sejmu robi. No i też działalność międzynarodową. Ja oczywiście wspieram marszałka w tym. Dzisiaj w Warszawie było spotkanie przewodniczących
1: Trójkąta
2: Weimarskiego. Świetne spotkanie, brałem udział. Tu jest dobra robota.
1: Szymon Hołownia, Polska 2050. Dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Za chwilę po informacjach wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
32: Autopromocja.
3: W najbliższej audycji Wspólna Sobota.
4: O Festiwalu Sztuk Queerowych w Poznaniu.
3: O 80-leciu Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.
4: I pokłócimy się o status roślin strączkowych w naszym życiu.
3: Anna Sobańda i Rafał Turowski. Zapraszamy. Sobota, godzina 10.
32: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka. Codziennie
8: niskie ceny. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części.
6: Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
12: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgon.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pan zalecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
20: Różni pracownicy, różne potrzeby? W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
23: Play. Rozwiązania dla biznesu.
26: Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
33: 17.24, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Mamy do czynienia z niebywałą falą przemocy w szkole, mówił przed chwilą w wywiadzie politycznym TOK FM Szymon Hołownia, wicemarszałek Sejmu, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050. W odniesieniu do ataków nożowników w szkołach na Mazowszu i jednej udaremnionej próbie agresji. Zdaniem gościa TOK FM to jest efekt tego, co przeżyły nasze dzieci w czasie pandemii COVID. Dla 9-10-latków to był kluczowy moment socjalizacji, a dzieci spędziły ten czas przed ekranem komputera lub telefonu. Gość Macieja Kluczki postuluje, by obok pytania, co z tą polską szkołą, zadać też pytanie, co w polskim domu. Wicemarszałek jest zdania, że trzeba sprawdzać, w jakich grupach na WhatsAppie są nasze dzieci, w jakie gry grają i jakie odwiedzają strony. Polityk jest przekonany, że już dawno powinniśmy zakazać dostępu do niektórych platform nieletnim i że teraz jest czas, by przyjąć postawę nie tylko asertywną, lecz wojowniczą wobec platform i wobec big techów, bo jesteśmy dziś ich zakładnikami, mówił gość Macieja Kluczki w wywiadzie politycznym TOK FM. Po dramatycznych wydarzeniach w szkołach na Mazowszu dziś policja skontrolowała ponad 15 tysięcy szkół. 24 tysiące funkcjonariuszy wspierała dziś Straż Miejska. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz policja uspokajają. Sytuacja jest pod kontrolą. Wszelkie zgłoszenia są błyskawicznie weryfikowane, a akcje prewencyjne w szkołach i sieci będą kontynuowane do momentu wyeliminowania przesłanek o zagrożeniach. Tylko dziś zatrzymano co najmniej 19 osób. To głównie chłopcy, którzy albo mieli w plecakach noże lub zamieszczali w internecie groźby karalne. Po wyborze posła skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec Tobiasa Rauscha na przewodniczącego Landtagu Saksonii-Anhaltu, niemiecki koncern samochodowy wycofał ofertę leasingową samochodu służbowego dla szefa tego parlamentu. Podał tygodnik Die Zeit. Posłanka AfD zwróciła się więc z prośbą o pojazd dla Rauscha do amerykańskiego koncernu aut elektrycznych. Producent samochodów, który wycofał swoją współpracę, nie chciał komentować sprawy. Pod koniec września prezes zarządu powiedział jednak, że prawicowy populizm i nacjonalizm są trucizną dla otwartego na świat ośrodka gospodarczego. Marina Morska w sobocie w Sopocie zostanie rozbudowana. Obiekt, który znajduje się na końcu słynnego molo, jest wyjątkowy i warto w jego rozwój inwestować. Nie ma wątpliwości marszałek województwa Mieczysław Struk.
0: Miasto Sopot będzie mogło zrealizować kolejny etap rozbudowy mariny. To jest projekt, który zostanie zasilony środkami europejskimi w wysokości 4,6 miliona złotych.
33: Po dołożeniu kolejnych 2 milionów uda się zrobić bardzo dużo. Prace, które mają być prowadzone bez spowalniania żeglarskiego życia w marinie, potrwają 2 lata. Jutro w ciągu dnia sporo chmur, a gdzieniegdzie przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 12 do 16 stopni na przeważającym obszarze kraju. Cieplej będzie na południowym wschodzie do 18, a chłodniej w kotlinach sudeckich około 11. Czas na raport smogowy.
2: Sponsorem audycji jest firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
33: W Wierzbicy na Mazowszu i w okolicach Ostrołęki mamy przekroczone normy szkodliwych pyłów w powietrzu. Podobnie jest w Ostrowie Wielkopolskim. Na pozostałym obszarze, ze względu na dość silne podmuchy wiatru, oddychamy dobrej lub bardzo dobrej jakości powietrzem.
2: Sponsorem audycji była firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
32: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceministra edukacji narodowej, Nowa Lewica. Dzień dobry.
5: Dobry wieczór, dzień dobry.
1: Dobry wieczór, jak już powoli tak. Pani minister, ważna informacja dla wszystkich słuchaczy. W trudnych sytuacjach szczególnego znaczenia nabiera możliwość szybkiego kontaktu ze specjalistą, który może wysłuchać i profesjonalnie pomóc. Dla młodzieży i dzieci takim wsparciem jest telefon zaufania. To komunikat Ministerstwa Zdrowia, a ten telefon zaufania to 116-111, obsługiwany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.
5: I dzisiaj też zostało ogłoszone, że w weekendy również będzie dostępne. Dziękujemy zarówno Ministerstwu Zdrowia, ale też przede wszystkim Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, realizatorowi, o tym dzisiaj mówiła ministra Nowacka na konferencji, za gotowość do zorganizowania.
1: Ten telefon już to pokazywały.
5: Tej potrzebnej inicjatywy za możliwość organizowania jej przez cały tydzień.
1: Ten telefon czasami jest bardzo pomocne. To pokazywały niejedne już reportaże dziennikarskie o tym, że czasami specjaliści przy słuchawce odwiedli dziecko, nastolatka na przykład od próby samobójczej. Czy może po tych wydarzeniach z tego tygodnia dramatycznych, których polska szkoła przecież chyba nie widziała jeszcze niestety, ale doświadczyliśmy tego w tym tygodniu, czy może jakaś powinna być wdrożona kampania społeczna, żeby dzieci, nie wiem, właśnie z tych mediów społecznościowych, które używają, ale też z mediów tradycyjnych, albo w szkole, żeby dowiedziały się, że taki telefon istnieje.
5: My mamy kampanie społeczne różnych organizacji, w tym Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oczywiście, bo teraz jesteśmy akurat w trakcie kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która właśnie mówi, że dzieci potrzebują więcej mocy. W poniedziałek została zainaugurowana w Sejmie, wiem, bo uczestniczyłam też w otwarciu tej kampanii. W listopadzie jest wielki finał, więc tysiące wydarzeń w całej Polsce, w których zaangażowane są szkoły, nasze kuratoria, ale też różne inne instytucje. I może państwo kojarzycie, że ten finał to podświetlane też na czerwono budynki. My jesteśmy też drugiej odsłonie, bo w zeszłym roku mieliśmy pierwszą tygodnia przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w szkołach i budowania relacji w przedszkolach. I to też jest trochę taka kampania społeczna, bo my wtedy współpracujemy ze szkołami, ale też z innymi instytucjami, które się włączają po prostu w działania profilaktyczne nie tylko w tym tygodniu, tylko wtedy taką specjalną uwagę przykładamy do właśnie spraw związanych z profilaktyką, z budowaniem relacji. Mamy też nowe materiały, na przykład niezbędnik przeciwdziałania przeciwko przemocy rówieśniczej.
1: I to są, można powiedzieć, takie kompetencje miękkie, które musimy sobie wszyscy
5: tak jak
1: wyrobić.
5: W naszej reformie programowej
1: rodzice,
5: Kompas Jutra.
1: Nauczyciele, dzieci, ale czy też takie rozwiązania na twardo, że tak kolokwialnie powiem, będą jeszcze wdrażane. Teraz były policyjne patrole przez piątek. Czy one będą kontynuowane w następnych dniach? Czy jakieś rozwiązania infrastrukturalne? Niektórzy by chcieli czuć się bezpieczniej dzięki na przykład wykrywaczom metali. Inni mówią, nie tędy droga, nie tędy droga. A pani minister, jak uważa, co może być zrobione?
5: O niektórych rzeczach jeszcze nie mogę powiedzieć, bo jesteśmy w trakcie zmian legislacyjnych.
1: Ale dotyczące bezpieczeństwa w szkołach, tak?
5: Dotyczące bezpieczeństwa w szkołach.
1: A kiedy się o nich dowiemy?
5: To jest kwestia przyszłego tygodnia. Natomiast mamy już zakomunikowane zmiany w BHP, takie, które zobowiązują dyrektorów do tego, żeby właściwie cały czas upowszechniać wiedzę dotyczącą różnych kryzysów, bo my mówimy, do dzisiaj skupiamy się na jednym wymiarze bezpieczeństwa, ale tak naprawdę to, co spotyka nas wszystkich dzisiaj. Mówię o alertach, o dronach przy granicy. No jeszcze przecież w zeszłym roku rozmawialiśmy o wytycznych wspólnych MEN-u i MSWiA dotyczących tego, co robić w razie sytuacji, kiedy zagrożenie przychodzi z powietrza, tak? My dzisiaj mamy do czynienia ze skalą, która może też tłumaczyć to, jak dzisiaj bardzo wiele wyzwań stoi przed młodymi ludźmi, którzy są po COVID-zie, tutaj się zgadzam z marszałkiem Hołownią, którzy są w sytuacji, w której uczestniczymy, obok nasz sąsiad toczy się wojna.
1: Więc wyzwań cała lista. A zgodziłaby
5: toczy
1: pani
5: się wojna
1: też
5: o ich duszę w mediach antyspołecznościowych.
1: No właśnie. A to właśnie, a propos mediów społecznościowych, zgodziła się by pani z tym postulatem, no nie tylko przecież marszałka Hołowni, ale wielu też ekspertów, żeby do pewnego wieku dostęp do tych portali był zabroniony albo ograniczony, jak
5: oczywiście,
1: w innych krajach.
5: Że tak. I kiedy to się może stać? I to jest też jakby kwestia prac Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Cyfryzacji wspólnych. Natomiast to jest też kwestia tego projektu, o którym mówiła całkiem niedawno, ale już jakiś czas temu, Ursula von der Leyen, mówiąc o tym, że to Unia Europejska potrzebuje być wspólnie silna i budować tą dojrzałość cyfrową. Tam były dosyć konkretne propozycje dotyczące dostępu w konkretnym wieku i od
1: I
5: którego
1: ten akt
5: wieku
1: może być w przyszłym roku przyjęty, czy to raczej dłuższa perspektywa?
5: No oczywiście
1: czasowa?
5: To jest kwestia tego, jak szybko też państwa będą przyjmować ze swojej strony. No mamy też i tak, nawet gdyby chodziło tylko o nasze przepisy, mechanizm notyfikacji. Natomiast myślę, że wszyscy dzisiaj wiedzą, że są nie tylko media antyspołecznościowe, ale przecież mamy też komunikatory, gry sieciowe.
1: Ciekawego określenia pani używa.
5: Ja
1: antyspołecznościowe. Może myśli
5: pan,
1: pani
5: co,
1: tak?
5: Panie redaktorze,
1: należy?
5: Ja zaczęłam go używać. Zastanawiałam się nad tym. Natomiast myślę, że wszyscy musimy przełamać sobie taką granicę, w której wspieramy tą narrację, że to jest to miejsce, w którym się buduje relacje i że te relacje są zawsze prawdziwe. I ja nie będę zaprzeczać rzeczywistości i mówić, dzisiaj młodzi ludzie nie komunikują się w sieci i w ogóle na zawsze powinni przestać, bo w ogóle nie o tym jest świat. Szkoła też nie może uczyć świata, który nie istnieje i w którym młodzi ludzie i tak nie wkraczają. Ale szkoła musi mówić prawdę.
1: I to na lekcjach wychowawczych, na edukacji zdrowotnej, wszędzie, gdzie się da.
5: A prawda jest taka, że te relacje to często łuda, że trzeba, to mówią psycholodzy, spojrzeć na drugiego człowieka, spojrzeć mu w oczy, czuć obok siebie jego zapach.
1: Dochodzimy do sytuacji, że trzeba się podstaw relacji nauczyć, o których może przez nowe technologie czasami
5: straszne.
1: Zapominamy. No jest
5: ale
1: straszne,
5: tak,
1: ale prawdziwe.
5: Bo tak jesteśmy stworzeni. Jesteśmy zwierzętami stadnymi i my, to jest ewolucyjne. To znaczy my patrzymy, jak rozszerza się, już nawet nie pamiętam, kto tak ciekawie o tym mówił, rozszerza się źrenica. Budujemy ten kontakt z drugim człowiekiem. Oceniamy, czy ta nasza relacja jest szczera, czy jest prawdziwa, czy można ocenić tę relację. Może ktoś powiedzieć, widzę, jak rozszerza się, widzę to na ekranie. Nie wszystko zobaczymy na ekranie.
1: A jeszcze wracając do tych rozwiązań szkolnych tu i teraz. Widziałem taką relację telewizyjną z jednej szkół z Gdańska, gdzie dzieci mają swoje identyfikatory. Nie wiem, czy one umożliwiały wejście do szkoły, że tylko na takie odpiknięcie, kolokwialnie mówiąc, można wejść, czy tylko to było zarejestrowanie w systemie, ale dyrektorka mówiła, jeżeli by doszło do ewakuacji, widzielibyśmy, ile dzieci zostało, ile wyszło, kto dokładnie. Może to jest jakieś rozwiązanie? Jedno z?
5: Myślę, że jeszcze raz powtórzę, że jeszcze nie wszystkim mogę się dzielić, ale tu mamy kilka...
1: Próbuję jakoś podejść od innej strony.
5: Panie redaktorze, wyczuwam to mocno. Natomiast mamy tutaj kilka wątków, czyli te działania na już na przykład, te, które się dzieją, te, które się będą działy. Mamy zapowiedź, podobnie jak do edukacji z wojskiem, edukację ze służbami podległymi pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć na wypadek różnych kryzysów, różne
1: sytuacje. Żeby to była normalka.
5: Żeby to była normalka, żeby to nie było coś, co budzi lęk, żeby od razu wiedzieć, jak się zachować. To jest jakby pierwsza sprawa. Chociaż też chcę bardzo jasno i wyraźnie podkreślić, jak wspaniale zachowali się nauczyciele w tych szkołach. Naprawdę.
1: Mm-hmm. Odizolowanie
5: i,
1: dzieci.
5: I złożyć też kondolencje rodzinie bliskim zmarłej pani, pani woźnej, która zginęła. Natomiast to jest jakby ta edukacja ze służbami. To jest kwestia, że we wrześniu zaczynamy, dostaliśmy zgodę Komitetu Monitorującego o środki FERS, czyli środki z Unii Europejskiej. Mamy 47 milionów na to, żeby przeszkolić 7,5 tysiąca dyrektorów szkół i przedszkoli. Prowadzę ten program zarządzania kryzysowego w różnych sytuacjach. Na wypadek wojny, na wypadek kryzysów suicydalnych, ale również takich sytuacji. Również takie twarde działania.
1: Potwierdza pani to, że łącznie około 50 szkół, najwięcej na Mazowszu, ale też w Podlaskiem i na Lubelszczyźnie, niektóre pojedyncze odwołały dzisiaj zajęcia z powodu takiej paniki w sieci?
5: Myślę, że też kontaktów ze służbami, pani minister Nowacka o tym mówiła. Ja chcę tylko państwu powiedzieć jedną rzecz. Moje córki dzisiaj poszły do szkół.
1: I raczej to jest dobre rozwiązanie, żeby szkoły funkcjonowały, a nie żeby zamykać je teraz w domu, w domach.
5: Dzieci też potrzebują towarzystwa innych dzieci.
1: Paulina Piechna-Więckiewicz, Ministerstwo Edukacji, wiceszefowa resortu Nowa Lewica, dziękuję. I za chwilę informacje, a po nich Piotr Drabik, dział polityczny Faktu. Porozmawiamy m.in. o tym, co robił prezydent na Filipinach.
3: Autopromocja.
4: Halo, Adam? Gdzie ty jesteś? Pociąg już odjeżdża, kawę ci kupiłam.
7: O rany, to ja nie zdążę, może zostanę w Warszawie.
4: No ale jak to? Wieczór wyborczy.
7: I ostatni pociąg z Warszawy do Krakowa.
4: Zrobimy to na dwa miasta.
16: Ty w Krakowie.
4: A ty w Warszawie.
16: Zadbasz o to, żeby wybrzmiał każdy istotny dla Krakowa temat.
4: A ty zapytasz w Warszawie gości, jakie przełożenie ma Kraków na całą Polskę.
16: Na każdy temat z każdej strony.
4: Anna Piekutowska.
16: Adam Ozga.
4: Zapraszamy o 21 w niedzielę.
16: Do usłyszenia.
4: I do zobaczenia.
3: Autopromocja.
19: Reklama.
21: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
22: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
24: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
22: O, wielka sprawa.
24: Największa.
25: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
26: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
27: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
28: Usiadła ze mną, jak się bałem czytać.
29: Mnie uspokoiła, jak płakałam.
30: Jak się kłóciliśmy, to nas pan normalnie pogodził.
34: Nie umiałam, to mnie pocieszyła i się udało.
35: Pan mi kibicował i dobiegłam.
0: Jak nie rozumiałam, to mi pani Ania wytłumaczyła.
3: Mówił, że sobie poradzę i wyszło.
6: Nie tylko uczą, codziennie pracują dla rozwoju twojego dziecka. Zawód nauczyciel. Zawód znaczący. Kampania w ramach zadania finansowanego ze środków ministra edukacji.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Magda, wszystko w porządku?
10: Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
13: Reklama.
32: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
33: Minęła 17.41. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Mamy do czynienia z niebywałą falą przemocy, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wicemarszałek Sejmu i przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050 Szymon Hołownia. To komentarz do ostatnich napaści nożowników w polskich szkołach. W środę w Ostrołęce 19-letni uczeń ranił ostrym narzędziem łącznie 9 osób, z kolei wczoraj koło Wyszkowa 15-latek zaatakował nożem troje pracowników szkoły, spośród których jedna osoba zginęła.
18: To jest też z pewnością jakieś głębokie tło tego, co te nasze dzieci przeżyły, kiedy był COVID, kiedy one były małe. Mówię o dzisiejszych nastolatkach, ale już rozwalał im się na samym progu socjalizacji. Między 9 a 12 rokiem życia jest ten kluczowy moment, w którym zaczynamy wytwarzać zachowania socjalizacyjne. Uczymy się funkcjonować w grupie, oni wtedy siedzieli zamknięci w domach.
33: W związku z ostatnimi zdarzeniami policja przeprowadza dziś kontrolę w polskich szkołach. W akcji bierze udział 24 tysiące funkcjonariuszy. Policjanci zatrzymali

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Różnych o bezpieczeństwo. Żadne z tych interwencji nie potwierdziło się na tej zasadzie, że dochodziło do realnego zagrożenia życia.
3: Już wczoraj rodzice otrzymali ode mnie wiadomość dotyczącą uspokojenia tak naprawdę tej sytuacji, ponieważ te wiadomości, które funkcjonują w przestrzeni internetu, są niepotwierdzone przez żadne służby. Zagwarantowałam dołożenie wszelkich starań, by to poczucie bezpieczeństwa jak najbardziej wzmocnić.
4: Mówili komendant policji Adam Beczka i dyrektor zespołu szkół nr 5 w Lublinie Joanna Jędruszczak. Jednocześnie lubelska policja zatrzymuje osoby, które zamieszczają w internecie wpisy zawierające m.in. groźby karalne. W Tomaszowie zatrzymano 13-latka, który na komunikatorze klasowym napisał wiadomość z groźbą przyjścia do szkoły i zaatakowania uczniów nożem. Francuskie władze oceniają, że ruch licealistów, którzy od września żądają poprawy warunków do nauki, wyraźnie wyhamował, podała AFP, powołując się na źródło we władzach wykonawczych. W ich ocenie dynamika tego ruchu jest teraz lokalna, dotyczy niektórych departamentów, a tymczasem na wtorek, na 12 października, organizacje licealne i studenckie wezwały do kolejnych wystąpień. Jutro zachmurzenie będzie duże i w wielu regionach trzeba się spodziewać przelotnych opadów deszczu. Od 12 do 16 stopni będzie na przeważającym obszarze kraju. Cieplej na południowym wschodzie do 18, a chłodniej w kotlinach sudeckich około 11. Wiatr umiarkowany, ale porywy będą się nam dawać we znaki.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Naszym gościem wywiadu politycznego Tok FM jest teraz dziennikarz Faktu Piotr Drabik. Witaj.
7: Witam, dzień dobry, dobry wieczór.
6: I witaj w Polsce, mogę powiedzieć, bo wróciłeś z Filipin, byłeś w gronie dziennikarzy, którzy towarzyszyli prezydentowi w jego wizycie. I co ciekawe, to była pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Polski w tym kraju, tak?
7: Tak. Mamy ponad 50 lat relacji między Polską a Filipinami, ale do tej pory takiej oficjalnej, państwowej wizyty nie było. Też podczas tej wizyty starałem się dowiedzieć, dlaczego prezydent Karol Nawrocki teraz poleciał na Filipiny, a nie na początku listopada, kiedy na Filipinach odbędzie się szczyt państw grupy ASEAN, państw skupiających państwa Azji Południowo-Wschodniej. Karol Nawrocki i jego ministrowie mówili, że właściwie po to te Filipiny w ogóle znalazły się w terminarzu prezydenckim. No właśnie dlatego, że Filipiny są przewodniczącym w tym roku tej organizacji i właśnie też w tym ASEANie znajdują się członkowie G20, więc to jest taka jakby pokrętny łańcuch, który ma poprowadzić do tego, żeby Polska znalazła się w gronie G20 na stałe. No i odpowiedź ze strony kierownictwa Kancelarii Prezydenta była taka, że no, gdyby prezydent Karol Nawrocki poleciał na początku listopada, bo w tym szczycie ma też wziąć udział Donald Trump, no to pewnie obecność Karola Nawrockiego nie byłaby tak zauważona, jak została zauważona podczas takiej państwowej wizyty, która właśnie się zakończyła.
6: Czyli Tym sposobem zadbano o takie zainteresowanie mediów filipińskich, tak? Taki był pomysł.
7: Mediów filipińskich.
6: I polityków przede wszystkim.
7: I polityków. Wśród tych polityków jest też Manny Pacquiao, jak państwo doskonale wiedzą. Były bokser, były mistrz świata w boksie, obecnie jest to minister do spraw ubóstwa Filipin. Karol Nawrocki, fan boksu, sparował się z Manny Pacquiao. Z tego, co udało mi się dowiedzieć na miejscu, to wszystko było planowane, ale nie było planowane, że aż tak szeroko strona filipińska będzie to pokazywać, w sensie różnego rodzaju filmiki, zdjęcia i tak dalej. Jednak polska strona chciała, żeby to strona filipińska najpierw o tym poinformowała. Jak rozumiem, też pewnie ze względu na to, że w Polsce w różny sposób odbierane jest to, jak Karol Nawrocki pojawia się właśnie
6: w przestrzeni. Bo chciałem zagadnąć o ten ring bokserski trochę później, ale skoro już wywołałeś ten temat, to już pójdźmy w ten wątek. Rozumiem, że strona filipińska chciała najpierw opublikować relacje z tego sportowego starcia i mogła być zaskoczona tym, że między innymi Marcin Przydacz w takich peanach opisywał na X-ie, że no więcej zrobi takie zdjęcie właśnie na ringu Karola Nawrockiego niż jakiekolwiek programy promocyjne Polski.
7: Znaczy, na pewno jedną rzecz akurat w tym kontekście trzeba powiedzieć jasno naszym słuchaczom, że faktycznie Manny Pacquiao jest bardzo popularną postacią na Filipinach, w całej Azji Południowo-Wschodniej i ten krótki filmik sparingu między byłym mistrzem świata, a obecnym prezydentem Polski, bardzo się poniosło i faktycznie jest taką najmocniejszym akcentem, jakim zwracały uwagę media właśnie w regionie Azji Południowo-Wschodniej w sprawie tej wizyty. Ale oczywiście no, nie można umniejszać roli innych.

0: tego rodzaju promocji Polski, na przykład uprawianej przez Polską Fundację Narodową, co prawda z niesławnym rodowodem, jak wiemy doskonale z czasów PiS-u, czy też Instytuty Polskie, czy Instytuty Adama Mickiewicza. Więc nie można oczywiście mówić, że filmik pokazujący walkę bokserską jest tak samo ważny albo ważniejszy od innych akcji promocyjnych. No myślę, że to jest jednak spore nadużycie.
1: Okej, ale inicjatywa była po stronie Filipińczyków, żeby do takiego...
0: Spotkania na ringu doszło.
1: A powiedz mi, jak w ogóle właśnie, czy ta atmosfera, nie wiem, po reakcjach filipińskich polityków, po może jakichś rozmowach kuluarowych, widziałeś, że faktycznie ten zamysł kancelarii prezydenta, by to spotkanie utorowało drogę do stałej obecności Polski w G20, może dać efekt?
0: Na pewno widać po stronie Pałacu Prezydenckiego, że jest pewnego rodzaju plan, jak sprawić, by w połowie grudnia w Miami przywódcy, wśród których pytanie, czy faktycznie znajdzie się Władimir Putin bądź ktoś wysłany przez Kreml, jednogłośnie podjęli decyzję, żeby Polska znalazła się w gronie G20. Z tego, co udało mi się ustalić, będąc na miejscu właśnie w Filipinach i rozmawiając przede wszystkim ze stroną polską, ale ze stroną filipińską też, że jednak są państwa z tak zwanego globalnego południa, które nie są za tym, żeby w G20 znalazło się kolejne państwo z Europy, czyli tak zwanej globalnej północy. Wśród tych państw, które oponują przeciwko temu, są na przykład Indie. I co ciekawe, Indie będą w tym miesiącu miejscem wizyty premiera Donalda Tuska.
1: O, czyli co tutaj prawda, może panowie działają w porozumieniu akurat.
0: O to samo pytałem na miejscu i Marcin Przytacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, jak już tutaj został wcześniej wspomniany, bardzo aktywny na X-ie i nie tylko, tłumaczył na konferencji prasowej w ostatnim dniu wizyty na nasze pytania, że ta wizyta premiera Tuska nie jest konsultowana, nie będzie przedstawiciela Kancelarii Prezydenta na miejscu, ale oczywiście wszyscy w Pałacu Prezydenckim trzymają kciuki i mają nadzieję, że może premierowi Tuskowi uda się przekonać premiera Narendry Modiego i jego polityków, żeby jednak nie stawiali różnego rodzaju przeszkód, żeby Polska do G20 trafiła na stałe. Dodam tylko jedno zdanie wyjaśnienia. W tym roku na G20 w szczycie w Miami nie będzie RPA, które jest stałym członkiem tej organizacji, dlatego że taka była decyzja prezydenta Donalda Trumpa, ale to wcale nie oznacza, że Polska ma w jakikolwiek sposób zająć miejsce na przykład RPA. Chcemy po prostu dołączyć do tego grona i tutaj faktycznie o ile politycy, czy Pałacu Prezydenckiego, czy Kancelarii Prezydenta, czy Kancelarii Premiera się przerzucają odpowiedzialnością, różnego rodzaju tutaj przypisują sobie złe lub niedobre działania dla Polski, to tak naprawdę działają we wspólnym interesie i tym interesem akurat w tym kontekście jest to, żeby Polska w tym G20 się na stałe znalazła. Więc i premier, i prezydent wspólnie nad tym pracują. Minister Sikorski też, odbywając wiele różnego rodzaju wizyt, bardziej lub mniej zakulisowych.
1: Tak, no i nawet jest o tym w mediach trochę ciszej i może dzięki temu ten plan się powiedzie. Tu akurat za obóz i władz, i prezydencki, i rządowy możemy trzymać kciuki. Niech panowie, akurat w przypadku sami panowie, działają. Na koniec jeszcze zapytam ciebie o takie wrażenia z tej podróży, bo takie podróże dziennikarskie przynoszą takie właśnie kolorowe wieści, jakieś takie smaczki. Czy coś cię zaskoczyło? No bo to jest tak, kraj o ustroju demokratycznym, ale czy może jakieś zwyczaje takie dyplomatyczne były nietypowe? Może doszło do jakiejś nietypowej sytuacji? Jak smakowało ci jedzenie?
0: Może zacznę od samego końca. Jedzenie oczywiście bardzo dobre. Myślę, że ci słuchacze, którzy mieli okazję być na Filipinach, na pewno to potwierdzą. Ci, którzy jeszcze tam nie byli, na pewno będą mieli się okazję o tym przekonać. Jeśli chodzi o ten cały ceremoniał, który był zwłaszcza podczas oficjalnego przywitania, no oczywiście wyglądał on o wiele bardziej okazale niż to mamy w Europie. Te ostatecznie uroczystości przyjęcia króla Nawrockiego i jego żony Marty, polskiej pary prezydenckiej, odbyły się wewnątrz Pałacu Prezydenckiego Malanciang. Bo po prostu padało, mamy porę deszczową na Filipinach i nie udało się przyjąć tutaj faktycznie polską parę bardziej ceremonialnie niż to się dzieje zazwyczaj. Jak możecie państwo zobaczyć na różnego rodzaju zdjęciach i wideo, faktycznie strona filipińska tutaj ten ceremoniał bardzo dba. Faktycznie to, co rzuca się w oczy, no to, że na przykład prezydent Filipin, swoją drogą syn byłego dyktatora Filipin, Ferdinand Marcos Jr., jego portret wisiał tuż za Karolem Nawrockim, więc to jest coś, co faktycznie Europejczykom może faktycznie przyprawić o pewnego rodzaju ból głowy, że przywódcy, na przykład takich jak Filipiny, nie mają problemu z obnoszeniem się z tym, żeby wieszać własne portrety w pałacu, gdzie obecnie urzędują. Faktycznie zostaliśmy przyjęci bardzo ciepło, bardzo uprzejmie. Filipińczycy dbali o to, żeby pokazać się od jak najlepszej strony i prawdopodobnie też mamy oczywiście nadzieję, że to w kontekście interesu narodowego, kontakty gospodarcze i wojskowe będą bardzo szerokie, dlatego że Filipińczycy są otwarci, żeby kupować więcej uzbrojenia ze strony Polski. Polskie firmy też są zainteresowane tym, żeby inwestować na Filipinach, więc miejmy nadzieję, że faktycznie ta wizyta będzie takim nowym otwarciem w relacjach państw, które dzieli 10 tysięcy kilometrów kwadratowych.
1: No właśnie, i wtedy kierunek też gospodarczy.
0: 10 tysięcy kilometrów.
1: Tak, gospodarczy, jeśli chodzi o zakupy wojskowe, nie będzie tylko skierowany na Koreę Południową, ale też Filipiny. Bardzo ciekawe informacje, bardzo Ci dziękuję za tę relację. Piotr Drabik, Fakt. Do usłyszenia.
0: Dziękuję.
1: A teraz na koniec wywiadu politycznego łączymy się jeszcze z Krakowem, Adamem Ozgą, który zaraz zaprosi Państwa na TOK 360. Zaprosi też nasz wieczór wyborczy w niedzielę, no bo Kraków, wybory, druga tura. Jakie emocje w Krakowie? W ogóle czuć to na rynku?
2: No właśnie nieszczególnie. Akurat w tej chwili może na rynku jeszcze trochę czuć, dlatego że tam o 17 Monika Piątkowska czekała na Łukasza Gibałę.
1: I się nie doczekała?
2: No nawet nie. Myślę, że jak szła na rynek, to wiedziała, że się nie doczeka, bo Łukasz Gibała już wcześniej powiedział, że na tę zaproponowaną przez nią debatę na rynku się nie wybiera, więc miało to formę takiego spotkania z dziennikarzami. Zresztą Katarzyna Młynarczyk, krakowska reporterka TOK FM, opowie o tym więcej już za chwilę w TOK 360. Ludzi było niewiele, skomentujemy to na finiszu kampanii tu w TOK 360 z Krakowa.
1: I w niedzielę od 21?
2: Wszystko się zgadza. W niedzielę od 21. Anna Piekutowska tu na miejscu w Krakowie, ja w studiu w Warszawie, Ania z perspektywą krakowską dla Krakowa.
1: Kraków, Warszawa, ja spróbuję... wspólna sprawa.
2: Oczywiście, że tak.
1: Kończymy.
2: Oczywiście, że tak.
1: Za chwilę słyszymy. Oczywiście. Słyszymy się z tobą już za chwilę w TOK 360. Piątkowy wywiad polityczny wydawał Jakub Żebrowski, realizował Adam Brzeziński. O 18 właśnie TOK 360. Maciej Kluczka, dziękuję za uwagę i życzę Państwu dobrego, spokojnego weekendu.
3: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
4: Cezary Łasiczka, zapraszam na przewodnik technologiczny. eSIM to układ wlutowany w telefon, który pełni rolę karty SIM. Zamiast wkładać kartę SIM, skanujemy kod QR od operatora albo wybieramy opcję w aplikacji, a telefon pobiera profil. Można przechowywać kilka profili, na przykład numer prywatny, służbowy, lokalny, z zagranicznej podróży. Przed wylotem kupujemy pakiet danych w kraju docelowym, a po wylądowaniu internet po prostu działa. W niektórych krajach telefony sprzedaje się już bez gniazda na kartę, czyli z eSIM. Brak szufladki na kartę to więcej miejsca w środku, na przykład na większą baterię. To jest wygodne zwłaszcza w podróży, bo nie trzeba szukać kiosku z kartą, ani pamiętać o szpilce do szufladki. A przeniesieniem numeru do nowego telefonu zajmie się nasz operator.
3: Sponsorem programu był producent urządzeń Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
5: Reklama.
6: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 900 zł i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: O.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
13: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
16: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
15: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
17: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
18: Seria Zatrzymaj nastolatków za internetowe groźby, pozamykane szkoły. Bezpieczeństwo w sieci, polityczny spór o ustawę cyfrową. Nocna prohibicja i zakaz reklamy alkoholu. Prawie cały Sejm za.
17: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
19: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Jest 18. 19 osób zatrzymanych, 15 tysięcy kontroli w szkołach po atakach na Mazowszu. Nie było tłumów na spotkaniu z Moniką Piątkowską na rynku w Krakowie. Łukasz Gibała też nie przyszedł, a do końca kampanii 6 godzin. Donald Trump znów bez pokojowego Nobla. Jego administracja nakłada sankcje na Trybunał, pośrednio tą nagrodą wyróżniony. To jest TOK 360 z Krakowa. Adam Ozga, to znowu ja. Dziewiętnaście młodych osób zostało zatrzymanych w całej Polsce w związku z policyjną akcją po atakach na szkoły w Ostrołęce i Podwyżkowym, a także udaremnionym przez policję możliwym ataku na placówkę w sierpcu. Policjanci skontrolowali 15 tysięcy szkół. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na placówki edukacyjne aż do czasu pełnego uspokojenia sytuacji. Tomasz Fęska.
22: Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreśla, że ze zgromadzonego przez policjantów materiału nie wynika, jakoby sprawcy napaści czy planujący napaść byli ze sobą jakkolwiek powiązani, czy by mieli ze sobą kontakt. Nie potwierdza się też hipoteza, że ich działania wynikały z jakiegokolwiek internetowego wyzwania. Z kolei część zatrzymanych dziś po prostu dała się ponieść głupiemu naśladownictwu i potrzebie zaistnienia w sieci.
23: Z tymi osobami prowadzone są czynności, natomiast większość z tych osób okazuje się, że to po prostu kwestia nieodpowiedzialnych zachowań.
22: Musimy jednak ustalić, jakie treści powinniśmy blokować w internecie właśnie po to, żeby dbać o bezpieczeństwo nie tylko dzieci, ale szczególnie dzieci, a także osób dorosłych. Co do tego nie ma wątpliwości komendant główny policji generał Marek Boroń, który zwraca uwagę, że sieć jest pełna pornografii i przemocy w różnych jej formach.
24: W pewnym momencie wpuściliśmy nasze dzieci bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad. To robi wiele krajów na świecie, ustala pewne zasady komunikowania się w sieci i możliwość tego, żeby osoby zwłaszcza nieletnie, nie miały dostępu do tych wszystkich platform, z którymi dzisiaj mamy problemy.
22: Dziś decyzją miejscowych władz zamkniętych było 59 szkół, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
0: Co oznacza, że nadal prawie 20 tysięcy szkół działało. Działało i zapewniało młodzieży sensowną, potrzebną opiekę i zajęcia lekcyjne.
22: A dodatkowe wsparcie ze strony resortu zdrowia otrzymała też obsługa numeru 800-100-100, pod którym dorośli mogą dostać od ekspertów informacje, jak lepiej wspierać dzieci. Numer będzie czynny również w weekend. Tomasz Pęskę, TOK FM.
2: Mamy do czynienia z zupełnie niebywałą falą przemocy w polskiej szkole, ocenił w wywiadzie politycznym TOK FM wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050. W rozmowie z Maciejem Kluczką wskazuje na szerszy problem.
1: Kiedy słyszę tych wszystkich, którzy krzyczą, co w polskiej szkole, to ja chciałbym zapytać, a co u nas w polskich domach? Czy my naprawdę zwracamy uwagę i inwestujemy tyle czasu, oby tak było, żeby sprawdzić, w jakich grupach na WhatsAppie są nasze dzieci? Jak wygląda na przykład zaangażowanie w różnego typu gry online, których nie widzimy? Powinniśmy przyjąć postawę już nie tylko asertywną, ale wręcz wojowniczą wobec platform, wobec big techów. Zarabiają na patostreamingu, zarabiają na fałszywych reklamach, zarabiają na tym, że pokazują rzeczy, które nie powinny być pokazywane i zarabiają też na nienawiści i na konflikcie.
2: Według Szymona Hołowni parlamentarzyści powinni dopełnić wszelkich starań, by ustawa pozwalająca na blokowanie niebezpiecznych treści w internecie miała formę akceptowalną dla prezydenta Karola Nawrockiego. Poprzednią wersję, zawierającą zapisy pozwalające na wydawanie nakazów platformom, by usuwały nielegalne materiały dotyczące ponad 20 czynów karalnych, prezydent zawetował. Monika Piątkowska czekała, ale Łukasz Gibała na krakowskim rynku nie pojawił się. Do zapowiadanej na ostatni dzień kampanii debaty, tutaj stawiam cudzysłów, nie doszło. Zabrakło odwagi, tak nieobecność kontrkandydata komentowała Piątkowska, a na miejscu była Katarzyna Młynarczyk.
3: Kandydatka odpowiedziała za to na kilka pytań dziennikarzy. Odniosła się m.in. do ostatnich sondaży przed drugą turą. Przekonywała, że choć sama sondażom nie wierzy, dostrzega w nich korzystną dla siebie tendencję wzrostową. Skomentowała też nieobecność swojego kontrkandydata.
4: Łukaszu, szybko poszło. 20 minut. Chcę ci powiedzieć, w ogóle nie boli. Było bardzo sympatycznie, miło, kulturalnie, grzecznie. Naprawdę, nie było się czego bać.
3: I tak zamiast bezpośredniego starcia kandydatów było spotkanie z dziennikarzami, a wyborcy odpowiedzi na pytanie, kto zostanie prezydentem Krakowa, udzielą już przy urnach.
2: Do niedoszłego spotkania na rynku głównym wrócę jeszcze dziś w TOK 360. To jest TOK 360 z Krakowa, a razem ze mną była Katarzyna Młynarczyk. Komisja Wenecka w przyjętej właśnie opinii na temat przepisów dotyczących uprawnień prezydenta w zakresie składania ślubowań przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego oceniła, że potrzebne są zmiany systemowe, które pozwolą rozwiązać obecną sytuację. To nieoficjalne informacje, bo do czasu publikacji przyjętej na sesji plenarnej opinii, a to nastąpi pewnie w poniedziałek albo we wtorek, opinia komisji na temat polskiego Trybunału pozostaje tajna. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej chce, by szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński stanął przed Trybunałem Stanu. Komisja wnosi o pociągnięcie go do odpowiedzialności konstytucyjnej. Gdyby taki wyrok zapadł, Adam Glapiński nie miałby możliwości pełnienia ważnych urzędów państwowych, mówi szef Klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
20: Komisja przegłosowała wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Glapińskiego. 8 zarzutów zostało przez komisję podtrzymane. To jest pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego, działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej, nieuprawnione interwencje walutowe.
2: Zdaniem posłów PiSu Iwony Arendt i Pawła Szrota zarzuty są bezpodstawne.
25: Ta komisja doprowadziła do tego, żeby postawić prezesa przed Trybunałem Stanu.
26: Te zarzuty mają charakter czysto i wyłącznie pretekstowy. Ich funkcją polityczną jest to, aby usunąć ze stanowiska bardzo ważnego urzędnika, szefa banku centralnego, który jest obwarowany warunkiem konstytucyjnym niezależności.
2: Wniosek komisji to dopiero pierwszy krok w procedurze postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Następny to przegłosowanie wniosku przez cały Sejm. Paliwa mimo rządowego programu CPN znów kręcą się wokół działających na wyobraźni kierowców progów cenowych. Maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego na weekend wzrosną i w przyszłym tygodniu ten marsz w górę będzie kontynuowany, mówił w popołudniowym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
5: Niestety te ceny maksymalne, które się pojawiły na najbliższy weekend, to jest powrót ponad psychologiczną granicę dla oleju napędowego. Cena maksymalna to będzie 8,06 zł. W przypadku benzyny jesteśmy blisko, ale nie przebiliśmy jeszcze 7 zł. Jesteśmy na poziomie 6,97. Te zmiany to jest oczywiście pokłosie tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Także niestety dobrych wieści na ten moment, jeśli chodzi o tankowanie na stacjach, nie mamy. Nieobjęty pakietem CPN Autogaz też będzie nam drożał. Tutaj już przebicie nawet poziomów 3,30 zł za litr jest zupełnie prawdopodobne.
6: A dla benzyny i diesla na przyszły tydzień jakie prognozy cenowe?
5: Optymizm na razie w tej sytuacji trudno. Ceny z przedziału 8,10, 8,12 jak najbardziej są możliwe. W przypadku benzyny to jest myślę, że 7,705.
2: Wszystko oczywiście przez drogą ropę naftową, ale i słabego do dolara złotego, bo to w dolarach rozlicza się kupowany do produkcji paliw surowiec. Laureatka pokojowej Nagrody Nobla, południowoafrykańska prawniczka Navi Pillay, zadedykowała nagrodę wszystkim, którzy przeżyli zbrodnie międzynarodowe. Żartowała też, że może podzielić się z Donaldem Trumpem. O tym Noblu rozmawiałem w TOK 360 z Patrycją Grzebyk z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
7: Ja myślę, że to jest Nobel, który mówi o tym, że nie chcemy zrezygnować z porządku opartego na prawie, na zasadach, z tego rule-based order, że to jest wyraźny też sygnał w stosunku też do Stanów Zjednoczonych, a pamiętajmy, że właśnie dzisiaj Stany Zjednoczone nakładają kolejne sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny, gdzie Navy Pillay zasiadała w Izbie Apelacyjnej. Ona o tej nagrodzie dowiedziała się, będąc w sali numer 600, dokładnie w tej sali, gdzie 80 lat temu ogłoszono wyrok norymberski i gdzie właśnie teraz debatuje się na temat konieczności sądzenia zbrodni agresji, a przecież do tej agresji dochodziło w tym roku wielokrotnie.
2: Navi Pillay orzekła też w swojej karierze prawniczej, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. Z wyróżnienia Navi Pillay siłą rzeczy nie jest zadowolony premier tego kraju, Benjamin Netanyahu, który potępia decyzję norweskiego Komitetu Noblowskiego. Nie jest też zadowolony izraelskie MSZ, które oświadczyło, że laureatka szerzy antysemickie kłamstwa i demonizuje Izrael. Na Lubelszczyźnie z każdym tygodniem przybywa firm oraz instytucji, które proszą wojsko o szkolenia obronne. WOT ma już niemal pełne listy na październik i listopad, a zgłaszają się kolejne urzędy czy prywatni przedsiębiorcy. Po tym jak w regionie już wielokrotnie wyły syreny alarmowe, coraz więcej mieszkańców chce wiedzieć, jak w takiej sytuacji się zachować. Anna Kmitrek-Zabłocka.
8: Sławomir Dziaduch jest pracownikiem Urzędu Statystycznego w Lublinie. Tutaj na szkoleniu zorganizowanym na prośbę urzędu właśnie przez Wojska Obrony Terytorialnej było ponad 100 osób.
9: Bardzo potrzebne szkolenie, w szczególności w sytuacji tych niestabilnych warunków międzynarodowych.
8: Jak mówi kapitan Marta Gaborek z Wojsk Obrony Terytorialnej w Lublinie, zainteresowanie szkoleniami cały czas rośnie.
10: Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z pierwszej pomocy i z podstaw takich medycznych. Podstawy bezpieczeństwa, jak przygotować plecak ewakuacyjny, co robić w momencie właśnie występowania alarmów.
8: Szkolenie dla swoich pracowników zorganizował m.in. pan Marcin, który w Lublinie prowadzi biuro rachunkowe. 15 jego pracowników wzięło w tym udział.
11: Żeby była też wśród nas, wśród naszych pracowników świadomość tego, w jaki sposób się zachowywać, jak działać i przede wszystkim, żeby dostarczyć trochę też takiego spokoju, bo wiadomo, jeżeli człowiek ma wiedzę i wie, jak reagować, to wtedy jest dużo więcej tak jakby spokoju w działaniach i w pracy codziennej również.
8: Szkolenia są bezpłatne. Zapisujemy się na nie, również jako pracodawcy, przez stronę Wojska Polskiego. Szczegóły znajdziemy w zakładce w gotowości. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
2: To jest TOK 360 z Krakowa, 18.11.
27: Reklama.
28: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
27: Reklama.
29: W Niemczech wreszcie coś musi się zmienić. Tak jak jest teraz, dłużej być nie może. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm. Coraz więcej podatków. Obiecywano nam, że zostanie nam z pensji więcej. I co się stało? Mam większe wydatki niż kiedykolwiek wcześniej. To bardzo bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Chcemy walczyć o demokrację w naszym domu. To ważne, że jest tu tyle ludzi. Nie chcemy stracić domu na rzecz faszystów, takich jak AfD.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 18.12, Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest Marek Pleśniar, dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
2: 19 młodych osób zostało zatrzymanych w całej Polsce w związku z policyjną akcją po atakach na szkoły w Ostrołęce i Podwyżkowem, a także udaremnionym przez policję możliwym ataku na placówkę w Sierpcu. 15 tysięcy szkół skontrolowała dziś policja, ale też jestem pewien, że z drugiej strony, ze strony szkół, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, to był trudny dzień.
13: Halo?
2: Czy tak było w rzeczywistości? Czy to był trudny dzień?
13: No, dzień był trudny i pracowity, natomiast z relacji dyrektorów wynika mi, że potraktowali rzecz profesjonalnie. Szczęśliwie się składa, że my jednak za późno może jak na stan wojny za granicami kraju, ale jednak ostatnio się państwo wzięło za uporządkowanie spraw bezpieczeństwa. Od jakiegoś czasu też dyrektorzy szkół szkolą i samorządy szkolą swoich dyrektorów coraz intensywniej, więc sporo szkół wie, o co w tym wszystkim chodzi i wie też, żeby nie wzmagać paniki, nie budzić jej, nie straszyć. Relacje mam dość dobre od dyrektorów. Sporo szkół rzeczywiście nie odbyło lekcji. Do niektórych szkół zdarzyło się, że przyszedł jeden czy dwoje uczniów. Natomiast rzeczywiście też można było liczyć na policję. Zjawiło się w wielu szkołach, zjawili się policjanci w wielu szkołach. Tam, gdzie byli uczniowie, było to przyjęte bardzo ciepło, o tak powiem.
2: Są procedury na wypadek takich ataków, do jakich doszło, czy potrzeba nowych procedur? Bo w dużej mierze mam wrażenie, że te zalecenia, które przychodzą na przykład z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty dla dyrektorów mazowieckich szkół, są zaleceniami dość symbolicznymi. Tak jakby system właściwie działał, no a wywieszenie telefonów alarmowych w każdej klasie, czy też powtórzenie procedur bezpieczeństwa, to jest rzecz niewielka i raczej naturalna w takiej sytuacji, nierewolucyjna.
13: My w naszej organizacji dyrektorskiej mamy, czy też wytwarzamy pewnego pecha, bo w kilka dni po naszej dorocznej konferencji, bardzo dużej, na ponad 1000 ludzi, zamknęliśmy kraj z powodu pandemii. No i teraz tak się stało, że mieliśmy w tym tygodniu, tuż przed całą serią wydarzeń, znowu największy krajowy kongres dyrektorów, gdzie była minister Lubnauer, rozmawialiśmy i postulowaliśmy, aby oprócz, no właśnie, przyszły wytyczne z wrześniem, na przełomie września i października do szkół, a my postulujemy na wnioski dyrektorów, ponieważ widać wyraźną prawidłowość w tym, jak to działa, żeby jednak za procedurami i za zleceniem tego także no, samorządom oprócz dyrektorów szkół, to przyszli mundurowi, przyszli wojskowi, może przeszkolony WOT, może specjaliści antyterroryści i palcem pokazali nam w szkole, co gdzie mamy, a co powinniśmy mieć i jak te procedury wdrożyć naprawdę, bo każda szkoła jest inna, każdy budynek ma inną sytuację. Minister, o dziwo, jak na no generalnie takie no, nasze spojrzenie na to, jak państwo działa, to przyjęła te postulaty. Nazajutrz już dzwoniła jeszcze na nasz kongres i mówiła, że naradza się z wojewodami, że rzeczywiście państwo się bierze za to. Nawet no, publicznie to powiedzieliśmy sobie do dyrektorów zebranych, że no, państwo działa, proszę sobie wyobrazić. No więc dzięki temu widzimy, że prawidłowość jest jedna. Jeżeli za procedurami nie przyjdą do szkoły specjaliści i nie przeszkolą kadry, to z tego nic nie będzie, bo każdy zrobi sobie swoje procedury po swojemu i jedni wypuszczą dzieci na boisko w ramach ewakuacji, drudzy je zamkną w środku w ramach tego samego zagrożenia, a trzeci dostali na przykład życzliwą poradę, jak nie macie piwnic, to może w pobliżu jest duży sklep, to tam dzieci przeprowadźcie, to znaczy pod bombardowaniem, czy gdy go nie ma. W związku z tym muszą przyjść fachowcy i w tych szkołach, w których byli fachowcy na szkoleniach, zauważmy, że mówiono o tym przy komentowaniu tych wydarzeń wszystkich, Nauczyciele byli przeszkoleni i na przykład zamykano się w klasach, barykadowano się, że tak symbolicznie powiem, ale powinniśmy umieć to robić, wiedzieć, że tak należy zrobić, a nie na przykład wybiegać z krzykiem i biec z dziećmi gdzieś po jakąś pomoc.
2: Wtedy jesteśmy już praktycznie po czasie, ale mam jeszcze jedno i wydaje mi się dość istotne pytanie. Czy szkoła powinna mieć prawo do przeszukiwania plecaków uczniów?
13: Szkoła nie będzie miała takiego prawa i oby nigdy nie musiała mieć. I jestem absolutnie przeciwny, odradzam, bo te skrajności się odradza nawet wśród specjalistów. Nie róbmy ze szkół strefy zmilitaryzowanej, tylko bądźmy przygotowani. Podstawą jest szkolenie nauczycieli, kadry, a nie wprowadzanie takich restrykcji. Na szczęście tego naprawdę nie musimy robić. To tak nie działa.
2: Plus relacje w domach. Bardzo dziękuję. Marek Pleśniar, dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, był gościem TOK 360. 18.18 o 18.20 informacje TOK FM, a po nich Kraków po niedoszłej debacie.
27: Reklama.
25: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: M2 Films przedstawia... Robert Pattinson w najgłośniejszym filmie sezonu.
16: You see how this looks, right?
15: Prime Time w kinach od 9 października.

0: oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: Oh.
10: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Minęła 18.21. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Państwo ma bezwzględny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach, apelują nauczycielskie związki zawodowe. Zdaniem przedstawicieli konieczne jest podjęcie przez władze natychmiastowych, skoordynowanych i zdecydowanych działań na rzecz ochrony życia, zdrowia i bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników oświaty. Nauczyciele i pracownicy szkół nie obronią polskich szkół przed terrorystami i bandytami, wskazali autorzy wydanego dziś stanowiska. Na atmosferę społeczną wokół takich zdarzeń jak ostatnie ataki w szkołach duży wpływ ma sposób informowania o nich, powiedział profesor Jacek Pyżalski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. NASK przygotował poradnik dla mediów dotyczący odpowiedzialnego informowania o podobnych zdarzeniach. Profesor przyznał, że ataki w szkołach wywołują silne emocje społeczne, co jest zrozumiałe, ale zdaniem eksperta kluczowe znaczenie ma sposób informowania o podobnych zdarzeniach. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa nałożyła nowe sankcje na Międzynarodowy Trybunał Karny w ramach działań wymierzonych w funkcjonowanie tej instytucji. Według władz amerykańskich MTK uległ upolitycznieniu i próbował bezprawnie oraz niesprawiedliwie ścigać Amerykanów i Izraelczyków pod zarzutami zbrodni wojennych. Trybunał odrzucił te oskarżenia.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Adam Ozga, a gościnią TOK 360 w studiu w Krakowie jest Anna Kulma z Katedry Badań nad Mediatyzacją Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
16: Dzień dobry Państwu.
15: Na rynku głównym w Krakowie zgodnie z oczekiwaniami nie pojawił się Łukasz Gibała, mimo że Monika Piątkowska wzywała go do debaty. Pojawili się dziennikarze, więc były pytania od dziennikarzy. Ludzi raczej nie było. Zastanawiam się, czy łączyć to z pewnym zmęczeniem wyczuwalnym tą kampanią wyborczą.
16: Ja zaczęłam od połączenia tego z piątkiem i godziną 17. To nie jest pora, w której większość
15: na debaty polityczne.
16: Krakowian myśli o tym, że czas, żeby przyjść na rynek i posłuchać kandydatów, co mają do powiedzenia. Raczej myślą o tym, że zakończyło się 5 dni pracy w systemie 9-17 albo 8-16 już w ogóle są poza miastem albo w innych miejscach, gdzie mają inną rozrywkę niż słuchanie polityków i polityczek. W związku z tym ja bym zakładała, że to jest raczej niefortunna pora. Może pora trochę bardziej wieczorowa, tuż przed ciszą wyborczą, byłaby trochę bardziej atrakcyjna dla ludzi, żeby się pojawić. No ale oczywiście to wszystko wpisujemy w ramy pewnego happeningu politycznego. Spodziewaliśmy się, że Gibała nie przyjdzie. Przyznam szczerze, że nie wiem, jak to wizualnie wyglądało, czy mieliśmy pustą mównicę, czy nie. Natomiast gdyby taka się pojawiła, to nie zdziwiłabym się.
15: Nie było też debaty przed tą drugą turą wyborów. To była ostatnia próba, ale już taka próba bardziej na pokaz, niż żeby cokolwiek miało z tego wyniknąć. Nie było debaty, bo to byłaby utrata kontroli nad przekazem?
16: Nie było debaty, bo tak naprawdę żaden z kandydatów jej nie chciał. I to jest pierwotne założenie. Szukanie powodów, dlaczego, no to była, myślę, największa misja sztabów podczas tych dwóch tygodni. Z jednej strony Gibała, który nie chce się potencjalnie wystawiać na różne ataki, obawia się też chyba trochę mediów i tego, co zostałoby z tej wypowiedzi w mediach chociażby społecznościowych. Wiemy, że kandydaci uwielbiali się przerzucać, zwłaszcza w tym ostatnim tygodniu, pozwami w trybie wyborczym. Więc tutaj takie wystawianie się na potencjalne jakieś trudności czy niedopowiedzenia ze strony Gibały zniechęcało go do debaty, a z drugiej strony mieliśmy Piątkowską, która postawiła taki warunek, że mają być obecne media, co się nie spodobało Gibale, który relację z mediami ma trudną, co możemy wnioskować po tych ostatnich dwóch tygodniach. Nikt nie chciał debaty, debata się nie wydarzyła, mieszkańcy są rozczarowani.
15: Łukasz Gibała otwiera Muzeum Hejtu. Takie internetowe muzeum, w którym mają pozostać dowody tej brutalnej, eksponaty, dowody tej brutalnej kampanii wyborczej, jaka miała miejsce. Ona rzeczywiście była taka brutalna?
16: No pytanie z tezą i myślę, że z tą tezą się zgadzam. To znaczy nie była taka brutalna, jak Gibale się może wydawać. Ja jestem raczej zwolenniczką tworzenia takich inicjatyw, które pokazują, że nie zgadzamy się na brutalny język, więc myślę, że to jest całkiem ciekawy pomysł, też wizualnie to nieźle wygląda. Jest to coś nowego, natomiast dalej to jest coś bardzo niszowego. Nie wiem, kto sięgnie
15: nie
16: do tego muzeum.
15: Nie wyobrażam sobie, żebyśmy weszli za rok na tę stronę też.
16: Zdecydowanie nie. Nawet nie wiem, czy wejdziemy jutro. To znaczy, to jest coś, co wyskoczyło, zobaczyliśmy, kliknęliśmy. Ja przyznaję, że zobaczyłam pierwsze trzy eksponaty, bo tak to jest pozycjonowane i mi wystarczyło, bo niestety język mediów społecznościowych jest brutalny. Natomiast porównując to do innych kampanii politycznych, zwłaszcza tych na poziomie krajowym, to ta kampania była raczej czysta. I tutaj ukłony w stronę krakowian, że takich aktów brutalizmu czy zachowań, które no, zasługują na potępienie, typu wyczekiwanie pod czyimś domem, niezależnie czy to robimy w celach politycznych czy nie, jest po prostu złym zachowaniem, zachowaniem, na które trzeba zwracać uwagę. Natomiast w ogólnym rozrachunku nie wydaje mi się, że tych zachowań brutalnych było tak dużo.
15: A w porównaniu z tą kampanią referendalną w Krakowie, czy też w porównaniu z kampanią przed tymi wyborami, które wygrał Aleksander Miszalski, jak ta kampania wyglądała? Bo zastanawiam się, czy to Muzeum Hejtu nie jest pewnym konstruktem, też rodzajem happeningu, który może jest nawet trochę oderwany od rzeczywistości.
16: Może tak być. Na pewno kampania referendalna była dużo mocniejsza. Jeszcze mocniejsze były wybory, w których wygrał Aleksander Miszalski. Tam jeszcze, co ważne, mieliśmy dopiero co wchodzącą ustawę o zakazie reklam politycznych w internecie i to jeszcze był trochę inny świat pod tym względem. To znaczy wtedy pojawiały się jakieś kampanie sponsorowane przez różne fundacje niewiadomego pochodzenia z jednej i z drugiej strony. Mieliśmy też trochę więcej łamania ustawy krajobrazowej, ale to musiałabym sprawdzić. Tak mi się wydaje, po prostu oglądając Kraków na co dzień, czy widzę te plakaty, czy nie, to wydaje mi się, że jest ich mniej.
15: I faktem jest, to jest moja obserwacja oczywiście z zewnątrz, że są obszary Krakowa, gdzie tych plakatów nie ma i to nie jest tak, że ten Kraków jest tymi plakatami oblepiony. To nie wygląda źle.
16: Zdecydowanie. Powiedziałabym, że wręcz łatwiej jest wskazać miejsca, gdzie te plakaty są, niż miejsca, gdzie ich nie ma, co w kampaniach samorządowych wcale nie jest takie oczywiste, bo przecież mamy wciąż właścicieli swoich mieszkań, swoich działek, swoich ogrodzeń, którzy jednak byli dość powściągliwi przed tą drugą turą.
15: Padło nazwisko w naszej rozmowie, które nie padało przez ostatnie 4 miesiące za często. Mam na myśli Aleksandra Miszalskiego, który dzisiaj i bardzo długie oświadczenie przedstawił w internecie i nagrał filmy. Poparł Monikę Piątkowską bardzo zdecydowanie. Bardzo ostro skrytykował Łukasza Gibałę. Ale to nie jest chyba coś, czego Monika Piątkowska by sobie życzyła na tym finiszu. W odróżnieniu od poparcia byłych prezydentów Krakowa, które też dzisiaj uzyskała, tych innych byłych.
16: Cieszę się, że pan wspomina o obu tych listach poparcia, dlatego że na liście poparcia od byłych prezydentów zabrakło podpisu Aleksandra Miszalskiego, co w połączeniu z tym, że on dzisiaj też opublikował oświadczenie, jest co najmniej zastanawiające. Oczywiście wiemy, czemu tak jest. Wiemy, że jeśli się startuje po kandydacie z tego samego ugrupowania, który jednak dostał czerwoną kartkę od wyborców, którego krakowianie nie chcieli w dużej mierze na swojego prezydenta.
15: I który został schowany do tej politycznej szatni.
16: Tak, tutaj absolutnie się nie dziwimy Monice Piątkowskiej, że pod tym listem jego podpisu nie było. Natomiast ja się jednak dziwię Aleksandrowi Miszalskiemu, że ten wpis się dzisiaj pojawił, bo zastanawiałam się, jak on myśli o swoim powrocie politycznym. Czy kalkuluje jakiś transfer do innego województwa, do może jakiegoś mniejszego miasta, no bo karierę polityczną jeszcze przed sobą jakąś może mieć. Jest wciąż młodym mężczyzną.
15: 40 parę lat.
16: Zdecydowanie. Więc ma jeszcze długą karierę przed sobą. I zastanawiałam się, co zrobi. Nie stawiałam na to, że dzień przed ciszą wyborczą opublikuje tak długie oświadczenie. Sama przyznam, że odpadłam po pierwszych dwóch akapitach. Natomiast wiemy, że w koalicji doceniane są głosy, jak w każdej dużej partii politycznej, które są głosami wspierającymi coś, co się akurat dzieje. Nie bez powodu mamy w Krakowie tyle wycieczek z Warszawy, które mobilizują elektorat KO, może niekoniecznie mobilizują pozostałych krakowian do tego, żeby zagłosować. Natomiast jest to element po prostu budowania się wewnątrz partii i może Miszalski też próbuje to zrobić długim oświadczeniem, długą analizą, takim schowaniem się na 4 miesiące i powrotem niby z przytupem, chociaż nie wiem, czy jeden post możemy nazywać przytupem.
15: Anna Kulmaska, katedry badań nad mediatyzacją Uniwersytetu Jagiellońskiego, była gościnią TOK 360. Bardzo dziękuję.
16: Bardzo dziękuję.
15: Wybory w Krakowie już w najbliższą niedzielę. Wieczór wyborczy w TOK FM w niedzielę od 21:00, a teraz czas na sport. 18:31. Adam Ozga i razem ze mną Przemysław Pozowski. To będzie o powrocie z przytupem, bo ty dzisiaj szukałeś nowego selekcjonera.
12: Dzień dobry. Myślałem, że będzie o powrocie z przytupem naszej PKO Bank Polski Ekstraklasy, bo przecież po prawie 3 tygodniach wróciła i przecież właśnie wieczysta Kraków od 32 minut gra, ale no nie jest z przytupem, bo z Wisłą Płock jest 0-0, czyli taki klasyczny wynik.
15: To tu niedaleko.
12: Klasyczny wynik meczu o godzinie 18 w piątek rozgrywanego, ale może jakieś bramki będą jeszcze. Ale rzeczywiście, ja dzisiaj poszukiwałem, to właściwie nie trzeba było specjalnie szukać, bo wielu było chętnych, by porozmawiać z Jerzym Rzęczkiem, no tym człowiekiem, który tak, po pierwsze wprowadził naszą kadrę piłkarską do lat 21 na Mistrzostwa Europy, mimo tego 2-6 z Włochami, to się ostatecznie tak ułożyło, że jedziemy, będziemy grać w Albanii oraz w Serbii latem przyszłego roku. No i to może być też przepustka ewentualna na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles dla drużyny, którą przecież prowadzi gość, który srebrny medal wywalczył w Barcelonie, no ale oczywiście w tle były pytania o to, panie Jurku, a co z tą pierwszą reprezentacją, jakby tak było? No ale to może zamiast opowiadać,
15: tak. Chyba nie może na to odpowiedzieć, ale też chętnie posłucham.
12: No na pewno można uciec od odpowiedzi, to Jerzy Brzęczek zrobił, ale posłuchajmy, co jeszcze mi w tej króciutkiej rozmowie powiedział.
17: Trenerze, gratuluję oczywiście awansu na Mistrzostwa Europy, ale właśnie te Mistrzostwa Europy to jest jedno, natomiast 3 drużyny na Igrzyska się dostają. I jak trener na to patrzy, jako ktoś, kto doświadczył tego, czyli Igrzysk Olimpijskich?
18: Oczywiście to jest piekielnie ciężkie wyzwanie, no to chyba każdy ma tą świadomość i patrząc również ten dwumecz z Włochami, wygraliśmy w Szczecinie 2-1, teraz przegraliśmy wysoko, tak więc mamy taki przegląd z poziomu tego, tak więc jesteśmy świadomi, jaki to będzie poziom na tych Mistrzostwach Europy i mamy tą świadomość, że jeżeli chcemy spełnić to marzenie, to musimy być perfekcyjnie przygotowani jako drużyna, a w optymalnym naszym jak gdyby takim nastawieniu psychicznym i fizycznym. To nie ulega wątpliwości, to będzie decydujące i oczywiście musimy zbudować jeszcze lepszy team spirit, który będzie w trudnych momentach na boisku, a które na pewno będą przeciwstawić się przeciwnikowi.
17: Czy trenerowi przeszło przez myśl, że mogą go ominąć drugie Mistrzostwa Europy, tym razem młodzieżowe, ale teraz w zupełnie innym kontekście pytam, no bo może się taka propozycja pojawić. Trenerze, proszę brać pierwszą reprezentację i co wtedy?
18: Ja myślę, że na dzień dzisiejszy ja trzymam kciuki za selekcjonera, za to, żeby pracował jak najdłużej, bo to się odbija na wszystkie reprezentacje, szczególności na te młodzieżowe, bo jeżeli coś nie wychodzi, jest mniej wpływów do budżetu, no to te pierwsze jak gdyby cięcia zaczynają się w grupach młodzieżowych i my tego też już doświadczamy. Ja myślę tak, no oczywiście tym marzeniem dla mnie na dzień dzisiejszy jest wyjazd na Mistrzostwa Europy i walka o Igrzyska Olimpijskie.
17: Jeszcze chciałem zapytać, no bo pokazał pan tutaj grupę 42 zawodników, którzy tenże awans wywalczyli, a czy w tej grupie, albo jeszcze schodząc schodek niżej, jest ktoś, kto zrobi taką karierę reprezentacyjną, jak zrobił Robert Lewandowski, czy jest następca naszego najlepszego piłkarza?
18: Trudno teraz powiedzieć, tak? Robert jest wybitnym napastnikiem, jednym z najlepszych w historii, tak więc no, to nie jest takie proste, że tacy piłkarze rodzą się w każdej generacji. Myślę, że jeżeli chodzi o taką typową dziewiątkę, mówiąc obiektywnie, może być ciężko. Ale myślę, że mogą być tacy piłkarze, którzy tej reprezentacji w większej grupie dadzą to coś, co będzie stabilne, co będzie dawało jakość i co będzie powodowało, że w przyszłości również tworząc silną grupę będą w stanie walczyć z tymi najlepszymi w Europie.
17: No to był Jerzy Brzęczek, a ja tak narzekałem, że 0-0 to już zmiana wyniku, Wieczysta prowadzi na Stadionie Wisły, grając Wisłą Płock 1-0. Jerzy Brzęczek, czyli selekcjoner naszej kadry do lat 21. To jeszcze ja mówiłem, Przemysław Pozowski z Warszawy.
15: A ja w Krakowie, tu niedaleko jest ulica Rejmonta, na której Stadion Wisły. Byłem tam nawet rano na spacerze. Z Jerzym Brzęczkiem rozmawiał Przemysław Pozowski. Dzięki wielkie, to był Sport 360. Adam Ozga, wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
19: Reklama.
20: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
21: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
22: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
23: A w dodatku można go podać również na noc.
22: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
21: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
24: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
25: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
24: Brzmi dobrze.
25: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotel Bania.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
27: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
28: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
29: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
30: Au! Znów ten ból.
31: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
30: Mhm.
31: To
10: afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie. Jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Minęła 18.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Jest areszt dla 19-latka, który w środę zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły. Zdecydował o tym sąd rejonowy w Ostrołęce. Młody mężczyzna w miejscowym zespole szkół zawodowych nr 4 zaatakował nożem uczniów, pracowników szkoły i przypadkowych przechodniów. Nastolatek ma przebywać w areszcie 3 miesiące. Za zarzucane mu czyny grozi nawet dożywocie. Służby zaobserwowały w internecie wzrost dezinformacji i teorii spiskowych, przekazał w serwisie X wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Zalecił, by zachować spokój i czujność oraz weryfikować informacje przed ich udostępnieniem. Minister wydał polecenie prowadzenia 24-godzinnego monitoringu sieci, również w weekend, pod kątem wyszukiwania niebezpiecznych treści. Wyjaśnił, że wszystkie niepokojące sygnały NASK na bieżąco przekazuje policji. Władze imigracyjne USA stanęły w obronie agentów służb ICE, którzy postrzelili mężczyznę w jego samochodzie w Nowym Jorku. Minister Bezpieczeństwa Krajowego USA oświadczył, że w chwili otwarcia ognia funkcjonariusze nie wiedzieli, że w samochodzie jest 5-letnie dziecko. Amerykański minister powiedział też na konferencji prasowej, że postrzelony mężczyzna, obywatel Dominikany, naraził na niebezpieczeństwo zarówno funkcjonariusze, jak i dziecko, ponieważ użył swojego samochodu jako broni, podała agencja Reutera.
11: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: Chwila minęła, Adam Ozga, już za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. Po 19:00 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego, a po 20:00 w programie Mikrofon TOK FM Paweł Sulik zapyta, czy w Polsce skutecznie chronimy nasze dziedzictwo przyrodnicze. TOK 360 dobiega końca. Nad programem tu w Krakowie czuwała Natalia Witkiewicz, w Warszawie Patryk Kubiak i Adam Brzeziński. Dzięki wielkie. Adam Ozga, dobrego weekendu, do usłyszenia w niedzielę punktualnie o 21:00. Wspólnie z Anną Piekutowską zapraszamy Państwa na Wieczór Wyborczy, a to było TOK 360 z Krakowa.
4: Dobry wieczór, codzienny magazyn motoryzacyjny, ostatnia edycja w tym tygodniu. Jacek Balkan, Sławek Paruszewski, witają.
5: Dobry wieczór.
4: No cóż, kiedyś, parę tygodni temu opowiadałem coś, co wiedziałem o Volvo, przepraszam, o Volvo to za chwilę, o Audi Q9, ale wreszcie zobaczyłem go na żywo, siedziałem, dotykałem. Nie wiem, kiedy będziemy jeździć, wkrótce będziemy jeździć tym mniejszym, czyli Audi Q7, też się cieszę. Słuchaj, wielkie SUV-y. Nigdy to nie była moja bajka, ale prawie wszystkim jeździłem. No nie jeździłem w Ferrari Puro Sang, ale też siedziałem w nim. On też nie jest taki wielki, on chyba nawet nie ma 5 metrów. Natomiast słuchaj, no ten Audi Q9 ma 5,30 i sprawdzałem długości. Do tej pory A8 w Wlongu, której już nie produkują, sedan,

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: U miliona to będzie ci się podobał. Dlaczego? Dlatego, że w środku jest bardzo dobrze wykończony. Jest to przestronne auto 7- albo 6-osobowe i jest przede wszystkim wszystko to w środku, czego nie było ostatnio. Czyli są normalne przyciski do otwierania okien. Żadne płytki z piano black na oknach. Są normalne migacze, takie dźwigienki, co już znamy z Q3 z wiosny. Są ekrany dwa połączone ze sobą. To też było tak w Q3 i to też jest takie nowe wnętrze Audi, tak wygląda. Wszystko jest na swoim miejscu. Mhm. Wszystko to, czego nie było, jest. Pamiętasz, jak narzekaliśmy ten nadmiar piano blacku, te panele piano na drzwiach. Blacku, przecież już rok temu, jak rozmawiałem z przedstawicielem Audi, mówił, wiemy, znamy sygnały klientów, dziennikarzy, pracujemy nad tym. I dość szybko wypracowali to rozwiązanie, bo w Mercedesie też pracują, ale jeszcze nie wszystkie gładziki zniknęły. Część zniknęła, część nie. Prawda? Tak to bywa. No dobra. I teraz tak, co dostajemy za te 500 000? Oprócz dobrej jakości wykończenia. Niestety nie dostajemy w standardzie tylnej osi skrętej, a chyba warto ją dokupić, ponieważ dzięki temu średnica zawracania jest 12 metrów, co jak na takie wielkie auto jest niezłe.
3: Ja nie wiem, czy my jej nie dostaniemy. Być może jest ukryta za paywallem.
2: Może, ale słuchaj, być może też dostaniemy zawieszenie pneumatyczne, bo to z tego, co pamiętam, jest w standardzie. Prześwit jest 21 cm plus minus kilka centymetrów regulacja i to akurat nie wierzę, żeby to źle działało. To na pewno będzie dobrze działać, jestem przekonany, bo w Audi nieraz to testowaliśmy. No tak jak mówię, ergonomia fajna, tylko że te 500 000 to masz, owszem, sześciocylindrowy silnik, ale diesla. 245 koni, 800 automat, albo mocniejszego diesla na razie mamy w ofercie 300 koni i takim dieslem będziemy jeździć w Q7, nie w Q9. Poczekamy do przyszłego roku, do pierwszego kwartału na silnik benzynowy i hybrydę doładowywaną z gniazdka. Słuchaj, pierwsze wrażenie obiecujące, bo to jest taki normalny, dobrze wykończony europejski SUV, jakich potrzebujemy. To nie jest jakiś wynalazek z nie wiadomo jaką obsługą chińską i ogromny elektryczny albo hybryda z gniazdka, ale co z tego, jak nie masz fabrycznej nawigacji i nie możesz zaprogramować radio. A tutaj to wszystko jest. Tak jak w Rolls-Royce jest fabryczna nawigacja. Nikt mnie nie przekona, że to jest niepotrzebne. Prawda? Bo w Chińczycy w połowie nie dają fabrycznej nawigacji i w połowie nie można zaprogramować radia, albo musisz zaprogramować, to 12 minut to trwa. No dobra, to tyle. Tak jak mówię, Audi Q9, pierwszy dotyk, dobra jakość materiałów, ciekawie zaprojektowane auto, zobaczymy jak to będzie jeździć, to myślę, że to przełom roku dopiero niestety, ale tak jak mówię, Q7 już wkrótce za parę tygodni, czyli ten mniejszy SUV w naszych rękach z dieslem 300-konnym i na to czekam.
3: No dobrze, Range Roverem Sportem mieliśmy okazję ostatnio pojeździć z ośmiocylindrowym silnikiem benzynowym. Cudowny, przecudowny samochód. To jest jeden z moich absolutnie ukochanych dużych SUV-ów. Zastanawiam się, czemu jeszcze go sobie pod domem nie postawiłem. Range Rover Sport to jest jeszcze jakiś taki, powiedzmy, w miarę kompromis pomiędzy Velarem, który też jest duży, a po prostu Range Roverem, który jest już przeogromny. Więc ten Range Rover Sport moim zdaniem nigdy nie był tak dobrym samochodem, jak jest w tej obecnej od 2022 roku generacji.
2: Też go bardzo lubię. Opiszemy wrażenia z jazdy za tydzień albo za dwa, prawda?
3: Mm-hmm. To, co warto jeszcze przy okazji wspomnieć, to to, że we wrześniu został zademonstrowany Range Rover elektryczny, czyli duży Range z napędem elektrycznym. No i w związku z tym, że udało im się ten napęd zrobić, no to zelektryfikowali też Sporta, który będzie miał tak na dobrą sprawę tę samą technikę, która jest w Range Roverze tym dużym elektrycznym. Co to oznacza? Od 0 do setki z launch control 4,3 sekundy. To jest prześmieszne. Dwa silniki 260 kW, ale łączna moc 405 kW, czyli tam powiedzmy okolice 500 koni. Wygląd z zewnątrz te samochody chyba są nie do odróżnienia.
2: To ma mieć 550 mniej więcej 550, koni, czyli tyle co nasza hybryda doładowywana z gniazdka, którą jeździliśmy, tak.
3: Bardzo rozbudowane zawieszenie pneumatyczne, elektroniczne sterowanie przechyłem,

0: zaworowe amortyzatory, więc 100 parametrów do 500 razy na sekundę jest monitorowanych. Tylna oś skrętna, o, to jest fajna rzecz, w sporcie chyba tego nie mieliśmy jeszcze. Bardzo mały promień skrętu, niecałe 11 metrów. Ciekawie się ten samochód zapowiada, ciekawy jestem, ile będzie kosztował, chyba jeszcze nie mamy jego cen.
1: No wiesz co, tak, oczywiście, że tak i chciałbym wreszcie pojeździć, podejrzewam, nie wiem, tylko podejrzewam, że chyba wcześniej będziemy jeździć elektrycznym Range Roverem czy Range Roverem Sportem, a nie tym Type 00, teraz Type 01, pewnie za chwilę będzie Type 02, kolejna odsłona. Może się mylę, prawdę mówiąc, trochę czekam na ogromnego sedana, bo byłoby to coś ciekawego, bo SUV-ów elektrycznych już mamy mnóstwo, a takich dużych elektrycznych sedanów premium tak bardzo dużo nie ma. Ale teraz Volvo. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że miałem okazję również na razie nie jeździć, ale siedzieć, dotykać, oglądać, posłuchać o nowych Volvo, a właściwie o odświeżonych Volvo. XC40 to nie jest nowe Volvo, bo to jest samochód taki SUV klasy kompaktowej. On nawet nie ma 4,5 metra, już 9 lat produkowany. Po drodze był facelifting, trochę się upodobnił ten samochód z wyglądu do elektryków Volvo tego rozmiaru, czyli EC40 czy EX40. No ale trochę lat już ma. No i teraz jest kolejny facelifting i zacznę od niego, szybko się prześlizgnę, nie dlatego, że ten samochód nie jest udany, ale więcej do powiedzenia będę miał o XC60, a to XC40, facelifting drugi. Słuchaj, przede wszystkim trochę grill zmieniony, zderzak, maska, te reflektory, jak to kiedyś nazywano i nadal nazywają, motyw błotów tora, taka literka T, jak zaświecisz te reflektory, zmienione błotniki, z tyłu też trochę światła, ale dla mnie najważniejsze było to, że we wnętrzu się zmieniło. Ten ekran na konsoli środkowej jest dużo bardziej ciekawy, jest lepiej to wygląda, jest nowocześniejszy. Nie jest wbudowany, ale nie zasłania widoczności. I naprawdę to wnętrze XC40 wygląda bardzo, bardzo obiecująco, bardzo dobrze. Wiele się tam już nie zmieniło. Pewnie zakładam, że jakieś będą... Jak to zwykle facelifting, może będą jakieś nowe felgi, może nawet nowe lakiery, ale tego nie wiem. Natomiast XC60 facelifting to jest coś ważniejszego. Bo wnętrze, owszem, jest teraz bardzo zbliżone tych dwóch modeli. XC60 to już jest 4,70 m długości. Najlepiej sprzedające się auto premium, model premium w Polsce i najlepiej sprzedający się model Volvo w Polsce od kilkunastu lat. Ale wnętrze ma bardzo zbliżone, czyli eleganckie, dobre wykończenie, łatwiejszy w obsłudze ekran i lepiej wyglądający. I też te reflektory, zderzaki, wszystko tak samo pozmieniane. Ale co pod maską, Jacku? Na pewno już wiesz. Wyobraź sobie, że to jest chyba hybryda doładowywana z gniazdka w tej chwili o największym teoretycznym zasięgu dostępna w Polsce, bo tam można przejechać od 190 do 200 km. Według danych technicznych. Tego jeszcze nie przerabialiśmy, ponieważ akumulator ma netto 38 kWh pojemności. Robi wrażenie? No, robi. No każdy rekord robi wrażenie. No, zobaczymy, jak to się będzie sprawowało, no bo nawet te 80 km to też nie jest mało w wielu Volvo, no ale prawie 200, to Toyota obiecywała, że wprowadzi takie hybrydy z gniazdka, ale na razie do Polski nie wprowadziła. No to tyle. Odświeżone XC40, X60 widziałem. Lepiej wykończone wnętrze, ładniejsze, trochę zmian kosmetycznych, no i przede wszystkim plug-in w XC60 o zasięgu teoretycznym na prądzie, prawie 200 km.
0: Sławku, czy mamy październik, prawda?
1: Tak.
0: Upewnij mnie, proszę. No to skoro mamy październik, to do końca października jest promocja na Fiaty. Wspominam o tym dlatego, że jedna rzecz bardzo przyciągnęła moją uwagę. To jest chyba bezapelacyjnie najtańszy samochód, jaki można kupić w Polsce. 55 tysięcy złotych trzeba zapłacić za padlinę wersji hybryda. Silnik 1.0, 70 koni. No, rozmawialiśmy o wolnossących samochodach w tym tygodniu. Nie ma ich dużo, ale to jest właśnie takie auto. Fiat Pandina 55 tysięcy tysięcy złotych, ale za 70 tysięcy możesz kupić Grande Panda. Nie? Mhm. Też wersja pop, ale już 1.2 turbo, 100 koni, skrzynia manualna. 500 to jest po prostu prześmieszne. Ona też, ta cena jest, no cena jest taka jak Grande Panda, czyli 70 tysięcy złotych. Natomiast przypomnę, że zwykła Pandina ma 70 koni i jakoś jedzie, mhm. natomiast 500 ma 65 koni, nie jedzie w ogóle. Robiłem porównanie na YouTube'a Matiza z 2000 tam któregoś roku.
1: Dawno go nie mamy, no.
0: Matiza, tak. Który jest szybszy po włączeniu klimatyzacji niż Fiat 500 z 2026 roku. To jest przezabawne, przedziwne, tak, i rozpaczliwe. Jest.
1: Czekałem bardzo na tą wersję, która nie będzie elektrykiem, i to ładnie wygląda, ale faktycznie to jest za słaby silnik.
0: Nie, słuchaj, to się...
1: Wiesz co, tak to jeszcze...
0: Ja, ale poczekaj, to jeszcze nie koniec. Jeszcze jedna jest bardzo ciekawa propozycja, tak, moim zdaniem. Chyba nawet ciekawsza niż Grande Panda, dlatego że 600, która jest starszym samochodem, jest samochodem budowanym w Polsce, to nie jest bez znaczenia. Silnik 1.2, już nie piórtek, 100 koni, skrzynia manualna sześciostopniowa, 75 tysięcy złotych. Wiesz, 600 wygląda przy Grande Panda na auto... mniej budżetowe. Jak mam postawioną obok siebie Grande Panda i Citroena C3, wybieram C3, bo wydaje mi się samochodem trochę lepiej zrobionym, przyjemniejsze materiały. Natomiast...
1: Ale za C3 już musisz dać ponad 70 tysięcy. Ja nie wiem, tak. chyba tam jeszcze na przykład, nie wiem, Dacia Sandero pewnie jakaś za 60 parę byśmy kupili.
0: Tak, prawda? Spokojnie, ale za 55 tysięcy nowego auta nie kupisz chyba, że
1: no nie, Fiatu. No nawet chyba Kia Picanto to jest już 70 tysięcy.
0: Nie ma już Kia Picanto.
1: Nie, jest, nie ma Hyundai i10, no ale to... Picanto chyba jeszcze jest i to tak nawet niespecjalnie chyba chcą go wycofać. I dziesiątki nie ma od początku roku, może gdzieś w magazynach. No Fabia na pewno jest droższa, no nie wiem, co tam jeszcze mamy, już nie pamiętam. Polo też, Ibiza, to są raczej auta pod 80 tysięcy, prawda? Mhm. No dobra, ale słuchaj, to tak na koniec, to się cieszę, że o 600 wspomniałeś, a sobie przypomniałem, że na początku listopada będziemy mieli Fiata 600 w testach. I bardzo się cieszę, bo dawno tym nie jeździliśmy. I taka hybryda 145 koni to chyba w 600 to wystarczy z dwusprzęgłówką sześciostopniową, mam nadzieję. Prawda?
0: Też mi się tak wydaje. Kłaniamy się pięknie. Bardzo dziękujemy Państwu za cały tydzień z nami, z codziennym magazynem motoryzacyjnym. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan. Słyszymy się w poniedziałek.
2: Reklama.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
5: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
4: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
6: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Czas na quiz. Co daje dziecku moc, a co ją odbiera? Ignorowanie.
10: Odbiera dziecku moc.
9: Tak, dzieci potrzebują naszej uwagi. Docenianie.
11: Daje dziecku moc.
9: Tak, pomaga uwierzyć w siebie. Krzyk.
10: Odbiera dziecku moc.
9: Potrafi ranić. Wsparcie.
11: Daje moc.
9: Tak, szczególnie w trudnych chwilach.
5: Wspieraj dzieciństwo mocy, bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Jest areszt dla 19-latka, który zaatakował w szkole w Ostrołęce. 35 tysięcy placówek skontrolowały służby po tragicznych wydarzeniach na Mazowszu. Jest wniosek o uchylenie immunitetów Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasoty. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Jest areszt dla 19-latka, który zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły w Ostrołęce. Wcześniej usłyszał 9 zarzutów, w tym jest usiłowanie zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych, kierowanie gruźb karalnych, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia wielu osób. Jakub Z. ma przebywać w areszcie 3 miesiące. Za zarzucane mu czyny grozi nawet dożywocie. Blisko 35 tysięcy placówek skontrolowała dziś policja po tragicznych wydarzeniach w szkołach na Mazowszu. Cel był taki, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych. W całym kraju po tych kontrolach zatrzymano 59 osób. Placówki kontrolowało 24 tysiące policjantów wspieranych przez straże miejskie. Monitorowali oni szkoły i ich otoczenie. Funkcjonariusze całodobowo monitorują też sieć i reagują na każde zgłoszenie. Ministerstwo Edukacji Narodowej posiada środki, by przygotować na takie sytuacje dyrekcję szkół. Mówiła o tym w wywiadzie politycznym TOK FM wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
16: Mamy 47 milionów na to, żeby przeszkolić 7,5 tysiąca dyrektorów szkół i przedszkoli. Prowadzę ten program zarządzania kryzysowego w różnych sytuacjach. Na wypadek wojny, na wypadek kryzysów suicydalnych, ale również takich sytuacji.
15: W związku z ostatnimi zdarzeniami w niektórych szkołach w województwie mazowieckim odwołano dziś zajęcia. Tamtejsza kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska przedstawiła dziś dyrektorom wszystkich placówek nowe rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa. Każda szkoła ma powtórzyć procedury bezpieczeństwa na wypadek wtargnięcia napastnika, a numery telefonów alarmowych mają widnieć we wszystkich salach lekcyjnych. Wszystkie osoby, które będą odwiedzać szkoły, mają podlegać weryfikacji. Do Sądu Najwyższego skierowano wnioski o uchylenie immunitetów sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasoty. Chodzi o śledztwo w sprawie przywłaszczenia funkcji sędziowskich rzeczników dyscyplinarnych. Schab, Radzik i Lasota sędziowskimi rzecznikami dyscyplinarnymi zostali w 2018 roku w czasach rządów PiS-u i kierowania resortem sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę. Wnioski to kolejna odsłona trwającego od ponad 2 lat sporu o sędziowskich rzeczników. Materiał dowodowy, jak mówi prokuratura, obejmuje między innymi procedurę odwołania i powołania nowych rzeczników.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. Po 8 porażkach z rzędu polski tenisista wygrał ze słynnym Serbem 6-4, 6-3 w drugiej rundzie turnieju rangi ATP Masters 1000 w Szanghaju. W Pekinie z kolei w ćwierćfinale niespodziewanie odpadła Iga Świątek, przegrała z Belgijką Elisę Mertens 6-7, 3-6. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem wieczoru jest mecz Raków Częstochowa kontra GKS Katowice. Jutro Jagiellonia Górnik, a w niedzielę Legia Wisła Kraków. Więcej o 10 kolejce już teraz Błażej Kulesza.
13: Dla trenerów ligowych drużyn ponad dwutygodniowa przerwa to wyzwanie. Część piłkarzy dopiero wróciła ze zgrupowań narodowych drużyn.
18: Wiadomo, że potrzebujemy też dla całego zespołu kilku tygodni treningowych.
13: Jak mówił trener Rakowa Tomasz Kaczmarek, cel w meczu z GKS-em Katowice jest jeden. 3 punkty i opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli.
18: My po prostu musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy. Będziemy absolutnie gotowi, aby wygrać mecz.
13: W niedzielę na Łazienkowskiej hit tej kolejki Legia podejmie Wisłę Kraków. To spotkanie odbędzie się bez kibiców gości, mówi trener stołecznych Marek Papszun.
19: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
13: Mimo to wyłączenie trybuny gości do końca roku przy Łazienkowskiej wywołuje spore kontrowersje. Przede wszystkim wśród kibiców. Błażej Kulesza, TOK FM.
17: A w pierwszym trwającym już w Krakowie meczu między Wieczystą a Wisłą Płock na samym początku drugiej połowy jest 1-0 dla gospodarzy. Nasze piłkarki zaczynają dziś baraże o mundial. Rywalkami ekipy prowadzonej przez Ninę Patalon będą Belgijki. Pierwszy mecz o 20:15 w Luwen, rewanż we wtorek w Gdańsku. W sporcie teraz to wszystko, za chwilę pogoda.
20: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
15: Jutro w wielu regionach zachmurzenie będzie duże i tam mogą występować przelotne opady deszczu. Od 12 do 16 stopni tyle będzie maksymalnie na przeważającym obszarze kraju. Cieplej na południowym wschodzie do 18, a chłodniej w Kotlinach Sudeckich około 11. Wiatr umiarkowany, tylko porywy będą silniejsze.
20: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
14: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
21: Historia, która wydaje się być jakimś spektaklem żenady i personalnych rozliczeń, czyli wymiana oskarżeń między Koreą Południową a Ukrainą, może pokazywać coś poważniejszego. Konsekwencje nieodpowiedzialności Stanów Zjednoczonych i reorientację poszczególnych krajów bloku zachodniego. Na ile głęboką, to osobna sprawa. Ale porządkując fakty. Korea Południowa odwołała swojego ambasadora z Ukrainy w odpowiedzi na brak przeprosin ze strony Wołodymyra Zełenskiego, który miał rzekomo zdradzić sekretne ustalenia odnośnie przekazania 2 jeńców wojennych z Korei Północnej, zatrzymanych w Ukrainie, do Korei Południowej. W zasadzie nic niezwykłego, bo obaj mężczyźni do Korei Północnej wracać nie chcieli, bo się bali. A Korea Południowa uznaje wszystkich Koreańczyków za swoich, więc także w jej interesie było przyjęcie tej dwójki. Rzecz była opisywana i komentowana w mediach, tożsamość tych mężczyzn nie stanowiła sekretu, więc i potencjał na aferę wydawał się żaden. Po tym jak Wołodymyr Zełenski powiedział na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, że do takiego przekazania doszło. Tymczasem zrobiła się z tego pełna pretensji awantura. Korea uważa, że zdradzono narodowe sekrety, Ukraina, że żadnych sekretów nigdy nie było, Korea chce przeprosin, Ukraina nie zamierza ich wystosowywać. Ale w tle pojawiają się pytania o znaczenie wojny w Ukrainie dla Koreańczyków, o zaangażowanie w to, wydawałoby się, jednoczące Zachód przedsięwzięcie, jakim jest wspieranie państwa ukraińskiego atakowanego przez Rosję. A skoro tak, to w naturalny sposób pojawia się pytanie właśnie o Rosję, o jej znaczenie handlowe, militarne, wszelakie, znaczenie dla Korei Południowej, nie północnej. I tu robi się właściwie najbardziej interesująco, czym jest dzisiaj Rosja dla krajów Azji, na ile jej działania w Europie kogokolwiek tam obchodzą. Ukrainę poparła Japonia i właśnie Korea Południowa oraz, z przyczyn oczywistych, Tajwan, ponadto Singapur oraz Filipiny. Ale Stany Zjednoczone spod znaku Trumpa i wywołana przez nie wojna z Iranem mocno zmieniła nie tylko układ sił, ale też wiarę w to, że z Zachodem warto i należy trzymać sztamę. I to jest prawdziwy kłopot.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Reklama.
22: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
23: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
24: Kogo?
23: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
24: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
23: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O,
0: Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
24: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgo.pl.
24: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
25: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
26: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
25: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
27: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
28: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
29: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
28: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
29: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
28: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
29: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
30: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
31: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
32: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
33: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
34: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu Tok FM.
35: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
36: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
37: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
38: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa Twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
37: Brzmi dobrze.
38: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
37: Reklama.
21: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moim gościem jest Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
39: Dzień dobry.
21: A będziemy mówili o zamieszaniu dyplomatycznym między Koreą Południową a Ukrainą. Tak, zamieszanie dyplomatyczne brzmi w sumie łagodnie, a mam wrażenie, że tu się wydarzyły dość poważne sprawy, ale spróbujmy to jakoś opowiedzieć, przypomnieć, przywołać od początku, mianowicie od jaja, czyli od sytuacji, w której na front ukraiński za sprawą Rosji zaczęli trafiać Koreańczycy z północy. Kiedy się o tym dowiedzieliśmy, kiedy też Ukraina miała już takie jawne i niezbite dowody na to, że tak się dzieje?
0: No, zaczęło się to tak naprawdę na taką dużą skalę, liczoną już w tysiącach, w 1924 roku. Natomiast tym, co no, bardzo już było takim namacalnym dowodem, było pojmanie jeńców, zaledwie dwóch z tych nawet kilkunastu tysięcy żołnierzy północno-koreańskich, którzy się przewinęli, tylko dwóch udało się pojmać Ukraińcom, co też odzwierciedlało to, jak byli przygotowywani żołnierze północno-koreańscy, którzy po prostu nie dawali się schwytać, popełniali według relacji Ukraińców w sytuacji beznadziejnej samobójstwo, więc tutaj dwóch udało się w styczniu 2025 roku pojmać siłom ukraińskim i od początku wzbudzało to bardzo duże zainteresowanie w Korei Południowej, zarówno mediów, jak i oczywiście rządu, wywiadu i tak dalej, bo zgodnie z konstytucją Republiki Korei każdy Koreańczyk, nieważne czy z północy, czy z południa, poza terytorium Republiki Korei i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej jest uznawany potencjalnie za obywatela Republiki Korei, bo Korea Południowa uważa się za tą jedyną, kolokwialnie mówiąc, prawilną Koreę. Więc każdy Koreańczyk poza granicami może stać się w rozumieniu prawa południowo-koreańskiego obywatelem Republiki Korei. I było tak, że na temat tych żołnierzy, konkretnie tych dwóch pojmanych, no pojawiały się dość regularnie doniesienia mediów południowo-koreańskich, ale sami Ukraińcy na czele z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim informowali o tych jeńcach, wskazując no, na problem umiędzynarodowienia wojny na Ukrainie, że to nie tylko Rosjanie, ale też Koreańczycy z północy biorą aktywny udział w tej wojnie i Ukraina miała ten niezbity dowód w postaci tych dwóch jeńców.
21: No właśnie, teraz jakby dla równowagi powiedzmy, jak wyglądały w tym samym czasie właśnie relacje z Koreą Południową, która uznała tych północno-koreańskich żołnierzy za swoich obywateli. Jak wtedy wyglądały relacje Ukraina-Korea, Ukraina-Seul?
0: No w ogóle to był moment, kiedy się doszło do tych, do pojawienia się tych informacji, był moment bardzo napiętej sytuacji politycznej w Republice Korei, bo był pełzający impeachment po stanie wojennym. Stan wojenny miał miejsce w grudniu 2024 roku. Informacja o jeńcach pojawiła się na początku 2025 roku i z całym szacunkiem do tej sprawy nie była to rzecz absolutnie priorytetowa dla władz Republiki Korei, które przez jakiś czas miały charakter rządu de facto takiego tymczasowego w zastępstwie odsuniętego od pełnienia obowiązków prezydenta Yoon Suk-yeola. Więc to był moment, kiedy to nie miało charakteru, powiedziałbym, poważnej sprawy dyplomatycznej, natomiast od początku MSZ południowo-koreański na poziomie takim urzędniczym sygnalizował, że monitoruje tę sprawę. To było też przedmiotem zainteresowania dyplomatów południowo-koreańskich w państwach europejskich, w tym w Polsce, co się dzieje na Ukrainie z naszymi potencjalnie naszymi obywatelami przyszłymi, jeśli będą chcieli przyjechać do Republiki Korei, a dowiedzieliśmy się o tym, że w ogóle ci jeńcy północno-koreańscy wyrazili taką gotowość przez media południowo-koreańskie, bo niektórzy dziennikarze z Korei Południowej w 2025 roku udali się na Ukrainę i udało im się zrobić wywiady z tymi Koreańczykami z północy i z tych wywiadów wynikało, że oni rozważają taką możliwość, gdyby była taka możliwość wyjazdu do Korei Południowej, a nie powrotu do Korei Północnej. I to też jest ważne, dlatego że tożsamość tych osób była absolutnie znana od początku. Pierwszymi, którzy ujawnili ich tożsamość, w sensie w ogóle wizerunek bez podawania nazwisk, ale jednak nawet wiek podany, no było wiadomo fizycznie o kogo chodzi, to byli pierwsi Ukraińcy, ale później w sukurs przyszły media południowo-koreańskie i wizerunek tych
39: dwóch młodych mężczyzn był publicznie znany wszystkim, czyli też władzom Korei Północnej. Więc musimy o tym pamiętać, mając na uwadze to, jakie zarzuty w ostatnich tygodniach stawia Republika Korei Ukrainie, wskazując na poufność i tak dalej. No, że złamanie tej porozumień w sprawie poufności przekazania tych jeńców. No czego miałaby dotyczyć poufność, bo na pewno nie chodziło o jakieś szczegółowe informacje na temat tego, o kogo chodzi, bo tak naprawdę opinia publiczna na całym świecie absolutnie już od półtora roku wiedziała, że konkretne osoby są trzymane w niewoli przez Ukraińców.
21: No właśnie, tutaj trochę wybiegasz w przyszłość, bo odnosisz się już do tego, co się wydarzyło całkiem niedawno, kiedy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zdaje się, na forum ONZ-u powiedział wprost o dwóch jeńcach z Korei Północnej, którzy zostali przekazani Korei Południowej, i się zaczęło. Ale właśnie zaczęło się w zasadzie co, skoro było wiadomo, kim są ci ludzie i skoro, tak jak mówisz, ich tożsamość została ujawniona, to czego dotyczy ta zadyma, czego dotyczy to oburzenie w tej chwili, oburzenie Seulu?
39: Tak, no właśnie, bo i to jedno wspomniałem o relacjach mediów, ale nawet jeszcze bodaj 3-4 miesiące temu minister spraw zagranicznych Republiki Korei informował o bieżących negocjacjach ze stroną ukraińską na temat przekazania jeńców północno-koreańskich, więc nawet władze Korei Południowej nie ukrywały tego, że negocjacje mają miejsce, ale negocjacje to jest jedno, co i tego nie ukrywali Koreańczycy, ale że doszło do finalizacji i przekazania w tym konkretnym momencie, no tego najwyraźniej nie chcieli ujawnić. I to jest oczywiście stanowisko oficjalne, formalne Republiki Korei. Warto je znać, bo ono też naświetla pewien istotny problem, chociaż moim zdaniem nie najistotniejszy, ale chodzi o to, że w oficjalnym stanowisku Korea Południowa argumentuje, że poinformowanie przez Wołodymyra Zełenskiego publicznie na forum ONZ-u podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego przed całym światem prezydent Ukrainy mówi, że de facto tych dwóch mężczyzn z Korei Północnej zostało już przekazanych. To znaczy, że oni prawdopodobnie już są na terytorium Republiki Korei. I oficjalne stanowisko jest takie, że to rodzi niebezpieczeństwo dla tych osób, ale też dla ich rodzin. I moim zdaniem to jest bardzo pokrętne, bo takie niebezpieczeństwo mogło się już pojawić półtora roku temu, kiedy władze Korei Północnej dowiedziały się z tych publicznie dostępnych źródeł, że tych dwóch konkretnie mężczyzn jest w niewoli i mogą być potencjalnie przekazani Republice Korei. Więc ta oficjalna argumentacja moim zdaniem jest strasznie dęta. Ale drugi aspekt oficjalnie podnoszony już moim zdaniem jest poważniejszy. To znaczy, że nagłośnienie tego, że Republika Korei już przyjęła do siebie obywateli Korei Północnej, to tworzy napięcia potencjalne jeszcze większe między Republiką Korei a Koreą Północną w momencie, kiedy tak naprawdę prezydent Lee Jae-myung, prezydent Korei Południowej, od początku swojej kadencji, od czerwca ubiegłego roku, przebiera nogami, żeby wrócić do rozmów z Koreą Północną. I jest w stanie oferować wszystko, tylko że Korea Północna niczego od niego nie chce. Nie chce wracać do stołu rozmów. I w momencie, kiedy on na każdym kroku, i w tym właśnie podczas tej samej sesji Zgromadzenia Ogólnego, na której tą rewelację o przekazaniu jeńców wygłosił Zełenski, to na tej samej sesji Lee Jae-myung mówił, że on jest za dialogiem Stanów Zjednoczonych z Koreą Północną, poprawą relacji międzykoreańskich, możliwym złagodzeniem sankcji. No a tu następnego dnia pojawia się informacja, która jest z punktu widzenia Korei Północnej aktem wrogim, że jej obywatele trafiają, są przechwyceni przez Republikę Korei. I tego w takiej, powiedziałbym, w takich okolicznościach, w takich uwarunkowaniach polityki zagranicznej Korei Południowej wobec Północnej, Koreańczycy z południa woleli nie słyszeć, bo to jest rzecz, która zwraca uwagę opinii publicznej, która daje bardzo łatwy argument Korei Północnej, że halo, halo, jakiej poprawy, co wy chcecie, jak wy tak naprawdę zabiegacie o akty wrogie wobec nas, bo to są nasi obywatele, oni powinni wrócić do Korei Północnej, a nie być przechwyceni przez wrogą Republikę Korei. Więc ten element oficjalnego tłumaczenia jest bardziej zrozumiały, aczkolwiek moim zdaniem, i to już jest moja interpretacja, Korea Północna nie potrzebuje takich doniesień o tym, żeby i tak w ogóle nie decydować się na rozmowy z Koreą Południową. Oceniam, że te obecne dążenia prezydenta Lee Jae-myunga o chęci poprawy relacji z Północą są bardzo życzeniowym myśleniem. Więc skoro ta część oficjalnej argumentacji jest zupełnie dęta, a druga jest naciągana, ale jako tako możemy zrozumieć, no to wydaje mi się, że istota nagłośnienia tego sporu z Ukrainą jest zupełnie gdzie indziej.
21: No właśnie, tym bardziej, że Ukraina ma też swoje argumenty tutaj i te argumenty nie są błahe. No to jest też trochę, nawet nie trochę tego, po prostu to jest zasada non-refoulement, czyli nie odsyłamy ludzi do krajów, w których mogłyby spotkać ich tak zwane nieprzyjemności, to jest łagodnie powiedziane, no mogliby po prostu wpaść w kłopoty bardzo poważne w sytuacji, kiedy by do niego trafili, czyli więźniowie, jeńcy wojenni, których Ukraina ma u siebie, gdyby trafili do Korei Północnej, mogliby się znaleźć w poważnych tarapatach, więc zgodnie z prawem jakby humanitarnym przekazano ich do kraju, który się o nich upomniał, a który pozostaje krajem jednak demokratycznym.
39: No właśnie, chyba i Republika Korei, mając na uwadze, że w ogóle podjęła te negocjacje w sprawie przejęcia tych Koreańczyków z północy, to jakby nie była temu przeciwna, absolutnie, tylko nie chciała tego nagłośnić, tak? I to jest, że chcieli zrobić po prostu to po cichu. A Wołodymyr Zełenski z, powiedziałbym, nieznanych mi powodów. Nie jestem w stanie jakby zrozumieć, czemu on tak wprost powiedział w ONZ-cie o tym. W mojej ocenie, mając na uwadze to, jak teraz Koreańczycy są oburzeni tym, jakie kroki podejmują wobec Ukrainy, to wydaje mi się, że to było bardzo nieostrożne ze strony prezydenta Ukrainy. To było być może pomyślane właśnie w takim duchu, o którym wspomniałeś, że Ukraina zachowuje się humanitarnie, z drugiej strony po raz kolejny podniesienie przez Zełenskiego publicznie, że Korea Północna to państwo wrogie dla wielu, jest też zaangażowana w wojnę w Europie, więc on kierował się tą chęcią pokazania się z jak najlepszej strony, nie zważając na to, albo w ogóle nie biorąc pod uwagę tego, jak ta sprawa może być wrażliwa dla Korei Południowej. Więc to jest co najmniej nieostrożność, jeśli nie brawura ze strony prezydenta Ukrainy. A dla Koreańczyków z południa też miejmy świadomość tego, że to zawsze są negocjacje, w których oni są w stanie sporo zaoferować za przechwycenie obywateli Korei Północnej, więc to mogło być, powiedziałbym, w tle negocjacje ukraińsko-południowo-koreańskie, co Korea Południowa w zamian oferuje. Ukraina, przecież pamiętajmy o tym, że od lat tak naprawdę, od początku tej wojny, dopomina się bezskutecznie o wsparcie wojskowe ze strony Korei Południowej. Być może tutaj starali się Ukraińcy w jakimś sensie przehandlować tych Koreańczyków z północy, ale te negocjacje nie poszły po myśli i może to też inna interpretacja, że Zełenski w związku z tym złośliwie, wiedząc jakie będą konsekwencje, uznał, że nagłośni to przekazanie, wiedząc, że i tak nie ugrał zbyt wiele. Ale też jest rzecz, myślę, interesująca z tej ukraińskiej perspektywy, z tego co czytałem, że przecież tak naprawdę Zełenski mógł ugrać być może więcej, tym, no to jest brutalne, no, ale tak ta dyplomacja jeńców wojennych wygląda, przekazując tych jeńców w stronie rosyjskiej i w zamian uzyskując swoich obywateli, swoich żołnierzy, którzy są w niewoli rosyjskiej. Na taki krok się nie zdecydował, więc to jest sytuacja no, wielu niejednoznaczności i być może zupełnie błędnych kalkulacji po obu stronach.
21: To jest rzeczywiście ciekawe, to znaczy z jednej strony ja to tak teraz zacytuję takie stanowisko wielu analityków, także zresztą z szacownej instytucji, którą reprezentujesz, mianowicie takie, że Zełenskiego cechuje pewna, może nawet należy powiedzieć mocno arogancja w wypowiedziach dotyczących sojuszników, ona się raczej chyba przydaje do budowania popularności we własnym kraju, czyli być może jesteśmy atakowani, ale na pewno nie zabiegamy, nie żebrzemy o pomoc, tylko właśnie w hardy sposób komentujemy rzeczywistość, czy mówimy jak jest, to jeszcze tak można by to ująć, więc być może to wynikało z tego, z pewnego rysu, no, czy to charakterologicznego, czy pewnego rozpoznania tego, co się opłaca politycznie w danym momencie przez Wołodymyrowi Zełenskiemu, ale ja bym chciał, żebyśmy wrócili do tego właśnie, co może być w tle. To znaczy, jeżeli jest tak, że ta wypowiedź wydawałoby się relatywnie, nawet jeśli nacechowana dezynwolturą, to jednak dość niewinna w kontekstach, które przytoczyłeś, wywołuje taką burzę, wywołuje takie napięcie. Coś musiało być w tle. I to chyba nie chodzi tylko o relacje Korei Południowej z Koreą Północną, prawda? Bo one są też, powiedziałeś, w gruncie rzeczy stracone.
39: Tak, przynajmniej teraz nie ma żadnych oznak na poprawę, bo i to jest to, że Korea Południowa będzie podnosić, że ona nieustannie będzie zabiegać o dialog, to nie oznacza, że on jest możliwy. Tutaj Korea Północna no, ma bardzo betonowe stanowisko w tej sprawie i nie ma też absolutnie żadnych powodów, żeby wracać do jakichkolwiek kontaktów z Koreą Południową, więc wydaje mi się, że tutaj należy zwrócić uwagę większą na kontekst wewnętrzny w Korei Południowej, bo mówimy o ostatnich miesiącach, w których prezydent Lee Jae-myung traci na popularności. To w pierwszym roku swoich rządów był prezydentem bardzo popularnym, ale pojawiają się wewnętrzne z różnymi nominacjami zmianach w rządzie, więc to są rzeczy, które zawsze buzują w społeczeństwie, jeśli się okazuje, że ktoś na stanowisko publiczne jest powołany, kto ma wątpliwą przeszłość. Tutaj nie wchodząc w szczegóły, no takie sprawy bardzo elektryzowały Koreańczyków z południa w ostatnich tygodniach. Nierozwiązane problemy na rynku nieruchomości, strukturalne problemy gospodarki, sprawy wewnętrzne generalnie sprawiały, że Lee Jae-myung tracił poparcie i ma mniej więcej teraz granicę 30% poparcia, co mając na uwadze jeszcze 20-30% więcej w ostatnim roku, sprawia, że jest trochę na musiku, jeśli chodzi o próbę jakiegoś szukania odbicia. I ta sprawa dotycząca jeńców północno-koreańskich była tematem wewnętrznych konfliktów politycznych. Konserwatyści, czyli ta opozycja południowo-koreańska, punktowała w ostatnim roku prezydenta Lee Jae-myunga, liberała, że on się nie zajmuje dostatecznie tą sprawą, tak? I że należy się tym zająć i można powiedzieć, że był oskarżany o jakąś taką bierność, tak? I on faktycznie zupełnie publicznie na ten temat się nie wypowiadał. Ale gdy w momencie spadku popularności Zełenski dał mu pretekst, bo ja tak to oceniam, że Zełenski swoim wystąpieniem w ONZ-cie dał pretekst, żeby zabrać bardzo pryncypialne stanowisko w sprawie tego, jak ważni są ci jeńcy, jak my też jesteśmy humanitarni, jak dbamy o ich rodziny, jak to jest ważne dla bezpieczeństwa Półwyspu Koreańskiego, dla przyszłości rozmów międzykoreańskich, to on zabrał głos, no powiedziałbym, co jest też trochę zrozumiałe, dlaczego prezydent Korei Południowej, no bo on w odpowiedzi na słowa prezydenta Ukrainy. Więc uznał, ale politycznie uznał moim zdaniem Idzemiong, że zacznie uderzać w Ukrainę, bo może to się jemu opłacić wewnętrznie, bo pamiętajmy o tym, jaki jest rys w ogóle polityczny tego środowiska, z jakiego wywodzi się Idzemiong. Mówimy o nich, ja tak często też mówię, no liberał, tak, na zasadzie są konserwatyści, to są liberałowie. Ale liberał, jakim jest Idzemiong, to jest liberał bardzo nacjonalistyczny, bardzo uderzający często w te tony nacjonalistyczne, dumy narodowej i tak dalej. I to jest też ten twardy elektorat jego właśnie liberalno-nacjonalistyczny. Bardzo lubi taką narrację o poczuciu zagrożonej dumy narodowej, godności i tak dalej. I bo że nikt nie ma prawa nazywać naszego prezydenta kłamcą. I on tutaj poszedł no, w taką retoryczną wymianę ciosów z Kijowem, wskazując na oburzenie swoje osobiste, ale też na oburzenie całego, no tutaj się pozycjonuje jako reprezentant całego narodu koreańskiego, że jakaś tam Ukraina, nieważna, bo taki jest przekaz, nie oszukujmy się, Ukraina nie zajmuje umysłów Koreańczyków z południa, nie jest tematem ważnym, więc nawet nie było jakiegoś takiego twardego, powiedziałbym, mocno ugruntowanego podejścia społeczeństwa południowo-koreańskiego, co mają myśleć o Ukrainie, i zaczął ten negatywne spojrzenie na Ukrainę bardzo tak zakorzeniać w społeczeństwie Idzemiong, bo on uznał, że w Ukrainę w tym momencie, gdzie zaryzykuje jakby to odbicie w sondażach, warto w nią uderzyć, bo tak naprawdę nie mamy tam specjalnie jakichś poważnych interesów. Być może chcielibyśmy wziąć udział w powojennej odbudowie Ukrainy, ale to jest melodia odległej przyszłości. Tak jak wspomniałem, nie ma jakiejś takiej wielkiej sympatii do Ukrainy w społeczeństwie południowo-koreańskim, więc w sumie nikt tam nie będzie miał mi tego za złe, a może wręcz przeciwnie, zostanę odebrany jako ten, który dba o godność i dumę Koreańczyków. Więc ta motywacja wewnętrzna wydaje mi się absolutnie dominująca. Dlaczego prezydent Republiki Korei tak osobiście się w to zaangażował? I nie oszukujmy się, tutaj oczekiwanie strony południowo-koreańskiej jest jedno. To Zełenski ma przeprosić. I widzimy też, bo...
21: A no właśnie, bo to teraz... Tu się dużo tak dzieje, dlatego że dzisiaj mamy też taki dzień eskalacyjny, jeśli chodzi o tę sprawę, dlatego że dzisiaj Korea Południowa odwołała swojego ambasadora z Kijowa, co no, obniża z pewnością rangę relacji dyplomatycznych, ale tam wcześniej było jakieś takie zawirowanie odnośnie tego, czy Andrzej Sybicha, czyli minister spraw zagranicznych, przeprosił już, czy nie przeprosił. Tak. I tam Koreańczycy twierdzili, że przeprosił, a on powiedział, że nie przeprosił, no więc odwołano tak ambasadora. Jest.
39: Tak, no właśnie, no i to jak mówisz, że było jedno, jaki jest Zełenski, ale tu jest, można powiedzieć, podejście no tutaj też resortu dyplomacji ukraińskiej, bo rzecznik MSZ-u ukraińskiego powiedział, że nieprawda, nie przeprosiliśmy, tak, więc to też jest coś, co no to jest płachta na byka, to znaczy już widać, że tą ścieżkę eskalacyjną Koreańczycy z południa mają przygotowaną. Powiem szczerze, że dla mnie to jest już coś, jest to spory taki krok eskalujący ze strony Korei Południowej, bo mogliby się jeszcze wcześniej zdecydować na wezwanie ambasadora na konsultacje do siebie. To byłby, powiedziałbym, w regułach dyplomatycznych, to byłoby taka stopniowalność. A oni już, no ten komunikat MSZ-u południowo-koreańskiego jest bardzo zwięzły, ale mówi o odwołaniu ambasadora południowo-koreańskiego na Ukrainie. Więc to jest... No właśnie, też powiedziałbym taka sytuacja, może już to jest kwestia techniczna, ale też warto może to mieć na uwadze, że w Kijowie obecnie nie ma, przepraszam, w Seulu nie ma obecnie ambasadora Ukrainy, jest Charles d'Affaires. Więc to też może być taki krok uznany, że no to teraz będzie równowaga. To będzie i szarż nasz w Kijowie, i szarż w ukraiński w Seulu. Więc tutaj no, powiem szczerze, że wygląda na to, że jest bardzo przekonany rząd południowo-koreański co do tego, że mogą jeszcze dopiec Ukraińcom, bo obawiam się, że to nie jest koniec, bo jedno to są takie decyzje stricte dyplomatyczne, a z drugiej to jest w ogóle kierunek polityki wobec Ukrainy, a w rozumieniu Koreańczyków z południa, a byłem tam 3-4 tygodnie temu w Seulu i miałem okazję z różnymi Koreańczykami, z różnych instytucji okołorządowych i pozarządowych porozmawiać, to nigdy nie chodzi o politykę wobec Ukrainy. To chodzi nawet bardziej o politykę wobec Rosji. I to jest też kolejny element tej skomplikowanej układanki, że rzeczą, która jest może oburzająca dla władz Korei Południowej, to nie tylko to, co robi Ukraina, ale że w Guardianie ukazał się artykuł sugerujący, że Korea Południowa obchodzi sankcje, czy łamie wręcz sankcje międzynarodowe, wysyłając produkty ropopochodne do Rosji. I oficjalnie MSZ południowo-koreański zaprzecza temu, więc to jest też taki moment, gdzie Koreańczycy z południa no, są stawiani wręcz w takiej, Ukraińcy chcą tak postawić Koreańczyków z południa, że tak naprawdę Korea Południowa eskaluje z Ukrainą, bo nie zależy jej na Ukrainie, tylko zależy na jak najlepszych relacjach z Rosją.
21: A może tak być, że faktycznie tu chodzi o relacje z Rosją?
39: Może. Obawiam się, że może chodzić, tak. Że może tak chodzić, że może o to chodzić, bo od początku, pamiętajmy, jak od 22 roku reaguje Republika Korei niezależnie od tego, kto rządził, bo jeszcze 22 rok, to jeszcze był Moon Jae-in, to był liberał, Koreańczykom z południa zajęło ponad 48 godzin sformułowanie jednego prostego stanowiska w odpowiedzi na to, co Rosja 2022 roku. Dziś już wiemy, że te 48 godzin to i tak był czas, kiedy Amerykanie poganiali Koreańczyków z południa, żeby zajęli jednoznaczne, krytyczne stanowisko wobec Rosji. I ono takie było, ale jeśli później się patrzyło na bieżąco, jak dużą powściągliwość starali się zachować Koreańczycy z południa wobec Rosji, oczywiście krytykując ją za łamanie Karty Narodów Zjednoczonych, dołączając do niektórych sankcji, wszystko prawda. I opowiadając się za integralnością terytorialną Ukrainy, zgoda. Ale jeśli chodzi o podejmowanie kolejnych kroków, powiedziałbym, karzących Rosję, to tu była bardzo, bardzo duża powściągliwość i ona tak naprawdę daje o sobie znać po tych kilku latach, bo widzimy, że nadal w rozumieniu elit politycznych, elit biznesowych też, południowo-koreańskich, Rosja jest postrzegana jako jeden z najważniejszych partnerów ciągle. W zadaniach obecnego rządu, przedstawionych w ubiegłym roku pakiet 123 zadań rządu, w części dotyczącej polityki zagranicznej wskazane jest wprost. Są cztery kluczowe państwa dla Korei Południowej. Poza Koreą Północną, bo to jest traktowane jako sprawa częściowo wewnętrzna. Są Stany Zjednoczone, są Chiny, jest Japonia i jest Rosja. I to zostało sformułowane w ubiegłym roku wobec Rosji, która jest państwem izolowanym przez część partnerów i sojuszników południowo-koreańskich. To jest państwo, które podjęło wrogie działania wobec biznesów południowo-koreańskich, a i tak Republika Korei ciągle traktuje Rosję jako państwo ważne, bo tam przez 30 lat udawało się robić biznesy. To jest pierwszy argument. Drugi argument, biznesy przeróżne, przemysł motoryzacyjny i tak dalej. To jest w końcu państwo, które miało bardzo dobre relacje z państwami Azji Centralnej, więc wejście do Rosji oznaczało też wejście na rynki środkowoazjatyckie. Taka była logika biznesowo-polityczna tak naprawdę Korei Południowej. W końcu Rosja graniczy z Półwyspem Koreańskim. Kilkanaście kilometrów granicy Rosji z Koreą Północną oznacza, że Rosja jest państwem, które jest blisko, to, które wpływa na sytuację bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim. W końcu Rosja historycznie była państwem, to przełom dawne czasy, ale to jest zakorzenione, XIX-XX wiek, to było państwo, które rywalizowało z Japonią o wpływy na Półwyspie Koreańskim. Każdy, kto rywalizował z Japonią, jest bliższy sercu Koreańczyków, zwłaszcza Koreańczyków liberalno-nacjonalistycznych. Więc sporo argumentów nadal się pojawia, mimo tego, i co dla nas jest szczególnie trudne do zrozumienia, że Rosja podjęła przecież konkretne działania, żeby pogłębić strategiczną współpracę z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, bo nie chodzi tylko o to, co Korea Północna robi,

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Jest zupełnie inna optyka tego, jak jest postrzegana Rosja przez Koreę Południową. I może jest taka kalkulacja w otoczeniu prezydenta Lee Jae-myunga, bo niekoniecznie może chodzić o jego osobisty pogląd, ale w jego otoczeniu, że Ukraina jest mimo wszystko problematyczna. Mimo wszystko ona nam niewiele da na tle tego, co może dać nam Rosja, bo to jest też rzecz, która my możemy przedstawić masę kontrargumentów, tak? A Koreańczycy przytakną, powiedzą, to prawda, my to rozumiemy, ale wy czasem nie uwzględniacie naszych kalkulacji, na przykład takich, że nasz i wasz też sojusznik, Stany Zjednoczone, rozpętał wojnę na Bliskim Wschodzie, przez którą doszło do wielu problemów, jeśli chodzi o dostawy, zwłaszcza też surowców energetycznych i w ogóle o połączenia naszego kraju, kraju eksportującego wszystko, co się da, z całym światem. I my szukamy alternatyw wobec tego, tych tras przez Bliski Wschód. I jedna z tras to jest trasa północna, arktyczna. I taki statek, pierwszy pilotażowy rejs miał miejsce statku handlowego z południowo-koreańskiego Pusanu przez drogę północną arktyczną do Europy zawinął do Gdańska we wrześniu tego roku. Dlaczego to się było możliwe? Bo była współpraca z Federacją Rosyjską. Więc Koreańczycy z południa mają swoje argumenty, ale też wydaje mi się, że ciągle żyją w przekonaniu, że można zjeść kimchi i mieć kimchi, że można współpracować blisko z państwami europejskimi, ale można też starać się zabiegać o poprawę relacji z Rosją.
3: Czyli rozumiem, że taka sytuacja, w której oni próbują jakoś, też tak interpretuję twoje słowa na gorąco, że być może chodzi o to, że próbują jakoś pozostawać w grze, żeby ten blok koreańsko, północno-koreańsko, chińsko-rosyjski się tak nie domknął przeciwko nim. Tak sobie to trochę wyobrażam. Czy to jest błędne odczytanie?
2: Nie, to jest takie, w ogóle Koreańczycy raczej umniejszają, że taki trójkąt nie ma miejsca, że to jest relacja chińsko-północno-koreańska, jest relacja rosyjsko-północno-koreańska, jest oczywiście chińsko-rosyjska, ale to się nie domyka w trójkąt. Że jednak to są trzy różne relacje, w których oni też nie chcą widzieć, że to ma charakter już jakiegoś pełzającego, trójstronnego sojuszu.
3: A jakie mają argumenty przeciwko tej tezie, że tam taka triada się tworzy?
2: To znaczy, powiem szczerze, ja częściowo popieram tę argumentację i sam jestem zdania, że przede wszystkim nie jest tak, że to, co zrobiła Rosja z Koreą Północną, że tak się zbliżyła, jest na rękę Chinom, bo to doprowadziło do sytuacji, w której Korea Północna bardzo wzmocniła swoją pozycję wobec Chin. To znaczy w sytuacji takiej dominującej w ostatnich 20 kilku latach Korea Północna mogła starać się wierzgać w tej relacji, tak to ujmę, z Chinami, ale przychodziło co do czego, to Chińczycy mieli możliwości zakręcenia kurka, wywarcia tak potężnej presji ekonomicznej i politycznej też, że Koreańczycy z północy musieli, byli tak stawiani do pionu. A to, co zaczęła im oferować Rosja, też jeśli chodzi na przykład o nielegalne wysyłanie ropy naftowej, to jest coś, w czym Rosja zastąpiła w ostatnich 2 latach Chiny. I to dało poczucie władzom w Pjongjangu, że jesteśmy silniejsi wobec Chin, że ten sojusz, bo to ma już charakter traktatowego sojuszu między Moskwą a Pjongjangiem, że to było przede wszystkim działanie służące wzmocnieniu pozycji Korei Północnej wobec Chin. I to się szalenie nie podoba Chińczykom. I Koreańczycy z południa argumentują, że na przykład co prawda Chiny przymykają oko na wiele spraw, bo też są za obchodzeniem sankcji na Koreę Północną, bo też zależy im na tym, żeby ten reżim był

0: stabilny, bo w końcu też Chiny są za tym, żeby państwa im bliskie robiły problemy Stanom Zjednoczonym i amerykańskim sojusznikom, i tutaj wspieranie Rosji przez Koreę Północną w wojnie w Europie jest pomyśli chińskiej, ale że jest jedna zasadnicza obawa, że Kim wzmocniony, Kim Jong-un wzmocniony oznacza Kima mniej przewidywalnego, mniej kontrolowalnego. I że na przykład Chiny byłyby stanowczo przeciwne gdyby doszło na przykład do transferu właśnie już tych najpoważniejszych technologii wojskowych, jakie posiadają Rosjanie, do Korei Północnej. Że to już byłoby przekroczenie czerwonej jakiejś linii chińskiej. To oczywiście są kwestie interpretacyjne, to nie ma charakteru jakiejś prawdy objawionej, ale moim zdaniem tutaj faktycznie jest to bliska relacja trójstronna, nie mająca charakteru sojuszu trójstronnego, w którym każda ze stron ciągnie w swoją stronę bardzo mocno, nie chcąc być uwikłanym w na przykład jakąś eskalację wywołaną przez tego najbardziej tutaj potencjalnie nieprzewidywalnego Kim Jong-una. Tak? Tutaj Chińczycy, pamiętajmy o tym, że przez 20 kilka lat, a nawet 30, rozwadniali swoje zobowiązania sojusznicze wobec Korei Północnej, że gdyby doszło do konfliktu, że oni powinni udzielić wsparcia wojskowego, oni to bardzo rozwadniali, więc gdyby teraz zaczęli na przykład przeprowadzać jakieś ćwiczenia wspólne trójstronne z Rosjanami i z Koreą Północną, to też Chińczycy wysłaliby sygnał bardzo niepomyślny do Korei Południowej. A jednak moim zdaniem Xi Jinpingowi bardzo zależy na tym, żeby Koreę Południową przyciągać do siebie jako tego może najbardziej w rozumieniu chińskim chwiejnego, niepewnego sojusznika amerykańskiego, takiego, który bardzo się frustruje na Stany Zjednoczone i też ma powody ekonomiczne, żeby współpracować z Chinami. Więc z perspektywy Chin zacieśnienie tej relacji trójstronnej, potwierdzenie tej tezy o tym, że to faktycznie, nawet jeśli nie jest wprost nazwane, ale ma charakter sojuszu trójstronnego, to groziłoby zupełną utratą Korei Południowej jako państwa mimo wszystko skłonnego przede wszystkim gospodarczo współpracować z Chinami.
1: Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
2: Za 8 minut godzina 8, słuchamy Radia Tok FM, za nami krótsza rozmowa, a po godzinie 20 po informacjach mikrofon Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Kiedy państwo się zastanawiają nad tym, co jest rzeczywiście istotną wartością, swego rodzaju dziedzictwem, jeśli chodzi o nasz kraj, co to będzie? Na pewno zasoby kulturowe, ponieważ kiedy patrzymy na tak modny ostatnio opis świata z użyciem słowa odporność na kryzysy, to okazuje się, że najbardziej odporne są te społeczeństwa, które po pierwsze zainwestowały w edukację, po drugie miały niezwykle trwały bagaż kulturowy, który wyrażał się w tym chociażby, że w tych społeczeństwach szeroko rozumiana spójność społeczna odnosiła się do bardzo podobnych symboli, elementów rozpoznawalnych. One mogą być z bardzo różnych sfer. To może być literatura. To mogą być rzeczy związane z kulturą ludową. To mogą być rzeczy związane z jakimś rodzajem poczucia tożsamości czy przynależności do jednego społeczeństwa związanego ze zwyczajami, które są rozsiane też pośród bardzo różnych sfer. Ale część narodów i część społeczeństw właśnie umieszcza w tej kategorii niezbędnego elementu tożsamościowego przyrodę. Ktoś może powiedzieć, Zaraz, czy my nie mówimy również o Polsce? Kiedy w XIX wieku nasz wieszcz Adam Mickiewicz przebywał na emigracji, i to takiej emigracji, z której prawdopodobnie wiedział już, że nie powróci, spośród różnych ciekawych osób, które spotkał w Paryżu, spotkał również pana Humboldta, który mu opowiadał bardzo dużo o przyrodzie. Mickiewicz podobno słuchał tych opowieści o tym, jak niezwykle istotna jest w życiu człowieka, w wymiarze jednostkowym, ale też cywilizacyjnym przyroda, że część badaczy literatury twierdzi, że te przepiękne opisy przyrody, które czytamy u naszego wieszcza, to nic innego jak tylko fascynacja przyrodą, tak jak ją widział właśnie Humboldt. Ale z drugiej strony nie trzeba sięgać do Mickiewicza, bo może ktoś z Państwa go po prostu nie lubi. Wystarczy sięgnąć do badań opinii publicznej. Okazuje się, że pojawiają się takie badania opinii publicznej, w których nasze społeczeństwo zapytane o to, z czego my Polacy, Polki możemy być dumni, to pewnie dla niektórych będzie zaskakujące. Wcale nie umieszcza historii na pierwszym miejscu. Nie umieszcza literatury, kultury, sztuki. Otóż są takie badania, z których wynika, że na pierwszym miejscu na pytanie, z czego my Polacy, Polki powinniśmy być dumni, odpowiedź brzmi z przyrody. O tym dziś po godzinie 20. Będziemy pytali Państwa, czy w Polsce skutecznie chronimy nasze dziedzictwo przyrodnicze. To 3 lata temu, bez mała, usłyszeliśmy od polityków, którzy teraz sprawują władzę, że naprawdę mają głęboko w sercu ochronę przyrody i ona będzie lepsza w naszym kraju. Rządzą od 3 lat. Dziś po godzinie 20 Państwo, dzwoniąc do nas, będą oceniać stan rzeczy. Nasz numer to 22 44 044. Czy w Polsce skutecznie chronimy nasze dziedzictwo przyrodnicze? To jest pytanie dzisiejszego programu Mikrofon Tok FM.
3: Autopromocja.
4: Winston Churchill dawno już stracił do Polaków cierpliwość. Teraz stał się jeszcze obcesowy. Macie na uwadze jedynie własne, nędzne i samolubne interesy, mówi do Mikołajczyka, który właśnie dowiedział się w Moskwie, nie od brytyjskiego premiera, ale od Mołotowa, że sprawa polskiej granicy wschodniej została przypieczętowana ponad głowami rządu na uchodźstwie już dawno temu.
3: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17:00. Zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
7: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy nie. Ceny.
12: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
13: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Kuratorium reaguje na ostatnie ataki w szkołach. Placówki otrzymały rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa. Końcówka kampanii wyborczej w Krakowie bez debaty. Od północy cisza wyborcza. Ogromny sukces Huberta Hurkacza. Polak pokonał ostatniego zawodnika z tenisowej Wielkiej Trójki. Minuta po 20:00, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska przedstawiła dziś dyrektorom wszystkich szkół w województwie nowe rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa. Każda placówka ma powtórzyć wszystkie procedury bezpieczeństwa na wypadek wtargnięcia napastnika, a numery telefonów alarmowych mają widnieć w każdej sali. Takie działania to reakcja na ostatnie ataki nożowników w szkołach w Ostrołęce i Koło Wyszkowa. Dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśniar postuluje, że to służby mundurowe powinny udzielać dyrekcjom instrukcji, jak działać w takich sytuacjach.
12: Jeżeli za procedurami nie przyjdą do szkoły specjaliści i nie przeszkolą kadry, to z tego nic nie będzie, bo każdy zrobi sobie swoje procedury po swojemu. Jedni wypuszczą dzieci na boisko w ramach ewakuacji, drudzy je zamkną w środku w ramach tego samego zagrożenia, a trzeci dostali na przykład życzliwą poradę. Jak nie macie piwnic, to może w pobliżu jest duży sklep, to tam dzieci przeprowadzić.
11: W związku z ostatnimi zdarzeniami w szkołach policja przeprowadziła dziś kontrolę w ponad 15 tysiącach placówek. Zatrzymano przy tym co najmniej 19 osób. W akcji brało udział 24 tysiące funkcjonariuszy. Żeby zarządzać Krakowem, trzeba mieć charyzmę, odwagę, pomysł na miasto i przede wszystkim nie bać się ludzi, mówiła senator Monika Piątkowska, kandydatka w wyborach prezydenta Krakowa. Zdaniem Piątkowskiej jej konkurent Łukasz Gibała nie przyjął zaproszenia na dzisiejszą debatę, bo zabrakło mu odwagi. Początkowo sztaby uzgodniły termin jedynej planowanej debaty kandydatów przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa na wczoraj. Do spotkania jednak nie doszło, ponieważ każdy z kandydatów zaprezentował różne wizje przebiegu debaty. Piątkowska chciała, aby pytania zadawali wszyscy zainteresowani dziennikarze i nawzajem kandydaci. Z kolei Gibała opowiadał się za wymianą pytań tylko pomiędzy kandydatami. Nazwa dla metropolii na Pomorzu wzbudza wśród tworzących ją samorządów wiele emocji. Ogłoszenie, że będzie to Gdański Obszar Metropolitalny, okazało się nieco przedwczesne, bo na szyldzie związku chce być też Gdynia, mówi prezydentka miasta Aleksandra Kosiorek.
13: Wyraziłam sprzeciw, uznając, że jednak ta nazwa historyczna, która już kiedyś pogodziła wszystkich, byłaby tą nazwą właściwszą.
11: Uroczysta sesja, na której ma zostać złożony wniosek o utworzenie Związku Metropolitalnego pod ustaloną ostatecznie nazwą, odbędzie się w poniedziałek. A teraz w TOK FM informacje sportowe.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nasz najlepszy tenisista pokonał żywą legendę swojej dyscypliny. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju wygrał 6-4, 6-3 z Nowakiem Dżokowiczem. Zajęło mu to niespełna półtorej godziny i zdarzyło po raz pierwszy w karierze, mówi Hubi.
14: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był kurą. Także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa. No i oczywiście chciałem podziękować wszystkim za wsparcie i kibicowanie przez cały czas i będę walczył dalej.
9: Hurkacz, wygrywając z Dżokowiczem, został 31. tenisistą w historii, który pokonał w komplecie całą wielką trójkę, czyli nie tylko Dżokowicza, ale także Rafa Nadala i Rogera Federera. Kolejnym rywalem Polaka w Szanghaju będzie Chińczyk Yi Zhu. On od organizatorów dostał dziką kartę. Niespodziewanie pokonał też rozstawionego z numerem 24 Włocha Lorenzo Musettiego 7-6, 3-6, 7-6. Z kolei Iga Świątek odpadła w 1/4 finału turnieju rangi WTA 1000 w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała z Elise Mertens 6-7, 3-6. Blisko 31-letnia Belgijka to przede wszystkim bardzo utytułowana deblistka. W grze podwójnej zdobyła 6 wielkoszlemowych tytułów, w tym w tegorocznym Australian Open. Wieczysta pokonała 3-0 Wisłę Płock w meczu otwierającym 10. kolejkę naszej piłkarskiej ekstraklasy. Gole strzelili Piazon i Semedo. A dziś jeszcze o 20.30 mecz Raków kontra GKS Katowice. Po trwającej blisko 3 tygodnie przerwie na mecze drużyn narodowych wraca też rywalizacja w najlepszych piłkarskich ligach. Na pierwszy plan wysuwa się spotkanie w Anglii, gdzie Liverpool podejmie w niedzielę Manchester City. W sobotę okaże się, czy po długiej przerwie rewelacyjną formę zachowała FC Barcelona. Duma Katalonii podejmie Hetafę. W Niemczech lider zagra już dziś, Borussia Dortmund podejmie Werder. A we Włoszech ciekawie zapowiada się niedzielne starcie Como z liderem AS Romą. W sporcie teraz to wszystko, za chwilę pogoda.
11: W nocy w większości kraju utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie. Więcej przejaśnień jedynie na wschodzie. Od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się opady deszczu. Temperatura spadnie na przeważającym obszarze do około 10 stopni.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: 6 minut po godzinie 20. Słuchamy Radio Tok FM. Dziś chcemy rozmawiać ze słuchaczami, słuchaczkami o stanie polskiej przyrody, raczej tym, w jaki sposób przez ostatnie co najmniej 3 lata, bo na tym się pewnie będziemy skupiali, rząd wywiązuje się z obietnic, które złożył jeszcze zanim został rządem. Ale zaczniemy od rozmowy, która moim zdaniem będzie dla dużej części z Państwa ciekawa, dlatego że jest z nami dr Antoni Kostka, Centrum Strategii Środowiskowych. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór.
15: Jest z nami Michał Grzywa, Inicjatywa Dzikie Karpaty. Dobry wieczór.
17: Dobry wieczór.
15: Zanim będę prosił o podsumowanie tych 3 lat mniej więcej, a przynajmniej realizacji obietnic dotyczących ochrony przyrody, to chciałbym trochę wykorzystać Michała Grzywę z Inicjatywy Dzikie Karpaty jako takiego reportera naszego. Dlatego, że media objęły, i być może ten przypadek, on jest znaczący dla tego, o czym będziemy rozmawiali, o którego opisanie zaraz pana poproszę. Może ten przypadek jest jakimś wyjątkiem, ale wydaje mi się, że warto, żeby słuchacze w całym kraju usłyszeli o tym, co się wydarzyło lub też nie wydarzyło w sprawie dwóch projektowanych rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Krasiczyn. Otóż pod koniec września naczelniczka Wydziału Komunikacji i Dialogu Społecznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie przekazała, że dyrektor nie planuje podpisać wniosku o powołanie rezerwatu dwóch rezerwatów, Las Olbrzymów i Rysi Las. I teraz pytanie do Michała Grzywy. Czy da się krótko opowiedzieć o tym, co tam się wydarzyło, bo to jest kawałeczek dość długiego procesu? Proszę mówić.
17: Ojejku, tak, rzeczywiście to jest bardzo zawiła tak naprawdę historia, ale żeby może spróbować tak w bardzo krótki sposób opisać. Las Olbrzymów i Rysi Las są bardzo wyjątkowe fragmenty lasów na terenie województwa podkarpackiego, to jest Nadleśnictwo Krasiczyn. Las Olbrzymów, sam projektowany rezerwat, ten, który udało nam się lasami państwowymi, że tak powiem, wspólnie dogadać się dookoła powierzchni, którą chcielibyśmy objąć, ma około 52 hektary, Rysi Las to 17 hektarów. Więc nie są to duże powierzchnie. Jak je zsumujemy, mamy 69 hektarów, czyli to bardzo mała powierzchnia w perspektywie na przykład całej dyrekcji regionalnej albo całego nadleśnictwa.
15: Ale zatrzymajmy się na chwilę. Ja chciałem o jedną rzecz zapytać. Pan powiedział, dogadaliśmy się, ale to znaczy, jacy aktorzy tu występowali w tym procesie?
17: Tak, właśnie miałem to opowiedzieć lepiej. Tutaj jako Inicjatywa Dzikie Karpaty próbowaliśmy z lasami państwowymi dojść do porozumienia w sprawie właśnie tych dwóch rezerwatów, aby objąć te miejsca szczególną i tak właściwie jedną z lepszych form ochrony przyrody, jaką jest rezerwat przyrody. Przez lata dyskutowaliśmy z nami państwowymi dokładnie tych dwóch miejsc, no i wydawało się, że jest sukces, bo udało nam się pod koniec ubiegłego roku dojść do porozumienia, zgodzić się co do procedowanych przez nas i przez Lasy Państwowe granic tego projektowanego rezerwatu, Las Olbrzymów i Rysi Las. Udało nam się, tak jak mówię, dojść do porozumienia w sprawie powierzchni. Potem Lasy Państwowe miały stworzyć wniosek, który miał zostać wspólnie z nami skonsultowany. Tak też się stało. Udało nam się porozumieć wszystko, że tak powiem, grało w tych wnioskach, które miały powołać te rezerwaty. No i potem nagle nadeszły bardzo dziwne czasy, w których Lasy Państwowe przez tak w zasadzie cały ten rok nie potrafiły podpisać wniosku, które sami przygotowały.
15: A do kogo to jest, proszę formalnie, do kogo taki wniosek się wysyła?
17: To jest wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Mhm. To jest organ, który powołuje rezerwaty u nas na
15: Czyli
17: Podkarpaciu.
15: W skrócie, dotychczas historia wygląda tak. Oto organizacja pozarządowa zajmująca się przyrodą, ochroną przyrody, kontaktuje się w procesie ustalania, gdzie mogłyby powstać na terenach cennych przyrodniczo rezerwaty i kontaktuje się z Lasami Państwowymi. No naturalnie, to jest zrozumiałe. I w pewnym momencie Lasy Państwowe przestają jak co? Odpowiadać na państwa listy? Czy co się wydarzy?
17: Znaczy, żeby to tak sprostować, zgoda Lasów Państwowych nie jest potrzebna na powołanie rezerwatu. De facto każdy obywatel, każda organizacja pozarządowa może taki wniosek o rezerwat złożyć. Wiadomo, trzeba mieć dokumentację odpowiednio sporządzoną, najpierw przez przyrodników, którzy zajmują się po prostu konkretnymi jakimiś działami tematycznymi ochrony przyrody, ale zgoda Lasów Państwowych nie jest potrzebna do powołania rezerwatu. My w tym przypadku chcieliśmy taką zgodę uzyskać, dlatego że po prostu w taki sposób jest znacznie łatwiej powołać rezerwat przyrody. Mhm. Mimo że ta zgoda nie jest potrzebna, no to w praktyce jednak Dyrekcje Regionalne Ochrony Środowiska często też, że tak powiem, patrzą na to, czy Lasom Państwowym ta konkretna powierzchnia leśna według ich też może być objęta ochroną, no bo po prostu wtedy jest im, że tak powiem, łatwiej objąć ten teren ochroną i po prostu sprawić, że będzie tam rzeczywiście rezerwa przyrody.
15: Dobrze, a czy państwo dostali jakąś informację zwrotną, z jakiego powodu Lasy Państwowe, Dyrekcja Regionalna jak rozumiem, nie chce, żeby tam powstały rezerwaty, tak? Czy też tłumaczy się jakimiś względami administracyjnymi, no, cokolwiek z ich strony?
17: Tutaj leśnicy poinformowali nas, że prawdopodobnie, ale sami też tego nie wiedzą, te fragmenty akurat Rysi Las i właśnie projektowany rezerwat Las Olbrzymów mogą w jakiś sposób zostać objęte ochroną w procesie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które są gdzieś tam jest prowadzone jednocześnie. No ale leśnicy poinformowali nas również, że oni jeszcze nie wiedzą, dokąd ten proces doprowadzi, czy rzeczywiście te miejsca będą objęte ochroną. No nam jako tutaj organizacji pozarządowej zależało na tym, żeby to był rezerwat przyrody, szczególnie też, że no, wydawało się, że Lasom Państwowym też taka wizja, że tak powiem, odpowiada.
15: Czyli chodzi o to, że w tym miejscu będzie chroniona przyroda w ramach tego planu zaprzestania wycinek? Czy nie rozumiem?
17: W ramach innego procesu, którego Lasy Państwowe nie do końca w stanie jest odpowiedzieć, dokąd on doprowadzi, czy rzeczywiście będzie tak ten las chroniony. Mhm.
15: Jest z nami dr Antoni Kostka z Centrum Strategii Środowiskowych. Kiedy pan słyszy o tej historii, czy pan ma takie wrażenie, że to jest coś, co reprezentuje pewien uniwersalny model, który między w ogóle organizacjami pozarządowymi a Lasami Państwowymi działa, albo szeroko między społeczeństwem a Lasami Państwowymi? Czy jak pan interpretuje i czyta tą sytuację z Krosno?
18: Ja bym popatrzył na to jeszcze szerzej. To jest egzemplifikacja tego, że w gruncie rzeczy te procesy wszystkie są zaprojektowane od samego początku w sposób dość niespójny i mętny. Tak jak tu Michał sam powiedział, nie ma być rezerwatu, ma być coś innego, ale co innego to do końca nie wiadomo, w ramach jakiegoś tam procesu, do którego też nie wiemy, jak ma wyglądać i tak dalej. Taka historia mniej więcej jest od samego początku tego rządu, który już 3 lata temu objął władzę i można powiedzieć, że to ma swoje przyczyny pierwotne i grzech pierworodny już na samym początku, kiedy te procesy zostały niewłaściwie ustawione. Mamy tu na przykład do czynienia w tej chwili z takimi procesami jak lasy społeczne, jak konsultacje różnego rodzaju i wszyscy są przekonani, wszyscy praktycznie interesariusze, że te procesy przebiegają źle, niespójnie, chaotycznie i tak dalej.
15: Ale zaraz, ale to musi pan o konkretach powiedzieć, bo kiedy ja słucham tego, co mówią Lasy Państwowe, które, no tak jak przed chwilą pan Michał Grzywa powiedział, czy jak wspomniana Małgorzata Koczorowska, naczelniczka z RDLP Krosno, to ona mówi tak: po zakończeniu naszych rozmów pojawiły się nowe okoliczności. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt zintegrowanej koncepcji wzmocnienia funkcji przyrodniczych i społecznych, który ma objąć 20% lasów Skarbu Państwa. Nie znamy ostatecznych rozstrzygnięć.
18: To jest właśnie to, że takiego programu w gruncie rzeczy nie ma. Komunikaty z ministerstwa są niespójne, co pół roku inne, a w tej chwili, w szczególności kiedy nie mamy wiceministra w ogóle odpowiedzialnego za lasy i prawdopodobnie go w ogóle nie będzie do końca kadencji.
15: Ale to musimy tutaj się zatrzymać, bo część słuchaczy mówi tak, zaraz.
18: Problem.
15: No to chwileczkę, to co tu się wydarzyło? No bo opinia publiczna mówi tak, no był pan Dorożała, zastąpiła go pani Zielińska i teraz, to znaczy, jak to wygląda z perspektywy...
18: No właśnie, nie zastąpiła go dlatego, że takiemu ministrowi podlegają dwa ważne bardzo departamenty. Jeden to jest Departament Ochrony Przyrody, a drugi Departament Leśnictwa. No, pani Urszula Zielińska przejęła Departament Ochrony Przyrody, ale nic nie przejął Departamentu Leśnictwa, czyli w gruncie rzeczy tego ważniejszego.
15: O.
18: On podlega bezpośrednio pani minister, de facto oznaczać to, że nie podlega nikomu w tej chwili. I z tego wynika usztywnienie przypuszczalnie się pozycji lasów państwowych, o których tutaj właśnie kolega Michał wspomniał. Zresztą są doniesienia inne.
15: Ale zaraz, usztywnienie w sensie, zobaczyliśmy, że zniknął nam nadzorca ministerialny, tak?
18: Tak. No nie ma pana i wiadomo, że w tym momencie myszy harcują, tak? To znaczy ten deep state leśny poczuł się silniejszy. Proszę zwrócić uwagę, że jednocześnie nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora RDLP w Krośnie. Aha. To też jest nie bez znaczenia fakt. Coś się dzieje w każdym razie, a nikt tego już nie kontroluje, dlatego że po prostu pani minister Henik-Kloska ma inne problemy na głowie, tak? I w związku z tym, że pan Mikołaj Dorożała odszedł, no w tej chwili stopień chaosu jest troszeczkę większy niż był do tej pory.
15: Wróćmy do tego, co się działo w Krośnie. Mam na myśli oczywiście nadleśnictwa Krosiczyn i projektowane rezerwaty. Czy pan Michał Grzywa, pytanie. Czy pan sobie wyobraża na przykład, nie wiem, czy to byłoby słuszne, krótką interwencję ministerstwa, tak jak to mieliśmy w przypadku, nie wiem, z rok czy dwa lata temu na terenach objętych moratorium na wycinkę w którymś nadleśnictwie, chyba w Skarżysku Kamiennym, zaczęto wycinać i tam od razu ministerstwo powiedziało, przecież mówiliśmy, że to są tereny objęte tym moratorium, nie wolno wycinać. Czy takie krótkie działanie jest możliwe?
17: Ja myślę, że tak i zawsze, no tylko tu jest problem w tym, że w tym przypadku to problem jednak jest w lasach państwowych i w tym, że właśnie ta instytucja, która no, przez tak naprawdę ten bardzo długi czas próbowała nam, że tak powiem, wmówić, że zależy im na tym kontakcie i dialogu społecznym tutaj w tym miejscu, zapraszała nas na spotkania. Tych spotkań konsultacyjnych mieliśmy naprawdę dziesiątki, często zjeżdżaliśmy się z różnych stron Polski, żeby po prostu uczestniczyć w tym procesie. No tak naprawdę po tych po prostu dziesiątkach spotkań, miesiącach wymian mailowych, też telefonach, no zostaliśmy po prostu oszukani w tej sprawie, bo Lasy Państwowe wprost nam mówiły, że złożymy wspólnie wniosek, tutaj dogadajmy się dookoła tej powierzchni, damy radę wspólnie, że tak powiem, się dogadać. Na koniec końców skończyło się tym, że jednak tak się nie stanie. No i tak jak tutaj było wspomniane, również pan dyrektor regionalny Marian Pigan po prostu odszedł z Krosna, bądź został odwołany.
15: Czyli w zasadzie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy merytorycznie materiały są przygotowane, a tu trudno w ogóle rozmawiać o argumentach, czy nie, czy się mylę, czy tam też jest jakaś merytoryczna dyskusja, że Lasy Państwowe mówią, no niestety nie, to ten teren z różnych powodów się nie nadaje, czy jest wymiana taka, argumenty, na które można odpowiedzieć, o tak.
17: Znaczy, no tutaj na pewno były argumenty społeczne też. Lokalni mieszkańcy, chociażby w przypadku Rysiego Lasu, próbowali to miejsce ustalić dla siebie, też dla, że tak powiem, dla tych walorów, które oni uznają, że tak powiem, za ważne. No ale też w tych obu przypadkach tych projektowanych rezerwatów przeprowadziliśmy różnego rodzaju, że tak powiem, inwentaryzacje przyrodnicze, które po prostu dowiodły wartości tego miejsca i Lasy Państwowe też były i są świadome tego.
15: Znaczy, przepraszam, czy lokalni mieszkańcy, część lokalnych mieszkańców nie chciała rezerwatu dlatego, że grzyby tam zbierają. Tak?
17: Część nie chce, część chce też dlatego, żeby tchnąć po prostu w inny sposób ten teren, no bo na Wiecińce też, że tak powiem, się nie da zbierać często grzybów. No ale też może warto po prostu zwrócić też uwagę na to, że to nie jest, że to jest naprawdę jakiś pewnie ułamek albo 1% może nawet powierzchni nadleśnictwa, jeśli nawet mniej. Także to nie są naprawdę jakieś duże powierzchnie. No, mamy z tyłu, że tak powiem, znacznie większe rezerwaty na województwie podkarpackim, które od dziesiątek lat czekają na powołanie i wizji ich powołania wciąż nie widać.
15: Doktor Antoni Kostka teraz. Ja bym chciał zapytać, czy i jak to się widzi z tymi zarzutami Komisji Europejskiej, bo, która mówi, że jest jakiś rozdziew pomiędzy tym, że w Europie generalnie społeczeństwo jakiś rodzaj, różny w różnych krajach, wpływu na gospodarkę leśną, tam gdzie państwo tym zarządza, ma, a w Polsce Komisja Europejska mówi, ale to ten rodzaj wpływu, jaki w Polsce ma, jest za mały. I teraz pytanie, czy to w ogóle będzie miało jakkolwiek teraz, czy w przypadku, nie wiem, przyszłego rządu, jakikolwiek wpływ na tego typu sytuacje?
18: No, na takie sytuacje nie, tworzenia rezerwatów. Raczej tutaj chodzi panu na pewno o możliwość zaskarżania tak zwanych planów urządzenia lasu. Mhm. Ta historia i to, że nie została rozwiązana przez 3 lata tego rządu, no to jest dowód jego niemocy i złej organizacji, dlatego że to była bardzo prosta rzecz. Trzeba było po prostu dać możliwość zaskarżania tych planów. Tego nie ma. I mi się wydaje, że wszystkie znaki na niebie ziemi wskazują, że nic się w tej sprawie nie zdarzy do końca tej kadencji.
15: Ale to oczywiście między lasem społecznym a rezerwatem jest różnica, ale ktoś może powiedzieć nie tak duża, no bo tutaj jest organizacja pozarządowa, która mówi, chcemy, żeby tu była chronione dziedzictwo przyrodnicze, a tu jest społeczeństwo, które też często jest zrzeszone w organizacjach pozarządowych, którym my chcemy, żeby to był las społeczny. Czyli gdyby dało się...
18: No nie, może uporządkujmy troszeczkę tak. Te sprawy. Zarzuty Unii Europejskiej w ogóle nie dotyczą tych problemów, o których pan mówi, a dotyczą tylko zagadnienia zaskarżalności planów urządzenia lasu. Natomiast powstawanie rezerwatów jest, powiem szczerze, bardzo ważną rzeczą, ale on naprawdę dotyczy znikomej w gruncie rzeczy procentu lasów, ponieważ w tej było 0,5%, w tej chwili jest 0,75%. To nie jest proces, który załatwi ten główny postulat, o którym mówiono od początku, czyli wyjęcia 20% lasów z tej intensywnej gospodarki leśnej. To jest zupełnie coś innego.
15: Musimy o tym chwilę porozmawiać, bo kiedy korzystam, tak jak większa część Polek i Polaków, z portalu Demagog, który wyjaśnia, czy prawdą, czy fałszem są wypowiedzi różnych ludzi, to tam na przykład ten konkret 14 z planu, który mówi o ograniczeniu wycinki lasów właśnie. Wyłączymy najcenniejsze przyrodnicze obszary lasów z wycinki, przeznaczymy je tylko na funkcje przyrodnicze i społeczne. No to na przykład portal Demagog mówi, że częściowo zrealizowane jest. A panowie jak
18: częściowo tak, tylko tak? Pytanie w jakiej części? No, możemy odpowiedzieć chyba jednoznacznie, że w dość małej.
15: No dobrze.
18: Tak, chyba się Michał zgodzi z tym też.
15: Ale zaraz, tak, była mowa o 20%. Michał Grzywa, proszę.
17: No tak, no mieliśmy chociażby najpierw rozpoczęcie tego jakoś procesu poprzez zabezpieczenie moratorium części, że tak powiem, cennych przyrodniczo lasów, no ale tutaj też dalej nie widać jakiejś kontynuacji tego procesu i rzeczywistego doprowadzenia do tego, żeby te obszary chociażby wyłączone przez moratorium były trwale chronione. Mamy nowe rezerwaty, które są powoływane, ale też oczywiście nie jest to, że tak powiem, raz, że satysfakcjonująca liczba, dwa, że liczba, która rzeczywiście sprawia, że zbliżamy się do tego celu, jakim jest 20%. Także w tej sprawie niestety, ale rząd zawodzi. I szczerze, ja jako tutaj obywatel Polski wątpię, że w ciągu najbliższego roku, gdzie jeszcze została kadencja tego rządu, nagle z tych kilku pewnie procent lasów publicznych, które są wyłączone z cięć, nagle stanie się tych lasów 20%.
18: Ja polecam obserwować wydarzenia wokół. Ja polecam obserwować wydarzenia wokół ewentualnego utworzenia dużego rezerwatu reliktowa Puszcza Karpacka, bo to nie są kilkadziesiąt hektarów, tak jak w przypadku tych dwóch małych rezerwatów. To jest duża sprawa. RDOŚ w Rzeszowie zwleka, wszyscy kręcą, wszyscy manipulują, wszyscy, mam wrażenie, wszystkie strony ze strony lasów i urzędów starają się dotrwać do końca kadencji, żeby ten gorący ziemniak gdzieś od siebie odsunąć. A to będzie świetnym papierkiem lakmusowym, czy w końcu to się uda zrobić, czy nie. To jest, proszę pana, no dobre 5 tysięcy hektarów przynajmniej w tej chwili, a nie 100.
15: No, to ktoś może powiedzieć, że rzeczywiście to jest spektakularna sprawa, tylko słuchając nas pewnie słuchacze i słuchaczki mają takie pytanie. Z jakiego powodu, takiego konkretnego, wyraźnego, nie wiem, dotykalnego, Lasy Państwowe w tych różnych sytuacjach mówią nie, tu nie będzie rezerwatu, albo nie, tu nie będzie lasu społecznego. Jak to przełożyć na jakiś konkret z perspektywy decydentów w Lasach Państwowych? Najpierw Michał Grzywa, poproszę.
17: No ja myślę, że to jest na pewno chęć utrzymania jakiegoś statusu quo, czyli tego, w jaki sposób chociażby przez ostatnie lata gospodarowano w tym miejscu, bądź starano się w jakiś sposób gospodarować. To też jest oczywiście kwestia władzy, często pieniędzy związanych z wycinką tych drzew, ale też, że tak powiem, całego dalszego procesu obróbki tego drewna i tego, co dalej się dzieje z tym drewnem. No przede wszystkim no, lasom państwowym w dużej mierze niestety nie zależy na tym, żeby nowe rezerwaty przyrody, że tak powiem, powstawały, ale często im właśnie zależy na tym, żeby utrzymywać tą swoją, że tak powiem, wielofunkcyjną gospodarkę leśną, która na jednym hektarze lasu robi wszystkie, że tak powiem, funkcje i społeczną, i ochronną, i gospodarczą. Czyli że jednocześnie jeden fragment lasu jest i lasem niby chronionym, ale też jest społeczny, ale też jest wycinany i czasem go nawet nie ma.
15: A to źle, tak? Proszę wytłumaczyć. Taka filozofia jest niedobra?
17: No tak, no bo nie da się na jednym, jeden fragment lasu nie może naraz pełnić tak wielu funkcji, jeśli jest po prostu bardzo ekstensywny i bardzo, bardzo taki, że tak powiem, intensywny, bardziej właśnie nieekstensywny sposób gospodarowany, no to nie może być lasem ochronnym, no bo tam nie znajdzie chociażby gawry, niedźwiedź brunatny albo nie zagnieździ się orzeł przedni, no bo nie będzie tak starych drzew i nie będzie drzew, które będą sprawiały, że on w takim miejscu będzie mógł, że tak powiem, mogły funkcjonować zarówno jeden, jak i drugi gatunek. Chociażby.
15: Doktor Antoni Koska.
18: Tu na antenie tego radia od dobrych 3 lat wielokrotnie mówiono o tym, że to jest istota tego sporu, to znaczy czy model wielofunkcyjny, czy model lekko separacyjny, który polega na odseparowaniu funkcji. I to jest właśnie istota tego, o czym tutaj Michał wspomniał, że tak, oczywiście znaczna większość lasów powinna mieć charakter gospodarczy, my to rozumiemy doskonale, ale powinny być wydzielone lasy, które mają zwiększoną funkcję społeczną i zwiększoną funkcję przyrodniczą, a te najbardziej cenne powinny stać się rezerwatami. To jest wszystko. Zaraz. To jest wszystko, o czym rozmawiamy od lat.
15: Dobrze. Ktoś, kto teraz będzie się wybierał na przykład jutro gdzieś w Polskę na weekend pojechać, to może zobaczyć, jak to w praktyce działa. Na przykład popatrzeć, pojechać do jakiegoś parku narodowego i powiedzieć sobie, aha, to jest ten model separacyjny. W tym parku narodowym nie ingeruje, albo minimalnie ingeruje człowiek, czy nie prowadzi gospodarki. Obok na przykład jakiś tam monokultura sosnowa, to jest właśnie taki las typowo gospodarczy. Czy w Polsce jest tak, że możemy zobaczyć model separacyjny w praktyce?
18: Nie, w praktyce taki ściśle separacyjny jest niemożliwy. On jest w Oregonie, on jest w Nowej Zelandii, tak, oczywiście, tak, tam jest. Natomiast w Polsce nikt nie mówi, że ściśle separacyjny, tylko ja mówię, żeby przesunąć, no nie tylko ja, ale wielu ludzi mówi, żeby przesunąć się nieco bardziej w stronę separacji tych modeli, ale nie takich całkowitych. To nie znaczy, może być tak, że po lesie gospodarczym nie będziemy w ogóle spacerować, bo będzie tylko wielką fabryką drewna. I nie jest też tak, że po wszystkich rezerwatach nie będzie można wchodzić, bo będą takie ścisłe, że zakaz wstępu będzie tam powszechnie obowiązywał. Nie. Mówimy, że trzeba te funkcje zróżnicować. Czy w skrajny sposób? Pewno nie. Ale na pewno w jakimś tam stopniu.
15: W każdym razie na końcu muszą panowie usłyszeć pytanie i odpowiedzieć na pytanie o pewien paradoks. Jak to się dzieje, że kiedy dzisiaj patrzę na badania opinii publicznej, robione od lat, to ta kwestia ochrony przyrody, ona jest naprawdę bardzo wysoko wśród tego, czego społeczeństwo oczekuje od rządu, od dowolnego rządu. Mało tego, od 3 lat rządzi rząd, który obiecał, że naprawdę się tym zajmie. I jednocześnie z tego, co panowie mówią, wynika, że no, daleko jest tutaj od ideału. Jak wytłumaczyć ten paradoks? Co to znaczy? To znaczy, że gdzieś ktoś tu robi błąd, na przykład media nie umieją o tym powiedzieć, organizacje pozarządowe źle to formułują. Jak to się dzieje, że dochodzi do tego paradoksu w społeczeństwie, które mówi, chroncie lasy, tak? Mamy sytuację, że no, nie chronimy lasów. Najpierw Michał Grzywa.
18: Ale partie polityczne. Tak, partie polityczne.
15: Doktor Antoni Kostka. Najpierw Michał Grzywa. Dajmy głos Michałowi Grzywie z inicjatywy Dzikie Karpaty. Słucham pana.
17: No ja myślę, że ten paradoks wynika przede wszystkim z tego, że obecnie wybrani decydenci, którzy, że tak powiem, mają możliwości decydowania chociażby o lasach i też prowadzenia polityki leśnej, no robią to w sposób wyjątkowo nieumiejętny i doprowadzili przez te kilka lat chociażby do takiego chaosu, o którym wcześniej mówił Antoni właśnie u nas, jeśli chodzi o lasy, że no tak naprawdę tych procesów, które się dzieją, jest bardzo dużo, też organizacje pozarządowe w wielu miejscach, że tak powiem, już częściowo być może nawet specjalnie wymęczane tymi procesami, jak chociażby my tutaj w przypadku rezerwatów tych małych, nasz Las Olbrzymów i Ryś Las, no to były dziesiątki spotkań i rozmów, tak jak mówiłem, no, które nie doprowadziły tak naprawdę do dalszego, że tak powiem, finałowego efektu. Także po prostu jest jeden wielki chaos, no i miejmy nadzieję, że jakoś uda się dalej, że tak powiem, doprowadzić do tego, żeby choć część tych zapewnień, które były przez polityków nam przedstawiane, no, że zostały po prostu spełnione.
19: Doktor Antoni Kostka, skąd ten paradoks? W społeczeństwie, które chce ochrony przyrody, kolejny rząd wcale tak bardzo jej nie chroni.
18: Jakość polityki i polityków przede wszystkim. Są zakresy pracy rządu, w których od samego początku, od pierwszego dnia dany wiceminister obejmował swoje stanowisko i wiedział od początku, co wyrobić. Natomiast niestety tak się zdarzyło, że ekipa, która kieruje w dalszym ciągu Ministerstwem Klimatu, no uczyła się, po prostu uczyła się od pierwszego dnia i być może po roku czy półtora jakaś biegłość tam nastąpiła, natomiast no to jest eksperyment, na który naszego kraju nie było stać. Ja powiem tylko tak, perspektywy międzynarodowej. Po wyborach na Węgrzech stanowisko ministra środowiska objął człowiek, pan Laszlo Gajos, który od pierwszego dnia wiedział, co robi, co będzie robił, ponieważ się przygotowywał do tego przez kilka poprzednich lat. Ostatnio do nas zadzwonili koledzy ze Słowacji, pytając się o poradę, jak się przygotować do wyborów na Słowacji, które będą miały miejsce w przyszłym roku. I jakie błędy popełniliśmy my jako Polacy, że nie udało się tych postulatów, o których rozmawialiśmy, wszystkich wdrożyć w życie, albo nawet w większości. Mój wniosek jest taki. Przygotujcie się, przygotujcie przede wszystkim kadry. Musicie wiedzieć, kto będzie tym wszystkim zarządzał. I ten, kto będzie zarządzał, cała ekipa, nie jeden człowiek, powinni być do tego przygotowani już rok wcześniej. Niestety to się nie wydarzyło w Polsce. Zbieramy tego efekty.
19: Bardzo smutna konstatacja. Bardzo panom dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Michał Grzywa z inicjatywy Dzikie Karpaty był z nami i dr Antoni Kostka, Centrum Strategii Środowiskowych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia. Dobranoc.
18: Dobranoc, dziękuję bardzo.
17: Dobranoc, dziękuję.
19: 20.31. Za chwilę słuchacze i słuchaczki wyposażeni w swoją wiedzę, swoje doświadczenia i swoje przemyślenia zagospodarują antenę Radia Tok FM, bo na tym polega nasz program Mikrofon Tok FM, że państwo dzwonią do nas pod numer 22 44 044. Czy w Polsce skutecznie chronimy nasze dziedzictwo przyrodnicze? To jest pytanie do słuchaczy i słuchaczek i państwo mają tutaj bardzo szeroki zakres możliwych odpowiedzi, ale na pewno też państwo nam część zaskoczą. W ogóle nie padła ta kluczowa sprawa, która elektryzuje bardzo dużą część opinii publicznej. Od 25 lat w Polsce nie powstał ani jeden nowy park narodowy. Bo trudno nazwać parkiem narodowym ten dziwny kontredans, który się wykonuje, jeśli chodzi o Dolną Odrę i te tereny, które no, teoretycznie powinny być parkiem narodowym. Prezydent zawetował ustawę, rząd powiedział, że znajdzie inny sposób. No, trudno ukryć fakt, że po prostu to nie wyszło. To znaczy, potrzebujemy w opowieściach o naszym dziedzictwie przyrodniczym takich bardzo prostych, jasnych, zrozumiałych, nawet dla kogoś, kto się nie interesuje tematem, jasnych symboli albo obrazów. Jest na przykład dąb, który rośnie kilkaset lat. Chronimy go. Albo dajmy na to, jest kawałek przyrody, który powinniśmy chronić. Mamy od tego parki narodowe. Zróbmy tam park narodowy. Z jakiegoś powodu od 25 lat nie powstał żaden. Więc coś tu głęboko jest skrytego w naszym podejściu do przyrody, co nie pozwala nam jednak zrealizować takich, wydawać by się mogło, zrozumiałych dla wszystkich celów, bez względu na to, kto jest u władzy. 22 44 044, 22 44 044. Czy w Polsce skutecznie chronimy nasze dziedzictwo przyrodnicze? Jestem świadom tego, że zadzwonią dziś osoby, które odpowiadają na to pytanie. Tak, Tak, i widzę to. Bywam w Parku Narodowym, byłem w rezerwacie, tam gdzie można przebywać, albo odwiedzam często takie rejony, gdzie przyroda jest absolutnie chroniona na najwyższym poziomie i przede wszystkim skutecznie. I nasze państwo, kiedy się je porównuje z innymi, jest ewidentnie po prostu w pozycji kogoś, kto wie, że to jest bardzo istotna rzecz, że to jest coś, co jest częścią naszego dziedzictwa, częścią naszej tożsamości, a na samym końcu ekologicznie, no, bez przyrody nas nie będzie. Ale to już zostawiam państwu te wszystkie argumenty pro i kontra, czy w Polsce skutecznie chronimy nasze dziedzictwo przyrodnicze. Nasz numer to 22 44 044. Za chwilę państwa głosy na naszej antenie.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Reklama.
22: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen.
23: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
24: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
26: Bo nie mam żadnych objawów.
27: Bo nie mam czasu.
28: Bo boję się diagnozy.
29: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
30: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
25: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
31: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
32: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
31: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
33: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
34: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
35: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
36: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
35: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
36: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
37: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
38: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
37: Brzmi dobrze.
38: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
39: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
40: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
41: Codziennie niskie ceny.
42: Reklama.
0: 20:37. Po trzech latach od objęcia władzy ekipa, która teraz sprawuje władzę w Polsce, realizuje w niewielkim stopniu swoje obietnice wyborcze dotyczące ochrony przyrody w społeczeństwie, w którym większa część ludzi uważa, że to jest bardzo ważne. Dziś pytamy, czy w Polsce skutecznie chronimy nasze dziedzictwo przyrodnicze osobom, które właśnie wpadły w stan głębokiego przygnębienia po wysłuchaniu tego, co mówił Michał Grzywa z Inicjatywy Dzikiej Karpaty i dr Antoni Kostka, Centrum Strategii Środowiskowych, proponuje następującą perspektywę. Doszło do zaskakującego sojuszu osób, które badają przyrodę, z osobami, które zajmują się obronnością, czyli z armią. I w Polsce wdraża się współpracę, której efektem jest zarówno zwiększenie odporności naszego kraju na zagrożenia, po prostu tworzenie takiej bariery na wschodzie, z czynnikiem przyrodniczym. Otóż nazywa się to Tarcza Wschód, czy to jest fragment Tarczy Wschód i państwo pewnie o tym słyszeli, że dla wojska mokradła, torfowiska, no to potężna, bardzo trudna albo nawet nieprzebyta bariera. No, można mieć wiele pól minowych, wielkie płoty, ale najlepiej mieć takie dobrze działające torfowisko albo bagno i wtedy nikt tamtędy nie przejedzie. I okazało się, że przyrodnicy z wojskowymi wspólnie tworzą taki system, który z jednej strony renaturyzuje te tereny, czyli mamy do czynienia z ochroną przyrody i przywracaniem tych mokradeł i torfowisk do stanu naturalnego. Z drugiej strony zupełnie gdzie indziej Ministerstwo Obrony i generałowie się cieszą, że jesteśmy bardziej, my wszyscy pewnie, że jesteśmy bardziej chronieni. Co ciekawe, mniej się mówi o drugim aspekcie tego jednak sukcesu w ochronie przyrody również. Mianowicie te potężne, wielkie, wielohektarowe poligony w Polsce. Okazało się, że to jest miejsce, gdzie również jest najwięcej łatwych do zaadaptowania do renaturyzacji torfowisk i bagien. Czyli nie tylko Tarcza Wschód, w sensie tereny na wschodzie, ale również na przykład bardzo duże poligony, gdzie okazuje się, dość łatwo jest, korzystając ze współpracy z naukowcami, odtworzyć, czy odtwarzać, bo to są bardzo długie procesy, oryginalną retencję krajobrazową. Pod numer 22 44 044 pan Łukasz z Gdańska zadzwonił. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
1: Dobry wieczór. Ja, panie redaktorze, nie będę mówił o terenach wojskowych, bo się na tym nie znam całkowicie, ale wiem, że tam ludzie no, mieszkający na przykład w blokach czy powiedzmy w mieście raczej nie wchodzą, bo to są poligony, zamknięte obszary.
0: Tak.
1: I pewnie dostają się tam zwierzęta łatwiej niż ludzie, no, rodzina na grzyby na przykład. Ale ja jestem w zachodnim rejonie Gdańska, gdzie są lasy, które powiedzmy 20 kilometrów do najbliższej miejscowości Kolbudy. Jest taki otomiński obszar krajobrazu chronionego, gdzie dokonuje się wycinek. Ja uważam, że oczywiście zbyt dużo i według mnie ochrona przyrody i lasów w szczególności powinna być, tak jak panowie mówili wcześniej, no pięciokrotnie wzmożona, ale teraz spójrzmy na to jako jakbyśmy czerpali korzyści materialne z lasu. Czyli jako adwokat diabła, stolarza, drwala, tartacznika, leśnika, który ma rodzinę, powiedzmy,
0: tak,
1: trójkę dzieci. I teraz przychodzi do mnie ekolog i mówi mi, słuchaj, no musisz biznes zamknąć, bo nam się chce tutaj mieć na przykład 5 rezerwatów albo jeden duży. 5 na 10 kilometrów na przykład. No a on mówi, no i co ja będę jadł?
0: Czy?
1: Wie pan, teraz to jest po prostu walka.
0: Ale to pan się nie zatrzymuje, panie Łukaszu. Pan jako adwokat diabła się zatrzyma w pewnym miejscu.
1: Tak, ja powiem, że ja rozumiem.
0: Chodzi mi o zyski lasów państwowych liczone w miliardach. Znaczy przychody liczone w miliardach. Tak? I chodzi mi. No tak, tak. Tylko pan jako adwokat diabła niech się nie zatrzymuje. No, mamy sytuację teraz, że jest przedsiębiorstwo, które zarabia, ma przychody na poziomie miliardów. Ma też potężne koszty, chociażby płaca w administracji i tak dalej. Ale przychody na poziomie miliardów. Pan jako adwokat diabła nie wspomniał o tych niesamowitych, bardzo wysokich, jak na Polskę, pensjach, infrastrukturze i tak dalej, w co ładowane są to pieniądze, tylko pan mówi o jakiejś biednej rodzinie stolarza. Czemu?
1: Nie, ale to ja nie mówię, ale ci leśnicy są do tego przyzwyczajeni, bo wie pan, to są tysiące leśników, ale są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy są z nim powiązani. i leśnicy są najbogatszą sektą jakby.
0: To inaczej zapytam. To, panie Łukasz, jak pan jest adwokatem diabła, to ja trochę pana wykorzystam. To rzadko się tak zdarza, żeby tutaj adwokat diabła dzwonił, więc tak. W Polsce właśnie finalizuje się dyskusja o tym, że duże koncerny paliwowe z powodu tego, że jest drogie paliwo, zarabiają krocie. Głównie jest to Orlen. Ale na świecie, w innych krajach również. Muszą zapłacić specjalny podatek od tego, że się wzbogaciły. Otóż, jak pan świetnie wie, ze względu na ceny pelletu, Lasy Państwowe też szykują, tak jak przy poprzednim kryzysie energetycznym, przepotężne zyski. Pan by je opodatkował specjalnym podatkiem od nadmiarowych zysków?
1: Ale najpierw spytajmy, gdzie te zyski idą? Do budżetu państwa?
0: Nie.
1: Nie?
0: Nie. To jest właśnie, kółko się zamyka i tu jest odpowiedź, z jakiego powodu w Lasach Państwowych urzędnicy tak dużo zarabiają.
1: No ale jeżeli oni dużo zarabiają, to te pieniądze też wydają. Wydają je na swoje potrzeby, na samochody, wie pan, na meble.
0: Zaraz. Ale to, że są dobre, drogie, nowoczesne samochody i inwestycje w Lasach Państwowych, to wcale nie wyklucza tego, żebyśmy ograniczyli trochę wycinkę. Bo jeden czy dwa takie samochody tańsze nie zrobią nam różnicy, a hektar lasu cennego przyrodniczo by zrobił. Powie adwokat, adwokata diabła.
1: Jeżeli pan jest przyzwyczajony od dwóch pokoleń, od 60-70 lat, że pan rządził w lesie, a nagle przychodzi jakiś ekolog szalony albo przyrodnik i mówi mu...
0: To jest inna opowieść.
1: Ale pan nie będzie rządził, bo my chcemy
0: tak, to jest inna opowieść. Panie Łukaszu, mi się wydaje, że to, co pan teraz zrobił, to jest wywołanie wilka z lasu, chciałem powiedzieć leśniczego z leśniczówki. Myślę, że za moment Lasy Państwowe gromadnie się pojawią u nas na antenie, pracownicy, i opowiedzą właśnie o tym, co pan przed chwilą tak ładnie opowiedział. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Łukasz z Gdańska był z nami. Nasz numer to 22 44 044. Podejrzewam, że takie głosy zaraz się pojawią. Ja do nich gorąco namawiam, żeby też z tej perspektywy popatrzeć. Pani Teresa z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, pani Tereso.

0: przewieźć tam, gdzie się chce, nie? No przecież to jest w ogóle robienie z obywateli idiotów.
1: Ale jak się skończyła ta cała historia, którą pani teraz określa jako awanturę?
0: Na niczym się to nie skończyło. Ja wysłałam tę korespondencję także do prezydenta, był wtedy Duda, chyba prezydentem, tak, pod koniec, co prawda. Ale to, wie pan, to po prostu ręce opadają. Ukazał się z tego czasu taki ten obszerny artykuł w nie to, na temat tego, co się dzieje w tych...
1: Ale dobrze, czyli ta historia, o której pani opowiada, czy to jest historia, którą według pani to jest prawdziwy obraz ochrony przyrody w Polsce? Czy jednak...
0: No tak, to jest właśnie kwintesencja tego, co się dzieje.
1: No ale pani Teresa, ale mamy mimo wszystko bardzo wiele terenów chronionych, chronimy przyrodę jednak.
0: No wie pan, to nie jest, ja tego nie widzę. Niech pan weźmie pod uwagę na przykład drzewa wycinane na stokach gór. Z tego się robi potem...
1: Ale ja nie twierdzę, że wszędzie, tylko chciałem panią zapytać, czy pani ma wrażenie, że ta historia, której pani była uczestniczką, to jest typowa historia polska, czy raczej jednak
0: tak
1: to...
0: Tak, ja myślę, że to jest typowe. Bo przecież facet twierdzi, że on nic o tym nie wiedział, tak jakby właśnie takie drzewko czterometrowe w obwodzie, to można było sobie wywieźć na torbie,
1: Teresa.
0: To są straszne rzeczy. Poza tym widzimy, zdjęcia widziałam chyba w gazecie wyborczej, takie pociągi, gdzie całe puste, nie mające znaczy wagony bez boków i były załadowane tylko surowymi pietniami drzew.
1: No ale być może my...
0: Wielki
1: Dobrze, no ale my robimy z tego...
0: do Chin pewnie.
1: Ale my robimy z tego drewna bardzo różne rzeczy. To co pani proponuje, żeby w ogóle nie wycinać drzew? Bo nie rozumiem.
0: Wie pan, ja akurat się zajmowałam całe życie zawodowe, bo już nie pracuję meblami. I głównie meble były robione z płyt, które były taką klejonką, że tak powiem, a nie meblami z masywu. To jest bardzo rzadkie.
1: Pani Teresa, rozumiem, ale dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom, bo wiele osób dzisiaj do nas dzwoni. Pani Teresa z Warszawy była z nami, bardzo dziękuję. Pod numer 22-44-044 zadzwonił pan Paweł z Płocka. Dobry wieczór, panie Pawle.
2: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
2: Więc mi się podobało to, co powiedział pan doktor Kraska, jeśli nie przekręcam nazwiska.
1: Doktor Antoni Kostka.
2: Tak, Kostka. Kostka. Więc on powiedział bardzo tak ogólnie, ujął i istotne rzeczy. Ja to powtórzę. Na czele tych Ministerstwa Ochrony Środowiska najpierw stał taki główny specjalista do drznięcia lasu. On się nazywał profesor Szyszek.
1: Szyszko.
2: Albo jakoś tak.
1: Szyszko.
2: Ja bym wolał zostać przy Szyszek.
1: Nie, ale panie Pawle, ale to jest antena stacji radiowej.
2: Niech będzie
1: nie śmiejmy się z ludzi, z nazwisk i tak dalej.
2: Niech będzie Szyszko. Wie pan, on po prostu był wrogiem drzew i złagodził przepisy, nakazał ciąć i to była główna jego ambicja. W tym czasie, gdy rządzili, lasy państwowe dali w pacht pewnej małej partyjce kanapowej i tam się dopiero poczynali, ile wejdzie. Teraz na to zwrócił uwagę pan doktor, też tam fachowcy raczej się tym nie zajęli. Ja powiedziałbym, dyletanci to było elegancko o nich, ignoranci to więcej. No i potem jeszcze te ustawy, które wetuje, też wielki specjalista od przyrody, miłośnik, na przykład to, co argumenty, jakie użył, gdy odmawiał ustanowienia powiedzmy Parku Narodowego Dolnej Odry, a po niemieckiej stronie tam jest Nationalpark Unteres Odertal. I to się ciągnie, a powyżej to jest na wysokości po niemieckiej stronie Szwed, powiedzmy przed i powyżej wzdłuż Odry, a po polskiej stronie mogłoby być to samo i nic by się nikomu nie stało, nie byłoby. Nie byłoby. Także w sumie...

0: mówię, że to drewno, to bale, pociągi bali jadą na przykład do Chin, jak można kupić, tak jak w Afryce, albo jak w Syberii, to można kupić z Polski. Jeżeli już, wie pan, drewno mamy eksportować, to niech to będzie drewno
1: Panie i Pawle, ale akurat ja rozumiem, tylko że tu akurat nastąpiła zmiana, bo ten czynnik geograficzny też zaczął działać i spadł radykalnie eksport polskiego drewna
0: do Chin. Ja nie wiem, może i spadł, może i spadł, ale do tej pory był i nadal to drewno surowe, wie pan, nieprzetworzone, jest wywożone.
1: To wie pan,
0: w Afryce już na to nie pozwalają, w Ameryce Południowej już na to nie pozwalają, w Azji Południowo-Wschodniej na to nie pozwalają. Po prostu...
1: Panie Pawle, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom, bo bardzo wiele dzisiaj osób do nas dzwoni. Myśmy kilkakrotnie na antenie Radio Tok FM informowali o tym, że wprowadzone obostrzenia dotyczące eksportu, one jednak spowodowały spadek eksportu, szczególnie eksportu drewna do Chin, który był monstrualny, bo dane, które mamy, to są dane z ubiegłego roku i to jest aż o połowę, no 51%, o połowę mniej niż te najwyższe wolumeny na przykład z 2018 roku, kiedy faktycznie ten eksport był olbrzymi. No ale myśmy mówili o tym w Radiu Tok FM. Coś się jednak dzieje. Może to jest niezadowalające dla większości z nas. Może uważamy, że to jest raczej gra interesów niż nieźli naprawdę dbanie o dziedzictwo przyrodnicze. Ale chociażby wspomniany przez pana Pawła eksport. No, wprowadzenie tego rozwiązania, które mówi łatwiej kupisz drewno od lasów państwowych, kiedy lokalnie przetwarzasz je tu w Polsce, a nie traktujesz jako taki surowiec. Ono zostało wprowadzone, ma swoje mankamenty, ale to akurat zaczęło działać. Także coś tam się generalnie dzieje i przy mniejszej sprzedaży mamy z tego większą, jak to mówi się w programie EKG w toku, mamy z tego większą wartość dodaną. O. 22 4 4 0 44. Pani Irena z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, pani Ireno.
2: Dobry wieczór. Znaczy tak, zacznę od wsadzenia kija w mrowisko, czyli zacznę od profesora Szyszko. Znaczy, ja mieszkam na Danowie i razem z kilkoma osobami chodziliśmy do profesora Szyszko, żeby pomógł nam ocalić fort Chrzanów. I widziałam różnego rodzaju deklaracje ze strony różnych osób z całej Polski, które po prostu podlizywały mu się na piśmie. Dziękując mu za to, że w ogóle jest. Natomiast profesor Szyszko pomógł nam ocalić w dużym stopniu właśnie te forty. Mimo tego, że przeciwnikiem były osoby związane z tym, co się nazywa Stowarzyszenie Północnoatlantyckie, do którego również należał, bo nie wiem, czy należy, były prezydent Komorowski. I teraz tak, jeśli chodzi o właśnie o przyrodę jako taką, to z moich licznych rozmów z ludźmi. Wiem, że dla tychże ludzi na ogół przyroda to jest taki element dekoracyjny, że lepiej jest na przykład pić wino, jeść pizzę, jechać na rowerze w ładnym miejscu, niż byłoby to brzydkie miejsce. Natomiast jeśli chodzi o te wszystkie właśnie to, co nam daje przyroda, no to tak średnio jest właśnie z tą świadomością i na przykład jeśli chodzi o potrzebne zbudowanie świadomości, więc edukacja. I tutaj chciałam zachęcić słuchaczy i żeby również przekazali tę informację szerzej. Na przykład na stronie Łowczego Polskiego, październikowej stronie, znaczy w numerze październikowym jest taki artykuł o skórowaniu, jak zachęcać dzieci do skórowania zwierząt.
1: Jak zachęcać dzieci do skórowania zwierząt?
2: Tak, jest po prostu zdjęcie, jak taki chłopiec 3-4 lata po prostu ma przy sobie ten nóż. Tam z tyłu tak jakby ojciec stoi i po prostu on odcina kawałki tego zwierzęcia.
1: No, ja nie wiem, ja wiem, że w pewnych kręgach to są normalne i naturalne rzeczy, ale pani Reno, ja się boję, że na antenie nie powinniśmy
2: To jest właśnie budowanie świadomości, na ile przyroda, czyli również zwierzęta są istotne. Albo na przykład dziki w Warszawie. Wiele osób po prostu mówi, że się boi dzików i nie chce ich mieć. Zgodzi się na wszystko, żeby tych dzików nie było, ale na przykład tak jak rozmawiałam z rolnikiem, u którego robię zakupy na bazarze, to powiedział, że on ma swoje hektary pod Kampinosem i tam dziki, które robią mu, znaczy za szkody robione przez dziki, to płaci Park Narodowy, bardzo dobrze. A z kolei na przykład w innych rejonach Polski wiem,
1: ale
2: że...
1: Ale zaraz, pani Ireno, żebyśmy trochę nie... Ale jakie dziki mają związek z ochroną... Dziki wchodzące do miast z ochroną przyrody mają związek taki, że...
2: Taki, że ludzie widzą przyrodę przez pryzmat dzików, że dla nich po prostu jest to, przyroda jest inwazyjna, bo po prostu dzików na przykład nie ma gdzieś tam na wsi, tylko są w Warszawie, no bo uciekły na przykład ze wsi do Warszawy i ludzie są z tego zadowoleni, bo nie chcą mieć dzików.
1: No dobrze, pani Ireno, ale to się przekłada na to, czy ludzie chcą, żeby były w Polsce kolejne parki narodowe, czy nie chcą, według pani, taka zwykła ludzka...
2: Oczywiście, no bo po prostu, bo tak jak mówię, dla nich to jest element dekoracyjny.
1: Pani Ireno, my musimy kończyć, bo się informacje zbliżają. Bardzo dziękuję, że pani do nas zadzwoniła. Dziękuję za te wątki, które dołożyła pani Irena z Warszawy. Szczególnie wybrzmiewa chyba to, w zasadzie co mamy na myśli, mówiąc ochrona przyrody. Jeśli to jest element dekoracyjny, no ale w ogóle może część z państwa zadzwoni i powie, dobrze, jeśli część z nas uważa, że to jest tylko element dekoracyjny, to dbajmy o tą dekorację, tak? A ktoś powie, no właśnie, brak tej głębokiej wiedzy powoduje, że nie rozliczamy kolejnych rządów z realnych, skutecznych działań, bo traktujemy jak przyrodę tylko jako dekorację. To jest bardzo ciekawy wątek. Dzwoni się do nas pod numer 22 44 044. Dziś pytamy, czy w Polsce skutecznie chronimy nasze dziedzictwo przyrodnicze? Za 3 minuty godzina 21 i informacje Radio Tok FM. Przedstawi je dla państwa Kacper Sikorski. A po informacjach kolejne państwa głosy na naszej antenie.
3: Autopromocja.
4: Szczotka, pasta, kubek, zimna woda, gdyby to było takie proste.
5: Dbanie o zęby u najmłodszych to niekiedy droga przez mękę.
4: Ale przecież nie musi nią być. W czasie rodziców porozmawiamy z dentystą o tym, jak robić to dobrze.
5: Co stosować, a czego lepiej unikać, żeby nasze dzieci nie miały problemów z zębami i nie kojarzyły wizyty u dentysty z koszmarem.
4: Zapraszamy w sobotę o 13:00.
5: Ula Malko,
4: Krzysztof Chorwat.
3: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
12: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22:00. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
13: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
18: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
17: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
19: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie 1,79 zł za opakowanie przy zakupie trzech.
17: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
20: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
20: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
21: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
22: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
23: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: Policjanci zostaną w szkołach. Chcą zadbać o bezpieczeństwo uczniów i pracowników. Nocna prohibicja niebawem może obowiązywać w całym kraju. Poszczególne miasta wstrzymują swoje projekty ograniczeń. NFZ sprawdza polskie szpitale. Chodzi o raportowanie czasu pracy lekarzy. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Funkcjonariusze będą w szkołach, dopóki będzie taka potrzeba, zapewnił komendant główny policji generał Marek Boroń. Poinformował jednocześnie, że w ciągu dnia doszło do 179 zdarzeń w związku z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. 24 tysiące policjantów wspieranych przez Straże Miejskie monitorowało szkoły i ich otoczenie. Z kolei Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości we współpracy z ABW monitorowało sytuację w internecie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom, policja skontrolowała blisko 35 tysięcy szkół. Mamy do czynienia z niebywałą falą przemocy, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wicemarszałek Sejmu i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050 Szymon Hołownia. To komentarz do ostatnich napaści nożowników w polskich szkołach.
25: To jest też z pewnością jakieś głębokie tło tego, co te nasze dzieci przeżyły, kiedy był COVID, kiedy one były małe, mówię o dzisiejszych nastolatkach, ale już rozwalał im się na samym progu socjalizacji. Między 9 a 12 rokiem życia jest ten kluczowy moment, w którym zaczynamy wytwarzać zachowania socjalizacyjne, uczymy się funkcjonować w grupie, oni wtedy siedzieli zamknięci w domach.
24: W środę w Ostrołęce 19-letni uczeń ranił ostrym narzędziem łącznie 9 osób. Z kolei w czwartek koło Wyszkowa 15-letni chłopiec zaatakował nożem troje pracowników szkoły, pośród których jedna osoba zginęła. Część samorządów wstrzymuje pracę nad własnym wprowadzeniem nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu. To skutek przyjętej przez Sejm ustawy mającej wprowadzić takie ograniczenia na terenie całego kraju od 22 do 6 rano. Do jej wejścia w życie jeszcze daleka droga, bo teraz dokument musi przejść przez Senat, a później trafić do podpisu prezydenta. Mimo to z planów rozszerzenia nocnych ograniczeń rezygnuje Łódź i o tym Bartosz Kądziołka.
26: W Łodzi nocne ograniczenie sprzedaży obowiązuje już od roku w centrum miasta. Przed wakacjami władze Łodzi zapowiedziały, że po wakacjach mogłyby rozszerzyć to ograniczenie na całe miasto, ale teraz wstrzymują się z tymi planami, bo liczą na wejście ogólnopolskich przepisów. Nocne ograniczenia w Łodzi i te planowane w całym kraju nie dotyczą lokali gastronomicznych, mówi radny Tomasz Frączak z Nowej Lewicy, czyli partii, która przygotowała projekt ogólnopolskich przepisów.
27: My jedynie czego chcemy, to ograniczyć to spontaniczne spożywanie alkoholu przede wszystkim nad ranem, w momencie kiedy ludzie idą do pracy, kupują w lokalnych sklepach bardzo małe butelki, potocznie zwane małpkami, wyrzucają je na trawniki, wyrzucają je w bramy.
26: Minimalny czas ograniczeń wynosiłby od 22 do 6 rano, ale gminy mogłyby je wydłużyć na maksymalnie od 21 do 9 rano. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
24: Szpitale pod lupą Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czas pracy w październiku. Wyjaśnia Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
28: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że mimo już tego rozporządzenia, które narzuciło ten obowiązek, na razie dalej dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych, więc troszeczkę na razie na ślepo się do tego przygotowujemy.
24: Systemy komputerowe NFZ i AOTMIT będą automatycznie porównywały grafiki ze wszystkich szpitali. Jeśli lekarz zostanie wykazany w tym samym czasie na dyżurze w dwóch placówkach, system natychmiast wygeneruje alert. Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział, że nie wie, czy egzekucja skazanego na śmierć Nidala Hassana będzie transmitowana, co dzień wcześniej ogłosił Pentagon. Dodał, że jeśli jednak okaże się, że stracenie mężczyzny będzie można zobaczyć na żywo w internecie, nie będzie tego oglądał. Wczoraj szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział, że egzekucja Nidala Hassana, który został skazany na karę śmierci za zabicie 13 osób w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie w 2009 roku, będzie publiczna. Hassan ma zostać rozstrzelany 3 grudnia w tej samej bazie. Ostatnia publiczna egzekucja w USA miała miejsce 90 lat temu. Marina Morska w Sopocie zostanie rozbudowana. Dzięki unijnym pieniądzom uda się zrobić bardzo dużo, mówi prezydentka kurortu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
0: Nie tylko będziemy mogli zmodernizować i stworzyć dodatkowe miejsca do cumowania na zewnątrz mariny dla mniejszych jednostek, ale także zwiększyć dostępność naszej przystani dla osób z niepełnosprawnościami.
24: Prace, które mają być prowadzone bez spowalniania żeglarskiego życia w marinie, potrwają 2 lata. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. W dzień w większości kraju może delikatnie popadać. Bez deszczu jedynie na południowo-wschodnich krańcach. Termometry pokażą maksymalnie od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 16 w południowych regionach.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 7 minut po godzinie 21. Dziś pytamy Państwa, czy w Polsce skutecznie chronimy nasze dziedzictwo przyrodnicze. Kiedy patrzymy na badania opinii publicznej, okazuje się, że z niektórych z nich wynika, że to w ogóle jest najważniejsza rzecz dla nas. Dziedzictwo przyrodnicze, przyroda. Czasami ważniejsza niż historia, jeśli pytają się respondentów o powody do dumy. To są badania, z których wynika, że najpierw przyroda jest tym powodem do dumy, a później dopiero historia, dokonania na niwie nauki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony doszło do paradoksu, a mianowicie większa część z Państwa dzwoni dzisiaj i mówi, że przez te 3 ostatnie lata, kiedy to do władzy doszła ekipa, która obiecywała zająć się ochroną przyrody, no, Państwo mają wrażenie, że wcale z tym nie jest tak dobrze, jak powinno. 22 44 044. Pan Andrzej z Podbeskidzia jest z nami. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
2: Dobry wieczór panu i państwu.
1: Jak to widać z pana panie perspektywy?
2: Uważam, że skutecznie chronimy tej naszej lesistości, naszego kraju, która jest oceniana tam na około 30% powierzchni. Uważam, że lasy państwowe zachowują się bardzo profesjonalnie, pragmatycznie, szczególnie w tej konfrontacji, dyskusji z ekologami, z tym czynnikiem społecznym.
1: Czemu się nie udało, panie Andrzeju, stworzyć żadnego parku narodowego od 25 lat? Bez względu na to, kto jest u władzy.
2: No możliwe, że to nie jest i myślę, że tak jest, że to nie jest argumentacja gospodarcza. Czyli? Chodzi mi o to, chciałbym powiedzieć, że szczególnie w aspekcie ograniczenia funkcji gospodarczej lasów państwowych, te czynniki społeczne, ekologiczne nie mają racji. Powinni się bardziej zastanowić.
1: Ale panie Andrzeju, ja chyba nie zrozumiałem. Rozumiem, tylko ja chyba nie zrozumiałem pana odpowiedzi na pytanie, które nurtuje wiele osób w Polsce. Dlaczego od 25 lat nie powstał w Polsce żaden nowy park narodowy?
2: No więc odpowiadam. Widocznie nie było takiej potrzeby.
1: Żaden naukowiec w Polsce zajmujący się tym nie twierdzi, że nie ma potrzeby. Wszyscy mówią, jest potrzeba, a nawet wiele takich potrzeb.
2: No tak troszeczkę ekstremalnie uważam, że dajmy sobie spokój z tymi naukowcami, prawda, którzy coś tam uważają. Są lasy państwowe, są wykształceni leśnicy i ich słuchajmy.
1: No dobrze, nawet ci leśnicy twierdzą, że powinny powstać parki narodowe w momencie, jak tylko zaczynają piąć się w górę, jeśli chodzi o administrację, to przestają tak mówić. Nie sądzi pan, że coś jest tu nie tak z tym, że to jest jakaś dziwna sytuacja. Mówił pan coś o gospodarce, czy o gospodarczym wymiarze. Proszę to rozwinąć.
2: Tak, to gospodarz. Lasy państwowe należy gospodarować, należy wycinać, pozyskiwać, należy odtwarzać.
1: Ale wszystkie, czy te najcenniejsze?
2: Ja jak obserwuję, to jest to robione.
1: No o to ja też to widzę, że to jest robione. Wielu słuchaczy widzi, że to jest robione. Tylko pytanie, czy wszystkie, na przykład te, które chronimy parkami narodowymi, pan też by wycinał?
2: Nie, to oczywiście. No,
1: dlaczego
2: nie dzieje się tak, że parki narodowe są wycinane? No proszę podać z pana wiedzy, no przecież tak nie jest.
1: Ostatni raz na naszej... Ostatni raz, panie Andrzeju, jak na...
2: ...okolicznego są nam... Nad wyraz są nieuzasadnione.
1: Nieuzasadnione. Dobrze, panie Andrzeju, to mam pytanie a propos tego czynnika. Pan też jest trochę czynnikiem społecznym. Tam, gdzie pan mieszka, w najbliższej okolicy, gdzie jest jakiś rezerwat albo park narodowy? Ile pan ma do niego, nie wiem, kilometrów?
2: No tak. No to tu, ja mieszkam w Beskidach, no i są tutaj parki narodowe.
1: A jaki najbliższy jest panu park narodowy?
2: A to wie pan tutaj, prawda?
1: Panie Andrzeju, dajmy może szansę jeszcze innym słuchaczom. Ja bardzo dziękuję za pana perspektywę, która jest na z gruntu inna niż większa część głosów, ale dziękuję za pana perspektywę. Pan Andrzej z Podbeskidzia był z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pan Krzysztof z Poznania. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
4: Dobry wieczór.
1: Słuchamy. Ja chciałbym pana
4: zwrócić uwagę na kilka rzeczy, mianowicie też na konkretne osiągnięcia ministra klimatu, pani Pauliny Henik-Kloski, dlatego że otworzyła na Dolnym Śląsku pierwszy w Polsce społeczny las.
1: Ach, no to nie padło. Panie Krzysztofie, świetnie, że pan w ogóle mówi o tym, bo to jakoś nie padło w całym naszym programie. To świetnie, że pan przypomniał o tym.
4: Bo mnie to fotel, bo pani minister mówi, że będzie można teraz spacerować z dziećmi po lesie, będzie można jeździć rowerem. Że wszyscy poczują się od tej pory szczęśliwi. I jest to całkowicie nowe spojrzenie na ochronę przyrody. Nie otwieramy parków narodowych, nie tworzymy nowych rezerwatów, otwieramy lasy.
1: Tylko panie Krzysztofie, tylko czy to jest na pewno zasługa pani minister? Bo za moment my będziemy mieli tu setki telefonów z Wrocławia i spod Wrocławia, gdzie ludzie po prostu będą mówili, przecież to my. To myśmy pisali petycje, to myśmy alarmowali organizacje pozarządowe. To nie wyszło od ministra. To gdzie indziej jest początek, panie Krzysztofie? To ludzie chcieli.
4: To tak, ale decyzja, podpis pod kwitem.
1: No tak, ma pan rację.
4: Przybycie na tak otwarcie autentycznie widziałem panią minister.
1: No tak, ma pan rację. Bo mogła się zachować inaczej.
4: I lasów społecznych nie ma nikt w Unii Europejskiej, proszę pana. Parki mają, ale lasów społecznych nie mają. Druga rzecz, minister kultury też w jakiejś swojej fundacji czy stowarzyszeniu organizowała spacery po lesie, przepalając całkiem konkretne pieniądze na
1: No tak, ale pan to klasyfikuje jako ochronę przyrody? Skuteczną dziedzictwa przyrodniczego?
4: No tak, oczywiście, dlatego że wywalanie pieniędzy, przepalanie pieniędzy na bzdury jest właściwie stwarzaniem pozorów aktywności.
1: No dobrze, ja pana pytam tak jak wszystkich, czy w Polsce skutecznie chronimy nasze dziedzictwo przyrodnicze? Pan podaje przykład, że w tym przypadku nie, bo pieniądze wydane, a dziedzictwo nieochronione. Z lasami społecznymi ma pan rację, jest to jakiś ruch rzeczywiście. Tu nikt tego wątku nie podjął, że to jednak jest się czym chwalić. Ale czy ma pan jeszcze inne przykłady? No bo...
4: Tak, oczywiście.
1: Słuchamy?
4: Czy pan wie, kto jest? Na pewno pan wie, bo kto jest generalnym dyrektorem ochrony środowiska w Polsce.
1: Ale, co to ma za znaczenie teraz, kto personalia, panie Krzysztofie, szczerze?
4: Szczerze ma takie znaczenie, że spotkałem tego pana w 2014 roku podczas posiedzenia w Sejmie, kiedy stwierdził, że emisja pyłów powstających na drodze i powiedzmy w ilości 60 ton zawierających bitumy i węglowodory aromatyczne emitowane do środowiska i otuliny Parku Narodowego z co właściwie mało istotne, bo całe Zakopane jest właściwie zadymione. I ten facet dzisiaj, wtedy był dyrektorem ochrony środowiska i dzisiaj również został nominowany przez panią Paulinę Henik-Kloskę na to samo stanowisko.
1: Rozumiem. Panie Krzysztofie, deklaracje deklaracjami, ale czy taki prosty fakt, że nie powstał żaden park narodowy, nie jest jednak informacją, że bez względu na to, kto rządzi w Polsce, kto rządzi w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to my mamy jako Polska problem z tym, żeby sobie jasno powiedzieć, że pewne części naszego dziedzictwa musimy chronić? Czy podpisałby się pod taką tezą?
4: Ja się całkowicie z panem zgadzam. My mamy podstawowy problem z nieukami na stanowiska. Bo ta sama pani minister środowiska, pytana po półtora roku pracy nad otwarciem tego nowego parku narodowego, który nie został otwarty z powodu niepodpisania przez prezydenta tej ustawy, nie wiedziała, ile mamy parków. Mówi 8-9, a parków jest ponad 20.
1: Panie Krzysztofie, ale jest jeden argument, który...
4: Zajmuje się zarządzaniem...
1: Panie Krzysztofie, ale zanim się pan... Rozumiem, tylko zanim się pan rozpędzi, ja rozumiem, że to kwestia emocji. Jest jeden argument, którego za moment użyje ktoś, kto zadzwoni na antenie, słuchając tego, co pan powiedział, że nieuki są na stanowiskach. A to rzeczywiście według pana by rozwiązało problem? Mieliśmy ministra środowiska, który był profesorem. Mało tego, z dokonaniami. Naprawdę dokonaniami, jeśli chodzi o badanie przyrody.
4: Ale on był z tej niedobrej opcji, a teraz mamy dobrą opcję.
1: To kwestia bycia nieukiem, czy bycia z niedobrej opcji, panie Krzysztofie?
4: Właśnie. I niedobrą opcję zamieniliśmy na nieuku.
1: Panie Krzysztofie, mordercza analiza. Ale być może ma pan rację, tylko może rzeczywiście innych słów powinniśmy używać. Pan Krzysztof z Poznania był z nami. Bardzo dziękuję za ten głos. Niedobory w szeroko rozumianych kompetencjach związanych z wiedzą o ochronie przyrody versus nadanie polityczne, które wpływa o wiele bardziej na decyzje związane z ochroną przyrody, niźli merytoryczne. Ja bym tak to ujął, to co przed chwilą pan powiedział, Krzysztof, że być może to jest kwestia tego napięcia pomiędzy tymi dwoma żywiołami. Pan Bogdan z Wrocławia jest z nami. Dobry wieczór, panie Bogdanie.
5: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
5: Dużo osób dyskutuje, ale mało osób opiera się na danych statystycznych. A to moim zdaniem podstawa jest z działania państwa polskiego. Po pierwsze, gęstość zalesienia w Polsce w stosunku do innych krajów europejskich, jak wygląda. Bo ja jako zwykły obywatel powiem tylko, że drzewa pochłaniają nam dwutlenek węgla.
1: A to panie Bogdanie, bo pan wyskoczył szybko z tą gęstością, to jak wygląda na tle krajów europejskich?
5: Nie wiem, ja się nie orientuję.
1: No ale pan mówił, że się trzeba wypowiadać na podstawie statystyki.
5: To znaczy ci, co tak dyskutują.
1: No ale gdyby była duża, mała, to jak panie Bogdanie, z pana perspektywy brzmiałaby pana odpowiedź na pytanie, czy w Polsce skutecznie chronimy nasze dziedzictwo przyrodnicze?
5: No, więc jak dobrze chronimy, statystycznie byśmy wypadamy bardzo dobrze, jeśli chodzi o procent zagęszczenia lasu.
1: To jesteśmy w średniej europejskiej, panie Bogdanie, żeby już to zostawić, jeśli chodzi o stopień średniej. Zalesienie. No. Mamy takie zalesienie kraju, jak się nie wyrobia. Ale jaki to ma związek z dziedzictwem przyrodniczym? Bo niektóre fragmenty takich lasów trzeba by chronić. Pan uważa, że robi to Polska dobrze?
5: To od tego są naukowcy, którzy się wypowiadają. Ja wiem, że właśnie my powinniśmy wiedzieć na przykład, ile zużywają dane państwa na przykład produktów powodujących powstawanie dwutlenku węgla, ropy, benzyny i gazu. Ile to wypada statystycznie na obywatela? Bo to niektóre państwa są takie, które mają bardzo słabe zalesienie w sposobie pokarczowali grunty rolne.
1: Panie Bogdanie, rozumiem, ale proszę powiedzieć, czy pan ma zdanie, jeśli chodzi o to, czy my w Polsce skutecznie chronimy najcenniejsze fragmenty naszej przyrody? Czy moglibyśmy to robić lepiej?
5: Lepiej zawsze można robić.
1: Na przykład jak? Powołać kolejne parki narodowe? Jak?
5: Nie wiem. Bo ja zastanawiam się tylko, ile my mamy tych parków narodowych.
1: Teraz 23.
5: Ileś osób mieszkających w Polsce.
1: Mniej więcej połowę mniej niż średnia w krajach Unii Europejskiej. Ale co to zmienia? To albo mamy cenną przyrodę, którą mamy chronić, albo nie. Bo chyba dlaczego pan uważa, że to ze względu na ilość ludności?
5: Powinniśmy właśnie do średnich europejskich być zbliżeni, a nie w niektórych wypadkach duże środki wydawać na ochronę przyrody, jeśli inne państwa europejskie zaniechają takich spraw.
1: Czy jest to jakiś rodzaj konkurencji? No liczby są dokładnie odwrotne, w tym sensie, że bardzo niewiele wydajemy na ochronę przyrody, jak się porówna z innymi krajami w Europie. Ale bardzo dziękuję za pana głos, panie Bogdanie. Dziękujemy, że pan do nas zadzwonił. Pan Bogdan z Wrocławia był z nami, który apelował kilkakrotnie w trakcie tej rozmowy o to, żeby powierzyć tu decyzję naukowcom. A pan Andrzej z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Andrzeju. I oprzeć się na liczbach jeszcze. Panie Andrzeju, słuchamy pana.
7: Dobry wieczór. Ja chciałbym zwrócić uwagę tutaj na troszkę inną rzecz. Nie ma lasy. Mianowicie ostatnio oglądałem telewizyjny reportaż na temat kopalni soli w Kłodawie. Jest to rzecz niesamowita, co w tej kopalni można zobaczyć i zwiedzać. I sól ponoć jest jedna z najlepszych na świecie. Tradycja wiekowa. No i w tej chwili jest pomysł, żeby tą kopalnię przekształcić, wie pan w co? Słyszał pan już?
1: Nie, proszę powiedzieć.
7: Odpadów toksycznych i niebezpiecznych. Także to świadczy o tym, jakie jest podejście niektórych naszych osób rządzących do tematu ochrony przyrody.
1: Są jakieś alternatywne pomysły, jeśli chodzi o te toksyczne i niebezpieczne odpady, co z nimi zrobić?
7: Wie pan, no nie wiem, nie jestem specjalistą od tego, ale...
1: Panie Andrzeju, jak to jest? Pan zakłada, że fachowcy wiedzą lepiej, co zrobić z takimi odpadami i być może wychodzi na to, że to miejsce po wydobyciu soli w Kłodawie jest najlepsze. Czy pan nie ma zaufania do fachowców i myśli, że to jest raczej gra interesów, nie, polityki? Jak jest pana zdanie?
7: To są sprawy polityczne. Wie pan, przecież tą sól przez cały czas soli potrzebujemy. Jest to nasza sól, możemy ją wydobywać. Nie znam się na tym, ale podobno jest wspaniałej jakości, wie pan. I teraz, a ta rzecz turystyczna to jest drugorzędna, ale to jest naprawdę piękny obiekt do zwiedzania i z wielką tradycją i z historią. To chyba może lepiej byłoby jakąś dziurę wykopać i w tą dziurę wrzucić, niż taką kopalnię przekształcać.
1: Też nie jestem fachowcem, jeśli chodzi o gospodarkę takimi toksycznymi odpadami. Bardzo dziękujemy za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Andrzej z Warszawy był z nami. Przypominam, że my dzisiaj rozmawiamy o tym, jak chronić nasze dziedzictwo przyrodnicze. Oczywiście szkody środowiskowe to jest też część tej opowieści. Tu zgadzam się ze słuchaczem, który przed chwilą się wypowiadał. Ale głównie my wiemy, bo naukowcy mówią nam od dawna, które części naszej przyrody są warte ochrony i pytamy państwa, jak sobie państwo radzi, w sensie rząd, czy też kolejne rządy z chronieniem tych najcenniejszych fragmentów naszej przyrody. Pan Piotr spod Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Piotrze.
8: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
8: Ale dzisiaj się gotują linie.
1: Jak pan myśli, dlaczego?
8: Aż mnie zmotywowały, to chyba dlatego samego. Temat jest, myślę, że ważny. I ja zacząłbym od nawiązania do dwóch panów, czyli Stok Kłodawo, to zastrzelił mnie poprzedni słuchacz, bo jak pan wie, bo pan powiedział, co zrobić. A w Wieliczce co robimy? I to samo można zrobić w Kłodawie, to jest naprawdę historyczne, fajne miejsce. Nie wiedziałem, że tak. Nigdy nie byłem tam z kopalni, ale jak mogę kupić sól kłodawską, to jeszcze nadal ją kupuję. Więc,
1: ale wróćmy do ochrony takiej przyrody, o której
8: wiemy. Rozumiem. Natomiast i zgodziłbym się, chyba pan Krzysztof z Poznania powiedział, że zamieniliśmy niedobrą opcję na opcję nieuków. Nie tylko w ochronie środowiska. Tak jest. Może to zabrzmiało, wiadomo, bezpośrednio i tak jak pan zwrócił uwagę, natomiast tytuł może nie zawsze idzie w parze, natomiast to, co pan zwrócił uwagę na temat ministra, który wiadomo, o którego ministra chodzi, czasami są różne tarcia, siły interesów i, i można być profesorem, a lobby tego czy innego nie da się przeskoczyć i później chcesz być na stanowisku, musisz się godzić na kompromisy, a kompromisy są zgniłe. Natomiast czy dobrze państwo, bo pytanie nadrzędne jest, czy dobrze nasze państwo zajmuje się ochroną?
1: Tak.
8: Wydaje mi się, że przepala pieniądze, to też było kilkukrotnie powiedziane i nie tylko tutaj. Kiedyś rozmawialiśmy o rolnictwie ekologicznym, tam jest też niesamowicie przepalane fundusze w ogóle na rolnictwo, ale to nie idzie w celu poprawy jakości żywności, pieniądze idą po to, żeby intensyfikować i pogarszać. I tutaj też promuje się niektóre historie, ten las społeczny. Powiem panu tak, każde lasy państwowe są, należą do państwa, do jednostki publicznej i one są społeczne z natury. Tam każdy może pójść, a do prywatnego i tak nie wejdzie, bo jest on prywatny.
1: Ale wniosek
8: z tego, że będzie nieogrodzony.
1: Wniosek z tego jest jaki? Bo na przykład Komisja Europejska
8: pozorne
1: mówi...
8: Pozorne działania. Nie, pozorne działania i...
1: Ale dobrze, czyli z pana perspektywy te 23 parki narodowe, masa rezerwatów, szczególnie ostatnio, które powstają, oczywiście w mękach i w dyskusjach, ale to...
8: Pójście Odry ostatnio.
1: No, o, no właśnie, no ale dobrze, ale mamy jednak te 23 parki narodowe, mamy jednak rezerwaty. Są też no, niechroniące idealnie przyrody parki krajobrazowe. Nawet ktoś ostatnio z zachodu, no ostatnio, parę miesięcy temu zwrócił uwagę, że jak się weźmie, w ogóle zsumuje te wszystkie formy ochrony, to wychodzi na to, że prawie 40% terenu Polski jest chronione. I gdyby ktoś nie znał sprawy, mógłby powiedzieć brawo Polska, nikt tak w Europie nie chroni. I według pana to jest... Czego to jest kwestia, skoro społeczeństwo mówi od wielu, wielu lat, chcemy większej ochrony przyrody? To jak doszło do tego, że nikt jej nie chroni
8: tak? Ja już o tym mówię. Jak to mówi się w wielu aspektach, papier wszystko przyjmie. Czyli głosujemy ustawę, czy głosujemy las społeczny i opowiadamy, że do lasu będzie mógł wyjść każdy. No będzie mógł wyjść każdy, ale jeżeli to będzie las z niedźwiedziami, to zostanie zjedzony przez niedźwiedzia. Będzie zdziwienie. Później będzie pogryziony przez
1: dzika. Ale cóż to za... Dobrze, ale ten przykład akurat, panie Piotrze, przecież nie ma żadnego z tego, co wiem, projektu lasu społecznego w miejscach, gdzie
8: no tak, tak, ale,
1: są niedźwiedzie.
8: No, na razie... Ja wiem tylko, że robienie z dostępnego lasu, nazwy tylko, ale to jest przykład taki, który tutaj mnie on poruszył, gdy był prezentowany, bo dla mnie była to jedna z takich wydmuszek, które się pojawiają.
1: Ale pan wie, że zaraz zadzwonią ludzie spod Wrocławia i powiedzą, nie po to wywalczyliśmy sobie pierwszy w Europie las społeczny, żeby pan teraz mówił, że nie było warto, ale, bo my widzimy, że jest warto.
8: Nie, ale to wie pan co, powiem tak, to... Ja w ogóle nic nie zlikwidował, ale jeżeli ktoś nazywa coś ogólnodostępny las, do którego możesz iść, lasem społecznym, do którego możesz iść, czyli to się nie zmienia, tak samo powstają te tereny chronione.
1: Nie, panie Piotrze, to nie tak działa. To myśmy to źle przedstawili, albo słuchacz to źle przedstawił.
8: Nie, ale wie pan co, ja zajmuję się tym. Ale...
1: No więc to między lasem społecznym, realnym lasem społecznym, a lasem gospodarczym, tam gdzie działają lasy państwowe, jest i tu działają. Jest no tak, różnica.
8: Ale panie redaktorze, lasy państwowe mają, poza tym, że nawet prywatne lasy wykupują gdzieś tam, jak one są dla nich potrzebne, do czegokolwiek, nie tylko do gospodarki leśnej. Lasy państwowe to jest instytucja, która, tak jak Agencja Nieruchomości Rolnych, zajmuje się całym gruntem, który nie jest własnością prywatną. I tutaj tak samo. To, co idzie na gospodarkę, to na gospodarkę, ale pod lasami są różne tereny, także takie, do którego pan może wejść jako do lasu, bo on nie jest prywatny. I lasy państwowe to nie tylko jest wycinka i sprzedajemy na ołówki. Bo po prostu zagadują całą lesistością w kraju.
1: No tak, ale to nie zmienia faktu, panie Piotrze, że jednak, szczególnie dla tych, którzy...
8: Ale ta ochrona to nie tylko lasy, bo te rezerwaty i tak dalej, to jest trochę tak, jak kiedyś, nie wiem, odbiegając trochę od tematu, mieliśmy problem z Czechami na temat tam Zaolzie i tak dalej, granica została przerysowana w ten czy inny sposób albo w Białowieży. To są rysunki, naprawdę. I to nie jest tak, że tam się odbywa jakaś super, hiper, nie wiadomo jaka ochrona.
1: No ale panie Piotrze, ale to właśnie pytanie o to, jakie są nasze oczekiwania jako społeczeństwo. Może ludzie, ludzie pod Wrocławiem mówią, nam nie chodzi o jakąś hiperochronę, nam chodzi o to, o ten status lasu społecznego, w których po prostu maksymalnie minimalizujemy wykorzystanie gospodarcze, bo tam masa ludzi z miasta po prostu chodzi. Może to jest niewiele, panie Piotrze, zgodzę się z panem. Niewiele, ale może dla tych ludzi to jest bardzo ważne.
8: Nie, tak, ale to te rezerwaty, bo rozmawialiśmy, że czy parki, czy zwiększać w ogóle tutaj, albo dlaczego mamy tak dużo. Wszystkie te rezerwaty, bo pan powiedział, że one nie są aż tak super chronione. Czy ktoś egzekwuje te wymagania? w naszym kraju. Tak jak znowu odwołał się tej jakości żywności, o której kiedyś rozmawialiśmy. Zapisane jest, ale nic nie jest prawda. Tutaj też nie wolno wycinać. Ale co jakiś czas się pan dowiaduje, że jest jakaś mafia, która wycięła gdzieś tam jakiś drzewostan. Coś zrobili, no i nie można, ale jest to zlikwidowane, bo nikt nie pilnuje.
1: Panie Piotrze,
8: to
1: nie dba. Dajmy jeszcze
8: szansę. I na to powinno być wydawane pieniądze, czyli na ochronę, czyli pilnowanie, żeby jakiś człowiek, który to narusza, bo to są czasami przedsiębiorstwa, czasami osoby pojedyncze.
1: Rozumiem. Panie Piotrze, ale to bardzo ciekawy wątek. Pan Piotr z Warszawy był z nami. Bardzo dziękujemy, panie Piotrze, za ten ostatni wątek. Rzeczywiście są kraje, gdzie jest osobna formacja, niezależna tak jakby od całej idei gospodarczego traktowania lasu, która tylko pilnuje ochrony przyrody. Nie wiem, policja ekologiczna, nie wiem. Jak to, ten przykład litewski jest ciekawy, tam rzeczywiście jest taka, bodajże na Litwie, z tego co dobrze pamiętam, osobna formacja, która jest tylko i wyłącznie delegowana i uprawniona do tego. To są normalnie urzędnicy, którzy umundurowani, którzy pilnują tego, żeby przyroda nie była niszczona. Pan Dariusz z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Dariuszu.
9: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
9: Dobry wieczór państwu. Ja jak zwykle tego typu w tych audycjach upominam się o sprawy wody i gospodarki wodnej. Pan tutaj wspominał o tych sprawach w aspekcie militarnym.
1: Tarcza Wschód.
9: Tak, a do tego może wrócimy, jeżeli zdążę. Ale chciałem powiedzieć, że w sprawach wody należałoby mówić w sprawach w aspekcie jakościowym i w aspekcie ilościowym. W aspekcie jakościowym prosiłbym pana, żeby pan kiedyś poświęcił audycję w tej sprawie, dlatego że po wdrożeniu Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków stan wód w Polsce w tej chwili jest taki, że powyżej 90% wód płynących nie nadaje się do jakiegokolwiek używania, nie mówiąc już do używania spożywczego, bez uzdatniania. Więc to wymagałoby specjalnej audycji.
1: Tak, ale panie Dariuszu, zrobimy taką audycję. Dodajmy, żeby nie było, że nie tak pamiętaliśmy o tym, że jednak się w międzyczasie, w ciągu ostatnich lat normy zwiększają. Mamy podwyższone normy, jeśli chodzi o jakość wody też. Dlatego też okazuje się, że nawet czysto statystycznie nam jakość wody, tak jak pan powiedział, pogorszyła się.
9: Tak, tak, a szczególnie przy tak tragicznie niskich stanach, jakie są w tej chwili, bo to wtedy stężenie rośnie. Inny aspekt to jest aspekt ilościowy. Ja w tym aspekcie chciałem powiedzieć, że te rezerwaty przyrody, które są ustanawiane, na przykład, no tu Warszawa jest klinicznym przykładem, wzdłuż tu praskiej strony pełno tych rezerwatów, które wcześniej czy później spowodują niewyobrażalną katastrofę powodziową, bo wszelkie reguły inżynierskie mówią, że w tym międzywalu nie powinno rosnąć nic oprócz trawy, a w Warszawie porosły lasy, rezerwaty. Ja rozumiem, że to ładnie wygląda.
1: Panie Dariuszu, ale dziś nie rozmawiamy o dziedzictwie przyrodniczym, o takich fragmentach przyrody, jak najmniej przez człowieka przetworzonej, którą powinniśmy chronić.
9: Ja zwracam uwagę, że te rezerwaty rosną wbrew prawu i przepisom o gospodarce wodnej.
1: Poświęcimy pewnie w wodzie osobny program, na pewno. Tylko panie Dariuszu, na samym końcu, tak, gdyby pan mógł wyjaśnić ten paradoks. Większa część społeczeństwa chce ochrony przyrody. Rządy, bez względu na to, czyje rządy, raczej się do tego, może nie inaczej, jakoś nieskutecznie chronią tą przyrodę. No, jak pan wytłumaczy ten paradoks?
9: To znaczy, ja jednym przykładem wytłumaczę ten paradoks. On do końca nie jest prawdziwy. To nie jest tak, że się nie chroni przyrody. Może są jakieś sprawy w leśnictwie, ja się na tym nie znam. Natomiast w dziedzinie, na której ja się znam, to mogę powiedzieć, że odnośnie gospodarki wodnej, na przykład przepławki dla ryb były w Polsce projektowane w latach 30. przed II wojną światową. Wtedy jeszcze nie było ani ekologów, ani nawet słowa ekologia.
1: Czyli
9: inżynierowie wiedzą, jak to robić. Nie jest prawda.
1: Rozumiem. To może wrócę do tego, o czym pan mówił w takim razie. Intensywne nawożenie w rolnictwie spowodowało dramatyczny spadek jakości wód w Polsce, w całym kraju. Tak. I z pana perspektywy, bo to też wpływa na dziedzictwo przyrodnicze, ma swoje konsekwencje, z pana perspektywy Dlaczego rządy się tym nie zajmują po kolei? Dlaczego nie mówią o tym media non-stop, skoro ludzie chcą mieć czyste środowisko i dbać o dziedzictwo przyrody?
9: To znaczy jest bardzo duże zaniedbanie w Polsce, to jest przypadek ten, zaniedbanie w przechwytywaniu opadu, nawet tak niskiego opadu, jaki w tej chwili notujemy.
1: Gdybyśmy więcej opadów przychwytywali, to nawożenie byłoby w rolnictwie mniej.
9: Po prostu stężenie byłoby mniejsze.
1: Aha, jak będzie więcej, rozumiem, szkoda dla przyrody. No dobrze, tak. A to bardzo chciałem panie Dariuszu podziękować za pana głos. Pan Dariusz z Warszawy z wyraźnym postulatem, żebyśmy któryś program Mikrofon Tok FM poświęcili wodzie w naszym kraju. No, chciałoby się rzec, akurat woda w naszym kraju to temat rzeka. 22 44 044, proszę zapamiętać ten numer i dzwonić, czy mówimy o przyrodzie, czy mówimy o wodzie, czy o czymkolwiek innym. Bardzo dziękuję za dzisiejsze wydanie programu Mikrofon Tok FM. Jeśli ktoś z państwa nie słuchał od początku, to rozpoczęliśmy od rozmowy z Michałem Grzywą z inicjatywy Dzikie Karpaty oraz z doktorem Antonim Kostką z Centrum Strategii Środowiskowych. W aplikacji Tok FM albo na tokfm.pl można odsłuchać cały program. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dziś wzięli w nim udział. A dziękuję w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która go przygotowywała i wydawała. Karoliny Kubickiej, która go realizowała, a już za 4 minuty o 21.40 książka na głos, książkę Maxa Czornaja, Śmierciologia, czyta Wojciech Stagenalski, a o 22.00 informacje, na które zaprasza Kacper Sikorski. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Jutro poranek poprowadzi Aleksandra Karasińska. I po siódmej przegląd prasy, tylko że akurat jutro przegląd prasy zagranicznej, co tydzień w sobotę, taki rzut oka na to, co w zagranicznej prasie się pisze. Po 7.20 będzie z nami Mateusz Mazzini, współpracownik Gazety Wyborczej i Tygodnika Powszechnego, a po 7.40 Dorota Romanowska, dziennikarka naukowa, o noblistach, którzy już zostali ogłoszeni, są ogłaszani i to bardzo ciekawe sprawy, jak pomimo różnego rodzaju kryzysów, jednak nauka na naszym świecie się nie rozwija już. Dochodzi do takich momentów, że musimy dużo, dużo przeczytać, żeby zrozumieć, za co ktoś dostał Nobla. Od jakichś spraw związanych z budową naprawdę skomplikowanych mechanizmów wewnątrz mózgu ludzkiego, po jakieś sprawy związane z kosmosem. O tym więcej jutro po 7.40. A po godzinie 8.00 Jakub Wygnański, założyciel i prezes Fundacji Stocznia. Po godzinie 8.40 Aleksandra Pawlicka z TVP i Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej podsumują tydzień, a wiele się działo politycznie w tym tygodniu. A my się, proszę państwa, słyszymy jutro o godzinie 23.00 Los Polandus, czyli niepolski punkt widzenia. Bardzo zaskakujący gość, proszę państwa, i bardzo zaskakujący temat naszej jutrzejszej rozmowy. Jak zawsze od 2010 roku, oczywiście gościem i bohaterem będzie obcokrajowiec, cudzoziemiec, ktoś, kto tu pewnego dnia przyjechał. Tyle, że nasz gość operuje naszym polskim językiem w takim stopniu, że jest to wyjątkowe wydanie programu Los Polandus, czyli niepolski punkt widzenia, jutro o godzinie 23.00. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: W browarni Gitla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
0: Reklama.

0: Wydawnictwo Filia zaprasza. Max Czornej. Śmierciologia.
1: Niesiona na bożnie czaszka ma oczodoły wypełnione watą, a do ust włożonych kilka papierosów. Przed chwilą dogasły. Jeszcze zwieszają się z nich długie słupki żarzącego się tu i ówdzie popiołu. Czerep przyozdobiony jest wiankiem kolorowych kwiatów, pomiędzy które powtykane są jaskrawe wstążeczki. Tuż obok widać drugą czaszkę. Ta ma oczodoły ukryte za okularami, awiatorkami, w złotych oprawkach, a na jej czubku znajduje się elegancki kapelusz podobny do melonika. W szklanych gablotach umieszczonych przy ścianach grobowców tkwią kolejne szczątki. Często jedynie fragmenty czaszek, ich górne połowy, popękane, rozpadające się i przebarwione, a jednak zawsze ułożone z ogromną czcią i przyozdobione tak, jak tylko pozwala na to zmysł estetyczny właściciela, czy raczej opiekuna. Przy niektórych stoją świeczki, przy innych są papierosy lub cygara, zdarzają się buteleczki z alkoholem, stosy kwiatów, mieszanki ziół, w tym liście koki, albo regionalne plecionki. Zdaje się, że setki umarłych obserwują świat i w tym jednym wyjątkowym dniu w roku w kości ponownie wtłacza się życie. Czaszki tkwiące w swoistej gablocie są nie tylko przyozdobione, ale też opatrzone plakietkami z imieniem. Nie zawsze jednak z imieniem zmarłego. Boliwijski pradawny zwyczaj czczenia szczątków nosi tę wyjątkową cechę, że z założenia miały to być ziemskie pozostałości osób niebędących rodziną, niespokrewnionych z ich obecnymi opiekunami. Dawni mieszkańcy tej części Andów, przedstawiciele kultur Aymara i Quechua, wierzyli, że w ludzkich szczątkach tkwią duchy, o których przychylność można zabiegać w rytualny sposób. Obecnie trudno odszukać istotę owego rytuału, wszak na dawne wierzenia nałożyły się wpływy chrześcijaństwa oraz innych sąsiednich kultur, ale jego sedno pozostaje niezmienne. Do tej pory niektóre czczone czaszki wydobywa się z opuszczonych, starych grobów. Być może anonimowość owych szczątków nawiązuje do anonimowości wrogich wojowników pokonanych w dawnych starciach. A wojny, co dla Europejczyków często niepojęte, bywały toczone tylko po to, aby zdobyć trofea nie w postaci łupów, lecz właśnie ludzkich głów, czyli quasi dusz. Obecnie część szczątków pochodzi z ekshumacji lub jest przekazywanych w rodzinach z pokolenia na pokolenie. Są fetyszami i talizmanami, a choć obchody 8 listopada, Dia de los Natitas, Dnia Czaszek, wywołują zainteresowanie turystów, przecież owym czaszkom niezwykle blisko do katolickich relikwii, często równie pięknie dekorowanych i przechowywanych w jeszcze wymyślniejszych gablotach bądź nawet feretronach. Obyczaj zapewne ma również wiele wspólnego z rytualnym obnoszeniem przez Inków mumii zmarłych władców oraz dostojników państwowych. Gdzieniegdzie, w określonym czasie po śmierci bliskich, najczęściej po 3 latach, ucztowano z ich wydobytymi szczątkami. Ileż w tym podobieństwa do Famadihany lub obyczajów Toradżów. Choć przecież kultury te dzielą tysiące kilometrów, znajdujemy jakiś niezwykły, wręcz mistyczny wspólny mianownik. Wydaje się, że różnica pomiędzy nimi, choć prawie niedostrzegalna, jest jednak dość ostra. W kulturze Andów wprost mówi się o duchach zmarłych, o przychylności tych, którzy odeszli, podczas gdy zarówno Malgaszy, jak i Toradżowie do szczątków mają nieco inne podejście. I sam fakt, że Dia de los Natitas obchodzi się tydzień po katolickiej uroczystości Wszystkich Świętych, ma szczególne znaczenie, być może symbolicznie sugerujące, że dawniej istota owych rytuałów była jeszcze bardziej zbliżona do tych znanych w Indonezji czy na Madagaskarze. Być może zabiegano nie o przychylność zmarłych. Nie chodziło o fetysz zabitego wojownika, lecz o pomoc półumarłego, kogoś przebywającego w wymiarze pomiędzy życiem a śmiercią. Kogoś, dla kogo świat i jego uciechy nadal stanowią pokusę i kto za jej zaspokojenie odpalenie papierosa, poczęstowanie koką lub pokropienie alkoholem odpłaci się ponad naturalnym gestem? Czy sami nie oczekujemy tego w

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Śmierci z girlandami kwiatów zwieszającymi się z szyi, czy raczej kręgów szyjnych, w pstrokatym kapeluszu i z wymalowanym na czole kwiatem. Przez przerwy między żebrami i ogromny otwór w miednicy można spojrzeć na pogodne, błękitne niebo. Zebrani dokoła ludzie tańczą, klaszczą i krzyczą. Wielu z nich ma na sobie wspaniałe kostiumy obrazujące śmierć, kościotrupy, ale również ludzi wyrwanych wprost z grobów lub przeniesionych z innych epok. Kolejne platformy oraz balony przesuwają się wśród tłumu albo ponad nim. Szacunki mówią o blisko 300 tysiącach osób zgromadzonych w okolicy głównego placu miasta Meksyk. Jest Dia de los Muertos, 1 listopada. I wszystko wydaje się na wskroś autentyczne, zakorzenione od dawien dawna w meksykańskiej kulturze oraz tradycji. Tyle, że to nieprawda. Parada, którą obserwujemy, to symptomatyczny przykład mieszania się popkultury oraz wierzeń związanych ze śmiercią. Wydarzenie zaprezentowane w filmie Spectre z serii o przygodach Jamesa Bonda to ponoć pomysł scenarzystów zainspirowanych hojnymi dotacjami władz Meksyku. Zresztą nawet klasyczne obchody uroczystości Dnia Zmarłych w tym państwie nie są oczywiste, choć często można trafić na wywody mające udokumentować pochodzenie ich tradycji jeszcze z czasów prekolumbijskich, tak by świętu nadać niemal narodowotwórczą rolę. W rzeczywistości nie jest to wcale takie klarowne. Nic nie wiadomo, by kościotrupy, czaszki oraz inne podobne symbole stanowiły podstawowy rekwizyt jakichkolwiek tamtejszych pradawnych celebracji. Wręcz przeciwnie. Wpisują się przecież w barokowy krajobraz europejskiego katolicyzmu, z którym Meksykanie tak bardzo chcieli zerwać. Pewne jest natomiast, że listopadowa forma obchodów święta dedykowanego duchom czy też duszom zmarłych wyklarowała się w XVI wieku, już kilkanaście lat po ekspansji konkwistadorów na terenach obecnego Meksyku. Jego pierwotne rytuały, czuwanie na cmentarzach, wyrabianie słodyczy w kształcie kości, a także pozostawianie posiłków dla zmarłych, wpisane były w elementy tradycji hiszpańskiej. Rzecz jasna, czaszka występowała również w prekolumbijskich obchodach odpowiednika uroczystości Wszystkich Świętych. Pojawiała się na ołtarzach jako tak zwany tzompantli, jednak eksponowano ją wówczas jako trofeum. Owo święto celebrowano w sierpniu, w 9 miesiącu kalendarza słonecznego Siupoali. Zdaje się, że istotnym elementem łączącym obie uroczystości, a przez to dodającym tym współczesnym, synkretycznego charakteru, są odniesienia do szczątków, jednak dawniej nie jako symbolu, a także kwiaty. Wszak jeszcze Aztekowie nazywali jedną z odmian aksamitek kwiatem zmarłych. Znacznie bardziej chrześcijański rodowód ma natomiast chleb zmarłych. Tradycyjny słodki wypiek formowany często w kształt kości, czaszek lub wymyślnych figurek. Pozostawiane przy grobach jedzenie, cygara, świeczki, papierosy lub napoje mają przyciągnąć dusze zmarłych na spotkanie z ich żyjącymi krewnymi. Podobna forma świętowania do dzisiaj jest powszechna we wschodnich kościołach chrześcijaństwa, a i, jak wspomniano, choćby w znacznie bliższej kulturowo Boliwii.

Król Katmandu, Pratap Malla, został wystawiony przez los na wiele prób, z których wywiązał się doskonale. Wznosił wspaniałe budowle, stworzył sieć dróg i zjednoczył poddanych. Kiedy w połowie XVII wieku jego kraj nawiedziła niespotykana susza, nie wahał się ruszyć na poszukiwania świętego mnicha Shanti Shri. Wiedział, że kilkusetletni starzec medytuje w pokoju ukrytym pod świątynią Shantipur, lecz aby się do niego dostać, musiał pokonać przerażającą trasę. Atakowały go krwiożercze nietoperze, które wplątywały mu się we włosy, straszyły go upiory, a jakby tego było mało, zaatakowały go oślizgłe węże.

Pratap Malla się jednak nie zląkł. Dotarł do mnicha i uzyskał od niego poradę, jak walczyć z klęską pogodową. Lecz prawdziwa próba dla króla nadeszła kilka lat później. Poczciwy, według mitu monarcha, miał 5 synów, z których najstarszy, Chakrabartendra Malla, był przygotowywany do roli następcy władcy. Rozważny ojciec objeżdżał z nim kraj, pokazując, jak żyją ich poddani. Unaoczniał ich troski i trudy. W trakcie podróży po prowincjach książę ku radości ojca ochoczo chłonął wiedzę i zapowiadał się na wybornego króla. Widząc rozwój syna, Pratap Malla, zasięgnąwszy rady małżonki, jeszcze za życia scedował na niego swoje obowiązki oraz tytuły. Jednak idylle nepalskiej krainy i rodu panującego niespodziewanie przerwała, a jakże, śmierć. Kostucha wyciągnęła swoje szpony po Chakrabartendrę, ledwie po 2 dniach jego panowania. Rozpacz w królestwie była powszechna, lecz najmocniej oczywiście cierpieli królewscy rodzice. Królowa zaszyła się w swojej komnacie pałacu w Katmandu. Nie cieszył jej widok na niezwykłe pagodowe świątynie wzniesione we wschodniej części kompleksu Hanuman Doka przez jej męża. Nie sprawiały jej przyjemności procesje religijne ani rozmowy z najinteligentniejszymi dwórkami. Król robił, co mógł, by pocieszyć małżonkę, lecz na próżno. Upływały dramatyczne, pełne rozpaczy tygodnie. Pratap Malla jednak nie ustawał w staraniach o przywrócenie spokoju ducha królowej i wpadł na jeszcze jeden pomysł. Rozesłał po całym państwie zaproszenie na wielką paradę, w której mogli wziąć udział ci, którzy w ostatnim roku stracili bliskich. Warunek udziału był jeden. Nie można się było na niej przesadnie smucić. Dopuszczalne natomiast były rozmowy o zmarłych, a przede wszystkim wszelkie formy żartów. Na rozkaz króla zniesiono cenzurę, dając przyzwolenie na drwiny z samego władcy. Królowa, zaskoczona tłumami przybyłymi do miasta, postanowiła zobaczyć, co się dzieje. Rychło przekonała się, że tysiące ludzi niemal jednocześnie wspominają zmarłych bliskich i śmieją się oraz dowcipkują. Wnet pojęła, że śmierć jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. Ta banalna, zdawałoby się, prawda sprawiła, że monarchini po raz pierwszy od dawna poczuła się lepiej. Według innej wersji opowieści królowa po śmierci syna spotkała Buddę, który, słysząc jej rozpaczliwy płacz, obiecał przywrócić jej dziecko do życia. Jednak pod pewnym warunkiem, zastrzegł oświecony. Jakim? Zapytała królowa. Zrobię, co tylko zapragniesz. Nie chcę wiele. Aby ożywić Chakrabartendrę, muszę posypać jego ciało ziarnkami gorczycy z domu rodziny, w której nikt nie umarł w ciągu ostatniego roku. Przyniosę je natychmiast. Królowa popędziła między chaty w poszukiwaniu gorczycy. Jednak okazywało się, że w każdym domu bliższy albo dalszy krewny zmarł w ostatnich miesiącach. Tak było w kolejnej wiosce i w jeszcze następnej. Wtedy monarchini pojęła, że jej tragedia nie jest niczym wyjątkowym, a każdy człowiek mierzy się ze stratą wyrządzoną przez śmierć. Co więcej, owa śmierć, choć gościła w domach, które odwiedzała w poszukiwaniu gorczycy, nie wpływała na życie. Stanowiła tylko jego element. Te wydarzenia, niczym oświecenie, sprawiły, że królowa w znacznej mierze odzyskała spokój ducha. Czy któraś z tych historii wydarzyła się naprawdę? Trudno powiedzieć. Tym bardziej, że mimo wspaniałych zasług król Pratap Malla prawdopodobnie był rozpustnikiem. Nie ma natomiast wątpliwości, że obecnie wywodzi się tradycję nepalskiego święta zmarłych, Gajatra, właśnie z czasów tego władcy. W dorocznej procesji czy też paradzie uczestniczą tysiące osób, a pośród nich najbardziej wyróżniają się młodzi chłopcy poprzebierani za krowy. Słowo Gaj odnosi się właśnie do tych świętych zwierząt, uchodzących za symbol bogactwa, ale również przewodników dusz z zaświatów w drodze do nieba. Wielu uczestników prowadzi krowy ozdobione wieńcami kwiatów oraz wstążkami. Biedniejsi przynoszą specjalne plecionki z bambusa w formie tych zwierząt. Ich kształt, a także kolor szat symbolizują płeć tudzież wiek zmarłych. Często pojawiają się zresztą również ich fotografie.
W powietrzu niesie się dźwięk trąb, modlitw oraz radosnych okrzyków. Święto wspomnienia zmarłych, tak jak pragnął tego król Pratap Malla, jest wesołe. Dowodzi przewagi życia nad śmiercią. Święto zmarłych jest po raz kolejny przede wszystkim świętem żywych, dzięki czemu nabiera podwójnego znaczenia.

0: Wojciech Stagenalski przeczytał ostatni fragment książki Maxa Czorneya Śmierciologia. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.
1: Reklama.
2: Ho, ho, ho! Zima mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
1: Reklama.
3: To jedyna alternatywa, jaką mamy. Wszystkie pozostałe partie trzymają ze sobą i chcą zniszczyć ten kraj. Mamy tylko jedną szansę. Alternatywę dla Niemiec. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Bardzo dobrze mieć partię, która idzie do przodu, a nie zbitkę starych ugrupowań, które nie chcą niczego zmieniać, żeby zachować stołki. Dlatego cieszę się, że AfD wygrała. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Czasem trzeba się zatrzymać, żeby usłyszeć coś, czego wcześniej nie było słychać. Piosenkę, historię drugiego człowieka albo samego siebie. Piątkową noc zapraszam Państwa do świata, w którym muzyka ma swoje tajemnice. Tak mi słów. Startujemy dziś po 23. Marcin Sobesto.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Trump dogadał się z Putinem. Rosja ma dostarczyć setki ton oleju napędowego. Szef NBP może stanąć przed Trybunałem Stanu. Domaga się tego sejmowa komisja. Przez całe życie walczyła z rasizmem. Teraz południowoafrykańska prawniczka dostała Nagrodę Nobla. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rosja dostarczy na rynek światowy olej napędowy, zapowiedział Donald Trump. Prezydent USA poinformował, że przeprowadził na ten temat udaną rozmowę z Władimirem Putinem. Według Trumpa natychmiast Rosja ma przekazać ponad 300 tysięcy ton tego surowca. W listopadzie ma to być z kolei 500 000 ton, a następnie 1 000 000. Przywódca USA powiedział również, że dzięki temu ceny tego paliwa na całym świecie, tu cytat, będą spadać w rekordowym tempie. 3 osoby zginęły w ataku na międzynarodowe lotnisko w Rijadzie. Za uderzeniem stali jemeńscy Huti, regionalni sprzymierzeńcy Iranu. O szczegółach Tomas Orchowski.
10: To kolejny atak Hutich na saudyjskie lotnisko w ostatnich dniach, bo konflikt między Arabią i jemeńskim ruchem eskaluje i w najbliższym czasie raczej nie zostanie wstrzymany. Portal Politico donosi, że Saudowie, którzy nie chcą wyjść na słabych, będą kontynuować działania wojenne, dopóki nie odzyskają terytoriów utraconych ostatnio w Jemenie, a każda eskalacja może doprowadzić do wzrostu cen ropy. To z kolei przyczynić się do spadku popularności republikanów w listopadowych wyborach do kongresu. Dlatego Donald Trump zapowiedział, że nie wznowi działań wymierzonych w Iran przed tym głosowaniem, choć wcześniej pojawiały się doniesienia, że może to zrobić. Tomasz Rychowski, TOK FM.
9: Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej chce, by szef Narodowego Banku Centralnego Adam Glapiński stanął przed Trybunałem Stanu. Komisja wnosi o pociągnięcie go do odpowiedzialności konstytucyjnej. Gdyby taki wyrok zapadł, Adam Glapiński nie miałby możliwości pełnienia ważnych urzędów państwowych, mówi szef Klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
11: Komisja przegłosowała wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Glapińskiego. 8 zarzutów zostało przez komisję podtrzymane. To jest pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego, działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej, nieuprawnione interwencje walutowe.
9: Zdaniem posłów PiS Iwony Arendt i Pawła Szrota zarzuty są bezpodstawne.
12: Ta komisja doprowadziła do tego, żeby postawić prezesa przed Trybunałem Stanu.
13: Te zarzuty mają charakter czysto i wyłącznie pretekstowy. Ich funkcją polityczną jest to, aby usunąć ze stanowiska bardzo ważnego urzędnika szefa Banku Centralnego, który jest obwarowany warunkiem konstytucyjnym niezależności.
9: Wniosek komisji to dopiero pierwszy krok w tej procedurze. Następny to przegłosowanie wniosku przez cały Sejm. Ostateczna jest już kara 25 lat więzienia dla Magdaleny D.M. za zabójstwo miesięcznej córki oraz usiłowanie zabójstwa dwóch synów w wieku 3 i 9 lat. Sąd Najwyższy oddalił kasację obrony. Wyrok 25 lat pozbawienia wolności w pierwszej instancji wydał już w styczniu 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie. Do zbrodni doszło na warszawskim Wilanowie przed ponad 4 laty. Wcześniej pomiędzy rodzicami dzieci Magdaleną D.M. i jej mężem miało dojść do kłótni. W końcu mężczyzna wyszedł z mieszkania, a kobieta została sama z trojgiem dzieci. Wówczas rozegrała się tragedia. Od 1 stycznia przyszłego roku centra zdrowia psychicznego będą rozwiązaniem systemowym. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w tej sprawie. Zawiera ono wykaz świadczeń gwarantowanych, realizowanych w tych placówkach. Centra zdrowia psychicznego funkcjonują w Polsce od 8 lat w ramach pilotażu reformy psychiatrii dorosłych. Wprowadzają model psychiatrii środowiskowej. Chodzi o łatwy dostęp do różnych form pomocy psychologicznej i psychiatrycznej blisko miejsca zamieszkania. Celem jest odejście od modelu azylowego. Z założenia hospitalizacje mają być możliwie krótkie i tylko w wymagających takiej interwencji sytuacjach. Południowoafrykańska prawniczka Navanefem Pillay została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Przeciwstawiała się m.in. segregacji rasowej. Jako sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego uznawała, że gwałty i przemoc seksualna mogą wyczerpywać znamiona zbrodni ludobójstwa. Działała także w strukturach ONZ i stała na stanowisku, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. W czasach, gdy łamane są prawa międzynarodowe, wyróżnienie takiej osoby jest ważnym krokiem dla relacji międzypaństwowych, mówił w TOK FM profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
14: Wskazanie osoby, która przez całe życie z wielką intensywnością walczy o to, żeby tych reguł, na które się przecież umówiliśmy między sobą, przestrzegano, jest jakby konserwatywnym zwrotem w kierunku, którym powinniśmy pójść, żeby uporządkować relacje między państwami, między sobą.
9: Navanefem Pillay w związku z wyróżnieniem otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 12 milionów koron szwedzkich. Pokojowa Nagroda Nobla jest przyznawana od 1901 roku. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. W dzień zachmurzenie duże w północno-zachodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna na ogół od 12 do 16 stopni. W rejonach podgórskich oraz na Suwalszczyźnie do 11 stopni na plusie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Dobry wieczór. W piątek, 9 października, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w piątki podsumowuję z gośćmi mijający tydzień, wybierając najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Myślę, że wielu z Państwa było wstrząśniętych atakami i próbą ataku młodych nożowników. Niestety, poza ciężko rannymi, no jest też ofiara śmiertelna. To, że takie rzeczy mogą się zdarzyć, wiemy. Ale szokująca jest ta kumulacja, jakby ktoś wręcz inspirował w sieci jakąś chorą rywalizację. daleki jestem od oceniania tego, co się stało, szukania jakiegoś schematu, bo zwyczajnie nie czuję się uprawniony do stawiania tego typu tez. Na teraz wiemy, że mają być wzmocnione patrole policyjne wokół szkół, no ale trzeba wierzyć, że to była jednak jakaś przypadkowa seria i na tym koniec. Poza tym na pewno dzisiaj warto będzie w audycji odnotować burzę wokół próby wyciągnięcia PSL-u z jej szefem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem z rządzącej koalicji. Bo że takie plany były, to wiemy, ale czy mógł do tego być zaangażowany Donald Trump? To już jedynie sfera spekulacji. Mamy wreszcie dzisiejszą decyzję Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która przegłosowała wniosek o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu. O tych i nie tylko o tych sprawach porozmawiam z profesorem Szymonem Ossowskim z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na świecie dzieją się rzeczy straszne, dla wielu niepojęte. Wśród tych wymienić należy decyzję władz Stanów Zjednoczonych o publicznym wykonaniu wyroku śmierci. Ma to się odbyć 3 grudnia w Fort Hood w Teksasie. Będzie to pierwsza wojskowa egzekucja przez rozstrzelanie od zakończenia II wojny światowej. Warto zauważyć, że według Amnesty International w 2025 roku odnotowano 11 publicznych egzekucji w Iranie i 6 w Afganistanie. Teraz do tego grona dołączają Stany Zjednoczone. No i również inne wątki pojawią się oczywiście w podsumowaniu wydarzeń na świecie, a dokona tego dla nas pan profesor Kamil Zajączkowski z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Będą te inne tematy, jak wspomniałem, a jakie, no to po prostu zostańcie Państwo z nami, a teraz już zaczynamy pierwszą część audycji. Zapraszam. Jest już z nami pierwszy zapowiadany gość audycji, pan profesor Szymon Ossowski, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór, panie doktorze, dobry wieczór Państwu.
15: Jak pan patrzy na tą sytuację? No, z jednej strony dramat po prostu ludzi bezpośrednio właśnie uderzonych, a zaatakowanych. No i mamy jeden przypadek śmiertelny w tych atakach nożowników w szkołach, ale że politycy od razu jakby wchodzą w to, tak? Rząd rozumiem, że może musi jakoś zareagować, przedstawić jakieś stanowisko. No ale staje się to również jakimś obiektem właśnie takich ataków, że to źle, tam to niedobrze i tak dalej. Tak po prostu jak pan to ocenia właśnie jako politolog?
16: Oczywiście temat jest polityczny, dotyczy polityki państwa, polityki bezpieczeństwa i rząd musi podejmować działania. Natomiast mnie najbardziej interesują przyczyny tego, co widzimy. Tych kilkunastu przypadków, zachowań, no bo kilka, o których mówiliśmy, gdy skończyły się ranami, a nawet śmiercią, to jest jedna rzecz, ale dzisiaj widzę w mediach, w poszczególnych miastach, że policjanci, nawet w Wielkopolsce, chyba 4 osoby zostały zatrzymane, młodzi ludzie chodzący w kominiarkach z maczetami. Także zastanawiam się, gdzie jest tego mimo wszystko przyczyna. Na pewno widzimy trochę panikę, statycznie niestety. Niektóre media chyba też nie do końca rzetelnie o tym informują. Być może nawet tą panikę sieją celowo, ponieważ rozmawiałem z nauczycielami dzisiaj niektórych szkół i jest pusto. Ja nie mówię o tych szkołach, które zostały zamknięte, ale rzeczywiście część rodziców nie posyła swoich dzieci do szkoły. Więc tutaj wydaje mi się, że troszeczkę działa psychologia tłumu. Co prawda jak Le Bon to tą koncepcję tworzył i książkę pisał, to była końcówka XIX wieku, ale mam wrażenie, że gdzieś to zadziała, że tutaj te media niestety trochę wpłynęły na zwiększenie pewnej paniki. Natomiast jak już mówię, dla mnie ciekawa jest kwestia związana z tym, na ile jednak jest to skomasowany efekt wieloletnich, powiem tak, zaniedbań państwa w kontekście ograniczania pewnych treści w sieci i w internecie. Wydaje mi się, że to młode pokolenie, które siedzi w tym internecie, na różnych mediach społecznościowych, czy w zasadzie jak się dzisiaj mówi coraz częściej antyspołecznościowych, w tych swoich bańkach, trochę poza szkołą, wydaje się, że to jest takie zogniskowanie tego wszystkiego, które się wylało i był ten moment przełomowy, ta pierwsza sytuacja, ten pierwszy atak i gdzieś to poszło. Nie wiem do końca, czy to, co słyszałem w mediach odnośnie tych challenge, czy na ile to jest prawdziwe. Zakładam, że służby cyberbezpieczeństwa, policji działają, ale dla mnie jest to na pewno dowód na to, że państwo, bo to, że działa, że złapie przestępców, to policja jest w tym sensie oczywiście skuteczna i pewno częściowo też może wprowadzić pewne ograniczenia w szkołach, w sensie policjanci będą widoczni, to potencjalni przestępcy mogą też czuć się mniej bezpieczni. Natomiast myślę, że trzeba szukać przede wszystkim praprzyczyny i jak to zajmuje się polityką, ale w dużej mierze, wiesz, ostatnio bardziej mediami, mam wrażenie, że to gdzieś, to trzeba wyłapać oczywiście, jest gdzieś ten... Ta przyczyna, bo to robią bardzo młodzi ludzie właśnie w mediach, powiem, antyspołecznościowych.
15: No, oprócz tego jakiegoś napięcia politycznego na tym tle mamy bezpośrednich adresatów różnego rodzaju pretensji, między innymi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za zawetowanie ustawy o usługach cyfrowych. Donald Tusk zresztą mówił o tym samym, twierdząc, że ta ustawa mogłaby blokować właśnie te wszystkie treści, które mogą tworzyć zagrożenie i prezydentowi się dostało właśnie, że nie podpisał. Dzisiaj do tej listy pretensji dołożyła jeszcze jedną, swoją drogą ciekawą pretensję pani minister Barbara Nowacka, która znalazła przykład innego weta pana prezydenta, które to weto dotyczyło nowelizacji prawa oświatowego i że właśnie tam było między innymi zapisane prawo do odebrania uczniom jakichś niebezpiecznych przedmiotów. I głównie to sklejano wtedy w tej ustawie, czy to właśnie z jakimiś rzeczami, które mogły być podejrzewane o to, że mogą, nie wiem, ułatwiać dostęp do narkotyku, czy wręcz narkotyki, i że prezydent też to zawetował. Pana zdaniem jakby od tej strony to jaki może być ciąg dalszy?
16: Czy pewnie to nie spowodowało, że do tego by nie doszło. Natomiast ewidentnie pan prezydent wetując tą ustawę, bo samo DSA nie wystarczy, bezpośrednie stosowanie, ograniczył możliwości mimo wszystko państwa ingerencji szybkiej przede wszystkim, bo to, że agencje mogą zareagować, to ja rozumiem, związane z bezpieczeństwem, z terroryzmem, ale jednak tutaj szliśmy, ta droga miała być dużo szybsza i my w zeszłym roku zrobiliśmy badanie, zapytaliśmy Polaków, czy są za karami, za hejt, dezinformację i połowa Polaków, to było zlecone przez taką znaną jednostkę badawczą, także to są badania reprezentatywne, połowa stwierdziła, że zdecydowanie tak, około 20%, że raczej tak, natomiast te 30%, to wśród nich byli przede wszystkim wyborcy Konfederacji, trochę PiSu. Znaczy tylko 38% ludzi deklarujących się o poglądy prawicowe stwierdziły, że z pewnością trzeba ograniczyć, wprowadzać kary za hejt i za dezinformację, a aż 69% wyborców, 72% przepraszam, wyborców określających się jako lewicowe. I moim zdaniem pan prezydent, wetując tą ustawę, jak mówię, to oczywiście by nie spowodowało, że nagle byłoby bezpiecznie, natomiast myślę, że kierował się właśnie tym poczuciem wolności wyborców Konfederacji. Także to ich wolność taka bardzo daleko idąca, przede wszystkim związana z tym, że w internecie można mówić, robić, upraszczam oczywiście, praktycznie wszystko. I dobrze to widać chyba w tym ostatnim raporcie Marcina Dumy dla Warsaw Enterprise Institute, Wolność decyduje, gdzie młodzi ludzie pytani właśnie o te ograniczenia, mówię o najmłodszych wyborcach, tam 18, 29, w niektórych przypadkach 44, ci młodzi ludzie właśnie nie chcieli bardzo wprowadzania ograniczeń dotyczących wolności wypowiedzi w internecie, a to jak zestawić te dwa badania, to widać, że jest to ewidentnie takie prawicowe, konfederackie rozumienie tej wolności ze wszystkimi tego konsekwencjami. Także ja myślę, że znowuż kolejny raz polityka partyjna, potencjalne poparcie w kolejnych wyborach decydują o tym, a nie takie rzeczowe, merytoryczne podejście. Niestety musimy ograniczać sieć. Przepraszam, w kolei wprowadzamy zakazy reklamy alkoholu, sprzedawania alkoholu. Kiedyś wprowadziliśmy zakazy reklamy sprzedaży papierosów, to teraz po prostu z tych używek bardziej tradycyjnych przeszliśmy do tych używek bardziej nowoczesnych, internetowych i myślę, że ta analogia pokazuje, że jak coś szkodzi, a coraz więcej badań pokazuje, że media społecznościowe, antyspołecznościowe, zresztą to się mówi na kongresie PR-u ostatnim, to słowo się pojawiło, szkodzą, no więc trzeba też wprowadzać ograniczenia prawne przez państwo.
15: No to już na koniec tego wątku, bo to też ma ten kontekst, o którym pan mówi, czyli właśnie tej wolności zbyt szeroko chyba rozumianej. No to wspomniana Barbara Nowacka również odniosła się do niedawnych słów prezydenta Nawrockiego, który pod koniec września apelował o rozpoczęcie dyskusji na temat dostępu do broni w Polsce. No i pani ministra edukacji mówi, jak słyszę, że ktoś mówi o szerokim dostępie do broni i próbuje otwierać tę dyskusję, ktoś, czyli prezydent, to myślę, że powinien potężnie puknąć się w głowę. No, można powiedzieć mocne słowa, ale one oczywiście zostały wypowiedziane teraz po tym, co się stało, czyli jeżeli nóż może właśnie, a wiemy, że może być tego typu bronią, no to rzeczywiście kontekst złagodzenia przepisów dotyczących dostępu do broni palnej, no rzeczywiście staje się kontekstem w tych dniach no, trudnym do akceptacji, przynajmniej tak mnie się wydaje, a pan?
16: No tak, gdyby ten chłopak miał zamiast maczety pistolet maszynowy, no to konsekwencje byłyby dużo gorsze. No pan prezydent wówczas wrócił do Stanów Zjednoczonych i pewnie się trochę tymi Stanami zachłysnął. Natomiast, że mówiąc całkowicie poważnie, ja po tym wypowiedzi pana prezydenta przeanalizowałem różnego rodzaju badania dotyczące kwestii dopuszczalności liberalizacji prawa dotyczącego posiadania broni. No i w różnych badaniach widać było, że troszeczkę znowuż poszło to w kierunku, że większa część społeczeństwa, cały czas w mniejszości, ale jednak za tą dobrowolnością, za tą ułatwieniem posiadania broni chyba była w tych badaniach, jak pamiętam. Więc znowuż mam wrażenie, że to było troszeczkę takie zdanie pod publikę, pod określonego wyborcę. Także ja cały czas podkreślam, że największym problemem polskiej polityki jest to, że bieżąca sytuacja polityczna i kalkulacja w kontekście głosowań jest ważniejsza dla polityków niż takie twarde, merytoryczne spojrzenie i wprowadzanie niepopularnych może, ale jednak rozwiązań, które mają chronić wszystkich. No bo można ograniczyć zgodnie z pewnym liberalnym podejściem do polityki wolność indywidualną pod warunkiem, że to będzie nie szkodziło, albo więc będzie z dobrym skutkiem dla większości. Tak, ograniczam, daję banalny przykład. Mamy jeździć w pasach, tak, dostajemy mandaty, no bo przy wypadku osoba bez pasu może pozabijać wszystkich. Tak, jakby ta wolność internetowa, która internet miał być takim synonimem wolności, tak naprawdę dzisiaj staje się takim miejscem, gdzie pojawiają się nieodpowiedzialne poglądy i niestety politycy w tym kierunku, przynajmniej część, tak, chce iść właśnie pod kątem takiej nieograniczonej wolności. No, po to kiedyś zawsze byli dziennikarze w mediach, którzy to jednak stawali gdzieś tam na linii tymi gatekeeperami, a tutaj wszystko dowolność, no przecież tak być nie może. Także myślę, że tutaj konsekwencja będzie taka, że jednak zostało uchwalone prawo, jednak pójdziemy w tym kierunku, no nie raz trzeba wstrząsnąć społeczeństwem, a może bardziej politykami, żeby wprowadzić pewne ograniczenia potencjalnie niepopularne, aczkolwiek myślę, że większość społeczeństwa to zaakceptuje, zwłaszcza widząc, co się stało.
15: Zanim doszło właśnie do tej pierwszej tragedii i kolejnych, żyliśmy w tym tygodniu, no z jednej strony można powiedzieć taką trochę odgrzewaną historią, ale ona zaczęła właśnie się rozkręcać politycznie mocno, bo poseł do Parlamentu Europejskiego, wpływowa postać w Prawie i Sprawiedliwości Adam Bielan ogłosił, że było spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza 2 marca w Waszyngtonie i że on zorganizował to spotkanie na prośbę zresztą od pewnej osoby, która jest blisko wicepremiera, ministra obrony narodowej, no i że do spotkania doszło, a rozmawiano tam również i o polityce wewnętrznej, no i z tego wszystkiego, żeby już skrócić moje gadanie, zrodziła się teoria, że oto wielomiesięczne starania o wyciągnięcie PSL-u z obecnej koalicji rządzącej ktoś chciał przenieść do gabinetu owalnego, aby to prezydent Trump nacisnął ze swojej strony, twierdząc przy okazji, że no bo on z tym Tuskiem to nie bardzo, ale z takim Kosiniakiem-Kamyszem to jak najbardziej mu się by dobrze gadało, więc może, no i ja tu zawieszę głos i oddaję głos panu profesorowi, czy inne wydarzenia właśnie tamtą historię przykryją, czy ona nam coś więcej mówi o tej polskiej grze o władzę?
16: No, że ludzie nie powinni wiedzieć, jak się robi kiełbasę i politykę, tak? Natomiast tutaj trochę coś, no naprawdę nie wiemy, co się stało, powiedzmy sobie szczerze, no to są pewne spekulacje. No myślę jednak, gdyby potwierdziło się to, że prezydent amerykański próbowałby wpłynąć na rząd w demokratycznym państwie sojuszniczym, to zaszkodziłoby to wszystkim i jemu, i tej opcji, która miałaby z tego korzystać. Oczywiście wszystko jest możliwe, natomiast no wydaje się jednak, PSL nie ugiął się przy tworzeniu rządu w 23 roku. Jednak tutaj ta koalicja była silna, tutaj nie udało się przejąć PSL-u i no trudno wyobrazić sobie, żeby w ciągu kadencji jednak Kosiniak-Kamysz, który oczywiście walczy o pozycję PSL-u, no ale jednak jest tym w miarę lojalnym koalicjantem, pomijając pewne różnice, które są naturalne między PSL-em, a chociażby Koalicją Obywatelską, no żeby doszło do takiej zmiany. No jednak to by zostało odebrane przez wiele środowisk negatywnie, nawet jeżeli były chyba badania, tak, pokazujące, że około 1/4 członków PSL-u partyjnych w jakimś tam sondażu wewnętrznym byłaby w stanie zaakceptować koalicję z PiS-em, no ale to zupełnie w innej sytuacji, tak? Po wyborach nie ma innej możliwości, idziemy w koalicję. To jest zupełnie inna sytuacja niż taka pewna zdrada, których w polityce było kilka, ale to dotyczyły zazwyczaj pojedynczych osób, które zmieniały swoje zdanie, tak? Ale nie całe ugrupowanie w trakcie kadencji ze swoim, no w miarę lojalnym koalicjantem. Natomiast mówię, szczegółów nie wiemy i pewnie, jak powiedział premier, kiedyś o tym przeczytamy.
15: No zobaczymy. To w takim razie kolejny wątek. O aferze Zonda Krypto właściwie powoli zapominamy. Niestety specyfika mediów współczesnych, wszelkich mediów, w połączeniu z tym, że świat naprawdę kręci się coraz szybciej, no właśnie powoduje, że jedne tematy przekrywają kolejne. A tymczasem no gdzieś tam przebiła się informacja, że ten, który postanowił współpracować z prokuraturą, a więc Przemysław Kral, były szef giełdy Zonda Krypto, tejże prokuraturze mówi, jakoby pan poseł Michał Moskal na tym spotkaniu słynnym i głośnym na Ibizie wcale nie tylko siebie reprezentował, ale wręcz powoływał się na swoje kierownictwo, nasze kierownictwo swojej partii. Nawet miał podobno mówić o pewnych oczekiwaniach Jarosława Kaczyńskiego, by tę sprawę kryptowalut jakoś PiS mógł również mieć w tej sprawie jakiś własny pomysł. No i tu właściwie już tylko pytanie do pana, czy to jest jedna z tych afer, która najpierw jest bardzo głośna, a potem coraz bardziej słabnie i w efekcie nie ma żadnego znaczenia również z punktu widzenia, no nie wiem, oceny funkcjonowania partii przez wyborców. Jak będzie z tą Zonda Krypto?
16: Te afery, które pokazują, że afery są wtedy mocne, silne i oddziaływują i mają przełożenie na życie polityczne i społeczne, kiedy mamy nagrania. Tak, no bo nagrań raczej nie zmienimy, tak? Więc jeżeli coś zostało nagrane, czy to była afera Rywina, czy inne taśmy Beger i tak dalej, no to one oczywiście mają największe zasięgi i największą siłę przebicia, no bo są to nagrania. Tu mamy słowo, zawsze można powiedzieć, że zeznanie pod naciskiem prokuratury, natomiast no teraz rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, no inne rzeczy, tragedia przyćmiła tą kwestię Zonda Krypto, ale myślę, że to będzie wracało, rządzący sobie nie pozwolą, no jednak, żeby tak ważny świadek jak Kral, mówiący takie rzeczy w stosunku do swoich przeciwników politycznych, nie został wykorzystany i zobaczymy, jak to będzie. No na razie zapomnij, w ogóle nie rozmawiamy o panu szefie PKO-u, Piesiewiczu. On cały czas jest przecież tak w areszcie. W związku z powyższym, no to jest potencjał do wykorzystania. No mówię, dzisiaj zajmujemy się tragediami i ważniejszymi, można powiedzieć, rzeczami, ale myślę, że to wróci, no zwłaszcza jeżeli pan Kral będzie, nawet jeżeli część osób oczywiście to nie uwierzy, no to taka powolna reakcja, powolny skutek tych jego wypowiedzi może być gdzieś. Jeżeli kolejne osoby by na przykład otrzymały zarzuty i nawet doszłoby do jakiegoś aresztowania, no jednak afera Rywina była aferą, która, gdzie udowodniono, tak, pewne rzeczy, też no to doprowadziła do upadku wówczas Sojusz Lewicy Demokratycznej. Nie sądzę, żeby PiS upadł, czy partia Morawieckiego, natomiast na pewno może to ich osłabić, bo jednak jeżeli będą dowody na taki no, nieuczciwy, tak niezgodny z prawem lobbying, no bo tak chyba na to trzeba spojrzeć, no to oczywiście to może gdzieś tam wpłynąć na jakąś część wyborców. No mówię, no bez nagrań oczywiście zasięg tego pewnie i skala rażenia będzie mniejsza, natomiast jest to coś, co będzie wykorzystywane przez rządzących, no bo zdaje się, że jednak, że tak wygląda krypto była, tak, no jakby na PKO-lu była ta marka. Niektórzy sportowcy otrzymywali tokeny, także to nie jest tak, że nie ma tutaj faktów takich też w opinii publicznej, więc na pewno potencjał jeszcze cały czas afery, może przez małe, a nie duże, zonda krypto jest.
15: 2 lipca 2023 roku w takim wiecu przedwyborczym w Radomiu Donald Tusk zapowiadał usunięcie nielegalnego, niekompetentnego prezesa Narodowego Banku Polskiego i że, jak to mówił gościa, trzeba będzie wyprowadzić z banku i że on to zrobi. No i niektórzy nawet już sobie żartowali, że to kolejna z obietnic Donalda Tuska, której nie powinien rzucać, bo właśnie usunięcie prezesa NBP-u to nie jest taka prosta sprawa. No ale mamy dzisiaj kolejną, no jeszcze nie próbę usunięcia, ale może przybliżenie się do tej obietnicy sprzed ponad 3 lat, no bo w Sejmie Komisja Sejmowa Odpowiedzialności Konstytucyjnej przegłosowała wniosek o postawieniu prezesa przed Trybunałem Stanu. To jeszcze nie jest decyzja, bo zgodnie z artykułem chyba 227 Konstytucji, żeby go odwołać przez właśnie Trybunał Stanu, no to jeszcze cały Sejm musi wyrazić zgodę na to postawienie przed tym Trybunałem. Tam nie potrzeba dużo. Bezwzględna większość w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. No to jak pan myśli? Wyprowadzą gościa?
16: No, to były obietnice wyborcze oczywiście. W czasie kampanii wyborczej dużo się mówi. Potem nie jest tak łatwo to realizować. A no gdzieś tam myślę, no tutaj problem będzie taki, moim zdaniem, jeżeli premier postawi to na ostrzu noża, to wydaje się, że powinno zostać to przegłosowane. No jednak ma większość w parlamencie. Z drugiej strony na pewno pojawią się głosy, że no to mogłoby spowodować, i to jest pewne takie zagrożenie też dla premiera, na przykład pogorszenie sytuacji finansowej w państwa, no jednak to jest prezes Narodowego Banku Polskiego, bank centralny musi być niezależny, no więc to może się źle odbić na wizerunku polskim, być może na ratingach, tak, czy nie wiem, czy giełda, więc jakby to jest to niebezpieczeństwo, które gdyby do tego doszło, mogłoby, myślę, tak zaszkodzić, aczkolwiek no ostatnie medialne doniesienia dotyczące wynagrodzenia pana prezesa, mam wrażenie, że pojawiły się akurat w takim momencie, gdzie jakaś tam przyzwolenie opinii publicznej byłoby większe, tak, patrząc, że ten pan prezes znowuż wnioskuje tak o własne powiększenie horrendalnie dużego, tak, jak na jednak urzędnika, no jako organ państwa, ale jak pracującego w sferze publicznej człowieka, polityka, czy też urzędnika, w cudzysłowie, więc to myślę, że gdyby rząd chciał, to mógłby do tego doprowadzić, a być może no właśnie chodzi o to, że zbliżają się wybory, ostatni rok, obietnice były, rozliczymy, skuteczność jest tego średnia. Oczywiście z wielu powodów, chociażby dlatego, że jest prezydent, który potrafi wszystko zawetować, natomiast myślę, że to ta sprawczość, która była najsłabszą chyba stroną tych rządów przez pierwsze 2 lata, no teraz pewnie zdał sobie sprawę, że zwłaszcza po przegranej Rafała Trzaskowskiego, bo to rząd jest bardziej sprawczy, więc mi się wydaje, że tutaj, a te wybory będą bardzo ważne, będą ostre i polaryzacja będzie jeszcze większa, także zakładam, że jedna i druga strona nie będą się oglądały za siebie i powiem tak, nie zdziwiłbym się, gdyby do tego głosowania doszło i ta większość by się znalazła.
15: A czy finanse publiczne, które zwykle no, są takim trudnym tematem, mogą stać się dobrym paliwem na czas kampanii wyborczej? Bo jakby przysłuchiwać się debacie o budżecie w Sejmie, no to budziła ona ogromne emocje. Oczywiście to jest, jak powiedziałem, o tyle trudny temat, że opozycja krytykuje rząd za przede wszystkim olbrzymie zadłużenie państwa. Natomiast w momencie, gdy rząd mówi o ewentualnych podwyżkach podatków, co by trochę to zadłużenie obniżało. No to już jest bardzo krytykowany, że takie coś mu chodzi po głowie. Nie mówiąc już o tym, że rząd nie proponuje, bo wie, jaka będzie reakcja tu, właśnie tuż przed wyborami, oszczędności w postaci, no, przynajmniej weryfikacji części wydatków socjalnych, najogólniej je tak nazwę. Gdzieś się w mediach widziałem niedawno przebija jako tytuł, ale też oczywiście nie ma tutaj żadnego rządowego wskaźnika czy kierunkowskazu, że może coś trzeba z tym wiekiem emerytalnym zrobić. No, ale wiemy, że próba jego podniesienia właśnie pogrążyła Platformę Obywatelską z PSL-em rządzącą w 15 roku, więc pana zdaniem takie rzeczy jak deficyt budżetowy, inflacja, wzrost PKB, to będzie właśnie, powtórzę, paliwem w kampanii wyborczej?
16: Na pewno Polska się zadłuża i to zadłuża się przynajmniej od czasów rządów PiS-u, a teraz to poszło jeszcze dalej. No, rządzący zdają sobie sprawę, że oszczędnościami wyborów nie wygrają. Jeden były premier Belgii powiedział, że każdy wie w Europie, co zrobić w ekonomii, tylko nikt nie wie, jak potem wygrać wybory. I to doskonale widzimy. I kazus przytoczony z pana redaktora podwyżki wieku emerytalnego, który każdy specjalista powie, że jest konieczny, chociażby ze względu na to, że coraz dłużej żyjemy. Tak, na przestrzeni ostatnich 20-30 lat średnia długość życia to jest kilka lat u kobiet i mężczyzn. No więc skądś trzeba te pieniądze, chociażby na emerytury, przecież na ochronę zdrowia brać. Natomiast ja myślę, że znaczy, dopóki nie będzie jakichś konkretnych negatywnych skutków dla społeczeństwa, no to społeczeństwa, a przed do wyborów wydaje się, że ten rząd dotrwa, no to być może nie będzie miało to negatywnego wpływu. Znaczy oczywiście, że opozycja będzie o tym mówiła, pokazywała ten wielki deficyt, natomiast to będzie tak naprawdę dla rządzących groźne w tym momencie, kiedy, bo oczywiście okazało się, że nie wiem, nie ma na przelewy dla jakiejś grupy zawodowej. No są jakieś pojedyncze przykłady z mojego działki, z mojej, na NCN powiedział, że pieniądze na projekty, które zostały teraz rozstrzygnięte, te będą dopiero w styczniu, ale to dosyć jakiejś małej grupy zawodowej, tak, naukowców, którzy dostali granty, a tych jest niewielu. Natomiast gdyby coś takiego pojawiło się, nie wiem, w szkolnictwie gdzieś, no to w tym momencie mógłby być problem. Tak? No, ostatnio usłyszałem, że w mediach publicznych, w telewizji, przepraszam, w telewizji były problemy z wypłatami, tak? TVP miało, dziennikarzy, no to też znowuż jakaś mała grupa zawodowa, więc ja myślę, że on będzie robił wszystko, żeby dotrwać. Pojedyncze pewne przykłady dotyczące chociażby ryczałtowców tam się pojawiają, tak, dotyczące podatkowe, zwiększyć chociaż tam, gdzie to może i zostanie odebrane raczej dobrze przez społeczeństwo, no bo dotyczy małej, dobrze zarabiającej grupy zawodowej, która płaci, czy grupy zawodowej, czy sfery, która płaci niskie podatki. Natomiast dla rządzących szkoda byłaby i rzeczywiście ten deficyt by im zaszkodził na pewno w wyborach, przede wszystkim wtedy, kiedy by ludzie to jakoś odczuli w portfelach, no dlatego rząd robił wszystko, żeby doprowadzić do obniżenia cen benzyny, tak? No bo to rzeczywiście ludzie na co dzień widzą w stacjach benzynowych i to mogłoby się przełożyć na wynik wyborów. No że to robi, myślę, że wszystko, wiedząc, że to byłoby dla nich no, pocałunek śmierci. Także najwyżej będziemy mieć problem po wyborach przyszłorocznych, obojętnie kto będzie rządził.
15: No chociaż z tym, kto będzie rządził, to jest przynajmniej na dzisiaj trudne pytanie. To już na koniec tak bardzo krótko. Dwa sondaże się pojawiły w tym tygodniu. United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski. To było w środę i chyba wczoraj dla Opinii 24. I po raz kolejny mamy sytuację, w której rządząca koalicja nie utrzymałaby większości w parlamencie. Tam w jednym z tych sondaży 220 mandatów, sumując Lewicę i Koalicję Obywatelską, udałoby im się zdobyć, ale no, ta alternatywa też wydaje się na tę chwilę taka trudna do wyobrażenia sobie jako koalicja, no bo właściwie PiS musiałby się połączyć z Konfederacją, co pewnie nie jest jakoś szczególnie trudne do wyobrażenia. No ale też z Konfederacją Brauna, co już jest dla niektórych trochę trudniejsze do wyobrażenia, ale też z Rozwojem Plus Mateusza Morawieckiego. Jak widzimy chociażby w tym tygodniu pojedynki między panem Czarnkiem i panem Morawieckim, no to przynajmniej na tę chwilę wydaje się, że byłoby to trudne. A pan jak sądzi?
16: No, gdyby trzeba było stracić większość, no to pewnie byłoby to możliwe. Natomiast te sondaże pokazują jedną rzecz, że jeżeli rządzący dzisiaj chcą utrzymać władzę, to musi do Sejmu przyszłego wejść w jakiejś konfiguracji PSL. Tak, jeżeli nie ma i to wszystko, co zostało po Polsce 2050 czy tam centrum, tak? Znaczy nie może być zbyt dużo straconych głosów, tak? Po której stronie, prawej czy lewej, będzie więcej straconych głosów, to ci będą rządzić albo będą w opozycji. No i tutaj problem dla dzisiejszych, bo wszystko wskazuje na to, że wszystkie partie, powiedzmy prawicowe, znowu wejdą do Sejmu. Pytanie, co z Rozwojem Plus, więc to jest najważniejsze. Kto wejdzie do Sejmu, kto będzie ewentualnie pod progiem, bo jeżeli jedna z tych partii miała 4,5%, to z bardzo dużo głosów straconych i to mogłoby wpłynąć na to, kto mógłby, jaka byłaby większość w Sejmie. Prawdopodobnie powtórzy się, znaczy wygra Koalicja Obywatelska, nic nie wskazuje na to, żeby nie była tym liderem, ale może się powtórzy, odwrócić sytuacja 2023 roku, że nie będzie miała z kim stworzyć koalicji, bo na razie wchodzi na pewno tylko Lewica, więc moim zdaniem kluczowe będzie to, musi wejść PSL, nie może być jakiejś Polski 2050, która odbierze 2%, no i pytanie, jaka będzie pozycja partii Razem. Tak, bo pamiętajmy, że oni wszyscy weszli. Oczywiście, gdyby Lewica poszła z Razem i weszła do Sejmu PSL z koalicją, to byłoby to prawdopodobnie większość spokojna, natomiast oni się prawdopodobnie ze sobą nie dogadają, bo tutaj no, nieraz osobiste relacje i animozje są ważniejsze niż, że tak powiem, chęć no, nie wiem, zwycięstwa nad poszczególną, też rozrobioną prawicą, także być może będzie tak, że w przyszłym parlamencie będzie najwięcej ugrupowań od wielu, wielu lat i jak to się poukłada, no to na pewno będzie ciekawie. O, tyle może powiedzieć na 100%.
15: A ciekawie nam o tym wszystkim opowiadał pan profesor Szymon Osowski, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
16: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
15: A teraz jest już z nami drugi zapowiadany gość, pan profesor Kamil Zajączkowski, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Team Europe Direct. Dobry wieczór.
17: Dobry wieczór. Panu dobry wieczór, państwu.
15: Duży temat, no ale siłą rzeczy mamy parę rzeczy do podsumowania, więc będę prosił o krótki komentarz, no bo mieliśmy najpierw taką dramatyczną informację ze Stanów Zjednoczonych dotyczącą Christy Pike, na której wykonywano wyrok śmierci i te chemikalia, czy nie wiem jak to nazwać fachowo, które zostały jej wstrzyknięte do tej śmierci, nie doprowadziły. No i teraz no będzie ciąg dalszy tej historii, ale ona wywołała na nowo debatę o karze śmierci. Mniej może nawet w Stanach Zjednoczonych, a bardziej na świecie, gdzie szczególnie w Europie, prawda, no jesteśmy przeciwnikami tejże kary. No ale już chyba eksplozja w tej chwili emocji pojawiła się po tym, jak Pete Hegseth, sekretarz obrony, poinformował, że Nidal Hassan, były major armii amerykańskiej, zostanie rozstrzelany i że będzie to publiczna egzekucja, pierwsza od 100 lat w Stanach Zjednoczonych. I mówi to pan Hegseth no bez cienia zażenowania. No i co świat powinien z tym zrobić, panie profesorze?
17: No niestety, to bardzo dobrze, że pan połączył te dwie, można powiedzieć, bulwersujące kwestie. Natomiast to, o czym mówi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, no wpisuje się w tą narrację, która jest już od dłuższego czasu dawana, można powiedzieć, no okazywana wszystkim i publicznie o tym mówi i wiceprezydent, i prezydent Stanów Zjednoczonych, i administracja, bo to, że właśnie mają być takie, no bym powiedział, widowiskowe, oczywiście w złym tego słowa znaczeniu, widowiskowe, pokazowe wydarzenie, jak rozstrzelenie kogoś, no to budzi, bym powiedział, i moralne, i etyczne, i polityczne też wątpliwości. Natomiast niestety administracja amerykańska, uważam, że do właśnie wyborów tych midterm, które będą w listopadzie, będzie próbowała grać na takich emocjach. No i kwestia właśnie kary śmierci, gdzie bardzo jednoznacznie Hegseth mówi, że armia amerykańska powinna być twarda, silna i każda zdrada powinna być w taki, a nie inny sposób później traktowana. Co do pierwszej kwestii, no to jest bulwersujące, bo też nie jestem ekspertem, natomiast wiadomo, że ta kara śmierci nie odbywa się tak jak kiedyś, że przez rozstrzelanie, przez powieszenie. Po prostu wstrzykuje się pewne kwasy czy chemikalia, które mają spowodować zgon. I to sama ta kwestia jest i z punktu widzenia etycznego, i bym powiedział takiego humanitarnego, no jest bulwersująca. I niestety, i to pan redaktor połączył znakomicie te dwie kwestie, no bo to się niestety wpisuje w taką narrację tego power politics, tej polityki siły, że możemy robić wszystko. Ja właśnie dosłownie wyszedłem z pociągu w Gdańsku, gdzie byłem na Uniwersytecie Gdańskim i mieliśmy bardzo ciekawą konferencję Prawo Międzynarodowe Publiczne, a właśnie power politics, byli moi koledzy przedstawiciele Prawa Międzynarodowego Publicznego, prawnicy, ale także my, politolodzy, specjaliści ze stosunków międzynarodowych, i no niestety konkluzje są przykre, że prawo jest, powinno obowiązywać, ale ten, kto ma siłę, będzie i tak postępował po swojemu. I ten przykład Hekseta znakomicie to wkomponowuje się. A czy są moralność, czy jest moralność, etyka? Oczywiście, że jest, natomiast obawiam się, że prezydent Trump wykorzysta wszystkie środki i wszystkie możliwości, łącznie także, bo z tą bardzo bulwersującą kwestią tego, no, można powiedzieć, nieudanej egzekucji poprzez wstrzyknięcie preparatu, że wykorzysta wszystkie środki, żeby jednak dalej polaryzować społeczeństwo, a na emocjach najlepiej się polaryzuje.
15: No to jeszcze króciutko w takim razie o innym wątku związanym z listopadowymi wyborami do kongresu, bo przed chwilą mówił pan o tym, jak on może właśnie przez tego typu decyzje nakręcać emocje, szukać jakichkolwiek już pomysłów, żeby poprawić notowania konserwatystów. Natomiast no, wydawać się mogło jeszcze 2-3 dni temu, że będzie raczej dążył do załagodzenia tej wojny czy konfliktu z Iranem, no bo ropa jest droga i Amerykanie bardzo dużo za benzynę i diesla płacą. Tymczasem dowiedzieliśmy się chyba wczoraj, że Departament Obrony USA rozkazał amerykańskiemu wojsku zakończyć przygotowania do wznowienia działań wojennych przeciwko Iranowi. No to z tej logiki mnie się to wymknęło.
17: Bo to, co robi Trump, czasami ma powodować takie wrażenie, że nie widzimy w tej żadnej logiki. Natomiast no, z dłuższej perspektywy i po jakimś czasie można pewien obraz zobaczyć. Po pierwsze, ja bym na razie bym ostrożnie do tego komunikatu, bo ja bym to wszystko wpisywał, bo później jeszcze 2 dni wcześniej natomiast mówił i pisał na swoich mediach społecznościowych, że prowadzone są rozmowy z Iranem, że one nie są łatwe. Ja bym to wpisywał cały czas w taką taktykę negocjacyjną i jednej i drugiej strony. Z perspektywy by się wydawało właśnie uspokojenia rynku, które ma miejsce, bo i decyzja G7 i pewne kroki działania państw europejskich i Stanów Zjednoczonych, ale to wszyscy wiemy, nawet ci, którzy nie siedzą w tym temacie, mówiąc kolokwialnie, wszyscy wiedzą, że to są działania krótkoterminowe, że de facto tylko porozumienie z Iranem pozwoliłoby w dłuższej perspektywie myśleć o jakiejś stabilizacji. Natomiast kończąc, sądzę, że to może na razie być gra negocjacyjna. Po drugie, no i tu można sobie też taką sytuację wyobrazić,

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Dla i republikanów, i dla samego prezydenta Trumpa, no można będzie i będzie na pewno i Trump, i jego otoczenie, i republikanie będą chcieli w zależności w jakim stanie, w zależności kto startuje, będą chcieli niwelować. No i tutaj no do wyborów jest dużo czasu. Ja sądzę, że nic się nie stanie, bo też tak Trump mówił, że nie będzie żadnych gwałtownych ruchów w sprawie Iranu, no ale to jest jeszcze no kilka tygodni, a w przypadku Trumpa to jest bardzo długo.
3: No właśnie, kilka tygodni do tych wyborów, a wiele miesięcy można powiedzieć do wyborów prezydenckich we Francji, bo to przecież kwiecień przyszłego roku. No, tymczasem mamy do czynienia no, z takim bardzo wyraźnym, mocno komentowanym w tym tygodniu zjawiskiem protestów głównie licealistów we Francji. Protestują przeciwko segregacji, niedofinansowaniu szkół, brakowi nauczycieli, no ale wiadomo, że taki protest dzisiaj głównie uderza w obecny obóz rządzący i dwie największe siły, skrajna lewica i skrajna prawica, największe siły właśnie przed tymi wyborami prezydenckimi, no jakoś grają tymi uczniowskimi protestami. U nas byśmy powiedzieli, kto tam będzie w kwietniu pamiętał o tych protestach, a czy pana zdaniem to, co się w tej chwili we Francji dzieje, może już mieć, ma no, wpływ na to, jakie będą nastroje społeczne i w efekcie wybór Francuzów.
2: Ja oczywiście bezpośrednio się nie zajmuję tymi kwestiami. Są znakomite moje koleżanki, panie profesor, czy Agnieszka Cięciała, czy Karolina Borińska, które tym się zajmują. Natomiast ja chcę powiedzieć tak, że uważam z perspektywy takiej szerszej i politologicznej i pewnych zjawisk w tym dzisiejszym świecie, że to może mieć wpływ. Po pierwsze, musimy sobie przypomnieć, że takie gwałtowne protesty zawsze mają nawet po kilku miesiącach jakieś znaczenie. I tu tylko chcę przypomnieć wielkie strajki, manifestacje tak zwanych żółtych kamizelek, które miały daleko idące konsekwencje dla sceny politycznej francuskiej. I sądzę, że to oczywiście te protesty, te strajki mają podłoże społeczne, ekonomiczne. Tam dochodzi jeszcze kwestia też pewnego wyrównywania szans, pewnej jakby perspektywy, że te osoby młode, które wchodzą czy będą wchodziły na rynek pracy, no będą, i to jest jedno z pierwszych pokoleń, które będzie miało dużo gorzej niż poprzednicy. No, od końca II wojny światowej raczej szliśmy do przodu z postępem, mówię o Europie Zachodniej. Natomiast no, ten protest, ta sytuacja społeczna no, wynika z wielu lat zaniedbań. Natomiast co do konsekwencji politycznych, sądzę, że tak. Częściowo też francuskie społeczeństwo, ale także elity społeczne, polityczne, medialne wpadają w taką pułapkę, bo słyszałem taką jedną z analiz, bardzo ciekawą, że na przykład do studia telewizyjnego, prasowego, radiowego są zapraszani właśnie o to, o czym pan redaktor wspomniał, przedstawiciele dwóch skrajnych partii, że w zasadzie w tym sporze, w tym sporze politycznym głos centrum, głos obozu prezydenckiego jest bardzo mało słyszalny. Oczywiście przedstawiciele prezydenta, rządu mówią o pewnych rozwiązaniach, natomiast sądzę, że to jest taka już sytuacja, gdzie i jedna, i druga skrajne partie, czyli skrajna prawica z Le Pen na czele i skrajna lewica, będą grały tymi wydarzeniami i one będą miały konsekwencje z pewnością na scenę polityczną francuską.
3: 7 minut maksimum mamy do końca. Chciałbym jeszcze dwa tematy poruszyć. Zostajemy we

0: Francji, ale z niej przechodzimy płynnie do szerzej spraw unijnych, bo to Marine Le Pen właśnie ogłosiła, że ona w ciągu kilku lat, pięciu lat pierwszej kadencji jako przyszła prezydent doprowadzi do cięć o 140 miliardów euro. No to ciekaw jestem, jak pomoże wtedy szkołom. Ale w tych cięciach jest również obcięcie składki francuskiej do budżetu unijnego, w tym już ponad 11 miliardów w roku 2027. No i to wszystko właśnie przenoszę na poziom europejski. Jutro poznamy tak zwany nego box, czyli co Irlandczycy proponują jako kompromis w sprawie debaty budżetowej unijnej. Ale oczywiście sporo już wiemy. Pana zdaniem, czy ta presja chociażby, czy ta deklaracja Le Pen zachęci przywódców, żeby rzeczywiście w tym roku się dogadać? No i czy ten kompromis widzi pan jako coś możliwego? Nie mówię już na tej Radzie Październikowej, ale na grudniowej.
1: Po pierwsze, a pan redaktor ma jeszcze dużo większe doświadczenie niż ja i wielokrotnie obserwował właśnie te negocjacje nad tymi wieloletnimi ramami finansowymi, tymi słynnymi właśnie wieloletnimi ramami. I zawsze trzeba powiedzieć wprost, zawsze te negocjacje, nawet w ciągu tych ostatnich dwóch siedmiolatek, bo teraz one zawsze były bardzo emocjonujące i w zasadzie zawsze to się kończyło dodatkowymi, specjalnymi szczytami, 2, 3, 4 dni. To i sądzę, odpowiadając na pytanie od razu, kiedy dowiemy się, ja sądzę, że nie dowiemy się na pewno w październiku, w listopadzie też, w grudniu, no będzie ciężko. I sądzę, że to jednak mogą być jakieś jeszcze 1, 2 dodatkowe szczyty, żeby osiągnąć kompromis. To jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia, to, o czym mówi Le Pen, wpisuje się częściowo w narrację i też to nie jest niespodzianka tych państw, tak zwanych państw skąptów, jak to się nazywa potocznie w żargonie, które od jakiegoś czasu postulują, że ta propozycja Komisji Europejskiej tych wieloletnich ram jest zbyt szczodra, że powinno się szukać oszczędności. I ta grupa jak zawsze będzie szukała sprzymierzeńców, żeby jednak tego budżetu nie zwiększać, a nawet ciąć. Chociaż są różne propozycje, różne państwa, głównie to są państwa Europy, północnej Europy, Beneluxu, które no właśnie są tymi określanymi, tymi tak zwanymi skąpcami. Ale z drugiej strony mamy sytuację taką, że przecież mamy raporty Draghiego, mamy raporty Letty, które bardzo wyraźnie podkreślają, że Europa potrzebuje inwestować przede wszystkim w nowe technologie, w transformację energetyczną i w zbrojenia. Czyli no, mamy to słynne takie G, czyli green, czyli transformacja zielona, GANS, czyli broń, no i economic growth, czyli wzrost gospodarczy. Jeżeli będziemy ciąć finanse też na poziomie europejskim, no to z tych 3 razy G, z tych głównych założeń, o których i pisze i Letta, i Draghi, niewiele zostanie. Sądzę, że te 140, te pomysły pani Marine Le Pen, one oczywiście, one nie zostaną zrealizowane, natomiast tą pewnym elementem zachęcającym dla obu stron, czyli dla tych, którzy chcą jednak wynegocjować solidny budżet wieloletni, wiedząc, że później może być trudniej, ale z drugiej strony są zachętą dla tych, którzy jednak uważają, że to jest zbyt rozmuchany budżet, żeby jednak ograniczyć te wydatki. Sądzę, że do końca będą duże tutaj spory polityczne, ale koniec końców zostanie to porozumienie osiągnięte.
0: Panie profesorze, nieprzekraczalne 2 minuty, ale proszę spróbować, no bo 6 października w Saksonii-Anhalt Tobiasz Rausch, AfD, został wybrany na szefa Parlamentu Kraju Związkowego. Znowuż się mówi o kolejnej jakiejś czerwonej linii przekroczonej w niemieckiej polityce. No tylko ja o tych kolejnych przekraczanych liniach słyszę od dawna. Ciągle słyszę o jakichś pomysłach, żeby to powstrzymać, a widać, że to po prostu dalej idzie. Czy pana zdaniem ktoś coś może to zatrzymać?
1: No, gdyby był stabilny, mocny wzrost gospodarczy w Niemczech, to pewnie tak. Natomiast Friedrich Merz miał bardzo dobry początek, bardzo dużo było wobec niego oczekiwań, natomiast no, te oczekiwania niestety tylko zostały oczekiwaniami. Ja zgadzam się z częścią moich kolegów, koleżanek, analityczek, którzy mówią, że alternatywa dla Niemiec jest silna przede wszystkim w Niemczech Wschodnich, ale z drugiej strony jednak bym przestrzegał, bo jeżeli byśmy spojrzeli na te wyniki w Niemczech Zachodnich, one może nie są tak imponujące, ale jednak jak w Niemczech Wschodnich, ale jednak krok po kroku budują pozycję alternatywy dla Niemiec.
0: Uważa profesor Kamil Zajączkowski, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Team Europe Direct. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
1: Pięknie dziękuję.
0: Podziękowania też dla Karoliny Kłaczyńskiej. Dobranoc państwu, dobrej nocy. Do usłyszenia w poniedziałek w magazynie europejskim 13:40.

0: Autopromocja.
1: Mateusz Morawiecki wrzuca na X-a zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego z Michałem Moskalem, który bawił na Ibizie z tymże kralem.
2: Ale zwrócił za bilet, w gotówce.
3: Tak,
2: ale
3: to jest...
2: tak jak Piesiewicz za zegarek.
4: Dlatego prawica lubi gotówkę.
1: Ci ludzie z dużymi pakietami gotówki chodzącymi w różne miejsca.
2: Koniecznie w reklamówce.
1: Teraz 2000 za bilet, tutaj rata w euro za patka.
5: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
6: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
7: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
6: Co piątek o 17.
7: Dzieje się.
0: Autopromocja. Radio TOG FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Trzęsienie ziemi w Panamie. Służby ostrzegają przed tsunami. Wybory prezydenta Krakowa już w tę niedzielę. Piątkowska i Gibała dziś po raz ostatni walczyli o głosy. Ceny na stacjach paliw nie napawają optymizmem. Program CPN przyniósł tylko chwilową ulgę. Jest 23. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Panamę nawiedziło trzęsienie ziemi. Amerykańska służba geologiczna oszacowała jego magnitudę na 7,7. Według systemu ostrzegania USA istnieje zagrożenie tsunami. Trzęsienie było odczuwalne w stolicy Panamy, a także w sąsiedniej Kostaryce. W związku ze wstrząsami największe lotnisko Panamy, Międzynarodowy Port Lotniczy Tocumen, wstrzymało działalność. Wszystko ma wrócić do normy po ocenie panujących warunków bezpieczeństwa. Zarząd Kanału Panamskiego poinformował z kolei, że według wstępnych ustaleń ta kluczowa dla morskiego handlu przeprawa działa normalnie. Jak dotąd nie pojawiły się oficjalne informacje o ofiarach ani zniszczeniach. Lokalne media twierdzą jednak, że zawalił się hotel w mieście Pononome w środkowej części kraju. Odnotowano też uszkodzenia kościoła i siedziby miejscowych władz. Konserwatywna komentatorka Katie Zakaria będzie nową rzeczniczką Białego Domu, przekazali urzędnicy administracji prezydenta USA Donalda Trumpa. Zakaria pełniła ostatnio funkcję rzeczniczki jednej z firm prezydenta. Nowa rzeczniczka zastąpi na stanowisku Caroline Levitt, która odeszła w sierpniu po urodzeniu drugiego dziecka, a następnie została zatrudniona przez telewizję Fox News. Zakaria z zawodu prawniczka była doradczynią do spraw komunikacji w firmie Trump Media and Technology Group, stojącej za platformą społecznościową prezydenta Truth Social. Występowała też regularnie jako komentatorka w prawicowych stacjach, a wcześniej pracowała w Ministerstwie Bezpieczeństwa Krajowego. To walka prestiżowa, ale to nie jest walka, która będzie miała skutki dla ogólnopolskiej polityki. Tak politycy w Sejmie odnoszą się do wyborów w Krakowie. Dojdzie do drugiej tury wyborów prezydenckich, w których zmierzy się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL. Maciej Kluczka.
9: Krakowska kampania prezydencka jest dla Koalicji Obywatelskiej trudna, bo do wyborów doszło z powodu referendum, w którym mieszkańcy stolicy Małopolski odwołali polityka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Miszalskiego. Mimo to poseł tej partii Jerzy Meiszczowicz liczy na wygraną Moniki Piątkowskiej.
10: Dlatego, że uważam, że jest bardzo dobrym kandydatem. Zaczęła kampanię jako osoba nie do końca rozpoznawalna w takim szerszym gronie krakowskim, ale w ciągu krótkiego okresu zyskała z 8 do 30% poparcia.
9: W kuluarach słychać głos zawodu u Koalicji Obywatelskiej, że mniejsze partie nie poparły wprost kandydatki Koalicji Obywatelskiej. Chociażby Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, która odpadła po pierwszej turze, nie wskazała, kogo popiera w drugiej. Maciej Kluczka, TOG FM.
8: Druga tura wyborów w Krakowie już w tę niedzielę. O północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza. Do komisji wyjaśniającej przypadki wykorzystywania seksualnego w diecezji sosnowieckiej zgłaszają się kolejne osoby. Częściowy raport z lutego tego roku wskazywał na co najmniej 50 skrzywdzonych nieletnich. Grzegorz Kozioł.
11: Skrzywdzone osoby zwracają się bezpośrednio do biskupa sosnowieckiego Artura Ważnego, informuje Dominika Bem, rzeczniczka diecezji sosnowieckiej. Dodaje, że większość z nich pochodzi spoza jej terenu.
12: Osoby skrzywdzone opowiadają o doświadczeniach wykorzystania seksualnego nie tylko w środowisku kościelnym, ale również na przykład w rodzinie. Piszą listy, zwracając się do księdza biskupa wiadomości. Z częścią z nich ksiądz biskup spotkał się osobiście. Każde zgłoszenie traktujemy z należytą powagą, a informacje dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa przekazujemy prokuraturze.
11: Komisja Wyjaśnienie i Naprawa została powołana przez biskupa po serii skandali obyczajowych z udziałem duchownych tej diecezji. Częściowy raport komisji jest wciąż uzupełniany, a informacje przekazywane prokuraturze. Biskup niedawno informował w mediach, że pracy jest sporo i pełny dokument będzie gotowy nieco później. później niż zakładano, prawdopodobnie na Wielkanoc przyszłego roku. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
8: Paliwa mimo rządowego programu CPN znów kręcą się wokół działających na wyobraźnię kierowców progów cenowych. Maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego na weekend wzrosną i w przyszłym tygodniu ten marsz w górę będzie kontynuowany, mówił w popołudniowym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Jakub Bogucki z epetrol.pl.
3: Niestety te ceny maksymalne, które się pojawiły na najbliższy weekend, to jest powrót ponad psychologiczną granicę dla oleju napędowego. Cena maksymalna to będzie 8 zł i 6 groszy. W przypadku benzyny jesteśmy blisko, ale nie przebiliśmy jeszcze 7 zł. Jesteśmy na poziomie 6,97. Te zmiany to jest oczywiście pokłosie tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Także niestety dobrych wieści na ten moment, jeśli chodzi o tankowanie na stacjach, nie mamy. Nieobjęty pakietem CPN Autogaz też będzie nam drożał. Tutaj już przebicie nawet poziomów 3 zł i 30 groszy za litr jest zupełnie prawdopodobne.
13: A dla benzyny i diesla na przyszły tydzień jakie prognozy cenowe?
3: O optymizm na razie w tej sytuacji trudno. Ceny z przedziału 8,10, 8,12 jak najbardziej są możliwe. W przypadku benzyny to jest myślę, że 7,05.
8: Wszystko oczywiście przez drogą ropę naftową, ale i słabego do dolara złotego, bo to w dolarach rozlicza się kupowany do produkcji paliw surowiec. Kolejne informacje za godzinę, a teraz prognoza pogody. Niemal w całym kraju może jutro popadać, bez deszczu tylko na południowym wschodzie. Na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 16 na południu Polski.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Jest 6 minut po 23. No to można odetchnąć.

To była ostatnia płyta Anity Lipnickiej, taka bardzo piosenkowa i bardzo nostalgiczna. Moje oczy są zielone. Potem przyszedł czas piosenek miłosnych z Johnem Porterem, ale z miłością jest także niepielęgnowana i niepodlewana. No niestety odchodzi, tak jak odeszło lato. Dobry wieczór Państwu, ja się nazywam Marcin Sobesto. No i to jest nasze drugie usłyszenie w TOK FM, w audycji Brak mi słów. No już jest ten moment, kiedy mogą Państwo wpisywać się na wirtualnej liście obecności, czyli na tokowym twarzaku, TOK FM po prostu. Ależ Angelika pięknie sobie z tym zdjęciem poradziła, zdolna dziewczyna. Adres mailowy nie zmienił się od ubiegłego tygodnia. Ja jeszcze mam to napisane na kartce, żeby czegoś nie pokiełbasić. To jest bms@tok.fm. Już prościej chyba nie można. Państwo listy pisali tydzień temu. Było ich bardzo dużo. To oczywiście takie niezobowiązujące przeczytałem na antenie, ale były listy, które stały się inspiracją trochę do dzisiejszego usłyszenia. W tym nieoficjalnym miejscu, które się nazywa Brak mi słów, no to ja się dzisiaj rozpisałem, ale to proszę poczytać, bo to jest reglamentowany tekst i on zniknie. Zniknie może już jutro, to się jeszcze okaże. Co dzisiaj w programie? No więc wybrałem 8 tematów, które Państwo zaproponowali i one są bardzo zbieżne z tym, co mi w duszy gra i to, co gdzieś tam w serduchu zostało i to, co mną kołysze na falach oceanu codzienności. Ten ocean na razie piekielnie granatowy. Będziemy mieli wycieczkę do Rzymu. Będzie już tak w tym filmiku, w którym musiałem wystąpić, ta unikalna piosenka Justyny Steczkowskiej. Będzie także to spotkanie Tomka Makowieckiego z panią Beatą Tyszkiewicz. Bez tryptyków, trochę muzycznego rozbójnika oraz kilka historii dotyczących tego, co działo się w polskiej muzyce rozrywkowej w latach 80. Będzie Krzysztof Krawczyk między innymi. Tak, to będzie szok. Wrócimy także do Pata Mefenego, ale to właściwie na sam koniec naszego dzisiejszego usłyszenia. No i będzie dużo o przytulaniu, o miłości, o samotności, o rozterkach. Także zachęcam Państwa do zrobienia radia głośniej, jednak do zgaszenia światła i do spędzenia ze mną, z Radiem TOK FM, tego wieczoru piątkowego. No już te centra handlowe się pozamykały, ta benzyna droga, więc nie ma co tam pędzić, żeby zatankować. Miasta pięknie rozświetlone. Jechałem dzisiaj do Państwa nieśpiesznie, bo nie w swoim samochodem, pięknie pachnącym zielonym. I każde zielone mi uciekało, więc czekałem na zielone, jak w piosence Kaśki Sochackiej, której zresztą dziś w naszym usłyszeniu nie zabraknie. 13 minut po 23:00 bms@tok.fm albo facebookowy profil do Państwa usług TOK FM. Najpiękniejsze wyznanie miłosne z takim znakiem zapytania, co słychać u Ciebie?

Jak dla mnie, no to jedna z najpiękniejszych polskich, zupełnie niezauważonych piosenek o miłości. Karma Koma, zespół jednej płyty, jednego momentu, to był koniec lat 90. To było Trójmiasto. I Piotr Łukaszewski, znany między innymi z Iry, powołuje projekt, który ma być połączeniem trip-hopu, chill-outu, ambientu, rocka. Brakuje mu tylko głosu i tym głosem staje się, ku mojemu zaskoczeniu, dziewczyna, którą znałem jako małego blondaska biegającego między mieszkaniem swojej babci w Gdańsku Wrzeszczu na 7. piętrze, a ona z mamą, z Markiem, z tatą Markiem i z mamą Danusią mieszkali na piętrze 8. Okazuje się, że tym zaczarowanym głosem Karma Komy zostanie nastoletnia, bo 18-letnia uczennica gdańskiego liceum Milena Stompor. Nie dość, że intrygujący głos, to do tego ogromna wrażliwość i świetne teksty. Nominacje do Fryderyka to kategoria debiutu roku, no i to połączenie, prawie 7 minut kompozycja zamykająca płytę Karma Koma o miłości. Takiej chyba do końca życia. Sama Milena zdecydowała, że niespecjalnie jest zadowolona z tego debiutu. Zespół kończy działalność w 2003 roku, wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i ślad się po Milenie urywa. Ja znalazłem niteczki, w których można odnaleźć, tak mi się wydawało, Milenę, ale żadne z tych miejsc, w które zapukałem, nie odpowiedziało. Tak czasami jest, że na coś czekamy dni, godziny, tygodnie i to się nie wydarza. Coraz bardziej czekamy, a potem idziemy do przodu. Piękna historia. Jeszcze jest jedna piosenka Karma Komy, nie dzisiaj. Taka, która chyba była największym przebojem i hulała sobie po antenach stacji radiowych. Ludzie listy piszą. Bardzo dziękuję, że tak szybko. W Hiszpanii słychać dobrze. Meldujemy się z małżonkiem Marcinem i pozdrawiamy redaktora i słuchaczy. No dobrze, pani Dorota chyba była pierwsza. Piątkowy wieczór. A druga Dorota. Herbata z konfiturą. Zero potrzeb. Naprawdę? Kompletnie nic? Ja bym się jednak tutaj poważnie zastanowił, czy zero potrzeb to jest taka dobra propozycja. Jechałem do państwa dzisiaj i najpierw słuchałem Madison Kaśki Sochackiej. No ale ponieważ wyjechałem na S8, no to tak grało i grało, ale jak tylko przy zachodnim się zatrzymałem, to wiedziałem, że z tym nagraniem muszę dojechać do samego radia.

Cudowna piosenka i kolejna świetna produkcja Olka Świerkota. Anonsowałem Państwu, że istnieje taka szansa, że Olek przybędzie do nas. No i mam tutaj potwierdzenie, że 24 października, jak się nic oczywiście nie wydarzy po drodze, to po północy Aleksander Świerkot, autor jednej chyba z największej ilości, jednej z największej. Co to za powiedzenie? W każdym razie autor ogromnej ilości najpiękniejszych polskich piosenek ostatnich 10, żeby nie powiedzieć 15 lat. I ja pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałem Niebo Różowe. Chyba napisałem wtedy do Olka, pisząc, czy u Kaśki coś się złego wydarzyło. A on powiedział, no co ty, wszyscy myślą, że to jest piosenka o nieszczęśliwym końcu miłości. A to jest piosenka o szczęśliwym początku. Ja nie wiem, gdzie to się dopatrywać początku, ale okej, no i dlatego ona się pojawiła w usłyszeniu, no bo nie lubię, jak się coś kończy. A Państwo? BMS, małpa Tok FM, tak na razie to widzę, że dwa maile wpadły. To jest na razie, powiedziałbym, troszkę mnie martwiący wynik. Za to Państwo na Facebooku spoko, ja wiem, że jest wygodniej. Pan Piotr, czyli tu się wpisujemy, a Madis są to nagrane w jednym z moich miejsc, czyli w Rabce Zdroju. No tak, na dworcu, to prawda. A propos Rabki Zdroju i tamtych okolic, to w temacie, który za moment będę chciał potrącić, bo to jeszcze jest ten moment, że Państwo być może jakieś decyzje będą podejmować, to ja taką podpowiedź i takiego tipa na fajny weekend Państwu będę chciał zaproponować. Ale teraz, no bo tak anonsujemy i ja nie miałem zielonego pojęcia, że piosenka, która za moment jest takim unikatem. Wydawało mi się, że jest na fajnej płycie, takiej, z której jeszcze dochód był przeznaczony na szlachetny cel, świetne wykonanie, no i ta piosenka, że niby jest wszędzie. Okazało się, że jest tylko na YouTubie, w fatalnej jakości technicznej, z jakimiś randomowymi obrazkami. Nie znajdą Państwo nigdzie. Dlaczego?

Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski są autorami tej piosenki. To nie jest piosenka napisana dla Justyny Steczkowskiej. W 1985 roku wykorzystano tytuł Pejzaż bez ciebie jako nazwę koncertu upamiętniającego Jerzego Wasowskiego i wtedy tę piosenkę wykonała Hanna Banaszak. Ale na projekcie Ladies, o którym mówiłem już tydzień temu, słuchaliśmy tydzień temu Eweliny Flinty, polskie wokalistki interpretowały utwory należące do różnych tradycji polskiej piosenki i w tym kontekście Pejzaż bez ciebie można potraktować jako takie spotkanie klasyki z indywidualnym stylem Justyny Steczkowskiej. No ale o co ten ambaras, że piosenki nie ma? Jest płyta. Co więcej, już też mówiłem, że w portalu aukcyjnym, tym najpopularniejszym w Polsce, to widziałem za 8 zł ten krążek. No ale to ktoś sprzedaje używkę, nowej płyty już państwo nie kupią. I piosenka Pejzaż bez ciebie jest jedynym utworem, którego z tego zestawu Ladies państwo nie uświadczą. Oficjalnie nie ma żadnej wiadomości, dlaczego. Natomiast nieoficjalnie okazało się, że Justyna po prostu nagrywając ten utwór tak zapisała sobie kontrakt, że prawa do dysponowania tym utworem będą u niej. I w którymś momencie postanowiła tak, a nie inaczej. Może ze względu na drogę artystyczną, może na nie wiem na co. Nie miałem okazji Justyny o to zapytać, więc to oczywiście wiadomo, szeptaneczka, znajomy znajomemu powiedział, ale ci. No właśnie, to już przez radio powiedziałem. bms@tok.fm. Jeśli państwo mają ochotę napisać w jakiejś takiej sprawie, która wymaga dłuższego omówienia, to ja będę bardzo rad. Dzisiaj takich spraw jest 8. Już za momencik jedna z tych spraw pod tytułem Propozycja na weekend. Nie mają państwo planów na weekend? Ja wiem, że ma padać w Warszawie jutro, także okien nie ma co myć. No ale to zawsze może być bardzo przyjemny wyjazd. Nie tak daleko, w bardzo fajne miejsce.

To z repertuaru Edyty Bartosiewicz. No, po takie klasyki niełatwo jest sięgać. Są takie utwory, których się w ogóle nie rusza. Czy państwo słyszeli takie oficjalne nagranie na przykład autobiografii Perfektu, skowerowane przez kogoś jako nowa piosenka, żeby tam porwać serca i jakoś wzruszyć? No nie. No i porwać się na piosenkę Edyty Bartosiewicz to też duża odwaga. Nowika, Kasia Nowicka stoi za tym nagraniem. To nowość. Przyznam, że bardzo w moim stylu i bardzo taka w sam raz skłamałam. Pan Tomasz napisał w ubiegłym tygodniu zadanie a propos podróży dużych i małych, odległych i nieodległych, pod tytułem: Panie Marcinie, co by pan podpowiedział, gdyby tak spontanicznie zabrać swoją ukochaną gdzieś niedaleko i daleko i żeby było fajnie, z widokami i jednocześnie można było szybko wrócić? No i jeśli to jest pytanie ze środka Polski, chociaż w sumie może być też z północy Polski, tylko trochę dłużej ta wycieczka potrwa, to ja bym proponował, no ja wiem, że będzie banalnie, ale Zakopane. Teraz po rewitalizacji linii kolejowej te szybkie pociągi, no to robią tą trasę w niecałe tam 2 godziny. To już nie jest ten koszmar tam zamieniania czoła lokomotywy. To po prostu idzie jak z płatka. I z Gdyni można pojechać pendolino. No, przez Warszawę, wiadomo. Z Warszawy to 14:45 z zachodniego odjeżdża pendolino. I przed 19, czy tam w okolicy 19 są państwo na miejscu. Czyli można pojechać jutro. Pójść na jakąś fajną kolację. Czy na nocleg państwo znajdą bez problemu. Góry piękne i w Zakopanem ma jutro w zasadzie nie padać. No, będzie lepiej niż w centralnej Polsce na pewno. Gdzieś tam się przespacerować, tak niezobowiązująco, może do schroniska Ornak, bo to nie jest specjalnie daleko, czyli Dolina Chochołowska na przykład. Albo można pójść w stronę Giewontu, może nie na sam Giewont, ale po drodze jest taki fajny wodospad. To jest taki spacerek dla kogoś, kto nawet nie ma specjalnie kondycji. Zjeść oscypka, zjeść kwaśnicę i w niedzielę o 15:00 albo jeszcze są późniejsze pociągi wrócić. Ten jeszcze o 15:00 do Gdyni pojedzie, także będzie szansa do Gdyni. To nie będzie pendolino, ale jest zaleta, że to skład wagonowy, więc można sobie stanąć w drzwiach ostatniego wagonu i widoki są bajeczne. I to nie jest droga wycieczka. Ja wiem, że to Zakopane brzmi banalnie, ale ja jakoś do Zakopanego mam słabość ogromną, w związku z tym tak mi to na prędce przyszło do głowy. Czemu nie powiedziałem Szklarska Poręba? No, do Szklarskiej jedzie się trochę dłużej. Teraz z tymi połączeniami kolejowymi jest taka chwila pauzy, bo tam trwa koniec ulepszania tej linii, żeby tych pociągów będzie jeździło więcej, także to sobie możemy odłożyć na inny moment. Zaraz zajrzę do korespondencji od państwa, oczywiście. No czasem człowiek zajrzy do SMS-a i naprawdę trudno. Którą mamy? Za 18 minut północ, o północy kolejne informacje w to.

Tak, to też taka piosenka z podtekstem. Kochać czasem znaczy umieć nie być razem. Nie wiem, nie wyobrażam sobie tego, no, tak łatwo zaśpiewać w piosence. Lubię formację, lubię te ich pluszowe piosenki i solowe nagrania Olka Klepacza. Nie ma ich wielu, ale z przyjemnością do tego sięgam. No i ludzie listy piszą. Ktoś, kto postanowił nazywać się K. Kropka. Dzień dobry, panie Marcinie. Rozpoczął pan piosenką Anity Lipnickiej, która do złudzenia przypomina utwór naszej diwy Edyty Górniak. Kojarzy pan, jaka to piosenka? Nie, nie kojarzę. Ale to, panie Krzysztofie, myślę, że do sprawdzenia. Jeszcze jest a propos Kaśki Sochackiej. Wiele lat temu, kiedy Katarzyna Sochacka wystąpiła w talent show i zaśpiewała Foolish Game, wiedziałem, że to będzie wokalistka wielkiego formatu i o dużej wrażliwości. To prawda. Dobry wieczór, to kolejny mail. Podnoszę statystykę. Niestety, tydzień temu zasnąłem, sorry, ale

0: Ho, ho, ho!
1: Zima? Mnie z nowymi oponami nie zatrzyma. Kierowco, wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze.
2: Wyjdzie? Nie wiem, Grzegorzu, czy będę w stanie to zrobić. Nic się nie zmienia mimo lat. A, no to ja do tego maila od Rafała Skoneckiego. Rafał Skonecki. Nie, to jest niemożliwe. Jeszcze zdążę wrócić. Dobrze, proszę państwa, to teraz kolejna piękna historia. To nie była piosenka napisana dla pani Mai.

Majka Jeżowska nagrała tę piosenkę tak przypadkowo na płycie. Ten utwór ukazał się dopiero w 2000 roku i to była taka składanka, najpiękniejsza w klasie, czyli Hulali po polu. Oryginalnie muzykę napisał Andrzej Zieliński i słowa to pan Andrzej Jastrzębiec-Kozłowski. I z jego opowieści wynika, że spotkał Andrzeja Zielińskiego podczas festiwalu w Opolu w 1975 roku. Pan Andrzej zagrał mu dwie melodie i zaproponował napisanie tekstu do jednej z nich. Poeta nie bardzo się w tej muzyce potrafił odnaleźć. Ostatecznie pojechał do Zakopanego. Nomen omen. W trudnym dla siebie czasie, po śmierci matki, wyjeździe ojca i załamaniu własnego życia uczuciowego. I to zmienia sposób, w jaki chyba można słuchać tej piosenki. Życzenia z całego serca, pragnienie bliskości i świadomości, że nie da się zagwarantować wspólnej przyszłości. Cóż za pesymistyczne piosenki ja dzisiaj wybrałem. Ja rozumiem, że... No ale bez przesady, tak mi się wydaje. Życzę Państwu mimo wszystko optymizmu i są piosenki, które no, wydaje mi się, że w tym naszym dzisiejszym usłyszeniu po prostu muszą się pojawić. I jedna z nich to właśnie teraz. No to wszystko jasne. Artur Rojek.

0: Autopromocja.
1: Halo, Adam, gdzie ty jesteś? Pociąg już odjeżdża, kawę ci kupiłam.
2: O rany, to ja nie zdążę, może zostanę w Warszawie.
1: No ale jak to, wieczór wyborczy.
2: I ostatni pociąg z Warszawy do Krakowa.
1: Zrobimy to na dwa miasta.
3: Ty w Krakowie.
1: A ty w Warszawie.
3: Zadbasz o to, żeby wybrzmiał każdy istotny dla Krakowa temat.
1: A ty zapytasz w Warszawie gości, jakie przełożenie ma Kraków na całą Polskę.
3: Na każdy temat z każdej strony.
1: Anna Piekutowska.
3: Adam Ozga.
1: Zapraszamy o 21 w niedzielę.
3: Do usłyszenia.
1: I do zobaczenia.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Putin potwierdza doniesienia Donalda Trumpa. Rosja jest gotowa dostarczyć paliwa na światowy rynek. To nie była zaplanowana akcja ani internetowe wyzwanie. MSWiA bada sprawę niedawnych ataków w szkołach. Polskie piłkarki z porażką w pierwszym meczu eliminacji do Mundialu. Rewanż w przyszłym tygodniu. Minęła północ, jest 10 października, sobota. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Władimir Putin oświadczył, że jego kraj jest gotowy dostarczać ropę naftową i produkty ropopochodne na rynek amerykański oraz rynki światowe. Putin stwierdził, że pomogłoby to całej światowej gospodarce. Wcześniej prezydent USA Donald Trump poinformował, że po rozmowie telefonicznej z rosyjskim przywódcą Rosja natychmiast dostarczy na światowe rynki 300 tysięcy ton oleju napędowego. Z komunikatu Kremla wynika również, że obaj przywódcy omówili możliwość zakończenia wojny w Ukrainie oraz sytuację w Iranie. Wicepremier Aleksandr Nowak poinformował z kolei, że jego kraj natychmiast zacznie znosić ograniczenia dotyczące eksportu oleju napędowego. Przekazał, że Rosja jest gotowa, by dostarczyć dodatkowe paliwo na rynek USA i partnerów już w październiku. Moskwa w ostatnich miesiącach ograniczyła eksport diesla w związku z ukraińskimi atakami na jej rafinerię. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy ataków i planujący atak na szkoły nie byli ze sobą powiązani. Ich działania nie wynikały z internetowego wyzwania, powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Po dwóch aktach agresji w szkołach, w których rannych zostało w sumie 11 osób, a jedna osoba zginęła od ciosów nożem zadanych przez 15-latka, policja przeprowadziła zmasowane kontrole w szkołach i zatrzymała 19 młodych osób. O czym wie Tomasz Fęskę.
5: Policjanci pojawili się w 15 tysiącach placówek w całym kraju. Odnotowali przypadki przenoszenia do szkoły noży, ale też zamieszczania przez dzieci w sieci gruźb, czy zapowiedzi, że planują coś w domyśle niebezpiecznego zrobić w szkole.
6: Z tymi osobami prowadzone są czynności, natomiast większość z tych osób okazuje się, że to po prostu kwestia nieodpowiedzialnych zachowań.
5: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Komendant główny policji Marek Boroń przekonuje, że trzeba w Polsce ustalić, jakie treści w sieci blokować i z sieci usuwać, bo dziś jest ona pełna pornografii i przemocy.
7: W pewnym momencie wpuściliśmy nasze dzieci bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad. To robi wiele krajów, ustala pewne zasady komunikowania się w sieci.
5: Kierownictwo MSWiA zapewnia, że policja będzie zwracała szczególną uwagę na szkoły do czasu uspokojenia sytuacji. Tomasz Fęskę, TOK FM.
4: Sejm przyjął również przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Teraz przepisami zajmie się Senat, a badanie Fundacji GrowSpace zrealizowane przez Ogólnopolską Grupę Badawczą wskazuje, że Polacy, niezależnie od preferencji politycznych, chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji GrowSpace.
8: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem jest dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
4: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano, z wyjątkami m.in. dla restauracji, barów i lotnisk. Przegłosowano także całkowity zakaz reklamy i promocji promocji alkoholu, w tym piwa, oraz podwyższenie opłaty za zezwolenia na jego sprzedaż. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Wcześniej o losie przepisów zdecyduje podpis prezydenta. Przed województwem śląskim zupełnie nowa architektura finansowa Unii Europejskiej. W nowej perspektywie na lata 2028-2034 nie będzie odrębnego funduszu sprawiedliwej transformacji. Nowe regionalne programy operacyjne będą za to elastyczniejsze niż dotychczasowe. Grzegorz Kozieł.
9: Nowe środki europejskie nie będą od razu programowane w całości, a ich część będzie rozdzielana później, w zależności od bieżących wyzwań. Środki na transformację energetyczną mają być wydzielone i dostępne w koszyku krajowym, tłumaczy marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
10: Przestajemy negocjować z Unią Europejską. Jako marszałek nie będę jeździł do Brukseli negocjować, tylko będę jeździł do Warszawy. Niewiele się zmieni. Dalej jako silne regiony, silne województwa będziemy pisać swoje strategie i pod te strategie dostaniemy środki do wydania.
9: Nowa europejska perspektywa finansowa zgodnie z założeniem ma zostać uzgodniona do końca tego roku. Polska ma otrzymać 123 miliardy euro. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
4: Piłkarki reprezentacji Polski przegrały z Belgią 0-1 w pierwszym meczu pierwszej rundy baraży o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Rewanż odbędzie się we wtorek w Gdańsku. W ubiegłym roku biało-czerwone zadebiutowały w Mistrzostwach Europy w Szwajcarii. Teraz chcą zrobić kolejny krok i pierwszy raz w historii awansować na Mistrzostwa Świata. Awans na Mundial do tej pory wywalczyły tylko 4 europejskie zespoły, które wygrały swoje grupy w dywizji A Ligi Narodów. Francja, Niemcy, Hiszpania i Dania. Pozostałe muszą rywalizować w dwustopniowych barażach. Informacje wracają za godzinę, a teraz w TOK FM pogoda. W dzień jest zachmurzenie duże. W północno-zachodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna na ogół od 12 do 16 stopni. W rejonach podgórskich oraz na Suwalszczyźnie do 11 na plusie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

Tak, to taki muzyczny projekt właściwie jednego człowieka, Papika, Papik Smooth Experience. On się bawi w studiu nagraniowym, no i czaruje takimi słodkimi włoskimi specjałami Filidelle Stelle. Marcin Sobesto, dobry wieczór tym z Państwa, którzy dopiero teraz dołączyli. Tak, w Tok FM z piątku na sobotę gramy muzykę, rozmawiamy. Czasem wzdychamy. Przyznam się Państwu, że piekielnie boję się dzisiejszego dnia. Nie mówi się dzień dzisiejszy, ale boję się soboty. Piekielnie. Znają Państwo to uczucie, kiedy kiedy sprawdzamy telefon, bo na coś czekamy i ciągle nie ma. Nie ma i nie ma. Więc czy odkurzamy, czy idziemy do piwnicy, ciągle ten telefon jest z nami. Sprawdzamy i ciągle nie ma. I w końcu nie wytrzymujemy, zadajemy pytanie, a odpowiedź jest taka właściwie nie wiadomo jaka. Ani za serdeczne, ani nieserdeczne. I właściwie to takie do niczego niepodobne. Mają Państwo tak, że czekacie czasem. Czy to podanie o pracę zostało przyjęte, albo czy wyrażenie zgody na coś, jedziemy, nie jedziemy, kupujemy, nie kupujemy, zostanie wyrażone. Trudne jest czekanie, prawda? I taka niepewność. I zawsze wtedy rodzi się pytanie, czy po tej drugiej stronie to jest tylko gra? Sprawdzam? Czy po prostu komuś to wisi? Mówiąc kolokwialnie. Możemy o tym porozmawiać. bms@tok.fm. Bardzo proste. BMS, bo brak mi słów, albo bardzo Marcin Sobesto, jak Państwo wolą. Tudzież na Facebooku, ale wiem, że to mniej intymnie, bo to wszyscy widzą, ale też mogą Państwo oczywiście na Tok.fm do mnie pisać. Tak, za chwilę ten wpis, o którym mówiłem, to on się schowa i już go nie będzie, bo niektóre rzeczy nie są na zawsze. Tak, niestety, niektóre rzeczy nie są na zawsze, niektórzy ludzie nie są na zawsze. I teraz będzie właśnie taki ktoś, kto wydawało się, że jest, był, będzie, ale tak się nie wydarzyło. Jest 13 maja 1996 roku. To właśnie wtedy ukazuje się płyta, która chyba w założeniu nie powstała po to, żeby zdobywać listy przebojów, tylko raczej była zapisem konkretnego momentu w życiu człowieka. I chyba płyta, na którą teraz zajrzymy, należy właśnie do tej kategorii, choć okazała się ogromnym sukcesem komercyjnym. Album artysty, który po latach młodzieńczej sławy przestał się interesować wyłącznie tym, jak brzmi jego muzyka w radiu, a zaczął opowiadać o tym, co się dzieje z człowiekiem, o tym, co się z nim dzieje, który doświadcza miłości, żałoby, samotności i konieczności pogodzenia się z własną przeszłością. To jest płyta trzecia solowa tego artysty. Długo trwała przerwa, bo album drugi to był rok 1990. Ciągle nie mówię, co to za artysta. No, ale ta przerwa wynikała z bardzo głośnej batalii prawnej z wytwórnią ten spór dotyczył kontraktu i kontroli nad własną karierą. Iluż to artystów tego typu spory toczyło, choćby Prince. To pewnie Państwo słyszeli. Ale też za tą przerwą kryły się bardzo dramatyczne wydarzenia osobiste. W 1994 roku umiera partner naszego bohatera, Anselmo. Artysta przeżywa głęboką żałobę, a doświadczenie tej straty to właśnie taki stempel na albumie, która nie jest opowieścią o śmierci ukochanej osoby, ale to także próba odnalezienia się w życiu, które nie wygląda już to samo. Czy ktoś umiera, czy ktoś odchodzi, to chyba jest taka sama trauma i nigdy się z niej nie podniesiemy tak całkiem, jeśli to było takie coś, co zdarza się tylko raz w życiu. Starszy, a może dojrzalszy. Piosenka i opowieść o człowieku, który zmienia się właśnie pod wpływem doświadczeń. Czy Państwo już wiedzą, o kim ja mówię? No teraz już wszystko jasne. George Michael. Dla mnie taka płyta swego rodzaju muzyczny drogowskaz i symbol to przecież tam,
Jesus.

Tak, pamiętam, to było ogromne wydarzenie, kiedy płyta Older zdarzyła nam się w radiu. Jeszcze wtedy pracowałem w takiej niedużej trójmiejskiej komercyjnej stacji. To Krzysiek Jedziniak był pierwszy, który tym albumem zachwycił się od początku do końca. Przez wiele lat winylowa wersja krążka Older była fonograficznym białym krukiem i tam w tych miejscach, gdzie można kupić egzemplarze odsprzedawane, czyli te używane, no to taka była cena, no nie do przeskoczenia dla mnie. Ale przyszedł moment, kiedy był jubileusz i Older został ponownie wydany. Ja pamiętam, że w jakimś angielskim sklepie to sobie zaklepałem i potem się ta wysyłka opóźniała. No ja już byłem przeświadczony, że po prostu to jakaś ściema i ja się naciąłem, ale okazało się, że nie. Mają państwo swojego Oldera na winylu? Ja mam. A mają państwo teraz kogoś po prawej czy po lewej, do kogo można się przytulić? Jakże ja państwu zazdroszczę, jeśli tak jest. Na mnie czeka takie miejsce do spania, w którym mam niepowleczoną pościel i ona nie będzie dzisiaj powleczona. No tak, będzie powleczona w ciągu dnia dopiero, więc będę spał w warunkach polowych. A, nie szkodzi. No dobrze, to może taki temacik od państwa, taki, który jakoś tak mile zawsze mnie łapie za serce, kiedy państwo pytają o radio od kuchni i takie pytanie zadała Dagmara. Można będzie kiedyś zobaczyć radio od kuchni? No pewnie, ja z przyjemnością pokażę nasz piękny, nowy dom, gdzie jest 9 stacji naszej grupy. Jesteśmy tutaj wszyscy razem od niedawna, od półtora miesiąca. To był wielki projekt. Ja go sobie wpisałem jako taką rzecz, którą się robi na taką skalę raz w życiu. Bardzo lubię tutaj być. Z dumą pokazuję, jeśli tylko jest okazja, tym wszystkim, którzy są zainteresowani. To ważne, żeby czuć zainteresowanie tym, co się robi. No jak mamy tam męża czy partnera i on tam tak lakonicznie, co w pracy. No to słabo, prawda? Ale jak widać, że on... Słuchaj, a pokazałabyś mi, jak tam u was jest? No to już jest zupełnie inaczej. To chyba takiego coś, czego wielu z państwa ja zazdroszczę i... Tak, no chciałbym, żeby mi się też tak zdarzyło. No dobra. No więc... Tak, będzie można. A jak my to robimy? Znaczy w nocy? No w nocy to, proszę państwa, no tutaj jest po prostu puściutko. Jest tak magicznie. Mamy inżyniera dyżurnego obiektu. Ja jestem jednym z 5 takich ludzi. No ale jak jestem tu, to nie jestem tam. Dzisiaj Grzesiu Koper jest na dyżurze. Grzesiu, pozdrowienia, bo wiem, że słuchasz. Przed chwilą tutaj przechodził. Bo inżynier obiektu to pilnuje, proszę państwa, żeby wszystko było okej. Tu w naszym centralnym newsroomie jest Michał, świetny facet. No jest fajnie, naprawdę. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Znaczy mogę wrzucić rolkę, ale to chyba nie będzie to samo. Za moment taki trudny temat i trochę trzeba będzie się odsłonić, ale wcześniej z klasyki polskiej piosenki. To też taka płyta, za którą niemało dałem za używkę. Miałem swojego winyla, to pamiętam, tylko ja nie wiem, co się z nim stało. Miałem taki okres, że wyprowadziłem się do Krakowa. Te moje ulubione płyty to tam gdzieś zostały w kartonach, winyle. To był czas, kiedy one były passé. A potem jak wróciłem, i właściwie wróciłem już z niczym z tego Krakowa, trzeba było wszystko zaczynać od nowa, to też okazało się, że z tych winyli to tak zostało tyle, co kot napłakał. Tej płyty też nie było.

trochę tutaj sobie nie mogę wymościć, bo to komputer, telefon. Ach, pani Teresa, dobry wieczór, słucham. No właśnie, bo trochę państwa zaniedbałem, ale widzę, że ja wiem, że to jest przez pogodę i jak przyglądałem się wczoraj, to moje zwierzęta, no dobra, niech będzie, że moje, to właściwie cały dzień spały, bo mam kota Andrzeja i psa Dolara. I oni tam tylko tam do miseczki, ale kot to taki żarłok. Ale wczoraj, to wieczorem już tu do państwa pędząc, mówię, chłopaki, chodźcie na kolację. Patrzę, a u kota no to tak... No właśnie, u kota tak się nie zjadło za dużo. Pan Darek pisze, że nie ma nic mądrego do napisania, ale daje znać, że na odbiorze, jak zwykle. Co, Bochumin, panie Darku? Proszę dać znać. No, ale w każdym razie to chyba przez pogodę. Ale państwa nie ukrywam, że nieustająco zachęcam. Jak słychać mechom, klikam tu i tam. Wiadomości od państwa. Kamil, opinia na temat filmu o Janie Borysewiczu. Ja jeszcze nie widziałem, bo premiera była w ostatnią środę. Czy pan już oglądał? Ja jeszcze lalki nie widziałem. Także przepraszam. Nie mam chyba z kim pójść na tą lalkę, przynajmniej z tym, kim bym chciał. Ale to zupełnie inna historia. Proszę państwa, pan Robert do mnie, znaczy Robert, no, napisał do mnie maila, bardzo takiego osobistego. Trochę mnie pan zachęcił swoimi wpisami, a właśnie, jeszcze nie ukryłem tego komentarza, znaczy tego postu, swoimi wpisami na Brak mi słów. I potem tam też tym, co było niżej, ale to jak państwo tam zajrzą, to będzie wszystko wiadomo. Tu nie będę jakoś specjalnie spoilerował. Utknąłem w miejscu. Co ja mam dalej robić? Wie pan, Tinder i inne miejsca. Klikam. Niby jest fajnie, ale nic z tego nie wychodzi. I głupio się przyznać, ale no każdy powie, że z ciekawości. Nawet jak nie było z ciekawości, to ja wiem, że większość ludzi powie, że z ciekawości. Ja, proszę państwa, sobie na Tindera zajrzałem. Wrzuciłem jakieś takie, no dobre, foty i zapłaciłem tam 5 dyszek za tą taką wersję, że tam widać, kto polajkował. No widać wszystko wtedy. I ja państwu powiem, że mnóstwo jest bardzo interesujących ludzi, bo kiedyś się mówiło, że to się tam na ten ONS, tak? Jakoś tak, że się umawia lewo, prawo, pyk. No ale to po opisach widzę, że to w ogóle nie o to chodzi. I ja tego kompletnie nie rozumiem. I widzę, że im ta populacja starsza, tym ta samotność jest bardziej dokuczliwa. Nie wiem, skąd się to bierze, że to nie można kliknąć. Znaczy, że to... No, coś nie gra. Ja też pamiętam, no trochę dłuższa opowieść, miałem taki epizod w życiu, że byłem taksówkarzem. Jak mnie wyrzucili z pracy z radia, które zlikwidowano, to ja najpierw pracowałem w domu, ale to się dla mojej głowy bardzo źle działo i w końcu zostałem przez żonę wypchnięty, zrób coś, bo zwariujemy z tobą. No i tam powstała firma, już jej nie ma, trochę się inaczej nazywa. Ja mówię, nie no, gdzie ja taksówkarzem zostanę? No ale nie, to w ogóle będzie inna jakość. To się nazywało Maj coś tam. No państwo pewnie pamiętają, były te super promocje, super samochody, szarmanccy kierowcy. No ja byłem jednym z nich. Chciałem być. No tam się to życie toczyło. Trzeba było zostać wreszcie mężczyzną. To chyba dopiero wtedy, bo świat tych panów, to nie są ci panowie w kamizelkach wędkarskich. Tam są proste zasady. Trzeba być w porządku i trzeba być facetem. I najfajniejsze kursy były w piątki, bo albo się woziło panie tam gdzieś z takich dzielnic na obrzeżach miast. No w Warszawie to Starchomina, z Bemowa, z Ursusa, do centrum, do modnych kawiarni. To było wiadomo, które te kawiarnie są takie fajne, fancy, żeby się spotkać. Tu było wiadomo od razu, że to randka. No bo taki stresik było widać. Pachniały te dziewczyny jak milion dolarów. Takie były nierozmowne. Niepewnie wysiadały z tej taksówki. Ale jak były kursy powrotne i taka dziewczyna ładna, wracała sama, no to było wiadomo, że ta randka się nie udała.
No i wtedy się język rozplątywał. Wie pan, tata ma tam 20 hektarów truskawek pod Garwolinem. Mama ciągle pyta, kiedy go poznamy. A ja piszę i nic z tego nie wynika. Ciągu dalszego nie mogę państwu opowiedzieć, bo on jest taki z przekraczaniem trochę barier, to trzeba bardzo uważać, szczególnie w taksówce, żeby tej intymności nie naruszyć i żeby ktoś się nie poczuł komfortowo, ale jeśli się fajnie rozmowa układała, to to były takie historie. Ja tych historii mam, proszę państwa, całą głowę zapisaną. To świetne są rzeczy, bo ludziom się język wtedy rozplątuje i jak się dobrze gada, to czasami jest tak, że no, że a może pan wejdzie na górę. Pamiętam, że kiedyś w Konstancinie powiedziałem pani, że tu mam cennik. I tutaj tam taryfa pierwsza, druga, trzecia, czwarta, tam godzina czekania. Ale mówię, nie mam w cenniku odwiedzania w domu swoich klientów. No wie pan co? Miałabym panu płacić. Tak to się skończyło i dostałem jedną gwiazdkę zamiast tam pięciu. No to tak na marginesie. Także, drogi słuchaczu, no, chyba próbować. Te dobre rady, że to jak się ma kogoś poznać, to się pozna. A guzik z pętelką, to trzeba sobie pomóc. To inaczej się nie da. A znajomi to tam wiadomo. A jak ktoś tak bardzo jest na celowniku, no to trzeba no po prostu bardzo, bardzo, bardzo się starać. I chyba nie wchodzić drugi raz do tej samej rzeki, bo jak już stop, no to stop. Nie wiem, może jestem staroświecki, ale szczególnie po jakichś takich wydarzeniach. No dla mnie są takie zero-jedynkowe wydarzenia, wiedzą państwo. Jak się już pójdzie do innego kurnika, to się nie wraca do tego swojego.

Lubimy Pink Floyd, więc dlaczego nie nawet takie bardzo pompatyczne i przejmujące. Tak, państwo pięknie zareagowali. Wiedziałem, że ten utwór się dzisiaj musi pojawić, chociaż ten czas taki niespecjalnie radiowy. Marinade. Tak, tak, to już z tych ostatnich momentów. No i już chyba następnych nie będzie. Szkoda. BMS Małpa Tok FM, albo Tok FM po prostu na Facebooku. Państwa wpisy, państwa komentarze. Zapraszam. Nikt nie napisał. Znaczy co, wszyscy samotni? No bo ja pytałem, czy tam państwo mają kogoś do towarzystwa. A może po prostu, co tam będziemy pisać? No dobra, gra to gra, niech za dużo nie gada. To ten Kraków przywoływałem, prawda? Nie tak dawno. I tak sobie myślę, że no takie wspomnienie człowieka z Krakowem kojarzącego się nad wyraz, ale on ciągle był w drodze. No wszystko miał w tym samochodzie. Białe koszule, papierosy i coś do jedzenia miał dobrego i przede wszystkim miał dobre serducho i dla każdego znajdował czas, nawet w locie. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, rozmawiał, ale już szedł na wywiad, słuchaj, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Jeszcze dzwonił telefon, bo wszystko robił sam Zbigniew Wodecki. Nie będzie dzisiaj Zbigniewa Wodeckiego, ale będzie jego piosenka i to taki, no właśnie, unikat, proszę państwa. Cieszę się, że mogę go państwu zagrać. No, tak, to w radiu to chyba nigdy nie ma okazji słyszenia artystów, których bardzo lubimy. Bo lubimy Dawida Podsiadło przecież. A Dawid Podsiadło, śpiewający piosenkę Wodeckiego. I jeszcze lubię wracać tam, gdzie byłem. No, buty spadają.

No po prostu wodecki twist. Świetne wykonanie Dawida. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Informacje za 14 minut w TOK FM. Oczywiście co godzinę. No a teraz będzie takie, takie wspomnienie. Bajm, no to jest kopalnia pięknych utworów i takich wzruszeń. Zdrowia Bacie Kozidrak oczywiście życzymy. No tam się zdarzyło, co się zdarzyło. No to ani to rozgrzeszać, ani to jakoś specjalnie piętnować. Każdy robi jakieś głupoty w życiu. Ważne, że potem przeprosi. No i no właśnie, jak przeprosi, to co dalej? Bo tutaj też z tym przepraszaniem są tacy, którzy tą urazę grillują i nawet jeśli przyjęli te przeprosiny, to potem się okazuje, że to się przez lata kumuluje, jak w takim piecu akumulacyjnym. No i przychodzi taki moment, że tam ktoś nam wyciąga tego królika z kapelusza i mówi, ale ja pamiętam, że było to i tamto. No i okazuje się, że to są niezamknięte drzwi. Państwo zamykają te drzwi, bo ja jestem z tych, co jak nawet pokrzyczy, to umie przeprosić. No i no po co to grillować? Ważne tu i teraz i to, co będzie za chwilę. Ale to chyba tylko moje marzenia.

świetna piosenka, prawda? Jak pięknie ona brzmi. No właśnie, Małpa, ja, Bajm. Taki klasyk. A jedna z bardziej nietypowych współprac w polskiej muzyce rozrywkowej, bo Beata Tyszkiewicz, ikona polskiego kina, aktorka wybitna, no i Tomasz Makowiecki, też niezwykły artysta, nadwrażliwiec, taki melodysta po prostu. Piosenka powstała w ramach 5. edycji akcji Gentlemani, realizowanej pod nazwą Ladies and Gentlemen 2011. Olivier Janiak był producentem tego projektu. No i piosenka o dwojgu ludzi, których relacja od początku wydaje się skazana na niepowodzenie. Nikt nie wierzy w ich miłość. No i takie spotkanie z cudowną muzyką, bo to Tomek wszystko wymyślił i zdobił. Pani Beata się zgodziła. Pamiętam, kiedyś robiłem wywiad z panią Beatą.

mówi do mnie: poczekaj, poczekaj, teraz przerwa. Ja mówię: jak to przerwa? No muszę iść zapalić. Ja mówię: to pani pali? A pani Beata powiedziała: chłopcze, ja żyję, żeby palić.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Policjanci zostaną w szkołach. Chcą zadbać o bezpieczeństwo uczniów i pracowników. Nocna prohibicja niebawem może obowiązywać w całym kraju. Poszczególne miasta wstrzymują swoje projekty ograniczeń. NFZ sprawdza polskie szpitale. Chodzi o raportowanie czasu pracy lekarzy. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Funkcjonariusze będą w szkołach, dopóki będzie taka potrzeba, zapewnił komendant główny policji generał Marek Boroń. Poinformował jednocześnie, że w ciągu dnia doszło do 179 zdarzeń w związku z podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. 24 tysiące policjantów wspieranych przez straże miejskie monitorowało szkoły i ich otoczenie. Z kolei Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości we współpracy z ABW monitorowało sytuację w internecie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom policja skontrolowała blisko 35 tysięcy szkół. Mamy do czynienia z niebywałą falą przemocy, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wicemarszałek Sejmu i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050 Szymon Hołownia. To komentarz do ostatnich napaści nożowników w polskich szkołach.
2: To jest też z pewnością jakieś głębokie tło tego, co te nasze dzieci przeżyły, kiedy był COVID, kiedy one były małe, mówię o dzisiejszych nastolatkach, ale już rozwalał im się na samym progu socjalizacji. Między 9 a 12 rokiem życia jest ten kluczowy moment, w którym zaczynamy wytwarzać zachowania socjalizacyjne, uczymy się funkcjonować w grupie, oni wtedy siedzieli zamknięci w domach.
1: W środę w Ostrołęce 19-letni uczeń ranił ostrym narzędziem łącznie 9 osób. Z kolei w czwartek koło Wyszkowa 15-letni chłopiec zaatakował nożem troje pracowników szkoły, spośród których jedna osoba zginęła. Część samorządów wstrzymuje pracę nad własnym wprowadzeniem nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu. To skutek przyjętej przez Sejm ustawy mającej wprowadzić takie ograniczenia na terenie całego kraju od 22 do 6 rano. Do jej wejścia w życie jeszcze daleka droga, bo teraz dokument musi przejść przez Senat, a później trafić do podpisu prezydenta. Mimo to z planów rozszerzenia nocnych ograniczeń rezygnuje Łódź i o tym Bartosz Kądziołka.
3: W Łodzi nocne ograniczenie sprzedaży obowiązuje już od roku w centrum miasta. Przed wakacjami władze Łodzi zapowiedziały, że po wakacjach mogłyby rozszerzyć to ograniczenie na całe miasto, ale teraz wstrzymują się z tymi planami, bo liczą na wejście ogólnopolskich przepisów. Nocne ograniczenia w Łodzi i te planowane w całym kraju nie dotyczą lokali gastronomicznych, mówi radny Tomasz Frączak z Nowej Lewicy, czyli partii, która przygotowała projekt ogólnopolskich przepisów.
4: My jedynie czego chcemy, to ograniczyć te spontaniczne spożywanie alkoholu przede wszystkim nad ranem, w momencie kiedy ludzie idą do pracy, kupują w lokalnych sklepach bardzo małe butelki, potocznie zwane małpkami, wyrzucają je na trawniki, wyrzucają je w bramy.
3: Minimalny czas ograniczeń wynosiłby od 22 do 6 rano, ale gminy mogłyby je wydłużyć na maksymalnie od 21 do 9 rano. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
1: Szpitale pod lupą Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czas pracy w październiku. Wyjaśnia Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
5: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że mimo już tego rozporządzenia, które narzuciło ten obowiązek, na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych, więc troszeczkę na razie na ślepo się do tego przygotowujemy.
1: Systemy komputerowe NFZ i AOTMIT będą automatycznie porównywały grafiki ze wszystkich szpitali. Jeśli lekarz zostanie wykazany w tym samym czasie na dyżurze w dwóch placówkach, system natychmiast wygeneruje alert. Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział, że nie wie, czy egzekucja skazanego na śmierć Nidala Hassana będzie transmitowana, co dzień wcześniej ogłosił Pentagon. Dodał, że jeśli jednak okaże się, że stracenie mężczyzny będzie można zobaczyć na żywo w internecie, nie będzie tego oglądał. Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział, że egzekucja Nidala Hassana, który został skazany na karę śmierci za zabicie 13 osób w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie w 2009 roku, będzie publiczna. Hassan ma zostać rozstrzelany 3 grudnia w tej samej bazie. Ostatnia publiczna egzekucja w USA miała miejsce 90 lat temu. Marina Morska w Sopocie zostanie rozbudowana. Dzięki unijnym pieniądzom uda się zrobić bardzo dużo, mówi prezydentka kurortu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
6: Nie tylko będziemy mogli zmodernizować i stworzyć dodatkowe miejsca do cumowania na zewnątrz mariny dla mniejszych jednostek, ale także zwiększyć dostępność naszej przystani dla osób z niepełnosprawnościami.
1: Prace, które mają być prowadzone bez spowalniania żeglarskiego życia w marinie, potrwają 2 lata. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. W dzień w większości kraju może delikatnie popadać. Bez deszczu jedynie na południowo-wschodnich krańcach. Termometry pokażą maksymalnie od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 16 w południowych regionach.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

Trzecia godzina, brak mi słów, to KFM, Marcin Sobesto. Nie wiem, dobry wieczór, dobranoc, jak państwo wolą. Tak czy inaczej, jeszcze, no niespełna godzina i całkiem przyjemny zestaw do usypiania. Zaglądam tutaj, gdzie się sprawdza lista obecności. O multitaskowaniu się pojawiły rozmowy. Czy mi się nie chce spać? Nie chce mi się spać. Ja jestem w takim stanie, że nawet jak długo śpię, to mój zegarek mówi, że sen był słabe i to zdaje się, że nieprędko się zmieni. Chyba w ogóle. No tak. To ci, co mają wiedzieć, to wiedzą. Proszę państwa, to był Colin Blunstone. Piosenka o bliskości, o dotyku, o potrzebie kontaktu z drugim człowiekiem. To nie był jeden z największych przebojów Colina. Rok 1983 nie zdobył znaczącej pozycji na głównych listach przebojów. To chyba jest utwór dla tych, którzy lubią szperać w latach 80. Colin Blunstone to głos grupy The Zombies. Nie konkuruje ta piosenka z tymi największymi przebojami lat 80., taka nostalgiczna, ale mi się kojarzy z radiem z tamtych lat. Były takie miejsca, gdzie ta piosenka się pojawiała, to się nagrywało. Czasem nie było wiadomo, o co chodzi. Na singlu nagranie ukazało się od razu w dwóch wersjach, to znaczy wersja tę, którą państwo usłyszeli, a na stronie B była wersja instrumentalna. Mam obie właśnie na singlu w strasznej jakości. Jak kiedyś mnie znajdzie na jakieś takie trzeszczące granie, to może i owszem. Natomiast to teraz temacik? Nie, teraz jeszcze jedna taka bardzo, bardzo pluszowa piosenka. Jest wiadomość. A propos tego, co mówiłem, że my na coś bardzo czekamy, że ktoś do nas napisze i nie możemy się tego doczekać. Odchodzimy czasami od zmysłów i zaczynamy się zastanawiać. Tego się nie powinno robić, ale ja wiem, że to jest silniejsze. Napiszę, nie napiszę, a te cztery słowa to takie stanowcze z kropką. To oznaczają spadaj? Czy może ktoś jest po prostu już bardzo zmęczony i rzeczywiście odpisuje i dobranoc? No więc przyszła taka wiadomość w tej sprawie. Znam to z autopsji, to gorsze niż tortury. A no właśnie. Natomiast ciekaw jestem ci, którzy to robią. Czy to robią nieświadomie, świadomie, z grzeczności, z niegrzeczności? Czy to element strategii? Ale strategia w relacjach to jest, to jest w ogóle bez sensu. Co państwo na to? BMS @tok.fm albo na Facebooku. Wiem, jest mniej intymnie na Facebooku. Rozumiem. Nie wiem, czy pada, bo tak do okna mam dość daleko. To jakby państwo dali znać, jak gdzieś pada, no to pada. Teraz będzie historia radiowa. I to jest taka historia, kiedy my tam w pewnym radiu mieliśmy listę przebojów. I ta piosenka zupełnie wpadła znienacka, tak trochę nie wiadomo co. Zagraliśmy to raz, drugi raz i potem zdarzył się cud, bo piosenka trafiła na radiową listę przebojów i od razu wskoczyła na miejsce pierwsze. Ja byłem częścią tej historii, bo ja tę listę przebojów prowadziłem i naprawdę trudno mi było uwierzyć, że coś takiego mogło się zdarzyć. Inna zupełnie sprawa, że piosenka jest prześwietna. Taka masująca po plecach. No taka właśnie, że o 1:13 brzmi cudnie. William Pitt.

Myśleli już Państwo o to nagranie? Może się tak zdarzyć, że nie. Ależ świetne, takie plastyczne, ładnie, stereofonicznie pieści uszy William Pitt z City Lights. Utwór ukazał się we Francji, mimo że artysta jest Amerykaninem w 1986 roku, ale wtedy nikt tego nie zauważył i dopiero rok później piosenka została ponownie wydana i zdobyła. Nie specjalnie spektakularną, ale jednak została zauważona w wielu krajach Europy. On w latach 80. William Pitt mieszkał w Paryżu, no i tam zwrócił uwagę na jego szwajcarski producent Pascal Wuttich, który pomógł mu rozpocząć karierę fonograficzną. No a City Lights to chyba najbardziej rozpoznawalny utwór. Potem jeszcze był single Funny Girl, ale to już się nie udało. Nigdzie nie było pierwszego miejsca. W Wielkiej Brytanii 94. W ogóle piosenka taka europejska. To taka piosenka charakterystyczna dla lat 80. Fajny bas, prawda? Rytm taki w radiu dobrze brzmiący. Do przytulania też może być. I ten piękny głos. No właśnie, głosy w radiu są przecież bardzo ważne. To teraz chciałbym Państwa do Trójmiasta wybrać. Pewnie Państwu się zdarzyło być w Operze Leśnej. To w ramach tam zwiedzania Trójmiasta na przykład, to można tą Operę Leśną, jak tam nie ma wydarzeń, to są normalnie wejścia, tam się bilet kupuje za parę złotych, można to sobie zobaczyć. Ale Opera Leśna lat 90. była jeszcze tą starą operą. Przed remontem, jeszcze z tym takim dachem w paski takie. Tak sobie to wyglądało. No ale cuda tam się działy. To Państwo pamiętają te festiwale, ten Bursztynowy Słowik. No to było coś, kto tam nie przyjeżdżał. W latach 90. ten festiwal nabrał nowego blasku. I to sprawcą tego był Wojciech Korzeniewski. On był w ogóle takim człowiekiem, instytucją. To przecież Wojtek uwierzył w kombi i kombi przez lata było zespołem, którym on się opiekował. I tych artystów było dużo. No i Wojtek wskrzesił tego ducha festiwalu i zrobił to z przytupem. To były, jeżeli ja dobrze pamiętam, 2 albo 3 festiwale w latach 90., gdzie plejada gwiazd, które tam przyjechały, no to w ogóle trudno było uwierzyć, że można Marillion zobaczyć na festiwalu. Czy Johnny Hates Jazz. No był ten też taki ten spuntowany z Ameryki. Nie, to już jak potem była Whitney Houston, to już nie Wojtek. Świetne rzeczy, bo to byli artyści, którzy byli na czasie. No a jak się pracowało w radiu w Trójmieście, to było wiadomo, że ma się fory i ten identyfikator taki lepszy, że tam za te kulisy można wejść nawet w te miejsca, gdzie za kulisy nie wpuszczali, to nas wpuszczali. I można było tych artystów dotknąć i z nimi porozmawiać. No i proszę Państwa, duet Yazoo, czyli Vince Clark i Alison Moyet, to fundament muzyki lat 80. No i potem Alison Moyet, tam Love Resurrection, Is This Love. No przeboje, gwiazda pierwszej ligi. No i ukazuje się płyta i ogłoszenie: Alison Moyet będzie na festiwalu w Sopocie. No myśmy nie mogli uwierzyć. I jeszcze możliwość dotknięcia jej, podpis na płycie i tam krótki wywiad. To, proszę Państwa. I mam dzisiaj piosenkę, którą Alison Moyet śpiewała na deskach Opery Leśnej. To nie był przebój, ale to jest jedna z piosenek dla mnie bardzo ważnych. I wtedy w radiu, tam gdzie pracowałem w Trójmieście, poniamy się w Trójmieście oczywiście, tam też dla Państwa Tok FM wszędzie wobec dostępne, no, wiązała się z bardzo przyjemnymi emocjami. To jest This House.

0: Tak, singlem z tej płyty była zupełnie inna piosenka, ale to This House.
1: Pierwszy raz?
0: Aha. No dobra, to zawsze musi być pierwszy raz. Teraz, proszę Państwa, Krzysztof Krawczyk, którego już anonsowałem, także pewnie Państwo się zastanawiali, co tego Krawczyka zagramy. Czy to będzie z Bregowiczem? No, jak z Bregowiczem miałoby być, a nie będzie, to bym chyba zagrał tylko Gdybyś była moja, ale to jest takie ckliwe. On tam bardzo tak tam wchodzi w te wysokie rejestry. Nie wiem, nie mam chyba nastroju na tę piosenkę. W związku z tym coś z 78 roku. To jest piosenka z płyty Jak minął dzień, ale to nie będzie utwór Jak minął dzień. Muzykę skomponował Aleksander Maliszewski, tekst napisał Jonasz Kofta. I to nie był po prostu kolejny utwór na płycie. To był utwór przygotowany na piosenkę, piosenka była przygotowana na festiwal, no właśnie, znowu festiwale, na festiwal w Opolu w 78 roku. No wiadomo, Krawczyk trubadurzy, no ale on nie chciał być już trubadurem, chciał śpiewać piosenki, no i w konkursie premier główna nagroda. To bardzo ważne, bo to on nie wygrał Opola, on wygrał koncert premier. Premiery KFPP Opole 78. Tekst Kofty o facecie, który obserwuje śpiącą kobietę i zastanawia się, gdzie jest w swoim śnie. Mówi o miłości i o niedosycie bliskości. To tak jest chyba, że faceci się do tego nie przyznają. Że są tak naprawdę w środku tacy jak ślimak. Jak ślimak, tacy bardzo plastyczni i mięcy, a na zewnątrz ta gruba skóra. No i tam potem te panie mówią, że oni tacy i nieromantyczni. To jest nieprawda. Ja myślę, że mimo, że was kobiet jest więcej niż nas mężczyzn, to chyba my mamy większy kłopot, no bo jak się coś miłego powie, to od razu jest taka konotacja, że on na pewno chce i tutaj już wiadomo co. A to nie zawsze tak jest. Ja bym powiedział, że zwykle tak nie jest. To faceci się boją i potrzebują, żeby ich za rękę złapać i poprowadzić. I oni już jak wiedzą, że mogą, no to wtedy tam tą orkiestrą dyrygują. Ale to ja znam takich facetów i oni zawsze tak, jak sobie tak te męskie rozmowy toczymy, to no właśnie, to tak jest i to najczęściej kobiety nas ranią, zostawiają i to strasznie boli. Głupio się przyznać, napisać, no bo to nie męskie. To trzeba powiedzieć, tam dobra, to wcale nie jest dobra. To mówię jako facet, że to, proszę Państwa, ciągnie się dłużej niż u kobiet. Nie mówię o tych związkach, gdzie tam przemoc występuje, ta fizyczna, czy jakieś takie straszne rzeczy się dzieją, zdrady. Nie, no to wyrzucamy do kosza, ale w takich normalnych relacjach. No dobra, no bo to tak o tej piosence zacząłem mówić. Więc piosenka o tej osobie, która właśnie jest niedostępna, ale za dnia również. Festiwal w 78 roku miał nietypowe kierownictwo, bo odpowiadali za niego Jerzy Wasowski i Jeremiej Przybora, czyli słynni starsi panowie. No i jeszcze artyści byli zobligowani, żeby odbywać takie konsultacje u reżysera tego festiwalu, u pana Andrzeja Strzeleckiego. I Andrzej Strzelecki uznał Krzysztofa Krawczyka za najpilniejszego ucznia. Mówił, że Krawczyk zrobił na scenie wszystko odwrotnie niż to, co miał zrobić, na co byli umówieni, a festiwal w tych debiutach to on wygrał. No i mam taką piosenkę, no co to każdy chyba zmięknie przy niej i Państwo mogą jej nie znać. Pogrążona we śnie, Natalia, w ogóle piękne imię Natalia. I piosenka też taka, najpierw Krawczyk mruczy, a potem będzie słychać, że on tak kocha i tak by chciał.
2: Lubię budzić się trochę wcześniej. Ty wędrujesz, pogrążona jeszcze we śnie. Po morzach, przestworzach, bezdrożach snu. Jesteś wszędzie, tylko nie tu. Jesteś wszędzie, tylko nie przy mnie. A ja cicho powtarzam twoje imię, Natalia.

0: Wiem, że nie można mieć wszystkiego, choćby się tego najbardziej chciało. A że cię kocham, Natalia, dlatego ciągle mi ciebie za mało. Wiele jest w słowach, które w nas płoną, więcej jest w ciszy i w uśmiechu. Patrzę na ciebie daleko, uśpioną, słucham twojego.
1: Ładne, prawda? To Krzysztof Krawczyk. No takie wyznanie do ukochanej Natalii. No, że to ładne imię, ale to już państwu mówiłem. Także nie będę się specjalnie powtarzał. Ludzie listy piszą. Pani Magda, uwielbiam listy od pani Magdy. Panie Marcinie, będzie bardzo osobiście. Podziwiam pańską odwagę. Dziękuję za ten ostatni wpis, który ma zniknąć. Już zniknął. A to na M? Wolę już samodzielność niż złudne wrażenie, że ktoś jest obok, ale zupełnie nieobecny. Okropne. No ale tak zdarza się. Bardzo dziękuję. Właśnie na takich listach mi zależy od państwa. Jeśli czegoś mam nie czytać, to proszę napisać, żeby nie czytać, albo żeby jakoś to spłycić i to ja sobie z tym poradzę. Odwaga? No może i odwaga, ale to też, proszę państwa, jakiś tam element naprawienia samego siebie. Ja przez lata jakoś tak trywializowałem trochę, że czasem warto skorzystać z pomocy, bo nie ma mocny, to ja. No okazało się, że przyszedł taki czas, że rozsypałem się jak worek piasku, coś tam straciłem z oka, no i tak. To dużo daje, może pozwala więcej rozumieć i proszę się nie bać poprosić o pomoc. To się mówi, chodzę na terapię. Ja wiem, to celebryci mówią i oni potem, że przez to są lepsi. Dla siebie samych to bardzo możliwe. Pytanie tylko, czy chodzimy, czy mówimy, że chodzimy. Czasem lepiej wygadać się obcemu, a oni umieją słuchać i to jest nieprawdopodobna cecha. Także nie, żebym państwa zachęcał, przecież każdy ma tam swoją wrażliwość i swój woreczek potrzeb, traum i jakichś niezałatwionych spraw, ale to nie jest nic wstydliwego. Napisałem, bo mi lżej, pewnie nic to nie da, no, ale głupi zawsze ma nadzieję. Paweł Rosak teraz, Adon de Vas.

0: A donde was, gdzie idziemy, Paweł Rosa. Kto jest nasz człowiek, Polak? Paweł grał z największymi gwiazdami muzyki. Mieszkał w Londynie przez wiele lat, teraz mieszka w Maladze. Tak sobie szczęśliwie tam wymyślił pomysł na swoje egzystowanie. No i ma wielką przyjemność z muzyki. Przyjaźnimy się od lat, uwielbiam jego piosenki. Wrażliwy facet. Piękne, prawda? Haha, tak się domyśliłem, że państwo mogą tego nie znać. No i co? I staramy się. Ona niby się uśmiecha, ale czy tak na pewno? A przecież nad wszystko uśmiech twój. Tak, to Wiktor Waligura.
1: Nad wszystko uśmiech twój.

Wiktor Waligura, wodecki twist, nad wszystko uśmiech twój. No właśnie, Wiktor Waligura, brawo. Czyli to dzisiaj druga piosenka Zbigniewa Wodeckiego, więc on nas zdominował w jakimś przynajmniej drobnym fragmencie tego usłyszenia. Państwo ciągle piszą, już w lewo, w prawo. Nie, to już nie będziemy do tych tematów wracali. A dzisiaj sobota, jutro niedziela, to będzie czas na odpoczywanie, spojrzenie sobie w oczy. Też takie spojrzenie wykonam i będzie wszystko jasne.

Czy będzie dzisiaj budka suflera czy stołowiu? Nie, nie będzie, ale może za tydzień, tak jak i za tydzień chyba po Rosario sięgnę, Rosario Flores. To zresztą artystka, którą mi podpowiedział wspominany przeze mnie chwilę temu właśnie Paweł Rosak, czyli taka przepiękna rzecz po hiszpańsku, która łapie za serce. Kuba mi napisał, że trochę przynudzam, no ale Kuba, nie wszyscy są w robocie, niektórzy po prostu szukają ukojenia i po to między innymi gramy w Brak mi słów. No to tyle ode mnie dziś, dziękuję Państwu, to była przyjemność, wrócę za tydzień. Nawet za niecały tydzień. I powiem Państwu, co z tego czekania wyniknęło. Czy kciuk w górę albo w dół? No to w zasadzie nic więcej. Także nie wiem, czy trzymać kciuki. W ogóle nic nie wiem. W południe na Brak mi słów, w tym takim nieoficjalnym miejscu, to parę słów już takich o prezentach. I playlista usłyszenia dla tych, którzy nie dotrwali, a o odsłuchach pamiętamy. Poprosiłem Państwa o cierpliwość. Dojdziemy i do tego. Pat Metheny, Anna Maria Jopek, Marcin Sobesto. Dobranoc.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Trump dogadał się z Putinem. Rosja ma dostarczyć setki ton oleju napędowego. Szef NBP może stanąć przed Trybunałem Stanu. Domaga się tego sejmowa komisja. Przez całe życie walczyła z rasizmem. Teraz południowoafrykańska prawniczka dostała Nagrodę Nobla. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rosja dostarczy na rynek światowy olej napędowy, zapowiedział Donald Trump. Prezydent USA poinformował, że przeprowadził na ten temat udaną rozmowę z Władimirem Putinem. Według Trumpa natychmiast Rosja ma przekazać ponad 300 tysięcy ton tego surowca. W listopadzie ma to być z kolei 500 000 ton, a następnie 1 000 000. Przywódca USA powiedział również, że dzięki temu ceny tego paliwa na całym świecie, tu cytat, będą spadać w rekordowym tempie. 3 osoby zginęły w ataku na międzynarodowe lotnisko w Rijadzie. Za uderzeniem stali jemeńscy Huti, regionalni sprzymierzeńcy Iranu. O szczegółach Tomas Orchowski.
2: To kolejny atak Hutich na saudyjskie lotnisko w ostatnich dniach, bo konflikt między Arabią i jemeńskim ruchem eskaluje i w najbliższym czasie raczej nie zostanie wstrzymany. Portal Politico donosi, że Saudowie, którzy nie chcą wyjść na słabych, będą kontynuować działania wojenne, dopóki nie odzyskają terytoriów utraconych ostatnio w Jemenie, a każda eskalacja może doprowadzić do wzrostu cen ropy. To z kolei przyczynić się do spadku popularności republikanów w listopadowych wyborach do kongresu. Dlatego Donald Trump zapowiedział, że nie wznowi działań wymierzonych w Iran przed tym głosowaniem, choć wcześniej pojawiały się doniesienia, że może to zrobić. Tomasz Rychowski, TOK FM.
1: Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej chce, by szef Narodowego Banku Centralnego Adam Glapiński stanął przed Trybunałem Stanu. Komisja wnosi o pociągnięcie go do odpowiedzialności konstytucyjnej. Gdyby taki wyrok zapadł, Adam Glapiński nie miałby możliwości pełnienia ważnych urzędów państwowych, mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
3: Komisja przegłosowała wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Glapińskiego. 8 zarzutów zostało przez komisję podtrzymane. To jest pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego, działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej, nieuprawnione interwencje walutowe.
1: Zdaniem posłów PiS Iwony Arendt i Pawła Szrota zarzuty są bezpodstawne.
4: Ta komisja doprowadziła do tego, żeby postawić prezesa przed Trybunałem Stanu.
5: Te zarzuty mają charakter czysto i wyłącznie pretekstowy. Ich funkcją polityczną jest to, aby usunąć ze stanowiska bardzo ważnego urzędnika, szefa Banku Centralnego, który jest obwarowany warunkiem konstytucyjnym niezależności.
1: Wniosek komisji to dopiero pierwszy krok w tej procedurze. Następny to przegłosowanie wniosku przez cały Sejm. Ostateczna jest już kara 25 lat więzienia dla Magdaleny D.M. za zabójstwo miesięcznej córki oraz usiłowanie zabójstwa dwóch synów w wieku 3 i 9 lat. Sąd Najwyższy oddalił kasację obrony. Wyrok 25 lat pozbawienia wolności w pierwszej instancji wydał już w styczniu 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie. Do zbrodni doszło na warszawskim Wilanowie przed ponad 4 laty. Wcześniej pomiędzy rodzicami dzieci Magdaleną D.M. i jej mężem miało dojść do kłótni. W końcu mężczyzna wyszedł z mieszkania, a kobieta została sama z trojgiem dzieci. Wówczas rozegrała się tragedia. Od 1 stycznia przyszłego roku centra zdrowia psychicznego będą rozwiązaniem systemowym. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w tej sprawie. Zawiera ono wykaz świadczeń gwarantowanych, realizowanych w tych placówkach. Centra zdrowia psychicznego funkcjonują w Polsce od 8 lat w ramach pilotażu reformy psychiatrii dorosłych. Wprowadzają model psychiatrii środowiskowej. Chodzi o łatwy dostęp do różnych form pomocy psychologicznej i psychiatrycznej blisko miejsca zamieszkania. Celem jest odejście od modelu azylowego. Z założenia hospitalizacje mają być możliwie krótkie i tylko w wymagających takiej interwencji sytuacjach. Południowoafrykańska prawniczka Navanefem Pillay została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Przeciwstawiała się m.in. segregacji rasowej. Jako sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego uznawała, że gwałty i przemoc seksualna mogą wyczerpywać znamiona